0: takiej osobie podjąć decyzję, żeby zostać, mimo że wie, że ma otwartą drogę do tego, żeby się tam urwać stamtąd. Także to jest dosyć ciekawe, psychologiczne zagadnienie, jak to wszystko działa na początku. No i tak mi się wydaje, że to jest, po części to jest wszystko też związane właśnie z tym umysłem ludzkim, który musi sobie wypełnia tą pustkę właśnie, czy to jest sekta, czy to jest Bóg, czy jakieś inne wierzenia, które mu tam w pewien sposób odpowiadają, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Ale i doskonale ci się wydaje, bo sam nawet to potwierdziłeś, że ten chłopak był zagubiony, niedokochany i właśnie ostrzał miłości, czy to ze strony kobiet, czy też uwaga tego guru sekty go zaspokoiła i wciągnęła, ale tu bym polemizował, bo to był film, dotyczył tego, tylko to jest poboczny temat, dygresja, film raczej dotyczył tego, że powstawała wtedy agencja ATF, tabako i broń, i ta agencja dostała duże dotacje od rządu federalnego i się chciała wykazać czymś wielkim, także nawet na Waco czy Waco chciała, wysłali czołgi. Ale dobra, dzięki.
2: Wygląda na to, że wiele osób faktycznie czuje jakąś pustkę, brak, ale to są właśnie ci, którzy wierzyli wcześniej. Więc można zaryzykować takie stwierdzenie, że po prostu zostali nauczeni tego, że muszą w coś wierzyć i utracili jedną wiarę, no to sobie drugiej szukają, trochę jak narkoman, który przestał jedno ćpać, ale dalej mu się tak ogólnie chce ćpać, no to sobie szuka innego draga. Ja z kolei mam całą masę znajomych, którzy nigdy w nic nie wierzyli, byli ateistami od zawsze i dlatego im nigdy niczego nie poczuli nagle jakiejś pustki, bo niczego nie stracili, bo nie przyzwyczaili się wierzyć, nie nauczyli się tego odruchu, na co innego skierowali swoją aktywność. A było też pytanie do Enkiego tutaj, czy twoim zdaniem, zaraz sobie tu przewinę, nazwa czysta się pytała, a co myślisz odnośnie idei Boga w kontekście wolności? Bóg jako bezpiecznik przed dominacją korporacji.
1: Sorki, że ci przerwałem. Czytałem to pytanie, tylko nie rozumiem końcówki korporacji. Bóg to jest właśnie wolność i to jest ciężkie do pojęcia. Mi to zajęło za 40 lat. Bo wielokrotnie toczyłem jakieś tam batalie, teraz mam to w dupie centralnie. Tylko dlatego dyskutuję, bo jest świetna audycja u ciebie i zabawa. Kiedyś trafiłem właśnie na takie dąsy ateusza, który był na początku lat 2000, był taki wypadek autobusowy w Polsce, gdzie zginęło w trzy dupy maturzystów. I tam były właśnie takie, gdzie był Bóg? No gdzie był Bóg? Czemu oni zginęli, nie? I to właśnie jest wolność. To jest właśnie wolność, czyli najebany kierowca wsiadł do autobusu, w którym były niesprawne hamulce. Wybrał taką wolność. To jest właśnie, to jest czysta, krystaliczna wolność. Wybrał łyse opony, zabił 20 kilka dzieciaków, to jest wolność.
3: Jeśli mogę się odnieść do Boga i właśnie korporacji, bo to jest bardzo fajny przykład, bardzo fajne pytanie. Jeśli weźmiemy korporacje, no chodzi mi o większe korporacje, no nie wiem, mniejsze też pewnie, jako organizm, taką spersonifikowaną osobę i przypytamy, jest 10 bożych przykazań jakby. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dla ludzi, którzy się spinają po szczeblach kariery w korporacji, to jest Bóg, tak? Tam się 18 godzin na dobę spędza czasu. Tam nadaremno i Boga, no to może nie pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, tak? W niedzielę ktoś nie pójdzie do korporacji, jak szef zadzwoni, każdy pójdzie. Oni nawet nie pamiętają, czy pracują w niedzielę. czy w środę, czcić sobie matkę swoją. No, tak jak jest zebranie zarządu, no to, a mama ma urodziny, no to zgadnijcie, gdzie pójdzie taki szczur korporacyjny. Nie zabijaj, no może wprost z pistoletu by kogoś nie zastrzelił, tak? Ale jak jego organizacja ma zniszczyć kilka domków, na których ma powstać osiedle i tam mają je lekko tam jakieś papiery pod nos podsunąć, a potem będzie kilka samobójstw, to już tam pal licho, tak? Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej. No to jest szatan, jakby patrzeć pod tym kątem.
2: No w sumie masz rację, tak? Tak to na to by wychodziło. No.
0: Dla niektórych też osób takimi bożkami, bo tutaj jest powiedzmy więcej niż jeden Bóg, to są na przykład takie postacie z komiksów, te superhero. Oni może faktycznie nie wierzą, może, ale widać, że fascynują się tymi postaciami, się utożsamiają, wierzą, że te postacie jakoś gdzieś istnieją i to też jest takie zastępowanie sobie właśnie tej, powiedzmy, ideologii istnienia Boga właśnie tymi postaciami z jakichś komiksów czy jakichś postaci fantastycznych. I ja na przykład to widzę, jak te osoby są zwariowane na tym punkcie i wszystko, całe życie się ich obraca właśnie wokół tego i to też można powiedzieć, że też jest taka forma tego.
1: A co teraz Kapciulek cię zbanuje.
2: Nie, prącie, Panie Boże. Dawkins broń. Ale tak jeszcze chciałem się odnieść do tych gorzkich żalów i kwękania ateuszy, jakby to Enki powiedział, bo Bóg nie pomógł. No, jeszcze jestem w stanie zrozumieć tą wolność właśnie objawiającą się, że Bóg nie pomógł i pelerynki nie założył i autobusu nie uratował niczym Superman. No, ale co z sytuacjami, jak się zwracasz bezpośrednio do Boga i modlisz się i tak często nie pomaga? No, ja się w życiu modliłem może z kilka razy, jakoś tak rzadko bardzo, nawet jako wierzący. I zawsze się starałem tak o kogoś, a nie tam daj, wuja, daj, bo tak trochę to mi się uwłaczające wydawało. Modliłem się o to, żeby moja babcia przeżyła, nie przeżyła. Modliłem się, żeby wujek przeżył, nie przeżył. A kota znalazłem, ale martwego. To takie Boże poczucie humoru.
0: To też się pojawiają się też w życiu takie sytuacje, że człowiek po prostu jest, no, nie da się nie zadać pytania takiego w kwestii egzystencji Boga, bo ja miałem taką koleżankę w podstawówce i czasami właśnie sobie jeszcze, mimo że to już wiele lat upłynęło, myślę o tym wypadku, który ją spotkał. Ona miała mamę, która była, no, była super pobożna. Ona, w zasadzie mama była nie dosyć, że była super matką, mi się udzielała w szkole i pomagała, była super sympatyczna, to jeszcze chodziła codziennie do kościoła i kiedyś tak było, że niektóre te matki tam pomagały w kościele, niekoniecznie musiały być tam jakimiś siostrami, ale pomagały w kościele, tam czy tam msze przygotować i tak dalej. No to była taka kobieta, która była związana z kościołem, no i, że tak powiem, w szeregach tego Boga. No i ona kiedyś jechała autobusem i był wypadek, tramwaj uderzył w autobus, zginęła tylko jedna osoba wtedy i to była ona. No i takie pytanie, dlaczego akurat Bóg zabrał ją, taką pobożną osobę, a nie zabrał na przykład jakiegoś siedzącego obok alkoholika, nie? Więc człowiek ma takie sytuacje, czy w swoim życiu, czy w życiu najbliższych, czy znajomych, że prędzej czy później sobie takie pytania zaczyna zadawać i się źle potem czuje z tymi odpowiedziami, które się rodzą w głowie takiego człowieka, nie?
2: I jest prośba, żebym przeczytał następujące słowa. Gdzież to one tu były? Zgubiłem, przepraszam bardzo. Zaznaczyłem sobie, ale się odznaczyło, więc już nie przeczytam. Jakiś taki mądra myśl była.
0: Powiedz krawiec, się do ciebie pytanie.
2: O, mam, przepraszam, bo mi zaraz znowu zniknie. Każda ludzka opresja w obliczu Boga jest uzurpacją. Przeczytaj to proszę na antenie. No, nic z tego nie rozumiem, ale niech będzie, dobrze. I tak oto temat kosmitów. W ogóle często takie jest

0: jakiejś może informacji, wiedzy, żeby o tych kosmitach pogadać, no to Bóg, zawsze z pomocą Bóg przychodzi do zalepiania dziur. Dziur czegoś nie wiemy, nie rozumiemy, zjawisk pewnych. Zawsze ten Bóg. Ach.
1: No to ale, nie, właśnie, nie może... ale to jest właśnie no. ta, co mówiłem, ta próżnia, która musi być zastąpiona.
0: No tak. Tak.
1: Bo się rodzą pytania, jest ciekawość i jak nie masz odpowiedzi, człowiek jest z natury ciekawy. I jak nie masz odpowiedzi na pewne pytania, to mówię, tak już mówiłem wcześniej, w mózgu nie pozostanie taka próżnia, tylko się stworzą odpowiedzi, czy w postaci Boga, czy w postaci czegoś innego, żeby człowiek sobie właśnie w ten sposób mógł wytłumaczyć pewne rzeczy, nie?
0: Kto teraz chciał zabrać głos?
2: Ja chciałem, ale to mi się dokładnie... To powiedział, że no nie ma, nie udowodnimy, nie zaprzeczymy, więc
0: no dobra,
2: miło pogadać o Bogu. No, właśnie, to przekazuję głos, sorry.
3: Nic, ten. I dopóki się nie rozdzieli kościoła, meczetu, synagogi, się nie wypierdoli gdzieś na bok i różnych pisemek, i nie oddzieli się tego wszystkiego od pojęcia Bóg, no to dyskusja jest chaotyczna, bo mieszamy pojęcia. I tylko tyle. Ja nikogo nie będę nawracał. Może za 1000 euro to tak, ale tak to za darmo chętnie.
0: Dla mnie takim argumentem za tym, że to jest wymysł i raczej legendy, baśnie i tak dalej, to jest taki, że jest pewne na 100%, że czy religia jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, to musiało powstać, bo to jest naturalne zjawisko, że człowiek popatrzył w niebo, nie rozumiał, co to są te gwiazdy i zaczął sobie dopowiadać. Obserwujemy to na co dzień. Ludzie często czegoś nie potrafiąc wyjaśnić, wytłumaczyć, zaczynają konfabulować i sobie uzupełniać swoje braki właśnie jakimiś swoimi wymysłami. Jest to też naturalne działanie naszego mózgu, który nie lubi czegoś nie wiedzieć. I będzie dążył do tego, żebyśmy sobie to wyjaśnili.
4: Hello, cześć, kochani.
0: Cześć, Sandrita. Sandrita, hej.
4: Nie wiem, jaki temat, bo dopiero, wiesz, wstałam. Także...
0: To tak, wiesz, to tak bardziej u Enkiego jest, że cześć, przyszłam posiedzieć, bo mnie się nudzi. A o czym dzisiaj w ogóle?
4: Nie. O Bogu, tak słyszałam.
0: No wcześniej było o kosmitach. Wcześniej było o kosmitach. Jak nas postrzegają, o innych różnych cywilizacjach, jak różne mogą być od naszej, ale zawsze tak jest, że takie tematy wcześniej czy później zejdą na Boga i czy Bóg jest, czy nie ma.
4: Ja myślę, że jest. Jednak coś w tym życiu musi być, bo bez Boga nie ma niczego. Ja wierzę, przynajmniej. Nie wiem jak.
0: Czyli musi być, bo bez niego nie ma nic.
4: Dokładnie. Nie, że musi być, że jest.
0: A tak konkretnie, a czemu? A
4: co się... Zwykle to w nocy o północy.
0: A ja myślę, że nie ma, bo to, że go nie ma, to niczego nie zmienia i bardzo dobrze,
4: znaczy, ja
0: że
4: też powiem ci szczerze, że ja też jestem realistką, nie? Ale czasami coś jest takiego, że jak miałam problemy jakieś tam w swoim życiu, to poszłam do kościoła i zapierdalałam, brzydko mówiąc. I poznałam fajnego księdza, który też mi w jakiś tam sposób pomógł, bardziej psychologicznie, nie? Coś mi poukładał w głowie. No, dlatego... O Boże!
1: No ale czy są
4: te nasze 10 przykazań? Powiedzcie mi. Złe?
0: To jest uniwersalne prawo, które było zawsze we wszystkich kulturach. Było nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż.
4: Tak, tylko że w islamie to jak cudzołożysz, to wpierdol. No i już cię nie ma.
0: Ale czemu mam to oprawić w książce?

0: książkę z krzyżem nagle i twierdzić, że to jakiś dziwny byt, czarodziej mi to jakiś z innej gęstości przekazał. Nie mogę po prostu, nie mogę być spoko człowiekiem i przestrzegać takich reguł, nie spodziewając się... Dokończę tylko szybciutko, jeśli pozwolisz. Mogę wyznawać te zasady i ateiści bardzo często też nie kradną, nie zabijają najczęściej. Może nawet częściej nie zabijają i nie cudzołożą, bo jak sobie Biblię przeczytasz, to ci Żydzi tam biegali po tej pustyni i mordowali i cudzołożyli. I dziewice sobie brali takie jeszcze, co nie spółkowały z mężczyzną na użytek swój. No to co oni z nimi robili potem? I w zasadzie łamali te przykazania, biegali i łamali. No to...
1: Hipokryzja, no. I tyle. Ale jednak, jak ktoś wierzy w co... Dobra, niech wierzy, nie wiem, w jakiegoś tam... Nie wiem, posąga, nie? Ale w coś wierzy. No to jest jakoś... Tak masz nadzieję, nie?
0: Nie, to nie jest tak, że ateista też w coś wierzy. To jest argument, który często przytaczają właśnie wierzący, bo mierzą swoją miarą tak jakby trochę, wiesz? I stosują taką projekcję właśnie po raz kolejny. I ja na przykład nie za bardzo wierzę tam w coś. Na użytek audycji czasami wierzę, żeby było barwniej, żeby coś poopowiadać, ale tak raczej nie wierzę. Znam ludzi, którzy zupełnie nie wierzą w żadne tam byty astralne, w Boga, w anioły, w nic za bardzo nie wierzą. Są szczęśliwi, mają rodzinę, są dobrymi ludźmi, bardzo empatycznymi, pomagają innym często.
1: Do zarzucenia takim osobom, bo tak się też zdarza, ale jak wiesz, to jednak formułuje rodzinę. No u mnie rozwód, nie, rodziców to też no niby tacy Ave Maria byli. No właśnie, ale ja wierzę i w dupie mam. Jak ktoś nie wierzy, no to ich problem. Jak nie bolą mięśni.
2: A ja mam takie pytanie do ciebie, bo...
1: No, Tomek?
2: No, Tomisiu. No. Pytanie, bo wiem, że księża mają na studiach psychologię i są dobrymi psychologami i w zasadzie dobry taki ksiądz, psycholog, no nie musi się zbyt dużo różnić od takiego typowego psychologa, do którego się idzie o poradę. Wiadomo, że taki ksiądz też jest trochę na lepszej pozycji, bo jeżeli do niego osoba, która wierzy, przychodzi, ma takie pewne poczucie zaufania już z góry danemu.
1: Ale jest pytanie... Ja to wiem, że oni są...
2: Ale jest takie pytanie, czy ty jak idziesz do... Załóżmy, że ksiądz jest zajebistym psychologiem, tak? Idziesz do księdza, masz problem, on ci jest w stanie poradzić, pomóc. Czy ty wtedy dziękujesz temu księdzu za to, że ci pomógł, czy dziękujesz Bogu? Bo to jest taka kwestia, wiesz, jak do psychologa idziesz, to nie dziękujesz Bogu, tylko dziękujesz psychologowi, że zastosował jakąś tam terapię i zadziałała i ci pomogło. A tu jest coś takiego, że się zawsze na końcu dziękuję Bogu za tą pomoc, mimo że ten ksiądz ci zajebiście pomógł, nie?
1: Facet, to nie jest bida, za przeproszeniem, tylko normalny chłop, nie? Ja mogę sobie o wszystkim z nim pogadać i o tym, i o tamtym. Tylko zawsze powiedział, Sandra, masz nosić nie spódniczki, tylko no właśnie, bo chłopy patrzą. No właśnie. Tak jak wtedy się udzielałam. Patrzą na dupę, a nie na mózg. No i tylko tyle mi powiedział. No. Mądrego. No i racja. I teraz chodzę w spodniach, schudłam w chuj, no i pierdolę wszystko. Znaczy pierdolę. O Boże.
0: Księża są w zasadzie trochę takimi, tacy nieczuli na problemy tego świata. Ciągle nawołują do tego, żeby się mnożyć. Teraz jakiś tam ksiądz, ważniak. Słuchaj, Sandrita, może wyjdę tu na szowinistyczną świnię, ale po raz kolejny cię poproszę, żebyśmy nie mówili jednocześnie, bo wtedy w ogóle nie słychać, co ty mówisz. Słuchać tylko takie... czy trzeba odczekać, aż ktoś skończy mówić, bo inaczej to się nie sprawdza w radykum na Skype'ie. Co chciałem powiedzieć, że księża, teraz jakiś ważniak, ksiądz namawiał do tego, że minimum trójka dzieci to... I tak cały czas jest to nawoływanie, że się nie rozchodźmy, nawet jak widać, że nie ma, że ludzie się ze sobą nie zgadzają, źle im się żyje ze sobą. O, zobaczyliśmy Sandritę na kamerce. Cześć, cześć. No to i sobie tak no, widać, że związek się nie układa. Nie, bądźcie ze sobą, bo to jest wartość wielka. No nie wiem, to ja tu widzę brak jakiegoś zrozumienia i empatii. Może lepiej, jak ktoś na przykład nie czuje się stworzony do rodzicielstwa, to niech nie bierze na siebie takiego wyzwania jak trójka dzieci. Niech te dzieci, niech ma jedno dziecko. Jak materialnie go nie stać, żeby zapewnić byt trójce, to chrześcijanie czasami mówią, Bóg da. No to jest takie zawierzenie w jakąś abstrakcję, że siła z niebios da, ale Bóg nie daje, okazuje się, że nie pomaga, nie ratuje, nie ingeruje. Można się pogodzić z tym, nie ingeruje, nie pomaga, okej. Okay. A no to pieniędzy chyba też z nieba nie zrzuci i będą potem dzieci biedne, tak? Ale mnóżcie się, mnóżcie. I to mnie wkurwia po prostu w księżach, oni są nieżyciowi. Oni patrzą, żeby było wielu wiernych i żeby się Kościół bogacił, no. Tak? Chciałaś coś skomentować?
1: Że przecież też do mnie spalił jakiś tam. No właśnie. Także, ale ja go lubiłam jako faceta, bo to nie była. O jejku. Wiesz, po prostu normalnie rozmawiał. Jak normalny facet, a nie, że oj Boże, oj. Wiesz, nie umoralniał. Sam dużo przeżył. I tyle.
0: Tak, jak już się zdarzy taki ksiądz, który zachowuje się jak normalny człowiek, to jest zachwyt zawsze, że to jest, jaki to jest wspaniały ksiądz. Jeszcze kawał opowiedział, no ze świecą takiego szukać drugiego. Bo co, bo się zachował jak normalny człowiek, z którym można sobie gadać, to też nigdy tego nie kumałem. Dobra, jest nas trochę na antenie, będę trochę przydzielał głosy. Enki, chciałeś skomentować jakoś?
3: Chciałem podjąć ostateczną próbę nawrócenia ciebie. Mogę?
0: Dajesz.
1: Ja się zgadzam.
3: Potrzebuję około pół minuty. Bóg jest jak grawitacja. Bóg ma centralnie w dupie, czy w niego wierzysz, czy nie. I tak samo grawitacja ma w dupie to, czy w nią wierzysz, czy nie. I stając na krawędzi 10-piętrowego bloku i skacząc, to grawitacja cię rozkwasi jak pomidora. Więc jeżeli ty stosujesz się do tych zasad, o których wcześniej mówiłaś, kurczę, mówiłaś, ja pierdzielę.
0: Ja mówiłam? Mówiła.
1: No nie było winkopite, ktoś tam napisał winko, żadnego kurwa alkoholu. Przepraszam, ja wtedy zadzwoniłam. Byłam. A zresztą ten sam temat to dalej, ale to już.
3: Jeżeli krawiec się stosuje do tych zasad, o których mówił, czyli że jest w skrócie dobry, no to znaczy, że wierzy w grawitację, czyli w Boga. W tym porównaniu Bóg i grawitacja i nie staje na krawędzi 10-piętrowego bloku i nie próbuje sprawdzić, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy grawitacja istnieje, czy nie istnieje. Więc sorry za tak wysoki poziom abstrakcji, bo wszystko przez to, że mamy niechęć do księży. Ja też mam niechęć do księdza, że mi zerżnął jedną z moich koleżanek.
1: Co? Poważnie?
3: Nie piję do ciebie, ale to tak się może skończyć. I tyle, ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem.
0: No, nie spłycajmy tego, że krawiec się zdenerwował na księdza, albo go wyruchał jakiś ksiądz w młodości i teraz się mści, bo niektórzy tak czasami właśnie piszą zabawnie. No, na szczęście nic takiego nie było. Chodzi, jeśli już, to niechęć do całej instytucji pod tytułem Kościół katolicki.
3: Jak bardziej... i u mnie. Także tu pełna zgoda. Dlatego No to trzeba rozdzielić, kurczę, bo zawsze będą nieporozumienia jakieś i mniej pełnosprytni, no chyba, że spinujesz audycję, no chyba, że...
0: A co do tego Boga, który ma w dupie, czy się w niego wierzy, czy nie, no to też takie różnie ludzie do tego podchodzą. Dla niektórych Bóg bardzo jest smutny i cierpi, kiedy traci duszę jakąś, dusza zostaje skazana na wieczne męki. To też, bo ty tak stawiasz sprawę trochę, można sobie być za Bogiem, można nie być, jest wolność. Gdzie ta wolność, skoro za nieposłuchanie się, nie sławienie tego Boga, nie czczenie go, nie utożsamianie się z jego zasadami, czeka cię wieczna męka.
3: Ale znowu mieszasz. Kurczę, no znowu mieszasz.
0: No to nie, wytłumacz mi. Nie, no wytłumacz. Nie, no wytłumacz mi po prostu, jak czegoś nie rozumiem. Śmiało, proszę, słucham.
3: Bo powtarzasz prawdy kościółkowe i tu się zgadzamy. I jakoby Bóg mieszkał w jakiejś tam bazylice. No gówno prawda, nie mieszka tam.
0: Czyli nie ma czegoś takiego jak piekło, czy potępienie, czy wieczna samotność bez po odsunięciu się od Bożej miłości i tak dalej. Nie ma niczego takiego.
2: Enki, ja mam do ciebie szybkie pytanko. Czy ty przeczytałeś kiedyś od deski do deski Pismo Święte?
3: Każdą literę.
2: Każdą
0: deski, okay. Ale to, co mówisz, to się jakby tak zupełnie jest niekompatybilne z Biblią. Tak, Sandrita?
1: Tak. Nie, no ja się cieszę, że on ma takie podejście, bo ja wiem, mój były, nie? No to bardzo się interesował takim, kurde, widać mnie czy nie? No ale nieważne. W każdym razie on się bardzo interesował takimi rzeczami duchowymi i on wszystko przeczytał, i Koran, i wiesz, i buddyzm, jakiś tam subbuddyzm, i tak samo naszą Biblię. I powiedział, że to jest hipokryzja, no jednak, no niestety, no.
0: Okej, czy Grzesiu chciał jakoś skomentować? Teraz tak przydzielam tu głosy.
4: Tak, ad vocem wydaje mi się, że Enkiemu chodziło o to, że straszenie piekłem, no to już jest taki wymysł kleru bardziej, tak? Bo to nie ma słowa chyba w Biblii o piekle jako takim.
0: Coś tam jest napomknięte, że będzie płacz i zgrzytanie zębami dla tych, którzy się odwrócą od Boga.
4: Ktoś jeszcze to mówił, teraz nie wiem, czy przypomnę, bo de facto w piekle jeszcze nikogo nie ma tak samo jak i w niebie, bo dopiero jesteśmy w tak, dusze umarłe są w zawieszeniu, nie pamiętam tego słowa.
0: Zgadza się.
4: I jeśli będzie sąd ostateczny, przyjdzie Jezus, będzie sądził żywych i umarłych, to zarówno te dusze zawieszone, które odeszły przez ostatnie 2000 lat, jak i my po tym sądzie ostatecznym pójdziemy wszyscy na hura tam do odpowiedniego miejsca. Więc to jest też ciekawa kwestia. Ale chciałem może nie zmienić temat, ale powiedzieć o poligamii. Poligamia miała bardzo fajne zastosowanie, dlatego że... Że jakby miejsce w psychice ludzkiej było zagospodarowane... Bo jest jesień życia, ludzie mają depresję na przykład i był Bóg od tego, był Bóg, który bierze. Byli bardziej źli bogowie, którym trzeba było coś oddać. Byli bliżej Hadesu bogowie, była mroczna część człowieka, nie była wyparta, tak jak teraz to się dzieje w religiach monoteistycznych, jak właśnie chrześcijaństwo, islam, judaizm. No judaizm to inna sprawa. Nie znam się w ogóle na tym. W każdym razie, o co mi chodzi? James Hillman, słynny psycholog, uczeń Junga. To wyszło z psychoanalizy. Jung tam wypaczył, że właśnie bardzo dużo wypieramy i to jest bardzo dużo on jako wychowanek wychował się w tradycji protestanckiej. No to tam jest w ogóle kult pieniądza do przodu, tak, żeby tylko rosło, żeby było dobrze. Ktoś jest nieuśmiechnięty, to już jest źle. I to jest właśnie ten konstrukt tego świata.
5: Tak? Widzieliście mojego kota?
2: Tak, kotek zajebisty. Czy Grzesiu, to chodziło tobie o poligamię czy politeizm, bo się trochę pogubiłem.
4: Politeizm, powiedziałem poligamię, przepraszam, dziękuję. Politeizm. I tak. Właśnie, i teraz wypieramy różne rzeczy, ma być dobrze, ma być fajnie, ma być miłościwie. I ten Bóg katolicko-chrześcijański też taki jest. Tam nie ma miejsca na to, żeby było gorzej. Tam nie ma miejsca na niewierność wobec Boga, że ktoś miał gorszy dzień i zgrzeszył, to już jest od razu źle. W Grecji czy Rzymie starożytnym tam było, że ten Bóg go w posiadanie wziął, już nie miał takiego poczucia winy, mógł się poprawić, bo już następny Bóg jest miesiąc następnego Boga, tak, i zimu jest dobre teraz i nie było to oparczone na człowieku, tak bardzo. No, zmierzam do tego, że właśnie chrześcijaństwo nam wpaja duże poczucie winy. Duże, duże. Przez to, że jest jeden Bóg. Jest albo jest dobrze, albo jest źle, zero-jedynkowo.
5: Ale 10 przykazań nie jest złych.
2: A tutaj ktoś poruszył taką ciekawą sprawę odnośnie przeczytania różnych, tak jak nie wiem, chyba to Sandrita mówiła, że przeczytać różne i Pismo no tak. Święte, i Koran, i trochę liznąć buddyzmu, bo mi się wydaje, że czasami umiejętność taka wybicia się ponad naszą religię i próba zrozumienia innych religii, na czym one polegają, też nam daje taką możliwość porównania. Żeby się tylko po prostu cały czas nie obracać w tym naszym takim świecie katolicko-chrześcijańskim, że tak powiem. I daje po prostu też możliwość spojrzenia na to z takiej szerszej perspektywy. Być może są takie religie, które są nawet bardziej bliskie natury człowieka, bliższe niż katolicyzm. I to z tego względu bym polecał, żeby trochę, że tak powiem, przestudiować też inne religie.
0: A Enki to się coraz bardziej mi jawi jako taki jakiś new age'owiec, bo właściwie to głupie, tutaj nie zwracaj na to uwagi, krawiec, a to se wzięli i se spisali. I tak jak to podsumować, to wychodzi, że sorry, że tak powiem, ale to z Enkiego to taki chrześcijanin czy katolik, jak z koziej Żydzi.
2: Dupy tak to... Mi się wydawało na początku, że Enki ciebie krawiec trollował, bo Enki w sumie zaczął ten temat Boga. Jak żeśmy skończyli z kosmitami, on zadzwonił, zaczął temat Boga i ja miałem takie wrażenie na początku, że tak trochę troluje, ale teraz się pogubiłem w tym. Już nie wiem, czy
3: nie, on dalej troluje. Dalej troluje. To mi się dalej troluje.
2: No dobra.
0: Czyli to...
2: Nie pomyliłem.
0: Enki to naprawdę satanista trolujący tutaj mnie i co nie powie, to potem sobie wycisza mikrofon i...
2: Ale zobacz, to jest dosyć sprytne, bo takie osoby, które na przykład wierzą, bo muszą, albo bo tak ktoś im powiedział, że wierzą, to takie trollowanie może w pewien sposób wywołać u takich osób taką dyskusję, że bardziej otwartą, że mogą się do pewnych rzeczy przyznać, bo ja dlatego się pytam często ludzi, którzy próbują przekonać, czy kogoś tam, powiedzmy, nawrócić, czy te osoby przeczytały od początku do końca Biblię. Bo krawiec, ty powiedziałeś wcześniej, kiedyś ktoś się spytał, powiedziałeś, że przeczytałeś Biblię do końca, od początku do końca. No i jeżeli taka osoba na przykład gdzieś tam liznęła trochę i próbuje nawrócić osobę, która jest niewierząca, ale przeczytała do końca pismo, no to jest taki kiepski trochę ten sposób.
5: No to powiem wam tyle, że właśnie ten mój znajomy naprawdę i tamto z każdego tam źródła zaczerpnął wiedzy i mówi, że każdy jest jakiś tam Bóg, nie? Tylko
1: innej interpretacji. Bo na przykład my, że nasz Bóg ma nas właśnie, ojejku, my jesteśmy najgorsi, a inny mówi, że te rzeczy to są dobre, nie, okej, okay, a tamte są, no, kwestia interpretacji, tak mi się wydaje.
2: Czasami te niuanse powodują dosyć duże różnice, nie? Bo na przykład taka religia, w której istnieje takie zjawisko jak reinkarnacja, gdzieś jest taki, gdzieś to, taka analogiczna rzecz jak zmartwychwstanie, nie? Bo to można porównać. Ale to jest taki niuans, który w zasadzie jest, powiedzmy, jest niuansem, no ale jednak jest to zupełnie inna religia, nie? Zupełnie
5: no mój kot na przykład
2: do człowieka.
5: Mój kot ma coś w sobie i ona była, cały czas mi leży na brzuchu i się nie może odczepić. Także widzicie, ja też uważam, że może też coś ma, że czuje, mruczy cały czas i przychodzi.
2: W ogóle ciekawą religią jest buddyzm. Mnie ta religia fascynuje.
0: Bardziej filozofia.
2: Tak, bo jest bardziej filozoficzna, ma zupełnie inne podejście do człowieka, nie, jako religia w porównaniu do naszej religii. Dlatego ja mówię, że to jest ciekawe, żeby się tak nie ograniczać tylko to, co u nas i nasze najlepsze, ale jak ktoś jest naprawdę tym tematem zainteresowany, żeby rozszerzyć swoje horyzonty i studiować, bo znajdziecie bardzo dużo analogii, ale znajdziecie też takie, mówię, rzeczy, które mogą się wam spodobać bardziej. Nie chciałbym tutaj nikogo namawiać, żebyście tego, ale to jest fajna sprawa, nie? Żeby się troszeczkę...
5: Fajna porównać sobie właśnie, bo ten mój znajomy naprawdę i tu, i jakieś tam żydowskie klimaty, Jezu, go fascynowały. Korany, srany. Ale porównał i powiedział, że naprawdę, jak tak doczytać się w tych bo on bardzo lubił czytać, nie? Znaczy, właśnie te Biblie wszystkie. To powiedział, że po prostu no, każdy sobie na swój sposób. Jedni sobie urozmaicali, dodawali jakieś tam teksty, wiecie, tam ze starożytności czy skądś tam. Ale jeden wspólny temat Bóg. No właśnie, że jest.
0: No, chyba
2: nawet, nawet malutka drobnostka w naszej religii chrześcijańskiej, że na przykład w katolicyzmie nasi księża nie mogą wchodzić w sakrament małżeństwa, a już na przykład protestanci, czy to już mają taką możliwość, jak to wiele zmienia u takiego księdza, który naucza w kościele czy w swojej świątyni. Który się wypowiada na temat rodziny. Ja tak przynajmniej uważam, że no tutaj nie chciałbym wszystkich naszych katolickich księdzów sprowadzać do takich mniej świadomych w tych tematach, bo przypuszczam, że niektórzy może są odczytani, no ale jednak będąc w sakramencie małżeństwa, mając dzieci, taka osoba duchowna jest w stanie się lepiej wypowiedzieć, bo się wypowiada też troszeczkę bardziej na swoim doświadczeniu, na tym, co przeżywa, jak to przeżywa, niż ksiądz, który nigdy w takim sakramencie nie był i gdzieś tam ma, powiedzmy, wyczytane, czy gdzieś tam sobie, nie wiem, obserwuje to, powiedzmy,
4: absolutnie,
2: z rodzin.
4: Absolutnie, to mi się 100% racji. A wiesz, jaki jest minus właśnie kościoła pod tym względem, którym powiedziałeś, jaki jest minus kościoła protestanckiego? Nie mają odpowiednika Watykanu. Takiego bogatego, dużego czegoś, gdzie idą pieniądze z całego świata i mają wpływy i swój bank i takie rzeczy. Wiesz, czemu takiego czegoś nie mają?
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy to by był minus. No to można by było zrobić na plus.
4: Znaczy, no w cudzysłowie taki... minus.
2: No, a w cudzysłowie, bo
4: dziedziczą ich dzieci, ich majątek. Tak jak Kasik śpiewał. By dzieci biskupów nie mogły dziedziczyć, zabroniono tym biskupom się żenić. Tak właśnie Staszewski śpiewał. O to chodzi właśnie. Tu jest ten cały miku-fiku, żeby cały gromadzony majątek kościoła, kleru był zostawał w kościele, tak? Nie szedł na skromne alimenty, tylko są wypłacane z kurii, ale majątek zostaje w rodzinie.
2: No, zobacz ten mały niuans, jakie niesamowite zmiany powoduje w całym systemie kościelnym, już nie mówiąc o tym, jak u nas funkcjonują kościoły, finansowanie kościołów, tak jak mówisz, Watykan. Bo wiesz, jak wyglądają kościoły tu protestanckie? No to są zwykłe domy, to są zwykłe jakieś, nie wiem, nic specjalnego. Ludzie przychodzą i tak jak mówisz, nie ma tam, oni to wynajmują, to nawet nie mają, nie są właścicielami tego budynku, tylko wynajmują na niedzielę, czy się spotykają, grają muzykę. Te pieniądze, które idą z datków, to idą bardziej na tę całą oprawę. Wiesz, że śpiewają, że dzieci w tym czasie mają organizowane obozy i tak dalej. Także jest to bardziej takie, bym powiedział, bliskie rodzinom i ten system zupełnie inaczej funkcjonuje. A tu tylko chodzi o jeden element, ta możliwość właśnie wchodzenia w związek małżeński, jak to wiele zmienia. I to tylko w obrębie chrześcijaństwa. Jakie to ma duże znaczenie, nie?
3: Czy mógłbym ładnie powiedzieć dobranoc wszystkim?
5: Tak.
3: Dobranoc, serduszko.
0: No trzymaj się, Enki. W sumie to miałem właśnie ogłaszać, że kończymy, więc dobre wyczucie chwili.
3: Ja to czułem.
0: Znów sapałem do mikrofonu?
3: Tak. Tak. Gdybyś był w lepszej formie, to byś nas dawno wypierdalił z anteny. Trzymaj się i dzięki za możliwość spędzenia super czasu. Hej.
0: Dzięki za wizytę. Trzymaj się. Hej, hej.
5: No to czyli finito.
0: No, kończymy. To już druga w nocy. Trzeba zacząć normalnie chodzić spać.
5: O, właśnie.
2: Jaka druga w nocy? Dopiero piąta wieczorem.
5: Nie, no druga, prawie u nas.
4: Nie, no pierwsza, sobie
0: jest jeden człowiek z Kalifornii, drugi z Wielkiej Brytanii, no i tak to jest.
5: A ja z Lublina, heja.
0: A ja ze Środy Śląskiej.
2: Tak, to tak jak z Bogiem,
5: interpretacja
2: czasu.
4: Skorzystam z okazji, też się pożegnam i dobrej nocy wszystkim życzę. I Bóg z wami, czy to będzie Bóg ciała, czy to będzie Bóg transhumanistyczny, czy kosmiczny, czy ten jakikolwiek Bóg z wami. Dobranoc.
0: Żeby był dobry jakiś po prostu, nie? Fajny. Żeby był fajny.
5: Żeby się...
4: Tak, trzymajcie się, hej.
0: Trzymaj się też.
2: Ja też się żegnam, pozdrawiam wszystkich, dobranoc.
0: Dobranoc. Pa, pa. Cześć, dobranoc. Cześć. No, dobre takie przesłanie. O, i Sandrita, nie wiem, czy ja tu rozłączyłem, czy coś. Był jeszcze telefon od Dariusza, ale już nie mam siły, naprawdę już kończę. Za późno, złe wyczucie chwili. Trzeba było wcześniej troszkę. No i chyba tyle. Dziękuję bardzo za słuchanie. Szkoda, że znowu... Tak, słucham cię.
5: Nie wiem, no kończymy czy nie.
0: No właśnie nie wiedziałem, czy rozłączyłaś się sama, czy ja cię niechcący rozłączyłem.
5: Nie wiem też.
0: Nie, no kończymy. Myślałem, że chcesz jeszcze coś powiedzieć po prostu na koniec, tam czy pożegnać się, czy pozdrowić kogoś.
5: Nie, tylko niech po prostu każdy wierzy w to, co wierzy. I to ważne, żeby w coś wierzyć. I nie pierdolić na czacie, że ktoś tam się napierdolił, bo gówno prawda.
0: No,
5: jak ktoś kogoś nie zna, to niech zamknie mordę.
0: No, nie mówcie, że Sandrita się napierdoliła, no. Bo może się naćpała na przykład. No, jesteście
5: no właśnie.
0: Niesprawiedliwi.
5: A może. W końcu... No. Nie. Ale oczywiście tak, lubię z wami gadać, bo oczywiście psychoterapia, no...
0: Trzeba troszkę wcześniej dzwonić.
5: Wiem, spoko.
0: Dobra, no to trzymaj się tam ciepło i do usłyszonka.
5: Dzięki, pa.
0: Tak więc dzięki, że byliście. Dziękuję za donaty wspaniałe. Jak zwykle tu dopisaliście. Zjem sobie chleba z czosnkiem chyba. Jak to dobrze, że te maseczki są. Zapraszamy w środę na audycję Błażeja, czyli już dzisiaj, lewym okiem, pewnie będzie. czwartek z kolei jest audycja urodzinowa Jacka z Australii, taka luźno-gadkowa, więc pewnie wam się spodoba. No, będzie też alkohol, więc pewnie będzie wesoło. Zresztą niech każdy sobie takie używki stosuje, jakie lubi. Niekoniecznie musi to być alkohol przecież. I to będzie godzina 19, bądźcie trochę wcześniej, bo Jacek zapowiadał się na 19. A z kolei w piątek, no to pewnie ja się pojawię znowu, niestety. Sobota, imieniny kota, może ktoś coś ciekawego zmota, zobaczymy, co to będzie. Może będzie z prawej strony mapy. Tak, chyba będzie. Albo to, albo nie będzie, ale może będzie. A w niedzielę spoiler. Z Olą spróbujemy znów was zabawić tematami filmowymi. Tak więc jest czego słuchać. Jest czego słuchać i o to chodzi, i o to chodzi. A ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.

0: Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Wszystkich i każdego z osobna. Stream już działa. Audycja na żywo, audycja Luźne Gadki. No i te piątkowe Luźne Gadki zawsze są właśnie wyjątkowo różnorodne, wyjątkowo szalone, wyjątkowo długie też. Takie długie gadki. Nie krótkie gadki, tylko długie gadki. No, a ja dzisiaj jakiś taki jestem trochę padnięty, nie ukrywam. No bo tak, raz rozregulowany sen. Dwa, że no ogólnie ciężko zasnąć, jak jest duchota. Albo się długo siedziało, się coś tam oglądało. No, to potem tak to się kończy. Ale może jakoś się rozkręcę. W każdym razie uszanowanko i cylindrem tutaj macham. Zdejmuję cylinder. Witam się z wami. Pozdrawiam. No właśnie, patrzyłem sobie, ile trzeba zapłacić za taki cylinder. Mam na myśli oczywiście kapelusz, nie, część na przykład samochodową. No bardzo różne ceny, no można kupić i taki za 2,5 stówy, a można taki za 3000. Ten za 3000 to miał taką cechę, że się składał. Na pewno widzieliście, przynajmniej na filmie, nie? Taki cylinder, co można go złożyć i on się robi płaski. No, tak się zastanawiałem, czy nie zacząć nosić cylindra. No to jest ubranie dla nakrycie głowy dla dżentelmena zdecydowanie, taki cylinder. Bardzo elegancko to wygląda. Zawsze mi się podobały cylindry. Może sobie kupię. Tylko trochę się boję, że będą wołali. Będę słyszał tylko za plecami co chwilę coś w stylu T. Andersen! Albo coś takiego. No, nakrycie głowy zupełnie nie... zdezaktualizowało się, nie wiem, na cosplaya można od biedy sobie kupić cylinder, żeby się przebrać za jakąś postać z filmu na przykład. Szkoda trochę, to bardzo fajnie to wyglądało, jak faceci nosili kapelusze. Taki kapelusz to trochę, może taki cylinder właśnie może trochę chroni przed lekkim deszczykiem. Świetnie wygląda, ale to do tego trzeba by mieć też resztę stroju odpowiednią. Czyli co? Jakiś frak. Albo właśnie na nowocześnie, na dole t-shirt, a na głowie cylinder. No ale na pewno wszyscy by się patrzyli jak na dziwaka, gdyby ktoś wyszedł w takim cylindrze. Lordzie Krawiec. Cześć Pasieka. Cześć Pasieka, cześć. I cześć Furiat. Długi płaszcz. No, Pasieka proponuje właśnie długi płaszcz do cylindra. Myślę, że świetna koncepcja. No, to ktoś by wyglądał kozacko, nie? No, jakaś taka współczesny strój, to jak ze wszystkim, to jest taka często mieszanka może różnych stylów właśnie, nie? Więc można sobie... No, chyba coś mi się uruchamia powoli się... Sam jakby kształcę rozwijam w każdym razie, no staram się dojść, o co w tym wszystkim chodzi, w temacie projektowania postaci, czyli właściwie tu trzeba trochę się na modzie znać, bo ja muszę zaprojektować powiedzmy właśnie jakiegoś bohatera, wmyślam, że on nosi cylinder, no może mieć jeszcze gogle przepasane przez ten cylinder, to jeszcze fajniej będzie sam cylinder wyglądał i długi płaszcz, tak jak zaproponował Pasieka, doskonale pasuje. Może Pasieka byś był dobrym jak się właściwie czyta po angielsku słowo charakter? Charakter chyba po prostu, nie? No taki charakter. Trzeba zaprojektować go jakoś, żeby fajnie wyglądał i żeby jego wygląd coś o nim mówił i żeby ten jego wygląd jakoś go wyróżniał. nawiązywał do jego, często do jego charakteru, do sposobu bycia. To fajnie, jak to się komponuje ze sobą, nie? Czyli ktoś ubrany także wygląda trochę na takiego łobuza, dzieciaka, powiedzmy, no właśnie jakieś, ma na głowie ten cylinder, ale ma jednocześnie jakieś krótkie spodenki, które są taką czymś, co właśnie skłania w kierunku, że to jest albo jakiś młodzieniaszek, albo jakiś nastolatek, albo po prostu młody facet, który się ubiera tak trochę po dziecięcemu, nie jak dżentelmen elegancko, jakiś właśnie frak, nie w skórzaną kurtkę jak twardziel, nie w mundur jak jakiś wojskowy czy jakiś, jakiś służbista. No, to jest ciekawy temat w ogóle, projektowanie postaci, takie modowe sprawy, nie? Mieszanie ze sobą różnych epok, na przykład jeśli chodzi o stroje, nie? Na przykład połączyć elementy stroju gotyckiego, jakiejś gotyckiej sukni ze wstawkami, które by ją unowocześniły, nie? I na steampunkowo trochę. I cylinder. Cylinder dobry na wszystko, jak chcemy zaprojektować jakąś ciekawą postać, ale zauważcie, że cylinder na przykład bardziej pasuje właśnie do jakiegoś intelektualisty, doktora, kogoś, kto, no, niekoniecznie dla siłacza, dla wojownika, nie? Chociaż tu też można pokombinować, robienie wyjątków od reguły w tym temacie, myślę, że jak najbardziej i wtedy się czasami właśnie fajne rzeczy wymyśla. A ja mam różne temaciki, w zasadzie to chciałem na pewno wam zaproponować pogadanie o najgłupszych modach w internecie, różnych trendach, challenge'ach, spisałem sobie trochę, przypomniałem, bo część tego to się zna, nie, trzeba sobie tylko przypomnieć, te challenge'e, przez G, przez DDZ z kropką, G, challenge. I no, przez G i G i G. Niektóre są tak głupie, że aż ciężko uwierzyć, że jednak się znalazło trochę osób, które wzięły w tym udział, spróbowały czegoś tam. No, można ubolewać, że pojawiają się mody na przykład też na różne pranki, wygłupy, które są no już ewidentnie szkodliwe. Więc o tym na pewno. No, trochę linków, trochę aktualnych tematów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Też się muszę trochę rozkręcić i też się muszę trochę wyluzować jednak, nie? Jest ten piątek, co prawda trochę jestem w pracy, ale trochę tak już też i po pracy. O, siedzę sobie z fajeczką. Fajnie nie musieć się spieszyć. Bardzo duża przewaga. Wyobrażacie sobie, że w jakimś komercyjnym radio teraz tak sobie siedzę i sobie robię pauzę efektowną. I sobie trzymam papieroska i tak patrzę w dal i myślę, co by tu powiedzieć tym ludziom? To zaraz by ktoś tam spanikowany wpadł, srając żarem z dupy i z obłędem w oku, wpadłby jakiś toady i awantura by była, co myślisz, że gdzie ty jesteś, że gdzie ty pracujesz? To co, dajemy piwerko? No, dajemy. Ja co prawda nie piję alkoholu. Ale się napiję toniku, powiedzmy, no. Dobra, to będę zaczynał z tymi trendami, modami. A, tak jeszcze wcześniej tylko wspomnę, że no właśnie, 10 milionów interwencji komorniczych rocznie. Też nie wiem, czy nie zahaczę o temat Ukraińców też, bo też mi tam parę rzeczy wpadło, parę przemyśleń, aktualna sprawa, nie, więc też... No, 10 milionów interwencji komorniczych rocznie. Też z tą inflacją ciekawie, bo na przykład w Niemczech spada, jest 7% z tego, co się wywiedziałem. A u nas ile już jest? 16? I rośnie, i to rośnie drastycznie jakoś tak, i zatrzymać się nie może. Złośliwi twierdzą, że to nieudolne działania rządu spowodowały, ale to kłamstwo. No. tak naprawdę to wina Unii Europejskiej i wzorców gender narzucanych nam... Przepraszam się, chyba coś tam dzisiaj sobie puszczałem, przemówienia Kaczyńskiego, może i mi za bardzo weszło. O jedno przemówienie za dużo obejrzałem. Człowiek, który obejrzał przemówienie Kaczyńskiego o jeden raz za dużo. No, czasem tak się mówi, nie? Oceniając kogoś.
1: To ja uśmiechnięta buźka. 20 zł. Siemka wszystkim. Nie słucham na krzywy ryj.
0: I znowu to ono, ta osoba. To on, to ona, albo to o ono. Ona, ono, ono, joko ono. Dziękuję bardzo. W ramach akcji Nie słucham na krzywy ryj. Proszę bardzo, donejcik. No. Dzięki, naprawdę. Cześć Etam, cześć Ary Lamson. No. Też... Rozmawiając o tych modach, challenge'ach, wyzwaniach różnych, no to tak, gdzieś tu miałem zapisane różne, jakie to są challenge'e. No, nie wiem, być może wiele osób się dowiedziało w ogóle, że jest coś takiego na różnych tam serwisach typu YouTube, na YouTubie i podobnych, coś takiego jak challenge, czyli wyzwanie. No, to są różne zadania, które na różnych zasadach sobie ludzie wzajemnie przydzielają, albo można nominować kogoś, że on też ma coś zrobić. Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge, przepraszam, no to było takie najbardziej znane, prawda? Chodziło o wylanie sobie kubła zimnej wody na głowę. W ramach akcji poszerzania wiedzy w społeczeństwie, o czymś takim jak stwardnienie zanikowe boczne choroba. No i faktycznie wzrosła świadomość tej choroby. Wielu znanych ludzi wylewało sobie wiadro zimnej wody na łeb. No, nawet Bill Gates i tego typu wielcy tego świata. No i... Ale no, tych challenge jest cała masa różnych. No i tu można powiedzieć, że dobry challenge, ale no wiadomo, też są wypadki, na przykład tu były nawet wypadki śmiertelne, była jakaś grupa ludzi z jakiegoś klubu kręglarskiego, kręglarze, no i oni postanowili to zrobić naprawdę z przytupem, wylać sobie 2000 litrów wody zimnej na łby, ustawić się w szeregu, wylać sobie te 2000 litrów wody, za pomocą jakiegoś traktora i podnośników, no takie przedsięwzięcie, nie? Efekt, 4 doznało dotkliwych obrażeń, a jeden zmarł, jedna osoba zmarła. No, więc też ktoś może powiedzieć, że głupkowate, ale w zasadzie bilans bardzo dobry, no bo taki przypadek tu znalazłem. Chyba nie było ich zbyt wiele, no bo ciężko się zabić przy takiej okazji, nie? Tutaj już przesadzili po prostu. Ale są takie bardziej śmiercionośne różne mody, pranki, challenge'e. No, prank to wygłup po prostu. Nagrywasz na ulicy, jak jakoś najczęściej przeprowadzasz scenkę z kimś, zagadujesz kogoś, robisz kawał, dowcip komuś, jakaś gra słów śmieszna, ktoś coś źle zrozumiał, chce ci dać w ryj, albo oblewasz go wodą i uciekasz, nie wiem. Ja to lubię takie pranki fizyczne, gdzie dużo się dzieje, jakby jest dużo akcji. Nie wiem, na ile wyreżyserowane były pranki z zaczepianiem murzynów na Bronxie i innych jakichś dzielnicach zakazanych. No, niektórzy twierdzą, że to od A do Z wyreżyserowane, ale chyba niekoniecznie, bo no, często ci prankerzy są potem autentycznie pobici, leci im krew, mają tam coś, złamany nos. I widać, że te popchnięcia, czy tam ściganie kogoś, czy grożenie komuś, to tak nie wygląda na wyreżyserowane. Wiecie co? Po prostu większość ludzi naprawdę nie ma talentu aktorskiego i jak ktoś jest dogadany, umówiony, ma jakąś scenkę odtworzyć, to najczęściej to widać, w 90% przypadków widać, że to jest trochę takie przynajmniej lekko sztuczne, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, no tak jak obserwuję, nie? Że jak ludzie przychodzą w taki tryb odgrywania czegoś, czy zacytowania, zupełnie inaczej mówią, zachowują się. Więc nie stawiałbym na to, że te wszystkie pranki to wyreżyserowane, znaczy w jakimś stopniu zawsze są wyreżyserowane, tylko tu, no, że nie od A do Z i ten, co niby jest przypadkowym, że zrobiono mu kawał przypadkowym jegomościem, to on też jest podstawiony, to może niektórzy wierzą, że to aż tak, nie? A ja nie sądzę. No w każdym razie, na przykład, co tu jeszcze mamy? No właśnie, też to mnie zaciekawiło, bo na pewno wszyscy znają scenę z filmu, gdzie bohater jest przywiązany na przykład taśmą klejącą do krzesła i taki związany, przylepiony tą taśmą, obwiązany sobie siedzi. No to taki challenge był, że trzeba się wydostać z takiej opresji, nie? Ktoś nas przywiązuje i musimy jak najszybciej się uwolnić. Liczy się tutaj czas. No i na przykład były przypadki, gdzie dzieciak się przewrócił tak z krzesłem podczas tego uwalniania i upadł tak niefortunnie, że ma na stałe uszkodzone oko, nie odzyska już w nim wzroku, 48 szwów, no i ogólnie bardzo się poturbował. To nawet ciężko sobie wyobrazić może, że ktoś się może poturbować, no bo znamy tych wszystkich twardzieli, nie? Co przewracają się z krzesłem, krzesło się łamie i on w 2 sekundy już stoi i sobie więzy ściąga. Sznur na przykład. No, ale człowiek to jest faktycznie bardzo krucha istota. Znam przypadek tak z życia chłopaka, który złamał sobie rękę przewracając się z kibla. Przepraszam, że się śmieję, ale autentycznie, no, można się obsunąć, przewrócić z kibla i sobie rękę złamać, nie? Ile osób na prostej drodze. Był jakiś Japończyk, co szedł i gadał sobie przez telefon. Najprawdopodobniej był to jakiś telefon starego typu z anteną wielką, bo uderzył w drzewo i tak jakoś niefortunnie, że mu się ta antena wbiła w oko, do mózgu. No, umarł, nie? Nie wiem, czy dostał nagrodę Darwina. No, to jest taka nagroda, którą się daje za wyjątkowo głupią utratę życia, się pośmiertnie przyznaje. Taka nagroda. No, to chyba wszyscy wiedzą, nie? Wszyscy wiedzą, czym jest nagroda Darwina. Też dużo jest, bardzo dużo jest nieszczęśliwych przypadków z obchodzeniem się z dzieckiem. Był taki tragiczny przypadek parę lat temu, gdzie ojciec wybiegł na spotkanie jakiegoś swojego małego dziecka. No wiecie, jak to dziecko biegnie tam do taty i ten mężczyzna podniósł to dziecko, tylko podniósł je jakoś za główkę. Nie wiem, może pijany był, bo to tak ciężko też sobie wyobrazić, że ktoś podnosi małe dziecko za główkę. No i też i zabił to dziecko w ten sposób. Dzieci to są w ogóle bardzo delikatne, nie? Takie jeszcze całkiem małe, to trzeba strasznie uważać. Przecież to jest, no, kurde, jakie to jest małe, nie? Możesz kopnąć niechcący czy coś i się przewróci, głowę sobie rozwali. Jedno z takich głupszych mód, zabaw, nie wiem nawet jak to nazwać, ponieważ to z kolei polega na tym, że no jest sobie trzech kolegów z podwórka, ale i do jednego z nich przychodzi dwóch i mówią: słuchaj, jest taka fajna tutaj gra, nie? Robi się takie skoki do góry, na zmianę będziemy skakać, nagrywamy filmik. Coś w tym stylu, no, że taka głupota jakaś tam, że trzeba skakać. No okej, ale oni go wkręcają, ponieważ kiedy on wyskakuje w górę, to ci dwaj stojący po bokach, jak on w powietrzu jest, to podcinają mu nogi, tak? Kopią go w te nogi i on się bardzo boleśnie wywala i bardzo tak, no, spektakularnie, no bo wiecie, jak jednemu tak nogi podetniesz, to upadnie na przykład niefortunnie na rękę i sobie tylko rękę złamie lub skręci parę siniaków, ale ktoś inny tak przekoziołkuje, że uderzy głową o beton i wstrząs mózgu albo jakieś nieodwracalne urazy, albo skręci sobie kark i było... Takich przypadków to już sporo było z kolei, nie? To chyba jedna z najbardziej durnych, szkodliwych, głupich mód, trendów. Mówimy cały czas o nagrywaniu tego wszystkiego i publikowaniu, bo bardzo często to na tym polega, nie? Wspominam o tym w ogóle dlatego, że dzisiaj z kolei znowu jest jakiś problem z kolejną taką zabawą, która się nazywa Blackout Challenge. Chodzi o podduszanie się samemu, tracenie przytomności. No o tym może za chwilę, bo z takich rzeczy, które najbardziej jakoś mnie wpieniły, wkurzyły, z tego typu zabaw, to też już parę lat temu było. Zabawa, no w cudzysłowie oczywiście, zabawa polegająca na tym, że grupa wesołków, najczęściej młodocianych mocno, zachodzi od tyłu kogokolwiek, dziadka, kobietę, jakiegoś faceta, który se idzie i z całej siły ktoś taki dostaje w łeb, ale no wiecie, tak po prostu z łapy, nie, z całej siły, gdzie najczęściej ci ludzie się przewracali, po prostu tracili przytomność, walili głową o chodnik, bo to się bardzo różnie upada w sumie. Ktoś, kto straci bardziej świadomość, to już może ciało nie upaść jeszcze ostatkiem sił jak trzeba, nie? I ktoś po prostu przypierdolił bem o chodnik i może pęknąć czaszka nawet. No, taka była zabawa i to było bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. No, zwłaszcza wśród, wiecie, jakiejś patologii takiej, jakieś właśnie tacy młodzi gangsterzy w czapeczkach, szerokie spodnie, nie? Jacyś czarnoskórzy też, no często, niestety właśnie. To zapamiętałem, że była nadreprezentacja zdecydowana. Ale, no, nie wiem, może ktoś tak nakręcił po prostu. Albo, znaczy, zrobił taką kompilację, nie? Strasznie, coś strasznego, nie? W ogóle dzieci potrafią być tak bezmyślne i nie wiem, czy to tylko we współczesności naszej, tej wstrętnej, gdzie wszystko już zepsute, tak? Zawsze chyba tak było, no. Nie ma co popadać w ten ton, że kurwa, kiedyś to było. Zawsze dzieci były bezdennie głupie. Teraz na przykład widziałem taki no, filmik, właściwie taki reportażo-filmik, gdzie właściciel warsztatu samochodowego, no taki warsztat ma swój własny parking i tam stoją samochody zostawione przez klientów. No przeróżne samochody, nie? I grupa dzieci przeskoczyła sobie przez płot i miała taką zabawę, że rzucała cegłami, kamieniami, łamała lusterka w tych samochodach, wybijała szyby. Wszystko, co się tylko da. Jak to dzieciak jeszcze potnie nożem siedzenia. I te dzieciaki zrobiły to nawet w takich samochodach jak Jaguar, nie? Jaguar jakiś taki wyjątkowy, ponieważ właściciel jest kolekcjonerem i specjalnie sobie starał się zdobyć jakiś specjalny silnik do tego Jaguara, no wiecie, takie oczko w głowie, nie? No i zdewastować taki samochód. Straty na 70 tysięcy zostały wycenione niby, no i co? No i to ukraińskie dzieci były. Właśnie, to były ukraińskie dzieci. Temat taki niepopularny, oczywiście pojawiły się głosy, a skąd pan wie, skąd, a dlaczego, o, jakiś ukrainofob i tak dalej. No ale facet...

nawet możemy wyjechać stąd. Ktoś tam inny, no ktoś tak bardzo bezczelnie w ten sposób mniej więcej powiedział, no bardziej więcej niż mniej, bo staram się dokładnie w miarę cytować. Inna jakaś rodzina powiedziała po prostu, znaczy jakiś ojciec konkretnie stwierdził tak z rozbrajającą szczerością, że on nie ma, on jest bez forsy, nic tu się nie da zrobić, przykro mu, ale to nic on nie ma i to są dla niego jakieś kosmiczne pieniądze, nie, te straty. No i w rezultacie tylko ta jedna matka, facet nie wziął nawet od niej tych pieniędzy, jak twierdzi, bo nie może wziąć części kwoty i dogadywać się jakoś tam, to trzeba załatwić, są oszacowane straty. Wiecie, takie rzeczy się... Oczywiście ubezpieczyciel się wypiął, wysrał na klienta, jak to często też bywa. Myślę, że w takich krajach jak Polska troszkę częściej niż w niektórych cywilizowanych innych krajach, no, zawsze się znajdzie jakiś pretekst i dobry zapis w umowie, żeby klientowi jednak nie zapłacić. No, gdyby to były szkody spowodowane przez deszcz, grad, prawda, no to tak, ale w tym przypadku to się nie kwalifikuje. Przynajmniej takie ubezpieczenie miał typ, nie wiem. No w każdym razie straszna dewastacja, aż przykro patrzeć. Nie lubię patrzeć w ogóle na zniszczone różne ładne rzeczy, które nagle stają się brzydkie i smutne, bo za tym jest jakaś tragedia czyjaś, no, często, nie? Większa, mniejsza. Kurde, zapalniczki mi nie działają. No i facet wydaje się wiarygodny i szczery, ponieważ nie czuć od niego było żadnej takiej niechęci narodowościowej. Sam coś też ostrzegał przed wrzucaniem do jednego worka, ale jednocześnie też przedstawiał swoje zdanie, że nie wygląda to najlepiej, że będzie takich przypadków coraz więcej, że już się słyszy o wielu takich przypadkach, gdzie nasi goście niekoniecznie odpłacają się jakoś fajnie, tylko wręcz przeciwnie, nie? Tak okazują swój brak szacunku jakiś zupełny właśnie w taki sposób. No, to trochę dziwne. Nasze dzieci też... Ja pamiętam, za moich czasów na przykład się chodziło i rzucało się kamieniami, no ale to w jakąś zdezolowaną fabrykę starą, gdzie już połowa szyb jest powybijanych, nie? Nie przypominam sobie, żebyśmy coś tak dewastowali. No, ja raz coś tam sprayem napisałem gdzieś. Raz. No, nie było jakiejś strasznej dewastacji. A tutaj to taka dewastacja straszna. Grzegorz Braun też przedstawia swoją tą konfederacyjną wizję przestrzegania, nie? No bo scena polityczna, można powiedzieć, że dzieli się na takie dwa nurty. Na tych, którzy przesadzają może w drugą stronę, bo zbyt dużo rozdają, zbyt dużo praw, zbyt lekką rączką wszystko. A nas może niekoniecznie aż tak stać, nie? No są tacy w drugą stronę, w ogóle wszystko tu dla Ukrainy cały czas i może są... No ciężko powiedzieć, że ktoś jest zbyt gościnny, ale to nie chodzi o gościnność, to chodzi po prostu głównie o pieniądze, sprzęt. My też się musimy w razie czego czymś bronić i tak dalej, a drudzy no, przestrzegają bardzo mocno, zwracają uwagę, tak jak teraz Grzegorz Braun, że na Ukrainie jest przestępczość dużo, dużo większa niż w Polsce w statystykach. To było 8-10, ale to nie wiem jak to było szacowane, czy w procentach, czy 8-10 razy, ale to jest chyba ciężko jakoś to dokładnie to zmierzyć. No w każdym razie większa, tak? Jakaś tam większa jest ta przestępczość i że to się przeleje na nas z racji tego, że tylu mamy gości tu uciekinierów przed wojną z Ukrainy. Ukraińców po prostu. No, ja nie wiem, wydaje mi się, że różne nurty są tu potrzebne, tak, że, bo nie może być jakiś jednogłos tutaj i jakaś ślepa chęć za wszelką cenę tu o wszystkiego oddania i w ogóle. Musi być ktoś, kto czuwa nad tym i krytyczny jest i marudzi, tak, i zwraca uwagę na różne rzeczy. No zdecydowanie musi ktoś taki być. Pytanie, na ile ten ktoś ma rację, bo często można tak demagogicznie coś przedstawiać, wyrywać z kontekstu, posługiwać się danymi w sposób

taki chytry, tak? Bo coś może z czego innego wynikać i tak dalej. No, trzeba, niech każdy sobie sam przeanalizuje. Ja nie czuję się na siłach absolutnie tutaj nic teraz oceniać jakoś wielce. Mniej więcej chyba czujecie, jakie mam zdanie w tym temacie. W miarę zrównoważone, tak? W miarę zrównoważone. Tak, jak jesteśmy już przy tym temacie, to z kolei o ruskich można wspomnieć, że mają przeterminowane racje żywnościowe. To z różnych się przyczyn bierze. Po prostu nie planowano, że konflikt, że wojna będzie tyle trwała. Mieli w 3-4 dni tam przejąć, kwiatami mieli ich przywitać. Oni mieli tylko w 3-4 dni się rozprawić z grupką awanturników, prawda? No i te racje zostały częściowo przejedzone, te, które były dobre. Część została sprzedanych, bo dla żołnierza to był dobry sposób po prostu, żeby sobie urozmaicić dietę na froncie. Szedł do gospodarza, dawał mu te racje, a gospodarz co innego w zamian mu dawał, na przykład. No, myślę też, że znalazłoby się też trochę kupców na racje żywnościowe, bo to jest dzisiaj popularny temat. Dosyć, znaczy popularna rzecz. Taka racja żywnościowa, fajna. Ludzie to nagrywają, jakieś testy tych racji. Jest dużo tam, nie wiem, survivalowców, nie? No, na pewno bardziej niż kiedyś, nie? Jest to w cywilnym świecie popularne. No, z czego się składa taka ruska racja żywnościowa, spleśniała? Jest bardzo tłusta przede wszystkim w porównaniu do innych, bo te racje niby są zbliżone do siebie mocno. Na przykład nie jest ich zadaniem bycie smacznymi albo pięknie doprawionymi albo coś takiego. Mają żołnierza odpowiednio naładować cukrem, jak w przypadku ruskiej racji, bo tam bardzo dużo takich cukrowych rzeczy, samego cukru dużo, trochę słodkości takich cukrowych. No, cukier dla żołnierza może nie jest taki zły, bo go pobudza do walki. To, że on tam potem będzie niezdrowy, jak wróci z wojny, się rozchoruje na cukrzycę czy coś, to tam nieważne. No w każdym razie zabrakło racji. O co chodzi? No po prostu wzięto z magazynów zapasowe racje i te zapasowe okazały się, no ktoś nie dopilnował, żeby one były aktualne. I terminy do spożycia już mocno po czasie. No i trafiły na front takie przeterminowane racje, no bo lepsze to niż nic, nie? Opowiadał o tym człowiek, który się tym interesuje, więc jakoś tam mu wierzę, dużo różnych rzeczy o racjach żywnościowych mówił i oceniał też tą rosyjską. Ocenił ją tak w dużym skrócie, to przedstawiając jako bardzo, bardzo mdłą, taką byle jaką. Wszystko było takie se praktycznie w tej racji żywnościowej, takie se. Wyglądała też nawet na taką wytanioną, więc no nie oszukujmy się, dużo od ceny zależy, tak? Jak będzie ona urozmaicona. No taka w ogóle, taka tłusta, dużo tam, tu jakiś gulasz, tu jakieś mięcho, tu kiełbasa, jakaś w opakowaniu, nie? Takim, no, zamknięta jak konserwa. Wszystko takie bardzo konserwowe. Okej, no wszystkie racje niby to mają, ale jednak na przykład polska racja żywnościowa jest dobrze bardzo oceniana. Bardzo pozytywne miała oceny wśród zachodnich testerów, więc no niekoniecznie tu patriotyzm jakiś czy chęć pokazania, że Polak też potrafi, tylko no zagraniczni, niezależni można powiedzieć. Różni spece, którzy nagrywają takie rzeczy na YouTube. Widziałem parę takich nagrań, gdzie bardzo dobrze oceniali, nawet dziwowali się. Nasza racja potrafi zaskoczyć czymś fajnym. W tym przypadku to były na przykład fajne cukierasy, gumy różne, tak? Coś, co cię może ci odrobinkę humor poprawić, jak sobie dobrego cukierasa zjesz, nawet na froncie, nie? Smacznego, owocowego. Widziałem, że te cukierki takie w miarę dobrej jakości tam też były. No, w tej rosyjskiej też były jakieś słodkości. Był mus jabłkowy, mdły, taki jakiś bez smaku, tak? Jak to ocenił tester. I czekolada wojskowa, tak się nazywająca. Czekolada wojskowa, którą ocenił z kolei ni to słodkie, ni to gorzkie, ale w sumie może być takie seno. I wyrzucił tam, nie? Na bok. I wszystko praktycznie dla niego miało taki smak.
Był tam, co prawda, była sól i pieprz, więc było też mówione o tym, że z tej racji, że te, z tej racji, że te racje, z tej racji, że te racje są na kolację, zaczynam rymować. Z tej racji, że te racje są takie, no właśnie, jak wszystkie, troszkę mdłe, bez smaku, no to żołnierze podobno noszą ze sobą często przyprawy, już nauczeni tym, jak to smakuje, no to noszą ze sobą tu ten jakąś paprykę w proszku, ten sól, pieprz, trochę więcej. No. A, Windman przypomina, że miałem się pochwalić swoimi farkrajowymi wyczynami. Może trochę buńczucznie na wyrost, kurde. Kotkiewicz pisze tutaj, Kotek Mruczek, że a czyli Polska ma rację, a Rosja nie ma racji. No ma, tylko ma spleśniałe swoje racje. Ich racje są spleśniałe. No... No, także ta ruska racja to gdzieś tam bardzo nisko by w rankingach była. Japońska też pamiętam, ciekawa była, nie pamiętam już co tam w niej było, ale zauważyłem, że jest bardzo taka, no, związana z ichnią kuchnią, tak, że są różne specjały. W polskiej, Polska była fajna, bo była różnorodna, były tam różne takie ciekawostki, nie? Zadbano o przeróżne rzeczy, bo i chusteczka i coś. Ja w ogóle zdziwiłem się, że w rosyjskiej była chusteczka, że była chusteczka do wytarcia sobie łap. To się zdziwiłem, to jakiś wersal. A po co to wycierać łapy? Przecież w spodnie można se wytrzeć albo oblizać. Zdziwiłem się po prostu, jak zobaczyłem, że jest w tej ruskiej chusteczka do wycierania rąk. No ale dobra, no widzę, może jakiś postęp cywilizacyjny. Zmieniają się ludzie, no wiecie, wpływy. Może skopiowali tą chusteczkę, nie wiedząc do końca, do czego ona służy. Zobaczyli, że w polskiej na przykład jest. Są takie wynalazki i dziwowali się. A sztu tu jest. Oglądali... myśląc, że to jakiś szatan. Ale w końcu naukowcy doszli, rosyjscy, że to jest do wycierania rąk. Właśnie. No to się zaczęli dziwować. No a po co to wycierać? No, ale ostatecznie skopiowali. No nie wiem, no, jakoś to wyszło. W ten sposób. No, ale jednak ja bym się upierał, że różnej jakości są te... racje. W ogóle ci fascynaci, testerzy, właśnie oceniacze tych racji, którzy sprawdzają racje żywnościowe z różnych krajów. Jak one się nazywają? RME? Może to RME chyba. MRE, tak. No, pewnie to skrót od military, coś tam, no. No, to nasze dobre. I nasze są też dobre, jeśli chodzi o takie wynalazki różne, na przykład palniczek, no bo to też się na różne sposoby rozwiązuje. Czasem mamy jakiś coś do podgrzewania, taki woreczek, w którym no, po uwolnieniu tam jakiejś zawleczki następuje reakcja chemiczna i to się grzeje, podgrzewa. No a są też takie z różnymi świeczuszkami takiego różnego typu. Wygina się drut, robi się stojaczek, jest specjalny chwytaczek do konserwy, którą bezpośrednio sobie na płomieniu stawiamy. No ja absolutnie nie znam się, żeby powiedzieć co lepsze. No ale wydawało mi się też, że nasze racje żywnościowe mają tu o wszystko zadbane, bo tam były i zapałeczki w większej ilości, i te chusteczki, cukieraski, woreczków, tysiąc różnych. Może są te racje też się dzielą na droższe i tańsze, prawda? Zenon podpowiada tutaj, że to jest meal ready to eat. Aha, czyli jedzenie gotowe do spożycia. No, też zdziwiłem się trochę, że ten tester przeze mnie dzisiaj oglądany jadł to na zimno. Testował te różne dania. Może dlatego one takie podłe były, bo no, widziałem testerów, którzy raz, że zjadali wszystko, jak mamusia przykazała,
wszystko wyjadali z takiej racji i wydawali ocenę. Pamiętam takiego właśnie tam survivalowca jakiegoś. No a ten dzisiejszy pan to taki poważniejszy i mówił, że no ja nie będę tutaj pajacował, żeby potem już poza kadrem wylądować na kibelku. No ale w tym przypadku było to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ racja żywnościowa MRE, którą testował brodaty pan, była już przeterminowana o 6 miesięcy. A on wszystkiego tam troszkę spróbował, tak na łyżkę wziął. Też taki pomyślunek trochę ruski, bo też były 3 łyżki w zestawie i 1 nożyk plastikowy tylko. No, nożyk się, jak się złamie, no to już nie mamy drugiego, ale łyżki 3. Też to troszkę było zaskoczenie. To Misiu pisze, się zastanawia tu, czy w polskiej racji są bigos i pierogi. No, pierogi oczywiście nie, ale coś takiego, nie wiem, czy nie było bigoso podobnego. Nie, to raczej były gulasze, takie trochę też nasze specjały. Nie pamiętam już, czy coś takiego jak paprykarz szczeciński się na przykład znalazło, czyli coś takiego, no, co być może nie występuje w ogóle w innych krajach jako jedzenie, nie jest znane. Ale zapamiętałem, że coś w tej racji było takiego naszego. No, na pewno były to jakieś tam princesy, wiecie, no, czy tam cukierki te zozole chyba. No, czyli takie nasze właśnie tu jakieś polskie rzeczy. Chyba starają się tak dobierać często te składniki, żeby w tej polskiej racji dla polskiego wojska nie było na przykład Snickersa, czy Marsa, czy M&M'sów, tylko żeby był właśnie, żeby była princesa, no nie wiem, no niby Wedel już tam jakoś też pewnie sprzedane, wszystko sprzedane, już nic nie ma, może Pawełek tylko został, Pawełek, a Grześki są jeszcze? Nie wiem. No w każdym razie tak to trochę wyglądało, jakby starano się polskie produkty do takiej paczki, w takiej paczce skomponować i to mi się podoba. Tak zapamiętałem, że polskie marki, no bo to trochę tak łyso, głupio by wyglądało, gdy otwierasz, a tam jakiś Snickers, nie? Co ja, gdzie ja na froncie jestem? Gdzieś z Amerykanami walczę, czy co? Do Stanów mnie teleportowało, co to ma być? W jakiegoś Marinesa się zamieniłem, czy w innego zielonego bereta, cholera jasna, że ja tu mam Snickersa. No co to ma znaczyć, nie? Musi być jakiś Pawełek, jakaś princesa, coś takiego, co nam się przynajmniej kojarzy z Polską, niekoniecznie już polskie jest, ale powiedzmy, no, princesa, no, w każdym razie kiedyś była. Ja nie wiem, czy prince Polo i princesa, jak to się ma do siebie, nie? Może, nie wiem, nie znam historii, ale być może trochę podobnie jak Black i Tiger, nie? Prince Polo, princesa. No, te wafelki, zresztą bardzo dobre, to zawsze były bardzo dobre wafelki Prince Polo. Ja je pamiętam jeszcze w takim złotym, całkowicie w złotym opakowaniu, w takim, no, staroszkolnym. Dzisiaj to by było retro albo vintage nawet jakieś. No bo całe takie bardzo proste opakowanie, złotko całe złote z zewnątrz oczywiście i nadruk jakiś skromny, tam właśnie Prince Polo, to bardzo fajnie wyglądało. No dziś oczywiście musi być zdjęcie, orzeszek wyfotoshopowany i mleko skapujące wyfotoshopowane i 2 dzieci, chłopiec i dziewczynka, którzy śmieją się. Jakie dobre, kurwa. No i tak to wygląda. Ja wolę stare opakowania. Stare opakowania są piękne, mają klasę. Z dzisiejszego punktu widzenia może znowu tutaj nostalgia trochę działa i idealizuje, bo jakby tak spojrzeć na niektóre stare polskie opakowania, szczególnie, nie wiem, z okresu PRL, to byśmy zobaczyli, no, kawał kichy, nie? Typografia, kompozycja, wszystko takie niekoniecznie dobre. Chociaż akurat z tym to często właśnie nie mieli wtedy problemów. Dzisiaj takie rzeczy często robi komputer, nie? Najczęściej nawet. Komu się dzisiaj chce poprawiać kerning?
albo irysy. Kto pamięta irysy? No pamiętam, ale irysy to przypuszczam, że dzisiaj nawet kupisz. To takie twarde cukierki. Nie polecałbym takich cukierków. One, słyszałem, że takie cukierki jak właśnie mordoklejki wszelkiego typu, jakieś krówki, irysy, które były nie dość, że twarde, to też jak już się rozpuścił ten irys, to on się lepił do zębów. To są takie cukierki, które by dentysta się złapał za głowę i by powiedział, że tego się w zasadzie nie powinno jeść, bo to jest tragedia dla zębów, nie? Nie wiem na ile w tym prawdy, ale tak na intuicję czuję, że coś może w tym być, bo to się strasznie lepi do zębów, ciężko to, może się nie odkleić od zęba w ogóle i gdzieś tam jest przyklejone. Taka cukrowa papa, nie? No więc, no, a innego cukierka to bardziej tam połkniesz. I już na przykład. Przecież nie wiem, czy ktoś tak je cukierki, że połyka je od razu, że nie gryzie, tylko taka... A Jola jeszcze przypomina kamyczki. Kamyczki. Wieczór wspomnień kulinarnych zaraz nam się tu zrobi. Będziemy wspominali różne cukierasy. Różne cukierasy. No, a jakie cukierki waszym zdaniem były najsmaczniejsze w dawnych czasach? Może jakieś takie, co dzisiaj ich nie ma. Fajnie są pokazane cukiernie, znaczy właściwie no takie w amerykańskim stylu sklepy z cukierkami, które można by zobaczyć, no nie wiem, w jakimś starym filmie Billy Wonka był taki o jakimś cukierniku i tam i dzieciakach i fabryce słodyczy, no, ale był też taki sklep pokazany, gdzie masa cukierków różnych, sklep z cukierkami. Czy dzisiaj coś takiego w ogóle jeszcze jest? Chyba niekoniecznie. Zmieniło się trochę, bo dzisiaj nie wiem, czy taki sklep miałby rację bytu, bo cukierki są wszędzie, no to żadna rewelacja. Oczywiście, to może być taka półcukiernia, nie? Gdzie są dodatkowo różne słodycze wytwarzane kraftowo. Są takie, widziałem, no za granicą to wiem, że są, u nas to nie wiem. U nas mamy cukiernie na pewno, nie? Gdzie kupisz sobie pączka, gdzie kupisz sobie jakąś tam faworkę, ptysia. Ale takich sklep i dodatkowo pewnie też trochę słodyczy jest do wyboru w takiej cukierni. Teraz akurat nie kojarzę, ale na półkach to dzisiaj każdy sobie może tam porozstawiać jeszcze dodatkowo różne. Kasztanki, przypomina Furiat. Tak, to były bardzo dobre cukierki, których teraz mało. Teraz są, widzę, z cukierków to... No nie ma czegoś takiego jak kasztanki. W ogóle dzisiaj wszystkie cukierki są pozawijane w papierki raczej. Ciężko dorwać takie na wagę, które są luzem. To właśnie w jakimś lepszym sklepie, nie? I już nie raczej nie w hipermarkecie, nie w wielkopowierzchniowym, tylko właśnie w mniejszym sklepiku. To czasem jeszcze mają tak za szybkami, nie? Że są te cukierki bez papierków i tam prędzej dostaniemy właśnie takie jeżyki, kasztanki... bo nie kojarzę w tym momencie, czym się różniły kasztanki od jeżyków i nie wiem, czy to nie było tożsame, ale wydaje mi się, że jeżyki to były takie półkule z drobinami takich lukrowych kropek poprzyczepianych, nie? Że to tak chrupało sobie dodatkowo jeszcze. I sam jeżyk też miał bardzo fajny, taki charakterystyczny smak. A Fenon pisze, że kasztanki kupisz bez niczego w Biedronce. Aha, no to spoko, to może faktycznie są. No. No, ja nie mogę dużo słodyczy jeść. Zauważyłem, że mi po prostu szkodzą i słodycze, nadmiar cukru najprawdopodobniej. Nie mogę za dużo cukru, a i tak piję cukrowe napoje, nie? No dziś cukier we wszystkim jest praktycznie. Cukrowy świat taki troszeczkę się zrobił. No, a w ruskiej racji żywnościowej to już w ogóle strasznie dużo cukru. No, bo cukier krzepi, jak to mawiali w PRL-u. Cukier krzepi. No, na pewno dodaje trochę takiego wrażenia, że się ma energię do działania, nie? Tak nas trochę napompowuje, tak? Że możemy, nie wiem, jak sobie jeszcze posłodzimy kawę z kofeiną, to w ogóle jeszcze nas też ten cukier trochę podkręci do roboty. No i przede wszystkim jest to przyjemność, nie? Ten cukier. Uzależniający jest ten słodki smak. I jak się uzależnimy, to potem wszystko bez cukru wydaje nam się okropne, bezsmakowe. Znaczy, oczywiście tu przyjaskrawiam, no bo są rzeczy, które są bez cukru, a są po prostu pyszne zawsze, nie? Pewnie.
No ale herbatę mam na myśli, nie? Kawkę, że brakuje po prostu i czuć, także to jakieś takie, no pić się nie da. Ale można się szybko przyzwyczaić. Zawsze tak jest, że jak odstawimy ten cukier, to dość szybko się przyzwyczajimy do tego smaku, a może nawet z czasem przestaje nas zalepiać ten cukrowy smak i zabijać inne smaki, tylko wgryziemy się właśnie w prawdziwy smak dobrej herbatki jakąś, co sobie zaparzyliśmy, lepszej czy lepszej gatunkowo kawy i znajdziemy tu różne smaki alternatywne, nie, już może nie takie łatwe, nie? Może nie tak oczywiste, jak nie tak oczywiste po prostu jak ten cukier, prawda, bardziej poczujemy na tym smaku fakturę, teksturę i gramaturę. Przepraszam, tu mało co łokcie mnie. Muszę się napić orężady. Tak, tak, orężady niestety. Tylko orężady. Gdzie moja orężada? O, jest. No, może jakieś inne smaki wam jeszcze przychodzą do głowy, smaki z przeszłości ciekawe. To taki bardzo lekki temat, możemy sobie chwilę pogadać, przecież różne są tematy w luźnych gadkach, możemy sobie zmienić na smaki z przeszłości. Smaki z przeszłości. Golonka, flaki i inne przysmaki. Murzynek padł tutaj, murzynek. Proszę poprawnie afroamerykaninek nazywać. W ogóle tak, nie nazywamy pierogi ukraińskie, rzecz jasna. Poproszę pierogi ukraińskie i afroamerykaninek na deser. Co o tym myślicie? Taka poprawność polityczna? Blok był, ale jaki, Maharadżo? Blok czekoladowy? Blok czekoladowy to był jakiś ciekawy wynalazek, bo ja go tak pamiętam jak przez mgłę, ten blok czekoladowy, ale to była taka po prostu gruba, potężna czekolada, niezbyt duża, tak? No taki blok, jak się bloki buduje z bloków, taki blok czekoladowy. Zawsze smaczny i zdrowy. No i taki, pamiętam, gabarytowo, może sam byłem malutki, to wydawało mi się, że ten blok jest taki gruby, jakiś większy od czekolady zwykłej. No i to była taka masa jakaś czekoladowa. Cholera wiesz czego, nie? Ile tam tego kakao było, a ile tłuszczu, na przykład palmowego. Tego typu rzeczy. No ale pamiętam, że mi to chyba smakowało dosyć. Ten blok czekoladowy to była, nie zawsze, nie wiem, to jest jakaś taka prawidłowość i zasada, że im więcej kakao, tym większa czekolada, że dobra czekolada to tylko taka stuprocentowa gorzka. Akurat przyznam się, że polubiłem ostatnio właśnie taką czekoladę, jak kupię sobie raz na dłuższy czas, bo rzadko sobie bardzo kupuję coś takiego jak czekolada, ale ostatnio kupiłem sobie czekoladę właśnie taką cieniutką, fajną, gorzką, ciemną, z kawałkami skórek pomarańczy. I przyznam, że bardzo mi to smakowało. Chyba nawet wolę obecnie taką czekoladę niż jakąś taką mleczną Milkę czy coś, nie? Że aż tym mlekiem tak po prostu smak przychodzi cały, nie? Taki mleczny mocno. To, a nadziewanych też nie lubię, bo wylewa się coś takiego zwykle niekoniecznie dobrego z tej czekolady. Wy nie wiem, wy lubicie czekolady nadziewane? Może za dużo jem tej nadziewanej, jak już, znaczy jadłem, bo już dawien dawna nie jem, bo nie lubię właśnie. Znielubiłem tą nadziewaną, tak się zastanawiam, chyba dlatego, że za dużo jej żarłem, bo to jest taka czekolada, której nie można za dużo zjeść. Bo jeszcze taką właśnie cienką, gorzką wtrążolisz całą, to nie poczujesz się jakoś tam niedobrze, ale taką nadziewaną, z tym wylewającym się jakimś tam czymś, masą, to właśnie też mi chyba niekoniecznie smakowało. Nie wiem, ten blok czekoladowy bym zjadł, cholera jasna. A już nie ma. Nie ma takich rzeczy. Ciekawe, kto to produkował w ogóle, nawet nie pamiętam. Blok czekoladowy. Kaszanka z Nutellą jest pyszna. No, Tomisiu, jak
żyje w tej Ameryce, to oni tam bardzo dużo na słodko jedzą. Także racja żywnościowa właśnie amerykańska, pamiętam, że była bardzo tak na słodko, tam było dużo słodkich rzeczy. I tak mi się kojarzy, że Amerykanie lubią na przykład te płatki jeść z rana słodkie, jakieś cukrowe z czymś tam, nie? Z kawałkami czekolady. Albo sobie wziąć tosta, wysmarować masłem orzechowym i dżemem, nie? Co u nas tak chyba mało kto je. Inne mamy zwyczaje. U nich dużo słodkich jest rzeczy. Jakiś syrop klonowy sobie wylewają na naleśniki, nie? Lubią chyba Amerykanie, no, nie wiem, dobrze mówię, twierdząc, że amerykańska kuchnia jest mocno słodka i że też Amerykanie dużo cukru pewnie jedzą, dużo słodyczy. No, mówi się, że problem z nadwagą mają jako naród. To może właśnie nie tylko żywienie się fast foodowe to powoduje, ale duże ilości cukru.

0: a może najgorsze smaki z przeszłości, co tylko tak na pozytywnie ma być. Może rzeczy, których najbardziej nienawidziliście, które was odrzucały. Mnie bardzo długo odrzucała wątróbka, ale a dzisiaj bardzo lubię, nie? Nie lubiłem, no.
1: Zenon to szmata. 50 zł.
0: Moje.
1: Coś ta audycja na żywo nie wchodzi, bo pieprznie o słodyczach. Masz tu 5 dyszek i idź kup sobie żołądkową, to będziesz miał na słodko. Słychać, że masz smaka, nie mów, że nie.
0: No, za donecika wielkie dzięki, ale tutaj nie obrażałbym, po co to obrażać. Tak brzydko napisane, Zenon to szmata. Audycja wchodzi na pieprzenie o słodyczach, no nie spodobało się, taki temat. Ogólnie o smakach, nie? Ale to nie wiem, tu się tematy zmieniają. Drogi mecenasie, co pół godziny powiedzmy i zaraz o czym innym będzie, nie? Może jak lubisz na przykład bardziej tematy typu wojna, albo nie wiem, o historii, o polityce, o aktualnych wydarzeniach, o partiach, to też często takie są tematy. No a teraz zeszło akurat na smaki. Uprzedzałem na początku audycji, że dzisiaj jestem trochę taki padnięty, wypompowany, jakiś taki bez energii, przez cały dzień praktycznie, przez niewyspanie, bo tak bywa, ostatnie kilka dni to, jak zawsze dobrze śpię, to dzisiaj ostatnio, tak, po prostu przewracanie się z boku na bok, nie, przez północy zasypianie już jak koguty tupieją, no a takie koguty to potrafią uprzykrzyć życie. Nie zalogowałem się na nocne radio, kurczę, przepraszam. Teraz dopiero zauważyłem. Już się loguję na Skype'a nocno-radiowego. Sekundka. No. Dzieci mają inny smak w ogóle niż mężczyźni trochę, nie? No, dzieciaki bardzo często nie lubią, lubią tylko białe mięsko sobie wziąć, bo jakieś tam chrząstki czy coś. Młody nie będzie zazwyczaj lubił taki całkiem mały dzieciak alkoholu, kawy, jakichś wytrawnych smaków często nie będzie lubił. Będzie lubił proste smaki, dlatego tak mi się wydaje, no bo widzę, że dzieciak to zawsze dostanie jakieś tam frytki, bardzo lubi, no takie proste jedzenie, nie? Nie przekombinowane. No chyba, że się młodego człowieka przyzwyczai, nie? To wiadomo, do jakichś ciekawszych smaków, ale tak mi się wydaje, że im jesteśmy starsi, tym bardziej nabieramy chętki na różne smaki wytrawne, nietypowe, na różne mieszanki smaków, a dziecko częściej będzie lubiło proste rzeczy, nie? Właśnie jakiś opanierowany kurczaczek, pierś z kurczaka jakaś, nie? Jakieś frytasy. No, dowodem na to pewnie jest to, że się zmienia ten smak z wiekiem. Okej, mam tutaj chyba trzy nawet telefony. Wydawało mi się, że Gumball dzwonił chyba. Widzę, że dzwonił Etam, dzwonił Dariusz. No to po godzinie tutaj, kto pierwszy? 21:30. Kurde, już taki kawał czasu. Pierwszy dzwonił Dariusz, to odzwaniamy do Dariusza w takim razie. Nie wiem, czy jeszcze jest, bo to kawał czasu temu. Sorry, zagapiłem się znowu dzisiaj z tym Skype'em. Co nic nie piszecie na czacie? No, jak Dariusz nie odbierze, to przejdzie na Etama kolejeczka. No dobra, to w takim razie dzwonimy do Etama. No, teraz jeden i drugi nie odbiera. No dobra, to trudno. No, to moja wina, bo się tu zagapiłem, a to już kawał czasu temu te telefony były. Pół godziny temu. Dobra, to Etam odzwonił. Cześć Etam, witam cię.
2: Już tylko potrząsnę parę razy do Jim, żeby przestał mi dzwonić. No co za cholera. No, przestał. Hej. Ja pisałem, że nie włączyłeś na samym początku, potem jeszcze powtórzyłem, ale tak chyba...
0: Aha, to chyba nie zauważyłem.
2: Wpadł w... Ja to rozumiem, z tą senność i w ogóle. Sam niedawno się obudziłem, wypiłem dwie kawy, mówię, cholera, wytrzymam. I dużo cukru oczywiście dodałem. I nie wytrzymałem, zasnąłem. Po prostu. A jeszcze popijam sobie, dzisiaj się pochwalę, bo 3 miesiące abstynencji kupiłem sobie dzisiaj coś, co się nazywa Maxer Cola dwulitrową. I powiem ci, że po tak długiej przerwie od coli, nie wiem, czy ja to wypiję, po prostu zdam je za słodkie.
0: Na kiblu pewnie wylądujesz po wypiciu tego popularnego odrdzewiacza. No, ale tam, a jakie smaki zapamiętałeś z dawnych lat swoje, jakieś najgorsze, znienawidzone, jakieś takie, za którymi może tęsknisz?
2: Znaczy, najpierw zacznę od tych, co tęsknię smaki. To po pierwsze zupa, którą jadłem codziennie rano, od chyba 6 roku życia do technikum późnego, czyli gdzieś do 20 roku życia, czyli codziennie jadłem zupę mleczną z ryżem błyskawicznym, zrobioną na gęsto, tak, że łyżka stała.
0: No to kurczę, mleczny człowiek, to widzicie, mleczny człowiek.
2: No pamiętam jeszcze, kiedy zaczynałem tą zupę jeść, jeszcze babcia mnie karmiła czasami, jak miałem 6 lat. Tak. Tak było. Dziadek to sobie jeszcze chleb do tego zawsze rwał i dorzucał, żeby była jeszcze gęstsza, a ja zawsze z gęstym tym ryżem błyskawicznym. No mówię, innego wtedy nie było, a dzisiaj tęsknię za tym ryżem, bo on miał taki swój urok w smaku. Wiem, że to nie był prawdziwy ryż, to był jakiś taki dmuchany, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale on mi smakował. Drugi smak, który bym powiedział w kolejności, ale to był smak przy okazji, kiedy ktoś ze wsi przyjechał i smalec był wytwarzany w domu, to właśnie smalec ze skwarkami, ale z takimi fest skwarami, że one po prostu były na tym chlebie, no, tak jak do jajecznicy kiełbasę się kroi, takiej wielkości mniej więcej. I dobrze osolone, dobrą solą kamienną. O, właśnie, wczoraj miałem kupić sól kamienną i zapomniałem. To taki drugi smak i trzeci taki kaszanka, to chyba nigdy nie byłem specjalnie, ale myślę, że kurczak z rożna kupowany do takiej, za komuny to wrzucali do takiej torebki foliowej. Z wewnątrz ona była papierowa, często szara, a z zewnątrz była taką folią aluminiową obłożona. No to i to na
0: jest,
2: dworzu.
0: No nie jest to, nic niezwykłego. No dzisiaj też pakują ci często do takich...
2: No takie tam standardowe, powiedzmy, rzeczy, tak? No właśnie... Także nie zachwyciłem, mam nadzieję, tutaj jakąś oryginalnością, bo po prostu...
0: Nie bardzo. Bardzo takie zwykłe rzeczy. Z różnych takich słodkości to draże były kiedyś też bardzo popularne, różne takie draże czekoladowe. Może gdzieś jeszcze dostaniemy dzisiaj. No ale cukierki też ewoluują, to się zmienia. Inne cukierki są modne. Na przykład kiedyś bardzo ciężko było dostać w Polsce coś takiego jak żelki. Dzisiaj to nawet są produkowane i w Polsce całkiem niezłe czasem żelki. Akurat jestem wielkim amatorem żelków i porównuję smaki tutaj. No więc dawniej to jakieś żelki to z Peweksu, Haribo pewnie, albo z RFN-u jakieś przywiezione, nie?
2: No ja nie miałem za dużo okazji akurat jeśli chodzi o peweksowe żelki. Chyba nigdy nie jadłem. Czasami mi się udało załapać, jak ta mama miała dolara albo 80 centów najtańsze. Pamiętam, czekolada kosztowała bony PKO, to się kupiło czasami tą czekoladę. Natomiast takich rzeczy jak żelki, no tylko te misiaczki takie słynne, które były strasznie takie lepkie w stosunku do tego, co Haribo oferuje, bo oni robią z takiej fest twardej tej żelatyny, nie? Natomiast te nasze komunistyczne to były takie, to ja zawsze się bawiłem, muszę powiedzieć, to było trochę brutalne, bo ja się zawsze bawiłem, ustawiałem je w kolejeczce i odgryzałem im główki. po prostu. Wiem, że to jest takie dziecinna, że tak powiem, chamska zabawa, ale tak robiłem z misiaczkami właśnie. Odgryzałem im główki, a potem zjadałem całą resztę.
0: No, nie wiem, czy nie wrócę do tematu tutaj głupich mód i różnych właśnie pranków, trendów, challenge'y, bo na przykład jeszcze dzisiaj czytałem o czymś, co zostało nazwane ogniste wróżki. Na początku był to dowcip, który się krążył po internecie, taki trolling trochę. To była taka instrukcja i tutaj wam zacytuję. O północy, kiedy wszyscy będą już spali, wstań z łóżka, przejdź po swoim pokoju 3 razy, a następnie wypowiedz magiczne słowa. Czarodziejki, Alfea, małe, słodkie wróżki, dajcie mi siłę, proszę. Potem po cichu idź do kuchni, tak żeby nikt nie zauważył, w przeciwnym razie magia słów zniknie. Odkręć wszystkie 4 palniki w kuchence gazowej. Następnie idź spać. Magia gazu od razu do ciebie przyjdzie. Będziesz nim oddychać przez całą noc. O poranku, kiedy się obudzisz, wypowiesz słowa: dziękuję wam, czarodziejki, Alfea. Stałam się wróżką. Od tej pory będziesz prawdziwą wróżką ognia. Taki rytuał, jak stać się wróżką ognia. No i wydaje nam się, że nie znajdzie się nikt, kto by w coś takiego uwierzył, no ale małe dziecko uwierzyło na przykład, nie? No i poparzenia, i jakieś takie srogie. Zofia Jeżowska, jakaś tak się nazywa ta dziewczynka. I no, skończyło się na silnych poparzeniach, no, więc zawsze się znajdzie ktoś, kto takiej głupiej modzie ulegnie, na przykład dziecko.
2: Czyli jakiś zapłon nastąpił, tak? Rozumiem.
0: No, chyba tak, skoro się poparzyła od odkręcania kuchenki.
2: No bo jak odkręciła tak tego, no to jak ta piosenka była, odkręciła gaz, nie zapukał, nikt na czas, już znów jak jest, byłem sam, to nie pamiętam, kto śpiewał, chyba Perfekt. No to tego, to pamiętajcie, że ten gaz, który jest w kuchence, on gromadzi się najpierw na dole, bo on jest cięższy od powietrza i po prostu on tak spływa jak woda, jakbyście mogli to zobrazować sobie jakąś kamerą termowizyjną, czy taką czułą na takie te, i po prostu on dopiero jest wybuchowy po zmieszaniu się z powietrzem, natomiast no, to zazwyczaj to jest po prostu zatrucie, tak, propanem, butanem.
0: Ludzie mają teraz, moim zdaniem, nie do końca słuszne pretensje do TikToka, że nic nie robi z tym kolejnym challenge'em, blackout challenge, czyli ktoś się dusi i, nie wiem, zawiązuje sobie coś na szyi, jakiś sznurek i poddusza się do czasu, aż straci przytomność. Taka zabawa, nie? Fajna. No, ale TikTok przyblokował, że nie można już tego wyszukiwać po tych słowach, blackout challenge, kasuje te filmy, no to co jeszcze mają zrobić, nie wiem, wynająć jakąś armię do pilnowania, żeby ktoś takiego czegoś nie nagrywał, no wiadomo, no dużo od ludzi też zależy, ludzie nie powinni zganiać wszystkiego na całej odpowiedzialności na serwisy społecznościowe, a odpowiedzialność rodzicielska, a wychowanie dziecka, żeby nie robiło głupot, to co, ma wam dzieci TikTok wychowywać, ludzie?
2: No tak. Racja, słuchaj, ale zauważ, że filmy, skoro jest taka reguła, że im coś jest głupszego, tym bardziej jest oglądalne, właśnie determinuje to, że ludzie takie głupie challenge. Ja się wcale nie zdziwię, jeśli zamiast tego tam Ice Challenge, jak to tam się nazywało, co opowiadałeś, co sobie ludzie na łeb, będzie benzyna challenge i potem ktoś wpadnie na pomysł, żeby się jeszcze podpalić na przykład, nie? Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś kiedyś taki challenge wymyślił. A może już to miało miejsce, tylko my o tym po prostu nie wiemy, bo sprawę wyciszono, nie? To jest niestety moda taka, ona była przewidziana w kilku filmach lat 90. Raining Man, Demolition Man, to oczywiście tam nie było w sensie takim, że to internet, tak, ale Te wszystkie rzeczy już tam gdzieś tam w historii, w popkulturze, tak to nazwijmy, się pojawiały. Na przykład Raining Man przepowiadał takie różne konkursy, jak na przykład sięgnij po forsę. Nie wiem, czy pamiętasz, była klatka, coś w rodzaju oktagonu, jak dzisiaj na MMA. Była forsa na dnie i schodziło się po takim łańcuchu i tam były wściekłe, głodne psy. I czy kto sięgnął, ile forsy sięgnął, tyle wygrał, a często spadał i te psy go po prostu pożerały, nie? No tak, tego typu po prostu rzeczy pokazywali. Robocop też serial, bardzo polecam, jeżeli ktoś głupoty chce pooglądać, jakie telewizja pokazywała wtedy, a dzisiaj powiem, że te reklamy są coraz bardziej podobne do tego, co było w tym Robocopie serialowym pokazane, nie?
0: No nie tylko w serialowym, bo reklamy były też w pełnometrażowych.
2: Tutaj ja ci powiem jeszcze jedną taką historię, która mi się przydarzyła. Mianowicie kiedyś o tych takich głupich sytuacjach, głupich zdarzeniach, czy tam sobie ktoś tam dziabnął się komórką, czy, tak, czy coś w tym rodzaju, bo miałem taką sytuację i pamiętam, teraz mi ją przypomniałeś, że tak powiem, bo ja to na długie lata zapomniałem o tym, ale miałem takiego, no w każdej klasie był jakiś grubas, tak? Mówili na niego gruby albo grubas, różnie tam przyzywali. Dzieciaki są okrutne, tak? No i mieliśmy też takiego grubasa u nas w szkole. I kiedyś, a ja byłem chudzielcem z kolei, nie? I kiedyś uparł się, że pożyczy sobie ode mnie, znaczy pożyczy sobie, ja nie chciałem mu pożyczyć tego długopisu, bo to był chyba mój jedyny długopis, który miałem, a on go sobie chciał pożyczyć, nie? I nastąpiła taka, jakby to nazwać, sytuacja, gdzie ja miałem w ręku zaciśnięty ten długopis, bo on mi go próbował wyrwać. I miałem, wyobraź sobie, jak to jest na filmie, jak ktoś kogoś dźga nożem, to ja miałem w takiej pozycji rękę właśnie, po prostu z tym długopisem, odwróconym czubkiem w jego kierunku. I on po prostu ciągnął tak mocno, w końcu mu się wymsknęła moja ręka i tak z całym impetem walnąłem go tym czubkiem między oczy, dokładnie w nos, tutaj gdzie jest między oczami. I do tego stopnia silnie, że po prostu zrobiła mu się dziura i zaczęła mu cieknąć krew, nie? Z tego miejsca. Jak ja się przestraszyłem, bo przecież by mu oko wypłynęło, gdybym ja... No dosłownie zagrałbym Batman, Batmana.
0: Dobra, no wiesz, tam tą historię można opowiedzieć w jednym zdaniu właściwie też i nie jest jakoś super ciekawa. I nie wiem też czemu, jak to może nawiązuje do któregokolwiek z tematów, które tu proponowałem, właśnie pranki albo jakieś mody, no to, że kogoś dźgnąłeś długopisem, no to kurwa, no to mam teraz opowiadać, jak się zesrałem kiedyś, no, no dobra, no ale to takie małe.
2: Nie, no myślałem, że będzie ciekawe, no po prostu, przepraszam, trudno się... No. Dobra, to dzwoń do kolejnego tam, bo tam pewnie czeka na twój telefon. Ja się już wystrzelałem dzisiaj trochę.
0: Dobra, dzięki za telefon. Cześć, trzymaj się.
2: No hej.
0: No, jakaś taka nudna ta historia była, nie? To nie można tak... No bo tak, mamy jakąś historię do opowiedzenia, niezbyt ciekawą, ale ktoś na siłę chce ją ubarwić i tak pięknie opowiada. Ja z tym długopisem idę, myk, myk, myk, nie? A to jest taka banalna historia, no, że kogoś tam długopisem dźgnął, nie? Ale on z tego robi epicką jakąś opowieść, nie? Buduje klimat i to nie... No to niekoniecznie się to sprawdza. No, nie, z gówna bicza nie ukręcisz, jak to mawiają. No więc, jeśli jakaś historia sama w sobie jest mega nudna, nieciekawa, nic nie wnosząca i bez jakiegoś w ogóle morału, informacji ciekawej, nic tam nie ma. No bo Etam dźgnął długopisem kolegę. No i to w tym przypadku nie ma co po prostu robić z tego epickiej sagi jakiejś. Bo to jest i tak skazane na porażkę. No. Takie rzeczy się opowiada w jednym zdaniu. No, słuchaj, pamiętam kiedyś kolegę z klasy dźgnąłem długopisem. No, i już. Ale może marudny. Ja dzisiaj marudny jestem, bo mam jakiś taki stan niewyspany w ogóle.

0: jak mówimy o różnych modach, bo to można rozszerzyć, no, dziś jakieś trendy w internecie, ale na przykład moda, jeśli chodzi o ubieranie się. Przypomniałem sobie właśnie dżinsy marmurki, jakieś dekatyzowane dżinsy wybielaczem, nie? Takie charakterystyczne. W ogóle zabawnie się ludzie ubierali w dawnych latach. Jak popatrzyłem na Cyberpunka 2077, jacy tam ludzie chodzą po ulicy jak ubrani, no to śmieszne mają te ubranka często, nie? Na przykład jakiś takie body, kostium, że jakby cały ze złota był, nie? Takie no nietypowe stroje. Można powiedzieć, że troszkę wszyscy wyglądają jak gwiazdy, jak gwiazdorzy jacyś, nie? Na tych ulicach Night City. O, telefon był tutaj, odzwaniamy. Sorry, ale czemu mi się tu nie wyświetla, że był telefon?
1: Szczęść traktorze.
0: Szczęść telesforze, cześć, witam.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych słuchaczy i ciebie, mój ojcze prowadzący. Wiesz co, bo tutaj zaraz tutaj przejdę do tych historyjek, do tych dykteryjek, natomiast chciałbym się podzielić pewną rzeczą, którą ostatnio stworzyłem. Tym razem nie będzie to utwór, tym razem będzie to coś zupełnie innego, albowiem jeżeli chodzi o takie bardzo takie napuszone, wręcz niczym orła pióra historię, postanowiłem sobie wziąć jedną z takich historii na warsztat i ją trochę, wiesz, tak trochę podkręcić i ulepszyć, jeżeli mogę, drogi mój kolego.
0: Ależ prącie bardzo.
1: Także wszyscy pamiętamy audycję z zeszłego tygodnia, szczególnie jej końcówkę, także pozwolę sobie, miał. Nad Andami leciał orzeł, szczyt majestatyki bożej, pod piórami wiatru prąd, kurde, wrzucę coś na ząb. Dość mam kun, kotów, zajęcy, coś lepszego chcę dziś zmęczyć. Lis chytrusek, słysząc to, woła w niebo, chodź tu, no. Lisek mówi, panie orzeł, pan wyglądasz coraz gorzej. Puste kości, marne pióra, zero mięśni, tylko skóra. Pan się musisz dziś namucić i królewską formę wrócić. Mam pomysłów nawet kilka. Orle, jadłeś kiedyś wilka? Orzeł pobladł, grzywą trzepnął, potupotał w miejscu, beknął, lecz by nie wejść na debilka, odparł, gdzie odnajdę wilka? Mam ci, orle, przyjaciela, rzecze lis rechocząc w duchu. Wie jak wilka spodziewierać, po czym szepnął coś przy uchu. Wilczy stek, wilcza wędlina, w nozdrzach zapachniało trupem. Starczy lecieć do Dublina, starożytną wziąć naukę. Orzeł myślał, że potrafi, choć miał pałę z geografii i wyruszył w cieniu chmur, pragnąc z wilków zrobić wiór. Lecz udało się orłowi. Jak to zrobił? Już wam mówię. Dajcie mi jakieś 5 minut, linka wyślę na YouTubie. Szaman żłopią cud gorzałę, zmierzył o króla niebios wzrokiem. Podnieś wilka, rzuć o skałę, jeszcze podziękujesz potem. Orzeł myśli, o cholera, że też sam na to nie wpadłem. Przecież to jest takie proste, a ja dotąd gówno jadłem. Uniósł się, wyostrzył wzrok, wilcze stada z każdej strony. Nie odpuszczę ich na krok i szykuje śmierci szpony. Świst powietrza, wilk na drodze, instynkt łowcy, w oku błysk. Lecz strzeliło mu coś w nodze i wyjebał się na pysk. Szkołą wilków wilcza sfora otoczyła napastnika. Nie chciał czekać do wieczora i począł jak tchórz umykać. Orzeł skrył się za obokiem. Podnieś wilko, godo jadę. Lecz na skałę rzucił okiem. Może tam choć znajdę radę? A na skale siedział skała. Spodnie w kant, koszula biała i codziennie jak co rano opowiadał coś baranom. Orzeł poszedł więc do skały, wrócił cały obolały. Przekroczono wszystkie normy, chciał mnie wciągnąć do platformy. Morał z tego więc jest taki, wilka nie podniosą ptaki, chyba że twój świat jest prosty, a o orłach uczą osły. Dziękuję.
0: No brawo, brawo, geniusz, słuchajcie, no ja nie mogę, ty, kurde, te, tu wim, no, ale ja bym tak nie umiał, wiem, że to jest słaby komplement, pewnie wielu z was to czasami słyszy, ja bym tak nie umiał, nie?
1: To znaczy, wiesz, zależy od kogo, ale od ciebie faktycznie to nie jest komplement.
0: ale to, tak szczerze, to sam takie rzeczy ty potrafisz napisać?
1: No tak, no sam to napisałem dosłownie parę godzin, bo akurat ten, bo akurat wracałem sobie tego dnia właśnie z jednego wyjazdu weekendowego tydzień temu, odsłuchiwałem sobie, jeszcze na poranny kawałek się załapałem i mówię, kurde, i tak wiesz, i tak sobie jadę i co chwila włączam dyktafon w telefonie po drodze, żeby sobie te, wiesz, te wszystkie ryby po prostu gdzieś tam zachować na przyszłość, nie? Tam jeszcze parę rzeczy innych było, ale sam się ubawiłem tworząc to, więc mam nadzieję, że wy ubawiliście się przynajmniej w połowie tak bardzo jak ja. Ja się bawiłem przynajmniej bardzo, naprawdę bardzo dobrze, niczym orzeł rzucający wilka o skały.
0: No, nosił orzeł wilka razy kilka, dopóki mu się ucho nie urwało, można by rzec też.
1: No dokładnie, dokładnie. Także takie dziwne historie w Nocnym Radiu, a tutaj jeszcze chciałem się do tych challenge'y jeszcze, bo tam, wiesz co, miałem takie wrażenie, że chciałeś się odnieść do tego, co napisałem, że stary, co ty gadasz w ogóle, że podali babkę z imienia i nazwiska. Ja nie twierdzę, że takiego challenge'u nie ma, nie twierdzę, że ktoś takiego czegoś nie wymyślił, ale jeżeli się pojawia imię i nazwisko, gdzieś tam, gdzieś w odmętach internetu, to czytasz sobie jakiś, nie wiem, clickbaitowy artykuł. Oczywiście jest bardzo dużo raka w internecie, oczywiście jest bardzo dużo problemów, różnych właśnie challenge'y, jak z tym podduszaniem, to jest faktycznie problem i tutaj TikToka trzeba winić, bo wiesz co, możemy się tak trochę, wiesz, tutaj trochę poniezgadzać, nie? Bo sami też dostaliśmy po dupie, jeżeli chodzi o taki precrime, nie? Przestępstwo, które powstaje na YouTubie, jak, nie wiem, jak właśnie opowiadałem o Żydach i zamachu monachijskim, to mi zdjęli live'a i potem, wiesz, no fajnie, że przywrócili i tak, ale zdjęli go tak na wszelki wypadek. No i pewne rzeczy, jako bardzo duży twórca treści, a TikTok jest tym, w tym momencie twórcą treści dużo większym niż YouTube, dużo większym niż jakakolwiek inna platforma, powinni takie rzeczy, wiesz, tak wychodzić z pewną inicjatywą i wydaje mi się, że tak zbanować po prostu z góry, nie?
0: No to zbanowali.
1: Tym bardziej, że jest to, wiesz, że jest to platforma stargetowana na dzieciaki, nie? Tam 13 lat i tak dalej, nie?
0: Ale jak chcesz z góry zbanować coś?
1: Wiesz co... Jeżeli, może tak, jeżeli byłbym takim panem adminem TikToka, to bym patrzył przede wszystkim na trendy. Jeżeli coś bardzo szybko zyskuje trend, to bym się temu przyjrzał i na przykład shadowbanował jakieś wszelkiego rodzaju, jeżeli bym zauważył, że w tym jest coś złego, że coś nagle szybko zyskuje trend, to wtedy kładę shadowbana, czyli na przykład twoi znajomi widzą to, że wrzuciłeś sobie ten film z challenge'em, ale on nie idzie dalej, on nie powoduje dalszego, wiesz, tak zatrzymujesz lawinę, bo od strony IT możesz to zrobić bardzo łatwo. Tylko tutaj potrzebujemy człowieka, tutaj nie możemy zatrudnić jakiejś tam sztucznej inteligencji, bo ona nie będzie nas rozróżniała, jeżeli chodzi o moralność, jeżeli chodzi o przyzwoitość, tak? Tutaj potrzebujemy prawdziwego, żywego człowieka. I tyle. I nawet jeżeli to by było, nie wiem, tam, nie wiem, set czy nawet tysiące osób, to tak ze zwykłej po prostu ludzkiej przyzwoitości. TikTok jest czymś, co ma wpływ na naszą kulturę. TikTok jest czymś, co ma wpływ na umysły ludzi, które dopiero się rozwijają, tak? Na umysły nastolatków, bo jest targetowany na nastolatków. Sam pamiętam bodajże 2 lata temu, bardzo się śmiałem, jak widziałem statystykę, rozkład wieku użytkowników TikToka, no to się okazało, że ludzie powyżej 21 roku życia to jest takie, wiesz, takie limbo, nie? Że masz tutaj tam 13, 14, 15 i tak dalej i 21 więcej, to jest, wiesz, to jest 1%, nie? Więc to jest bardzo podatna grupa na wszelkiego rodzaju manipulacje i wydaje mi się, że odpowiedzialnym by było zwyczajnie, no tutaj wprowadzenie jakiegoś takiego zamordyzmu nawet, tak? Bo dziecko będzie chłonęło jak gąbka, dziecko będzie sobie przyjmowało wszystko jak tylko leci. Może nie ten challenge, kurde, z odkręcaniem gazu, no ale z tym podduczaniem najwyraźniej tak. Bo to są realne problemy, natomiast wiesz, takie działania post factum, że tutaj ojejku usunęli w momencie, kiedy 7 dzieci straciło życie, a nie wiadomo ile wylądowało na oddziale intensywnej terapii i będzie miało pogruchotaną krtań, bo się poddusiło, no to już tego nie wiemy, nie? Więc w ogóle mnie trochę mierzi kwestia tworzenia internetowych treści, które są skierowane na dzieci. Jeżeli sobie spojrzysz na YouTube, tak, to mamy ten YouTube Kids, gdzie moderacja jest jaka jest, mieli parę ciężkich lekcji, ale tam na przykład jeżeli publikujesz coś na YouTube Kids, to tam nie ma komentarzy. Tak na wszelki wypadek, bo się zdarzy jakiś psychol. Nie ma po prostu komentarzy. I tyle. I i nie ma po prostu dalszego gadania. A więc w tym przypadku, jeżeli tworzymy content dla dzieci, to naprawdę pora zatrudnić sztaby psychologów, pora zatrudnić sztaby ludzi, którzy się po prostu na tym znają, żeby przypadkiem nie wyrządzić krzywdy.

0: Bardzo się cieszę, że TikTok, z tego co wiem, już niedługo ma być chyba zbanowany gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy coś takiego. I tak, TikTok powinien być banowany wszędzie, ze względu na to, że mieli bardzo, bardzo dużo czasu, kilka lat wręcz, na to, żeby spróbować zrobić to inaczej. Ale nie, oni będą grali właśnie na tym, że słuchajcie, no nic takiego się nie stało, no tutaj no jedna śmierć to tragedia, no siedem to powiedzmy, no nie przypadek, no ale milion szczęśliwych ludzi, uśmiechniętych dzieci, no kurde. No
1: No
0: nie bawmy się
1: może
0: to.
1: masz rację, faktycznie, no może masz rację, że wielka moc to wielka odpowiedzialność, jak mawiał wujek Ben, i mało zrobili, no bo tam blokada, że nie można wyszukiwać słowa, blackout challenge, frazy, no to jest takie nic trochę, więc dobrze, dobrze, no niby taki serwis jest skazany faktycznie na algorytmy, i no bo ciężko przefiltrować ogrom materiałów wrzucanych, więc muszą być algorytmy, ale algorytmy można zaprogramować odpowiednio, bardziej restrykcyjnie, mniej restrykcyjnie. Ja chyba nie miałbym nic przeciwko, żeby treści ewidentnie szkodliwe społecznie, głupoty jakieś, coś, co nikomu właściwie nic dobrego nie przynosi, tylko są z tego kłopoty, jakieś zło, to kurde, to w imię wolności słowa pozwolić na wszystko. No może niekoniecznie, może że rzeczy, co do których się wszyscy zgadzamy z grubsza, że są do dupy, to czemu tego nie wyrzucić do śmietnika, nie?
0: Znaczy wiesz, no przede wszystkim mamy też taką koncepcję, że to jest targetowane na dzieci, tak? I nie wiem, wiesz, mi się na Facebooku czy na innych platformach reklamy TikToka nie pokazują, tak? A nie wiem, synowi mojej znajomej, który ma tam w tym momencie 13-14 lat, coś koło tego, to non-stop, bo on jest, że tak powiem, no, on jest synem dwójki programistów, także, że tak powiem, ma trochę większą świadomość cyfrową niż typowy dzieciak i on się wzbrania, tam rękami i nogami się trzyma przed tym TikTokiem, ale co chwila jest bombardowany, czy to nawet jakimiś shotami z tego TikToka. To jest w ogóle pojebane, nie? Platforma, która jest, kurwa, Twitterem, i operuje tak naprawdę szotami, to jeszcze musisz, wiesz, to skrócić jeszcze bardziej, wiesz, domknąć, i on się broni ręcyma i nogami przed tym. I ja czy ty takich materiałów nie uświadczymy, tak, bo one nie są targetowane na nas, tak? I to jest bardzo przemyślne działanie przedsiębiorstwa TikTok, które w tym widzi jakiś, wiesz, jakiś rynek zbytu. Nie wiem do końca, jak to działa, nie interesowałem się tym aż tak bardzo dobrze, ale wiem, jako Polak wychowany, ochrzczony i wychowany w polskim kościele katolickim, wiem, że jeżeli ktoś się za bardzo interesuje dziećmi, to należy się zacząć niepokoić.
1: No, to takie dzieciaki to są najczęściej głupkowate strasznie, no bo była też taka moda na taki challenge, to był challenge, te kapsułki takie, co do pralki się wrzuca z detergentem w płynie i to się tam rozpuszcza, nie? Wygląda to trochę jak cukierek. No i challenge polegał na wzięciu tego do gęby, przegryzieniu i pozbyciu się z jamy ustnej całego tego płynu chemicznego, tak żeby woreczka nie wypluć, nie? Wypróżnić. No, totalna jakaś głupota, ale dzieciaki się bawiły w to. A łyknięcie takiego świństwa, no to bardzo często można się zatruć na śmierć. Tam są bardzo silne te detergenty, mocno skondensowane. No, w ogóle słyszałem, że jest trochę takich wypadków, gdzie bardzo małe dzieciaczki biorą to za cukierasy właśnie, bo to jest fajne, kolorowe, takie przeźroczyste, jak żelek jakiś, i to jedzą, trzeba to chować bardzo uważnie. Jak macie dzieciaki, to sprawdźcie, czy nie macie takiego czegoś gdzieś na widoku, nie? Bo dzieciak to wszystko chce zjeść, no, taki mały całkiem, co fajnego
0: No tak,
1: znajdzie.
0: no zresztą wiesz, no. Kurde, to też tak trochę zapomniał wół, jak cielęciem był. Ja się bardzo cieszę, że wiesz, że sam się wychowałem w czasach, gdzie przede wszystkim no, nie mieliśmy tych telefonów komórkowych, a nawet jak już je mieliśmy, tam gdzieś w okolicy gimnazjum, no to przynajmniej nie było tych aparatów i kamer, nie? Bo sobie wyobraź, nie wiem, tam się skompromitujesz, tak? No nie wiem, coś głupiego odwalisz i nagle trafiasz na tego TikToka, nagle trafiasz na takiego Instagrama. Niech to nawet ma 200 wyświetleń, tak? Nieważne. Ty w tym momencie jesteś tak po prostu połamany psychicznie, że będziesz się z tego leczył do 30 roku życia, nie będziesz w stanie, nie wiem, zawrzeć normalnych przyjaźni, nie będziesz mógł zawrzeć normalnych związków tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś miał kamerę w telefonie. A wszyscy teraz mają kamery w telefonie. I to jest coś, czego, wiesz co, czego bardzo, wiesz co, nie lubię tam, nie wiem, delegalizować, bawić się w delegalizację i tak dalej. Coś, czego bardzo nie chciałbym dotykać, to przede wszystkim.

0: coś, z czym nie jestem w stanie do końca sobie, wiesz, tak podilować, po jakoś tam wyjaśnić. Od czasu do czasu występują jakieś sytuacje w mediach, że nagrali jakiegoś tam kolesia, który, nie wiem, został pobity, nasikano na niego, wszyscy, wiesz, wszyscy tam w tornistrach, wszyscy, kurde, wiesz, mleko pod nosem, nie? Tam, wiesz, tam bluzgają na lewo i prawo, i wiesz, i to się sprzedaje, nie? I to jest po prostu, i ja sobie nie wyobrażam, nie? W jaki sposób miałbym przeżyć raz jeszcze, tak powiedzmy, swoje dzieciństwo i nastolęctwo, jeżeli każdy miałby tę komórkę w kieszeni. Bo tak, wiesz, tak tutaj, nie wiem, chcesz zrobić coś fajnego, nie wiem, stanąć i sobie zaśpiewać na środku szkoły. Bo to, wiesz, bo to uchodzi bezkarnie, nie? Uchodziło za naszych czasów, a teraz to, wiesz, no kurde, już tutaj się czaisz, ktoś, wiesz, ktoś wyciągnie telefon, ktoś zrobi live streama, ktoś zrobi z tego TikToka, ktoś tam potem jeszcze dołoży do tego jakąś tam, nie wiem, jakąś, nie wiem, grafikę ci przerobi i, wiesz, i ty tutaj, wiesz, głowa nisko, nie daj się zabić, nie?
1: To w ogóle zabawne jest, że ludzie tak narzekają, że ze strony systemu, rządu nas dotyka permanentna inwigilacja, a to dopiero jest inwigilacja. Ludzie sami siebie w takiej szkole inwigilują, bo jak powiedziałeś, nic nie możesz już zrobić, bo zawsze zostanie to nagrane przez kogoś. Sami sobie to zafundowaliśmy, nie? Wiesz, bardziej niż system, a jeszcze system to robi władza, system. Z powodów takich często praktycznych i nie takich złych, no bo ja się mogę ucieszyć, że nagrała kamera kogoś, jak dostałem w łeb i portfel mi zabrano i że go złapią, nie? Po nagraniu na przykład.
0: No
1: Albo
0: wiesz,
1: że
0: no.
1: mogę się cieszyć, że nawet z tego, że idę gdzieś tam obok, te kamery są co jakiś czas i że tam mnie raczej nikt nie napadnie, bo wiedzą, że kamery są, prawdopodobieństwo się zmniejsza, więc nie jest tak źle. No kurde, co mam się przejmować, że z tych nagrania z tych kamer znikają chyba po pewnym czasie, nie są archiwizowane jak audycje nocnego radia w nieskończoność.
0: Wiesz, to no, zależy oczywiście od systemu. Ja sam kiedy pracowałem w ochronie, to mieliśmy tam czas retencji bodajże 3 miesiące czy coś takiego, że to, wiesz, było najpierw nagrywane w takiej podręcznej pamięci, jeżeli ktoś na szybko miałby sobie wyszukać. I potem, jeżeli coś było tak, wiesz, tak zaznaczone, że coś się działo, na przykład, nie wiem, tam była jakaś tam sytuacja gdzieś w tle, akurat nie związana z obiektem, na którym siedziałem, ale widać było, że działo się coś dziwnego, no to trafiało tam gdzieś tam na płytę DVD, ale to musiałeś zaznaczyć, że nagranie tutaj z tej nocy, te 12 godzin, musi zostać nagrane i to potem, wiesz, potem czasami się przydawało, bo tak, wiesz, tak jeden Janusz do drugiego Janusza przychodzi, nie, i mówi: ej, stary, a widzę, że masz tu monitoring, a mi tutaj ukradli radia z samochodu. Miałem swoją drogą taką sytuację, bo obok miejsca, w którym stacjonowałem, była centrala Solid Securities, centrala ochrony, i kiedyś im się do tych Jarisków wjebali, tak z 20 Jarisek ukradli radia. I koleś tam przyszedł chyba właśnie po 2 miesiącach, i mówi, też byłem świadkiem tej rozmowy, tak trochę podsłuchiwałem, nie? A ma pan może na jakieś nagranie? A koleś mówi: no możemy się dogadać, nie? Więc, wiesz, więc to się pewnie każdemu opłacało. Zazwyczaj ta retencja, podejrzewam, jest dużo krótsza. Tym bardziej na takich, wiesz, na takich monitoringach straży miejskiej czy policji, gdzie tak naprawdę, wiesz, no, jeżeli coś się dzieje, no to już się dzieje, już wysyłasz patrol, nie? To nie jest ważne, że tam 5 dni później, nie? Nie, to się dzieje już tu i teraz. Teraz wysyłasz patrol i heja, nie? No to jest, wiesz,
1: No.
0: no, ale to jest, no, to jest zupełnie inna historia, tak? Natomiast wrzucisz coś takiego na TikToka i potem, wiesz, no to jest taki problem, nie? A ksywkę sobie zmienisz, ale mordę masz jedną. I z tą całą świadomością żyjesz sobie po prostu całe życie i gdzieś tam ci z tyłu głowy kołacze myśl, że kiedyś ktoś cię nagrał z gołą dupą, bo ci otworzył drzwi od kibla na przykład. Nie przeżyłem tego, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację.
1: No, teraz się nagrania z monitoringu przydały, żeby odnaleźć te ukraińskie dzieci źle wychowane, które zdewastowały samochody. To też chciałem cię o to podpytać. No bo tak, wszyscy zdajemy sobie od początku, nawet o tym tu mówiliśmy w radio, że no przygotujmy się na to, że będą różne sytuacje, gdzie Ukrainiec się zachowa niefajnie, że zbije karawkę tam dziadusiowi po dziadusiu, że będą rosły różne animozje, nieporozumienia. No właśnie, ale widzisz, no polskie dzieci się nie bawią chyba w taki sposób, że przyjdą i zdewastują wszystkie samochody na parkingu komuś. Ja to tak nie kojarzę takich przypadków za bardzo chyba.
0: Wiesz co, bodajże przedwczoraj na moim parkingu spłonął Nissan Micra. A nie wiem, czy to były dzieci, ale takie rzeczy się zdarzają. Być może wiesz, być może dlatego, że jesteśmy na pewnej fali, tak? Trafiło do nas 2 miliony uchodźców. Nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, kim oni są. Być może nawet można założyć, że są bardziej majętni, no bo przynajmniej było ich stać na to, żeby sobie gdzieś tam wyjechać, tak? Żeby w ogóle dojechać do granicy, to po pierwsze, żeby wiesz, żeby mieć czym. A po drugie, żeby tutaj mieć jakieś zaplecze finansowe, żeby móc sobie, no nie wiem, ogarnąć mieszkanie przez jakiś czas, czy wynająć, czy cokolwiek. No i w każdym społeczeństwie, w każdej grupie znajdziesz jakiegoś takiego, wiesz, tak wywrotowca na zasadzie because why, because fuck you, nie? I takie rzeczy oczywiście się zdarzają, tak? Ja sam wśród znajomych, którzy przyjęli sobie Ukraińców do domu, też słyszałem historię, że wiesz, że babka na przykład była bardzo, bardzo wkurzona, że gospodarze, którzy ją przyjęli z dzieckiem, to nie byli jej w stanie pokazać, gdzie jest najbliższy salon pedikir, bo ona ma paznokietki u stóp do coś tam, nie wiem, co tam się robi w tym, ale coś tam paznokietki u stóp. A no to jak z nią pogadali, no to powiedzieli, no to może sobie pani poszuka innego lokum, bo aż tak bardzo pani widocznie nie potrzebuje aż tak bardzo naszej pomocy, skoro to jest dla pani główny problem, nie? Z drugiej strony mój serdeczny przyjaciel, który przyjął też matkę z dzieckiem, który przetrzymał ją przez 3 miesiące, dopóki dalej nie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, bo jej mąż zginął na wojnie i już tak naprawdę nie miała za bardzo do czego wracać, bo była z wschodniej części Ukrainy, no to też parę razy tam się z tym kumplem spotkałem, że strasznie narzekał, że ten dzieciak był strasznie taki, wiesz, taki krzykliwy, tam darł po prostu pizdę o byle co, bo on był tak wychowany, żeby drzeć mordę, nie, za każdym razem, cokolwiek wiesz, no klocek, kurde, Lego mu nie pasuje, to on drze mordę na ile tylko wlezie, nie, no bo nikt nigdy mu nie powiedział, że no tak po prostu nie wypada, no ale dziecku, to kurde, już takich rzeczy nie będziesz mówił, nie. Więc znam bardzo dużo fajnych historii, znam parę mało fajnych historii, ale no to jest takie, wiesz, takie prawo dużych liczb, prawo statystyki, według której takie rzeczy na pewno będą się zdarzały. Na pewno gdzieś tutaj pojawili się, nie wiem, złodzieje, dealerzy i tak dalej, którzy będą się włamywali do naszych domów. Tak, oczywiście. Taka jest po prostu kolej rzeczy. No tylko pytanie, czy w takiej sytuacji, gdzie ludzie uciekają przed de facto śmiercią, nie? Ryzykiem bycia zbombardowanym w dowolnym momencie, czy bycia ostrzelanym rakietami, czy ten zatruty M&M's w słoiku sprawi, że powinniśmy wyrzucać cały słoik M&M'sów. No wydaje mi się, że nie już. Może lepiej sobie z tym zatruciem po prostu poradzić i spróbować, wiesz, i spróbować jakoś mitygować, zauważyć to odpowiednio wcześnie. Mam nadzieję, że tych chłopaków, którzy to zrobili, sprawiedliwość dopadnie, no bo zrobili, popełnili przestępstwo i powinno to zostać rozliczone zgodnie z naszym prawem, bez żadnej litości, że wiesz, to, no, wiesz, no, takich no, rzeczy nie robisz z głodu, no, tak. Tak? To nie jest ukradzenie, kurwa, kanapki czy tam bułki,
1: nie, no,
0: w Biedronce.
1: Wiesz, no wiemy wszystko, no wiemy, jak to wygląda, no, ale... No chciałem tylko powiedzieć, że raczej właśnie nie jesteśmy traktowani tak samo, że no z racji, wiesz, pewnej politycznej poprawności teraz, z racji pewnego trendu i pewnych nastrojów, to nie wygląda to absolutnie tak, że równo, bo policja mało co robi, w ogóle strasznie nie można też się wściekać na samych tych bachorów, wandali, tylko też polska policja, okazało się, że przyjechała tam po godzinie od zgłoszenia, ci wandale to już tak se z nudów se poszli, dobra, idziemy, Jasiek, czy tam, no nie Jasiek, nie wiem, jakiś tam ukraiński.
0: Wania, Siergiej.
1: Wania, Siergiej, Boris, chodu, no i tak i prokuratura, jak to u nas wszystko po prostu i pewna polityczna, no zobaczymy, nie wiem, byłoby miłym gestem, gdyby na przykład Ukraińcy się zrzucili jako dosyć duża już społeczność w takich przypadkach po złotóweczce na przykład i już na jakieś wspieraj, nie? To by
0: no
1: było,
0: tak, to by było fajne, miły to by gest. Fajny gest, no.
1: No więc będą różne sytuacje, zobaczymy, czy faktycznie będzie tak, jak mówi Zełenski, że Polacy będą mieli na Ukrainie w przyszłości takie same prawa, jak je dostali Ukraińcy w Polsce. No, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będą też przypadki, że ktoś na przykład zwyczajnie nie będzie chciał się wyprowadzić od kogoś z domu, jakiś ukraiński gość, też będą takie przypadki, bo wszyscy ludzie są w zasadzie na ziemi, to podobni pod pewnymi względami do siebie, na przykład pod tym względem, że zawsze się znajdzie wśród nich odsetek jakiś pato, jakiś taki normalniejszy, jacyś intelektualiści, jakieś dresy, no chyba w każdym społeczeństwie, nie? Będzie ten podział tak wyglądał i tylko zależy, no, jaki odsetek, jakie grupy jeszcze.
0: No to też wiesz, zauważ, że wiesz, że jest taka kwestia, że my na pewno usłyszymy o tych wszystkich negatywnych przypadkach, tak samo jak, nie wiem, tak samo jak się słyszy o każdym jednym wypadku Tesli, która była w tym trybie automatycznej jazdy, ale nie słyszymy o tych wszystkich milionach mil, które te Tesle bezpiecznie przejechały. I to jest taki problem, nie? Że bardzo łatwo w tym momencie, w którym jesteśmy, wbić sobie do głowy taki trochę sfałszowany przekaz, że my nie słyszymy o tych dobrych sytuacjach. No, jeżeli ktoś ma jakichś znajomych, którzy tych Ukraińców przyjęli, tak, no to być może usłyszy, tak, ale ci, którzy są, wiesz, już tak z góry negatywnie nastawieni, o tym nie usłyszą, a tylko i wyłącznie te rzeczy negatywne będą w jakiś sposób nagłaśniane. No nie wiem, ja pamiętam z samego jeszcze początku, to chyba było gdzieś tam w okolicach Białegostoku, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie Ukraińcy w ramach takiego czynu społecznego, to jeszcze było w marcu, no to postanowili, że posprzątają jakiś tam lokalny park czy coś takiego. No i pojawiły się memy, że już zaraz Grzegorz Braun będzie mówił, że Ukraińcy grabią polską ziemię. I tak to, no, wiesz, tak to będzie wyglądało bardzo łatwo będzie się nam wbić w tę taką fazę negatywności. 2 miliony ludzi to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, tak? Przypomnijmy sobie czasy, kiedy Polacy wyjechali na wyspy, kiedy rynek pracy w Wielkiej Brytanii się wyjechał i też...
1: Trochę dzicy byliśmy i pozostajemy trochę często podobno na obczyźnie takimi dzikusami, że nie do końca wiemy, jak to powiedział Hartman, że z jednej strony się czujemy jak u siebie w domu i w ogóle zadowoleni, a z drugiej strony zagubieni często i trochę tacy dzicy, taka mieszanka. Ale na pewno się Polacy zmienili mocno przez lata, bo wszyscy się zmieniamy i dostrajamy trochę, poznajemy świat, nie? Ludzie zaczęli wyjeżdżać, patrzeć, jak inni żyją, asymilować się, no wiadomo. A w ogóle też, wiesz, poczytałem sobie ostatnio trochę tą historię konfliktu polsko-ukraińskiego i wychodzi na to, że Polacy wcale nie byli tu bez winy, bo przede wszystkim nasz Piłsudski zdradził Ukraińców. Był sojusz, a on, wiesz, na rzecz łączenia się tam i robienia interesów z Rosją zdradził Ukraińców i potem ich nawet przepraszał. Mówił, no sorry, przepraszam, ja was bardzo...
0: Sorry,
1: ulało mi się. Ja was, nie, on powiedział coś, ja was bardzo przepraszam za to wszystko, ja was bardzo
0: albo tak
1: przepraszam.
0: Albo tak w stylu TVP, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, albo czy dozwolił do Piłsudskiego? Nie, to jego sekretarka, a to przepraszam. No, wiesz co, tutaj akurat za bardzo w historię nie chcę wchodzić, bo to jest kwestia naprawdę niesamowicie wielopoziomowa.
1: Tak, strasznie skomplikowane.
0: Więc tutaj wzięcie sobie jakiejkolwiek strony byłoby zajebiście nieuczciwe z mojej strony. Ja wiem, bo ja mam słabość do Litwy i mam mnóstwo przyjaciół na Litwie, no i zajebistych kumpli, których sobie odwiedzam co jakiś czas. I wiem, że mogę sobie pozwolić na to teraz, tak, przy obecnej sytuacji politycznej, żeby wyjść sobie na ulicę Wileńską i krzyknąć po polsku: Wilno jest nasze, niech żyje Żeligowski. W ramach dowcipu, nie? Tylko, że wiesz, tylko oni, wiesz, oni nie umierają, tak? Żadne bomby im na głowę nie spadają. Gdyby była taka sytuacja, nie podjąłbym się tego dowcipu, bo to by było zajebiście nie fair. Tym bardziej sam nie chciałbym oberwać takim dowcipem, niczym po prostu rakietą gdzieś tam w tył głowy, będąc w tej samej sytuacji. Tutaj mamy sytuację wyjątkową, więc to jest bardzo dobra sytuacja właśnie, żeby tak powiedzieć: dobra, nie wiem, nie znam się, polecam w ogóle wszystkim. Takie dwa piękne polskie zdania. Nie wiem, za ale, mało się dowiedziałem.
1: Ale ja coś wiem, ale nie powiem. Nie, no powiem, znaczy kurczę, no coś tam się dowiedziałem, na przykład, że były najazdy i, pacyfikowanie ukraińskich wsi przez polskich żołnierzy, że poniżali, tak jak to było w filmie Wołyń. Ja myślałem, że to była plotka, że to było w tym filmie taką plotką, ale faktycznie, no, okazuje się, że Polacy, były takie przypadki, że wieszali te ukraińskie kobiety do góry nogami, nie wiem, za nogi, na sznurze czy coś, i czerwone sukienki im opadały, a ci się śmiali, że tulipany. No i to było takie bardzo podłe i poniżające. Zniszczenie ponad 100 cerkwi tam ich przez Polaków, to już też takie podłe i takie, no, jak terroryści trochę niszczą zabytki czy coś. No kościołów się raczej nie rusza, nie powinno się, nie? Więc można powiedzieć, że Polacy sobie nagrabili. Mord wołyński był czymś, co no ciężko w ogóle jakkolwiek usprawiedliwiać, coś najstraszniejszego, to, ale w nich się to zbierało po prostu, ta nienawiść. Zbierała się przez lata, zbierała i ten wybuch okazał się, no, czymś potwornym, tak?
0: No, wiesz co, wydaje mi się, po pierwsze, to nie jest dobry moment, żeby wracać do tego, tak? Bo nikt, kto spierdala przed bombardowaniem swojego domu, nie będzie myślał, wiesz, nie będzie myślał o historii, tak? Skupmy się na teraźniejszości. Ja bardzo liczę na to, że wiesz, że kiedy naloty ustaną, kiedy ostrzał artyleryjski ustanie, to wiesz, to pogadamy sobie być może o tym, tak? Zobaczymy sobie, jaka jest skala tego słynnego banderyzmu w Ukrainie. Pogadamy sobie, jak u nas wygląda kult Piłsudskiego, podamy sobie rękę, po prostu
1: masz rację, bo
0: my, którzy, wiesz, teraz żyjemy, żaden z nas tutaj, no, wiesz, to nikogo nie powiesił, nikomu łba nie urnął i w ten sposób, tak, więc nie chciałbym iść w kierunku, nie chciałbym się nawet wciągnąć w tę rozmowę, w którą wydaje mi się, że próbujesz mnie wciągnąć.
1: Nie, już jakby to, wiesz, zakończyłem, nawet czuję, że może to niepotrzebnie teraz znowu o tym po raz kolejny gadać. Tym bardziej, że ci, którzy będą uderzali w te nuty tych waśni straszliwych tragedii, to ich się nie zmieni i oni zawsze będą w ten sposób do tego podchodzić, więc tu nie ma co też na kogo w ogóle wpłynąć, jak. Więc faktycznie, no, może jeszcze chwilkę o modzie ze mną byś pogadał, słuchaj. Można powiedzieć, że internet stał się modny w pewnym momencie, a wcześniej był czymś zupełnie dla geeka, nie? Czymś takim dla studenta, dla geeka, dla naukowca, czymś hermetycznym, mało znanym, a nagle stał się modny.
0: To mnie trochę przeraża, bo kiedyś napisałem sobie, jeszcze za dawnych czasów, kiedy ziny wychodziły, do zina napisałem bardzo bogaty esej, jak to myśmy wszyscy sobie na BBS-ach i na forach pili piwo, kiedy Facebook przejmował internet. Gdzie stało się dla każdego absolutnie jasne, że będzie się podpisywał swoim imieniem i nazwiskiem, że będzie publikował swoje zdjęcia, podczas gdy my, kiedy siedzieliśmy w tej karczmie niczym wikingowie, popijaliśmy sobie tą piwko pod różnymi ksywkami, pod różnymi maskami, nikt nikogo nie znał, ale zawsze tam poznałeś tam, wtedy jeszcze nie po głosie, ale bardziej po stylu pisania, kto jest kim. No i nagle się okazało, że wokół tej naszej karczmy, wokół tej naszej wioski wikingowej wyrosło bardzo skomunikowane miasto, gdzie nagle każdy po prostu, wiesz, odsłonięty od początku do końca, do tego stopnia, że nawet jeżeli ci komornik wejdzie na... Jeżeli masz problemy z komornikiem, to komornik najpierw zajrzy na twojego Facebooka, czy przypadkiem nie pokazujesz się z jakimś fajnym samochodem albo wyposażonym domem, czy czymś takim, to będzie część ustalania twojego majątku. I to jest normalne, bo oni wprowadzili tę normę, kiedy myśmy tak sobie, nam się wydawało. Ten internet jest takim, wiesz, takim dzikim miejscem. Mamy tutaj netykietę, mamy nawet troli, gdzie jeżeli troll wychodzi przeciwko trollowi, to jest niczym walka gladiatorów na pewnej arenie. Jest to pewna sztuka, pewne pokazywanie się. Od czasu do czasu pojawi się pewien debil, ale to od razu dostanie kulkę w łeb. I tyle, i o nim zapomniano. I siedzieliśmy sobie w tej karczmie. Było nam dobrze. A nagle się okazało, że my, którzy tworzyliśmy fundamenty tej kultury internetowej, gdzie emotikony, które współcześnie używacie najczęściej, zostały utworzone przez nas, którzy siedzieli w tej karczmie, wy tego nie pamiętacie, nie wiecie, bo wy przyszliście na pewien stan zastany i wzięliście to i zaadaptowaliście do tego gigantycznego miasta, które w tym momencie... Ono mniej więcej, nie wiem, nie próbuje nas w żaden sposób najeżdżać. Wiem, że was jest więcej. Wiem, że My, będąc tutaj anonimowi, nie pokazując mordy, bawiąc się ksywkami, będziemy cały czas krytykowani tylko i wyłącznie dlatego, że nie pokazujemy się z imienia i nazwiska, jakby to była jakakolwiek, nie wiem, wyższa wartość nazwania, że jestem Adam Kotkiewicz. To nie ma żadnego znaczenia i nigdy nie miało. Ale to jest używane jako argument. Bo ty jesteś anonimowy, bo ty się nie pokażesz z mordy. I internet, powszechność tego internetu, to jest fajne od strony tego, że jestem w stanie w tym momencie wyciągnąć sobie książkę, która powstała gdzieś napisana przez pewnego typka na Sumatrze, który akurat ogarniał PyTorcha i bardzo dobrze się zna na Pythonie, bardzo chętnie ją przeczytam. To jest fajne. Ale z drugiej strony mamy bardzo dużą zażyłość kulturową, gdzie nasze babcie, nasze matki i nasze dzieci mają zupełnie inne podejście do tego internetu i w zupełnie inny sposób korzystają z tego, że możemy się komunikować. To już nie jest zabawa. To już nie jest takie, nie wiem, takie życie plus plus. To już nie jest koncepcja, w której jest to tylko i wyłącznie wartość dodana. Tak jakbyś sobie pojechał na festiwal albo poszedł sobie do baru i porozmawiał z obcymi ludźmi. To jest życie, to jest fundament i to jest coś, czego się bardzo boję i to jest coś czego bardzo nie rozumiem, ponieważ wiem, że tego narzędzia będę potrzebował. Będę potrzebował go do końca swojego życia, bo jest zwyczajnie zajebiście przydatne. Ale to, w jaki sposób ono jest wykorzystywane, cykam się bardzo, bo jest wiele kwestii, których nie rozumiem, jak choćby ten TikTok, jak choćby Instagram do niedawna, którego bardzo mi ciężko było ogarnąć, żeby zrozumieć, że tu chodzi tylko i wyłącznie o oglądanie ładnych dziewczyn i pięknych kotów. Tu chodzi o tworzenie kultury, o to, że ktoś się rano budzi i on musi być cały czas connected, on musi być cały czas włączony. Że moi rówieśnicy, którzy jadą sobie do, nie wiem, do Borów Tucholskich, gdzie nie ma zasięgu, zabierają dziecko na kajaki, a to dziecko dostaje momentalnie depresji tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma zasięgu i nie może się pochwalić, nie może natychmiast wgrać swojej fotki na Instagrama, mimo że tam 2 kilometry dalej według tego spływu się zatrzymają i tam będzie zasięg. Do tego stopnia to doszło, że wycieczka, którą sobie niedługo planuję na Górny Śląski parę miejsc takich kopalnia Guido, sztownia Królowej Luizy, ma pod ziemią swoje BTS-y tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł szybciej wgrać swoje fotki na Instagrama, a nie czekać tam 6 godzin na przykład, żebyś był połączony. Doszliśmy do punktu, w którym w muzealnych kopalniach buduje się miejsca, w których możesz się połączyć do internetu. I to jest przerażające. Fajnie jest być połączonym. Fajnie jest być połączonym, nie wiem, Starlinkiem, fajnie jest być połączonym w dużym mieście po Wi-Fi, po szybkiej sieci 5G, ale co jeżeli to nagle wszystko zniknie? Dla mnie to jest dodatek. Pytanie, co jest, i tutaj pytanie do słuchaczy wszystkich, czym jest dla ciebie? Czy jesteś w stanie zniknąć z internetu na, nie wiem, tydzień, dwa?
1: Każdy jest w stanie, ale będzie mu ciężko, a niektórym...
0: No właśnie pytanie,
1: ale też człowiek się przyzwyczaja.
0: Ciężko, czy sobie poczytasz książkę?
1: To jest pytanie, czy ktoś sobie znajdzie jakieś alternatywy. Ciekawe, ale no, internet, dla mnie internet stał się taką drugą warstwą rzeczywistości, tak jakby, nie? Jak czasami się pokazuje w książkach fantazy, się opisuje, czy pokazuje na filmach astral, ale jako taką nakładkę na rzeczywistość, że wchodzisz na przykład w jakiś portal i wychodzisz w tym samym miejscu, widzisz dookoła niby to samo, ale takie zbutwiałe, demoniczne, nie? No to internet stał się taką jakby warstwą kolejną, w której odbicie znajduje wszystko, co się dzieje wokół nas praktycznie już. Jak cię nie ma w internecie, to cię nie ma, nie? I tak dalej. No więc nie dziwne, że wszystkich to dotyczy, że są wszelkie możliwe grupy społeczne, grupy docelowe, jakby to powiedział pan z marketingu.
0: No. Ale wiesz co, z kolei z drugiej strony, bo ja jako bywalec różnego rodzaju koncertów zawsze mnie po prostu boli dupa strasznie o to, że wiesz, że wszyscy z tymi telefonami tak świecą, tam pukają i tak dalej. Wszystko kurde po prostu nagrywane. Jak kiedyś ludzie stali z zapalniczkami, no to teraz są telefony komórkowe. Byłem w zeszły piątek na koncercie w Warszawie, gdzie oczywiście wystąpił dokładnie ten sam problem. Wszyscy wiesz, wszyscy w ogóle telefony nagrywają i tak dalej, jakby w ogóle można było w ten sposób przeżyć te wszystkie emocje i ten naprawdę zajebiście fajny tłum.

0: podczas jednego utworu wokalista powiedział: ej, słuchajcie, przeżyjmy sobie tak wspólnie jedną taką fajną chwilę. Schowajcie swoje telefony, schowajcie swoje iPady, bądźmy tutaj razem przez chwilę. Ja tak patrzę, no kurwa, ty głupi, ty to wierzysz,
1: się
0: i wiesz co? Naprawdę, wszyscy schowali telefony, myślałem, przez ten jeden utwór naprawdę się udało.
1: Czyli żadnego udało
0: telefonu
1: się,
0: nie widziałem w zasięgu swojego wzroku, także wow, da się w dalszym ciągu, tylko trzeba, wiesz, tylko trzeba świnkom powiedzieć, jak się zachować.
1: No to miło, to dobrze nastraja, że jeszcze ludzie potrafią wyłączyć telefon na chwilę. No, a sroce ukradli telefon już piąty raz, ale ma GPS-a tam i zawsze go znajdują, ten telefon. Ciekawe.
0: Ten stroka to jest bardziej ogarnięty w życiu niż ty.
1: No, w sumie nie jest to wykluczone.
0: Naprawdę bym się nie zdziwił. Dobra, słuchaj, jest jeszcze wcześniej, jest piątek, więc nie będę tutaj, sam się przewietrzę. Do usłyszonka, na razie miłej audycji i miłego wieczoru. Trzymaj się, cześć.
1: Wzajemnie, trzymaj się, cześć. Profesor Kutkiewicz.

Muszę jakieś growe tutaj rzeczy wprowadzić trochę w Nocnym Radiu. Trzeba sobie zmieniać, nie? Raz, żeby życie miało smaczek. No, to trzeba sobie zmieniać, więc pograłbym coś może na antenie. Obiecywałem faktycznie, że pokażę wam swoją, jakim jestem wirtuozem Far Cry'a. Może trochę przesadziłem się, tak przechwalałem, taki bufon. A teraz wyjdzie, że wcale nie taki dobry. A nie, no, muszę się też odpowiednio nastroić. Zauważyłem, że jakość gry, to znaczy to, jak dobry jestem, zależy od nastroju w dużym stopniu. No, no bo to kwestia skupienia też, skupienia pewnego rytmu gry. Na przykład są takie gry, gdzie jak się czaimy, idziemy wolno, kombinujemy za dużo, to się zawsze mści, bo dobrym rozwiązaniem jest ruszenie do przodu i tak po prostu uważanie, owszem, nie kamikadze, ale tak po prostu bardziej brawurowo, bojowo, nie? Tu skok, ciach, tu ta, tu spada ktoś. A jak się zaczynamy czaić i czekać z unikaniem przeszkód, wrogów, no to się nie sprawdza po prostu. Gra jest tak zaprojektowana, tak przewidziana, że dobre wyniki się uzyskuje, jak grasz tak dziarsko, szybko. Dla mnie taką grą na przykład jest Hotline Miami. No, tam, chociaż już jestem tak dobry, że mogę i też różne strategie już, ale tak no, dla kogoś początkującego to zdecydowanie lepiej iść do przodu, mieć oczy z tyłu głowy, ale dziarsko do przodu. Aleluja i do przodu właśnie. Aleluja i do przodu. No. I tutaj siostra Anna przyszła. Na czacie siostra Anna od ciast. Święta Anna od ciast. Tak. No, jest też furiat Emaharajins Plus. Ja do dzisiaj nie wiem, to jest chyba marka, brand, to jest spółka globalna Maharaja i Emarcins, ale Plus to nie wiem, to a może platforma nowa Plus 360. No. Jest też Gosia, która tutaj właśnie wyszła na taras. Ja nie wiem, czy wychodzenie podczas audycji na taras jest tym samym, co wychodzenie na balkon, bo wychodzenie na balkon ma swoje konkretne znaczenie, to jest symbol. To jest symbol na przykład. Przykładowo, krawiec na przykład pierdoli jakieś smrakloki, nawija makaron na uszy, coś tam bełkocze, sapie. No to ktoś mówi, a mam tego dość. I żeby pokazać swoją dezaprobatę, pisze, wychodzę na balkon. No, ten zwyczaj zapoczątkowała Danusia. Chyba zawsze przy etamie wychodziła na balkon. Jakoś tak. No, ale to może każdy ma właśnie takiego nadającego, albo dzwoniącego, bywalca na antenie, przy którym wychodzi na balkon. No. Może to jest takie stopniowane. Wychodzę na taras, to jest takie delikatniejsze, no bo taras to tak bardziej elegancko. No. Balkon to każdy ma. I ten Kowalski z góry, i Jabłonowski, tam co obok mieszka, to też ma balkon. No to każdy ma balkon, panie. No, kurde, a taras? Taras to arystokracja. Taras to jest piękny, zdobiony. A balkon to taki, tu krzywo, tu rura, tu pranie wisi, to jest balkon, prawda? No. Szczęść Boże Krawcowi i jego chłopakowi. Zenon Kot. Ja ostatnio wchodzę sobie na czata naszego, patrzę, a tu właśnie kot i koza koło siebie, bo akurat był Kotkiewicz i Zenon i tak kot i koza, a tu Zenon Kot. To może jak w Dragon Ballu zrobili fuzję, tak stanęli koło siebie, fuzja, i tam się zaświeciło, grzmotnęło i stoi takie połączenie, hybryda taka, łączą w sobie wszystko, co najlepsze w Zenonie i w Kotkiewiczu. I po prostu, no, to taka potężna postać powstaje, no.
No, kto oglądał Dragon Balla, to wie, jak to działa, nie? Chyba nie muszę tłumaczyć, chyba wszyscy znają Dragon Balla. No, chodziło się kiedyś na Dragon Balla. Jak jesteśmy przy wspominkach, no to się chodziło na Dragon Balla, biegło się do domu, żeby zdążyć na Dragon Balla, bo to była... Bo to była... znakomita bajka, no. Świetny film animowany. A komiks jeszcze lepszy, można powiedzieć. Muszę sobie kupić jakąś koszulkę z Son Goku. No, o jakości tego uniwersum, o tym, jak ono jest barwne, ciekawe, no, i dobre po prostu, no to może świadczyć to, że licencja na Dragon Balla, ta franczyza jakby cały czas jest obecna i jest modna i nie trąci myszką. To nie jest nawet najstarsze odcinki tego Dragon Balla, te pierwsze, co u nas jeszcze leciały na Polonii, tam, co tam było, to było gdzieś z Francji, tak? Z francuskim lektorem jakby głosowym, ale i z lektorem czytającym tekst polskim. Tak to chyba było. No, to była taka seria bajek właśnie, to było nowum trochę w Polsce, nie? Te wszystkie czarodziejki z Księżyca dla dziewczynek, dla chłopaków bardziej Tsubasa, grający w piłkę i te niesamowite wyczyny na boisku mangowe, no, w stylu manga, ale oczywiście film to anime. No, także chińskie bajki, pewnie, na propsie. Ja wtedy się zastanawiałem, cholera, czy to są faktycznie chińskie bajki. No. Japończyk potrafi, taka jest prawda. Japończyk siada wyszkolony, nauczony, wyedukowany w rysowaniu, ma obcykane techniki konkretne, posługiwania się tu rastrem, tu wszystko starannie, wszystko zrobione ładnie, czysto, starannie. No, a wiadomo, jak ktoś słabo rysuje, to mu wygodnie na bas grać. I tak, o, mam za maszysty styl, o. Ja, bo ja taki artysta jestem i tam na bas gra, gumką potem tam powyciera, dziurę zrobi, nie? Rozpłacze się, to właśnie, no, a Japończyk, to jest Japończyk, ludzie, wy nie wiecie, co Japończyk potrafi, wam jest daleko do Japończyka, a tak naprawdę moim pierwszym anime było chyba ten Firebird i tu jakiś rok, 2000, nie wiem, 100, 200, 300, kurwa, nie pamiętam, 2048, Firebird, no, Fajne, takie bardzo złożone, bo tam była misja odnalezienia Feniksa, legendarnego, ognistego, jakiegoś kosmicznego ptaka, nie? Ekspedycja cała była, która miała tego dokonać. Potem już chodziło o zniszczoną Ziemię, o erupcje rozwalające ją, po prostu jakiś kataklizm już na Ziemi, ludzie z Ziemi uciekali. No, ten motyw pilota, który był od małego przez jakieś wojsko chyba wychowywany na pilota właśnie, nie? Już od małego dzieciaka, więc taki wątek jeszcze trochę orwellowski jakiś, nie? Że taka dystopia już wojsko sobie dzieciaki wychowuje, nie? I taki dzieciak ma robonianikę, która też jest taką bohaterką, ta Olga cała, nie? To jest taki robot niania, ale ona jest bardzo w sumie silna i potężna i ona w pewien sposób chroni tego cudu był główny bohater. Dużo tam jest fajnych postaci i to robi taki jakiś znany mangaku od Astro Boya. Astro Boy, nie wiem, to jakieś dla dzieci jest, ale to jest jakiś uznany taki, w ogóle dużo rzeczy zrobił fajnych. I co ciekawe, on często rysuje, on tworzy różne historie, ale obsadza jakby aktorów, to znaczy ma takiego swojego dyżurnego czarnego Piotrusia, nie? Który się pojawia zawsze w roli tam zamaskowanego, grającego na dwa fronty, ale to są różne postacie. Tak jakby miał aktorów, tylko że rysunkowych. Więc ciekawy myk, nie? Ciekawy myk w animacji, w komiksie. Jak będę więcej tworzył, a biorę się, bo to robię tu różne rzeczy, nie? Dlatego jestem między innymi może niewyspany.
Dzięki Tomisiu, słuchaj, ostatnio wpadło dużo fajnych donatów od was tutaj, wszystkich jest pomoc, jest dobre słowo, są różne akcje, promocje, naprawdę jestem w pytę zadowolony po prostu, w pytę zadowolony, no, kosmicznie zadowolony, także się... No, siedzę sobie dzisiaj i myślę, o czym tu jeszcze z wami pogadać. Nie wiem, czemu mi się powiadomienia nie podsyłają, że ktoś dzwonił. Muszę co chwilę patrzeć. Czekajcie, przełączę.

Tak, a Artur też tu pisze, że kiedyś miał, że kiedyś się bał nagrywać gdzieś na ulicy ludzi, jeśli dobrze zrozumiałem. No tak, to jest też coś, kiedyś kamera to była egzotyka, pierwsze kamery, jakieś właśnie VHS-y, takie większe, ciężkie, nie, na ramieniu, klamoty takie w sumie, w porównaniu do dzisiejszych kompaktowych, małych kamerek, o wiele, wiele lepszych i prześcigających w ogóle o kilka leveli te pierwsze, gdzie wszystko było jeszcze trochę zamglone, tam przeplot, niewyraźnie, analogowo wszystko, nie, kabelkami, zupełnie inna jakość, a dzisiaj tam 4K, 100 bitów na milisekundę i matryca o gęstości 9000 mikronometrów na milimetr sześcienny, w ogóle wszystko wypasione, jakieś stabilizatory obrazu, nie? Kiedyś, jaka kamera kiedyś miała stabilizator obrazu? No może jakaś miała, no ale to... Nawet dzisiaj to nie każdy telefon ma na przykład stabilizator obrazu, nie? Do kamery. Do zdjęć, właśnie do kamery częściej mają, chociaż ta stabilizacja jest chyba cyfrowo robiona. Ja coś czuję, że po prostu się bierze obraz i kadruje, że trochę wystaje, a potem się szuka tam. Za pomocą odpowiedniego tam algorytmu się wyrównuje, nie? Wyrównuje pozycję. I taka technika tego typu, też zoom cyfrowy, ludzie też nie zawsze wiedzą, że to jest tak, trochę taka ściema. Prawdziwy zoom to jest zoom optyczny, a cyfrowy no to jest to trochę oszukiwanie z tam, nie? Takie

0: Także na razie pojawiły się w audycji takie tematy jak racje żywnościowe na przykład, w tym rosyjska, byle jaka, jak wszystko co rosyjskie to byle jakie. Właśnie, coś wam przychodzi do głowy rosyjskiego, co by nie było byle jakie? Bo mi nie. Wszystko byle jakie. No nie wiem, może jakieś jubilerskie rzeczy, jakieś pierścienie, czy jakieś złote jajo, nie? To może i staranne, ładne, no. I nie, absolutnie nie byle jakie, ale tak ciężko tak znaleźć jakieś rzeczy nie byle jakie rosyjskie. Bo byle jakość jest wpisana w całą Rosję, nie wiem, w ich historię, w ich zachowanie, dążenie, widzenie świata. Znaczy, no nie wiem, może przesadzam, no. Oni właśnie chcą być bardzo niebyle jacy, chcą być wielcy. Nie chcę być maleńki, chcę być oto wielki, se śpiewa Rosjanin. No, on może nawet nie jeść, on może nawet zacząć maleć. On może nawet zacząć maleć z pokolenia na pokolenie, z niedożywienia, ale on będzie czuł, że Rosja się powiększa. On się może robi malutki z głodu, ale Rosja się powiększa przynajmniej. Witam Michała na antenie, cześć.
1: Dzień dobry. Nie byle jaka w Rosji to jest propaganda w telewizji, w mediach ogólnie. To akurat nie jest byle jakie.
0: No to tak, propaganda, no chociaż nie wiem, czy taka dobra ta propaganda, bo taka też trochę siekierą ciosana, nie, ich propaganda.
1: Dobra, tam za czasów Związku Radzieckiego wmawiali ludziom, że żyją w siódmym niebie, oni chodzili, kurwa, w dziurawych butach, kurwa, w skarpetach, wiesz, jakichś, kurwa, starych, nie mieli na chleb, a i tak, wiesz, wierzyli, że żyją, kurwa, w siódmym niebie, jeszcze chcą powrotu tego Związku Radzieckiego, co widać po flagach na przykład, jakie tam rusty mają na czołgach, także... Chyba dobrą robotę robią.
0: Chyba w końcu, bo już od dłuższego czasu jest taki apel, prosiłem, podawajcie coś dobrego, co rosyjskie, albo za co szanujecie ten kraj. I w końcu coś dobrego się pojawiło. Ruski kawior, no to chyba dobry, nie? I ceniony, i jakościowo, i wszystko. To coś tam dobrego jest. Kawior.
1: A to nie wiem, ja nie lubię. No mi jakoś nie smakuje kawior.
0: A ja nawet lubię.
1: Parę razy i tak jakoś się nie mogę przekonać.
0: A ja nawet lubię, powiem ci. Kawiorek. No to raz na jakiś czas.
1: Ten czerwony czy ten czarny?
0: Chyba ten czarny, bo on jest chyba tańszy, to taki zazwyczaj se kupię, nie? To może ten znam. Już nawet nie pamiętam, czy jadłem ten taki z grubymi takimi tymi kulkami z dużymi, nie? Na przykład. Taki ten najpopularniejszy. Bo to zależy od jakiej ryby, tak? I stąd bardzo różne rozmiary tych kawiorków. A ciekawe, czy smakowo też, nie jestem jakimś smakoszem, ciekawe, czy te kawiory się jakoś... Napiszcie na czacie, czy kawiory, czy jest tu taki smakosz, taki makłowicz, który będzie tu cmokał, że biały kawior, zupełnie co innego niż czarny kawior.
1: Pewnie siotra chyba jest, nie?
0: No, nie pamiętam, z różnych chyba ryb, z kilku tam.
1: Z różnych, tak?
0: A co, tylko z jesiotra, tak?
1: Nie wiem, ja wiem, że jadłem ten z jesiotra akurat i był taki średni, tak wziąłem to, zjadłem, tak myślę, czym się ci ludzie tak zachwycają, że to niby takie, wiesz, takie niby dobre, ekskluzywne i w ogóle, tak zjadłem ten kawior i tak, to mówię, kurwa, ludzie dobrze śledzia mógłbym zjeść, byłoby to samo, nie?
0: Może ty wziąłeś taką łyżkę do zupy po prostu i tak lam, narasat, to na chlebku, na malutkim chlebku jakimś, wiesz,
1: tak.
0: Tu oliwka, chlebek, kawiorek, szampanem to popić dobrym, to może, a ty wziąłeś łyżkę taką, wiesz, łyżką co zjadłeś, no to i takie sobie,
1: nie,
0: słone.
1: Nie, tak na takim chlebku, takim krakersiku, takim.
0: A. No. Bon vivant.
1: Masełko, jakiś serek był na tym i w ogóle, i na to taka łyżeczka kawioru, nie? No i tak... Nie ma się czym zachwycać. No nie wiem, ja tam jakimś smakoszem, wiesz, kawioru nie jestem, no ale tak stwierdziłem, nie ma się czym zachwycać, nie. Słabo.
0: KG Bierut pisze, że ruski kawior jest z Bielugi. No.
1: A z Bielugi, z tego.
0: A z Bielugi, no.
1: Co to wieloryb jest, tak? Czy coś wielorybowatego podobnego? Czy delfinopodobnego?
0: No właśnie, był wcześniej też temat smaków, o smakach trochę pogadaliśmy. Miałeś coś takiego, co za dzieciaka nie wmusiliby w ciebie, nienawidziłeś tego, śmierdziało ci. Jak mi wątróbka na przykład.
1: Właśnie o tym pomyślałem, wątróbka, no. Ale teraz to bym zjadł nawet taką dobrą wątróbkę.
0: No widzisz, właśnie się zmienia smak.
1: O. No, wątróbka tak. I pamiętam, jeszcze były takie... ale to do tej pory nie lubię. Takie, kurwa, cukierki. Takie one tak dziwnie smakowały. Niby to były cukierek, a wcale nie był słodki, tylko taki dziwny taki posmak ustawiał.
0: Bo to jest właśnie... To jest tak symbolicznie w komunizmie, w PRL-u. Kupujesz cukierka i spodziewasz się, że będzie słodki, jesz, a on nie jest słodki. No. To jest takie symboliczne. Tak. No. Miało być słodko, komunizm miał być słodki, taki czerwoniutki, słodziutki, fajny, a wyszło jak wyszło.
1: Tylko na obrazkach jest taki, wiesz. W przekazie on to jest tak, to każdy kraj powinien być komunistyczny przecież, bo to jest najlepszy, wiesz, ustrój, nie? Ale tylko w przekazie jest, a w rzeczywistości to wychodzi, że to, wiesz, kraje trzeciego świata to mają komunizm, nie?
0: Maharadża się pyta, jedliście kiedyś kawior z wilka?
1: Ja pierdolę ci znowu z tym wilkiem. Ej, czy te przytyki o wilku i o orle to jest do ostatniej audycji? Przytyk do tego, co powiedziałem?
0: No raczej.
1: Ty, no to powiem tak, ja to, kurczę, tu nie chodzi o to, czy orzeł podniesie wilka, czy nie, chociaż podniesie tam, nie wiem, lisa, wiem, że może porwać tego kozła górskiego, tak, polują normalnie te orły na to wszystko i mają taką strategię, że podnoszą coś do góry, i potem rzucają o ziemię i zaczynają żreć jeszcze na żywca, kiedy ofiara jest sparaliżowana, nie?
0: To może śmiesznie brzmi, ale w sumie są ptaki, które sobie potrafią zrzucić jakiegoś owoca, czy tam coś, żeby on się rozpołowił, spadł. Potrafią używać grawitacji niektóre ptaki, no nie pamiętam już szczegółów. A no to wilk też potrafi rzucić swoją ofiarą, gdzieś tam czuje, że zabije ją tym, więc jak najbardziej. A wilk to będzie też różny, nie wiem o co tu kruszyć kopie i lać wodę i w ogóle, bo... Ale poczekaj, daj mi zdanie dokończyć. Są różne rodzaje wilków, czy mówimy o mniejszym, jakimś bardzo młodym wilczku. Liski te lisowate to w ogóle są przeróżne, więc trzeba by jakoś tu uściślić. No ale nie zgadzało się, okej, bo sprawdziliśmy tam i mniej chyba ten orzeł był w stanie podnieść sporo, ale czy to już nie gadajmy o tym faktycznie. No,
1: stary, chodzi o temat. To, że po prostu orzeł poluje na wilka, jest w stanie upolować wilka i go zjeść. A vice versa w drugą stronę to nie działa. Tu o to chodziło. A to nie chodzi o kwestię miary wagi, miar i wiary, że ten waży tyle i tyle, wiesz, i dorosłego tam nie podniesie czy podniesie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest na szczycie łańcucha pokarmowego. No kto na kogo poluje, no o to chodzi.
0: No i okej, dobra. To się wyjaśniło.
1: Wiesz, no. No to o to chodzi, no i tyle, no. Z kim tu, no nie ma sensu też o tym gadać tak naprawdę i, wiesz, obelgami się obrzucać.
0: Dobra, coś weselszego. Jak się... możesz tak zdradzić, ile masz mniej więcej lat?
1: 34.
0: Aha. No to jak się ubierałeś w jakichś na przykład czasach PRL-u? Jakieś miałeś te, nie wiem, dżinsy dekatyzowane? Albo koszulkę PRL-u. Albo koszulkę z Bruce Lee'm?
1: Ja jestem za młody na PRL. No co ty, 34 lata. 3,
0: no tak, 4. No tak, no w sumie tak. Znaczy to gdzieś jest... tam, no bardzo mały byłeś, no powiedzmy.
1: No, ja pamiętam, jak ja się tam dorastałem, byłem nastolatkiem, to hip-hop do Polski wchodził, znaczy wchodził, wiesz, rapu tam słuchałem, nie? To się tak starałem tak ubierać, wiesz, jakieś szerokie dżinsy, jakaś bluza, takie rzeczy, nie? No, a potem... Potem się starałem być, nie wiem, jakimś, wiesz, na łyso ogolonym, jakimś, wiesz, skurwysynem i tak dalej, nie? No ale się nie udało, nie? Nie potrafię tak.
0: A słuchaj, a są jakieś takie trendy, mody, zwyczaje w internecie współczesnym, które cię strasznie wkurwiają? Na YouTubie jakieś?
1: Szczerze mówiąc, powiem ci tak. Widziałeś tą reklamę Playa, co tam jakiś gość śpiewa, wiesz, ubrany w taką koszulę niby luźną, tam, wiesz, klata odsłonięta, jakieś dziwne jeansy i tam śpiewa coś tam. Każesz tą reklamę z Play?
0: No dobra, no i co z tą reklamą?
1: No nie, mnie to wkurwia, że takie rzeczy są, wiesz, że taki artysta jest w ogóle z hip-hopowcem utożsamiany. z raperem, to jest dla mnie jakieś chyba nieporozumienie, nie?
0: No teraz ten raper Mata to jakieś miał przemówienie słynne, o którym wszyscy piszą i Mata na prezydenta, coś, no jakaś szopka, tego, no ale faktycznie no, on ma szansę zwrócić faktycznie uwagę, bo o nim, jak on coś powie, to media to napiszą zaraz, więc ma dużą siłę przekazu. Więc to, że ktoś taki, komu grozi teraz tam do 10 lat za posiadanie kilku gram zioła...
1: Czy wiadomo, czy gówno mu zrobią.
0: No dobra, ale niech on robi robotę, niech mówi o tym, niech wskazuje problem i wskazuje absurdalność na przykład tego prawa naszego i przyczyni się jakoś w walce o legalizację. Tyle.
1: Czy ja wiem? Ja uważam, że narkotyki powinny być zakazane i powinny być surowo karane. Nie uważam, żeby powinno być to legalne. Niby dlaczego?
0: No okej, to jest twoje zdanie, ale raczej nie będę tu polemizował, bo wiesz, to nie ma jakiegoś tam sensu.
1: Ja uważam, że to jest głupi pomysł.
0: Okej,
1: kiedyś,
0: dobra.
1: Kiedyś byłem za, ale wiesz, dorosłem i w sumie wiesz, ile lat ma ten Mata? 20 parę może, nie? Wiesz, tam nie wiem, czy on ma, nie wiem, jeszcze naście albo 22, powiedzmy.
0: O jakich to narkotykach jest, mówimy w ogóle?
1: W takim wieku ludzie myślą inaczej, potem się dorasta jednak i się mądrzeje, nie?
0: Znaczy, ja mogę z kimś pogadać na takie tematy, ale to raczej w takich kategoriach, że uściślamy, o jakie narkotyki chodzi, mówimy o rzeczach typu redukcja szkód, patrzymy też na to, jak się świat trochę zmienił i zastanawiamy się na przykład nad tym, dlaczego obywatelowi jednego, drugiego, trzeciego, piątego kraju wolno, a Polakowi nie wolno robić czegoś, co może mu zaszkodzić nawet. Przyjmijmy, że jedne bardziej szkodzą oczywiście substancje, drugie mniej. Dobra, to nie jest temat dla mnie.
1: Musi być
0: na
1: do tego system prewencji uzależnień. To znaczy, takich masz w Holandii, na przykład w Holandii masz tak, że niby okej, tam sobie jak chcesz na własny użytek możesz sobie brać, ale jeżeli masz z tym problem, jesteś uzależniony, to wiesz, nie wsadzą cię do więzienia, ale już na przykład na przymusowy jakiś tam rehab tak zwany, czyli odwyk, musisz iść, nie? No musisz i tyle, no. I to uważam to za stosowne, nie? Wiesz, to jest bez sensu, żeby ludzie leżeli na ulicach zaćpani, wiesz. I potem jaki to przykład daje młodym ludziom,
0: stary,
1: kolejnym pokoleniom.
0: Mówimy, wiesz,
1: to też jest bez sensu.
0: Mówimy tu głównie o legalizacji konopi na razie, przynajmniej. Która jest trochę, wiesz, jak piwo. Więc nie ma o czym gadać za bardzo nawet. A ile to pieniędzy do budżetu, ile można fajnych rzeczy potem za to zrobić, nie?
1: To nie pójdzie do budżetu, to pójdzie do mafii od razu.
0: Gdyby Polacy więcej jarali, a mniej chlali, byłoby mniej tragedii, mniej wypadków, byliby spokojniejsi troszkę, zdystansowaliby się odrobinę chociaż. Nie można tego przedawkować, nie zabija to nikogo. Fajne rzeczy można różne konopne, wiesz, robić. Kosmetyki, materiały różne budować z tego,
1: no,
0: nawet
1: tak, no.
0: Kapcie. Rozpędzić to i zrobić, żeby Polska konopiami stała. Zarówno CBD, jak i THC, jak i... Czemu nie? No, moje hasło wyborcze. THC, czemu nie? Mam nowe hasło.
1: No,
0: na prezydenta.
1: No, ale wiesz, wszystko z rozsądkiem i wszystko w nadmiarze szkodzi też, nie? Na tej zasadzie, wiesz, a nie, że zalegalizują i nagle wszyscy się rzucą i nic nie będą robić, tylko, wiesz, będą palić dzieło, bo legalne, nie? To no, też bez sensu.
0: No, się rzucą,
1: a
0: się,
1: są takie zjawiska,
0: na początku nie? Się rzucą, no to się rzucą, a potem się odrzucą i wróci do normalnego stanu. A w końcu ludziom to spowszednieje, bo wiesz, no marihuana to nie jest jakiś błogosławiony cud nad cudami, ósmy cud świata znowu, owszem, jest świetna, super, ale wiesz, to się ludziom nudzi też, nie? Więc a woda cię uzależni i nie ma, że się znudzi tobie woda.
1: Ja wiem. Ja mogę chlać 2 tygodnie, a potem nie chlać 2 miesiące na przykład. I nic mnie nie uzależnia. Chociaż jeszcze nie chlałem 2 tygodnie nigdy pod rząd, to nie wiem, ale... Ale no, to też nie jest tak. To zależy od człowieka tak naprawdę, wiesz, od trzeźwego spojrzenia, nie?
0: Tak, i od ilości, ile się z tym obcuje. Napisał tutaj, za Zamojskie Drogi się tu śmieje, że na pewno by było mniej wypadków, jakby ćpali. Ale no to, szanowny panie, Mówimy, cały czas powtarzam, głównie na razie o legalizacji konopi indyjskich, kanabis. I mój kolega na przykład, który bada kierowców, sprawdził, jaki jest wpływ marihuany na kierowcę, na jego refleks, na postrzeganie, tam na oślepianie, na... No, wszystko ma dużo tych maszyn różnych, każda co innego bada. I wyszło, że jest znikomy spadek, a nawet czasem nie, i komuś dobrze zrobi, bo się skoncentruje bardziej na jeździe i się wkręci w nią. Jedynie na oślepienie źle to działało, no, to znaczy po prostu bardziej nas trochę światła oślepiają, nie? To jest taki minus, ale nie jest tak destrukcyjna, nie wpływa aż tak źle, jak ktoś, jak se ktoś wypije, kurde.

0: Wiesz, sama ideologia to jest nastawianie umysłu w którymś tam konkretnym kierunku.
1: Ale czemu nie? Czemu ktoś nie ma mieć swojej ideologii jakiejś tam? Ona może ci się nie podobać i możesz nawet gardzić nią, może ci się
0: Tak,
1: wydawać
0: ale niech ją sobie
1: dziecinna.
0: zostawić sam dla siebie, a nie niech ją głosi i wiesz, to jest jak wirus, który zaraża innych ludzi. To jest nie w porządku.
1: Czy ja wiem, przesadzasz chyba troszkę. Nie ma aż takiego, wiesz, wpływu, że ktoś promuje to. To się tak samo trochę dzieje, bo wiesz, słuchaj, to jest dla niektórych ważna rzecz. Jakbyś zapytał kapitana Tomka, czy w jego życiu to jest ważna rzecz, ta marihuana, to powiedziałby ci pewnie, że dla niego to jest ważny symbol, że to ona mu towarzyszy przez życie jakoś, że lubi, że szanuje i tak dalej, nie? To samo ja, wiesz. I dla niektórych to jest ważne, to jest coś więcej. Są fani
0: A
1: piwka
0: ty
1: na
0: prawie
1: przykład.
0: odpalisz.
1: No tak.
0: Aha.
1: A co?
0: A no, a
1: Nie,
0: powiedz mi,
1: no.
0: nie jest, uważasz, że nie jesteś od tego uzależniony, czy że jesteś?
1: Powiem tak, ja ogólnie mam tendencję do uzależnień. Tak niby też
0: Aha.
1: mój znak zodiaku ma ponoć też taką ma charakterystykę. Ja trochę wierzę, bo mi się akurat bardzo zgadza charakterystyka ryb. No ale co mam do tych uzależnień? I wiesz, no jak mam, to palę sporo. No ale bywa, że mam, no coś tam mam.
0: No spoko,
1: Nie,
0: spoko, w to
1: nie
0: nie
1: jestem,
0: wnikam, w to nie wnikam.
1: nie jestem, ale ja się nie wstydzę i nie chcę się też bać w swoim własnym kraju mówić o takich rzeczach, bo czułbym się jak jakiś, wiesz, tak doszedłem do wniosku, że nie ma co ciągle się gryźć w język, bać, tylko mówić otwarcie o pewnych sprawach, żeby też w ramach jakiejś walki o normalność, nie?
0: No spoko, a byłbyś w stanie na przykład nie palić przez miesiąc, załóżmy, tak sobie stwierdzić, wiesz, a moja wola jest taka, żeby tego nie dotykać przez miesiąc, nawet mając tam, wiesz, tam te parę gramów po prostu w szafce gdzieś, nie, schowane, ale tak sobie, wiesz, tak mieć na tyle silnej własnej woli, żeby tego przez miesiąc nie dotykać.
1: Jak najbardziej, stary, nie mam z tym problemu, no ja przez pół roku czasami nic, wiesz, nie ma problemu, to nie jest coś takiego, że, znaczy, lubić to się lubi, no wiesz, co ma się nie lubić, nie? Ale jakiegoś, no nie wiem, można powiedzieć, że ktoś jest alkoholikiem, można powiedzieć, że ktoś jest marihuanistą, można powiedzieć, że ktoś jest heroinistą i to są bardzo różne sprawy, nie? Ale widzisz, takiej wódce bliżej do tej heroiny, nie? Bo ona cię uzależnia, prawie że tak mocno, co to są już naprawdę silne uzależnienia, z których już ciężko wyjść. Mówi się, że z alkoholizmu się nie wychodzi. Tylko że wódeczka będzie to robiła powolutku, powolutku przez lata, a hera, jakaś tam ktoś se wstrzykuje, to zrobi to na przykład szybko, nie?
0: No, w jeden dzień na przykład, nie? Podobno. Podobnie, nie wiem, czy to prawda, bo tego gówna nigdy nie dotykałem nawet, ale podobno jest tak, że po jednym tym już się można uzależnić, nie? Po jednym, wiesz, zażyciu, nie?
1: No tak słyszałem, że niektórych to tak wkręca, że to jest tak silne doznanie, że już ten pierwszy raz może przypieczętować w każdym razie twoją przyszłość, bo wiesz, nawet jak od razu, nie wiem, nie będziesz czuł, że się już uzależniłeś mega, ale mega ci się to spodobało i za tydzień, dwa, czy za miesiąc, a potem już nie w odstępie miesięcznym, tylko dwutygodniowym, a potem już zaczynasz się spotykać z kimś, kto też takie rzeczy lubi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem,
0: Nie
1: jak to
0: mówię
1: jest,
0: ci,
1: szczerze
0: że w
1: mówiąc.
0: szkole stopami
1: Miałem w
0: prawa.
1: swojej tej szkole artystycznej, jak już opowiadałem tutaj, ludzi z takiego grona, nie? Właśnie już heroinistów też. Co najmniej dwie osoby, tak jakoś kojarzę z tego typu. No, tam w ogóle dziwne wynalazki były. Słuchajcie, był na przykład taki odpowiednik komunisty Błażeja troszkę, ale taki jak z komiksu wycięty, bo to był młody człowiek, chłopaczek, którego mama załamywała ręce, bo on nienawidził każdej pracy jakiejś intelektualnej, takiej komputerowej, biurowej, tylko praca do fizycznej chciał iść, był komunizmem zafascynowany, jakaś tam czapka, rogatywka, no taki świrus trochę, nie? Po prostu kochający, zafascynowany komunizmem, całą tą ideologią i klasa robotnicza i w ogóle takie
0: No
1: przypadki
0: widzisz,
1: też.
0: ideologia mąci w głowie generalnie.
1: No raczej.
0: No mąci w głowie, dlatego uważam, że jest niebezpieczne zjawisko, żeby na fali jakiejś ideologii promować tą czy inną używkę.
1: No,
0: No wiesz, co by było, jakby ktoś sobie wymyślił nagle ruch heroinistów i jakaś, nie wiem, jakąś dziwną sektę założył i tam ci wmawiał, że wiesz, młodym ludziom, bo tobie to nie, ty jesteś stary, ale młodym ludziom, wiesz, ktoś by małolatom wmawiał, że wiesz, palcie herę, bo to jest, wiesz,
1: ale kto
0: będziecie mieli
1: promuje?
0: kontakt
1: Ja
0: z
1: nie
0: kulturą.
1: rozumiem. Men, hola, hola, bo do czego zmierzasz? Kto coś promuje, jakieś
0: Nie,
1: narkotyki?

0: Ja mówię na przykład, że mówię, że dlatego uważam, że nie powinno się podłączać żadnej ideologii pod jakąkolwiek używkę, bo może się znaleźć ktoś, kto stworzy ideologię wokół na przykład heroiny i na tej fali będzie promował, wiesz, tą używkę, nie? I niszczył
1: Ale to
0: ludziom
1: są po
0: innym.
1: prostu fani, którzy to lubią, ale nie ma żadnej ideologii, jest najwyżej upodobanie na przykład do środków psychoaktywnych. Są takie kręgi ludzi, z których, wiesz, mają ludzie różne doświadczenia. Ten brał kwasa, ten jara sporo trawki i to ich jakoś tam łączy faktycznie. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc ideologię, bo ruch
0: No,
1: rastafariański z kolei, no
0: Rastafarian,
1: to
0: no.
1: wiesz, to nie można im zabronić, żeby to była dla tego ruchu religijnego święta roślina. I tylko ta marihuana, czy ktoś, nie wiem, biega po ulicy i krzyczy: wąchajcie klej, albo nie wiem,
0: No, ale
1: wstrzykujcie
0: to
1: se,
0: widzisz na tej
1: zarzućcie
0: zasadzie,
1: se
0: jak
1: kwasa.
0: zastanowić ruch.
1: Wiesz, nawet
0: Wąchać
1: nie
0: klej.
1: ma takich, którzy by mówili, że ja tam, którzy by próbowali coś wlać do wodociągów, jakiegoś kwasa, nie? Nie ma za bardzo takich zamachów, więc jaka ideologia tutaj, wiesz, no ludzie się łączą jakoś tam, ale to są takie różne połączenia społecznościowe.
0: No nie wiem, myślę, że nie byłoby trudno założyć ruchu wąchaczy kleju, kurwa. Wiesz. Weźmiesz paru uzależnionych, oni zaczną chodzić i pieprzyć głupoty na ten temat i to promować, no i wystarczy.
1: Może dobry pomysł. Założymy taką partię wąchających rozpuch i będziemy tacy totalnie odjechani, jak nas jakimś cudem gdzieś zaproszą na jakieś wystąpienie, to wyjdziemy z Michałem
0: To nie,
1: tutaj.
0: może z Michałem Gieresiem może chcesz wyjść, bo ja na pewno nie będę chodził na takie
1: No
0: rzeczy.
1: tak, ty
0: A
1: jesteś
0: wiesz,
1: anty, tak, dobra.
0: że ten major, co jest od Konona, jak on tam ma, major ten,
1: No, major Suchodolski, no.
0: wiesz, że on klej wącha na
1: No,
0: przykład.
1: już było milion razy o tym, to każdy wie.
0: No, ale
1: Znaczy,
0: gdyby taki major na streamie
1: rozpuszczalnik,
0: milion razy.
1: rozpuszczalnik konkretnie wąchaną.
0: No dobra, no ale gdyby taki major na streamie wyszedł i wiesz, mówił, o, wąchajcie klej, bo jest dobry, nie? To na pewno jakiś idiota by się znalazł, to by tak zrobił. I to już jest niebezpieczne. Nie wolno promować takich rzeczy, o to chodzi, wiesz. Jak to mówią, chcącemu nie dzieje się krzywda, ale to sobie we własnym zakresie niech każdy robi.
1: No dobra, to
0: Tak dla
1: dziękujemy
0: siebie.
1: panu za pana głos tutaj w sprawie. No i
0: No.
1: tego, no i tam, i trzymaj się. Będę
0: No,
1: następne
0: trzymaj.
1: telefony odbierał. Hej.
0: Trzymaj.
1: Marihunaen? A po co to komu? A dlaczego? A na co? Już nie będę mówił, że głos Michała trochę tak odbieram w tą nutę, właśnie, jak te babcie słynne, takie, bo zaraz oczywiście się obruszy i zadzwoni drugi raz, żeby sprostować. Wcale tak nie powiedziałem, krawiec. Źle mnie coś tu znowu zrozumiałeś. Ale to nie, tak sobie żartuję. Nie wszystko trzeba brać na serio, co ja tu mówię. O faja. Szklana faja. I odpalam też faja. W sensie tak z niemieckiego, ogień. Bardzo proszę się tam nie czubić na czacie. Bo zaraz wszystkich wygonię. Czy ja kiedyś wyciszyłem wszystkich na czacie? Było coś takiego, że wyciszyłem wszystkich. Po prostu z góry na dół. Nie zbanowałem, tylko wyciszyłem tam na 300 sekund. Żeby sobie ochłonęli, bo się jakaś zadyma zrobiła straszna na czacie. A co tam, panie, w ogóle się na świecie dzieje? Tak lukam na różne portale. Zobaczymy. O, mówią, że Białoruś zbankrutowała, bo nie zapłaciła swoich tam jakichś zadłużenia zagranicznego, które no, płaci się nie w rublach na przykład, tylko no nie wiem, chyba w walucie tej od tego kraju, od którego się pożyczało, nie? No i jeszcze sankcje, wszystko to dowaliło Białorusi i nie zapłaciła tego zadłużenia zagranicznego, ale z tego co wiem, to droga do bankructwa nie jest taka prosta, to nie jest na pstryknięcie, to wszystko trochę trwa, żeby ogłosić dany kraj bankrutem, a to i tak właściwie to jest takie trochę płynne. I czasami, nie wiem, jakiś kraj upadły, zbankrutowany, czy mający olbrzymie problemy, to w zasadzie no, dużo zależy od tego, jak sobie coś nazwiemy, nie? No w każdym razie tutaj już trochę konkretniej, bo po prostu się nie wywiązuje kraj. Także niewesoło na Białorusi. Śmiałem się, że wzorem tej Marii Antoniny nasi posłowie zaczną mówić, że jak chleb drogi, to niech jedzą ciastka. Niech jedzą ciastka. My są elita. My są elita. Ja kij do golfa se kupiłam. Żem se kupiła. Po to kij do golfa, żeby być elita, tak? To ja mam się przejmować. Ja mam co jeść. A ci tamci niech jedzą ciastka jak chleb za drogi, a ochroniarze, lokaje z boru tam w tle śmieją się z żartu. No i mamy taką władzę trochę, nie? Taką odrealnioną, żyjącą w pałacu swoim, gdzie podają dobre przekąski i ktoś gra na pianinie, na skrzypkach, oni w takich białych perukach sobie chodzą, fryzury se porobili, też takie wymyślne z nudów, już tu jakiś fryzura z hot dogiem, tu fryzura z kłębkami wełny i tortem i już tak z nudów i tam ruchają się wszyscy ze wszystkimi, bo już tak nudno, nie ma, już wszystko było, zbrzydło im wszystko. Raz na jakiś czas wiedzą, że muszą tak do tych ludziów wyjść, do tych ludziów i te smutne gęby oglądać. A od oglądania tych smutnych gęb Polaków to aż mi się cera pogarsza, moja droga małżonko. Mówi pan prezydent Dupa do swojego tego tej, co ma te nogi jak tyczki od pomidorów, taka chuda jest i na niej każda kiecka dobrze wygląda, to jak ona tam, taka, co nic nie mówi, żeby przypadkiem nie chlapnąć czegoś, zapomniałem, dobra, nieważne. Zapalę sobie, bo mnie temat polityczny to denerwuje, mnie ręce chodzą całe.

No, teraz moda na takie leśne lafiryndy śpiewające jest. Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten taki styl charakterystyczny się bardzo rozpowszechnia. I każdy chce mieć taką ścieżkę dźwiękową, jak w Wiedźminie była. Jak już połowa ma. No, a widziałem świetne filtry do Unity, znalazłem takie, które przekształcają obraz trochę, ale dzisiaj są techniki tworzenia obrazu fantastyczne. No, różne gry są teraz wydawane na nowo, remasterowane, na przykład przerzucone na lepszy silnik, na Unreal Engine 5 na przykład, nie? I wszystko od razu lepiej wygląda, lepsze światło. Popatrzyłem sobie dzisiaj przez chwilę, jak dzisiaj wygląda przy takiej najwyższej rozdzielczości, przy maksymalnych detalach, najlepsza jakość możliwa, rozdzielczość, wszystko. I jeszcze jakaś karta RTX, mocny komp, wszystko. No taki cyberpunk ten nasz, nie? Ta gra, Cyberpunk 2077. Jak wygląda miasto? No i tak przy takich super ustawieniach i super wszystkim, no to już wygląda to prawie jak rzeczywistość. Bardzo realistyczne postacie, ubrania. Trochę postacie jeszcze czasami lekko sztywno chodzą, bo taka komputerowa postać, ona nie ma tej giętkości. Ona ma tylko, ona się rusza tak, jak ma animację zrobioną bardziej. Oczywiście jest fizyka, która ją kładzie na ziemi, że zderzą się dwa kolidery, to się te postacie o siebie tak ocierają i obchodzą się, powiedzmy, jak nie ma tam skryptów do rozpoznawania tych nawmesz, czy jak tam się nazywa, to nieważne. Ale super to wygląda, tak? I już taki świat bardzo realistyczny i piękny, znaczy ładniejszy niż rzeczywistość, ponieważ ten świat jest podkolorowany, są światła pięknie ustawione, nie? Wszystko się odbija, jest trochę doskonalszy, bo w takim świecie nie może być za dużo brudu. Z różnych powodów, o których nie będę was zanudzał, dlaczego częściej będą sterylne bardziej rzeczy niż brudne, nie? To nieważne w sumie. Ale jest pewien problem po prostu ze zrobieniem wszystkiego brudnego. Dobra, no w skrócie można powiedzieć, że chodzi o powtarzalność tekstur. Tekstury się często powtarzają i jak są brudy, to bardziej to widać, że one się powtarzają, no. Rzeczy nie mogą być zbyt charakterystyczne, zbyt popękane, zbyt zniszczone. Oczywiście można sobie taki fragment terenu, jakieś tam ruiny zniszczone, drzwi wywalone, oczywiście, ale takie przeciętne ściany, one nie mogą mieć za dużo pęknięć, brudów, bo się robią zbyt charakterystyczne te miejsca i widać, że powtarzają się. No, taka głupie, mało ciekawe, nie? Takie ciekawe jak, jeszcze ciekawsze niż opowieść Etama o długopisie, jak się tam czaił, chodził i ten długopis tam całą historię ma swoją w ogóle, w dupie był przemycony w czasie wojny, no i dziabnął kogoś tym długopisem na końcu i ten ktoś krzyknął au, coś było, nie? Taka historia, że w ogóle boki zrywać i no, ja słuchałem z zaparciem, powiem wam, z zaparciem.

Są fantastyczne takie filtry obrazu, które można sobie w takim Unity zainstalować na przykład, czy w innym tam silniku, które zmieniają cały wygląd gry, na przykład, że ona wygląda jak na Game Boyu, albo taki bardzo retro obraz się robi jak na VHS-ie, jakbyście z kasety magnetowidowej to puszczali. Magnetowidowej. Magnetowid. Magnetowid. Wideo. Wideo. Masz wideo? Jo. A wy macie wideo? Ja nie. A jakie? Panasonic? Czy Netz? Orion. To jest taka bardzo dobra marka. Orion. No i tak to jest właśnie na tym świecie. Smutnym jak kacza dupa. Smutnym jak imieniny Jaruzelskiego. No ale tak to jest. Tak to właśnie jest. Tak to jest. Tak to jest. I mówię wam, przed wam tutaj, że właśnie tak to jest. Tak to jest. Inaczej właśnie tak to jest.

0: No. Także tak to jest. Nie, naprawdę się zawiesiłem. Nie wiem, o czym mam z wami gadać, ludzie. No, wygłupiam się. Może trochę śmiechu będzie, jak się wygłupiam. Jak tak się wygłupiam, to chociaż trochę śmieszne jest, czy tak nie bardzo? Czy takie tak zażenowanie takie i tak ciary po plecach przychodzą i taki Tadeusz Drozda bardziej, czy Jan Pietrzak, czy bardziej taki, może nie wiem, przynajmniej jakiś, no... Jim Carrey może bardziej taki trochę taki niedorobiony o 10 leveli niżej Jim Carrey może, czy bardziej Tadeusz Drozda jednak, proszę mnie napisać, bo chciałbym to wiedzieć po prostu. Chciałbym wiedzieć, czy jestem śmieszny. Proszę mi napisać na czacie, czy jestem śmieszny. Chyba nie. Dobra, to nie będę już się silił. Żeby być śmiesznym, w takim razie będę poważny. I powiem, że żegnamy się. Idę sobie. Pa, pa. Idę. Do widzenia. Już wyłączam tu. Nie, żartuję. Jeszcze chwilę posiedzę. Ale mi się nie chce w sumie. Już mi się nawet nie chcieć nie chce. Nie chcieć nie chce mi się nawet... No właśnie. Może ktoś zadzwoni, podrzuci jakiś temat. Albo dobra, to już wyszukam, co tu mam zapisanego. Ryan Gosling będzie grał Kena w ogóle, wiecie? Ma być jakiś film Barbie z żywymi aktorami, aktorski. No i Ryan Gosling będzie grał Kena. Już nawet takie zdjęcie wyszło, gdzie on ma takie blond włoski. Ale mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś taka trochę autoszydera z tego świata Barbie, bo ma być jakiś taki zarys, wyciek scenariusza, że Barbie ma się przenieść do zwykłego świata. I chyba cierpieć z tego powodu, bo już tam nic nie będzie takie różowe, piękne, nie? A Kenów chyba dwóch będzie różnych, nie wiem, coś takiego. No zobaczymy, to może być... Było to w artykule, w którym ktoś zwrócił uwagę, że stwierdzono, że faceci na to będą szli. Może po prostu faceci się spodziewają, że to będzie właśnie jakaś beka z tego wszystkiego, nie? Z tych Barbie klimatów. Bo tak to zostało trochę może pokazane. No jak Ryan Gosling gra, to... Czego się można w sumie spodziewać? Że on będzie naprawdę się w Kena wcielał i był taki kenowaty? No nie wiem. W każdym razie najsłynniejsza lalka no na świecie chyba. No i co to był za news? Bo zgubiłem newsa, widzicie. Taką zrobiłem tutaj dygresyjkę. Ryan Gosling. Aha, dobra. No to już chyba mniej ciekawe, bo chodziło o to, że Gosling zdradził, kogo by chciał zagrać w świecie Marvela. Czyli się przytula do świata Marvela, nie? Świat Marvela to w ogóle jedni go kochają, uwielbiają, jak ja. Drudzy twierdzą, jak wielu znanych reżyserów, takich najbardziej kultowych i uznanych, to wszyscy... Chórem, jak jeden mąż, wypowiadają się o tych Marvelach, że to jest nudne jak gówno, że to jest tak płytkie, że to właściwie jest taki lunapark bardziej niż film. Multimedialny lunapark taki. Taka myszka Miki, nie? I same takie opinie czytałem, jak jacyś różni tam, już nie jestem pewien teraz, więc... Wstrzymam się z podawaniem nazwisk, ale sami uznani reżyserzy zhejtowali po prostu totalnie Marvela. No i Gosling zdradził, że mógłby zagrać w takim Marvelu, uwaga, uwaga, Ghost Ridera. Ja akurat lubię Ghost Ridera. Jest po prostu ciekawie wymyślony heros, bo to jest... Był sobie kaskader Johnny Blaze, skakał na motorach, na różnych pokazach, wiecie, kaskader motocyklowy. No i jakiś tam wypadek, coś miał, w skrócie, zawarł pakt z demonicznymi siłami, w pewien sposób, w jakiś sposób ogółem i stał się takim demonicznym motocyklistą z płonącą czachą, mścicielem, który takim demonicznym, nie takim jak Punisher, który ma jakieś ludzkie, on jest taki bardziej właśnie taki demoniczny trochę. Dziwne teksty wygłasza, ma różne moce, typu na przykład oskarżycielskie spojrzenie. W ten sposób samego Galaktusa, tą nadprzyrodzoną, kosmiczną megaistotę załatwił, bo spojrzał w oczy Galaktusowi po prostu. Ghost Rider jest bardzo, bardzo potężny w sumie. Spojrzał Galaktusowi w oczy i Galaktus poczuł jakby cierpienie miliardów, bilionów ofiar na tych wszystkich planetach, które pożarł we wszechświecie. Bo to taki pożeracz planet. Ale dobrze, nie będę was zanudzał tu Marvelem. Ta lalka ma już kostium w kolorze niebiesko-żółtym z herbem trójzębu, czyli jest to wersja nachodźcza. Bill Gates ogłosił, że zniknie z listy najbogatszych ludzi świata, bo zamierza przekazać 200 miliardów zielonych na fundację. Na Ukrainę. Ale byście się zdziwili, nie? Jakby tak Bill Gates przekazał wszystkie swoje pieniądze, powiedziałby, wpłacam na Ukrainę, wszystko miałem, wpłaciłem, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, dobranoc. I poszedł. I nie ma Billa Gatesa. Ale następnego dnia coś takiego powiedział, że ceny jego akcji skoczyły o 1 miliard procent i znowu ma 200 miliardów na przykład. Bo się pochwalił, że wpłacił tamte 200 miliardów na Ukrainę i wszystkim tak się spodobało, że jego akcje wręcz skoczyły, wszystkich jego tam spółek, które mu zostały jeszcze i znowu ma 200 miliardów. To taki świat dzisiaj, no, dziwny. Ja też tego nie rozumiem. Dobra. Donejcika mnie tu zaraz dawać, albo se idę. Koniec tego dobrego. A żartuję, nie musicie dawać. Nieładnie się tak domagać. To jest nieeleganckie. No właśnie, słuchacie luźnych gatek, audycji live przede wszystkim, to najważniejsze. Wszystkie audycje właściwie u nas są live. Bo to całe takie radio live. No i na żywo trochę inaczej jest. To wyróżnia audycję live, że właśnie dużo ludzi dzwoni, różnych. Dzisiaj trochę mniej telefonów, mniejszy ruch na antenie. W piątki często bywa większy. Jeszcze Dariusz wcześniej dzwonił, ale potem już ode mnie nie odbierał, więc nie ma Dariusza. Jak słyszysz Dariuszu, to zapraszam serdecznie, ale to musisz teraz sam już zadzwonić. Ja nie będę tak ludzi łapał, nie? Tam raz po raz. Raz próbuję często, bo to jakby jest normalne, ponieważ albo mi się nie wyświetli, albo nie zauważę, albo tak, jest kolejeczka, różnie to bywa. No i możecie zawsze coś zaproponować. Albo jeden z tematów, które były dzisiaj. Ukraina, racje żywnościowe, Rosja, mody, różne trendy, te najgłupsze, te, za które jak się, no, często tam się pojawiają laureaci Nagrody Darwina. Dużo głupich różnych jest. Nie wiem, był też taki zwyczaj robienia tej bomby coca-colowo-mentosowej, nie? To też i na różne sposoby. Ale takie już zwykłe mody, takie bardziej pozytywne mody na przykład na YouTubie, żeby tylko o patologii nie gadać, no to nie wiem, bardzo mi się podobały zawsze filmy, na których się odnawia coś. Jest przynajmniej jest kilka takich serii, gdzie ktoś znajduje, zdobywa w jakiś sposób, kupuje sobie od kogoś, odkupuje stare graty, typu bardzo stary zegarek, już taki zardzewiały totalnie, jakaś zabawka, albo egzotyczne już dzisiaj przedmioty typu urządzonko mechaniczne do oceniania wielkości jajka. czy to jest duże, średnie, czy małe, ale ładnie zrobione, takie misterne, nie? Różne takie narzędzia kuchenne, których już dzisiaj się nie używa, samochodziki, jakieś takie modele samochodzików poniszczone i ktoś to pięknie odnawia, maluje to, ściera starą farbę. No, odnawia, ściera starą farbę i robi piękny przedmiot z powrotem z tego. To może być niezły biznes w ogóle, bo potem to ktoś sprzeda może. Cześć Gumball, cześć.
1: Dobry wieczór. Ja tu dzwonię, bo przyszedłem po poradę ekonomiczną, życiową. Jak przeżyć tydzień za 50 zł?
0: Tydzień za 50 zł, to musi pan więcej nie od razu przełykać, tylko tak nie wiem, jedz pan sobie chleb z cebulą na przykład, bardzo...
1: Kwestia życiowa, bo tak w sumie ten tydzień przeżyłem, już kończę ten tydzień na 50 zł budżetu, a w lodówce nie miałem nic.
0: Jak chcesz, to mogę ci pożyczyć coś.
1: Nie, spokojnie, nie jest z kasą. Znaczy, nawet jakby było to z kasą, to mam różne opcje, a w zasadzie to nawet dobrze trochę dla mnie zrobiło, bo jak to mówią, ja jestem grubas. No oczywiście ja się trochę tu pożartam, tak mówię, bo też nie jest tak, że jak gdzieś głoduję, więc spokojnie, nie myśli, że jest ze mną źle. Ale to takie pytanie na temacie, bo inflacja idzie, nie? Coraz wszystko będzie droższe. Ludzie będą mieli coraz mniej hajsu teoretycznie, bo pomimo, że inflacja jakby skacze, jeśli chodzi o wartości produktów, prawda? Bo wzrasta wartość produktu, ale nie wzrasta aż tak wypłata, czyli nasza płaca, nie? No bo inflacja może dziać się na takiej zasadzie, że wiele. Wzrasta i płaca, i produkt, nie? A tutaj no wiadomo, jak się dzieje. Wszyscy żyjemy w Polsce i wiemy, jak się dzieje. I dobre pytanie, jak żyć no po prostu za te pieniądze, które będziemy mieli, nie? Tydzień, dwa, czasem trzeba przeżyć za jakieś naprawdę marne pieniądze, a wiadomo, no coś trzeba jeść, nie? Trzeba zrobić jakieś odpowiednie zakupy, takie wiesz, że tutaj z rozplanowaniem, że tutaj wykorzystam to, tu na przykład kości pójdą na rosół, tu jakieś inne rzeczy i wiesz, to wszystko trzeba dobrze przemyśleć. Ja tak myślę, że to jest potrzebna rzecz niektórym ludziom dzisiaj, jak rozplanować zakupy, żeby po prostu to było optymalne. No bo w takich wypadkach to nie ma, nie możesz sobie kupić czegoś, czego nie potrzebujesz. Wszystko musi zużyć.
0: Ja nie wiem, czy ostatecznie w ogóle doprecyzowałem, bo mówiłem o tym jedzeniu ciastek zamiast chleba, o tej Marii Antoninie, ale nie wiem, czy przytoczyłem w rezultacie słowa Przemysława Czarnka o jedzeniu mniej, bo taką odezwę do narodu niby teraz przedstawił, że jedźcie ludzie mniej i taniej, i trochę taniej, ale teraz się broni, że to on tak o sobie mówił, że to jest jego sposób. No jemu chyba nie grozi przy poselskim wynagrodzeniu i premiach, które
1: tylko
0: sami sobie przyznają.
1: Tylko oni dostają tam jedzenie.
0: To jest w ogóle bardzo dziwna sprawa. Ludzie tego nie rozumieją, ja przyznam się też. Dlaczego w różnych poselskich restauracjach jest wszystko za symboliczne pieniądze, tak? Jest 3 razy mniej kosztuje niż gdzie indziej. Czym to jest spowodowane? Tam jest jakaś inna strefa ekonomiczna, czy co?
1: Nie, no tym spowodowane, jak płacisz w Amazonie za złotówkę za obiad, po prostu to jest wliczone już w koszty, nie? Wszystkie. Przecież te miliony skądś tam biorą, nie? A tam płacą byle co ile, żeby po prostu pokazać ludziom, że no patrzcie, nie jest za darmo.
0: No, dziwne rzeczy. No, w każdym razie, no, to też jest jakiś temat, jak oszczędzać na różne sposoby, jak kupować tańsze jakieś zamienniki. No, szkoda trochę, że to, co, jeszcze tańsze zamienniki? Jak ktoś kupuje w Biedronce, to ma same tańsze zamienniki.
1: No,
0: to...
1: no można
0: tańsze zamienniki, najtańszych zamienników.
1: No,
0: samemu robić, ale to wydaje mi się, że robienie samemu wcale nie musi oznaczać, że taniej ci wyjdzie. Bo wiesz, kupujesz sobie kup sobie rzeczy potrzebne do przyrządzenia sushi, to faktycznie ci taniej wyjdzie, sporo nawet, ale jak już i inne jakieś rzeczy, no to musisz kupić więcej wszystkiego. Nie kupisz sobie 2 gramy tego, 5 gramów tego.
1: Okej, ale nikt ci nie każe robić jakichś przepisów, które będą tego wymagały. Widzisz, w oszczędnościach, bo ktoś zawsze mówi, no patrzcie, kupiłem 2 rzeczy taniej. No, ja powiem tak, w oszczędzaniu według mnie nie chodzi o to, żeby kupować, tylko żeby oszczędzać, czyli mieć pieniądze. Czyli mówimy o tym, że jeżeli na przykład idziemy do sklepu, mamy plan, co kupujemy i patrzymy, co jest najtańsze. I jeżeli akurat rzeczywiście znajdzie się promocja 2 w cenie 1 i akurat potrzebowaliśmy 2 produkty, to tak wtedy oszczędzamy. Ale nie wtedy, kiedy kupujemy więcej, pomimo że nie potrzebowaliśmy.
0: Na pewno dobrze jest kupować sobie po trochu, może nie wszystkiego dużo, bo nam się często zepsuje, nie wykorzystamy. I no, w rankingach marnowania żywności jesteśmy dość wysoko podobno, więc no, jest coś tu do przerobienia, do poprawy, nie? Że moglibyśmy mniej marnować żywności. Ja nie widzę, żeby ludzie jakoś zamawiają, znaczy mają te koszyki wypchane, wiesz, tak, że po prostu się wylewa z tych koszy, nie? I pół godziny czekasz, aż cię skasują, więc chyba mają pieniądze. Jeszcze. No ale teraz ciekawe, kiedy się tak wszystko skumuluje, te raty kredytów kosmicznie podniesione, nie? Ktoś tam płaci po 1500 zł więcej na przykład. Inflacja, o którą się ludzie spierają, czy to do końca jest inflacja, no na pewno nieudolność naszego rządu faktycznie, no bo skoro w Niemczech inflacja spada i tam jest 7%, w innych różnych krajach też zaczyna spadać, a u nas rośnie. I paliwo też najdroższe, na pewno jeśli biorąc pod uwagę no, siłę nabywczą pieniądza, ile se Polak może kupić
1: ale
0: tego
1: słuchaj,
0: paliwa za pensję.
1: Ale słuchaj, ty musisz żyć jak bogaty człowiek, to znaczy musisz z nich brać przykład, bo tutaj często się pojawia w telewizji czy w innych miejscach, nie w nocnym radiu oczywiście, ale w różnych mediach. Bogaci ludzie, którzy mówili, że nie rozumieją biednych ludzi, którzy kupują torby z mięsem. Na co im to mięso? No przecież ten bogaty człowiek pójdzie sobie codziennie do restauracji. On zje to, co kupi. On tam wyda te 100 zł, no ale on przecież to wszystko zje, się nie zmarnuje, więc jest ekonomicznie. No i słuchaj, on jeszcze poleci prywatnym samolotem, ale to jest właśnie ekologiczne, bo on poleci małym samolotem, a ty, kurwa, będziesz latał jakimś jebanym jumbojetem z setkami osób. No chłopie, no za kogo ty się masz? No chłopie, ty będziesz truł środowisko. Będziesz nie dość, że jeszcze przepłacał. Ja ci mówię, musisz żyć, jak ci bogaci mówią. A najlepiej, żebyś kurwa siedział. Przepraszam, winam, ale no to tak mnie nauczyło. No ale w każdym przypadku powinieneś siedzieć właśnie w domu? Powinieneś tylko chodzić do pracy? Potem do domu? Potem do pracy? I w ogóle najlepiej, żebyś nigdzie nie jeździł gdzieś tam na jakieś wyspy karaibskie, bo to tylko biznesmeni mogą tam jeździć, bo oni jeżdżą na... oni dojeżdżą do pracy, nie? Oni latają do pracy, bo oni muszą, nie? Oni tam zarabiają, oni robią ważne deale, więc pamiętaj, że oni są, mają pozwolenie na to, oni mają pozwolenie być tam, gdzie tobie nie wolno, bo oni pracują nad tym, żeby tobie było lepiej.
0: Nie wiem, popierdzielone te czasy, wszystko ze wszystkich stron, bo to nie jest tak, że tylko władza jest zła, tylko media są złe, tylko lekarze są źli, a my wszyscy tu, ludzie, obywatele, świetni, kryształowi, tylko cały świat jest jakiś na głowie stanął, pomieszanie z poplątaniem, jak dla mnie. Coraz bardziej się czuję tak jakoś, wiesz, jak taki dziwak, nie, który przybył do krainy, gdzie wszystko mu się dziwne wydaje.
1: Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, na, na, na, na.
0: Hej, hej, hej, no. Znana piosenka elektrycznych gitar, bardzo fajna zresztą.
1: Chyba czasowa, zresztą ponadczasowa. Dzisiaj to fakt. Z jednej strony tutaj gnębi się tych bogatych ludzi, a z drugiej strony ta sama średnia klasa wcale nie jest lepsza. Czy nawet ludzie, którzy nie mają tych pieniędzy. Ja widzę rzeczywiście patologię wszędzie. Myślę, że to jest jakiś problem naszych czasów. Może nie do końca, może tak już kiedyś było. Tylko po prostu, nie wiem, przerobiliśmy to jakoś i daliśmy sobie z tym radę. Ale to, co aktualnie się dzieje, to każdy po prostu robi tak, żeby jak... To jest wiadomo, ludzie są egoistami, ale to już idzie na taki poziom, że każdy by chciał dla siebie jak najlepiej kosztem każdego innego. Ja rozumiem, nie? No, człowiek jest naturą egoistą, ale to są pewne takie poziomy, że nawet kiedy nie tracisz, ale ktoś straci, no to ty wolisz właśnie, żeby ta osoba traciła. Ludzie często mają ten problem, ja to zauważyłem, że oni nie chcą sukcesu. Ja jestem prawdopodobnie częścią z tych ludzi, wcale nie mówię, że nie. Ludzie nie chcą sukcesu swojego, chcą tylko widzieć, jak inni tracą i przegrywają w życiu. Chcą widzieć innych ludzi porażki, bo tym się napędzają. Oni twierdzą, że sukces nie da się w Polsce, ale patrz, Grażyna, jak ten Janusz, a tam mu samochód nie działa.
0: Wiesz co, to o czym teraz mówisz, no to jest taki oczywiście bardzo znany stereotyp zawistnego Janusza Polaka, nie? Bardzo taki spopularyzowany, pewnie może właśnie przez tego małpę Polaka, Janusza, jeszcze bardziej to się jakby tak zaczęło z tego żartować, ale to, że Polacy z tego żartują, to już jest połowa drogi do sukcesu, do polepszenia ewentualnie tego stanu rzeczy, jeśli faktycznie, bo wiesz, stereotypy są często przesadzone. Ilu fajnych ludzi spotykasz dookoła siebie, nie? Bardzo dużo, jak się tak zastanowisz. Naprawdę fajnych, z klasą, porządnych, kulturalnych, a jak to niekulturalny, to może ma inne jakieś zalety, jak Zenon na przykład.
1: Zenon ma dużo zalet. Jest bardzo inteligentną osobą, która ma poukładane fakty i różne inne rzeczy. Po prostu często nie trzyma emocji na wodzy. No to jego
0: choleryk. On się nawet nie krył z tym, że cholerykiem jest. No jestem i co?
1: Ja nie będę tutaj oszukiwał, bo Zenon naprawdę się zna na wielu rzeczach. Po prostu emocje go po prostu często przytłaczają.
0: No dobra, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam też walczy jakoś z tym, bo chyba sobie zdaje trochę z tego sprawę i pracuje być może nad sobą, żeby
1: ja też mam nadzieję. Też życzę mu jak najlepiej.
0: Żeby trochę wyluzować, nie? Żeby się zdystansować. To wiele osób może mieć z tym problem. Przecież co to tylko Zenon nerwus jest?
1: Kurde, tam nawet się zdenerwował na mojej audycji, chociaż śmiesznie było, ale no wiadomo, Etamowi nie było do śmiechu, więc każdemu nerwy puszczają. To też nie jest tak, że wszyscy są święci.
0: Ja też bywam nerwus, ale to na przykład jak sobie wypiję, nie? To tak nie potrafię zapanować nad emocjami i jakaś taka furia się włącza. I jak już się włączy, to o Jezu, to już wtedy jakiś szał jest, nie?
1: No tak jest.
0: Nie można się zatrzymać. No.
1: Ja chciałem tylko na chwilkę zadzwonić i właśnie poruszyć te dwa tematy. Nie chcę tutaj zbytnio smędzić, bo czuję, że jakoś nie mam nic ciekawego, odkrywczego dzisiaj do powiedzenia, ale chciałem się po prostu pojawić. Także dzięki, że mogłem porozmawiać i cześć i czołem, trzymaj się.
0: Cześć, sorry się rozkichałem.
1: No to jeszcze raz.
0: Cześć. O Jezu, się rozkichałem, próbowałem się wyciszyć, ale... O Jezu. No coś mi do nosa wpadło, kurde. Ojejku. Dobra, Bartłomiej Rybka się zjawił. Słuchajcie, ludzie. Cuda w tej budzie. Sam Bartłomiej Rybka, słynny. Ale ja dzisiaj odbieram pojedynczo. Odbieram pojedynczo, więc może Bartłomiej zadzwoni. Przepraszam was, ale to totalnie jakiś zapluty, rozkaszlany, zakichany. Tak czasami bywa, że wszystko naraz uderzy. Dobrze, że jeszcze czkawki nie dostałem. Dobra, to ja zadzwonię do Bartłomieja. No, nie wiem, czy Rybka odbierze, bo może się obraził, że go nie odebrałem, ale chyba nie.
2: Przełączę mikrofon.
0: Nie, dobra, jednak jest Bartłomiej.
2: Jestem.
0: Cześć Bartłomieju, witam cię przeserdecznie na antenie Nocnego Radia. No.
2: 2 miesiące ponad, prawie 3.
0: Ale że co, nie gadaliśmy, tak?
2: No. Poczekaj tylko, właśnie przechodzę, poczekaj, ten mistrz.
0: Czekaj, sprawdzę, Bartłomieju, ile nie gadaliśmy. Nie gadaliśmy dokładnie 2 miesiące, 2 dni, 2 godziny, 34 minuty i 25 sekund.
2: Ja wszystko sobie 3 miesiące, daj mi chwilkę. Ustawiam sobie
0: to wszystko zapisuję. No, dobra, to Bartłomiej sobie tam dostraja się. Audycja jest na żywo, więc czasami trzeba trochę tam pomajtać kabelkami.
2: Wyłączam YouTube'a, ale chcę widzieć czata.
0: To tam się spresz trochę, bo nie będziemy tu czekali pół godziny, aż ty sobie tam poustawiasz.
2: Musisz mi powiedzieć, dlaczego od 6 miesięcy nie mam, nie wiem, czy to była aktualizacja YouTube'a, nie mam minut, godzin w czasie YouTube'owym. O to chodzi.
0: No ja też nie widzę tu minut, godzin, czasu na czacie.
2: No, a to jest jakiś upgrade YouTube'a, który nie dopuszcza, po prostu nie widzisz minuty komentarza, godziny, minuty, nie?
0: A tak właściwie to tak bardzo ci to jest potrzebne? Do szczęścia?
2: No jest, bo czasem masz... Dobra, zamykamy temat, rozumiem, o co chodzi. Ostatni to był... Przepraszam cię, dobra. Rzucam pierwszą wiadomość tutaj w głąb nocnego radia. Maciej Maciak został zbanowany na swoich dwóch kanałach.
0: Wiedziałem, że będzie jak rybka jest, to musi być i Maciak. Ja muszę tego Maciaka zobaczyć w końcu, bo to tak zafascynowany jesteś nim trochę chyba, Bartłomieju. Maciak to, Maciak tamto.
2: A, kurwa, krawiec, ty też pierdolisz 70% bzdur, czasem ci 30% powiesz prawdy, tak samo z Maciakiem. Maciak pierdoli 70% na 30%, tak samo jak ty. Mhm. Ale został usunięty i chodzi o wolność słowa.
0: No, już jest kilka takich znanych serwisów, które zostały zablokowane, ale to masz na myśli takiego bana, jak dostały na przykład Wolne Media, czy w Realu 24, że po prostu... Po DNS-ach, władzuchna, po DNS-ach.
2: Nie ma DNS-ów, Maciak został całkowicie wyjebany z YouTube'a. Drugi kanał założył, wszyscy wiemy, jaki miał, został wyjebany, nie ma Maciaka. Mhm.
0: Czyli stał się na YouTubie persona non grata, tak jakby, bo można coś takiego, można dostać bana na twarz, że w ogóle nie chcą cię na YouTubie.
2: Tak. A ponoć tam jakieś są komentarze, że Maciak ujawnił jakąś historię, chorobę kogoś. Maciak ma dawno przejebane zamówienie prorosyjskich treści, tylko w tych prorosyjskich treściach przekazywał, no nie 100% kłamstwa, ale przekazywał jakieś tam części prawdy małe, pokryte kłamstwami, no ale no, dobra, nieważne, mówimy o głodzie, tak? Mówimy o głodzie. Mówimy o przejadaniu się społeczeństwa, tak? Mhm. Dobra, to wam powiem tak. Ludzki żołądek jest przystosowany do tego, przepraszam, też wypiłem, do tego, że...
0: A ile?
2: Piątek. Ciężki mam tydzień, zapierdalałem. Nieważne. No widzisz, i też mój żołądek przesyła do mojego mózgu pewne informacje na temat, ile spożyłem pożywienia, jeśli masz zaburzoną percepcję przekazywania informacji z żołądku poprzez nerwy jelita grubego, jelita cienkiego do mózgu, to masz problem. Dlatego mamy problem z otyłością. Po drugie, mamy naukowcy, nie mówię tu o jakichś baranach, kurwa, od płaskiej ziemi, mówię o naukowcach, którzy mówią, dzisiejsza żywność ma około 20 do 35% tego, co miała kiedyś. Mówimy o żywności populacyjnej, tak? Żywności, nie mówimy o kiedy idziesz do organicznego sklepu. Kiedy jakieś farmy, w Wielkiej Brytanii masz takie farmy, gdzie kilo ziemniaków kosztuje, znaczy, jak wam powiem, ile kilo ziemniaków beliaki kosztuje w Wielkiej Brytanii, no to upadniecie.
0: Znaczy co, takie drogie, masz... takie drogie, czy takie tanie?
2: No to... Krawiec, kocham cię. Posłuchaj, ale nie lubię potrzeby. Przekażcie mu to. Ja z nim się rozmawiałem. Potrzeba te twoje tam mechanizmy produkcji plastikowych widelców dla Izraela, to tam sobie możesz tak kity wciskać kolegom z branży. Nie mi, okej?
0: Następna
2: to wiadomo, dla,
0: drama,
2: dla
0: drama widelcowa, widzicie, poszło o widelce z Izraela, to
2: tak,
0: ważny
2: bo
0: temat.
2: Potrzeba bo potrzeba jest kurwa programistą i programuje kurwa plastikowe widelki dla Izraela, no kurwa, taka jest prawda, no. Przepraszam, dobra, to był żart. Zaraz je usunąłem z anteny. Chodzi o to, że nasz żołądek zależy, jakie dostaje substancje, to odprowadza energetyczne, nie energię, bo wyjdę na jakiegoś idiotę, kurwa, od energii, kurwa, i od trzeciego oka. Nie, wysyłam informacje do mózgu, ile tam poszło jedzenia, ile poszło tego i tego, tak? To zostało zaburzone. To są naukowe, nie teorie, tylko fakty. Nie mówimy o, znaczy mówimy o żywności, która już jest wyjałowiona z substancji. Otrzymał naukowcy, że dzisiaj mamy od 20 do 30% tego, co mieliśmy 20 lat temu, tak? Bo mamy GMO, mamy szybki wzrost.
0: Ale to tak, w przepraszam ci przerwę, bo trzeba trochę doprecyzować. Czyli w dużym uproszczeniu ci chodzi o to, że jest o te 20-30% tam mniej różnych substancji
2: nie,
0: odżywczych.
2: Nie, 20 do 30
0: wartość
2: na 100.
0: Ale to mówisz o jakiejś, o wartości tego jedzenia, że pogorszyła się o te powiedzmy 30%,
2: mamy
0: 1/4, tak? 1/4.
2: Tak?
0: Że pogorszyła się jakość żywności, tak? Według tych...
2: Jedna
0: no.
2: czwarta.
0: Okej, okay. No to jest dość tak, jasne, myślę, oczywiste, że się pogarsza
2: mamy
0: jakość żywności.
2: W żywności, tak? To są naukowcy oficjalni, tak?
0: Gdzieś kiedyś też słyszałem, że na przykład zdrowiej jest być lekko niedojedzonym niż przejedzonym. Więc na pewno nawet jak Polacy będą trochę niedożywieni, to będzie to dla nich zdrowe, no ale pod warunkiem, że będą pracowali, ruszali się jeszcze, bo to też ważne. To wtedy podobno z dwojga złego, no to lepiej być lekko niedożywionym niż się przejadać cały czas, nie?
2: Tak, ale chodzi o to, że w tym momencie mam 1/4 tego, co mieliśmy 20 lat temu w żywności. Rozumiesz? 1/4.
0: No dobra, tak nie do końca wiem, o co ci chodzi, czego o 20% mniej.
2: 1/4 substancji odżywczych w jedzeniu. Aminokwasy, białka,
0: no dobra, no to
2: substancje odżywcze, witaminy. 1/4, 4 razy zmniejszyło się, tak? Zmniejszyło się. Co było 20 lat temu. To mówią naukowcy oficjalni, tak? To nie są kurwa
0: no dobrze, rozumiem.
2: Konspiracja, kurwa. To nie jest Gabriel, tak?
0: Rozumiem.
2: Mówię o tym, że po drugie, w tym momencie, jeśli substancje, które żresz, nie przekazują odpowiedniej informacji, że jest tyle i tyle aminokwasów, tyle i tyle witamin, tyle i tyle aminokwasów, dlatego się ludzie objadają, bo żołądek przekazuje fałszywe informacje, fałszywy respon tak zwany, który mówi, że można jeść więcej. Możesz jeść więcej, bo mózg nie odebrał tych informacji, że już każdy dietetyk ci powie, jest powoli, żeby informacja z żołądka doszła do mózgu, żeby ci powiedziała, że tyle i tyle wystarcza. Ludzie się objadają, bo nie dostają no, informacji no. tak szybko, bo mają jedzenie jest bardzo mało, bogate w witaminy i inne substancje i muszą się objadać 3-4 razy szybciej, jeśli chodzi o... I nie dostają tego impulsu do mózgu, dlatego biorą 3 razy więcej, a później jest problem. Problem jest taki, że wymioty, otyłość, a puste kalorie, tak? Bo mamy, jeśli chodzi o... Jest taki problem, że większość żywności wrzuca się do promieniowania gamma, tak? Markety, supermarkety rzucają żywność do komór w promieniu gamma, żeby wybić bakterie coli i inne zarazki, tak? No i to też zabija. Wiele organizacji walczy o to, żeby właśnie markety nie wrzucały żywności do komór właśnie, jeśli chodzi o to komóry, które sterylizują żywność, tak?
0: No, ale też właśnie ten temat jedzenia wolno czy szybko też jest ciekawy, bo no, tu są wszyscy zgodni, że o wiele zdrowiej jest starannie przeżuwać. Właśnie, to potem się lepiej trawi, nie? Nie wiem,
2: Ale
0: może
2: jeśli
0: jakieś
2: trawisz, jeśli
0: wrzody.
2: masz
0: A poczekaj,
2: żywność,
0: dokończę tylko. Może jakieś
2: dobra.
0: wrzody żołądka mogą się potem porobić wam, nie? O stres, szybkie jedzenie, to wszystko jakoś się kumuluje w postaci utraty zdrowia.
2: Zgadzam się z tobą i też się zgodzisz ze mną, że żywność, która jest ma 1/4 witamin, zalega w żołądku, nie wysyła informacji, do których ewolucja nas tworzyła, tak? 20 lat temu jeszcze, kiedy nie było GMO,
0: Czego
2: że
0: nie wysyła? Czego nie wysyła? Informacji.
2: informacji, chodzi o to, że mamy żywność GMO, mamy żywność na
0: No,
2: chemikaliach. I
0: ale
2: nie
0: jakie
2: wysyła tego
0: informacje?
2: tak szybko. Ludzie się objadają, mają odruch, dlatego mamy taką otyłość, bo się ludzie tak objadają, że żołądek nie jest w stanie wysłać informacji tak szybko, że zapotrzebowanie na żywność zostało ustabilizowane przez żołądek, jeśli chodzi o mózg. Chodzi o to, że ludzie się za szybko przerają. Kurwa. Zajebany jestem.
0: No dobra, kumam, no jest piątek, może się komuś zdarzyć. No to dobra, Rybka, to pogadamy sobie składniej trochę następnym
2: Co mi
0: razem.
2: wypierdalasz? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie obiadajcie się tak szybko, bo wasza żywność jest odwitaminizowana. Jest wolniejszy, kurwa, po prostu sygnał od żołądka do mózgu. I wam normalnie żołądek daje sygnał do mózgu. Tyle i tyle zostało przekazane. Wyłącz. Masz
0: Dobra, to
2: łaknienie
0: już
2: ograniczone.
0: możemy tutaj kropkę postawić, nie? No bo już zostało powiedziane jakby kilka razy zresztą to, co powiedziałeś, na co zwróciłeś uwagę. Nie wiem, masz jakieś inne tematy ciekawe? Bo już dosyć późna pora i właściwie ja już jestem trochę bez tematów dzisiaj. Bardziej liczę tu, że ludzie coś rozkręcą jeszcze w miarę imprezę, jakby nie było. Może jakieś weselsze, luźniejsze tematy ci przychodzą do głowy?
2: Nie, nie ma problemu. Odstawmy się na odsłuch. Kocham cię, krawiec, jak zawsze. Pyk, pyk.
0: Dzięki.
2: Całuję, kocham krawca, kocham se radio. Potrzebę nie pozdrawiam. Na razie, trzymajcie się.
0: Kocha, lubi, szanuje. Dobra, dzięki, Rybka, trzymaj się. Kocha, lubi, szanuje. Kocha, lubi. Kocha. Rybka mnie kocha, proszę. Mam nadzieję, że to miłość platoniczna tylko. No, to niektórzy się niecierpliwią, jak dzwoni ten czy tamten. Nie bójcie się, jak komuś danego dnia, bo to różnie też bywa, ktoś ma lepszy, gorszy dzień, komuś nie klei się gadka, to ja to też czuję, czuwam tutaj. I trochę skracam telefony. No widzicie, no na przykład Bartłomiej dzisiaj już z racji, no, piątku sobie coś tam dziabnął, sam się przyznał. Plus dla niego, że gra w otwarte karty, tutaj mówi, sorry, jestem do tego, nie klei mi się, dobra, i już sprawa jasna. No i co, i tak długo był na antenie, a już tu niektórzy sikają, sikają po prostu, ja wychodzę, ja idę, koniec, coś tego dobrego, nie wytrzymie, weź go wywal, wywal go w końcu. Nie wiem, no, cierpliwości trochę się uczcie, ludzie, takiego, no, wyciszenia, nie? Może ADHD macie, może za dużo cukru żrecie, na przykład. Czego tyle tego cukru żresz? Ty pindo jedna. Tak nawiązując do Smolenia. Tam było czego tyle tego masła żresz, tak? Nie, to było. Czy ty tyle tego masła żresz, czy ktoś się do nas dosiadł? Coś takiego. No, tematy wszelkie, no nie wiem, chcecie sobie coś powspominać, jak to dawniej było? No, może to, jaki kto temat podrzuci, to coś może mówić o człowieku, jak zadzwoni ktoś i porozmawiajmy o tym, co było drzewiej. No to wiadomo już, że tak troszkę taki dziad, może być to dziad technologiczny w stylu Etama troszkę, jakiś fascynat zbiera jakieś znaczki, coś za tam z kurzu wyciera, stare urządzonka jakieś, coś kolekcjonuje. Jakiś fan retro czy coś, nie? Człowiek, u którego nostalgia jest mocna, do czasów dawniejszych. Krawiec, masz talent do naśladowania ludzi. Znaczy, proszę panie Mirosławie, nie nadużywać tu kapsloka, ja wiem, że krzyk zwraca uwagę i tak dalej, jednak kulturalnie jest po prostu zaadresować, napisać at, czyli ta małpa, at, nocne radio, pisane razem i wtedy ja mam podkreślone, więc nigdy nie przegapię. Krzyk nie ma sensu

0: Właśnie tak. Zaraz skończę audycję. Tak, no właśnie, bo już mi się w sumie nie chce za bardzo gadać. Sorry, dzisiaj nie będę długo siedział, ale chyba mi wybaczycie, bo w tym tygodniu to już chyba 3 audycje nadałem, nie? Więc może i do dupy.
1: Marze i nudne, marze i niemerytoryczne, ale za to dużo.
0: No, to jest, moje audycje są audycje dla tych, co nie są frajerami, jak Spejson, właśnie, no, na grubym cieście, bo frajerem nie jestem. No, wie co, jak trzeba brać, nie? Na grubym, bo nie jest frajerem. No to moje audycje też są grube, często do 15 godzin dochodzą, to słuchania. Można se słuchać na kiblu, można se słuchać obcinając paznokcie, można se słuchać mieszając zupę, można se słuchać przetykając zlew. I jest dużo. Tak dużo, że się serwer skończył. Cały czas się nie uaktualniają audycje, no niestety, sorry, przykro mi. Ale cały czas jeszcze jestem na etapie planowania, co z tym, jak to wszystko rozwiązać. Leniuch się zaoferował, że będzie to przerzucał dzień i noc, czy deszcz, czy wiatr. To Leniuszek będzie wrzucał po przynajmniej kilka dziennie, ale będzie wrzucał. No, ja nie chcę go wykorzystywać za bardzo. Tak wstępnie powiedziałem, no stary, no bez jaj, to jest 1500 audycji, nie? Nie chcę na kogoś zwalać takiego czegoś, nie? Poza tym muszę to przemyśleć, czy Anchor, czy coś, czy lepszy serwer. Zobaczymy, no, dumam. Tutaj każdy zaraz wyjdzie ze sposobem, nie? I każdy też będzie miał sposób taki w swoim stylu. Zadzwoni Etam i powie, kurde, ostatnio byłem na niego zły, że za dużo o mnie mówi, a teraz ja o nim mówię. No, kurde, to tak nieelegancko trochę może. Tylko, że on naprawdę przesadza. Krawiec to, krawiec tamto, kurwa. Zdecydowanie za często. No. Poza tym ja częściej Etama podaję jako przykład pewnego sposobu bycia, pewnej ideologii, nie wiem, upodobań, nie? Żeby tak, no, konkretny przykład. Ania ostatnio przedstawiła Etama, jako jedyny chyba zadzwonił do tego wywiadziku. Widzicie, możecie sobie z Etama żartować, ale jako jedyny zadzwonił przynajmniej. Przynajmniej zadzwonił, no. I pytania też nie, no jedno było tam z dupy, czy grają na, czy Amigę wykorzystują i Komodorka tam do syntezowania dźwięku, do jakichś efektów. No to robił ostatnim razem zespół Kombi, który gra i trąbi, nie? Między innymi tam wykorzystywali takie wynalazki. Ale dobra, nie chcę tego tematu ruszać, bo zaraz jak temat zejdzie na to, co ma w środku Komodore. Nuda. Ale że Maciak dostał bana, to ja nie mogę po prostu. Maciak. Już po tobie, Maciak, chyba. Ja tam nie kojarzę za bardzo, który to jest. Pewnie go słyszałem, ale teraz jakoś tak nie kojarzę. Maciaka akurat. Może trochę mniej polityki w życiu w ogóle i takich spraw, nie? Krawiec, jesteś hipokrytą. A czemuż to? Dlaczego tak brzydko mnie nazywasz? Serce mi krwawi. No, a nie, napisz dlaczego, to chętnie się ustosunkuję. A tymczasem szedł Grześ przez wieś, karton pizzy niesie i jest na antenie. Cześć, Grzesiu. Halo?
2: Siema, o, cześć.
0: Jesteś, cześć.
2: A ja mam sposób, jak to rozwiązać. Nocnego radia, serwer, problem. Ostatecznie rozwiązanie kwestii serwera zrobić.
0: Jaki to sposób?
2: Panie na chomika, panie. Zresztą ten Anchor nie przeszkadza chomikowi, jedno nie przeszkadza drugiemu. Tam nie ma chyba limitów. Dosyć pojemne są te serwery chomikowe.
0: No, chomik ma co najwyżej jeden taki minus, że transfer trzeba sobie doładować, ale to są takie symboliczne w sumie kwoty, no jak tam za 5 zł masz

0: nie wiem, 2 giga czy coś w tym stylu, no to sobie naściągasz tych audycji. Jak komuś zależy, to sobie te 10 zł wyda może, ale no nie wiem, może Anchor lepszy, bo Anchor no to jednak Anchor, nie? Masz niby nieograniczone miejsce też tam, tylko ten limit do 4 godzin, trzeba by audycję ciąć. Najprościej to by było kupić po prostu lepszy serwer, tylko to będzie, po prostu to jest problem, że to będzie, no co, za pół roku znowu się pojawi ten kłopot, ten sam. I tak co, w kółko zwiększać? To kiedyś trzeba coś, ale to dobra, to w sumie taki nudny trochę temat.
1: Nie, no tak, tak się śmieję, bo no. Ten mówiłeś, że zaraz się ktoś zadzwoni, powie, że ma rozwiązanie najlepsze na świecie, jedyne.
0: A, to tak, no. To tak pół żartem, że na chomika. No też Etam by powiedział, nie, no, to trzeba zgrać na dyskietki na przykład, nie?
1: No. I potem na chomika, no.
0: Albo można założyć milion kont za free na Mega i połączyć je z takim specjalnym playerem ruskim, który jako jedyny odtwarza z Mega, bo go hakuje. Takie sposoby, nie?
1: No. A tak szukałeś tematu. Wiesz co, wczoraj obejrzałem, może wstydź się przyznać, ale wczoraj obejrzałem pierwszy raz ten Sex Misję od początku do końca, bo nigdy tego nie oglądałem, tylko kawałki jakieś tam w telewizji, kiedy były. Jakoś nie przepadam za polskimi filmami i ten mi uciekł. I dobrze się bawiłem przy tym filmie i zaskoczyło mnie przesłanie takie między wierszami, bo nie wiem, czy dobrze odczytałem, czy nie, ale że baba w sumie nie wie, czego chce, dopóki chłop jej na siłę nie pokaże i wtedy dopiero bez chłopa ani rusz, nie? Że musi być ten decyzyjny chłop.
0: Chyba tak. Ludzie to może nieco inaczej odbierali, ale właściwie to jest taki, to jest taki januszowy trochę film.
1: No, wątpię, czy by powstał w dzisiejszych czasach. Raczej chyba środowiska feministyczne, nie tylko wszelakie, by to zbanowały na poziomie scenariusza już. Nie wyszłoby dalej raczej.
0: No bez przesady. Mm. Ja myślę, że jakby wyszła współcześnie Sex Misja, to by nie odbiła się aż takim echem, nie stałaby się na pewno filmem kultowym, bo kiedyś inaczej to odbierano, kiedyś po prostu więcej przechodziło, znaczy ludzie nie byli wrażliwi na takie wątpliwości jakieś, co dzisiaj mogą nami targać, czy to nie jest taka jednak takie, wiesz, taki samczy trochę film, że ma ostatecznie pokazać właśnie tak jak ty to zinterpretowałeś i w sumie ja nie wiem, jak ja to nawet interpretowałem, czy zwracałem na to w ogóle uwagę, nie? Jak jeszcze oglądałem, bo dawno. A ty zwróciłeś już, bo jesteś bardziej już na bieżąco, jakby bardziej może ten film oceniłeś na podstawie tego, co dookoła też masz siebie, nie? Dzisiaj współcześnie. No,
1: ale jak najbardziej, to aż gryzie w oczy, to nie, że są jakieś subtelne przesłanie z jednej czy drugiej sceny, gdzie on coś tam puścił oko i się szowinistycznie zachował, tylko tam wprost, nie? Bierze babę, całuje, kurde, ona już mdleje, za chwilę wstaje, już jest w skowronkach. I to nie, że jedna, to uniwersalne zachowanie, tak? Po prostu. Brać babę, nie pytać, bo ona wie, tylko sama nie chce się przyznać sama przed sobą, że nie chce. O, takie coś. No, jest dosyć ostro.
0: Jak sobie siedzą na tej łączce, nie, co znaleźli tą rezydencję, jak wyszli już na powierzchnię i w tej rezydencji tam wszystko takie ładne, jakiś stolik, oni sobie jajeczka przygotowali, no to jest scena, gdzie ten jeden z tych, jak oni tam się nazywali?
1: Albert.
0: Albert i kto?
1: Albercik.
0: Albercik i drugi, no widzisz. No w każdym, no to ten Albercik, to ten bardziej wyszczekany sztur, tak? No to on karmi tą dziewczynę, jej mówi, co to jest życie. Ona, nie wiem, czy na kolankach mu siedzi, no prawie że, nie? Tam się on do niej migdali, ale takim jest właśnie takim mentorem i facet, wiesz, wie, facet ostateczne zdanie ma, też można tak to odebrać trochę, nie? Że to jest przesiąknięte trochę takim podejściem do życia, może katolickim trochę, wiesz, no bo Kościół cały czas pozostaje przy takiej wersji, że tak to ma działać. Właśnie, że mężczyzna ma ostateczne zdanie, że to on jest głową domu, no on jest w ogóle, kurwa, the besta, całe te.
1: Co z tej perspektywy spojrzeć, no to ten film jak najbardziej jest normalny. Ale z perspektywy czasu już ma troszkę latek. Ten film, 83 rok, to ile jest? To jest 22, no 40 lat prawie, za rok będzie. No, to i zmieniła się kultura w tym czasie, przynajmniej damsko-męskich podlotów. Tam rzeźnicko dosyć to wygląda.
0: To jest taki szczególny i bardzo unikalny polski film, no bo raz, że trochę lekka nutka science fiction, taka całkiem fajna i wdzięczna, nie? Wdzięczny ten motyw science fiction, taki oszczędny, ale tam są i pościgi, wiesz, i tam się leją się w jednej scenie, wiesz, te policjantki, baby i te baby renegatki jakieś, co żyją sobie gdzieś tam
1: Tak,
0: w śmieciach i się
1: ale to
0: piorą,
1: ładne.
0: i fajnie się piorą tam, rzucają się na siebie.
1: No.
0: To były jeszcze takie walki, jak wiesz, a la Janosik, coś tam, fajnie się na planie działo, nie? Nie było to nudne.
1: Oj, nie było. No i też dziewczyny bardzo ładne. To też trzeba przyznać. I chyba to nie było w polskim mainstreamowym kinie w tamtych czasach, że tak pokazywały piersi i nie tylko, bo w ogóle nagość była pokazywana tam dosyć ostro.
0: Tak, i to była taka nagość, która miała swój jakiś sens, bo to było takie pokazanie, że ona się nie wstydzi, jest tak wychowana, jest taki świat, że zdjęcie, wiesz, że kobieta se zdejmuje bluzkę, tak jak se facet zdejmuje koszulę, nie? No.
1: No.
0: Więc to ma to jakiś sens, no, i jest w jakimś celu, bo jednak po prostu dobre są te dzieła, gdzie wszystko ma jakiś swój cel, nie?
1: Tak, i te czasy, oni się przebudzili w roku 2044, czy ich wkręcili, a obudzili się wcześniej, już nie pamiętam, chyba tak.
0: 44 się wypowiada.
1: No, to też będzie tak, jak niedawno temu było powrót do przeszłości, że przeżywaliśmy ten rok kilka lat temu, do którego się niby przenieśli, porównywali tam różne wynalazki. Okazało się, że deskolotki jeszcze nie wynaleźliśmy, ale dużo się sprawdziło wynalazków. Ciekaw jestem, jak jeszcze za następne 20 lat będzie do tego filmu.
0: Bo mogliby zrobić remake Seks Misji, nie? Albo Seks Misję 2.
1: No, wiesz, kto by główną rolę odgrywał? Wiesz.
0: No kto twoim
1: Główne
0: zdaniem
1: pole.
0: by
1: No pewnie by była jakaś tralalala zamrożona jedna z drugą i sami faceci pewnie. I taki męski świat bez kobiet.
0: jak,
1: O.
0: jakby zrobić remake'a, to Albercika mógłby tak dla żartu trochę zagrać młody Sztur.
1: Dobra, to dobra
0: To dobry
1: faktycznie.
0: było, no, to taki żart, bo wiesz, tyle lat minęło, wszystko się pozmieniało, remake, a tu znowu Sztur. Tylko już
1: Dobra.
0: następny Sztur, a potem jeszcze następnego Sztura damy.
1: Może ten drugi aktor, mniej znany, też może ma syna w tym wieku, mniej więcej, może by nawet duet grać.
0: No, jakby to była odwrócona seks misja, to strach pomyśleć, chyba lepsza ta z kobietami, bo budzisz się w takim świecie pięknych mężczyzn samowystarczalnych i tam gdzieś
1: Tralalale wszędzie, tak?
0: tralala
1: Taki
0: jakieś,
1: hetero,
0: nie?
1: taki Janusz z koszulką w pierdolką, kurwa, kotwicą na ramieniu. Budzi się w ogóle z piwem w ręce, nie? Mecza mnie dać, alem się wyspał. Halena,
0: Ale
1: weź mi tego mecza, włącz.
0: no. Ty,
1: O.
0: grzechu, i chodzisz sobie po tych ulicach taki zdezorientowany, jeszcze ten świat sprawdzasz, musisz się bać, bo cię jakaś kobieta zgwałci, jest duże prawdopodobieństwo, to strasznie gwałcą mężczyzn w tej dzielnicy kobiety.
1: Jest potencjał na scenariusz dobry do remake'u, tak. Jak najbardziej.
0: Seks Misja 20 lat później. No bo tam na końcu się rodzi nieoczekiwanie męski potomek z pindolkiem. No i jest słychać krzyk, nie? Takie przerażenie. No, a potem mogła się sytuacja odwrócić. I sami faceci są i kobiet nie potrzebują. I dziwują się, co to takie obrzydliwe. Patrz na te dwa, co ma na piersi, te baniaki obstrętne. Jasiu. Co to jest? Się dziwują, bo nie
1: Jest
0: widzieli kobiety.
1: potencjał tego dobrego scenarzysty, może nas słucha, to pisać. Będziecie bogaci. Jak ktoś na Netflix kupi, a nie, na Netflix by kupił, to w ogóle. Ciekaw jestem, na którą płeć by się zdecydowali z ich całego Netflixowego worka płci różnych. To by było trudne.
0: No, gdyby właśnie dla Netflixa to miało być, jakaś nowa seksmisja, może animowana na przykład, jakby ktoś zrobił, no to chyba by były takie wymogi, jak mówiłeś, musiałyby tralalale biegać, homoseksualistów, dużo lesbijek, bo Netflix promuje takie rzeczy, jest za LGBT, tak, niby.
1: Ja tam tak, nie tylko wiem, tam, ale... tam był modus operandi, że jedna płeć przejęła prym nad światem, to oni by się musieli zdecydować na jedną właśnie, nie żeby, bo oni lubią tak pociupciać, tak? Nieważne, czy to historycznie poprawne, czy nie, ale wszędzie mają tam 10% Azjatów, 30% czarnoskórych, tyle takich i wiesz, parytety właśnie płci i tak dalej. Więc trudno by było się zdecydować i na jedną taką płeć, która by wygrała teoretycznie tą władzę nad światem.
0: Dobrze się sprawdzają takie sequele, które no, według tej prastarej zasady na sukces więcej, lepiej, bardziej, no większy świat musi być, lepsze efekty i tak dalej. No, tu Kotkiewicz proponuje, że taka seksmisja 2, że się budzisz w świecie, gdzie masz podatek od cukru i telewizorów. No właśnie, można by rozszerzyć, niekoniecznie wątek tylko płci, ale i różne inne, takie polityczne trochę, no, musi być więcej, po prostu to nie może być to samo, bo będzie nudne.
1: To akurat nie jest problem, bo ta seksmisja była dosyć, czy jest, klaustrofobicznie nakręcona. Tam głównie się dzieje na kilku korytarzach, cała akcja i kilku pokojach. No i na końcu jest kilka minut tego świata, to też tego świata prawdziwego, który też zamyka w obrębie jednego domu z takiej posiadłości. Więc tak, to akurat tak. Nie byłoby trudno. No,
0: no to jest to by się dało wystawić na deskach teatru, nie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Są takie różne filmy, które miały swój pierwowzór w postaci sztuki teatralnej, potem się stały serialem. Z Lokatorami tak było, jeśli dobrze kojarzę, tym bardziej, że rozpoznałem tam twarze takich aktorów związanych z aktorem wrocławskim. Poza tym takie sitcomowe klimaty to właśnie są wystawiane w teatrach czasami. Ludzie to lubią bardzo. Właśnie siedzą se ludzie i rozmawiają. Wszystko się dzieje w jednym jakimś pokoju, od czasu do czasu obracają scenę albo zmieniają scenografię po chwili na inną i już. I to jest fajne. No.
1: Tak, te sceny się obracają często, że tutaj grają sobie na jakiejś scenografii, a w tle już przygotowują następną, nie? Szybko tak cyk, cyk, cyk, scena się obraca i panie, mamy nową scenografię. Jest potencjał na seksmisję. Dwa. No, chyba będę dalej klasyki oglądał, które mi przeszły jakoś. Albo oglądałem je od początku do końca, albo za dzieciaka, gdzie nie mogłem zrozumieć niektórych rzeczy, bo nie miałem kontekstu, żeby to zrozumieć. To tak będę klasyki teraz oglądał, bo mi się to spodobało.
0: No, mnie zawiodło na przykład z takich rzeczy, co wszyscy oglądali, trzeba nadrobić, no to Stranger Things nie zachwycił mnie jakoś szczególnie. Okej, fajne, na początku wciągające. Już drugi sezon znudził kompletnie, już nie mogłem patrzeć na te same gagi tych dzieciaków, te same sprawy, wszystko to samo. Za dużo to ciągnęli, za długo męczenie Wacka. W ogóle wolę chyba jednak krótsze, jak tak się ciągnie coś, jak flaki z olejem, no już wolę seriale typu Black Mirror czy po tamtej stronie, gdzie są jakieś jednostrzałowe takie historie na przykład, nie? Czy Miłość, Seks i Roboty, też fajne takie jednostrzałowe. Teraz w ogóle, no na przykład The Boys, to też jest film animowany. The Boys, Demonika, Demonium, Diabolo, Diabolical. The Boys Diabolical, to są niezwiązane ze sobą różne historie różnych twórców, w tym tych od Ricka i Mortiego na przykład. No, różne animacje w różnym stylu i różny klimat zupełnie i pomysł na animację. To mi się bardzo podoba, jak się wynajmuje różnych twórców, zupełnie od siebie niezależnych i niewspółpracujących i każdy ma coś przygotować, nie? I tworzy się taka antologia świetna.
1: Gdzie to można znaleźć? The Boys Diabolical?
0: The Boys Diabolical. No to są po prostu filmy krótsze, trochę animowane w różnym stylu w świecie The Boys, nie? W tym samym okay. uniwersum, co The Boys aktorskie.
1: Video Prime, ten Amazon Prime, tak?
0: No. No bo był komiks na początku, potem film aktorski, a teraz jeszcze animowany. No to trochę jak z Animatrixem. Być może.
1: Mhm. No, to tak. Może tych The Boysów w sumie sobie włączę kiedyś. A to jest, gdzie to jest ten The Boys? Serial, bo wspominałeś kilka razy, a nie pamiętam.
0: Na Amazonie.
1: A kurde, to nie mam akurat.
0: Ja też.
1: Ale z Netflixem muszę zrezygnować, bo ile razy coś chciałem sobie włączyć, a tak wieczorem i tak szukam. I te przeglądarki są w Netflixie zrobione tak, że wydaje się, że mają tylko 20 filmów, bo szoruje na dół, szoruje, a tam na przykład ten sam film, tylko z inną okładką. Ja pierdolę. Ten kilka razy tak się naciąłem, że różne tytuły pod różnymi okładkami pokazują. Znaczy te same tytuły pod różnymi okładkami i mylą, a ogólnie nieraz obejrzałem kawałek, nie, nic mi nie pasuje, włączam CDA bez konta premium zwykłe i jakiś wpisuję katastroficzne i włączam jakiś z lat 80. katastroficzny. Ostatnio się uśmiałem, jak był film, gdzie wysłali Amerykanie z Ruskami razem rakietę do szczeliny w Księżycu, żeby pobudzić jądro, żeby odbiło to jądro Księżyca czarną dziurę supermasywną, co do nas zmierzała. Tak.
0: A co, nie da się?
1: Zajebiste, tak. Jak efekty tak z początku lat 90. to był chyba film. Tak, to efekt, no super się to ogląda. To tylko popcorn sobie zrobić i lecieć tak z tematami. Lubię katastroficzne filmy. Ogółem. Super, bardzo podobne. Ten, zawsze jest jak czwórka bohaterów, naukowców, nikt im nie wierzy, że są szurami. Oni takie mają te wskaźniki specjalne, co tylko oni wiedzą, że wulkan wybuchnie, czy trzęsienie ziemi będzie, czy jakieś pszczoły ocipiały, czy inne tam te węże. A potem im przyznają tam, że racja. Zawsze jest prezydent Stanów Zjednoczonych, musi interweniować. Super, lubię.
0: No to może był taki trend, że im bardziej się cofniemy w tył, jeszcze do czarno-białego kina science fiction, to tam coraz bardziej nie wierzą tym, co wiedzą. I jest jeszcze więcej tekstów w stylu: profesorze, zielone ludziki, bądźmy poważni. I proszę odejść, nie zawracać mi głowy, ale proszę, bo każę pana wyrzucić, no i tam nikt mu nie wierzy przez cały film, może same takie były, bo się zmieniają strasznie te trendy, te filmy w różnych epokach to się różnią od siebie, w ogóle klimatem, sposobem jakby w ogóle patrzenia na film, nie? No bo na przykład był czas, gdzie musicali dużo powstawało, no dzisiaj nikt nie myśli w ogóle o zrobieniu musicalu, jak się jakiś pojawi, to jako jakiś eksperyment artystyczny bardziej, nie? Jakiś film z Bjork czy coś takiego, to co tam Lars von Trier robił, to takie zabawy artystyczne już, a kiedyś to była po prostu rozrywka dla wszystkich, musical dobry, dużo tańczyli, śpiewali jakieś deszczowe piosenki, nie, jakieś Hair, Jesus Christ Superstar, no West Side Story, dużo śpiewanych filmów, Skrzypek na dachu to przecież jest śpiewany połowa tego filmu to piosenki, nie?
1: Tak, gdzieś takiego suchara widziałem. Na czym gra skrzypek? Na dachu. Nie, no.
0: nawet dobry sucharek.
1: No. Też oglądałem film katastroficzny. A jeśli chodzi o ten musical, to chyba w Stanach są bardziej popularne i wychodzą, tylko u nas to jakoś nigdy nie podbiło serc ludzi. Ten gatunek akurat. W Europie generalnie chyba, czy w Polsce bardziej. Bo w Stanach to wszystko potrafią przerobić na musical.
0: No, nawet Gwiezdne Wojny i Komando, nie?
1: Ale to nie może albo ktoś się wypowie, co tam mieszka na przykład.
0: Evil
1: to...
0: Dead. No, na pewno wiem, że był musical Evil Dead. Takie wynalazki, czyli musical, widzicie, z zombiakami i demonicznymi siłami, i śpiewający Ash. Chciałbym to zobaczyć. Może gdzieś jest na YouTubie.
1: Tak, próbuję ten znaleźć tytuł tego filmu katastroficznego, który oglądałem. Bo to było tak, że też zapadło się Morze Czarne. Bardzo prostym sposobem robione są te animacje, że to się może zapada, gdzieś tam trzęsienie ziemi jest i później zapada się Nowy Jork i okazuje się, że był szur, który napisał książkę o teorii spiskowych, tak, i wszystko przewidział i CIA i wszyscy pod służby świata szukają tego szura, nie, bo w tej książce i tej książki, bo tam jest odpowiedź, kurwa. Już nieważne, że ziemia się rozpada, trzęsienie ziemi, ale tak, to, co ta książka już ocali wszystkich. Tam ktoś weźmie, CIA przeczyta i zrozumie i nie wiem, co ma zrobić, żeby strasznie podłe scenariuszowe, ale aż tak durne, że aż się fajnie ogląda.
0: No. Energik stwierdził w którymś ze swoich, w którejś ze swojej audycji, że kiedyś był taki trend właśnie w kręceniu, że tam mamy tą grupę nastolatków, którzy gdzieś tam w lesie się gubią. Ale w tych wszystkich właśnie horrorach, slasherach, Piątkach 13 i innych tego typu filmach, gdzie mamy tą grupę głupich nastolatków, to zawsze musi pierwszy umrzeć Murzyn. Trzeba by to sprawdzić, czy zawsze pierwszy umiera Murzyn.
1: No tak, coś w tym jest.
0: Timmy, pójdź sprawdź, co się z Johnem stało, no to pójdę i tam, no coś potem, John nie wraca, to ja pójdę teraz potem. O, Timmy, John i William coś nie wracają, to ja pójdę. I tak i kolejno, tak i idą i umierają.
1: Tak. Bierut pisze, Sex Misja 2 raczej by nie powstała. Nie przeszła, jak Psy 3. Takie klasyki się nie odgrzewa. Mogłaby przejść, gdyby się to do tego ludzie dobrze zabrali, to mogłaby przejść, bo... Nie interesowałem się, ale u ciebie, słuchałem, Krawiec, zrobiłeś tam krótką audycję o tym, jak rozpisali tą produkcję tego, kurwa.
0: Czego?
1: Witajcie w naszej bajce.
0: Pana Kleksa.
1: No i reżyser, który nie miał nic do czynienia, jakieś dwa łobuziackie filmy nakręcił, nie miał nic do wspólnego z fantasy czy coś takiego, nic zero. I ta cała ferajna, która się zebrała, nie wróży nic dobrego. Tak? Ale można by było z tego fajną rzecz zrobić. Myślę, no Psy czy to przegięli pałę z tą nostalgią. Nawet muzyki im się nie chciało zrobić, tylko starą zali całą od... Nie wiem, czy to było pomiksowane, jakoś remasterowane, czy tak po prostu przełożyli wszystko od pieprzyli. Chociaż Pazura tam dobrze zagrał, było kilka momentów, ale generalnie zgadzam się, że...
0: Ale jak to pasuje pięknie do smutnego Franca, który nie rozumie świata, bo całe życie w pierdelku i ta smutna muzyka właśnie... Idzie Franc przez ulicę i mówi, kurwa, co to? To jest telefon, Franz, z komputerem, tak? I smartfon się nazywa. Pierdolisz. Pokaż to, kurwa. To fajne. Fajny pomysł właśnie.
1: Tak, bo psy, zarówno jedynka, jak i dwójka, no to blisko siebie powstały i to był jakby przekrój, obraz społeczeństwa tych czasów, mentalności, ktoś, kto nie żył w Polsce w tamtych czasach, włącza sobie takie psy jedynkę, dwójkę i mniej więcej kuma ten charakter czasów i to nie jest dużo szukane nawet, co nie? Coś to oddaje. A ta trójka nic. Te problemy, które tam znowu jakiś mafioza podstarzały, coś tam komuś mu porwali, ble, ble, ble, no nie przystaje do czasów, do problemu, do społeczności, nic. No, ktoś po prostu wziął zły scenariusz na to.
0: No, bo psy jak na swój czas to były czymś może nie tyle nowym, co nową odsłoną i podejściem i kumulacją tego wszystkiego, co fajne u Pasikowskiego, jego takim opus magnum, nie? No więc to wyprzedzało trochę, coś było, jakaś tu wartość dodana, a cofanie się i kurde, i kopiowanie tego, co już było i naśladowanie i to... No fani często tego chcą, wiesz, nawet, ale są różne gatunki filmowe, nie? No fani Marvela, Gwiezdnych Wojen to lubią, jak dostawać to, co już znają w nowej odsłonie. nie? I nie musi być tu jakiejś rewolucji, nawet mogą być źle widziane rewolucje. Ktoś przekombinował, nie? Wymyślił midi-chloriany, jebaniec, i zepsuł całą moc, nie? Ale tutaj Franz, nie wiem, też bym chciał, żeby to było coś takiego, wiesz, to wszyscy powiedzą wow, nie? Coś nowego trochę i film wyróżniający się w ogóle efektami też, żeby to wszystko było jak na te czasy.
1: Tak, a trzeba mieć trochę z jednej strony za poszanować oryginał, do którego się nawiązuje, a z drugiej strony nie iść na tą łatwiznę, tak, na bezpiecznie nie pójść, zbyt bezpiecznie, bo wtedy się robi taki odgrzewaniec. Nie? Trzeba troszkę przepuścić to przez filtr naszych czasów. No tak się wymądrze. No, w Psach Trójce tego brakowało. To było turbo bezpiecznie i nic nowego właśnie.
0: No, może nowy. Dla mnie następcą psów był Pitbull, nie? I tyle, no. Szczególnie no, te pierwsze, bo później to trochę poszli w komedię, ale w sumie Pitbull zawsze był dobry. Czy to Sławek Desperski, Despero, czy to Miami. To fajne kreacje aktorskie, fajni tacy twardziele, bohaterowie, nie? W stylu amerykańskim bardziej. Różne pomysły. Ludzie nie zwracają czasami uwagi na smaczki. W tym drugim Pitbullu nowe porządki jest na przykład scena, gdzie ten Miami z tym irokezem na głowie, bo to był no, taki tajniak, tak? I on mocno był wniknięty w środowisko. Irokez, dżinsy, on idzie ze spluwą, korytarzami i jest to kręcone w sumie jak gra komputerowa, bo widać widok zza pleców, jak w trybie third person perspective, dosłownie jest to tak stylizowane nawet trochę i on dostaje tu butelką w łeb, nie? Ale się gdzieś tam pcha tę laskę, która go uderzyła i dalej z tą spluwą idzie, nie? Ktoś się tam rzuca na niego, on go szybko obezwładnia do swojego tam kompana, kuj go i dalej idzie. Wszystko jak w grze komputerowej. I to jest właśnie płynięcie na fali. Świat się zmienia, są różne trendy. Fajnie jest nawiązać na przykład trochę do gry komputerowej, nawet jeśli chodzi o kręcenie. Na jednym długim ujęciu, bez cięć, cały czas za pleców bohatera. Fajnie to wyszło. Już jakiś smaczek. I jeśli film ma dużo takich smaczków, różnego typu, no to jest dobry, ciekawy film, nie? I można sobie go oglądać drugi, trzeci raz.
1: No. Nie oglądałem akurat, ale no, jak coś nowego i zażarło, no to fajnie. Właśnie ktoś się odważył i zażarło. Otóż to.
0: Znaczy wiesz, tam nie było niczego rewolucyjnego, bo są takie filmy, nie wiem, w 13 dzielnicy też były takie ujęcia stylizowane na grę komputerową. Bardziej jak Mortal Kombat, że dwóch zawodników stoi naprzeciwko siebie, naparzają się i nagle jest ujęcie, no jakbyś grał w jakiś Mortal Kombat i czujesz, że to jest nawiązanie, ale tam, wiesz, nie pojawiają się żadne wskaźniki, nie ma już takiej nachalnej stylizacji. To trzeba trochę subtelnie też zrobić, nie? Nie nachalnie. W Pitbullu ten efekt gry komputerowej to też być może ktoś tego nawet nie wychwyci, tak jak ja, nie? Może się komuś to inaczej skojarzy. Ja lubię, jak są różne fajne bajery w filmie i odważni twórcy, którzy próbują czegoś nowego. Jechanie na starym też jest dobre, jak są jakieś wypróbowane różne rzeczy, nie? Ale to nie chcę, jakiś mistrz Wajda może, czy inny tam.
1: Czy... No, mistrz Wajda już nie nakręci. Nawet Sex Missy dwójki raczej.
0: No właśnie, aha.
1: Tak, też miałem podejście do filmów superbohaterskich, bo tak średnio lubię. Niektóre mi się spodobały, jak Watchmen. Watchmen, ten długi taki, to dobrze mówię, Watchmen był?
0: Tak.
1: Świetny, no jaki klimacik, super, bardzo fajny. No, ten, co tam mi się jeszcze podobało? Ci, co mają te łapy takie, co z rąk wychodzą im druty.
0: Z rąk druty.
1: Wolwerowie?
0: No ten, Wolverine, tak? Logan.
1: Wolverine, tak.
0: Znaczy to, aż się opisał. Jak się te Wolwerowie, te druty mają?
1: To było spoko, ale Tora oglądałem, no to durny, niesamowicie film. I taki, no, strasznie słaby.
0: Logan jest świetnym filmem. Znaczy, po prostu w pewnym momencie się zaczęły pojawiać inne filmy o superbohaterach. Nie takie jak Avengers, nie takie jak jakieś Spider-Man, tylko inne, zupełnie inne. Na przykład takie jak Deadpool, które są satyrą właściwie na to wszystko, jedną wielką i taką ostrą zlewką, bo to jest film raczej dla dorosłych tam. Dużo krwi jest, dowcipów z podtekstami, seksu i tak dalej, brutalności. Zdecydowanie dla dorosłych. No, albo właśnie Watchmen, bo Watchmen teoretycznie to jest uniwersum DC. To samo, gdzie jest Batman, Superman, ale to jest zupełnie inny świat, zupełnie inna, można powiedzieć, grupa docelowa, bo tam są nawiązania do polityki, do spisków, jest alternatywna Ameryka jakby mocno i bohaterowie są inni też, są bardziej... ludzcy, bardziej nieludzcy, są inni. No, wiecie, jak to z tymi serialami typu właśnie The Boys, Invincible, czy właśnie Watchmeni. To są inne filmy superbohaterskie. No i Deadpool. Warto sobie zobaczyć, nawet jak ktoś nienawidzi pelerynek.
1: Thor, jedynie dlatego bierzemy do końca, bo grała Natalie Portman. No, to mi się podobało. I Hulk mi się podobał, bo grał ten... Znowu zapomniałem. Kurde, kto w Hulku grał? Norton, Edward Norton. A lubię tego aktora. Nie wiedziałem, że on grał kiedykolwiek w superbohaterskim kinie. Super, no spoko.
0: No, ja w każdym razie będę tutaj bronił tego, że filmy superbohaterskie nie muszą być głupie, są bardzo różne po prostu. Są takie dla dzieci, są takie dla dorosłych, są poważniejsze, są bardziej luźne i które stawiają na widowisko. Są bardziej udane produkcje, majstersztyki i w ogóle i perełki, a są gnioty, które nie wyszły z jakiegoś powodu. Strażnicy Galaktyki jeszcze co innego, dla tych, co lubią trochę retro. I komediowe są bardzo mocno. Komediowe, tak, myślę, że to jest...
1: No tak, no, są nierówne w każdym razie, tak zauważyłem. Albo może niektóre nie kupuje tych światów absolutnie i mnie męczy oglądanie filmów niektórych, a niektóre... A nie, i się fajnie bawię przy tym, także to tak, tak jest.
0: No, Kagbierut jako wielki fan Marvela twierdzi tutaj, że nie ma w ogóle startu DC do Marvela, że jest już przepaść i no, w jakimś sensie ma rację. No, Marvel się o wiele bardziej rozwinął, jest więcej dobrych produkcji. DC trochę więcej robi dla nastolatków teraz, dla dzieci, dla młodszych. Może dzielą rynek, nie wiem, może Marvel będzie szedł w kierunku eksperymentów typu, nie wiem, Doctor Strange 2, że on jest taki bardziej trochę już upiorny, krwawy. Demoniczny, brutalny, no dla starszego jeszcze troszkę widza, a DC będzie sobie w młodszych szedł, no zobaczymy jak tam się, może się będą dzielić.
1: No to też tak powiem, że nie jestem na bieżąco, bo kiedyś tak nie wiem już kogo pytałem, jak oglądać te filmy, to żeby chronologicznie, tylko nie o tych starych, starusieńkich, tylko tych tam 2000 plus, nie wiem, tak się zaczęło to kino jakby bardziej rozwijać, no jestem jeszcze daleko, tak. Tych najnowszych nie oglądałem, może jakoś idzie z każdym rokiem do góry, to się jeszcze miszczenka opadnie przy tych nowszych produkcjach, może nie wiem, a to zobaczę sobie z chęcią.
0: Zamojskie drogi. Niekoniecznie jestem, znaczy jestem dziecinny swoją drogą, ale filmy superbohaterskie to będę ich bronił, że one nie muszą być wcale dziecinne i często nie są, albo często są bardzo, bardzo dorosłe i są smutne. Słuchaj, no Logan to jest taki dramat, tak? To jest smutna bardzo opowieść o starym już Loganie, który nie domaga, musi się opiekować swoim mentorem, może nie bardzo mu się to uśmiecha. Musi to dziecko chronić, które jest ścigane przez wojsko, bo jest eksperymentem jakimś tam. Tam nie ma za bardzo żartów, wiesz, śmichów. To jest film, na którym niektórzy tam się wzruszają, bo no spoiler, Logan ginie ostatecznie. I ta dziewczynka tam po nim płacze. To są filmy, wiesz, które właściwie jak się zastanowisz na chłodno, to one się, taki film się nie różni od tego, co zrobi jakiś twój ambitny reżyser, który tworzy wyższą sztukę i kulturę i tak dalej, twoim zdaniem. Czy Marvele się różnią tak bardzo od innych filmów science fiction? Przecież tam jest wszystko... To, co jest w innych filmach, tylko zebrane jakby do kupy. Są podróże w czasie, alternatywne światy... inne cywilizacje i stosunki z nimi i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co w innych filmach science fiction macie. Ktoś, kto ma bardzo negatywne takie spojrzenie na superbohaterskie produkcje, najczęściej nie wie po prostu, jak różny jest to rynek, jak komiksy wyglądają, jak różne są też. Pod względem wartości swojej też, no takiej, jak różne są filmy, jak różne są tutaj grupy, no to są różne światy, nie? Łączy to tylko to, że ci bohaterowie są pokazywani w różnych wersjach samego siebie, nie? No, będzie jakiś supermenek dla dzieciaczka, śmieszny, kreskówkowy taki, a będzie jakiś superman inny, ale to bardziej już DC. DC jest trochę faktycznie bardziej pod młodszy chyba target. Marvel jest bardziej zróżnicowany przynajmniej teraz już.
1: Tak, tak, ja dzwoniłem w sumie z tą Sex Michelle, tak, tak, to o tym chciałem powiedzieć, a wyszło na, że zeszliśmy na filmy superbohaterskie. Ja się zaczynałem trochę przegryzać z nimi, bo oglądałem owszem Iron Many, akurat jakoś spoko, ciekawie mi się to oglądało, jednak no zaległości miałem, jakoś nigdy mnie do tego kina nie ciągnęło i nawet wkurzało mnie to nieraz, kiedy wchodzę na Filmweb czy inny serwis do filmów i wyszukuję filmy science fiction i wszystkie te filmy są ciurkiem podpięte pod science fiction i tak trzeba się przedzierać przez nie, je zawsze omijałem, ale tak niedawno pomyślałem, nie, może sobie nadrobię, tak, i tak pomalutku sobie nadrabiam, nie jakoś szybko, ale włączam sobie teraz od czasu do czasu, nie, tak jak mówię, nierówne są, niektóre są mniej fajne, niektóre bardziej.
0: Ale popatrzcie, tak, na przykład tak jeszcze tylko o jednej produkcji ci wspomnę, okej? Okay? WandaVision na przykład, serial, który nie tak dawno się ukazał. Właśnie, no tak, nie wiem, jakby go opisać. O czarownicy, która bardzo przeżyła śmierć swojego brata, rodziny jej brakuje, jej jakby chłopak, tak, no, w kim była zakochana, też zginął i bardzo to przeżyła i ona tworzy za pomocą magii wirtualne miasteczko, takie przekształca istniejące już miasto, w dziwny twór, bo to jest jakby świat z serialu z dawnych lat, nie wiem, lata 50., 60. I toczy się tam życie, takie mało miasteczkowe i serialowe. Są gagi jak w starych serialach, jest to wszystko stylizowane na stary serial. Pierwszy odcinek czarno-biały cały, drugi chyba też. Dopiero potem jakby kolor stopniowo się tam pojawia, nagle się to zmienia w coś bardziej w stylu serialu, nie wiem, jakiś Friends, tak bardziej lata, nie wiem, tam o 80, nie? Czy jeszcze to przechodzi przez lata 60, tak? Bo fryzury tam mają charakterystyczne. Zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość. Stopniowo dopiero wychodzi, o co w tym wszystkim biega, tak? Że to są czary, że to jest taka symulacja, pojawia się i wojsko. Bardzo fajny serial. Czy to ma coś, jest jakieś superbohaterskie? Chcę tylko po prostu was zachęcić, że te superbohaterskie rzeczy bardzo się różnią od siebie często i są bardzo z różnej bajki, nie?
1: Okej, okay, no brzmi ciekawie. Wonder Vision, tak?
0: WandaVision, jak Wanda.
1: WandaVision.
0: To okay. Serial, nie?
1: WandaVision, okej.
0: Okay. Też taki bardzo wciągający. Trochę mogą się czuć zagubieni czasem. Niektórzy, co nie znają, nie wiedzą, co wcześniej się działo, bo to nawiązuje do wcześniejszych różnych wydarzeń, nie? To wszystko. Ale można przeżyć, myślę. Można przeżyć. Może to właśnie zachęci, żeby się zapoznać z tymi produkcjami, o których informacji nam brakuje, nie? Że kto to jest tamten. A to se sprawdzę. On był w filmie tym. To se zobaczę, no. Dobra. Ale też nic na siłę. Nie będę tutaj może zbyt nachalnie was wszystkich zachęcał. Ja po prostu lubię, a jak lubię, to zachęcam, nie?
1: Na różne Jeśli sposoby. Nawiązuję do takiego retro, to lubię. Chociaż no faktycznie może mogę tych komiksów nie czytałem. Mogę nie mieć tak podkładu pod to.
0: A tu mówisz,
1: ale jeśli nie
0: o Wandzie?
1: Hermetyczny,
0: nie, no ja, przepraszam cię, no, jak mówisz o Wandzie teraz, to nie, no. to trochę inaczej. Nie, tam nie musisz znać komiksów za bardzo, coś. Paru informacji będzie ci brakowało, tak wiesz, bez problemu. Okay. Zobacz sobie.
1: No to brzmi ciekawie, to się może się wkręcę, ale pod sobie dodam do listy.
0: Na pewno cię zaskoczy bardzo mocno ten serial, bo jak będziesz tak patrzył i kurde, ale to dziwne takie, nie?
1: No. Dobra, okej, no to dzięki za poleconko i przełączam się na odsłuch.
0: No hej, trzymaj się, cześć.
1: Na razie, hej.
0: Kurde, przyznam wam, że strasznie głodny jestem już od dłuższego czasu. Tak więc tak stopniowo będę tu już wygaszał oczekiwania, niczym premier Morawer. Będę wygaszał wasze oczekiwania. No, polski rynek komiksowy, no obecnie chyba taki sobie jest, nie? Kiedyś mieliśmy wielu dobrych rysowników, ale oni jakby lokalnie głównie działali i przez to się marnowali, nie? Świat o nich nie słyszał. No, świat nie usłyszał za dużo o Jerzym Wróblewskim, o Januszu Chryście chyba też nie i o Henryku Chmielewskim. I o innych wspaniałych twórcach, czy Bogusław Polch. No, Funky Kowal mógłby powstać film. Znaczy, wiecie co, Funky Kowal nie jest taki dobry, jak się wydaje, jak się pamięta go, bo tak przypominałem sobie Funkiego i te drole, ta afera, jakieś takie nudne jest w sumie. Tam są fajne ujęcia, fajne, znakomite, piękne projekty różnych urządzeń, pojazdów, wnętrz, broni. To wszystko świetnie narysowane, tak? I mogłoby posłużyć jako pewna makieta, wzór do zrobienia tego na przykład w 3D, nie? Dzisiaj, jak robicie film, to możecie się posłużyć filtrowaniem obrazu, także to 3D zmieni się na przykład w rysunkowe o wiele bardziej, wręcz takie, no, stylizowaną już grafikę, nie? W rendering niefotorealistyczny. Można uzyskać efekty typu, że to jest namalowane nawet.

0: Siemanko, zuchy, uszanowanko, serduszka, mamy kolejny poniedziałek, 21, a to znaczy, że jest to najlepszy czas na waszą ulubioną audycję Nocny Marek, którego trochę czasu już nie było, ale zapowiadany w składzie jak zwykle doskonałym, czyli ja, Bonifacy Zapiecek oraz...
1: Krawculek, wasz umiłowany, nie, umiłowany, ukochany, nie, ukochany też nie, Po prostu ja i ten drugi, co go nikt nie kojarzy, bo to ja jestem tu gwiazdą. Nie no, żartuję, dzisiaj to potrzeba jest raczej tutaj wodzirejem, bo przyznaję się bez bicia, że troszkę tak może nie do końca jestem jakoś super przygotowany.
0: Sam mnie namawiałeś, żeby wrócić do Nocnego Marka, no ale skoro tak, to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tym bardziej, że temat można powiedzieć bardzo niecharakterystyczny dla nie tylko Nocnego Marka, ale też dla czasów, w których obecnie zdarzyło nam się żyć. Mianowicie bardzo zależało mi na tym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o rzeczach pozytywnych, które zdarzyły się na świecie w ciągu ostatniego roku, a które mogły przejść bez echa ze względu na to, że pewne inne rzeczy je przysłoniły. No i chyba na taką pierwszą rzeczą, która się będzie rzuca koniecznie sama przez się, jest to, że nie doszło do zapowiadanego końca świata, przebiegunowania czy czegoś tam, co miało być spowodowane koniunkcją Saturna, Jowisza i Łysego Łba. Także żyjemy, wbrew pozorom. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś znowu wersja symulacji. Jeżeli również żyjecie, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie żyjecie, to wtedy dajcie łapkę w dół, będzie wiadomo. Tak, język się plącze. Coś nie w formie jestem. Próbowałem się przed audycją zdrzemnąć trochę i nie wiem, coś jest kurde nie tak. Coś, ale miałem nie narzekać, miałem podchodzić do tego wszystkiego bardziej pozytywnie. Może też trochę odzwyczaiłem się od robienia czegokolwiek solo i mówienia w moim charakterystycznym, normalnym, codziennym tempie. Tak nie wiem, wręcz może można powiedzieć trochę trema? Ile to już Nocnego Marka nie było? Ze 2-3 miesiące?
1: No co ty, dłużej chyba. Z pół roku już go nie ma. Już dawno został anulowany. No, ja też się próbowałem zdrzemnąć i mi się to doskonale udało, bo w sumie, o której ja dzisiaj wstałem, o 15, tak się zdrzemnąłem doskonale. No można się właśnie, można być niedospanym, można być przespanym. W ogóle próbowałem znaleźć jakieś podsumowania roku w internecie i powiem ci, że bardzo mało tego jest. To znaczy, te podsumowania są strasznie takie indywidualne, wiesz, jakaś firma sobie rok podsumowuje, podsumowanie finansowe roku, ale tak, żeby znaleźć jakieś podsumowania, zbiór wydarzeń ważnych, a jeszcze pozytywnych, no to w ogóle jakąś niszę totalną potrzeba dzisiaj zapełniasz.
0: Możliwe, bo ciężko jest jednak nie zwrócić uwagi na to, co przez ostatni rok się wydarzyło, a działo się dużo. Chociaż właśnie z drugiej strony newsy wobec tego stały się dość takie, można powiedzieć, nudne, tak? Tutaj codzienny raport covidowy, tutaj coś tam, tutaj strajki, tutaj policja pod domem Kaczyńskiego i tak można by było puszczać w wydanie informacyjne gdzieś tam, nie wiem, wklejone sprzed pół roku, jak już ludzie zapomnieli, co tam się działo i stara bida i cały czas w kółko jedno i to samo. Ale nie, ale trochę się zaczęło dziać i się zastanawiam, być może czy za wcześnie się za to nie wzięliśmy i te podsumowania pojawią się dopiero w okresie świąteczno-noworocznym, bo raczej to nowy rok jest takim dobrym momentem na przygotowanie tych podsumowań, no ale będziemy pierwsi, jak mi się tylko przeglądarka odwiesi.
1: Sławę, to jakaś chyba dziwna odmiana. Sławek wysłał donata 7 zł, dziękujemy. Alt plus 255, co to za dziwny skrót klawiszowy? Alt plus 255, ty potrzeba informatyk.
0: No to jest niewidzialna spacja, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Niewidzialna spacja? Mhm. Patrz pan, jakie cuda.

0: Ty, a kiedy się właściwie zaczął Koko? Bo ja już nie pamiętam, ile to już trwa.
1: No
0: Ile on z nami jest, ten Koko?
1: wiesz co, deko ponad rok. Na pewno już rocznicę w Chinach obchodził. Co do Europy nie jestem pewien, ale coś mi świta, że czytałem gdzieś to chyba na National Geographic.pl czy czymś takim właśnie czytałem o, jak to było? Właśnie jakiś artykuł z okolic 10 stycznia 2020 roku, gdzie takim spokojnym tonem było opisywane, że pojawiło się jakieś dziwne zapalenie płuc, że już w Chinach są pierwsze ofiary śmiertelne. Tak do końca nie wiadomo, co tam się dzieje i nikt to nawet by nie zwrócił uwagi, nie? I jak to się, kurde, skończyło dalej?
0: Lukacjusz pisze, że alt plus 255 to not breaking space. Czyli co? Niełamliwa spacja? Taka, która się nie zawija. Rozumiem,
1: No,
0: tak? Tu jakaś wyższa szkoła jazdy, panie.
1: jest to możliwe.
0: Wyższa szkoła jazdy. Kurczę, no takie podsumowanie i to jeszcze na pozytywnie. Ja nie wiem, jak ludzie to odbiorą. Czy Polacy w ogóle są gotowi na pozytywne wieści jakieś? Może z jednej strony mamy ich straszny deficyt, bo ciągle się tylko umartwiamy, narzekamy na rząd, na to, że nas trują, że plandemia, że rząd taki nieudolny, kolejne podatki, a jakieś pozytywne rzeczy, aż mi łydki drżą ciekawości po prostu, coś ty tam wynalazł pozytywnego, ale to w Polsce jeszcze? Może jeszcze powiedz, że w Polsce coś pozytywnego, no w ogóle padnę tutaj, zawału dostanę.
1: Nie no, w Polsce też się dzieje dużo dobrego. Zauważ, że w zeszłym tygodniu pokazał się sondaż, według którego Kościół jest bardziej nielubiany niż lubiany. Jest więcej osób, które negatywnie oceniają postawę Kościoła. No i dzieje się coś, co można było przewidzieć, co się działo również na Zachodzie. Polska również do tego punktu doszła. Tym bardziej bardzo mnie to cieszy, że jest dużo odsetek młodych ludzi, którzy teoretycznie powinni pchać ten wózek dalej. Także kolejnym czasem prawdopodobnie będzie właśnie też masowe wypisywanie religii. W końcu może religia wróci tam, gdzie jej miejsce, czyli do salek katechetycznych i jakoś zrobi się wystarczająca przestrzeń na pewne zmiany, tak żeby, no właśnie, tak żeby za te 20 lat nie było w Polsce dominującej religii i no kurde, tutaj tak bardzo życzeniowo sobie myślę, nie? Żeby to była zwyczajnie kwestia wyboru, a nie jakiegoś przymusu bezpośredniego, można wręcz powiedzieć. Także pod tym względem myślę, że jest to całkiem, no na pewno bardzo dobry news. Kurde, naprawdę coś mi dzisiaj nie tak.
0: No coś się dopadło,
1: No.
0: żeby to tylko nie to było. Nie, na pewno nie. Myślę, że wszyscy chyba doświadczamy jakiegoś takiego spadku nastroju i pogorszenia humoru. To się wszystkim troszkę udziela. A te święta wcale nie pomagają. I nowy rok online, wigilia online, to wszystko sprawia, że czujemy się faktycznie, jakby czasy ostateczne nastawały nam, przed nam tutaj. Zenon pisze, że ma coś pozytywnego. Stanisław Dziwisz wybaczył Polsce. Tak, kamień z serca i ja to spać nie mogłem, muszę ci się przyznać, bo myślałem, że on coś, że on nam nie wybaczy już, ale nam wybaczył. Zuch, zuch.
1: Gdzieś słyszałem w ogóle, bo to było nagranie podczas wywiadu w telewizji Trwam, czy coś takiego i on jeszcze tym, wiesz, tym swoim biskupim głosem, prawie jak Wojciech Mann, tylko bardziej takim własnym. Jak to. Naprawdę, aż się wzruszyłem. Nie spodziewałem się, że okaże aż tak duże miłosierdzie dla wszystkich zdrajców. Tych, którzy go chcą zniszczyć i pogrzebać razem w jego złotych pałacach.
0: Kapciowy. On tyle lat nosił kapcie Janu Pawłu a ludzie tak szkalują, nie pamiętają. Ale to w ogóle świat staje do góry
2: sponsorowanie
0: nogami.
2: Złych mediów, przepraszam bardzo, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: JP5D. 3 złote. Dzisiaj wchodzimy w 5D. Ja już wejszłem. Wielki reset to dobra okazja, żeby wpłacić 3 złote na piwo, żeby się krawiec zresetował i miał 3 dni ciemności.
0: No dziękuję bardzo. Tutaj jest zrzutka na reset, żebym się zresetował i 3 dni ciemności miał. wchodzimy w 5D. W ogóle ludzie sobie może nie wszyscy zdają sprawę z tego, że nadajniki 5G, tak, 5D, 5G, 5G nas przerzuci w 5D. No dzisiaj to tak można gadać, co tam komuś ślina na język przyniesie. No, że są już te nadajniki w 7 miastach i to jest właśnie też ten rok, w którym to się stało, nie? To dobra czy zła wiadomość? No, dla chyba tych, co się trochę lepiej znają na technologii i się mniej boją i się nie lękają, jak Jan Paweł II przykazał, no to może dobra, bo będzie lepszy internet, szersze pasmo czy coś tam.
1: No, świat do przodu. Technologii postępu nie da się zatrzymać. Więc bardzo się cieszę, że wiesz, że tutaj pokrzyczeli, pomarudzili, tutaj na Facebooku zrobili jeden protest, nawet gdzieś tam w jednym mieście się udało im tym przeciwnikom, luddystom współczesnym spotkać i faktycznie coś tam, wiesz, poprotestować, pochodzić w tych foliowych czapeczkach. No i pokrzyczeli, pogadali, a teraz sobie kupują telefony na święta z obsługą 5G. Cieszę się, że mimo wszystko to jakoś, nie wiem, nie przeniknęło aż tak bardzo do ludzi, że tutaj znowu będą chcieli nas zaczipować, znowu trzeba będzie protestować, że to wiesz, przyszło, no pokrzyczeli, pomarudzili i koniec rewolucji. Także fajnie, że nie jest, że nie skopiowaliśmy aż tak bardzo wzorców, które można przykładowo zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, gdzie można, no nie wiem, gdzie te wszystkie ruchy antynaukowe czy hamulcowe potrafią w dalszym ciągu organizować jakieś, wiesz, konferencje i tak dalej, spotkania, no zresztą płaskoziemstwo w jaki piękny sposób w Stanach sobie działa. Kurde, naprawdę coś jest nie tak, słuchaj, ja cię przepraszam, ale nie jestem pewien, czy nie powinienem się położyć dzisiaj wcześniej, także z góry uprzedzam.
0: Aż tak kurde, nie tak. Kurczę.
1: Nie wiem.
0: A co ci właściwie jest, maleńki?
1: Wiesz, to trochę w serducho mnie kłuje i nie podoba mi się to. No.
0: Kurczę, no jak będziesz się, wiesz, jak się jeszcze gorzej poczujesz, no to śmiało, to się połóż, no wiesz, no zdrówko najważniejsze, jak to mawiają babcie i ciocie, kiedy je spotykasz raz na rok i se życzenia składacie. To zdrówko najważniejsze, żeby tylko zdrówko było, no. No najwyżej zostanę sam jak palec w dupie przysłowiowy. I zrobię luźne podsumowanie roku i dzwońcie. I pamiętajcie, że też możecie dzwonić i podsumowywać. No, biedny potrzeba, no widzicie, no same, no kurczę, no miało być dobrze, a wyszło zawsze jak w Polsce tu wychodzi. Wszystko w ogóle do góry nogami tutaj jest. Popatrz, w ogóle oglądałem sobie ostatnio Czarny Czwartek, jak tam do górników ZOMO strzelało, pałowało, śmierć jak kromka chleba i Kościół faktycznie się tam jawi jako jakaś taka siła, która z ludźmi była. No wiesz, swoje za uszami to oni zawsze mają, ale no jakoś nie ulega wątpliwości, że bardziej z ludźmi byli i przy ludziach, a nie z władzą. A teraz odwrotnie, teraz są w 100% z władzą, można powiedzieć, też od się na odwrót.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że też pewien podział wewnątrz ludzi Kościoła też jest zauważalny. Jakieś zaangażowania w działania

0: Więc wydaje mi się, że tak, tutaj oddolnie Kościół zaczyna być może wracać do tej ludzkiej twarzy, do tej ludzkiej wspólnoty i takiego duszpasterstwa na zasadzie, nie wiem, partnerstwa, a nie władowania ci złotym pastorałem do twojego pustego łba, jak powinieneś żyć, jak powinieneś działać. Taka, wiesz, taka religia, która jest wspólnotą, która jest ludziom potrzebna. Dobra, słuchaj, ja się muszę położyć, jak się może lepiej poczuję, to zadzwonię raz jeszcze. Przepraszam, że cię wrzucam na minę, no ale coś jest, kurwa, nie tak, potrzebuję chwili.
1: Nie ma sprawy, stary, to idź i tylko daj potem znać, czy wszystko okej, okay, żebyśmy się nie martwili.
0: To ja się przełączam na odsłuch i jak mi się poprawi, bo też wstałem pół godziny temu raptem. Może się jeszcze nie obudziłem, ale muszę się pierdolnąć na chwilę.
1: Dobra.
0: Sorry.
1: No to trzymanko, cześć, trzymaj się. A widzicie, a właściwie słyszycie. Wszystko się może zdarzyć w nocnym radio. No słuchajcie, jak potrzeba się katapultował z audycji, na którą się przygotowywaliśmy, to naprawdę jest niewesoło i no chyba się niezbyt faktycznie dobrze czuję. Chyba pierwszy raz się coś takiego w nocnym radio zdarzyło, nie licząc może takich przypadków, jak ja się rozchorowałem, tylko że ja to się tak rozchorowałem, że wpadłem pod stół i internetu nie potrafiłem rozłączyć. Pamiętam to do dziś, jak Klot tam ratował sytuację, ja się wtedy schlałem, ale się schlałem nie bez powodu, bo tam miałem problemy życiowe, miłosne chyba w ogóle. No i tak to wyszło, że zrzutka na wieniec, ale jesteście kurczę, okrutni, okrutnicy. No nie fajnie. Trochę się martwię o potrzebę. On w ogóle tak troszkę nie domaga ostatnio, myślę zdrowotnie. Coś tam mu się dzieje, no. Ach, powinien pójść do znachora. Zdecydowanie trzeba potrzebę wysłać do znachora. To on chyba powinien pana Jurka odwiedzić. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że zdecydowanie potrzeba powinien odwiedzić pana Jerzego i zasięgnąć rady fachowej, medycznej. No, not cool. I przyznam się bez bicia, że liczyłem trochę, że potrzeba tu poratuje, bo starałem się przygotować nawet przez te kilka godzin, ale jakoś mi to dzisiaj też nie szło. I takie podsumowanie roku to nie jest prosta sprawa. No ale postaram się jakoś z tego wybrnąć. Czytam sobie tutaj, że mieliśmy wybraną pierwszą wiceprezydentkę USA. Wiceprezydentka. To tak trochę feministycznie brzmi, prawda? Kamala Harris. To dla mnie to są fajne wydarzenia. Zawsze byłem za kobietami. Zawsze dostrzegałem gdzieś problem, że kobiety no, przez długi czas były trochę w takiej sytuacji jak czarni, którzy... No, pamiętacie to, znaczy na pewno kojarzycie to zjawisko błędnego koła, nie? Że w Stanach się dawniej takie rozprawy toczyło, że właśnie czarni są brudni, nieczyści, niewyedukowani, nie potrafią się zachować. No, być może mogło mieć to jakiś związek z tym, że z brakiem dostępu do edukacji. Z tym, że byli traktowani jak traktowani, no i co? I zapóźnieni trochę, no i do dziś pewnie gdzieś to pokutuje. No i też się można było zapytać, no a jaki jest czarny, co dostał Nagrodę Nobla? I podawać to jako dowód, że czarni są głupsi na przykład, nie? Nie jestem tutaj zwolennikiem teorii, że wszyscy jesteśmy jednakowi w ogóle i nie rozmawiajmy w ogóle o różnicach rasowych jakichkolwiek, ale... No ale były też w ogóle... Była sytuacja, że właściwie zawiedli wszyscy, bo i nauka, i naukowe jakieś rozmowy na temat właśnie czy czarny to też człowiek, czy może bardziej zwierzę, i teolodzy,

0: przywoływali Hama, który, od którego mieli pochodzić ci czarni, zostali przeklęci ciemnym kolorem skóry, więc też i tutaj Biblia przyszła z odsieczą tym, którzy nadal chcieli utrzymać pewne status quo, żeby czarni nadal byli traktowani jak podludzie. No i z kobietami, myślę, przez długi czas było tak samo. Też brak dostępu do edukacji, marginalizowanie ich roli w społeczeństwie i tak dalej. Dlatego bardzo się cieszę, jak kobiety triumfują, jak kobiety zdobywają jakieś, osiągają jakieś sukcesy. I tak dalej. Krawiec zna się na czymkolwiek? Takie pytanie. Nie, na niczym się nie znam, tylko dotarcie chrzanu ewentualnie. No, właściwie to można przypisać też właśnie całe zjawisko pandemii też na ten rok, no zaczęło się to pewnie trochę wcześniej, ale no też ten rok dał nam w kość i nauczył nas zupełnie innego życia, tak jakby. Ja dostrzegam w tym plusy duże, bo to jest takie oderwanie się trochę od zapierdalania, od trochę może taka forsowana na siłę ucieczka od materializmu, no w tym sensie, że ludzie potracą swoje majątki, ale to też da do myślenia trochę pewnie, nie? Niektórym, że może nie warto całego życia pod to podporządkowywać, takie refleksje, no i w końcu trochę czasu, żeby usiąść, pomyśleć samodzielnie. Ci wszyscy, którzy się spóźnili, bo ludzie tu dochodzą, no to słuchajcie, zaczęliśmy audycję z potrzebą i potrzeba się ewakuował niestety, bo się źle poczuł, bardzo się źle poczuł. Trzymajmy kciuki, żeby się to wszystko unormowało. Mamy też pierwszy film zagraniczny, który otrzymał Oscara, Parasite. Fajnie. To znaczy film międzynarodowy, nie? Nie amerykański. No i ludzie, którzy wyszli na ulicę, to są dla mnie ważne wydarzenia. Coś we mnie odżyło, nie? Jak zobaczyłem ludzi, którzy masowo wyszli na ulicę w Polsce. Zobaczymy, czy jeszcze coś z tego będzie, chociaż chyba się uspokaja, nie? Jakieś memy tutaj miałem z Kaczyńskim, że pokrzyczeli i poszli, nie? Zadowolony. Rok 2000 tutaj, no właśnie, po raz pierwszy też padła taka informacja ze strony wojskowej, rządowej, że to, co widzimy na zdjęciach, no to prawdopodobnie jest jakiś obiekt niezidentyfikowany, znaczy jest to obiekt niezidentyfikowany i przedstawia się jako no, taki przełomowy trochę news, że po raz pierwszy powiedzieli wprost, że mamy do czynienia z UFO. No nie do końca, ponieważ NOL, no to jest po prostu niezidentyfikowany obiekt latający lub UFO po angielsku. No i to może być wszystko. Niezidentyfikowanym obiektem latającym może być jakiś dziwny balon meteorologiczny, o którym zapomniano i nie wiadomo, czym jest, albo coś innego, jakieś dziwne zjawisko meteorologiczne, świetlne. Gospodarka stoi, bezrobocie wzrasta, ceny wyjebały w kosmos i cieszy się kurdupel, nie? No, kurczę, Kaczyński zadeklarował teraz, że powoli myśli o odejściu ze sceny politycznej. Więc byłoby miło, chociaż czasami się boję trochę, co będzie po Kaczyńskim i czy przypadkiem nie zjawią się, czy nie pojawią się jeszcze gorsi od niego. To jest bardzo prawdopodobne. Jeszcze jak się zaczną żreć o władzę, a przecież to są bardzo tacy mali ludzie, karły moralne, aparatczyki różne i mogą się zacząć ostro żreć o władzę, Może być kiepsko. Na pewno cała ta sytuacja z pandemią bardzo pomogła wszystkim, którzy w internecie coś robią. Znaczy mam na myśli różne serwisy, większe, mniejsze, handel w internecie i też w dużej mierze myślę, że Polacy oswajają się już z płaceniem za treści. Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że pokutował u nas taki nawyk, że wszystko musi być za darmo, bo inaczej to w ogóle od razu zamykam okienko. To było takie może przekonanie, że za darmo można znaleźć też dobre rzeczy, no to co będę płacił. A jakoś tak się spopularyzowało pewnie trochę płacenie za treści. Różne Netflixy, HBO, online, nie? Oglądanie filmów online, CDA.pl, premium. Już nie tylko oglądanie za reklamy, ale okazało się, że to wcale nie musi być takie drogie. Ja przyznaję się że walczę z piraceniem. To znaczy staram się nie piracić, staram się po prostu kupować legalnie różne rzeczy. Jakieś audiobooki, gry, filmy. Płacić za takie rzeczy. No, to jest chyba krok w kierunku cywilizowanego świata, nie? Może właśnie można poznać taki świat niecywilizowany, jakiś kraj zabity dychami i osłonięty murem i zamknięty za żelazną kurtyną, że tam kwitnie piractwo Pympek. Na potęgę.
1: 5 złotych. Etam powinien z Najmanem wyjść w ma. Gorzej jakby Etam przegrał, bo by został posądzony o ustawioną walkę.
0: Etam przegrał z Najmanem? To jakiś science fiction. To się da się przegrać z Najmanem? Nie wiem, ja przypominam jedną wygraną Najmana w sumie. Właściwie to on cały czas dostaje łomot od wszystkich. Wygrał, pamiętam, z tym, z Lwem. Przyszedł taki jakiś dziwny kulturysta, lew. No i ten lew nic nie umiał. Nie umiał, chyba nic nie trenował. Może myślał, że siła mu wystarczy. No i... Krawiec, nic nie rozumiesz. To płacenie jest specjalnie. No a co ma być? Niespecjalnie? Ja nie wiem, o co chodzi. CDA jest tak legalny, jak... Chomik Flix Etama, śmieje się Zenon. No nie wiem. Znasz może konkretniej sytuację od środka, jak to jest, bo nie słyszałem, żeby ktoś tam się burzył, ale faktycznie dziwna to jest sytuacja, bo nie kosztuje to zbyt dużo, a tam masz filmy, no, wszelakie treści, nie? Ogromny zbiór tych różnych nagrań i jakoś tego nie widzę, żeby dało się opłacić licencję. No i co, ktoś zapłacił 20 zł i sobie wszelkie w ogóle możliwe filmy ogląda, nie? Z całego świata. Bo różne inne platformy, które wiemy, że są legalne, no to one mają swoje produkcje jakieś, ta baza nie jest taka bez dna, więc... Faktycznie dziwna jest ta sytuacja z CDA i obawiam się, że to takie albo zupełna ściema faktycznie, albo może taka próba odczekania i zobaczenia, czy coś z tego może wyjdzie i właściciele praw autorskich tak przymykają oko trochę i czekają, jakoś tam się starają dogadać. Wiecie, o co chodzi, nie? Że to może się... Zdrówko. Oj, nie pij tej Pepsi, nie pij człowieku, napój cukrowy. To nie jest zbyt zdrowe. Mi też coś się ze zdrowiem cały czas troszkę dzieje. Nie chcę tu o chorobach swoich, jakichś tam i dolegliwościach opowiadać, bo się zrobi radio emerytów. Może zrobimy taką audycję, że będziemy...
2: mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na wolnowar i bogato zastawiony świąteczny stół dla potrzeby.
0: O proszę. na wolnowar i bogato stawiony stół. No, na bogato. Maharadża zawsze na bogato. Ma gest. Wielki filantrop i dobrodziej. Dziękujemy. A Najman swoją własną galę robi, gala VIP, i to jest jakaś parodia Rambo znowu. Nie wiem, właściwie to jemu się coś w głowie pomieszało, bo on wszystko, co robi, to jest jakieś takie niewydarzone, głupie i się błaźni, głupoty gada. Każdy jego ruch, nie? Łącznie z tą ostatnią walką, kiedy właściwie czuł, że przegra i wolał być zdyskwalifikowany. No, i po prostu zachował się jak ostatni pacan. Straciłem jakikolwiek szacunek dla Najmana. No, a na swojej gali będzie się pojedynkował z jakimś taksi złotówą, z jakimś grubaskiem, co się nie umie bić. No i... ale to może tak dla śmiechu można sobie popatrzeć. Dawid Ozdoba, też chyba jeden ze słabszych zawodników, którzy się pojawili na tej gali freaków Fame MMA. Właściciele tej gali właściwie się nie kryją z tym, że to jest rozrywka, że to jest fan, że to nie jest do końca sport, więc spoko, no, ale jak na takiej gali freaków jeszcze pojawiają się tak słabi zawodnicy, jak właśnie Taxi Złotowa, czy Dawid Ozdoba, i ich Najman bierze, tych samych najsłabszych, i się z nimi chce bić, to jest żenada już w ogóle na maksa. Etam by rozpykał, myślę, Najmana, by po prostu w niego wszedł jak w masło, go tam obił. Siadłby na nim po prostu, dupą by siadł na nim i ten już by ani ręką, ani nogą. Ale problem leży w tym, że wrzucone są nielegalne treści i CDA ich nie usuwa. Czasami usuwa, ale trochę to wygląda tak, jakby usuwał dla... No tak, żeby pokazać, że coś robi, to czasem coś usunie, nie? Bo bardzo dużo jest tam nadal... Bardzo dużo tam jest nadal piratów. No a ja sobie przypominałem takie właśnie starsze polskie filmy, jak wspomniany Czarny Czwartek, czy Śmierć jak kromka chleba, właśnie o tych makabrycznych wydarzeniach. Wyobraźcie sobie, że i to sobie wyobraźcie, bo niewykluczone, że to nas jeszcze czeka. To jest naprawdę całkiem możliwe, że doczekamy się jeszcze takich sytuacji, że będzie nas policja wyprowadzać z domu na pałach, to znaczy będą nas tam zrzucać ze schodów, pałami lać, pryskać wodą. Właściwie już doczekaliśmy się niedawno godziny policyjnej. Godzina policyjna to też jakiś jest przełom, nie? Coś niespodziewanego. Nie spodziewaliśmy się, że pojawi się coś takiego jak godzina policyjna. Wcześniej były przymiarki, tu nie wolno wychodzić, kwarantanna, ale to wszystko nie było tak oczywiste, troszkę dwuznaczne, a może faktycznie tak trzeba, no ale teraz jak słyszymy już, że władza używa takich terminów jak godzina policyjna, to chyba możemy się zacząć bać, nie? Władza się już całkowicie odrealniła, odsunęła od ludzi, oni sobie, my sobie, jest między nami mur. I co gorsza, zza tego muru lecą kamienie, butelki w jedną stronę i armatki wodne pryskają z drugiej strony. Dla mnie milicja, bo nie nazywam ich policją, dla mnie to jest milicja. Co rusz czytam o skandalicznych zachowaniach policji. I skoro dawniej znalazło się tak wielu ludzi, którzy chętnie lali pałami swoich rodaków, którzy dręczyli i torturowali, bo myślę, że te filmy dobrze oddają klimat tamtych czasów, kiedy Polacy się właściwie podzielili na dwie grupy. Ci, którzy autentycznie wkręcili się w ten system, w ten PRL, w tą komunę i z nią współdziałali, jej służyli i byli z tego nawet całkiem zadowoleni. Oczywiście w dużej mierze byli to po prostu bandyci, łotry, ludzie, którzy lubią dręczyć innych, którzy lubią się nachlać, wyjść sobie z kumplami ubrani w kaski, kogoś tam przekopać. No tacy ludzie. W tych ludziach była też pewnie nienawiść do tego klimatu takiego bożego, bo zawsze się przedstawia ludzi z tamtych czasów, którzy byli w opozycji, tych, którzy byli jakimiś działaczami, solidarnościowcami, no jako takich ludzi, którzy są blisko kościoła i się witają nawet, szczęść Boże. To szczęść Boże mogło być bardzo irytujące dla jakiegoś zomowca czy dla jakiegoś towarzysza za biurkiem, no bo to takie bardzo niekomunistyczne, nie? Się tak witać szczęść Boże. I to szczęść Boże było takim zamanifestowaniem tego, po której stronie się jest, bardzo wyraźnym. Nie wiem, jak komuchy się pozdrawiały. Witajcie towarzyszu, nie? Albo tam... Zdrastwuj. No właśnie, godzina policyjna, już robią sobie co chcą. Dobrze, że mnie tam nie ma, pisze Gosia. No. No, ale wielu z nas jest i się martwimy o to, bo właściwie to jest takie przesuwanie granicy cały czas. Ja tak to odbieram. Przesuwanie granicy polegające na tym, że jak już sobie władza na coś pozwoli i ludzie niespecjalnie ostro zareagują, to następuje jakiś tam precedens i potem można na jeszcze więcej sobie pozwolić z obywatelem, nie? Dawniej mogli wam przyjść. Popatrzcie, dzisiaj niektórzy z nas tak mają, że ktoś tam dzwoni do drzwi czy telefonem i przebiega nas dreszcz i taki niepokój, prawda? Co się dzieje, kto to jest, kto to coś chce. A pomyślcie sobie, co czuli ludzie dawniej, kiedy taki dzwonek do drzwi niespodziewany czy walenie w drzwi. Śpicie sobie 6 rano, a tu nagle jep, jep, jep, nie? Otwieracie drzwi i nie, że dobry wieczór, starszy tam posterunkowy, tylko po prostu wejście po prostu z drzwiami, wywalają was gdzieś tam na korytarz, skopa, pałą. Takie czasy. I pytanie, czy to wróci? Moim zdaniem to może wrócić, jeśli władza się poczuje zagrożona.
1: 10 zł. Łap krawcze na jakiś zacny napitek au.
0: Totem wilka. Kurczę, ale wy jesteście tajemniczy, bo sądzę, że to są ludzie, którzy są z nami tutaj już od dawna, tylko tak się podpisujecie tajemniczo i nie wiadomo, kto to może być. Totem wilka. Dzięki w ogóle. Dyszka bardzo się przyda. W ogóle bardzo mi się przydadzą donejciki wasze teraz, no bo tak nie ukrywam, że gdzieś tam zaczynam się lekko niepokoić o stan swoich finansów. Może nie jakoś bardzo, ale już tak czerwona lampeczka się zapala, nie? Że bardzo się przyda tutaj każdy donejcik teraz. Być może będę się musiał za robotę trochę wziąć dodatkowo, trochę bardziej, żeby się nieco odkuć. Krawiec, wpuściłbyś księdza i nagrał to zajście. No to musiałbym nagrać swoje mieszkanie, siebie. No jakoś nie palę się do tego zbytnio. Ale są wśród nas tacy, którzy zdecydowali się ujawnić swoje oblicze i nawet się nie krępują specjalnie, żeby pokazać, jak sobie mieszkają. Może to jest właśnie okazja, żebyście wy coś fajnego nagrali. Co to? Ja tylko tu jestem. Wszyscy tu jesteśmy i wszyscy współtworzymy medium. I może wy podeślecie nam jakieś nagranka ciekawe. Czy ze spacerów, czy jak księdza przyjmujecie, czy jak księdza nie przyjmujecie, czy jak księdza wykopujecie, czy jak księdza ściskacie. czy jak ksiądz na przykład w windzie się, winda się zepsuła i ksiądz utknął w windzie i nie może wam odprawić, nie może was pobłogosławić, bo nie ma jak koperty tam wcisnąć, czy coś, jakieś zabawne sytuacje. Ja bym się czuł trochę skrępowany, pokazując, jak mieszkam. Mieszkam dosyć tak skromnie, a dzisiaj jest taki trend na YouTubie, że wszyscy mają jakieś designerskie mieszkania, deweloperskie, nie? Ładnie oświetlone reflektorami, pięknie zrobieni, włoski tlenione, tu wystrzyżone, tutaj dziarka, tu bajerancka markowa koszulka i tak wszyscy się pięknie prezentują, to czułbym się trochę skrępowany, czułbym się jak taki kononowicz trochę, czy major, jakbym wam tutaj siebie zaprezentował. Więc nie możesz księdza przyjąć w kominiarce. Ciekawe, czy księża... Coś nie widzę, żeby księża się w maseczkach pokazywali. A to dziwne, bo trochę ich się rozchorowało, szczególnie jak były te spotkania, zloty hierarchii kościelnej. No to widać było, że za nic sobie mają te nakazy różne, co dla niektórych może być właśnie spoko, chwalebne bardzo, że dają właśnie dobry przykład, że się nie stosują, bo to jest wszystko bzdura. Te maseczki, ta pandemia... No, dziś myślę, że... Znaczy, chyba od początku miałem takie przekonanie, że raczej nie jest to ściema, tyle że rządy różnych krajów sobie tego używają jak chcą, nie? I chyba niczego dobrego się nie możemy spodziewać po władzy. W ogóle historia powinna nas uczyć, jak sobie pooglądamy różne te starsze polskie filmy o tym, jak dawniej się żyło za tego PRL-u i jak nas traktowała władza. I właściwie jest dużo podobieństw. To, że rośnie między nami ten mur, między władzą a ludźmi, to raz. Dwa, że coraz więcej nakazów, zakazów i kar. Dyskusje właśnie coraz częściej się pojawiają o tym, czy policja dobrze robi, czy powinniśmy ich szanować. No wiecie, takie odwrócenie się Polaków i utrata zaufania nie tylko do policji, do państwa, to zawdzięczamy PiS-owi. Utratę zaufania do państwa, takie zniechęcenie państwem i odwrócenie się. To jest najgorsze, co może być, bo kraj, w którym obywatele sobie, a władza sobie, kraj, w którym ludzie nie mają w ogóle już zaufania do różnych instytucji państwowych, do służby zdrowia, do edukacji, do rządu, do mediów. No, media też, za PRL-u też tak było, że media sączyły propagandę i wielu uważa, że teraz ta propaganda jest gorsza, bo jest taka bardziej bezczelna. Bezczelna jest po prostu ta propaganda. I bardzo dużo można tutaj podobieństw. No, Kaczyński niczym pierwszy sekretarz, nie? Trochę niczym pierwszy sekretarz partii. No, ale brakuje nam jakiejś takiej siły opozycyjnej. Właściwie, no to... to znaczy, są media, takie jak tam... jak Portal Lisa, czy Agory. No to czuć, że oni są bardzo mocno antypisowscy. I jest pewnie więcej takich mediów, które są bardzo przeciwko tej władzy. No więc to może jakaś taka troszkę opozycja, ale no, na opozycję w postaci PO to już chyba się wszyscy przekonaliśmy, że nie mamy co liczyć, bo już wiemy, że to są dwie strony tego samego medalu właściwie. Więc no, ciekaw jestem, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Ceny rosną. Przypominam, że górnicy... i ludzie ogólnie wyszli na ulice, stoczniowcy zaczęli strajkować. Wszystko to u nas takim triggerem, takim wyzwalaczem tego społecznego niezadowolenia był wzrost cen. Po prostu No, teraz mamy o tyle dobrze, że wchodzimy do sklepu i widzimy 100 tysięcy różnych artykułów do wyboru. Jest wszystkiego w bród, tyle że ceny rosną, rosną bardzo niepokojąco, bo co rusz się dowiadujemy, że za to więcej, tu wzrośnie. Już czytałem jakieś prognozy, co podrożeje już od stycznia, co podrożeje od lutego. Jest to bardzo niepokojące, no bo wynagrodzenia jakoś tak nie rosną chyba co różnie. Nie wiem, a może wy tak macie, że co miesiąc wam szef daje podwyżkę. Tylko jak szef ma podwyżkę wam dać? No chyba, że pracujecie w jakiejś spółce Skarbu Państwa, jakiejś instytucji państwowej, no to może wam i dadzą jakąś podwyżkę czy godną emeryturę, ale właściwie jak pracujecie w prywatnej firmie, no to wasz pracodawca też coraz więcej musi za wszystko płacić. Za prąd, za wodę, za czynsz, za wasze jakieś ubezpieczenie, ZUS-y, SRUS-y, no i sam ma wyższe koszty życia i tak dalej. Wiele firm bankrutuje. Przeczytałem dzisiaj, że Marwit, taka polska firma, która robi fajne soczki, właśnie różne marchewkowe, zupki, no to właśnie się zamykają i sądzę, że teraz będzie lawina po prostu bankructw. I tu mi się włącza jakieś takie spiskowe myślenie, że no bardzo na pewno no czy to ktoś planuje, czy ktoś to wspomaga, taki stan rzeczy, czy ktoś czy ktoś ma w tym jakiś plan, czy nie, no to nie ulega wątpliwości, że na pewno na rękę będzie różnym międzynarodowym kapitałom, jak wszystko się tu zaora, co nasze rodzime polskie, no bo mniejsza konkurencja, będzie można też wykupić sobie jakieś właśnie fabryki i przerobić jakąś tam Helenę, czy inne jakieś Horteksy na Coca-Colę, nie? Sobie po prostu kupić tutaj jakąś właśnie fabrykę, rozlewnię, poprzejmować i wszystko już będzie w rękach obcych, a moim zdaniem to jest, ludzie jakby nie doceniają niebezpieczeństwa, które za tym płynie, no bo różne te duże firmy, duże marki, no to jak są polskie, to podatki zostają tu w Polsce, a jak to jest międzynarodowy kapitał, jakaś globalna korporacja, to oni tak wszystko zrobią, żeby te pieniądze wywędrowały w jak największej części do kraju swojego jakiegoś, nie wiem, macierzystego albo gdzieś, żeby to poszło po prostu w świat, nie? No i co? I z czego zapłacimy za... Z czego weźmiemy pieniądze na funkcjonowanie państwa? I jak tutaj, no będzie przykręcanie śruby różnym prywaciarzom, jak to się mówi, coraz bardziej, bo będzie coraz więcej od nich zależało, czy to oni i na ich barki spadnie utrzymywanie różnych niepracujących, utrzymywanie służby zdrowia, wypłacanie emerytur starszym ludziom, wszystko na ich barki spadnie. No ale przedsiębiorca też nie jest jakimś masochistą i jak już mu się mocno da w kość, no to on w końcu stąd spierdoli, przeniesie, założy sobie działalność gdzieś za granicą. Co czasem jest problematyczne. Wiem, że w przypadku niektórych działalności, takich, które mają związek właśnie ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, no takie na przykład jakieś, no nie wiem, no kolega na przykład, który bada kierowców, jest psychologiem jazdy i bada kierowców, czy są zdolni do prowadzenia samochodu, no to on nie za bardzo może sobie działalność gdzieś założyć za granicą. No nie za bardzo się to da po prostu. Bo są takie działalności, które wymagają jakichś tu zezwoleń, pozwoleń, takich, które trzeba sobie w naszym kraju wyrobić, dogadać się z systemem tutaj i nie za bardzo jest możliwość, żeby sobie po prostu od tego wszystkiego uciec. Etam się pojawił na antenie. Cześć, Etam.
3: No cześć. Nie przyszła góra do Mahometa, to przyszedł Mahomet do góry. A myśliłem, że do mnie zadzwonisz, że nie będziesz musiał mnie odbierać, no ale już trudno. Stało się.
0: Czemu ja miałbym tak dzwonić do ciebie stąd, ni zowąd, ni z gruchy, ni z pietruchy?
3: No ja pisałem na czacie, może do mnie...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: No ale już dobra, już stało się. No.
1: Na 0,4
3: może dzięki temu ktoś będzie chciał zapłacić jeszcze więcej.
0: A czekaj sekundkę, bo przyszedł donajcik 3 złote, Mr. Jake Tom B. Cóż to za jegomość? Na 0,0004 uncji złota. To tak za paznokciem by mi się zmieścił taki okruszek, jakiś w ogóle jakiś pyłek. Na zabezpieczenie przed hiperinflacją. Myślisz, Etam, że... Dzięki wielkie. Myślisz, Etam, że... No... Co to jest w ogóle za zjawisko hiperinflacji? No wiadomo, że to już jak inflacja szaleje. No, ja sobie to wyobrażam tak, że hiperinflacja to jest taki czas, kiedy zaczynamy nosić właśnie wiadrami, czy wozić na taczkach hajs, żeby kupić chlebek, nie? To tak mi się kojarzy.
3: Problem jest dosyć szeroki, bo chciałeś omawiać ten rok, a w tym roku właśnie to wszystko się zaczęło, a dokładnie zaczyna się dzisiaj, czyli 21.12.2020. Nawiązywałeś do chomika, do tego CDA, no właśnie, te abonamenty, one mają nas do jednej rzeczy przyzwyczaić. Nie wiem, czy widziałeś po spotkaniu rządu światowego w Davos ostatnim, jaki wypuścili klip, gdzie stoi taki człowieczek, jakby sobie selfie robił do kamerki i mówi tak, że nie mam nic, ale jestem szczęśliwy. I to jest rok 2030, nie? Wszystko, co mi jest potrzebne, mogę wypożyczyć. No i właśnie o to właśnie chodzi, o przyzwyczajenie ludzi do tego, że jak coś sobie chcą mieć, to sobie wypożyczą. I taki dron tam ląduje na tym teledysku i to nie, że tam parę punktów innych jest. Polecam w ogóle wszystkim ten film zobaczyć. Agendy 2030 i myślę, że to idzie w tym kierunku, bo widzę wszelkie przejawy tego, że właśnie tak to będzie wyglądało. Ludzie są w ogóle ogłupieni. Na przykład przed chwileczką pisałem bardzo długi komentarz Rzeczypospolitej, gdzie punkt po punkcie wyjaśniałem im, dlaczego mogą wyjść na spacer z psem po 19 w Sylwestra. Bo tam takie pytanie padło, mogą nie tylko wyjść, jak już kiedyś to tłumaczyłem, z psem, ale mogą wyjść w ogóle sobie i w ogóle olać to. Dzisiaj zresztą widziałem masę ludzi pod jednym z żydowskich marketów, czy rodzina żydowska jest właścicielem, to jest francuski market. Z tego co wiem, z tych informacji, które udało mi się dotrzeć, no nie wiem na ile one są wiarygodne, i kupowali tam petardy różnego rodzaju, no, jakieś tam rakiety, nie rakiety, także przewiduję dwie możliwości. Pierwsza możliwość to będzie taka, że oni to kupują po to, żeby po prostu to wyjść i sobie wystrzelić o 12, czyli złamać rozporządzenie, które, jak przypominam, jest tylko projektem rozporządzenia, tylko zapowiedziane w mediach, a ludzie już to traktują poważnie. Nie, dowiemy się dopiero 27. Z 27 na 28 muszą to rozporządzenie wydać, bo kończy się moc ostatniego rozporządzenia grudniowego z 1 grudnia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak, druga możliwość to jest taka, że będą strzelać z balkonów i przewiduje wtedy potężną ilość pożarów w Polsce. Bo no, jak wiadomo, taka petarda może krzywo się wystrzelić i będzie nieciekawie, dużo rozerwanych palców i tego typu rzeczy. Tak to się skończy po prostu zwyczajnie, nie? No, już nie tak, mówię o tym, tak, że jak dorwie się idiota do petard, to będzie strzelał do innych ludzi z balkonu, nie? Na przykład do tych z psami, bo przecież to u nas tak to niestety wygląda.
0: No też bym się tego obawiał, bo jak strzelasz, jak używasz sztucznych ogni na powietrzu, no to masz większą kontrolę nad tym, nie? Możesz, jak coś tam się stanie, to możesz biec i przydeptać coś, no z balkonu możesz, to cholera wie, gdzie to trafi, no i co, i nie zauważysz, albo nie będzie ci się chciało zejść. No to dziwne takie strzelanie z balkonów trochę. Jaki to w ogóle będzie huk ogromny, bo jak ludzie strzelają sobie gdzieś na odludziu, gdzieś tam pójdą sobie pod lasek czy na powietrze, no to jest mniejsze, a to teraz wszyscy, wiesz, z tych mieszkań będą po prostu strzelać na dobrą sprawę. No i też bym się bał. A ty w ogóle zamierzasz używać,
2: sponsorowanie
0: strzelać?
2: Mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie.
0: Już sekundka, bo tylko Major donecika Sucholaski. Zobaczę.
1: 3 złote.
0: Major Sucholaski.
3: Wszystko mi się... Nie słyszę was.
0: Czekajcie.
1: Kochani moi, zbliża się Wigilia, okay. Czas na coroczny seans.
0: Po co robisz lajty, jak nikt się nie ogląda? PS, kochani moi, zbliża się Wigilia, czas na coroczny seans, żółty szalik. To nie wiem, o co chodzi. Jak nikt nie ogląda? No jeśli już to raczej słucha. No tak, właśnie go przeczytałem. Akurat dzisiaj jest całkiem dobra słuchalność. Słucha około 120 osób, więc jest bardzo dobry wynik online. Nawet tak ogólnie w skali YouTube'owej. No nie każdego słucha 120 osób na żywo. Dołączył nocny kierowca. Witamy na antenie.
4: Witam. Wywołaliście temat po prostu.
2: Sponsorowanie znaczy, złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się petard. Do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Ojciec Krawczuk, związaną z petardami.
0: Dobrze, to opowiadaj. Rzucam klątwę na ten kraj, byśmy mieli Deutsche Reich. Mszę w kościołach po niemiecku, homoparom po polskim dziecku. No, to poeta. Dzięki poeto. No to opowiadaj historyjkę, nocny kierowco.
4: Znaczy historyjka. To przytrafiło się osobiście mi w tamtym roku w Sylwestra i od razu chciałbym powiedzieć, że nie byłem nigdy zwolennikiem petard kompletnie. Wręcz odwrotnie z uwagi na to, jak zwierzęta w domu reagowały na te petardy. Ale w skrócie to tak. Poznałem nową osobę, założyłem jakby nową rodzinę, można powiedzieć. No i ta moja miłość ma dwóch synów i młodszy syn za wszelką cenę z kolegą chciał sobie popuszczać petardy. To było w tamtym roku w Sylwestra. No i z uwagi na to, żeby było bezpiecznie, to ta moja, powiedzmy, partnerka poprosiła mnie o to, żeby pomóc im w tym wszystkim, w tym przedsięwzięciu. Więc no, kupiliśmy petardy jakieś tam w chińskim markecie, czy nawet w takim specjalistycznym sklepie, który gdzieś tam był przybudowany do centrum handlowego. Nie były to jakieś tam znakomite petardy, takie zwykłe, które się odpala i rzuca. No i aby było bezpiecznie, pojechałem, zapakowałem tego swojego przybranego syna, jego kolegę do samochodu. Pojechaliśmy za miasto na łąkę, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. No i zacząłem tymi petardkami sobie rzucać. 7 czy 8 petard wybuchło w taki sposób kontrolowany, po prostu po odrzuceniu gdzieś dalej jeszcze długo sobie syczały, podskakiwały i wystrzeliwały. Wyobraźcie sobie taką sytuację. W pewnym momencie jeden z tych chłopaków, w sumie to chyba kolega tego mojego syna, chciał sam puścić petardę. Ja mówię, nie wiem, coś mnie tknęło, mówię do niego, że słuchaj stary, ja jeszcze tą puszczę i później ty, dobra? Jeszcze ja po prostu nie wiem, no tak to się gdzieś mi przymknęło w tyle głowy, żeby tak to miało miejsce. No i odpalając petardę, niestety nie było tego momentu odczekania, tylko w momencie odpalenia zapalniczki wybuchła mi w ręce petarda razem z zapalniczką.
0: O kurde.
4: Posłuchajcie dalej, bo to nie jest koniec historii. Poczułem się jak w filmie wojennym, są sceny, jak jest wybuch i nagle jest taki pisk, czyli takie ogłuszenie, tak? Czyli ja to przeżyłem na własnej skórze, bo nawet później jak rozmawialiśmy po całym zajściu, to siła tego wybuchu była dużo większa niż tamte petardy, które wcześniej wybuchały, więc może jakieś chińskie rączki czy jakiejś innej nacji źle po prostu, a może zapalniczka jeszcze dodatkowo dołożyła, tak? Być może, tak, jak najbardziej. No ale dobra, do brzegu. Zobaczyłem na dłoń prawą i patrzę, nie mam kawałka dłoni, tak? No w pierwszym momencie tak mi się wydawało, że nie mam kawałka dłoni. I powiedziałem, znaczy uderzenie adrenaliny jest tak mocne, że byłem najbardziej racjonalny z całej tej...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Mówię do swojego syna, zdejmij kurtkę czy cokolwiek, daj mi zawinę rękę, żeby zatamować
1: schodok.
4: Ja jestem osobą, która na co dzień ma taki specyficzny humor, potrafię sobie żartować ze wszystkiego i partnerka do mnie mówi, nie wygłupiaj się, nic się nie stało. Ja mówię, słuchaj, nie mam chyba kawałka dłoni. No i syn do niej mówi, mamo, coś się stało, bo ja jestem cały we krwi. No i wsiedliśmy do samochodu, godzina 12.03 dosłownie, już byłem na izbie przyjęć w mieście, w którym mieszkam. Zapukałem do okienka, tam akurat w tym czasie chyba się wymieniali toastami, bo było dosyć tak głośno, na izbie przyjęć nie było nikogo. No i ta pani do mnie mówi, co się stało, a ja ze takim stoickim spokojem mówię do niej, wie pani co, chyba coś mi oberwało. Ona mówi, chyba pan se żarty robi. I pokazałem jej ten taki, powiedzmy, kikut, tak, owinięty we krwi. Ona powiedziała w ten sposób do lekarzy, czy tam do ludzi znajdujących się w dyżurce, no mamy pierwszego. No i jeszcze tyle, co pamiętam, to pani odwinęła mi na izbie przyjęć już tam w pokoju lekarskim, żeby zrobić taki pierwszy jakby... nie wiem, wywiad, tak, jaką mam grupę krwi, jak to się wydarzyło, czy czasem powiedzmy gdzieś nie jestem jakimś bandytą, czy ktoś mnie nie postrzelił, no wiadomo, tak jak to się odbywa w szpitalu. No i okazało się, że mdleję, dostałem jakiś tam zaszczyt, bo już ból był tak przerażający, że nie mogłem sobie poradzić. No i w tej chwili jestem nocnym kierowcą bez połowy kciuka, połowy jednej trzeciej drugiego palca od strony kciuka, jednej trzeciej trzeciego palca od strony kciuka i jeszcze czwarty palec było otwarte złamanie. Operacja trwała 4,5 godziny. Niestety nie udało się nic zrekonstruować, bo petardy mają to do siebie, że niestety no wybuchają w sposób taki, że rozrywają to wszystko, tak? Te mięcho lata sobie po prostu po okolicy. No i chciałem wszystkich przestrzec. Przepraszam, zatrzymałem się celowo, żeby lepiej było słychać, bo akurat jadę, moment. Postaram się jakoś bezpiecznie stanąć. Dobra, wezmę telefon do ucha, będzie może lepiej. Czy dobrze słychać mnie?
0: Dosyć dobrze.
4: To czekajcie, to bo przez AUX-a rozmawiam, wyłączę tego.
0: Dobra,
4: a teraz nie jest lepiej?
3: Doskonale.
0: Chyba jest.
4: Dobra, no i co? No co chciałem, wiadomo, no, miało być dzisiaj wesoło, miało być o tym, co się fajnego wydarzyło. Ja mogę powiedzieć od siebie indywidualnie, że fajnego się wydarzyło, że wróciłem do żywych po 2 miesiącach brania tramadolu. Tramadolu, tak? Dobrze
0: tak,
4: mówię,
0: tak,
4: to taki
0: opioidowy
4: lek.
0: Bardzo silny.
4: Który przestałem sam brać, ponieważ kiedyś miałem problemy z używkami i czułem w pewnym momencie, że no, uzależniam się od niego, tak? Więc zacząłem sam z niego, że tak powiem, rezygnować. Odczuwam do tej pory, tak? Odczuwam do tej pory, że mam tak zwane bóle fantomowe, tak? Bo bolą mnie palce, których nie mam. Pracując na powietrzu chyba mam zaburzone krążenie, ponieważ no cholernie mi szybko marznie dłoń w tempie ekspresowym, nawet jak nie ma temperatur plusowych. Dzieciaki wyleczyły się całkowicie z petard, te, które były ze mną. Syn spędził przy mnie miesiąc praktycznie siedząc koło mnie na łóżku, bo ja spałem tak na dobę po 3-4 godziny wtedy, kiedy tabletki działały, jak mnie odpuszczało, i cały czas miał pretensje do siebie, że to on mnie namówił. Wiadomo, że oczywiście to jest młody chłopak, więc no tak wytworzyłem w nim, że no żartobliwie nie jest to jego wina. Śmiejemy się z tego wszyscy, że jestem teraz kierowcą bez palców. No, fajnie, że mogę wykonywać jakikolwiek zawód dalej, tak? Bo miałem dużo sytuacji w swoim życiu w ubiegłym roku i powiem wam szczerze, że ten wybuch petard to było chyba takie podsumowanie roku negatywne, tak? I od tego, powiedzmy, już wybuchu i tego podsumowania roku zaczęło mi się powolutku życie prostować. Jest dużo rzeczy złych, ale jest więcej tych dobrych.
3: A teraz ci powiem najlepszą rzecz, która cię pocieszy. Wyobraź sobie, żeby odpukać, to się nie zdarzyło w zeszłym roku, a w tym roku i trafiasz na izbę przyjęć i nie chcą cię przyjąć.
4: No powiem ci, że mogłoby być ciężko. Powiem wam tylko tak. Miałem kilka wypadków w życiu, takich dość poważnych, nawet nie chodziłem 7 miesięcy, bo miałem połamaną kończynę i do tej pory mam jakiś tam pręt w nodze od kolana do biodra. Bóle zęba, kręgosłupa, wiadomo, no każdy z nas coś tam przeżywa. Kurwa, urwane palce, przepraszam za słownictwo, to jest przynajmniej w moim przypadku, gdzie jestem naprawdę odporny na ból, bo potrafiłem robić zęby kanałowo bez znieczulenia, jak była taka potrzeba. Kurwa, jest to ból nie do opisania, bo jest bardzo taki upierdliwy, taki kurwa dziwny, cholernie dziwny. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy... No, ja z tego, wiem, co mi mówił jeszcze kolega, który stracił palec, ale odcięty.
2: Sponsorowanie
4: tak?
2: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Mam koleżankę, która miała zmiażdżony przez drzwi w samochodzie. Też jest to co innego, ale taki pół szarpany, taki trzeba być no wojenny, można powiedzieć, bo to tak jakby, można powiedzieć, gdzieś stracił jakimś odłamkiem coś. To jest coś nie do opisania, może to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy słuchają.
3: Powiem ci, że jestem również osobą, która dokładnie w te 3-4 dni przed Sylwestrem 80 roku grzebała w korkach. Nie wiem, czy pamiętasz, za komuny były takie korki.
4: Ona ja jeszcze je mam. Jeszcze je mam do tej pory.
3: To dosyć mocną siłę. To takie małe petardy, byśmy mogli powiedzieć. Tak, tak. I zacząłem jeden obierać i mi eksplodował właśnie w dłoni. I wiem, o czym mówisz. Wprawdzie mi palców nie urwało, ale mi spaliło skórę na kilku palcach. I chodziłem z też takim wyrwanym kawałkiem mięsa na jednym z kciuków do szkoły. Oczywiście no, byłem gość wtedy w szkole, nie? No, zabandażowany, opalona ręka, zwolniony z pisania przez 2 miesiące, nie? Także, ale potrafię sobie to wyobrazić.
4: Jeszcze muszę coś dodać takiego dosyć istotnego, żeby przestrzec ludzi, bo akurat, znaczy słuchaczy, no to ludzi, no tak, trochę się mieszam, przepraszam, bo to dalej trema jeszcze, któryś raz dzwoni, ale jeszcze trema.
0: Słuchacz to też człowiek, to tak, potwierdzam,
4: słuchacz to człowiek. Człowiek też ma inną konotację gdzieś tam w subkulturach, nie? Ale to okej. Okay.
0: Coś chyba... No. No kurde, słuchajcie, no niesamowita historia, to naprawdę jest niezła przestroga. Nie wyobrażałem sobie, że można sobie takich szkód zrobić jakimś tam korsarzem większym, czy czymś takim. To chyba jakaś duża była petarda. Aż strach pomyśleć, bo jakby to dziecko w ręce trzymało, ta rączka jest mniejsza, to by jeszcze większe te uszkodzenia były, przypuszczam, więc no,
3: dłoni
0: masakra.
3: By nie było.
0: No, albo by nie było dłoni, całkiem pół, nie? Straszne, ale zawsze mi się to takie głupie wydawało, to strzelanie z petard. Oczywiście jak byłem dzieciakiem, też mnie to jakoś tam fascynowało i wiele razy tam robiliśmy jakieś eksperymenty czy coś, ale no i też mi się to głupie wydaje. Przede wszystkim no, zwierzęta strasznie cierpią, mają wrażliwy słuch, a tu takie i się boją strasznie zwierzaki. No ale to taka zabawa dla plebsu trochę, to strzelanie się cieszy, że huku narobił. No i niesamowita frajda.
4: Panie, słyszycie mnie jeszcze raz? Przepraszam.
0: Tak, prosimy, mów.
4: Chyba mi się aplikacja, przez którą słucham, uruchomiła i przez to słyszałem podwójnie wszystko. Dodam jeszcze jedną rzecz, że mam z uwagi na to, że tam mam różne problemy życiowe, mam swojego prawnika, no i byłem niby teoretycznie w dobrej sytuacji, bo od razu udałem się do doradcy prawnego, bo mówię, no jak już tak się wydarzyło, no to okej, okay, może coś akurat tak skapnie przy okazji tego, no bo no jest to jakiś tam uszczerbek. Niestety, tak są opakowania skonstruowane i takie powiedzmy produkujący wyszli z tego, że odpalasz na własne ryzyko, także nie ma tutaj żadnej możliwości powiedzmy wynegocjowania czy później dojścia swoich praw gdzieś na sali sądowej. Pocieszającym faktem było to, jak byłem w szpitalu, że facet chciał puścić petardę i się pocieszającym, znowu złe słowo. No w tym momencie to było dla mnie pocieszające, no bo facet stracił oczy, ja tylko palce. Bo się po prostu pochylił, jak odpalał, no i walnęło mu w oczy. Było nas trzech na oddziale, dwóch. Jeden dziadek, który śmiał się, że był saperem w wojsku, też stracił 3 palce, jak wnuczkowi puszczał, więc jest to naprawdę...
0: No, słyszymy się cały czas? Tak trochę zanikłeś?
3: Znikło.
0: Coś tutaj zanika, może jakieś problemy z zasięgiem. Jakieś takie debilowate donaty tu w międzyczasie przychodziły, nawet tego nie komentuję, bo to ktoś się tutaj dorwało, jakieś, nie wiem, dziecko. Jakaś patola się dorwała do wysyłania donatów. No, nieczęsto mamy takie sytuacje, no ale zdarzy się czasami jakiś imbecyl, który jeszcze nie kuma do końca, że trafił na trochę inne medium niż u Kononowicza, czy gdzieś tam u Magicala i się bawi. No ale to nawet nie ma co komentować. No, tak więc ja też namawiam, dajmy sobie z tym spokój. Można, nie wiem, wyjść i weselić się, coś sobie pośpiewać, można się szampana napić. Jest tyle możliwości, jak można świętować, nie? A robienie huku wokół siebie, no to taka najbardziej prymitywna, najbardziej prymitywny, myślę, sposób na świętowanie i uczczenie
3: nowego
0: roku.
3: W ogóle były kapiszony, to już pewnie dzisiaj to nikt nie pamięta, że były takie pistoleciki na kapiszony i były takie w formie takiej tasiemki z kapiszonami, pojedynczo się wkładało, różne takie były. No dzisiaj to żadna atrakcja, dzisiaj to sprzedają takie bum-bumy, że to jak walnie, to szyby się trzęsą, nie? Przy okno.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, tak, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Jeśli chodzi o tego rodzaju, bo to jest proch zmieszany tam z różnego rodzaju dodatkową pirotechniką, która powoduje to, że tam na przykład jeszcze rozkolorowi nam na niebie, nie? Mhm. Także to jest zazwyczaj ze zwykłego prochu strzelniczego zmieszanego z czymś robione, nie?
0: Udało mi się wyłączyć odczytywanie głosowe, tym bardziej, że często sam po prostu no, odczytuję wasze wiadomości, więc chyba nie ma sensu, żeby syntezator czytał. Na wielki reset reklamówki balkonowej Etama Maharadża z Brzegu wysłał. No, nie wiem, co by to miało oznaczać, reset reklamówki. Już może, no wiecie, reklamówka to była dawno, dawno temu. Może jakiś inny mem do Etama tutaj przypisać. Może czas już tą reklamówkę odłożyć na bok, na balkon.
3: Jeszcze tak w temacie tego strzelania, to tak jestem ciekaw, jak przeżyje to nasz Jagerek, pieseczek, bo Maksiu był ciekawski, on chciał na ręce do okna i oglądać sztuczne oknie, natomiast Jager, mimo że jest dużym psem, boi się nawet klaskania głośniejszego. Po prostu ucieka, kuli ogon i ucieka, gdzieś się chowa pod stół. Także boję się, że to będzie dla niego traumatyczne przeżycie. Na szczęście jakieś tam leki uspokajające mam najwyżej mu domieszam do żarcia. Nie wiem, co coś będziemy musieli zrobić, albo mu zatkać uszy. Nie wiem, czy psu da zatkać uszy w jakikolwiek sposób sensowny.
0: No chyba nie, chyba sobie za bardzo nie dam. Albo będzie tam się przewracał i starał się to sobie wyciągnąć po prostu jako ciało obce z ucha. No, zatyczki do uszu dobra rzecz. Ostatnio coraz częściej śpię w zatyczkach do uszu, bo zdarza mi się spać w dzień, a tutaj, no wiecie, jak to w polskim bloku, ten wierci, ten tupie, ten słucha disco polo.
3: Za poradą moją.
0: Tak, znaczy no, to nie kupiłem takich, jak ty polecasz, z waty szklanej, czy tak zwykłe gumowe mam i całkiem nieźle tłumią. Powiem ci, takie gumowe, całe z gumy zrobione, bez żadnych tam udziwnień i sobie wkładam i sobie spokojnie śpię. To jest w ogóle w zatyczkach do uszu jest ciekawy efekt, ponieważ słyszymy swój oddech. Wydaje mi się, że to może sprzyjać jakimś takim stanom medytacyjnym, kiedy łapiemy rytm swojego oddechu.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: No to chyba znów pan Śmieszek, jesteś wyjątkowym medium tylko dla wtajemniczonych XD, normalnie elita narodu ma, bo ma kanał na YouTubie, co tu jeszcze za smrakloki, co podaje, rzucają petardy, starz. No to nie dziwi mnie, że tutaj obrońca rzucania petard, no plebs tak się właśnie lubi do dzisiaj bawić, pewnie już jest stary koń, a rzuca sobie i się cieszy jak debil.
3: Ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy odnośnie tych petard, tym bardziej, że są takie petardy kierunkowe, które można w konkretnym kierunku odpalić celując, jak gdyby jest na patyku taka petarda i ona jest jak gdyby rakietą, która leci, nie? Że jak nadmierna ilość patroli wyjdzie i ludzie się zaczną, szczególnie młodzi, bo to młodzi ludzie, to fantazja może ich ponieść i mogą zacząć strzelać do policjantów. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce, bo jak wiemy, to fantazja ułańska po szampanie może być różna, nie?
0: No. Czy jest jeszcze nocny kierowca? Chyba się rozłączył. Tak, rozłączył się, coś mu się z zasięgiem porobiło. No, tak więc chyba dobry pomysł, że jak już ktoś sobie bardzo chce postrzelać, to niech kupuje bezpieczne petardy, nie te korsarze, które mają jakby, które się odpala jak zapałkę, które nie mają lądu, tylko po prostu się trze tym jakimś korsarzem właśnie, no bo to może, to cholera wie, czy to nam w ręce nie wypali. Niech już będzie ten ląd, nie? Żebyśmy mieli chwilkę na wyrzucenie tego i większą pewność, że nam to w ręku nie wybuchnie. No i wydaje mi się, że ciekawsze są już jakieś fajerwerki, które dają na przykład fantastyczne, jakieś fajne, miłe dla oka efekty świetlne, nie? A nie, że sam huk. No, sam huk to jest w ogóle, trzeba mieć zryty beret, żeby się z tego cieszyć.
3: Wyrzutnie po 20, tam 25 sztuk jest w tym, chyba 5 na 5, tam 25 takich rakietek, że to się stawia, podpala się, odchodzi się spokojnie od tego i ona sobie w niebo. Chociaż powiem szczerze, że ja raz kiedyś kupiłem, jak córa była jeszcze chyba, nie wiem, w przedszkolu czy już w szkole, kupiłem takie właśnie niby bezpieczne, no i kiedy odpaliłem ląd, odeszliśmy od tego, wiatr zawiał, przewróciło się i zaczęło strzelać poziomo. Także trafiliśmy w przedszkole i tam na szczęście nikt nie szedł alejką obok, bo mogłoby być szkody rzeczywiście. Po prostu wiatr zawiał bardzo mocno i wywaliło, a już dobiec się nie dało, bo po prostu zaczął się odpał tego wszystkiego, nie?
0: Może zrobię sąsiadom psikusa i tak jak było w blok ekipie, wrzucę Achtunga, takiego co nie gaśnie w wodzie do kibla, spuszczę wodę i usłyszę tylko z dołu, jak sąsiadowi pęka muszla klozetowa, rozwala się.
3: Powiem ci, że tutaj u mnie na osiedlu

0: normalne połączenie, powiedzmy takie standardowe telefoniczne, nawet jeżeli go nie odbieram, odrzucam, tak? Jak ktoś do mnie dzwoni, to automatycznie tracę możliwość korzystania z internetu.
1: Przypuszczam, że wycisza Skype'a. To przede wszystkim o to tu chodzi, że jakby te sterowniki dźwiękowe nie potrafią działać razem, nie? Że i jedno, i drugie gra, tylko po prostu dźwięk jest przejmowany przez tą nakładkę do dzwonienia, nie? I Skype się wycisza.
0: No dokładnie. Odnośnie tam tego tematu, który został narzucony, że tak powiem, na samym początku audycji, wiadomo, że ja uważam, że kurczę, no próbowałem się zastanowić tak globalnie, co takiego fajnego się wydarzyło i tylko mi przychodziły jakieś takie sarkastyczne, że tak powiem, obrócenie tematów typu koronawirus, który może wykończyć PiS, bo nic go nie może wykończyć i tak dalej, i tak dalej. Ale tak powiedzmy rzeczy, które by były namacalne i takie globalne, ciężko mi jest coś takiego znaleźć. Dlatego proponuję może troszeczkę zmianę na taką, co się komu dobrego w tym, powiedzmy indywidualnie w tym roku wydarzyło. To by było dużo łatwiejsze, tak? Mm-hmm.
1: No, w sumie tak. To jest dobra koncepcja, żebyśmy się skupili bardziej na takich indywidualnych odczuciach. No to ja zacznę opowiadać, co mi się dobrego wydarzyło w tym roku. Już skończyłem opowiadać tyle. Może przesadzam trochę, bo pewnie by się parę dobrych rzeczy...
2: To masz i tak więcej do powiedzenia niż ja. Chociaż chyba, że jako dobre mógłbym powiedzieć, że obniżyły mi się opłaty za mieszkanie z uwagi na minus jeden w tym, jak to się nazywa, w zakwaterowanych tutaj. Wiesz, plus jeden, bo pies przyszedł, ale tutaj to mogę zaliczyć na plus. Jeszcze na plus zaliczyłbym 2 listopada, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do ewidentnego oszustwa, są na to tysiące już dowodów w tej chwili. Także widzimy, jak działa demokracja, nawet w najbardziej demokratycznym państwie świata i co to jest w ogóle warte, to liczenie tych głosów. Nie? To taki plus. No,
1: dla mnie z fajnych akcji to na pewno jeszcze Hot 16 Challenge, czyli akcja polegająca na tym, że wywoływani są, mianowani są, rzuca się wyzwanie kolejnej osobie, która ma nagrać jakiś utwór muzyczny. No i często jest to jakaś gwiazda, ktoś znany w internecie i dochód tam z odsłon, czy z reklam, czy ktoś tam wpłaca pieniądze, już nie pamiętam dokładnie, jaki był ten mechanizm, idzie na dobry cel, jakiś tam szczytny. No i to fajne, lubię w ogóle, kiedy się ludzie organizują w jakąś dobrą akcję. No i sam byłem mianowany do nagrania czegoś w Hot 16 Challenge, ale jakoś to nie pykło, bo tak słabo się czuję, jak ktoś tam mnie wywołuje do tablicy i mam coś nagrać, to tak to może niekoniecznie.
0: Może ja jako czopek, taki czopek mocnego radia w cudzysłowie, czyli wchodzący w pupę, mogę dołożyć, że... Ale teraz poważnie powiem, naprawdę z ręką na sercu, tak? Że jedną z lepszych rzeczy, która mi się przydarzyła, to, że natrafiłem na nocne radio, tak? To nie jest to, że chcę wam cukrować, ale tak w skrócie to przedstawię. Byłem do tej pory osobą, do ubiegłego roku powiedzmy, byłem osobą cholernie otwartą, bez problemu nawiązywałem znajomości, nie były to znajomości kontrolowane przeze mnie, to tak w telegraficznym skrócie. Nie potrafiłem wyczuć emocji ludzi. To, co ty, Krawiec, kiedyś mówiłeś o Aspergerze, myślę, że poniekąd go całe życie mam i nie wiedziałem o tym, że go mam. A w pewnym momencie swojego życia całkowicie odsunąłem się od ludzi w kontaktach takich face to face, ograniczając je tylko do potrzebnych kontaktów w pracy czy tam w sklepie, takich, które każdy z nas musi, że tak powiem, w codziennym życiu spotyka się z takimi kontaktami i słucham, tak jak wcześniej powiedziałem, nocnego radia bardzo namiętnie, praktycznie na okrągło i to jest taka dla mnie namiastka bycia w towarzystwie innych ludzi. Jeszcze do momentu, kiedy nie mogłem zadzwonić, to w ogóle było troszeczkę, tak powiedzmy, połowicznie, to było takie 50% bycia z innymi ludźmi, czyli z nowymi znajomymi, a w tej chwili jest to takie dla mnie na 100%. A daje mi to dużą satysfakcję, ponieważ tak, nie muszę się do końca ujawniać.

0: słucham innych, mogę z ich wypowiedzi starszych, wcześniejszych, które sobie odsłuchuję, powolutku namierzyć jakiś rys osobowości tych osób, na ile mogę sobie z nimi pozwolić, a nawet z innej strony tutaj w radiu można sobie na wszystko, że tak powiem, pozwolić, bo nawet ostatnio zostałem zganiony za to, jak opowiadałem o tym, jak gdzieś tam niefortunnie wystąpiłem podczas pasterki, tak, i chyba Edam, ty na mnie trochę tak powiedzmy nakrzyczałeś, można powiedzieć, i miałeś rację, ale mimo wszystko mogłem to powiedzieć, także jeszcze raz podsumowując naprawdę, i to nie są żarty, to był fajny rok, że wpadłem na coś takiego jak Nocne Radio. Nie wiem, jak mi się to przytrafiło, bo nie jest łatwo do was dotrzeć, tak? To nie są takie łatwe rzeczy, a chciałbym, żeby więcej osób, a może i lepiej, że więcej osób tutaj nie dociera, bo jest takie grono kameralne i fajne, no. To tak w telegraficznym skrócie. No, strasznie, może kiedyś będzie więcej miło. Czasu, żeby o tym opowiedzieć.
1: Strasznie miło. No to wiesz, nic dodać, nic ująć po prostu. No, cieszę się, że ci odpowiada medium i że się dobrze czujesz. Dziś mieliśmy troszkę przedsmak tego, co by było, gdyby tutaj nagle się zleciało dużo luda. To bo przychodziły takie donaty niezbyt miłe, trollerskie, to przykład trollingu. Nie za bardzo mogę coś z tym zrobić, musiałbym moderację włączyć. No, ale też...
0: A moderację, mogę zadać ci pytanie odnośnie donatów, czy mielibyście możliwość uruchomić taką usługę na przykład, żeby wspomagać was w formie na przykład SMS-a?
1: Przez Tipli można wysłać SMS-em. Jest w opisie audycji link i tam na Tipli można przez PayPala, przez SMS-a, jest tam do wyboru kilka metod płatności.
0: To ja muszę się zagłębić troszeczkę w to, bo myślałem, że nie ma takiej możliwości, czyli już jestem mądrzejszy o jedną rzecz.
1: No to fajnie, panowie. To co, może zwolnimy antenę, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Dzięki za wasze telefony, za ciekawe historie. Ku przestrodze. Dzięki. Też. Trzymaj się, nocny kierowco, szerokiej drogi. Hej, hej.
0: Pozdrawiam z drogi. Dzięki.
1: Nocny kierowca. Oj, tak tutaj chyba rozłączyłem wszystkich naraz. Z Etamem się nie zdążyłem pożegnać. Trudno się mówi. No... No tak, zmieniło moje życie o 360 stopni. Tak, stajemy nad przepaścią. Jeśli chodzi o sytuację w kraju, to stoimy nad przepaścią, ale ja myślę, że dokonamy kroku do przodu stanowczo. Wielkiego kroku do przodu. Już niedługo. Już niedługo. A imć troll, który wcześniej takie zgryźliwe komentarzyki słał, no to poniekąd trafił, bo tak sobie tutaj szyderczo, o, wielkie, elitarne medium wyjątkowe dla wtajemniczonych. No taka jest prawda, że jest dla wtajemniczonych. No i w pewien sposób jest wyjątkowe, bo się tałataństwo tu nie złazi. Raczej ludzie na poziomie tutaj się pojawiają. Znamy się już trochę... Gadamy sobie w fajnej atmosferze, więc jest trochę dla wtajemniczonych, tak. Nie dla każdego i nigdzie się nie reklamujemy. A czy elita? Żadna elita, no, ale bardziej taki klub towarzyski, no. I tyle. Z fajnych rzeczy to wspominacie, że Lewandowski piłkarz, najlepszy piłkarz na świecie. No, fajne osiągnięcie. Ta piłka nożna to Polakowi zawsze była miła, bardzo dużo ludzi się interesuje sportem, więc przypuszczam, że coś takiego właśnie ku pokrzepieniu serc, nie? Że w czymś jesteśmy tu najlepsi. Polacy się w ogóle bardzo cieszą, kiedy się okazuje, że w czymś jesteśmy najlepsi. Jesteśmy trochę zgłodniali sukcesu, chcielibyśmy, żeby świat nas docenił. No, nie jest to zła cecha, no, fajna cecha, nie? No, może nas to dopinguje trochę do tego, żeby się bardziej jakoś starać, żeby czymś zaimponować światu. No i miło jest, kiedy się dowiadujemy, że Polacy robią najlepsze RPG na świecie, czy mają najlepszego piłkarza na świecie, czy nie wiem, czy najsilniejszym człowiekiem na świecie jest Mariusz Pudzianowski, nie? Najlepszym strongmanem. Mamy osiągnięcia fajne, jak się zastanowić, dużo fajnych osiągnięć. Jeszcze dla kogoś innego wielkim powodem do dumy może być, nie wiem, coś takiego, że mamy takie Radio Maryja na przykład, to też, no, różni ludzie tutaj są. Wspaniały to był rok. Nie zapomnę go nigdy. Czego sobie życzę w 2021? Tego samego, co w 2020. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Ja się zamieniam trochę w takiego człowieka, który pije dużo wódki, dużo śpi, ale nie ma dużo pieniędzy. Ale to pieniądze, pieniądze. To tam. Znaczy, są ważne, są bardzo ważne, ale dużo rzeczy jest ważniejszych. Jak zwykle sobie takie postanowienie pewnie zrobię, jak co roku, że w tym roku już się odkuję. Zakasam rękawy, będę tytanem pracy i pokażę światu, na co mnie stać. I to będzie się utrzymywało tak z miesiąc pewnie. Ale w zasadzie to jestem szczęśliwy, żyjąc sobie tak powolutku, spokojnie, bez jakichś wyzwań, wielkich przedsięwzięć. Ludzie, którzy mają takie postanowienia, tu wezmę kredyt, tu rozbujam działalność, tu wejdę w jakąś spółkę, tu sprzedam, tu kupię, no to oni wiecznie, ich mózg jest zaprzątnięty tym dążeniem do sukcesu i to musi być wyczerpujące bardzo. W sumie też kiedyś taki byłem, ciągle się czegoś tam imałem, jakieś nowe pomysły, tu zrobię, tu otworzę, tu założę. Ale przeszło i nie wiem, czy teraz nie jest lepiej przypadkiem. Sobie przynajmniej spokojnie żyję, bez jakiegoś wielkiego stresu, przejmowania się. A wiadomo, że jak ktoś dużo działa, to i wiele razy potknie się i przeżyje wiele ciężkich sytuacji. To takie ograniczanie, zmniejszanie ryzyka, że będzie jakaś sytuacja niefajna, nie? No ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No pain, no game, nie, czy jakoś tak. I można sobie z kolei zapracować na sytuację, gdzie potem odczerpiemy profity z tego, że się staraliśmy. Będę głosować na Krawca, pisze Bystre Oko, a to już nie na Bartłomieja Rybkę? Przepraszam bardzo. Zdradziłeś swojego ulubieńca, swojego idola? No, to nie wiem. Czy byłby z ciebie dumny, Rybka, że głosujesz na Krawca? Dla mnie fajny rok. Pożegnałem się z katolicyzmem. Już mi nie zastrywa umysłu, ale napisał Marcin, wiecie co. No, a audycja o tym, że co zawdzięczamy chrześcijaństwu, to się pomyliłem, przypominam, jednak będzie w tą sobotę dopiero Jacek zrobi. Też zabawna sytuacja była tu już komentowana, więc może też poruszę z Bajtem, który sobie zażyczył 100 zł za godzinę, tutaj za godzinę bronienia chrześcijaństwa. No, Pan Jezus chyba nie byłby zbyt zadowolony. Pan Jezus to z wielu rzeczy by nie był zadowolony. Jakby zobaczył też Kościół katolicki, to nie wiem, czy byłby zadowolony z tych faryzeuszy. Wspaniałe wystąpienie. 70. rocznica strzelania do górników, i z tej okazji posłuchamy sobie o gender i o głupich babach zwariowanych. To w punkt, po prostu brawo, zuchy, ta hierarchia kościelna. Błażej się pojawił, niespodziewanie.
2: Kto do górników strzela?
1: No teraz już na szczęście nikt, no ale rocznica teraz była, wiesz, żeby wspominać te tragiczne wydarzenia. No a księża to odebrali jako okazję, żeby o gender sobie pogadać znowu. No a kto strzela? No komuniści strzelają do górników.
2: Polacy do Polaka strzela.
1: No w sumie tak, Polak do Polaka. No.
2: Jak to Urban był, już nie pamiętam, skandalista, był Urban. Niech coś tam. No niech pani powie, kogo my tam zabijaliśmy? No niby kogo? Nikogo. On mówi, a Popiełuszko. On mówi, no to jeden, no gdzie jest?
1: No faktycznie, tych zabitych księży to tak niewiele było. Ja myślę, że władza trochę się bała, bo wiedziała, jakim autorytetem się wtedy cieszyli księża i trochę się bali.
2: Sekretarz nosił baldachim na tą, jak to się nazywa, paradę, procesję. Bywało.
1: chyba ci się głosik trochę poprawił.
2: No trochę się poprawię, wiesz co, bo już nie siedzę w tej piwnicy ostatnio. Dzisiaj zszedłem i robię porządek, także mówię, zadzwonię, nie? Zrobiłem sobie przerwę chwilę, bo po prostu zakopałem się w jakichś pierdołach w ogóle. Ile to człowiek w ogóle przez życie pierdół zbiera i tego, no nic nie chce wyrzucić, bo się może przydać, nie? A tego się zbiera, no tony.
1: A Błażejowi w ogóle życzymy w nowym roku, żeby sobie kupił jakiś piecyk do tej swojej chłodnej piwnicy, bo to takie radio chłodna piwnica.
2: Jest kaloryfer, ale muszę go odpowietrzyć, bo nie działa.
1: No dzisiaj to już nie wszystkie kaloryfery się, widzę, da odpowietrzyć za pomocą śrubokręta. Nie jest to już takie proste czasami.
2: Nie, to jest takich 70-tych lat. To. Ale problem jest taki, że on w ogóle nie grzeje. Ja podejrzewam, że on gdzieś jest jakiś zawór, ale nie za bardzo wiem gdzie. A dzisiaj właśnie pan mi przyniósł olej opałowy, przywiózł, tak? Już prawie nie było, w ogóle nie było. I mówi, panie, ostatni dzień. No taki młody Niemiec. A jak mówię do niego, panie, no to jeszcze pan mi tu dwa samochody zatankuj. A jak na mnie spojrzał, a co pan myśli, na czym ta ciężarówka jeździ? No, także żeby nie było, że Niemcy wszyscy tacy są porządni.
1: Czytam sobie teraz, co się jeszcze wydarzyło w tym roku, o Włochach, którzy śpiewali na balkonach. To są właśnie może te fajne rzeczy.
2: Dziwny rok.
1: I próba doszukania się czegoś fajnego w tym całym rozgardiaszu, bo zawsze jakoś tak jest, że niedola pewna wspólna ludzi bardzo jednoczy, nie? No a jak się ludzie jednoczą, no to jest fajnie też.
2: A jest taki w ogóle dziwny rok, bo tak pamiętam, co się działo w styczniu i tak, no i tak właściwie grudzień przyszedł, nie? Styczeń, kwarantanna, grudzień. Jeszcze na koniec dowalili. Ale nie, no ja kupiłem sobie dom na przykład w tym roku, także nie jest aż tak źle. Chociaż to no, niewolnikiem banku się stałem.
1: Nie za gotówkę? Nie za gotówkę?
2: Gdzie tam? Ja nie należę do tego spisku.
1: A ile będziesz spłacał lat mniej więcej?
2: Zależy. No z żoną chcemy w 10, no ale to zobaczymy. Czy to
1: a wyjdzie. To nie tak źle nawet.
2: No nie no, ogólnie to, bo w Niemczech się kredyt tylko na 10 lat dostaje, nie? A potem to już trzeba wziąć następny i następny, no taka jest procedura.
1: No to ciekawe.
2: 10 lat masz kredyt ze stałymi odsetkami, nie? I po 10 latach musisz wziąć następny na to, co zostało, nie? I oni wtedy renegocjują odsetki w zależności, jaka jest sytuacja. Także, ale nie dostałem złego, bo tam chyba, nie wiem ile, 0,6% na rok, także nie jest aż takie źle oprocentowane.
1: Zawsze, no. Zawsze można wynająć takie mieszkanie, które się wzięło na kredyt i się będzie spłacać, nie? Powolutku z pieniędzy z wynajmu.
2: No jak mówiłem, w Niemczech to nie jest tak łatwo, bo to jakieś 12% musisz dać na same koszty transakcji, także to są takie spalone pieniądze. No, także jak kupisz coś za 100 tysięcy euro, to 13 tysięcy musisz wyrzucić. No i żeby to się spłaciło, no to musisz mieć to w kieszeni. No ale to taka specyfika tego kraju. No i dom kupiłem, co jeszcze ciekawego w tym pięknym roku się stało. No i dwa samochody kupiłem, no i tyle właściwie. Z takich ogórtek sobie uprawiam. No.
1: A dzieciątko twoje to ile ma już latek w sumie?
2: No już będą 2 lata i 3 miesiące, tak? Nie, 2 miesiące, 3 miesiące. 2 lata, 3 miesiące, dokładnie. Bo 5 września się urodziło, 18 roku.
1: Jak miałbym jakieś swoje tutaj przywoływać dobre rzeczy, które się przydarzyły, to może się coś zaczyna w głowie układać, tak czuję, że dorosłem do czegoś. Nie wiem do końca jeszcze do czego, ale chyba znalazłem jakiś spokój ducha, jakieś takie zrozumienie świata, może takie machnięcie ręką już i pożegnanie się z nadziejami, że tu nagle coś się odmieni wielce. Tak trochę patrzę na świat jako na zjawisko, które powoli dobiega końca. Pewien cykl, pewna
2: i
1: faza.
2: Jeszcze ten rok nie powiedział ostatniego słowa, nie? No bo jednak tam zamknęli Brytanię w kwarantannie, tak, wszystkie kraje. Jeszcze coś się stanie ciekawego. Zobaczymy co.
1: No, myślisz, że w Polsce dojdzie do, że jakby te podobieństwa do PRL-u zwiększą się na tyle, że poczujemy, że brakuje nam pieniędzy już na jedzenie, w sklepach może zacznie brakować, zaczną nas pałać, czołgi wyjadą na ulicę.
2: Jest zasadnicza różnica między PRL-em a tym, co jest obecnie, nie? No bo w PRL-u może i tam były czołgi, i tam policja prawa i tak dalej, no ale poza tym to były miejsca pracy, wszyscy byli zatrudnieni, nie, jakieś tam budowano blokowiska, 2 miliony mieszkań co roku się budowało w szczytowym okresie, no, likwidowali, no dużo rzeczy się robiło, a teraz jest tylko ta opresja z PRL-u, ale nie ma tego, co władza robiła za PRL dla obywateli, także jest tylko jakby tam najgorsze rzeczy wziąć, także...
1: No niby coś dają, no dają te różne 500 plusy, trochę emerytury wzrosły, no coś tam dają, no a za PRL-u, za takiego Gomuły to nic w sklepach nie było, nie? Na przykład, no to nie wiem, czy byś chciał stać dwie godziny w kolejce. Za Gomuły chyba, nie?
2: Nie, to za Jerozeli, nie, jak kraj stanął.
1: Aha, to wtedy.
2: Z trójkami to było na górno, za Gierka to było dużo, nie?
1: No za Gierka to całkiem było, całkiem znośnie w sumie.
2: No, kościółki się budowały i w ogóle nie. No, a chciałem zauważyć, że za Stalina to religia była w szkołach, nie? Za Bieruta to potem dopiero usunięto, ale na samym początku to była.
1: Ale popatrz, co już słyszymy, a to Gwardia Narodowa ma wyjść na ulicę i porządku pilnować, a to godzina policyjna.
2: No przecież wyszli na ulicę już tam ci, jak to tam oni, ci takie brązowe berety. No. Jeszcze to był marzec, kwiecień, co tam chodzili z policją wszędzie, jeszcze z długą bronią.
1: Taki ubrany w mundur człowiek z bronią to robi wrażenie trochę, nie? Jednak jest taki respekt. Jak jeszcze ma jakiś kask, tarczę, to...
2: No i w szczególności jak to zwierz, bo to zazwyczaj są takie sepki z osiedla, które nie za bardzo mają co w życiu zrobić i sobie poszli do tej oteku, nie? No i taki sebek właśnie ci wyjdzie, drugi sebek, w czym ci pomóc, nie? Jaki masz problem,
1: gdzie
2: wyjdzie ci z karabinem i w hełmie i będzie do ciebie co, w czym ci pomóc. No, to tak jakoś tak.
1: Powiem ci szczerze, że trochę się boję wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to też jakoś wiszą te ciemne chmury nad nami.
2: Czemu mamy wyjść?
1: No, cholera wie, no to jest coś, co się PiS-owi marzy, właśnie taki polexit, nie? I może doprowadzą do tego jakoś.
2: Przypominam, no, PiS, czy tam rząd polski, to nie jest podmiot, tylko to raczej jest przedmiot polityki zagranicznej, także to, co oni sobie chcą, to mogą sobie chcieć, nie? No.
1: Oni są bardzo zdeterminowani, bo oni w tym widzą jakąś świętą misję swoją, właśnie odłączyć nas od Unii. Czytałem ciekawy artykuł w ogóle o tym, że w pewnym momencie niewykluczone, że prawica w Polsce chciała zrobić tutaj państwo wyznaniowe. To był właśnie ten okres, gdzie padały te słowa, że nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna, ważne, żeby była katolicka. To był ten czas, nie?
2: To był pan Bielecki, powiedział premier.
1: No. I od gospodarki pan, dla którego jest nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna. No właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie? To tak samo jak minister jakiś odpowiedzialny za ekologię by powiedział, że nieważne, czy będzie tu syf, czy będzie tutaj syf, brud i zadymione i no, tylko, ale to tylko ważne, żeby było po Bożemu, no to
2: były takie piękne czasy, jak tam jeszcze Polacy się tego kościółka tam słuchali, nie? Pani Suchocka podpisywała konkordat i tak dalej. No ale już ludzie, tak, no Polska jest jednym z najszybciej się laicyzujących krajów, także no, to się zmienia i to jest nadzieja na to, że się coś zmieni. No, a poza tym, no u nas też godzinę policyjną wprowadzają. Ale w ogóle jaki piękny wynik. Patrzę, że 105 osób, 108, no ja mam 10-krotnie mniejsze wyniki.
1: No jeszcze plus 25 na Radyjku. To no, całkiem, całkiem dobra słuchalność dzisiaj, no bo ludzie się troszkę spodziewali, że z potrzebą będę dzisiaj, myślę, że dla potrzeby trochę przyszli, no ale potrzeba za niemu.
2: Ale myślę, że po prostu większość osób dzisiaj na poniedziałek, ale duże gro jest po prostu na urlopach, nie? Tak jak ja jestem, muszę sobie wziąć do końca roku i mogą sobie posiedzieć w poniedziałek, nie? Także mam nadzieję na środę mieć trochę większą słuchalność właśnie z tego powodu. No zobaczymy, czy będziemy z Izraelem się połączymy, czy w tą środę, czy przyszłą, ale jest na tak, także już następny gość, no z Mory nie będzie chyba w środę, także będę się sam produkował, albo kogoś nas ściągnę na antenę, ciebie może, nie wiem.
1: No, czemu nie? Jakbyś miał jakąś sytuację awaryjną, to ja zawsze służę tutaj pomocą.
2: Bo ja tak, wiesz, ja tak samotnie to... Kiedyś siedziałem dużo samotnie na antenie, ale jednak ze Zmorą, no właśnie z tych dobrych rzeczy w tym roku, to że taki Zmora się pojawił i no trochę pomaga mi to w prowadzeniu, bo to zawsze jak jest dwóch, to można się trochę tam przekrzyczyć czy coś, nie?
1: Pewnie, że tak. Fajny w ogóle duet stworzyliście, fajnie się uzupełniacie. Taki trochę Bolek i Lolek.
2: Myślałem, że kiedyś z Zenonem będę prowadził, ale Zenon to jest taki, no, ciężki człowiek.
1: Zenon ma swoje sprawy trochę, nie? Tam różne i... Radio jest troszkę na boku, może. No, a szkoda, bo fajnie by było, gdyby Zenon też coś ponadawał swoją kozę nocą.
2: Kiedyś mieliśmy parę takich audycji, że Zenon zawsze dzwonił i tam, pamiętam o wojnie w Wietnamie kiedyś, w ogóle to... Ten temat był, nie był zapowiedziany, ale przez Zenon i tam chyba spędziliśmy 2-3 godziny właśnie o wojnie w Wietnamie rozmawiając i to nawet miało dobrą słuchalność, ale to moje początki to chyba 3 lata temu, 4 lata temu, w ogóle czas szybko leci, bo moje dziecko już ma 2 lata. No i się okazało, że ja już jestem w Niemczech prawie 8 lat, a ja pamiętam jak się przeprowadzałem, w ogóle ten czas leci dosyć szybko.
1: W tym roku nastąpił też być może jakiś zwrot, jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości różnym seksualnym drapieżcom, no bo mieliśmy sprawę Harveya Weinsteina, który został skazany, na ile został skazany? Na jakiś, dostał całkiem solidny wyrok, chyba 20 lat czy coś takiego. Szukam tutaj, no właśnie za molestowanie, za gwałt trzeciego stopnia. Co, ciekawe, co to jest gwałt trzeciego stopnia, jaki to jest gwałt pierwszego stopnia. Gwałt pierwszego stopnia to jest takie tylko, że robisz kyti, kyti, kyti, kyti komuś tak paluszkiem. Drugiego stopnia to już ten paluszek wędruje gdzieś, a trzeciego to już ja nie powiem co, bo jest przed 23. Trzeci paluszek, no i ta trzecia noga już idzie w ruch.
2: No, ale nie, to czyste lewactwo, no co, ty chcesz karać za gwałty, to czyste lewactwo przecież to jest.
1: No tak, no a baba to sama się prosi i
2: no, się umalowała,
1: a mężczyzna musi,
2: no,
1: bo się udusi i no i...
2: Albo ubrała jakąś spódniczkę krótką, albo się umalowała, no, albo jest babą po prostu, to się prosi, no. No co to za jakieś lewactwo opowiadasz, nie wiem, zabierasz mi, kurde, słuchaczy, lewaków, opowiadając takie lewackie opowieści.
1: Jeszcze tutaj czytam, że koniec polio w Afryce.
2: Chciałem być bardzo w tym roku w Afryce, ale w ogóle, no właśnie, taki dziwny rok pokrzyżował mi w ogóle wszystkie plany, bo tam no mieliśmy trochę projektów, chciałem trochę polatać po świecie i praktycznie w jedynym miejscu, w którym byłem, to był Mediolan jakieś 3 dni przed zamknięciem go. Także akurat dobre miejsce, nie? Sobie wybrałem na podróż służbową. No właśnie tak 3 dni przed tym takim eksplozją tego wirusa byłem w Mediolanie, także... Cholera wie, czy miałem, czy nie miałem, ale nie, chyba nie, chociaż tak się średnio czułem po powrocie. To... Ale potem teściowie byli i wyszło im negatywnie, także cholera wie. Ale w ogóle nie wiem, czy widziałeś tam, to Zenek od razu powiedział, że to tam wstrzyknięto mu sól fizjologiczną, ale przed kamerami telewizji wystąpił niejaki Benjamin Netanyahu, premier Izraela, szczepiąc się na COVID, tak? taki zrobił show medialny i teraz tam jest dosyć tam chyba 60 tysięcy osób na dzień szczepią w Izraelu i teraz tak, taki trochę mindfuck, nie, bo no, żydowski spisek chcą nas zaczipować i tak dalej, no a pierwszym krajem z masowymi szczepieniami jest Izrael i tych Żydów szczepią, to o co chodzi?
1: Z żydowskim spiskiem to różnie można na to patrzeć, no, skoro biznes, wielki biznes, duże media, no i przemysł filmowy i tak dalej się znajduje w rękach Żydów, no to można mówić o pewnego rodzaju spisku, no ale może to jest złe słowo, spisek, dominacja po prostu jakaś ale żydowska
2: czemu
1: i
2: właśnie ten, wpływ czemu... ich. Czemu, jak to szczepionki mają być żydowskim narzędziem eksterminacji gojów, to czemu właśnie tam szczepią?
1: Ale to ktoś tak twierdzi, że to, że COVID to Żydzi, to raczej się Chińczyków o to oskarża i być może nie bez powodu.
2: To tam szybko minęło, nie? To zawsze wróci ten taki, no, jak to mówić, standardowy, nie? Spisek, no, czyli Żydzi. No bo Big Pharma, no bo Żydzi, no bo no i tak dalej. Bo Gates, bo Soros i Żydzi. No, ale Chińczyków też nie wiem, czy ktoś jeszcze oskarża o to, że to od nich wyszło. Już tak przestało się o tym mówić, nie? Tak jakoś temat się rozmył i teraz to właśnie idzie w ten, że jakiś spisek szczepionkowy. A już słyszałem dzisiaj bardzo dobre określenie na tej szurskiej części społeczeństwa na te szczepionki na COVID. Nazywałem to śmiercionka.
1: Śmiercionka? No, nawet zabawne.
2: Także, czy przyjmiesz śmiercionkę?
1: Czyli mamy śmiercionkę, plandemię, czyli zaplanowaną pandemię. Co tam się jeszcze w tej nowomowie pojawiło? Jakie neologizmy związane?
2: Ale myślę, że ten rok to tak, takim symbolem tego roku może być brak papieru toaletowego.
1: O, i jeszcze są covidioci. O, jeszcze są covidioci.
2: Covidianie.
1: Tak, covidianie, covidioci, plandemia i śmiercionka.
2: No, ale papier toaletowy to myślę, że taki jest, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, jak się urodziłem, to pamiętam, że tam po papier toaletowy to się chodziło z makulaturą, nie? Do skupu, jak się oddało makulaturę, to się parę rolek dostawało i no i tam była taki składzik w domu tego papieru takiego szarego toaletowego, to był na wagę złota, chociaż jestem dosyć młody, ale to pamiętam, albo może już jestem stary, ale no, ale w tym roku właśnie pierwszy raz tak miałem na własne oczy doświadczyć tego, że no, szło się do supermarketu i nie było rzeczy. Nie było papieru, nie było mąki, nie było drożdży, no już tam o mydłach i innych rzeczach tu nie wspomnieć. No to taki właśnie początek, koniec lutego, kwiecień. Marzec, to takie było
1: tak
2: właśnie.
1: Przez chwilkę tylko to tak trwało, nie? Ale to też nam coś ciekawego nam pokazało, że może nastąpić taka sytuacja, że ludzie spanikują, rzucą się do sklepów, powykupują i dziwnie się czułem wtedy.
2: A, i woda. To w Niemczech w ogóle zaczęło brakować piwa i wody i to taka straszna sprawa była, bo no, Niemcy lubią piwo, no, a wódę to chyba już tak musieli sobie coś mocniejszego. Także dziwnie te markety wyglądały, nie było właśnie, a może robili z tej wody ten, do dezynfekcji coś, nie? Może też być, nie? A tak szedłeś przez market, właśnie, nie było jakichś puszek, nie było mąki, nie było drożdży, nie było wody i papieru. Tak, to dziwnie. Nie pamiętam, jak to zaczynało się, to kurde, to był początek marca. No i tak sobie wracałem właśnie z tego, z pracy. I żona mówi, ja tam zajść do marketu coś kup, bo chyba coś się zaczyna dziać, nie? No i zajechałem sobie do takiego marketu obok nas, domu wtedy Wachen, wchodzę do tego sklepu, a tam pełno ludzi napierdala po tym markecie, w ogóle bez składu, bez ładu. Jak sobie idę i tak, no, ostatnia stara taśma, to wziąłem, nie? Patrzę, kurwa, ostatni Johnny Walker, to wziąłem. Nie, to był chyba Blenders. To wziąłem, nie? Już tak patrzę, nie ma nic innego, dobra, idę do kasy, nie? Jeszcze tak kasjerka, dobry zestaw na ciężkie czasy. Udaj, stara taśma. No, a potem to była sobota i żona mówi, dobra, to trzeba się zaopatrzyć, bo pojedziemy na wioskę. Na jakąś wioskę obok nas, do jakiegoś Lidla, tam będzie na pewno mniej ludzi. No i pojechaliśmy. Ludzi było też pizdziec. Wszyscy w maskach, rękawiczkach, kurwa, nie wiem, kombinezonach, nie wiadomo czym. I teraz to wiesz, wszyscy mają wyjebane, ale wtedy tak wszyscy się ubrali, nie wiem, jak na wojnę. Pełno ludzi właśnie krąży po tym Lidlu, tam jakieś rozszarpane kartony leżą, nie? Już tam trzy ostatnie paczki makaronu złapałem, jakiś tam sos pomidorowy, puszkę, w ogóle się brało co było. Koszyk taki, wiesz, wyjebany, zapełniony, że się na taśmie nie mieścił. To pierwszy raz w życiu wydałem ponad 200 euro na zakupy. Na takie jedne zakupy ponad 200 euro spożywcze. Taki, wiesz, jeszcze mam zdjęcie, taki wyjebany wózek z tym, co tam było. Co się wyrywało, bo to naprawdę było wyrywanie. No i potem chyba tydzień czy dwa tygodnie nikt nie wychodził z tego domu, nie? Takie dziwne czasy to były, no, muszę powiedzieć.
1: Dalej są dziwne te czasy. W ogóle moim zdaniem czasy, te przysłowiowe czasy ostateczne, czas końca, to jest taki moment, w którym wszystko jest na odwrót. I popatrzcie, jakie to jest dziwne, że dawniej się baliśmy, widząc kogoś zamaskowanego, a teraz wszyscy są zamaskowani i boją się tych, którzy nie noszą maski.
2: To właśnie takie przewrotne, nie? Że tam w Polsce ci najgłośniej krzyczący tam antyrządowi, czy w ogóle, to było, że o, rząd chce nam ograniczyć wolność, zabrania zakrywania twarzy na demonstracjach, na naszym marszu. No i minęło parę miesięcy i potem rząd ogranicza nam wolność, nie pozwala nam chodzić bez maski na marszu. No powinni się cieszyć właśnie, że pójdą na marsz i mogą sobie całą gębę zakryć i a jakoś, no nie wiem. Bo jakby chyba jednak to rozpoznawanie twarzy automatyczne to wymaga, żeby ta twarz była odkryta. A teraz wszyscy się sprzeciwiają, żeby zakrywać twarze. O co ga?
1: No, dziwię się w ogóle, że nie ma jakichś alarmujących statystyk dotyczących wzrostu przestępczości, no bo to raj dla bandytów. W ogóle to dziwny musi być widok, na przykład u jakiegoś bogatego jubilera, wiesz, piękne wystawy, pierścionki, naszyjniki i zamaskowani jacyś tam stoją i się przyglądają. No to nic, tylko wyjąć spluwę i tak jak cię nagrają na kamerach, to cię nie złapią, bo...
2: Nie wiem, byłeś już kiedyś od tego... No mam dobry internet, nie wiem, czy mam dobry. Właśnie z tym internetem u mnie to jest jakiś spisek żydowski. Jak mam dobrego gościa i trzeba akurat dobrego internetu i no to zjebie się wszystko. Także to spisek żydowski.
1: Ale gadaliśmy, wiem, że stream jest po prostu bardzo wrażliwy na wszelkie lekkie ścinki. Jak po prostu masz niestabilny internet, to stream jest bardzo wrażliwy na takie rzeczy, a Skype niekoniecznie.
2: No i przyjdzie nowy internet, ale się nie wiemy kiedy. No, ale będzie. W każdym razie, co ja chciałem, byłeś kiedyś u takiego drogiego jubilera? No,
1: tak, właśnie tak ostatnio się zastanawiam, żeby sobie kupić jakiegoś Rolexa wysadzonego diamentami.
2: Nie, no, ja byłem raz w życiu, byłem w Amsterdamie u jubilera, co się nazywa Cartier. Taki mało znany jubiler Cartier. No. Coś tam, żonie, to długa historia, czemu tam byłem. W każdym razie, wiesz, no, oni chyba nie chodzą w maskach, bo wiesz, jak tam się wchodzi, to nie jest tak, że sobie możesz wejść z ulicy, nie? No wchodzisz przez jedne drzwi pancerne, do takiej śluzy, tam stoi pan ochroniarz, on tam cię przeszuka cały i dopiero ci otwierają drugie drzwi.
1: Aż tak.
2: Tak. To w takim mieście niby wolnym Amsterdam, ale to chyba widziałem w większości miast, że właśnie do takich tych bardziej drogich jubilerów to się ten...
1: Ja wczoraj napadłem na jubilera z kolegami. Uciekaliśmy w ogóle samochodem, policja nas ścigała, cały plan był tam na motorach, motory do ciężarówki, ciężarówkę ukryliśmy, się obłowiłem, no ale to niestety tylko gra GTA 5. Wróciłem do tej gierki, w ogóle stwierdzam, że to jest 100 razy lepsze od tego cyberpunka zasranego. Wszystko tam pięknie działa, płynnie, wszystkie questy dopracowane, przygotowane, żadnych błędów, wszystko przemyślane. No to fajna giera i w ogóle od technicznej strony ten stary GTA 5 naprawdę wyprzedza tego cyberpunka też od technologicznej strony w niektórych aspektach.
2: Stary, mi to się podobało dwójka GTA, to lubiłem grać.
1: Nie, to starocie, to tam jeszcze zupełnie to było inne GTA. GTA się dla mnie zaczęło od trzeciej części właściwie, od 3D, nie? Jak już to był ten świat taki żywy, trójwymiarowy. No, ale fajnie się napadało na Jubilera. Bardzo miło to wspominam. I tam fajnie trzeba było zaplanować cały skok, tam po dachach sprawdzić, jak tam wywieczniki działają, zrobić zdjęcia zabezpieczeń pierw, przyjść jako taki klient, który się dopytuje tam i rozpytuje. No fajnie, no dobra gra po prostu. Rockstar rządzi jednak, a Redsi to są siusiaki.
2: No ja sobie dużo pogrywam w jakieś tam tego paradoksu gierki, nie? Jakieś tam Europy Universalis, tam Hearts of Iron. No ja wolę strategię, zawsze lubiłem.
1: Może zrobisz kiedyś audycję gry dla lewaka albo gry dla komunisty. Jakieś tam najlepsze.
2: No, ale muszę powiedzieć, że jakoś ostatnio my tak właśnie w tym roku, ale nie wiem, to chyba przez to, że właśnie taki rok i w zamknięciu się żyje cały rok. Ja jakoś taką mam nostalgię za tymi latami późnymi, 90., wczesnymi, 2000. Takim. Jakoś tak inne. Ale to może dlatego, że byłem trochę młodszy i w ogóle i tak trochę inaczej się żyło. Wszystko takie było bardziej beztroskie, dziwne i no. Nie wiem.
1: W wielu rzeczach w sumie ta Polska się na przykład nie zmieniła od lat 90. Nadal kandydaci tam do Europarlamentu, nasi posłowie różni, którzy gdzieś tam się starają o głosy, nagrywają przeboje disco polo, zauważyłem. Nadal to jest popularne. No już nie wspominając o szkole disco polo, która też powstała w tym roku, gdzieś na Podlasiu oczywiście, bo gdzieżby indziej. No, szkoła...
2: Ale ja nie mówię o tym, na przykład się nasłuchałem, jakie to, wiesz, teraz jakieś są problemy młodzież ma z dziewczynami w ogóle, że jakieś tam coś tam, jakieś tam szarpanki z życiem słyszałem i w ogóle, no, lata 90. jakieś... Czy wczesne 2000, jakieś dziewczyny były takie bardziej przystępne i w ogóle ludzie byli tacy bardziej przystępni, że można było z nim pogadać i tak dalej. A nie wiem, czy ci mówiłem, co mnie na ostatnim Woodstocku, na którym byłem, spotkało. To było 2 lata temu, jak byłem na Woodstocku z moim kolegą Jeffem. No już tak sobie, wiesz, Jeffa gdzieś zgubiłem, no bo to wiadomo, zawsze się gubi kolegę. I tak szedłem sobie przez ten Woodstock i szukałem wyjścia właśnie na moje pole namiotowe. No nie powiem, trzeźwy nie byłem, ale nie jakoś tak za bardzo najebany, ale nie trzeźwy. No i tak idę i tam właśnie ktoś przechodził, jakieś laski i się chciałem zapytać właśnie z której strony się wychodzi na to drugie pole, bo nie chciałem wyjść na miasto, tylko na to pole namiotowe, coś tam zagadałem i tylko kurwa usłyszałem, że coś tam... Nie wiem, co to było, ale w sensie, że mój chłopak zaraz przyjdzie, czy coś, i że mam spierdalać. Ja tylko się o drogę pytałem. No, coś się stało z tym społeczeństwem?
1: No, niemiło, niemiło. No, im dalej sięgamy pamięcią w tył, tym może więcej w nas jest tego, co było za PRL-u, no, że ludzie byli ze sobą, znali się wszyscy w bloku, nawet na osiedlu moim się wielu ludzi znało. To znaczy, ja jak szedłem do kiosku, to znałem tą panią, która w kiosku sprzedawała. Jak szedłem do warzywniaka, to prowadziła to mama mojego kolegi. I tak dalej.
2: Dziś, muszę powiedzieć, mam to do dziś, bo jak do Bydgoszczy przyjadę, no to moja mama mieszka na tym samym osiedlu, co ja się wychowywałem i jest takie osiedle z wielkiej płyty. No to pani listonosz, jak ja byłem młody, przychodziła, to już podstarzała bardzo, ale jest to sama przychodzi i jak mnie tam spotka, to jeszcze mnie poznaje. Także no, jeszcze to jest, ale to jest taki właśnie, to za tym trochę tęsknię, z taką swojskością polską, że na tych takich wielkich osiedlach z płyty tam się wszyscy jakoś zdali.
1: Można by się też zastanowić, przypomnieć tych, którzy odeszli w 2020 albo jakoś tak na chwilkę przed. Adam Słodowy zmarł.
2: No trochę ich było, nie? Trochę ich było. No, czekaj, no kto to ostatnio taki, co bardzo żałowałem? No, Machalica odszedł ostatnio i to wirus.
1: Juliusz Pec. To wielka strata.
2: Z ludzi, których naprawdę lubiłem i ceniłem, i z aktorów, no to Sean Connery.
1: Sean Connery? Kurczę, popatrz, w ogóle bym tak już zapomniałem nawet, że on odszedł. Janusz Dzięcioł z Big Brothera, Królikowski, aktor fajny. No, odchodzą. I zawsze mnie niepokoi to, że jakby nie ma rotacji. Marie Fredriksson, to chyba jest ta, jak się nazywał, Roxette, wokalistka Roxette. To też, kurczę, myślałem, że wokalista, tak mi coś pomyliło. Popatrz, jak to się wszystko rozmywa, już nawet tak nie pamiętamy. O, Bogusław Polch, wspaniały rysownik i komiksiarz. No i gdzie ta rotacja, gdzie następcy tych różnych zdolnych ludzi?
2: Kto za Machalicę? Karoluk? Czy tam, jak on tam ma, Karolak, czy Zakościelny.
1: No właśnie, no właśnie. Kto za Bogusława Polcha, kto tak pięknie narysuje komiks? No, szkoda. Kirk Douglas, wspaniały. Jerzy Gruza, kurczę.
2: Jak to mówią, wiesz, Maria Skłodowska nie żyje, Einstein nie żyje, a i ja się czuję nie najlepiej.
1: No, tak. Paweł Królikowski.
2: To trochę rok, no. Ja to trochę lepiej miałem, bo tam na początku tego roku kupiłem sobie ten domek z ogródkiem, to tam, wiesz, jak wszystkie te zamknięcia są, to zawsze można sobie ogródek wyjść na ogródek i coś tam, nie wiem, rzodkiewkę pielić czy coś, nie? Dobrze się ma coś do roboty, ale tak jak w bloku bym miał siedzieć, to ciężko by było. I nie wychodzić, nie?
1: Kenny Rogers, popatrz. Albert,
2: ale kto się urodził w tym
1: Albert
2: roku?
1: Albert Uderzo, czyli autor słynnego Asterixa, no chyba jeden z najfajniejszych komiksów wszechczasów, myślę, Asterix. No taki humor, jak tam jest, to
2: ale kto
1: naprawdę...
2: Się, kto umarł, ale kto się urodził w tym roku? A może? Nie wiadomo. Przynajmniej córka Nocnej Zmory, córka albo syn Nocnej Zmory, bo mi nie powiedział, co będzie, ale potomek Nocnej Zmory w 2020 się urodzi, że to jest jakiś tam plus. No. A kto jeszcze, nie wiadomo, nie? Także może jest jakaś nadzieja, że się urodził jakiś taki geniusz naszych czasów. Ale czy to są nasze czasy? Kiedy my się urodziliśmy chyba w trochę innej rzeczywistości.
1: No trochę.
2: Nie, no trochę, jak dorastaliśmy, to wiesz, to był taki czas zmian, nie? Był taki, nasze dzieci tego nie przeżyją. A może właśnie moja córka teraz się wszystko zmienia i będzie miała takie same wspomnienia jak ja mam. Jak się wszystko zmieniało i się zmienia.
1: Kurczę, Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki, do ponad 500 filmów nagrał i zawsze jego ścieżka dźwiękowa to jest po prostu mistrzostwo. Czy to westerny stare, czy Helikopter w ogniu, Nietykalny.
2: No ja lubiłem, jak go wykorzystywał, jak on ma, Pulp Fiction, reżyser, mam na końcu języka.
1: Pulp Fiction?
2: O kuźwa, te wszystkie filmy.
1: Quentin Tarantino?
2: Właśnie, no. Quentin Tarantino pięknie wpełniał, wplatał tą muzykę Ericka Morricone, nie? W Kill Billu bardzo ładnie to wplatał. Bardzo mi się to podobało.
1: Ewa Demarczyk, której jeszcze słuchały właśnie nasze mamy, ciotki, babki. Słynna piosenkarka. Kto tu jeszcze? Przyglądam tych, co odeszli.
2: Nie, generał to już dawno temu odszedł. Właśnie, bardzo chciałem iść na pogrzeb generała, ale mi się nie zdarzyło, niestety. Tam bardzo dużo ludzi było w ogóle. W ogóle jakoś tak na pogrzeby tych, których tam nie lubią nasza władza obecna, to bardzo dużo ludzi chodzi, a na tych, co lubią, to tak średnio.
1: No.
2: Ja pamiętam, to był 2000...
1: Wojciech Przoniak.
2: No, Przoniak.
1: Dariusz Gnatowski, słynny Boczek, aktor. Kurczę, będzie ich brakowało, to są często naprawdę niezłe.
2: Ale zobacz, że niektórych to koronka wykończyła, tej, której nie ma. No.
1: Tu jest pytanie, ile masz lat na czacie?
2: Ja?
1: No.
2: Ja 37 będzie, nie? Bo jestem 83 rocznik, także 37. A ty? Bo już się zdradziłem.
1: 41.
2: 40, czy już przekroczyłeś tą magiczną granicę? Jezu, będę do ciebie dziadku mówił od dzisiaj.
1: Tak, już bliżej niż dalej.
2: Tato.
1: Wujku masz do mnie.
2: A nie, myślałem, że jesteś ten, bardziej w moim roczniku.
1: Wujku, myślałem, drogi wujku.
2: Właśnie przed 40.
1: Ja już jestem dojrzały mężczyzna.
2: Ja to mojej 40 się boję trochę, nie?
1: No, ale chyba już mam za sobą jakiś taki kryzys wieku średniego, jakoś wcześniej do mnie przyszedł, albo dopiero przyjdzie, może mi się zdawało, że mam.
2: Nie, no mój stoi nade mną, nie? Tylko wyrejestrowałem go ostatnio.
1: Ale nie ma co się przejmować. Jak was najdzie jakiś kryzys wieku średniego, czy coś w tym stylu, to sobie poprzeglądajcie, jak często ludzie, którzy są starsi od was, jeszcze świetnie sobie funkcjonują, biorą się z życiem za bary, nowe wyzwania, jeszcze są pełni energii. Można, pewnie, no.
2: Wiesz, kiedy miałem największy kryzys wieku średniego, tak mnie najbardziej mi to dotknęło, to jeszcze przed tym, jak poznałem moją żonę, to było 5 lat temu. Bo Jezu, tak długo jestem z moją żoną. No, ale to było 5 lat temu. I była taka impreza i tam było dużo alkoholu i w ogóle w akademiku zresztą. No, w tym wieku się tam ze studentami bawiłem wachen. No i to się obudziłem i się obudziłem i się obudziłem nie sam, całkiem. W pokoju, nawet w łóżku właśnie tam. I była taka sobie dziewczyna. No i coś tam, jak już się obudziłem, to tam sobie rozmawialiśmy, co tam się stało w nocy. No nieważne, co tam się stało w nocy. W każdym razie mi powiedziała, mówię, no może byśmy to kontynuowali, a ona powiedziała, nie, ty taki trochę za stary jesteś dla mnie. I tak to mnie trochę tak uderzyło strasznie. O ile pamiętam, to ona miała 19 lat wtedy. No, ale to... W każdym razie spotkałem ją jeszcze kiedyś w restauracji, była kelnerką tam. Ale takim sympatycznie jeszcze pogadała ze mną. Ale no, jakie to było paskudne powiedzieć do mnie, że jestem za stary. Co za stary? Ja sercem to jestem młody człowiek. No. Ciało już nie to, no trochę zadyszki tam, gdziekolwiek się łapie. No, ale czemu za stary?
1: Dojrzały facet, to może ma plusów sporo też, że nie wiem, jakiś bardziej odpowiedzialny, może już nie sobie zdaje sprawę z własnych jakichś tam niedoskonałości, więc nie jest taki wybredny, jeśli chodzi o laski, o kobiety, przepraszam.
2: Ja słyszałem, że te laski są wybredne, o nas, a nie my o nie.
1: No tak się mówi, że dzisiaj kobiety są bardzo wybredne w szukaniu sobie faceta i nawet jak jakaś zupełnie nie przypomina księżniczki, to sobie szuka zawsze księcia z bajki. Tak się mówi przynajmniej. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale takie krążą pogłoski.
2: Nie no, słyszałem, że to wszystko się zmieniło przez Twittera czy coś tam.
1: No tak, łatwość w wybieraniu sobie i w przebieraniu niczym. Nowe rękawiczki, możesz zmieniać w ogóle facetów. No, można też wspomnieć o takim wydarzeniu, jakim była próba zaistnienia na różnych TikTokach prezydenta dupy się zaangażował, pisał jakieś tam, na TikToku się udzielał, no i to nie za bardzo wyszło, zupełnie to zostało to źle przyjęte. W ogóle media, różne społecznościowe, komunikatory, bardzo się to wszystko rozwinęło. Na Białorusi używają, nie pamiętam czego, czy jakiegoś Telegrama, czy innego takiego komunikatora, którego tam nie znam. Właśnie jako jako narzędzia do walki z systemem, bo to zapewnia często jakąś tam anonimowość, jak wiesz, jak tego używać, jak masz odpowiedni ten komunikator, jeszcze sobie jakiegoś VPN-a zainstalujesz, no to władza może się poczuć trochę bezradna, skoro w ogóle czy policja, czy prokuratura, różne tam służby często nie mogą dojść, kto się kryje za VPN-em, czy są takie komunikatory, które w ogóle nie archiwizują naszych rozmów, gdzie jest połączenie P2P, czy jakoś tak, no, że po prostu bezpośrednio się łączysz z kimś, z kim rozmawiasz, nie przez jakieś serwery. Trzeba wiedzieć, czego używać, jak używać i można sobie w sumie zagwarantować jakieś bezpieczeństwo. No chyba, że mieszkasz w jakichś Chinach, tam przypuszczam, to oni mają jakieś swoje sposoby z wyszukiwania, kto tam
2: ja
1: bruździ.
2: Ja siedziałem na VPN-ie w Chinach, no bo na czym miałem siedzieć? Bo tam nic nie działa, nie? Jak siedziałem 3 tygodnie i miałbym 3 tygodnie siedzieć w ogóle bez neta, znaczy tylko z chińskim netem, to tak ciężko by było. Także też tam przez VPN jechałem, tam sobie nawet na wypoku trochę postowałem z chińskiej wioski. I nawet się przyznam, że na wypoku jeden mój wpis to chyba miał z 5000 plusów, kurde. Poleciałem w gorące.
1: Wiesz, ty prowadzisz taką audycję, że można by się tu faktycznie jakoś może gdzieś zareklamować, no bo cały sęk w tym, żeby przyciągnąć ludzi, którzy czymś się konkretnie interesują, to masz większą gwarancję, że to nie jest jakiś idiota, imbecyl konkretny, który będzie tutaj tylko szczekał.
2: Nie, myślałem, że nawet wiesz, no, ja to może nie donatuję za dużo, ale jestem w stanie przeznaczyć troszeczkę pieniędzy w zbożnym celu wypromowania troszeczkę nocnego radia, które lubię, a sam nadaję w nim, żeby tam zapłacić jakimś właśnie paskudnym korporacjom, żeby tam właśnie nas troszeczkę wypromowały.
1: No, w sumie tak się nosimy z takim zamiarem trochę. No, trzeba by coś pomyśleć. Ja się chyba odezwę, skoro tak się deklarujesz, to ja
2: się odezwę. Nie, no, ja chciałem się zadeklarować. Mogę tutaj na antenie, już Zenkowi też chyba mówiłem. Na początek mogę rzucić 100 mojej waluty, żeby tam właśnie wykupić jakiś pakiet. 100 to nie za dużo, nie za mało, a może coś tam pomoże.
1: O, super, fajnie, ekstra, bomba.
2: No. Ale właśnie nie na przepicie, tylko na promocję.
1: Tak, no, czy na jakimś Facebooku wykupić reklamę. Kiedyś próbowaliśmy i coś to dawało troszkę, nie? Więc może reklama na YouTubie. Mieliśmy takie głupie pomysły, bo właściwie dzisiaj można na YouTubie dać dowolne nagranie jako reklamę. No to nasza reklama byłaby na przykład 13-godzinna. Wziąć jakąś taką audycję 13-godzinną i dać jako reklamę. Najdłuższa reklama. Pobijemy rekord Guinnessa.
2: Nie, to dajcie tą audycję, co ja zrobiłem. To był ten, jak to się nazywał, Potostream o samochodach. To było 8 godzin chyba bez jednego dźwięku.
1: O, to też jesteś, widzę, tutaj długodystansowiec, Błażej.
2: No. Nie, no nie wyłączyłem, o ile nie pamiętasz, to nie wyłączyłem po prostu nadawania.
1: A, tak, no to się nie liczy.
2: To najlepsza audycja była, jaka była, nie? No bo nie było ani kłótni, wszyscy się zgadzali z tym, mówiłem i tak dalej. No. Dobra audycja była. I jeszcze cokolwiek dzwonił, to się pytaliśmy, czy pijesz. No, ale miałem parę dobrych audycji, muszę powiedzieć, a to może nie w tym roku, ale to parę lat wcześniej. Pamiętasz, że była audycja po angielsku, gdzie połączyliśmy się na żywo z Nikaragułą i studenci recenowali nam jakąś rewolucję, co tam się odbywała, a w końcu się nie odbyła.
1: Rewolucja odwołana.
2: No ale było, bo takie na żywo nadawanie. No był towarzysz Poja, był Michał się pojawiał co jakiś czas, ale tam ostatnio nie mam z nim żadnego kontaktu, był Strzała. No było trochę takich dziwnych ludzi u mnie na audycji. Nawet ostatnio się pojawiła koleżanka Mongołka, ale się ostatnio do mnie nie odzywa, bo chciałem ją jeszcze pociągnąć trochę na audycję.
1: Z zapraszaniem gości jest właśnie ten problem, że za małe zasięgi, za mało odsłon i oni się mogą zniechęcać tym, bo nie oszukujmy się, często może być pretekst jakiś inny, że tam nie mam czasu, albo tam przyjdę, ale nie wiem kiedy, a tak naprawdę ktoś patrzy po prostu i tak myśli sobie, o, to, wiesz, to takie mikre i przykre, to mi się nie chce tam.
2: No, no właśnie nie, właśnie nie. No patrz, u Junga tak powiedzieliśmy, że zasięgów nie mamy żadnych, a powiedziała, a chuj z tym, przyjdę do was.
1: No ale to się widzisz, to godzą się ci, którzy sami nie mają dużych zasięgów i to potwierdza.

0: marketingu partyzanckim. No, są takie formy właśnie reklamowania się na partyzanta trochę, że jest to gdzieś tam na granicy nawet trochę prawa, no bo robisz jakieś graffiti, naklejki naklejasz. To się chyba guerrilla marketing nazywa, czy jakoś tak, już nie pamiętam tych terminów fachowych. No ale to też są jakieś dobre sposoby i to by się wpisało może w styl nocnego radia i by coś mówiło, bo
1: Mówiłem,
0: ludzie
1: żebym
0: widząc
1: zaprosił.
0: taką trochę reklamę właśnie taką, no taką właśnie nie taką jak wszyscy, gdzieś tam jakieś graffiti, naklejka, jakaś akcja, no to by zrozumieli, że to coś innego jest, nie, trochę.
1: Mówiłem, żebym zaprosił Urbana, ale to jest. Staram się, naprawdę staram się. Nie jest droga łatwa, żeby tutaj Urbana ściągnąć, ale powiem wam szczerze, że jest nadzieja. Jest nadzieja pewna.
0: Może jest sposób taki, żeby męczyć mu dupę, tak mu codziennie wysyłać maila i jak tam, i
1: A
0: co tam,
1: nie, on tego nie czyta, słuchaj,
0: a
1: to
0: może
1: spam.
0: pisał pan, bo akurat mi się mail zepsuł i nie wiem, a może pan pisał, bo nic nie doszło. No tutaj nie wiem, czy pan dzwonił, bo myłem włosy pod prysznicem, byłem, mogłem nie słyszeć i tak go męczyć, męczyć przez rok, w końcu by powiedział dobra, bo się nie odpierdolą ode
1: Nie,
0: mnie.
1: to w życiu nie zadziała, bo on ma tam, wiesz, jakieś filtry spamu i tak dalej. Ale po prostu mam ludzi, którzy mają bezpośrednie dojście do Urbana i staram się przez nich i no, jest cień szansy. Ja nie obiecuję nikomu, że tu Urban się pojawi, ale jest cień szansy, że Urban na nocnym radiu będzie. I to by był taki wielki reset nocnego radia, no bo jakbyśmy mieli Urbana, no to chyba nasze zasięgi trochę by skoczyły.
0: No, a też ja bym się tak bardzo może aż nie martwił o to, że się to łatajstwo, jakieś trolle czy hejterzy zlecą, imbecyle, bo to się odfiltruje, oni przyjdą i potem znikną, bo będą się tutaj nudzić, nie? No powiedzmy i sobie znikną, więc może być chwilowy taki napływ, który nam się nie spodoba i popsuje się trochę klimat,
1: No
0: ale to
1: właśnie,
0: na jakiś
1: co do
0: czas.
1: słynnych ludzi, to moglibyśmy zaprosić, to myślę, że Urban chyba jest najbardziej takim pasującym naszego profilu, bo to jest człowiek, który, no to jest jajcarz, który nawet za przekory by przyszedł do takiego radyjka. No nieważne, że jest milionerem i tam osobą tak znaną, ale on jest na tyle jajcarski, żeby przyszedł, myślę. Bo
0: No
1: tak z
0: pasowałby taki
1: innych.
0: ekscentryk, trochę troll. My też sobie tutaj lubimy trochę czasami się powygłupiać, potrollować, poprowokować. No, mogłoby być nieźle. No i mało kto by zwrócił na siebie tak uwagę. W ogóle możemy sobie założyć, że od tego roku zaczniemy tak trochę iść, wiesz, ostro na
1: W
0: rympał, nie?
1: komerchę, w komerchę.
0: Nie, może nie w komercha, ale tak przestaniemy się bać trochę, wiesz, i zaryzykujemy po prostu, nie? Zaryzykujemy z nadzieją, że nie rozwalimy tego radia i zaczniemy gdzieś tam właśnie się ogłaszać,
1: No
0: wysyłać,
1: widzisz,
0: pisać, no.
1: staram się jak mogę ściągać jakichś takich dziwnych, ciekawych ludzi. Nie idzie to łatwo, ale no powoli, powoli zaczyna się. Także ja już tam parę mam opcji. No, Urban to jest taka opcja atomowa, ale tam sobie dyskutuję, próbuję. No, nie jest łatwo, bo ja mam tam też dużo, wiesz, rzeczy poza radiem do robienia. Tam swoje biznesy i w ogóle, ale okej, okay, staram się jakoś tam zaangażować w tą pracę radiową.
0: Można by otworzyć drugi kanał jako taki wabik i ponagrywać tam, zrobić kilka kanałów takich fejkowych na YouTubie Nocnego Radia i na jednym na przykład by były same takie Boże audycje, gdzie byśmy mówili, no Kościół jest atakowany, to złe siły działają i pokazywać to tym gościom, którzy, no jakiegoś tam księdza zaprosimy, nie, czy kogoś i pokażemy mu, o proszę bardzo, to jest nasz kanał, Szczęść Boże, proszę zerknąć, jakie treści nadajemy i tam same takie Boże. Z kolei jak jakiegoś komunistę, to tam, witaj towarzysze, w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o tym, czy rewolucja dziś jest możliwa. I tutaj wiesz, takie.
1: Wiesz, tutaj widzę na czacie podałem jakieś, żeby tego zaprosić Kurskiego albo Korwina. No, ale z nimi to jest problem taki, że oni mają kij w dupie. No, to jest coś, czego Urban nie ma akurat. I to jest jeden taki właśnie niewielu celebrytów, których można zaprosić, bo oni nie mają kija w dupie. No co, zaprosisz Korwina? Korwin to ma kij w dupie.

0: żeby nie patrzeć.
1: To się trzeba zawsze gościa grzecznie zapytać, czy posiada pan kijaszka w tylnej części ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę? I w zależności od tego, co odpowie, no to już wiemy, co to za przypadek. Bo przypuszczam, że sporo by się takich znalazło, co by odpowiedzieli: przepraszam bardzo, ja sobie wypraszam, pan chyba się zapomina, ja się nie spodziewałem. No to do widzenia, już wiemy, z kim gadamy, nie?
0: Nie no, z nocnym radiem jest taki problem, że wiesz, no, wystąpienie u nas może być takim, jakby to powiedzieć, no, niemiłym wątkiem w karierze, nie? I ktoś to może kiedyś wyciągnąć, bo takim, no, nie okłamujmy się, ale jesteśmy takim radykiem, takim, no, nie wiem, troli dużo jest, coś, nie wiadomo.
1: Nie, po prostu szczerze tutaj gadamy, nikt nikogo nie udaje za bardzo, nie ma tu nic wyreżyserowanego i tak dalej, no i wszystko może się zdarzyć i to ludzi może
0: faktycznie
1: trochę...
0: Ale mieliśmy różne audycje i o to chodzi, nie? Jak chcesz ściągnąć kogoś, kto jest aktywnym politykiem, czy się tam czymś zajmuje, no to on zawsze sobie to przekalkuluje. Nawet jeśli chodzi o Urbana, no to Urban ma wszystko w dupie, no to o tyle, nie? Można go ściągnąć. No ale Korwina, no Korwin to jest taki... No, to prawda, nie przekracza progu wyborczego, no ostatnio przekroczył, ale to rzadko się zdarza, ale jednak on tam jakoś się tam wykalkuluje, no bo jednak pieniądze z dotacji to jest coś, czego on żyje. No, taki Urban. No zobaczymy, no w ogóle najbardziej mnie boli to, że ciężko jest ściągać gości anglojęzycznych, bo no, jestem w stanie zrobić audycję po angielsku, ale kto będzie tego słuchał?
1: Nie, to nie ma sensu. Przy naszej małej skali i jak jeszcze się odfiltruje tych, których znajomość języka utrudnia słuchanie, no to przyjdzie, wiesz, 10 osób będzie słuchało. To...
0: Znaczy, no... Mam w zamyśle jedną audycję anglojęzyczną, ale ja będę tłumaczył. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zenon był na nie, ale w końcu Jordanka się pojawi. Co prawda Jordanka miała się pojawić i w końcu mi net siadł, a teraz ona jest u siebie w domu. No, ale jak wróci, to powiedziała, że okej, i postaram się tłumaczyć.
1: Chcecie ściągnąć Urbana, a 12 tysięcy szabel się nawet nie udało, zróbcie, potem gadajcie, następny temat. No może trochę racja, no ale kto nie próbuje, to nie wygrywa, no spróbować warto było, no to nie moja wina, że się ostatecznie... Nawet mi nie odpisał, kurczę, Gabryś, nic, a ja mu tam kilka razy się do niego odzywałem na Skype'ie. No staram się, no ale co zrobię, nie chcą.
0: Ja miałem taki szalony pomysł i chciałem ściągnąć tutaj wam najsłynniejszego rapera z Grenlandii. Też audycja po angielsku, ale trochę z nim pogadałem i nawet był na tak, ale gdzieś zniknął. Po prostu zniknął. No i to jest, wiesz, to jest tak jak z moją byłą. No po prostu znikła pewnego dnia i już więcej się nie pojawiła.
1: Ja, no też, to też miałem takie przypadki, że już się zgodził, a potem zniknął. No to tak też bywało.
0: No właśnie. Także prosiłbym bardzo słuchaczy, żeby nie rozczarowali się, nie krytykowali. Jak zapowiadamy gościa, ale zniknie, no to no stało się. No. Jesteśmy takim radiem, ale no cóż, bywa. Ale staramy się i wkładamy serce w to radio i no nie śmiejcie się z tego, że ludzie znikają, bo tak się dzieje i no, ale trochę robimy pracę, trochę robimy.
1: No dobra, Błażej, to dzięki za telefonik.
0: Ja idę do żony, bo już tutaj więcej nie posprzątam, bo już taka godzina i chce mi się spać po prostu.
1: To idź wypełniać swoje obowiązki małżeńskie.
0: No nie wiem, chciałbym, ale nie wiem, czy to dziś będzie.
1: No to trzymaj się, towarzyszu. Hej, hej.
0: Trzymaj się.

Nocny Marek miał być w sumie, a wyszły luźne gadki. No, głównie z tego powodu, że potrzeba za nie mógł. Mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Kurczę, naprawdę się trochę niepokoję. No, nie jest to wesoła sytuacja. Też mnie czasami serce pobolewa. Znaczy, miałem taki czas, że mnie pobolewało serce. Kiedyś nawet lekarz powiedział, że no, na to serce to trzeba uważać, nie? I coś tutaj może być... Moja babcia, jeśli dobrze pamiętam, właśnie na zawał chyba umarła. W ogóle mam genetycznie jestem usposobiony i do zawału, i do raka, i do wszystkiego. No, także. Nic, tylko się cieszyć. W sumie może to nie taka... Ale ja jestem spokojny. Doktor Zięba pokazywał sposób taki z wykałaczką, jak sobie na zawał można... Jak można sobie poradzić z zawałem. Do Bolka można napisać maila, że wygrał na loterii, czy tam innego Nobla i się zgodzi. Pisze Tomu. A przypomniałem sobie specjalnie, byłem ciekawy, puściłem sobie na YouTubie ostatnio Bolka i Lolka. co ogląda krawiec w wolnych chwilach. Bolka i Lolka. No bo miałem takie jakieś dziwne odczucia związane z tą bajką cały czas i byłem ciekawy, czy to się potwierdzi. Chodzi o to, że ta kreskówka, ta bajka, ta kultowa polska bajka jest mega absurdalna, ale absurdalna niekoniecznie w takim sensie, żeby to było fajne, no bo wiadomo, że świat kreskówek rządzi się swoimi prawami. Zasady fizyki i inne, i związki przyczynowo-skutkowe, i w ogóle jakikolwiek sens czasami są tam mocno wykrzywione. No ale to, co zobaczyłem w Bolku i Lolku, utwierdziło mnie, że to jest dziwna bajka. Tak jakby to pisał scenariusz ktoś niespełna rozumu do końca. No wiecie co, no rozpalanie ognia pod wodą, robienie sztucznego oddychania pod wodą, wbieganie na pionową ścianę jakieś, dziwne w ogóle jakieś teksty rzucają ten Bolek i Lolek, dziwnie się zachowują. Dużo jest tam dziwnych rzeczy, nagram kiedyś o tym audycję i puszczę fragmenty. Są też mocne strony, czasami no w takich tych w pełnometrażowych Bolkach i Lolkach, tam Bolek i Lolek dookoła świata, no chyba najlepsze wydanie Bolka i Lolka. No to jest całkiem niezłe pod względem na przykład udźwiękowienia. Są bardzo fajne piosenki, świetny dubbing. Jest to trochę lepiej zanimowane niż te krótkometrażowe Bolesławy i Karole, bo to jest właśnie Bolesław i Karol. Lolek to jest zdrobnienie od Karol. No ale dziwne to jest w ogóle, no Bolek i Lolek idą na przykład, jadą gdzieś na pustynię tak sobie stąd nizowo, no pomijam już to, że oni nie mają rodziców czy co, że ich tam wypuścili gdzieś na pustynię, jadą sobie na wakacje na pustynię. Idą po tej pustyni i tak oni w ogóle tak niby są za sobą, no bo to bracia są, nie, jeden starszy, drugi młodszy. No ale nagle ten głupi Lolek cały zapas wody sobie tam wylewa, myje se nogi, nie wiem, pachy. Tak absurdalnie się zachowują. Idą zapolować na lwa i mają jakieś takie strzelby na koreczek ze sznureczkiem. No wiecie, takie pif-paf, jak dziecko ma. Raz mają kolty prawdziwe, które mają przymocowane gdzieś do kostek, nie wiedzieć czemu. Kto to nosi, kurde, kolty gdzieś tam na łydkach, nie? Dziwna to jest bajka, po prostu nic z niej, jakby tak patrzę i ciągle takie what the fuck? Kto to wymyślił, nie? Teksty walą, nie wiem, ten Lolek z byle powodu zaczyna płakać, ten Bolek chce go uspokoić, jakiegoś loda mu daje, a tamten się miota. W ogóle oni są tacy, no ten starszy to jest Bolek, tak? Ten Bolek to bardzo przypomina naszego Bolka, bo on jest strasznie zarozumiały i strasznie w ogóle on wpada w jakąś wściekłość i w histerię, jak ktoś inny wygra w czymś. W ogóle taki się nabzdyczony robi, no dziwnie się zachowują, nie? Śpią razem, tam się gilgoczą. Też dziwne dźwięki z siebie wydają, bo oni ta kreskówka jest strasznie niespójna. Powiem wam, że nawet jakby w jednej bajce, w jednym odcinku kreskówka potrafi nagle zmienić styl. Jest taka, raz jest to narysowane tak, a nagle zmiana ujęcia i jakby ktoś inny to rysował, nie?
dziwnie się to ogląda, cholernie. No i tak, oni nieraz gadają. No, pod jednego z tych chłopców podkładała głos nawet pani Złotowska, ta co za pszczółkę maje. I gadają ze sobą tam względnie normalnie, a w innych odcinkach takie dźwięki z siebie wydają, takie jakieś autystyczne, dziwne. Takie... No, nie, że tam woła go Lolek, tylko... Takie dziwne, nie? W ogóle ta dziewczynka Tola, to, która została wrzucona tylko dlatego, że się dzieci bardzo domagały, żeby była dziewczynka, coś tam mają do kobiet. Jak był Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, to sobie sprawdziłem, słuchajcie, w całym odcinku, w całym tym miasteczku na Dzikim Zachodzie ani jednej kobiety. Ale za to był Żyd. Tam jest wszystko w ogóle w tym Bolku i Lolku strasznie stereotypowe, bo... Jak jest lekarstwo, to zawsze musi być niesmaczne. I się tam krzywią, nie? Jak Indianin, to musi być taki Indianin, wiecie, który tam gada grzmiące kije i stalowy rumak. No i po prostu wszystko jest takie stereotypowe. Jak tam dookoła świata podróżowali, to każdy kraj pokazany tak na maksa stereotypowo. Ale także bardziej się nie da już, nie? Atola, to chciałem powiedzieć, że ona zawsze wyprzedza we wszystkim tego Bolka i Lolka. Oni tacy przy niej są jak jacyś niepełnosprawni, bo nic nie potrafią zrobić, a ona zawsze we wszystkim najlepsza. I karate od nich zna lepiej, tam łomot im spuszcza i się na szermierce zna i mądra i zawsze wie, co poradzić. W ogóle oni się zaczynają ze sobą prać, ten Bolek i Lolek. Ale tak się prać maksymalnie, bo oni zawsze tacy spokojni, a nagle się pokłócili o jakieś tam jabłko i podbite oko ma jeden, drugi, poszarpane ubrania całe, jakby się nie wiem, co tam w ogóle działo, nie? Rozpierdziel w całej chacie i potem nagle tak z łzami w oczach proszą tą Tolę, żeby im pomogła posprzątać. O co tu chodzi? Jakieś takie sceny z dupy, które nic nie wnoszą, na przykład są na tej pustyni i sobie... Lolek bierze jajko na twardo i spada mu na piasek i on gryzie z tym piachem i zaczyna płakać, bo mu piasek w zębach zgrzyta i płacze, tak właśnie dziwne dźwięki wydaje. I to jajko i ten piasek mu zgrzyta w zębach, on zaczyna płakać i ja nie wiem, po kiego w ogóle to była ta scena, nie? Że to miało być śmieszne, czy to jakaś część opowiadania. Na maksa jest to dziwna bajka, powiem wam. Jeszcze tutaj może pieprzu do tego wszystkiego dodają takie ciekawostki, że Bolek i Lolek to jedyna europejska produkcja dopuszczona do emisji w publicznej telewizji w, uwaga, Iranie. Nie wiem, co chodzi. Oni w ogóle kradną. Często za nic nie płacą, tylko se biorą po prostu, nie? Zawsze wszystko mają przy sobie. Ten Bolek i Lolek to wyciągają ze spodni a to armatę, a to lizaka, a to loda, a to neseser, w którym mają narzędzia w ogóle, żeby zmajstrować coś. W ogóle wszystko w tych gaciach mają, nie? Zawsze. Mówię wam, po prostu dziwna na maksa bajka. W tej podróży dookoła świata w końcu wygrali ten wyścig z czasem, okrążyli kulę ziemską. Wrócili do Londynu, oczywiście w różnych czasach to się dzieje, raz we współczesności, raz tam XIX wiek, no to kogo to obchodzi, nie? No ale wygrali, ale się okazało, że ich zrobili, że Phileas Fogg, który ufundował rzekomo jakiś tam spadek swój temu, kto powtórzy jego wyczyn i okrąży świat, to dostanie spadek, a potem już wygrali i otwiera tam jakiś notariusz list i mówi, a zrobiłem was z balona, nie mam tych pieniędzy, kupiłem za nie bezludną wyspę i ją wam dam. No oni tam się cieszą oczywiście, że mają tą wyspę. I tak, i pieniędzy żadnych nie dostali, ale stać ich było, żeby wybudować na tej wyspie ogromny jakiś park rozrywki dla dzieci imienia Bolka i Lolka, nie? I nagle się okazało, że są po prostu milionerami, ich stać, tam wszystko pobudowali, całe miasto wybudowali. Nic się tam po prostu kupy nie trzyma, nie? W tej bajce. Bajka jest po prostu dziwna, powiem wam.
jeszcze dopowiem, że ta marka Bolek i Lolek to się nieźle trzyma, bo widziałem, że sprzedają jakieś laleczki. Ktoś wykupił licencję i można sobie kupić takie laleczki Bolek i Lolek na różnych sceneriach, jakby tak właśnie jakiś Dziki Zachód, jakiś tam w mieszkaniu takie sobie stoją. Takie scenki jakby z Bolkiem i Lolkiem. Wychodzą jakieś nowe przygody Bolka i Lolka. Ciekawe, jak to wygląda. Pewnie we Flashu zrobione przez jakiegoś domorosłego animatora. Bezludna wyspa z samymi dziećmi. Na pewno ktoś na to by dał hajs. Ja. Watykan. Lolek miał 4 włosy. Tak, też dziwnie byli narysowani. On te włosy miał takie jakby jakieś takie sznurki, nie? Poprzyczepiane do, na czubku głowy wbito mu gwoździem jakieś takie sznurki. Jakaś taka niespójność, nielogiczność scenariusza, że za nimi tam się szwendał Jeremiasz Pittsbury, tak się nazywał, i on miał im pokrzyżować szyki, bo pracował dla Milorda, który chciał zgarnąć dla siebie ten spadek po Filiesie Fogu. I ten Jeremiasz im się pierw przedstawia, oni gdzieś tam z nim płyną łódką, a ten Jeremiasz zatapia łódź niechcący. No też taki debil, otwiera ci okno na statku, nie? Tam, kurde, pod kajutą. No ale cóż, tam co drugi jest kretynem w tej bajce. No zatopił statek, oni tam się gdzieś rozłączają, a potem się spotykają znowu i on im się znowu przedstawia, tak jakby ich nie spotkał i oni by go nie znali w ogóle, nie? Takie dziwnostki trochę. Czyli ktoś tam stracił kontrolę nad scenariuszem. Są glicze w tej bajce. Jedzie sobie koń i nagle tak pyk, pojawia się Indianin po prostu, tak pyk. I jest, tak jakby ktoś tam nie chciało się komuś narysować wcześniej tego Indianina. Dziwne są akcje, naprawdę, w tej bajce. I w tym Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie się pojawia Żyd. Też oczywiście, jak wszystko w tej bajce, taki na maksa stereotypowy, taki zacierający ręce i wy tam właśnie w moim sklepiku wszystko najlepsza jakość, bo wy tam Bolka i Lolka, ma nohal, ma okulary, ma jakiś taki żydowski strój, no handlarz Żyd, nie? Wszystko takie na maksa stereotypowe tam jest. Jak Murzyn się pojawia, to taki jest zawsze, tak jak się kiedyś w rasistowskich bajkach rysowało, jak jeszcze były takie czasy bardziej rasistowskie i to nikt się nie przejmował za bardzo poprawnością polityczną, to się Murzyna rysowało z takimi usteczkami, jak takie banany dwa, nie? Czerwone jakby takie, wiecie o co chodzi, takie wielkie usta mięsiste, murzyńskie, nie? No to tam też zawsze jak jest Murzyn, to tak musi być narysowany trochę tak rasistowsko. No i komu jakieś nie płacą złodzieje za nic, no kurwa, nie wiem. Można by się do tej bajki przyczepiać co scenkę właściwie, że tu nielogiczna, tu błąd, tutaj nie rozumiem, ta scena to nie wiem o co chodzi. Jak małpa, lubi banany, siedzi na palmie. Tak, tak, tam. Dziś to można by na tej bajce nie zostawić suchej nitki, jak ktoś by tak się przyczepił i ktoś bardzo przywiązany do poprawności politycznej, bo tam właściwie jak oni pojechali do Afryki, to Murzyni tacy jak dzicy w jakichś sukienkach z liści, jakieś kotły tam, ciekawe, może kogoś tam gotują, jakiegoś misjonarza. No i tak rasistowsko trochę. W Indiach to nie wiem, chyba nie czczą Buddy w ogóle, taka jakaś chyba nieznajomość trochę tam jest. Mają swoich hinduskich bogów, nie? Jakiś tam Wisznu, coś, no, a tutaj nagle jakiś czteroręki Budda. Też dziwne, nie? Jak Japonia, to wynalazki oczywiście, jakieś tam roboty, ptaki, tam film kręcą o Godzilli, nie? No to wszystko takie stereotypowe w tej bajce jest na maksa. No ale kiedyś był szał w ogóle na Bolka i Lolka. Wielu ludzi miło wspomina
właśnie te pełnometrażowe w ogóle. Ludzie jakoś lubią tą bajeczkę, chociaż trochę nie wytrzymała próby czasu, nawet jeśli chodzi o animację, o wykonanie, no może z wyłączeniem tych pełnometrażowych typu Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie czy Podróż dookoła świata. To jeszcze jakoś trzyma poziom, no ale te starsze to kiepska ta animacja jest, ale popatrzyłem sobie na ilu tam jest animatorów w tym studiu Bielsko-Biała. No to ilu animatorów, no i bardzo mały to jest zespół, więc trochę się nie dziwię, nie? Sporo jest roboty przy animacji, a zwłaszcza animacji poklatkowej, gdzie rysuje się klatka po klatce. Miałem kiedyś oryginalną planszę, taką na folii, właśnie tam była postać Bolka i Lolka narysowana. Szkoda, że tego nie mam, dzisiaj by to było sporo warte, nie? Można by nieźle pchnąć taki unikat. No ale człowiek głupi był i nie wyobrażał sobie, żeby takie rzeczy trzymać, to było tak traktowane jako jakaś tam ciekawostka. No, a to było, wiecie, tak na folii, jakąś specjalną farbą narysowane, bo kiedyś się robiło tak kreskówki, że się na folii właśnie te postacie nakładało na statyczne tło, które było już namalowane farbkami. To mi nie do końca odpowiada, bo takie różne style, ja to lubię, jak jest jednolity styl, jak te backgroundy, tła mają zbliżony styl do tego, w jakim są rysowane postacie, jakaś w miarę podobna kreska, a tutaj takie zawsze jest ten taki polski styl tworzenia kreskówek, że mamy jakieś tełko malowane farbkami plakatowymi, a postacie to już jakieś tam akrylowe i inne farby i takie pełne właśnie kolory, płaszczyzny. Więc nie do końca mi to odpowiada. Reksio też był tak robiony, pamiętam.

No, albo taki kowboj, rzeźmieszek, Jimmy Piff Puff, świetnego aktora wzięli do dubbingowania, bo gada jak taki kryminalista rasowy. A, jest i kluczyk. Dawaj, dawać go do puszki. Taki w ogóle taki rabuś, nie? Z Dzikiego Zachodu. To też tam dziwne jakieś akcje, że wpada mu przez okno jakaś podkowa od konia i on jej używa jako magnesu. No bo kształt podkowa ma taki jak magnes, nie? I on przyciąga sobie klucze tam szeryfa, który śpi. No znowu what the fuck, nie? Czemu ta podkowa to ma nagle robić za magnes? Bo podobny ma kształt. Po prostu było bardzo małe przywiązanie do jakiegokolwiek realizmu, do... Chmielewski sprzedaje oryginalne plansze. Ale że papcio Chmiel jeszcze żyje, on ma już chyba ponad stówę, nie wiem, już... Ale nieźle się trzyma całkiem, papcio Chmiel. Krawiec to Frączewski dubbingował Piff Puffa. Tak, Jacku, ale w Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie. Ale Jimmy Piff Puff się pojawia też właśnie w podróży dookoła świata, kiedy Bolek i Lolek docierają do Ameryki. No to tam oczywiście Dziki Zachód musi być, nie? W Japonii już mają ptaki roboty i latające jakieś helikopterki dziwne, kosmiczne i wszystko, a tu Dziki Zachód, nie? A murzyni w Afryce to w sukienkach biegają z liści i banany jedzą i tamtamów używają do komunikacji. No to takie pomieszanie z poplątaniem, różne epoki, okresy, nic się tam kupy nie trzyma. A może to było fajne właśnie, może trochę za tym tęsknimy, za taką totalną umownością, bo dzisiaj nawet kreskówki dla dzieci czasami takie poważne są i tak się silą na jakiś realizm, jakieś dramatyczne sceny, a to była taka w sumie radosna bardzo kreskówka. Bolka i Lolka nic się nie imało. Właściwie to dziecko było przekonane, że im się nigdy nic nie stanie, bo im zawsze strasznie szczęście sprzyja, nie? Zawsze niczego im nie brakuje. Wszystko, co potrzebne, to mają i wyciągają tam z zapleców sobie jakieś maski do nurkowania, z zakamienia, bo akurat im są potrzebne. Po prostu zawsze im sprzyja los, zawsze wszystko mają przy sobie, co potrzebne i tak dalej. Lucky Luke był super. No, zgadzam się. Lucky Luke to bardzo dobry komiks. Świetne historyjki były. Może ktoś ma ochotę zadzwonić. Temat zszedł na Bolka i Lolka, nie wiem czemu. Wiecie, jak ja już zacznę gadać o kreskówkach, to się nie mogę zatrzymać. Są przynajmniej dwa Lucky Luki fabularne. Jeden taki starszy z Terencem Hillem, gdzie Lucky Luke nie wygląda za bardzo jak Lucky Luke. Taki lemoniadowy Joe trochę, nie? Bardziej może. No ale Terence Hill był znanym westernowym aktorem, więc go wzięli. No i nawet spoko, tylko no, Lucky Luke był brunetem. Ale wyszedł potem drugi Lucky Luke, na którym już się bardzo silono na to, żeby to wszystko przypominało pierwowzór komiksowy i moim zdaniem dużo lepszy. W ogóle jest taki bardzo komiksowy, tam Lucky Luke tak szybko wyciąga spluwę i strzela, że to w ogóle... prędkość światła, to się czuje po prostu, że to jest takie komiksowe bardzo, nie? Że jest szybszy od własnego cienia faktycznie. Lucky Luke. Mówiłem kiedyś o tym, że Watykan wykupił sobie licencję na Lucky Luke'a. Watykan ma licencję w ogóle na zaskakujące czasami rzeczy. I to był moment, w którym wyciągnięto nieodłącznego peta Lucky Luke'owi z gęby i się zaczął pojawiać bez tego papieroska w gębie. Nieodłącznego, no doszli do wniosku nasi dobrodzieje, że trzeba tutaj umoralnić trochę ludzi i pokazać, że może, że palenie jest złe. No, Watykan lubi inwestować w różne ciekawe rzeczy.

No, a no, tak, właśnie Piotr Franceski dubbingował Piff-Puffa w Polku Lolku na Dzikim Zachodzie i robił to nieźle, ale bardziej mi się podobał głos tego aktora właśnie w Podróży dookoła świata. To był inny już aktor.

było co najmniej kilku takich kowbojów, typu właśnie Lucky Luke, Lemoniadowy Joe. Ostatnio oglądałem też coś takiego, gdzie też był taki śpiewający kowboj w białym stroju. Jak to się nazywało? Legenda. To był taki western, w którym było kilka różnych historii. Nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Tam był taki kowboj, jakby dziwak trochę, taki Barton, tam na gitarce grał, śpiewał, miał takie, się zawsze śmiał, takie zęby miał wystające, wyglądał trochę jak z innej bajki, ale był zajebistym strzelcem, po prostu takim właśnie jak Lucky Luke. Jak to się nazywało? Legenda o... Jak to się nazywało? Legenda o bastonie... To była właśnie pierwsza opowieść... Jak to się nazywało? Baston Creeks? Buster chyba, Buster. Zaraz sobie przypomnę. Ballada o Busterze Scruggsie, czy jest tam Scruggs, przez 2G tutaj. Scruggs. Buster Scruggs, no. I tam są przekomiczne te sceny, bo w końcu się... trafia lepszy od tego Bustera w strzelaniu. Wyzywa go na pojedynek, Buster ginie. Tak, właśnie i ten mroczny strzelec, który jest dla odmiany cały na czarno, zaczyna śpiewać po prostu. Jak już zabił tego Bustera, to zaczyna śpiewać piękną pieśń, kowbojską. To było dobre. Może mi się uda nawet to znaleźć tutaj.

0: I w tym momencie uchodzi duch zmartwego Bastera z taką harfą, aureolką, skrzydełkami i zaczynają obaj śpiewać wspaniałą kowbojską pieśń. No świetnie jest to zrobione, świetnie się ogląda, a tych historii w tym westernie jest kilka. Cześć Furiat, witam cię.
1: Cześć bracie, mój Chrystusie.
0: O, Furiat, no tutaj Furiat i kto? Przypomnijmy.
1: Mój tata, Czarek Kazier.
0: I tata Furiata, słynny już dziś, legendarny. Jak tam życie? Jak tam życie?
1: Powiem ci w sierpniu drogi jedną rzecz, że jeżeli coś złego się dzieje, to zawsze jest Jarosław Kaczyński.
0: Tu się zgodzę akurat.
1: Po prostu przychodzi sytuacja, koniunkcja Jarosław Kaczyński. Przychodzi Tusk do spowiedzi. Jarosław Kaczyński. Czy on naprawdę był o spowiedzi?
0: Ale kto? Tusk? Czy był u spowiedzi?
1: No właśnie.
0: Ja nie wiem. A jak jest niewierzący i nie chodzi do spowiedzi, no to co?
1: Przecież ze świeczkami się ustawiał i ślub kościelny brał. No. Bądźcie przyjacielu, drogi serdeczny, w prawdzie.
0: No taki pozer, żeby się przypodobać, to robi, nie?
2: Okej, dzisiaj ten temat jakiś tych USN-u ponoć, tak?
0: Nie, to tak zszedł teraz już temat, bo ale na początku mieliśmy się zastanowić, co się fajnego wydarzyło w tym roku. Takie podsumowanie roku trochę mieliśmy zrobić, ale potrzeba trochę zaniemógł, z którym miałem prowadzić i jestem sam. No.
1: Drogi kolego, to ja powiem bardzo prosto. Zostawmy tego małego pana na roli Bożu. Powiedzmy sobie krótko. Faktycznie jest wielka sytuacja z tą sytuacją, o którym kolega wie, no, czy to nazywać grypą, czy covidem, jest jakaś obrzydliwa, przepraszam, użyję tego słowa, kurwa, i naprawdę trzeba się bronić przez tą kurwą, no. Prawda?
0: No, na to wygląda, że nie jest to jakiś spisek, nie jest to jakieś urojenie, no faktycznie trzeba się pilnować.
2: Dobra, ale... Okej. Coś tam było u was mniej więcej niedaleko od czasu, że mówiliście o jakichś westernach, tak?
0: No też. Teraz, no wcześniej mówiłem o Bolku i Lolku nawet. No, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, a potem przeszło na westerny. Mówiłem o tym, że strasznie absurdalna jest ta bajka Bolek i Lolek, że tam się nic kupy nie trzyma, że tam coś takiego, jakaś logika, prawa fizyki, jakiś sens scenariusza, że to jest często takie jakieś popierdzielone w tym Bolku i Lolku, tak wspominałem.
2: Dobra, to posłuchaj mojego taty, jak ładnie śpiewa.
1: Purple lane in the canyon, by the tree and the line, just my girl, free companion, just my ruffle, my pony.
0: No proszę, brawo! To jakaś taka kowbojska pieśń chyba, czy co to było?
1: No, pamiętasz Rio Bravo, przyjacielu drogi, kiedy tam John Wayne i Mocze Morda, słynny, jak on się nazywał wtedy? Jak on się nazywał, ten świetny aktor, no, który śpiewał to? Papulaj.
0: Już nie pamiętam też, ale Rio Bravo już też tak przez mgłę kojarzę, bardzo klasyczny western.
1: To był Ricky Nelson, kiedy śpiewał tym już wyższym głosem, a ten to był kto? Boże kochany, proszę wybaczyć mi, że w tej chwili nie pamiętam. To najświetniejszy aktor, no. Populi. On miał to głębokie, to głębokie masowe. Bierze to.
0: Ale tu widzę trochę, kurczę, jakiś talent wokalny u taty Furiata. No to.
1: No jeszcze raz. Zawsze się mówi jedno, dwa słowa i wtedy się odczytuje faceta. Populaj in Bethanian but for I in Bethree just my girl free companion just my rapper pony and me. Pamiętasz to słynne?
0: No, jak przez mgłę, Rio Bravo to jako dzieciak oglądałem i to, ale chyba sobie przypomnę, narobił mi pan smaka na klasyczne westerny.
1: Ale chcę powiedzieć w przyjacielu drogi, bo jesteś gościem świetnym i prawdziwym, a ja lubię gości świetnych i prawdziwych, że on się nazywał Boże Kochany, powiedz mi.
0: Może to był Dean Martin, nie wiem, bo tu widzę, John Wayne, Dean Martin...
1: Oczywiście, że tak. A później w drugim filmie był Mitchem. Pamiętasz też z tym pięknym Johnem Wayne'em? Mitchem był, ale to już było Eldorado.
0: Chyba sobie dzisiaj zrobię taki maraton westernowy. Rio Bravo, Siedmiu Wspaniałych, ale ta klasyczna wersja, Rzeka bez powrotu, Pociąg do Jumy, tylko która to godzina była, o której pociąg miał przyjeżdżać? Która?
1: 15:10.
0: A.
1: Do Jumy. Kawał historii, to jest piękny film, Hollywood, gdzie to jest, gdzie jest nasz kochany John Wayne pod tytułem Trump, zniszczą go.
0: Fajne były te klasyczne westerny, one miały taki swój niepowtarzalny styl, naiwny trochę taki może nie do końca realistyczny, te ubranka takie troszkę charakterystyczne, kolorowe. Dzisiaj się westerny inaczej robi, dzisiaj się robi tak na mroczno, już tak na realistycznie, a tam było dużo fantazji, takiego niepowtarzalnego klimatu w tych starych westernach.
1: Pozwól, że ci podpowiem, że któregoś dnia przyszedł taki gość, który zrobił te słynne westerny, tak zwane Italian westerny. Pamiętasz?
0: Mm-hmm. Tak, spaghetti western. Za garść dolarów, za parę dolarów więcej, dobry, zły i brzydki, trylogia dolarowa. No fantastyczne, uwielbiam po prostu.
1: I najważniejsze, że tam była muzyka Americone.
0: No, wspaniała muzyka.
1: Ale pozwól, że się przypomnę, jeżeli wszyscy nas słuchają, to powiem ci jeszcze najcudowniejsza muzyka. Muzyka, no mogę tak powiedzieć. To słynna historia, wiesz o co mi chodzi. Pozwól, że to powiem. Dawno temu w Ameryce.
2: No film świetny.
1: Pamiętasz to?
2: Z Robert De Niro, no.
1: Pamiętasz to?
2: Jasne.
1: Ta sytuacja, jak on przychodzi i wita, w ogóle całe życie przegrał. Całe życie przegrał. Przychodzi i pyta się któregoś dnia, a kim ty jesteś? On powie, proszę zabij mnie. Nie, ja cię nie zabiję. Ty masz sam się zabić. Piękne czy nie?
0: No.
1: I wtedy ta muzyka Ennio Morricone.
0: Ten motyw z filmu Dobry, Zły i Brzydki, westernowy Ennio Morricone, bardzo charakterystyczny, to chyba najbardziej znany taki westernowy przebój, nie?
1: Ale chciałbym, żebyś zapamiętał, ciągle wracam, wybacz mi, wracam do tej sytuacji dawno temu w Ameryce, kiedy ten De Niro, grając faceta, który całe życie przegrał, przychodzi i chce się spowiadać, ale nie ma komu, bo te kurwy już dawno tam już sobie życie ułożyli. Jakieś to piękne, jaka to postać jest pustki zupełnej, kiedy człowiek chcąc się nawrócić, sam jest już przepierdolony do końca. I wtedy przychodzi, pamiętasz to słynną sytuację, kładzie się i bierze tam jakiś narkotyk. Jak gdyby chciał się ukochać w sytuacji ostatecznej. I ten głupi uśmiech, który Sergio Leone mu pozwala zrobić na koniec zdjęcia. Pamiętasz to?
0: Już nie za bardzo, nie za bardzo. Ale sobie będę przypominał na pewno te filmy, o których pan mówi.
1: Najważniejszą rzeczą w życiu jest tylko prawda. Oni a reszta to jest dupoleństwo.
0: Nasz słuchacz tutaj na czacie trafnie zauważa, że w tych starszych westernach było bardzo wyraźnie zarysowane dobro i zło. I myślę, że to się może podobać wielu osobom, zwłaszcza no, o konserwatywnych poglądach, że to było fajne, że tam był taki właśnie Boży świat, że było właśnie było wiadomo, kto jest dobry, kto zły, a dzisiaj to jest takie rozmyte bardziej. Dziś już nie lubimy takich bohaterów, którzy są bardzo wyraźnie zarysowani i to się tak miesza, nie? Już nie wiemy, czy to łotr, czy to bohater. No, takie wymieszanie troszkę.
1: Ja uważam, że pan ma dużo racji w tym, co pan mówi, bo któregoś dnia dowiemy się, że prawda nie jest prawdą. Prawda jest półprawdą, a półprawda jest ćwierćprawdą, a prawdy w ogóle nie ma. I o to chodzi, że kurestwo dotyka kurestwa. Kurestwo jest gorsze od superkurestwa. Prawda czy nie?
0: No, ciężko się nie zgodzić.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Ale to zaśpiewaj coś ładnego. No cóż, co możesz, no, proszę cię.
1: Love me tender, love me sweet. I tak dalej. Przecież to...
2: Nie wypada. Ale umiesz,
1: to był król. Ale chcę powiedzieć, że jest pan gościem serdecznym, prawdziwym. Pozwól kolego, że powiem to głośno, że boję się, że ta słynna prawda przestaje być prawdą. I to mnie najbardziej boli, że prawdy już nie ma. Nie ma prawdy. Nie ma. Prawda nie istnieje. Chrystus naprawdę nie zmartwychwstał. To wszystko jest kłamstwo. Jest tylko pani Leppard, a może Def Leppard. Świetna grupa, której też słuchałem. Chociaż lubię Rolling Stonesów.
0: No, klasyka. A kto to się spytał pana Jezusa, a czymże jest prawda? To był Piłat czy Herod? Już mi się myli. Kto to się zapytał Jezusa?
1: Odpowiadam. Piłat.
0: Piłat.
1: Piłat. Ale i to jest rzecz najważniejsza. On przemilczał. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli gówniarz się pyta ci o prawdę, to musisz albo wejść w strukturę i kłócić się, albo, będąc prawdą, przemilczeć. On przemilczał.
0: No, ja właśnie dwie wersje znam, bo jedną z filmu Pasja Mela Gibsona, gdzie Jezus, tak jak pan mówi, w ogóle się nie odezwał i nie skomentował tego, ale w Biblii jest chyba, że Jezus odparł, ja jestem prawdą.
1: Nie.
0: Już nie wiem sam.
1: On nigdy nie odpowiedział przed Piłatem, ja jestem prawdą. On wcześniej odpowiedział, ja jestem królem i po to przed Sanhedrynem. On przed Piłatem był koniecznie, przystojnie, absolutnie cichy, pokornego serca. On, stając przed wielką prawdą siły namiestnikowskiej tego, On się nie wchodził, bo on był prawdą w duszy i w prawdzie, w miłości. On nie wchodził w relacje. Tam nie można było wejść w relacje. On nie mógł dyskutować. On mógł tylko powiedzieć, jestem przed tobą. Przecież to słynne, oddajcie to cesarzowi, oddajcie to Bogu. Także on nigdy nie zaprzeczył sobie. On zawsze był cichy, pokornego serca. I to jest największe pytanie, jak można atakować tego, który jest kompletną, absolutną prawdą. Bo jeżeli prawdy absolutnej nie ma, to ciebie nie ma i mnie nie ma. I tego telefonu też nie ma.
0: A dzisiaj to w ogóle nie jest to zbyt modne, nie jest to trendy, jak to się mówi, żeby ktoś był właśnie cichy i skromny, tylko każdy rozwrzeszczany, głośny, każdy chce być gwiazdą i każdy chce być indywidualistą, głośnym i pokazać siebie, nie? A brakuje takiej postawy właśnie, no, człowiek skromny, cichy, który może czasem powie o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo, prawda?
1: Drogi mój przyjacielu, ładnie ci powiadam, gdybym był panią Lampard, to bym któregoś dnia powiedział sobie, Boże mój, to naprawdę ja jestem zarażona? A skąd jestem zarażona? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo chodziłam, krzyczałam, byp, byp, byp. I taka kobieta przychodzi do pana Tuska, który jest szlachetną postacią. Strasznie go kocham. I ona przychodzi z tą błyskawicą. Drogi panie, jeżeli któregoś dnia nie będziemy poruszeni w prawdzie, która jest w naszych sercach, to któregoś dnia nasze serca już nie będą biły. To jest takie proste, jak któregoś dnia w sytuacji, kiedy przychodzi w tym filmie Robert De Niro, mówi o filmie pięknym Sergio Leone i mówi, słuchaj, ja ciebie nie zabiję, ty mnie prosisz, żebym cię zabił? Przecież ty już sam się zabiłeś, ty już sam jesteś gównem, ty sam jesteś Judaszem. A co powie Pan Jezus do Judasa? Rób wszystko, co tobie w tej chwili jest potrzebne. I dał mu odrobinę chleba umoczonego w winie, ale przed przeinaczeniem, kiedy była Eucharystia. I on szybko wyszedł. Co zrobił? Uciekł i zrobił swoje. Dokładnie zrobił swoje. Bo diabeł zawsze robi co? Swoje.
0: No ale z drugiej strony, gdyby Judasz nie zrobił, gdyby nie zdradził Jezusa, no to by nie było zbawienia, zmartwychwstania i właściwie nas by nie było, bo Jezus wyprosił na krzyżu o to, aby Bóg nie niszczył świata, wziął na siebie grzechy, no tak to jest przedstawiane. No nawet jeden z apokryfów to Ewangelia Judasza, która tak stawia właśnie sprawę, że ten Judasz wziął na siebie tak naprawdę najgorsze okropieństwo, bo już po wsze czasy będzie symbolizował zdrajcę, no ale że to jest tak przedstawione, że tak miało być, że Jezus i Judasz jakby no wiedzieli, że tak to ma być, nie? Że ma zostać Jezus wydany, zdradzony.
1: W celu jest rzeczą prawdziwą. Bóg wie wszystko, co ty jutro zrobisz. Bóg wie, co ty jutro zrobisz. Jeżeli Bóg nie wie, co ty jutro zrobisz, to on nie jest Bogiem. Tylko on wie, co ty zrobisz, ale ty możesz wszystko zrobić, co możesz zrobić. Jesteś wolny. Także nie jest sytuacja taka, że jesteś zmuszony, żeby zrobić coś. Jak Jackowski wie, co będzie za 100 lat, przepraszam cię, tu już kpię. Bóg wie wszystko, co będzie, bo Bóg pamięta Sam, jak pamiętam, Bóg jest zawsze, zawsze i wszędzie ponad wszystkim. Jednocześnie mówi to słynne, czyń swoją rzecz, bo on wie, że on to musi zrobić. Bo czasami człowiek, nawet nie będąc Bogiem, tylko inteligentnym człowiekiem, wie, że ten facet i tak jest wujem przez ukreskowane i wyjdzie i to zrobi. Wyjdzie i ten wuj zrobi to. Także Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, rób swoje. Ja wiem, co ty zrobisz, ale uważaj.
0: Okej, dzięki wielkie za fajny telefon. Furiat i tata Furiata dzisiaj na antenie. Zawsze fajnie się gada. O, tu macie Furiata, widzicie, a obok siedzi tata. Fajnie, że spędzacie ze sobą czas. To już tak świątecznie trochę coś czuję, tak? Tutaj się robi u was?
3: No, tak. Troszeczkę, nie,
2: trochę się kłócimy.
0: A o co się kłócicie? O co się kłócicie? Zdradźcie słuchaczom, o co się kłócicie.
1: Najważniejsze w życiu.
2: Nie wiem, czy jest to najważniejsze, ale wiem, że powiedziała, że mam w sobie demona.
1: Nie, przepraszam.
2: Ojciec mówi, że mam w sobie demona.
1: No chyba nie ma.
2: Ale już nie ma.
0: Każdy z nas chyba ma jakieś demony w sobie, mniejsze lub większe, groźniejsze lub mniej groźne, ale każdy jakieś tam demony ma.
1: Bardzo, bardzo mądre słowa, bardzo mądre słowa, bardzo mądre.
2: Ale ja bym chciał, żeby tata na koniec zaśpiewał.
1: Nie.
2: Proszę cię, proszę. Ale proszę.
1: To nie jest do zabawy, jak śpiewał kiedyś ten...
2: Nie lubię tego.
0: Ale wiesz, no Furiat tak na zawołanie, to niektórzy tak nie lubią, jak tak wiesz, na zawołanie ktoś mówi, no zaśpiewaj, to musi tak samo przyjść, wiesz.
1: A poza tym, drogi kolego, przecież ja dokładnie nie pamiętam po angielsku słów, gdybym udawał, ktoś by się opsiął, powiedział, ej, co tego, no przecież, daj spokój, ładnie śpiewa, ale te słowa są
0: Tam nie było tak źle, myślę. Myślę, że było całkiem...
2: Ja myślę, że było świetnie. Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz. Pamiętam jedną rzecz. Popline in the canyon made sweet and the line just my girl free companion. Just my raffle, my pony, and me.
0: Hey! Brawo, super, no to no dziś mamy tutaj audycję pełną niespodzianek i popisy wokalne taty Furiata. Dzięki panowie, słuchajcie, bardzo miło, że zadzwoniliście.
1: No. Tak, dziękuję ci za tego Dina Martina, bo przypomniałeś.
0: No to co, wszystkiego dobrego i wesołych świąt i w ogóle szczęśliwego nowego roku wam życzę, panowie.
1: Jestem miłym człowiekiem, z Panem Bogiem, tak się mówi.
0: Amen, amen. No to do usłyszonka.
1: Pseudo.
2: On nie wierzy.
0: Nie wierzę, ale jak gadam z fajnymi osobami wierzącymi, to mogę sobie na chwilę uwierzyć trochę bardziej, no.
1: Ale jesteś bardzo miły człowiek. Dziękuję ci za to.
0: No i wzajemnie mogę powiedzieć. No to co? To tymczasem. Hej, hej.
2: Hej.
1: Hejdo.
0: Howdy, chciałoby się powiedzieć. Howdy. Howdy, partner. Let me tell you, buddy. Fajny telefonik. Lubię takie zaskakujące telefony. To wtedy to jest mistrzostwo po prostu.

łypiącym dziko spod kapelusza. No, myślę, że nie tylko się dołować i jakieś makabryczne sceny oglądać, nie? Spać nie mogę.

O, dziękuję bardzo za tutaj przypomnienie, żebym przyłączył. To czasami zapominam. Dzięki, dzięki. Billy the Krawiec. Nie, tutaj był właśnie... No, można powiedzieć, że Tata Furiata to taki cowboy trochę. Taki szeryf. Ale taki rozśpiewany cowboy właśnie, taki, który pierw zabija złoczyńców, a potem odjeżdża ku zachodzącemu słońcu, grając na banjo i śpiewając cowboyską pieśń. Do dziś w sumie chyba nie wiemy, jak Tata Furiata się nazywa, bo taki trochę właśnie tajemniczy jeździec znikąd. Wiemy tylko, że Tata Furiata. No ale to też fajny pseudonim właśnie. Tata Furiata, nawet się rymuje, nie? Ojciec i syn.

Okej, powoli będziemy kończyli. Dzięki za słuchanie, za telefony. Fajne. Jak zwykle dużo ciekawych postaci się pojawia. I każdy inny, nie? To jest fajne. No, tam też tam nie... No, nie piszcie jakichś tam niemiłych rzeczy, jak ktoś wam się tam, nie wiem, nie spodoba do końca, bo troszkę z innej bajki. Właśnie to jest fajne, nie? No co, jakby tak sami na przykład dzwonili wszyscy tacy sami, to by nudno było. Ja to lubię, jak są różne charaktery. No i chyba tyle. No, myślę, że pojawię się może jeszcze właśnie dzisiaj we wtorek. Wtorek to jest takie okienko. W środę Błażej i może będzie gościni z Izraela. Czwartek pewnie też. Nie wiem, co z potrzebą. No, on się ostatnio kiepsko czuje. Niech sobie może odpoczywa chłopak. W piątek to zawsze muszę być, bo jak żeby nie. A w sobotę, myślę, fajna, też ciekawa audycja Jacka z Australii. O chrześcijaństwie i trochę od innej strony tym razem. Co dobrego zawdzięczamy. No, już mówiłem, że troszkę i z jednej strony się cieszę, a z drugiej się lękam. Mimo, że nasz wielki rodak mówił, nie lękajcie się, to ja się tak lękam delikutaśnie, bo się boję, że się strygeruję i zadzwonię do Jacka i zacznę coś tam psioczyć. Się w kurze, wiecie, jaki mam stosunek. No, ale może nie, może sobie po prostu... zamknę gębę na kłódkę i dam innym się wypowiedzieć na spokojnie. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. A robisz pasterkę jak Antoni? Ale co to jest ta pasterka? Że co, gdzieś się tam łazi, tak? I się tam... O co chodzi z tą pasterką? Wiecie, no nie do końca znam te zwyczaje katolickie. Że się łazi, się pije winko, wódeczkę, cokolwiek i się sanki ciągnie samochód. Tak mi się to kojarzy, pasterka. A jak chodzą kolędnicy, to co to jest? Kurde, muszę się dokształcić. Był wspomniany Unforgiven. Bardzo dobry film, tak, polecam też. Ale to tak ciężko to chyba uznać za western. To z tego co pamiętam, to są czasy prohibicji.

policji, nie? Bardziej. To tacy są niby kowboje, wieśniaki i tam pędzą bimber, to o tym jest film. No ale to już mamy tam samochody, automobile właściwie. Krawcerka w propozycjach. Zamiast pasterki, krawcerka. No może coś wymyślimy. Mam taką chętkę, żeby poeksperymentować trochę od nowego roku, żeby Nocne Radio nabrało rumieńców trochę, nie? Błażej się zaoferował dzisiaj, że zainwestuje troszkę w reklamę. Może to dobra okazja, nie? Żeby trochę poszaleć, zaszaleć, coś nowego zrobić. Bo najgorsze to jest stagnacja, jak nagle zacznie to się nudzić wszystkim, a to nie jest wykluczone, bo jak ktoś słucha, powiedzmy, parę lat Nocnego Radyjka, no to jakie by ono nie było, to zacznie się nudzić, więc muszą być jakieś nowe rzeczy, nowe audycje, nowe postacie, nowe wydarzenia, właśnie jakieś akcje. Może więcej wideo po prostu, coś ponagrywać. Antoni, to znaczy Enki, zrobił właśnie fajną akcję, że słuchacze do niego wysyłają różne nagrania. Świetnie to zatrybiło. Nie spodziewałem się, że taki będzie odzew i że ludzie przyślą tyle różnych nagranek. Ale dzisiaj to naprawdę jest proste. Każdy ma właściwie kamerę dzisiaj. To już nie są te czasy, kiedy mało kto miał kamerę i kamera to był jakiś luksus, jakaś fanaberia w ogóle. Pamiętacie kamery jeszcze VHS na przykład? Wielką kasetę wkładało ciężką do tej kamery i się kręciło. No to mało kto miał, a dzisiaj już kamera we wszystkim, w długopisie nawet i w lodówce i w opakowaniu po chrupkach i we wszystkim jest kamera. No oczywiście sobie tu śmieszkuję, no ale chyba większość z was ma kamerę, no chyba, że ktoś jest fanem starych komórek i ma jakąś Nokię za 50 zł. Która odbiera SMS-y tylko z funkcji multimedialnych, MMS-y, można obrazek wkleić i to wszystko. I melodyjki ma, śmieszne, jak z zegarka, no to może nie ma kamery, ale dzisiaj to już wszyscy prawie mają kamerę. Wszyscy mogą nagrywać, i można by się spodziewać, że powinien być jakiś odzew i ludzie coś poprzysyłają. Musimy ogłosić taką akcję, żebyście poprzysyłali jakieś fajne nagranka. Jednak co wideo, to wideo. Czasem się przydaje, nie? Sylwester z Nocnym Radyjkiem tradycyjnie będzie. Nic nie ma nie, nic nie ma nie. Musi być po prostu Sylwester z Nocnym Radyjkiem, więc się przygotujcie. No, myślę, że to jedna będzie z tych audycji, w których audycja z promilami, że tak powiem, będzie audycja z promilami. No, ale cóż, napić się można jak najbardziej. Czemu nie? Wszystko dla ludzi, nie?

ci, co mieli wysłać nagranie, wysłali do Łysego. No wiecie, no a co? A u nas nie ma chętnych w naszym gronie? No bo jednak to są dwa różne uniwersa. Troszkę się przenikają już teraz. Trochę osób przyszło. Od Enkiego do nas, od nas do Enkiego. No ale to co? Tutaj nie ma szans, żebyście coś wysłali? No nie załamujcie mnie.

Nawet takie jakieś zwyczajne, wydawałoby się, i prozaiczne sytuacje, że gadacie z kimś, że sobie idziecie i komentujecie coś, spacerujecie przez las, to jest naprawdę, często to będzie naprawdę bardzo ciekawe dla słuchaczy i słuchaczek, żeby takie coś sobie zobaczyć na naszym kanale, myślę, bo to... No, zawsze tutaj jest ta ciekawość, nie? A kto to jest? A to jest ten, a on dzwonił, no i to nawet jakieś takie zwyczajne sytuacje to może być niezły fan dla ludzi, więc nie myślcie sobie, że a co ja tam mogę pokazać, co jak se idę i gadam, to co, kogo to zaciekawi? No właśnie zaciekawi. Można nagrać na przykład, jak się przyrządza jakąś fajną potrawę, nie? Ludzie chętnie oglądają, jak ktoś gotuje, jakiś przepis podaje, przecież to jest bardzo popularne, to można to zrobić tak też po swojemu, nie? I pokazać, co tam się przygotowało, co tam się ugotowało. Można wyjść na spacerek ze zwierzakiem, jak ktoś ma, i pogadać sobie, skomentować rzeczywistość i zawsze jakieś urozmaicenie. Można zobaczyć okolice, w której ktoś mieszka, nie? Albo się pochwalić czymś, jakąś kolekcją swoją. No tyle możliwości, więc nie pytajcie, a co ja mogę nagrać? Tak, Lukacjusz się tu pyta, co ja mogę nagrać? Wszystko, kochany, wszystko możesz. No, liderzy niech dadzą przykład. No już nie czekajmy zawsze na tych liderów. Nie bądźmy tacy, nie? Zawsze czekamy, aż ktoś nam da przykład. Aż nam da przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No to ty daj przykład. Ty daj przykład, człowieku. To nagle się liderem staniesz na chwilę i będziesz tym, który pierwszy się odważył. Odważniakiem, nie? Ale no i Darko też ciągnie w tą stronę. Jak my się mamy pokazywać, że jak ty sam jesteś Big Brother. No ludzie, no ale to ja se mogę być, no a co zawsze, to nie wiem, co wy jesteście jakieś tutaj smerfy, a ja papa smerf, no nie róbmy tutaj wioski smerfów, nie? Co jestem jakiś tutaj guru, że mam przykład dawać jako pierwszy zawsze coś, wyjść przed szereg.

Nie, no, kasa na hipnotyzera pójdzie na promocję Nocnego Radia. Ale tutaj tyle osób wypomina przy każdej okazji teraz. A chciałbym wiedzieć, ile z tych osób same się dorzuciły. To bym chętnie zobaczył, czy to się jakoś pokrywa. Pamiętam, że najwięcej to Danusia tak hojną ręką się dołożyła. No to jeszcze rozumiem, że ona może być wściekła. No ale też, no nie przesadzajmy, no ludzie, jak ktoś tam rzucił 5 zł i teraz mi przy każdej okazji będzie wypominał. Mówiłem wam, no ciężko się dostać do jakiegoś czaramarnika. Jest taki mają ruch w interesie, że się trzeba rok wcześniej zapisać. Mam cichą nadzieję, że jakoś nam odpuścicie i wybaczycie, że pieniądze pójdą jednak na coś innego.

Okej, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami we wtorek lub w czwartek. Zobaczymy jeszcze. Dziękuję za słuchanie, za fajne telefony, komentarze wasze i donejciki miłe sercu memu.

okej, no jeśli ktoś się nie dorzucił, a wynika z tego dla niego wielka nauka, żeby już się nie dorzucać, ja to szanuję, nie? Szanuję to, więc spoko jakby.

może jeszcze się uda coś załatwić i wypełnić plan, no bo czuję, że no tutaj trochę daliśmy ciała. No zgadzam się z tym, no daliśmy trochę ciała. I, no bywa i tak, nie? Może to dla kogoś też okazja, żeby się nauczyć odpuszczać innym, wybaczać, jak Pan Jezus.

0: Dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie i kolejne luźne galoty, czyli wieczorowe pogaduchy o różnych rzeczach, o różnych wydarzeniach aktualnych, o tym, co się dzieje dookoła nas. No, zimno się robi na pewno, to warto odnotować. Zacząłem powoli dogrzewać mieszkanie, bo nie idzie zdzierżyć. Znaczy, zdzierżyć to można. Człowiek nie sznurek, nie pęknie. Ale tak dla komfortu, dla dobrego samopoczucia już powoli trzeba dogrzewać. Uspokajające różne wieści dopływają do nas odnośnie tego, że no, mamy zapasy węgla, że jakby normuje się chyba sytuacja powoli. No a dzisiaj święto niepodległości. O, Polacy świętują odzyskanie niepodległości. Po ilu? Po 123 latach? Po pierwszej wojnie światowej? 123, jaka ładna liczba. Taka sama jak moje hasło do sejfu. 1, 2, 3. Nie powiem, co dalej jest. Nie zdradzę, że jest 4, 5 i 6. A na ekranie syrenka warszawska. Całkiem ciekawe stworzenie. Tak patrząc trochę bestiariuszowo, to taka syrenka, wojowniczka. Tylko czemu ona nie ma stanika kolczego i pelerynki? Jeszcze mogłaby coś mieć, jakąś zbroję, jakieś naramienniki. Można by zaprojektować taką wypasioną syrenkę, nie? I to by był taki samon, którego możemy przywołać, jak już jest naprawdę w tej Polsce źle. Jak nas zaatakowano, jak... No, chowamy na czarną godzinę tą syrenkę. Ona po prostu jest jak jakiś behemot, nie? Albo jak jakaś najsilniejsza w ogóle jednostka. No, to wysyłamy wtedy, przywołujemy syrenkę, ona tak na fali wody wyskakuje i zaczyna tą szablą siekać i wróg jest przerażony po prostu. Trochę ma małe piersi i ma jednego sutka jakby odgryzionego. Ja nie wiem, czy to ktoś młotkiem rozwalił, czy co, bo patrzcie, to jest jeden sutek jest wypukły, normalny taki, a drugi jest jakby wgnieciony, jakby ktoś tam młotkiem przywalił. Może to jakiś oczadziały, niepełnosprawny umysłowo do końca narodowiec doszedł do wniosku, że dwa sutki to za dużo, bo to jest zboczenie i ma być jeden. I rozwalił sutka młotkiem. No, ewidentnie jest sutek uszkodzony. Ja tu melduję uszkodzenie sutka. Dlaczego? Dlaczego, kurwa, ktoś sutka odrąbał jakimiś obcęgami, czy co, cholera jasna. Ma tu naklejoną opaskę biało-czerwoną. Albo czerwono-białą. W sumie obywatele Monako mogą też przyłączyć się do świętowania. Jak się popatrzą trochę inaczej od drugiej strony, to od razu będą mieli. No, ma tarczę, ma szablę. Nie wiem, czy ta syrenka się czasami z mieczem nie pojawia, prawda? W niektórych wersjach. W niektórych ma miecz, w niektórych szablę. No, szabla zdecydowanie kojarzy się z polskością, kojarzy się z naszą szlachtą. O, no, tak generalnie to całkiem spoko. Widać, że taka lekko atletyczna chyba budowa. Troszeczkę taka fit, nie? Fit też... Właśnie takie stosunkowo małe piersi. Ja bym takie ogromniaste zrobił. Jak ja bym syrenkę projektował, to bym zrobił takie olbrzymie piersi. Takie jak mają laski gdzieś tam na filmach, fantazy i tak dalej. Może to masońska syrenka, babochłop, lucyfer. To masz na myśli tego, Bafometa, tak? Bafomet jest taki hermafrodyczny. Hermafrodytyczny chyba powinno się mówić. Jest mańkutem, ale co, ten syrenek jest mańkutem? No zaraz, czekajcie, tu w prawej trzyma tarczę, faktycznie w prawej ręce ma tarczę, a sieka lewą. To, czyli syrenka jest leworęczna. Czegoś nowego się dowiedzieliśmy. Faktycznie. No, pan prezes pisze, że trochę gender. No, jest trochę gender, ponieważ nie ma organów płciowych, żeńskich, pierwszorzędnych. Są jakieś drugorzędne, nie? I są pierwszorzędne. Ja też uważam, że to są pierwszorzędne. Te żeńskie. No, ale no, nie ma tych dolnych pierwszorzędnych. No, to tam jest ogon ryby. Więc jest trochę genderowa ta syrenka. A syrena, syren, ten syren, to nie ma czegoś takiego. Męski syren to jest tryton, z tego co wiem. Tryton. Zamieniła mnie w trytona ta czarownica. Ale już czuję się lepiej. Jak to mówił pan oskarżający wiedźmę. To był Monty Python, tak? Święty Graal. Był taki jegomość, tłum chciał zlinczować czarownicę i każdy wykrzykiwał, co mu zrobiła ta czarownica. Jeden pan krzyknął, mnie zamieniła w trytona. No ale w tym momencie wszyscy się tak popatrzyli, no nie wygląda na trytona, tak ma dwie nogi, tu dwie ręce, nie? A on tak się zastanowił chwilę, mówi, ale już mi lepiej. No, także myślę, że taka tłuszcza właśnie wykrzykująca słynne, rodzime, nasze, polskie, zajebać, odmieńca, to jest właśnie ich święto przede wszystkim, no. I tu należy się pokłonić. To jest święto nienawistników. Też napisałem dzisiaj na czacie mediów narodowych takie pytanie, dlaczego wszyscy tam chodzą w czarnych kurtkach poubierani? Czy to jak się przyjdzie w żółtej na przykład, to w pierdol się obskakuje od razu, czy co? To pisali tam, oj tam, nie wszyscy na czarno, no może większość, tak, może, bo to jesienne kolory, ta, czarny. Bardzo jesienny kolor, czarny. No i pisali też, że praktyczny kolor. No, bardzo praktyczny, bo się nie brudzi, można nosić w nieskończoność i nie prać, się nie brudzi czarny. Dlatego ja noszę czarne skarpetki, bo się nie brudzą. Dziękuję bardzo za wasze uwagi, w ogóle za wszystko, za wszystkie te rzeczy typu łapki w górę, to jest ważne. Zawsze się znajdą ci, którzy dadzą te 30-40 łapek w górę, to jest fajne. To gdzieś tam na pewno nas pcha do góry, ale też dzięki za komentarze takie techniczne, które przesyłacie. Marko, jeśli dobrze pamiętam, napisał, że często jestem głośniej niż dzwoniący. Wiecie co, właśnie tutaj jest ciężko coś zrobić i ja się mogę ewentualnie przyciszyć. Chociaż no, pilnuję, żeby tu nie włazić na czerwone nigdy. Mogę się przyciszyć, żeby wyrównać to, ale kogoś ciężko mi jest podgłośnić, bo jest z tym problem. No. Gdybym miał linię osobną dla dzwoniącego, gdyby to było bardziej pro, nie, no to by było łatwiej. Ewentualnie jeszcze pokombinuję z jakimiś limiterami, kompresorami i tego typu rzeczami, tylko dopiero się w to wgryzam, jak to działa Bralu na żywo, w czasie rzeczywistym po prostu, no. Można sobie takie coś ustawić w OBS-ie, filtry na urządzenie dźwiękowe, tylko tu też mam problem, bo mam trochę tak to wszystko zrobione, że mam jako jeden sygnał to, co gra w systemie i mikrofon i to się wszystko jakoś tak zbiera. Jest tutaj trochę to problematyczne. Chociaż, nie wiem, muszę zbadać temat. W razie czego będę starał się coś tutaj zdziałać, tylko to też wymaga nieustannego kontrolowania głośności dzwoniącego. A problem bierze się często stąd, że to dzwoniący ma za cicho ustawione. Albo sobie trzyma gdzieś telefon daleko. No to co ja mam szeptać, bo on nie potrafi telefonu zbliżyć ktoś do ust dobrze i mieć ustawione tam wszystko. Dodatkowo z telefonem to jest faktycznie problem, bo tam ta głośność jest ograniczona. W komputerze łatwiej sobie zmienić głośniej. Także mamy tą syrenkę. Może macie jakieś propozycje, z kim mogłaby walczyć taka syrenka? Jakie inne istoty mogłyby stawić jej czoła? Może jakieś niedźwiedziołaki ruskie na przykład? Jakieś takie parszywe niedźwiedzie, nie? Ruskie. Albo jakieś gawronoludzie, to tak mi się kojarzy z Niemcami, zresztą Niemców w kreskówkach się czasami pokazuje właśnie jako gawrony, no bo lubili się nosić na czarno właśnie też. Właśnie to, moim zdaniem, to ubieranie się na czarno, to upodobanie do tych czarnych kurtek, czarnych spodni i tak dalej, jakoś to się wiąże z upodobaniami też ideologicznymi, politycznymi. Pewnie się wielu tutaj nie zgodzi i powie, że marudzę i histeryzuję i jestem antypolakiem, ale dla mnie to jest święto środowisk obecnie w tej formie, w jakiej jest. Mimo, że w tym roku było spokojnie, dosyć, no to nie oszukujmy się, jest to święto środowisk nacjonalistycznych, skrajnej prawicy, tego typu ludzi. I jest właściwie, mają monopol na to święto. Oczywiście możecie przyjść, możecie z dzieckiem przyjść, nikt wam nie broni przecież, nie? No, nikt wam nie broni, ale prawda jest taka, no wszyscy, którzy mają oczy, obserwują, to widzą. A ci, którzy będą zaprzeczali, to będą chcieli bronić po prostu tego marszu, bo lubią te rzeczy, no, lubią się spotkać, lubią świętować tego typu święta właśnie, jakieś narodowe, lubią martyrologię, symbole i cokolwiek tu powiem, czy że mi się nie podobają krzyże celtyckie, czy coś tam innego, to zawsze będzie jakaś tam obrona tego, że to... No, a co ma wspólnego krzyż celtycki ze swastyką? No, niby nic, ale to środowisko używa tego zamiennie trochę. Środowisko neonazistów, nacjonalistów, które to środowiska się przenikają, także ze środowiskiem kibiców, stąd tylu kiboli jest zawsze, nie? Spytasz kogoś na ulicy, z czym ci się kojarzy polskie święto niepodległości? Z kibicami, z racami, z krzyczeniem śmierć wrogom! Ojczyzny! No. Wrzeszczeli tak obłąkańczo. Nie wiem, czy to Bąkiewicz tak darł ryja, czy kto, chyba on. No, może też bym dar, jakbym dostawał na przykład 6 baniek na różne cele, żeby sobie zrobić zabawę. Też bym może krzyczał. No. Bób, homar, włoszczyzna. Też bym krzyczał. Oczywiście było modlenie się do Matki Boskiej, czyli religia, czyli polski katolicyzm, gdzie w centrum jest Matka Boska, prawda, najważniejsza postać. To w ogóle nie jest żadne bałwochwalstwo, absolutnie. Ten Bóg to był tylko wspomniany w tych hasłach, Bóg, honor, ojczyzna. Gabriel Janowski, który się pojawił, wyskoczył jak kicuś z pudełka i... Nie, to akurat spoko gość, no, szacunek dla niego za to, że bronił tych polskich cukrowni, ale oczywiście z jego gęby wypłynęły różne słowa typu Bóg, Matka Boska, Polak, Katolik i tak dalej, było napierdalanie w jeden bęben. No i to jest święto dla tych wszystkich, którzy bardzo lubią czcić Matki Boskie, krzyczeć. Wszyscy reporterzy, których dzisiaj widziałem, a zwłaszcza z mediów różnych narodowych, media narodowe i tak dalej, to za każdym razem, kiedy podchodzili do jakiegoś bywalca tego marszu, to pytali o zagrożenia. Jakie są pani zdaniem zagrożenia dla polskiej suwerenności? I to bardzo dużo mówi, nie? Jedno najważniejsze pytanie i jeden temat, zagrożenia jakie są. Bo syndrom oblężonej twierdzy i pomstowanie, i wyzywanie tam wszystkich dookoła, nie? Niemców, Ruskich, Unii, Żydów. Myślę, że bycie antysemitą też gdzieś tam tych ludzi łączy, nie? No. Wystarczy popatrzeć na takie środowiska narodowe lub pseudonarodowe, jak to woli, jak bracia Kamraci, no to tam antysemityzm scala i łączy, praktycznie jest podwaliną, jest korzeniem tego wszystkiego, z którego dopiero inne rzeczy wyrastają. Najważniejsze jest nienawidzić Żyda i przypisywać mu zło całe tego świata. W drugiej kolejności trzeba nienawidzić pedalstwa. W trzeciej, trzeci punkt, musisz nienawidzieć lewactwa. Tych, co głosują na PO, emigrantów, ukrów, wszystkich musisz nienawidzić i wtedy jesteś dobrym kamratem, bo kamracisz się tutaj ze swoimi i plujesz na wszystkich innych. I tym jest dla mnie nacjonalizm właśnie. raz sierpem, raz młotem, czerwoną chłotę. Myślałem, że chłownię. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną chłotę. No i chodzą panowie w szalikach i takie rzeczy krzyczą. Ja bym się bał trochę. Za nic mają też prawo w sumie, bo to akurat mi jakoś nie przeszkadza wielce, bo sam czasami mam za nic prawo, ale jak się te różne rzeczy połączy, to jak jest jakiś tam obraz niezbyt ciekawy. No i taki ci łysi panowie zawsze racę ze sobą przynoszą, mimo że sami organizatorzy trochę tak na odpierdziel informują, że jest to zakazane. Nawet pan, który tłumaczył zasady marszu, no to jakoś tak to powiedział, jakby z mrugnięciem okiem, że jest to zakazane, ale wiecie, dla chcącego nic trudnego, nie? I prawo prawem, ale racja musi być po naszej stronie. Takie kargulowo-pawlakowe nastawienie, że prawo prawem, ale racja musi być po naszej stronie. No i ale w sumie spokojnie było. Jedna flaga gender się pojawiła gdzieś na balkonie, bardzo wysoko, także może ciężko by było racę tym razem tam wrzucić i spalić komuś mieszkanie za to, że jest tęczowy. I dobrze, był tęczowy, a teraz jest brunatny, bośmy go spalili, he, he, he. No i tam jedni jacyś tacy się pojawili i byli też jacyś prowokatorzy nazywani kontrmanifestantami, którzy głosili antynacjonalistyczne hasła. Antynacjonalistyczne, czyli czyli no, tacy bardziej obywatele świata, jacyś międzynarodowi. Międzynarodówka tęczowa jakaś może. Mi jest w sumie daleko i do jednych, i do drugich. Nie będę się zapisywał do żadnego klubu, gdzie się wykrzykuje jakieś hasła i gdzie trzeba mieć jakiegoś wroga i że wszystko dostajesz na karteczce, w co masz wierzyć, jak masz myśleć. Jak myślisz inaczej, to już się krzywo patrzą na ciebie. No, pół biedy, jak się jest jeszcze może w jakimś tęczowym czy lewackim ugrupowaniu, bo tam cię może nie pobiją, a tu cię mogą pobić, jak powiesz na przykład, nie wiem, na imprezie jakiejś. A wiecie co? Ci murzyni to nie są nawet tacy źli. Coś takiego, nie wiem, co tam można wykrzyczeć. Albo czytałem ostatnio artykuł Michnika i tak wszyscy się rzucają od razu na ciebie i cię przekopują. Michnika? O ty kurwa. No, nie wiem. Mam to gdzieś wszystko. Czyli było głównie szukanie wroga i pomstowanie na wszystkich dookoła, bo oni na nas dybią. Jesteśmy tacy ważni, że wszyscy chcą nas rozbroić, przejąć, wykupić, zgwałcić, zdemoralizować, wykraść itd., itd. No, takie nastroje, no co ja wam poradzę? Mówię to, co widziałem, nie? Same były, nie było innych pytań, tylko o te zagrożenia. Reporterowi nie przyszło nic innego do głowy, tylko pytanie się o zagrożenia. W ogóle też zadziwił mnie trochę niski poziom techniczny, zarówno takich mediów trochę większych, jak Wirtualna Polska, jak i trochę mniejszych, jak takie no, wspomniane media narodowe. U wszystkich cały czas awarie, dźwięk zanika, źle przełączają. Widać, że sprawni są tylko, jeśli mogą sobie spokojnie siąść, coś poskładać wszystko, nie? Albo przychodzą do pracy i tam 5 osób czuwa nad tym, żeby wszystko grało, nie? A tak, jak już trochę trudniejsze warunki, to zaraz wszystko się przycina, zacina, dźwięk ginie, źle podłączane kable, bo na jednym kanale przez długi czas słychać, potem dopiero ktoś tam widzi, że o, tu jeszcze wtyczka i wkłada i słychać na dwa kanały w lewym i w prawym uchu i tak cały czas. Przejęzyczenia, lapsusy językowe, niepoprawność językowa, to mnie tak uderzyło dzisiaj, nie? Nadal będę się upierał przy tym, że dziennikarz, reporter, aktor jakiś nie powinien kaleczyć tego polskiego języka, nie? Za bardzo. Każdy, kto gdzieś tam coś czyta, wygłasza, mówi do ludzi, powinien w miarę poprawnie mówić, a nie takie błędy jak dziecko z podstawówki. I też jeden pan z mediów narodowych mówił o Donaldu. O Donaldu mówił też cały czas. O panu Donaldu. No to tak żenujące trochę bym powiedział, nie? Także nie moja bajka, trochę, men w sumie. W ogóle zastanawiam się, no ja rozumiem, że Kościół chce pokazać swoją supremację i tam będzie ksiądz zdrowaśki, bo to zdrowaś Mario, no to zdrowaśki czytał cały czas przez megafon. Rozumiem, że chcą pokazać swoją supremację, rozumiem, że sobie nacjonaliści trochę zawłaszczyli, dobra, ale żeby jeszcze wypierdalać wszystkich innych, bo no, jak ktoś przyjdzie z flagą gender, to może faktycznie delikatnie można mu powiedzieć, że to nie to święto i nie ten czas i tak dalej, ale jak ktoś głosi hasła antynacjonalistyczne, z zachowaniem jakiejś tam kultury w miarę nie bardzo obraźliwe, no to można by go zostawić. No bo co to jest święto tylko dla nacjonalistów pisowskich? No bo to jest zdominowane przez PiS. Bąkiewicz jest na garnuszku pisowskim, dostaje grube miliony na swoje różne imprezy. I taka pisowska mocno impreza. Pojawili się oczywiście Ziobro, Macierewicz, zawsze standardowe pytanie, a skąd pan jest? Czyli z jakich mediów, nie? No i gdyby ktoś powiedział, że z TVN-u, czy nie wiem, z Wyborczej, czy z innych mediów uważanych przez tych ludzi za nieprawomyślne, szkodliwe i tak dalej, no to by nie było wypowiadania się, co zbliża tą władzę, tą prawicę naszą do rządów w jakichś krajach niedemokratycznych. No, jest ogólnie przyjęte, że z dziennikarzami to się rozmawia, a nie wybiera się tylko sobie tych dziennikarzy, którzy nam włażą w dupę. A tych włazi dupków, ojeju, ile dzisiaj jest stanowisk. Może się ktoś załapie, może ktoś chciałby być klakierem, klakierem aparatczykiem takim, przytakującym, bo taka jest często rola. Wygłasza swoje mądrości jakiś dziad zaproszony, a obok stoi jakiś taki młodszy, w średnim wieku i przytakuje tak, bo tak to właśnie jest. Oto właśnie to, co pan zauważył, to jest bardzo ważne. Tak. A mogę panu wylizać człona jeszcze? Dziękuję. Taki toady zawsze się tam gdzieś czai i... No i spoko, no dobra. Co kto lubi. Mnie na przykład to brzydzi, jak ktoś tak się podlizuje. To odruch wymiotny od razu. A redaktor Gumball to nie kaleczy? To bardzo kaleczy. Bardzo. Na co mu zwracam uwagę, ale on też uważa, że to nie ma żadnego znaczenia. To, czy się mówi poprawnie po polsku w radio. No dobra, zawsze możemy sobie dorobić ideologię, że to jesteśmy tacy wyjątkowi, bo nie zwracamy na to uwagi. Wszyscy zwracają, a my nie. No, są pewne jakieś takie standardy, no nie wiem, jakbyście na przykład zareagowali, jakbyście zobaczyli policjanta, który ma długie włosy, tak jak ja, jest nieogolony, tak jak ja, i tak dalej. No, jakiś taki wyjątkowo niewyjściowy, nie? Policjant i dziurawą czapkę ma, nie? No, nie ma takich policjantów. Albo jakbyście zareagowali na, tak jak podawałem już taki przykład, dentysta, który ma wszystkie zęby popsute, nie? I was przekonuje, że to nie jest ważne, że ja mam popsute, bo ja tylko naprawiam czyjeś. Tak mi się to kojarzy zawsze. Więc stawiałbym jednak na to, żeby w miarę poprawnie mówić, żeby się doszkalać trochę, uczyć, poprawiać swoje błędy. Też na pewno jakąś tam drogę przeszedłem w tym temacie. Etam nie odebrał dwóch paczek od Tomisia. Myślicie, że nie odebrał? No, to te paczki to tam 48 godzin, nie? Jakoś siedzą sobie, a potem wracają do adresata, znaczy do nadawcy. Taka chodzi plotka. No, sam jestem ciekawy, co tam, jaki fajny prezencik dostał Etam od Tomisia. Chętnie bym posłuchał. Może jak Etamie jesteś, to zadzwoń i powiedz, jeśli odebrałeś oczywiście. No. Także ludzie nienawistni raczej, co sugerują różne też symbole. No, ten krzyż celtycki często na przykład, który nie jest absolutnie żadną swastyką, proszę tu nam nic nie insynuować, no ale dziwnie się go, to samo środowisko go używa sobie zamiennie, bo ze swastyką trudno wyjść, nie? Trochę. No to krzyż celtycki. I on jest często malowany dokładnie tak, jak się swastykę maluje, czyli w białym kole, na czerwonym tle i czarny. No to też coś mówi, prawda? No i takie symbole, ale w sumie było spokojnie, nie wiem, bo tylko do którejś tam godziny śledziłem, może jak się zrobiło ciemno i jak już procenty zaczęły działać, ale żeby nie było, potępiam też takie media mainstreamowe, nienacjonalistyczne, no takie obywatelskie portale dziennikarskie jak Okopres to wręcz się reklamują, tak, że my walczymy z nacjonalizmem, czyli otwarcie się deklarują po tej stronie, która zwalcza nacjonalizm. Ale na jakichś tam Interiach, WP, Onetach, gazetach, Superekspresach, Faktach i tak dalej, na takich portalach informacyjnych, no to pojawiają się też takie artykuły, gdzie jest pokazanych kilku młodzieńców stojących przed sklepem monopolowym i podpisane jest, że to jest prawdziwy obraz właśnie tutaj tego marszu. No i to już jest przegięcie zdecydowanie w drugą stronę, to jest takie krzywdzące i takie nieeleganckie, nawet jeśli byłoby w tym trochę prawdy, że wielu z tych ludzi w szalikach, w czarnych flyersach to sobie zahaczy o sklepik i się napije, to tak się nie pokazuje rzeczywistości raczej, nie? Bo wiadomo, że jest to jakiś margines tych agresywnych i pijanych dodatkowo, agresywnych i niepijanych to pewnie większość, ale pijanych, agresywnych i stojących pod monopolowym jeszcze, jednak wielu z tych ludzi podchodzi do tego na poważnie i szanuje to święto, szanuje naszą historię i dla nich byłoby to, co by o nich nie mówić, to byłoby to coś nieeleganckiego bardzo i niepatriotycznego właśnie się uchlać i pójść na taki marsz, nie? Ale napitych było trochę, koło reporterów widziałem, przechodzili, to co któryś tam się chwieje albo zaczepia tą reporterkę, o jaka ładna pani, o bardzo ładna, nie? I wielu ludzi tak jakby trochę bełkotało, no widać, że jest to, no, ale święto to święto, my lubimy Polacy się napić, jakiekolwiek święto. Cześć.
1: No, to już ten, że ja nie obchodzę 11 listopada, bo po co? Mam obchodzić 11 listopada. Znaczy, dzień jak co dzień, nie? Dzisiaj nawet miałem pomysł na pogadankę 11 listopada na temat nie 11 listopada. Zresztą to nie jest Święto Niepodległości, to jest głupota, a nie Święto Niepodległości.
0: A czemu tak uważasz?
1: No, nic ja tak nie uważam. Bo Polska odzyskała oficjalnie, to znaczy we wszystkich podręcznikach to jest, 7 października odzyskała niepodległość, a nie 11 listopada. To jest bzdura kompletna.
0: No ale to chyba często tak. Jest tak, że się ustala jakąś umowną datę, nie?
1: Nie ustala się umowną, tylko taki gostek, który się nazywał Piłsudski. Piłsudski dostał przekazanie władzy i to nie są wątpliwości co do tego, że to było dobrowolne, czy niedobrowolne. Facet, który, no... Chcecie się trochę, nie będę nic już więcej o Piłsudskim gadał, nie chce mi się nawet gadać o Piłsudskim. Są w Polsce Piłsudczycy, są nie Piłsudczycy. W każdym razie największe zasługi dla Polski w tamtym czasie miało dwóch ludzi, generał Rozwadowski i generał Heller. A Piłsudski to była osoba w ogóle bardzo wątpliwej moralności, także taki pisowiec był. To by pasował. Przecież kultura oczywiście dużo wyższa, nie? niż pisowiec.
0: O co nie jest tak trudno mieć wyższą kulturę niż pisowiec, no to tam ty powinieneś tak stanąć naprzeciw tego tłumu 10 lub 100 tysięcznego, bo różne są tutaj opinie na temat ilości gości na marszu. No właśnie Bąkiewicz twierdzi, że 100 tysięcy, ale to trzeba przynajmniej pomnożyć, podzielić przez 2. Ja bym stawiał tak na 20 tysięcy, może. Ale no, słuchaj, to... no i musiałbyś tam stanąć i krzyknąć, że źle obchodzicie, idźcie do domu.
1: Ale oni wiedzą w większości, że źle obchodzą. Oni wiedzą, że źle obchodzą, bo oni myślą właśnie tak jak ty mówisz, że że to jest takie umowne. Nie, to nie jest umowne, to jest bardzo symboliczne. Od tej pory właściwie Polska, jak sprawdzasz, 11 listopada, późniejsze konflikty, które są z tymi całymi regionami i tak dalej, jak została Bitwa Warszawska, przez to Rosjanie mieli szansę zdobyć Warszawę, to w ogóle to jest... My żyjemy w tak zakłamanej tej najnowszej historii, stuletniej, ostatniej, tak zakłamanej, że to po prostu szkoda w ogóle sobie języka strzępić. Ja bym się kiedyś musiał przygotować, o tym opowiedzieć, ale właściwie to po co? Skoro macie tysiące materiałów o wiele lepszych, bo przez historyków przygotowanych na ten temat, także...
0: No, a ja właśnie dostałem od kolegi, nie będę na razie za dużo zdradzał, ale mam jakby dostęp do takiej książki, która będzie dopiero wydana, o prawdziwej historii Polski, takiej bez ściemy, bez fałszowania. Właśnie, no, jak wiele rzeczy jest sfałszowanych trochę. A wiesz co, tu się pojawił też temat tej paczki, której nie odebrałeś. No szkoda trochę, bo to mi się ci jakieś fajne rzeczy wysłał, a ty nie odebrałeś.
1: Ale ja nie wiem, o co chodzi z tymi paczkami. Ja nie chcę żadnych paczek, bo ja się w ogóle w tym nie orientuję. Ja jestem dzisiejszy. Ja jestem w 1918 roku. Po prostu ja nie po prostu nie wiem, o co kaman w ogóle.
0: Wiesz co, to jako doświadczony tutaj prezenter, czyli ktoś, kto prezenty dostaje, to mogę ci powiedzieć, że to jest prościutkie, bo dostajesz tylko taki kod, który musisz wklepać na paczkomacie konkretnym i ci się otwiera szufladka, pyk, i sobie wyciągasz paczkę. To jest jeszcze prostsze niż łażenie na pocztę, bo tam trzeba coś jeszcze podpisać, wypełnić, dowód wyciągnąć, a tu masz prościej. Kod, pip, pip, pip, pip, numer telefonu, który został podany przez nadawcę i się otwiera szufladka. Ty nie odbierałeś nigdy paczki z paczkomatu jeszcze?
1: A w życiu nigdy nie odbierałem. Coś ty. Ja nawet ani się nie posługiwałem NFC, ani skanerem palca, ani się nie posługiwałem, nie no, płatnością zbliżeniową to się posługiwałem, przyznaję. Ale z tym, czym jeszcze się nie posługiwałem. Większością tych rzeczy, Twitterem się, Instagramem się nie posługiwałem, WhatsAppem się nie posługiwałem. Ja mnie to po prostu nie interesuje. Ja bym mógł się tym posługiwać, bo ja przecież debilem nie jestem. Znaczy, według niektórych debilem nie jestem, może tak. Natomiast ja tego po prostu, tych nowych technologii mnie to w ogóle nie interesuje. Ja lubię zwyczajne. Jak znikną kasy w sklepie, to przestanę chodzić do sklepu po prostu. Jak nie będzie kasy z człowiekiem. Ja się drę nadal teraz w sklepie ostatnio. To ciągle mówię, dawajcie tutaj kasjera, a nie, kurczę, stoi czterech kasjerów przy 6 kasach automatycznych i pilnują. Kurde, to jest głupota totalna.
0: O, a tu ciekawostka. Windman pisze, że jak masz aplikację, to wystarczy tylko kliknąć, żeby otworzyć.
1: Nie mam aplikacji, nie instaluję żadnych aplikacji. W żadnych Google aplikacji, YouTube aplikacji, wszystko w przeglądarce. Jeśli już mam, nie mam w ogóle prawie aplikacji na telefonach. Także to. Zresztą nie chcą działać, bo chcą usług Google, ja nie mam usług Google. Więc z tego. No ja jestem taki trochę, wiesz...
0: No szkoda dziwak, trochę, ale... szkoda, mogłeś zerknąć na Skype'a, sobie tam zapisać kod i się przejść, byś miał jakieś fajne rzeczy, znając Tomisia, to nie było byle co. Nie był to jakiś szmelc, tylko coś wartościowego. No więc troszkę szkoda, może...
1: Ale to Tomisz mógł zrobić zupełnie inaczej, napisać mi co chce, żebym miał, wysłać kasę na PayPal'a, ja sobie to kupił.
0: No jaki wygodny, gardzi widzi się pieniądze... chce.
1: Ja nie lubię paczek odbierać, nie lubię po prostu. Ja mam potem stres z tym, bo to muszę iść gdzieś, coś, jakieś guziki naciskać. Nie, po prostu ja się do tego nie nadaję zupełnie. Ja mam po prostu tradycyjna metoda, przekaz bankowy najlepiej nadany na poczcie gotówką, przychodzi listonosz, przynosi gotówkę i tak.
0: Przychodzi listonosz, wchodzi do domu, my mu robimy herbatę w takim kubku z takim metalowym koszyczkiem fajnym.
1: Nie, w kubku z ten, emaliowany. Takim, wiesz, takim...
0: Zdejmuje buty, ma taką torbę wielką, skórzaną, która tak pachnie skórą. i ma czapkę, i można się herbaty z nim napić, pogadać. Ja cię rozumiem, tam, że jesteś do takich ja rzeczy przywiązany, ale ty jesteś trochę technofobem jesteś. Niby ja jesteś hopsiup do przodu, ale ty jesteś hopsiup do przodu, jeśli chodzi o technologię, jak na lata 90, powiedzmy, nie?
1: Ja dzisiaj stałem w dwóch kolejkach i tam stali sami staruszkowie w tych kolejkach, bo do tych automatycznych kas ta młodzież szła. I ja mówię chórem, otworzyć kasę. Normalnie taki ten. Nie, to nie dzisiaj, bo to było wczoraj. Otworzyć kasę, gotówkowe, nie? I ludzie zaczęli się nie? Między sobą. Ma pan rację, tutaj tego może nie tak, że tam, wiesz, od razu powstał harmider. Nie, ale to trzeba tak robić, róbcie tak. Tylko gotówka i koniec. Po prostu normalnie.
0: Nie róbcie może tak jak Etam. Nie bierzcie z niego przykładu, bo ja bym się bał takiego świata, gdzie są takie Etamy same. Z jednej strony mógłby być to piękny świat. Wiele rzeczy może byłoby lepszych, ale wiele by stało na głowie. Ale Ania tutaj pisze, Etam jest uczciwy. Ani nie wysyła, ani nie odbiera paczek. No.
1: A, bo to plokija zapomniałem. Ale to jeszcze nie, to rok nie minął, tak spokojnie.
0: Powiedziałeś, że na święta będzie miał, to pamiętam na ten.
1: No będzie, no będę starał się już tutaj, mówię już nawet...
0: Będę się starał, to już prawdopodobieństwo maleje, że to się wyjdzie, bo już nie jest, że wyślę na święta, tylko będę się starał.
1: Będzie miał już, nie jest ważne w którym roku, ważne, żeby jeszcze żył i żeby został.
0: Ciekawe, swoją drogą, to chyba wielu ciekawi, co mogło być w tej paczce od Tomisia. Może na przykład gamingowy laptop z kartą graficzną RTX i 64 giga RAMu i z dużą, jasną, fajną matrycą dobrej jakości. Jakiś markowy, taki jakiś Delik
1: fajny. Albo mi zapakował ten, jeszcze lepiej, teraz te karty graficzne są drogie. Takiego stacjonarnego, wielkiego, wypasionego kompa, kurde. I by mi wziął i żar prąd, nie? Kurde. Nie, ja wiem, że to mi się chciał pewnie dobrze. No tak zakładam.
0: Chciał no tak, chyba ci gówna nie wysłał, to chyba dobrze chciał. Chociaż ty się doczekasz, że jak się w końcu przekonasz do odbierania paczek, to się zemszczą na tobie i zaczną ci takie prezenty jak do Kononowicza wysyłać właśnie.
1: A ja ci gwarantuję, że... No. Że ja się nie przekonam do odbierania paczek. Ci od razu mówię. Ja po prostu powiem ci szczerze, jedną z moich zasad jest to, że ja niczego nie odbieram z poczty. To jest jedna z moich zasad. Chyba, że już coś naprawdę celowo zamówię, czego nie będę miał, że tak powiem, w innej opcji, ale to się zdarza może raz na dwa lata. Także to no, przykro mi bardzo, ale ja po prostu nie jestem tego typu. Ja jestem dziwnym człowiekiem. Trochę dziwniejszym nawet niż przypuszczacie. Ale nie jestem aż taki zły, nie?
0: Jeszcze dziwniejszym niż przypuszczamy. To znaczy, że być może nie wiemy o tym, że biegasz nago przed blokiem w czapce Napoleona na przykład z szabelką.
1: Nie o takiej dziwności mam. Mam ten, aczkolwiek często rozmyślam po domu, chodząc, robiąc ósemki. Na przykład z kuchni do pokoju dużego na przykład. Wyobraźcie sobie, że taki jestem gościu, że jak wstanę i coś miałem jakieś pomysły, to sobie chodzę i robię takie ósemki od okna balkonowego do okna kuchennego i tak sobie krążę po domu i sobie rozmyślam, bo mi się lepiej wtedy myśli, bo wiesz, krążenie się poprawia i to wtedy człowiek ma fajny pomysł. Na przykład dzisiaj wpadłem na fajny pomysł dzięki temu. Nie?
0: No to zaraz cię zapytam o ten pomysł, ale faktycznie mi się na przykład świetnie myśli, wyobraźnia dobrze pracuje, kreatywność się jakby wzmacnia. W ciepłej wodzie, to znaczy albo pod prysznicem, albo jak wannę miałem jeszcze, to wiesz, to można się położyć i sobie dumać i to lepiej to dumanie wychodzi. No, a na jaki pomysł rewelacyjny wpadłeś? Aż się boję zapytać, ale dobra, zaryzykujemy. Na jaki pomysł?
1: Znaczy to ja trudno będzie powiedzieć, bo ja go muszę wyświetlić, bo ja go zrobiłem sobie wczoraj. To jest grafika. I do tej grafiki dopiero będę musiał wymyśleć treść, jakby, bo ona mi coś przypomina. I jeszcze nie jestem do końca pewien, czy jaka tam treść będzie umieszczona, ale w każdym razie to się tyczy ciężkiej pracy. I tam będę mógł pokazać w dwóch obrazkach, o co mi chodzi z ciężką pracą i jak ja do tego podchodzę, a jak podchodzi większość, która mnie słucha. Bo dzisiaj, ja sobie dzisiaj wizualizowałem nad ranem taką audycję u ciebie, która była taka jakby to powiedzieć, trochę inna. Ja bym po prostu mówił takie dziwne rzeczy, których nawet ty byś się nie spodziewał po mnie, nie? Ale kurde, zapomniałem właśnie, o co chodzi. Muszę sobie to przypomnieć, poukładać w głowie, nie?
0: No, skomentowałeś u siebie w audycji, że słuchałeś Krawca i że wygląda na to, że masz drzwi zamknięte do NR.
1: No, ale ja to rozumiem.
0: Cóż mam powiedzieć? No, potwierdzam. No, nie ma po prostu szans, bo ty jesteś trochę niereformowalny. Ja ci mogę, tak jak swego czasu Błażejowi, na przykład przez 2 lata mogę ci mówić, no, przełącz to, no, zrób, żeby nie haczyło. To się tam ustawia, jest taki przycisk, to łatwe jest, tam trzeba wpisać tylko cyferki dwie. Nie, ja nie wiem, Krawiec, ja się do tego nie tykam. No i tak by to wyglądało, więc to nie ma szans, po prostu musiałaby być jakaś nić porozumienia, musiałbyś mnie uznać za kapitana, który ma zdanie ostateczne, do niego należy, a nie robić po swojemu, to wiesz, już tam treść, chociaż widzisz, no treść też ludzie zębami zgrzytają, nie? Dzisiaj też na ciebie tu fala krytyki spadła za nieodebranie paczki, no wzbudzasz kontrowersje, wiele osób chyba drażnisz
1: ja
0: troszeczkę.
1: Ale ja nie zamawiałem tej paczki, no.
0: No to tak prostu, też nieładnie mówić, a ja się nie prosiłem, żeby mi wysyłać, nie? No tak też nieładnie trochę. Chciał ci tu kolega zrobić radiowy, wiesz, prezencik, a ty tak trochę zlałeś, na nawet, wiesz, nic mu tam na Skype'a nie odpisałeś.
1: Ale ja w ogóle nie wiedziałem o czymś, ja też się teraz dopiero o tym dowiedziałem. W tym
0: przecież,
1: momencie dokładnie.
0: No przecież było o tym na czacie rozmawiane, ty byłeś na czacie, Tomisiu pisał, ja to skomentowałem w audycji.
1: Ale ja
0: jeszcze.
1: Ja myślałem, że to jakiś żart jest.
0: No ty gapiszonie, no widzisz, i też taki gapiszon jesteś trochę. Przepraszam, że tak cię krytykuję,
1: ale... widzę na Skype'ie, że jest jakiś samolocik od Tomisia narysowany, ale ja na takie rzeczy nie zwracam uwagi, bo ja Skype'a włączam i kurde, ty wiesz, ile ludzi do mnie pisze na Skype'ie? To chyba wiesz, bo...
0: Tłumy fanów, rzesza cała fanów.
1: Nie, no ja mam na przykład po 15 wiadomości jakiś, a ja po prostu włączam tego Skype'a tylko wtedy, kiedy coś tam się nadaje i tak wiesz, po prostu ja nie lubię tego. Ja na przykład z tego Facebooka wyszedłem, bo po prostu miałem masę takich różnych, coś tam od Korwina, coś ludzie pisali, jak coś tam chcieli, nie wiem w ogóle. Po prostu to jest strasznie czas tracisz w tym momencie, nie? No.
0: No mi nie musisz tego mówić, znaczy ja nie traktuję tego jako marnowanie czasu, raczej no czasami jako pracę, odpisywanie ludziom, bo jestem tutaj redaktorkiem i tak dalej, ktoś coś pisze, czy wypada odpisać, no ale też dostaję sporo wiadomości.
1: No tak, ale ty widzisz, ty się poczuwasz do obowiązku, bo ty jesteś troszeczkę, jakby to powiedzieć, bardziej profesjonalny w tym, co robisz i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czyli po prostu jakby to stanowi jakąś tam twoją pracę, tak? Natomiast ja po prostu, no, ja lubię to pogadanie sobie i w ogóle, nie? A na przykład dzisiaj miałem taką miałem refleksję, nie? Bo dzisiaj jest ten 11 i jest ten dzień wolny, nie? I ludzie od razu sobie biorą też wolny czwartek, poniedziałek, żeby mieć przedłużony ten weekend, nie? No i tak sobie myślę, nie? Bo to często jest tak, jak idę o 2 nad ranem, i patrzę, ciemno, nie? Wszędzie okna pogaszone. O, jest, mówi, jeden wolny człowiek, bo świeci o 3 nad ranem, nie? No i tak sobie potem się tak zastanawiam i układam się taki tekst w głowie. I takie pytanie teraz bym zadał, to się część poczuje urażona. Ale ty wiesz, Krawiec, że są ludzie, którzy
0: wstają przed 15? Też słyszałem,
1: nie, gorzej jest. Którzy rano zostają przestraszeni przez dzwonek, bo są takie zegarki z dzwonkami, wiesz? Po prostu one tych ludzi przestraszają rano. Oni tak się przestraszają, że wstają, wychodzą z domu, nie? I oni jadą przez godzinę, potem gdzieś siedzą 8 godzin i znowu godzinę wracają do domu. 10 godzin są poza domem. Wyobrażasz to sobie, to jest po prostu... Aż ciarki przechodzą. To jest tak Syzyf i kamień. Trochę ci podpowiedziałem, co narysowałem.

0: wszyscy rozmawialiśmy o wielu tematach. Ja sobie stałem z psem, one sobie siedziały, myśmy rozmawiali o takiej sytuacji ogólnej, o szkole, jakichś tam takich różnych rzeczach związanych z młodzieżą, nie? O tej trudnej młodzieży dzisiaj i w ogóle różnicy pokoleniowej. Nie? I właśnie też między innymi o tej pracy, nie? Czy to warto, nie? Czy to w ogóle jest warto, bo tutaj ten ZUS taki niski, nie? Ja wiem, że pani to dostała, tej starszej pani się zwróciłem. Pani to dostała, nie? Ale czy nie lepiej by było, gdyby pani jeszcze dorzucili, zabraliby te 500+ i dorzucili wam, emerytom? No. Oczywiście, że byłoby lepiej, nie? Jeżeli już marnują te pieniądze na takie tam.
1: Teraz jak się ludzie w sądach ulicznych wypowiadają, też słuchałem dzisiaj opinii na temat tego, jak się żyje i ile daje to 500+, i ludzie już tak o tym 500+ się wypowiadają, że to niewiele zmienia w ich życiu, biorąc pod uwagę no, skalę podwyżek cen, koszty życia obecne, to 500 to niewiele, ale to pytanie, jakby jeszcze tego 500 nie było, to dla niektórych w ogóle byłaby tragedia i patologia by się strasznie rozwijała, kwitłaby tutaj, no bo jest to jakieś takie uciszenie tej patologii, nie? Że patologia nie wychodzi, żeby coś tam kraść, nie demoluje, tylko se kupi, nie wiem, parę jabłcoków za to 500 przynajmniej. Upiją się, pójdą spać, więc jakoś to tam uspokaja, myślę, trochę nastroje, bo człowieka może wnerwić właśnie taka totalna niepewność jutra, co ja jutro będę jadł, nie? I wtedy dziwne myśli do głowy przychodzą. No, a ty tam byś poszedł chętnie, jakby ci się chciało, na taki marsz. Słuchajcie, nam to się tak nic nie chce. Może my założymy audycję Obibok, mam taką nazwę, wymyśliłem, Obibok. Byśmy mogli razem prowadzić audycję no Obibok.
0: Ja prawie, że to samo wymyśliłem, tylko Leser.
1: Leser. No to tak...
0: Leklaser.
1: Tak światowo bardziej brzmi Leser, nie? Leser.
0: No.
1: A Obibok no tak swojsko bardzo, Obibok polski nasz.
0: Jeszcze miałem trzecią wersję tego, widzisz, bo podobnie myślimy, my mamy bardzo podobny tok myślenia. Różnimy się nieco, to znaczy ty jesteś taką bardziej elegancką wersją mnie, że tak powiem, tak sobie ciebie wizualizuję może, to akurat odwrotnie. Taką bardziej dopieszczoną technologicznie i wizualnie. Ale jeszcze sobie wymyśliłem kiedyś Bumerant, taka audycja. Bumerant i ten taki plakat, co był kiedyś pokazany w latach 50., jak to tam pracownicy, przodownicy są w tle, a Bumerant z rękami w kieszeni, w takiej czapce tej takiej, jak to za komuny nosili, takim berecie jest na pierwszym planie, z rękami w kieszeni i piwko gdzieś tam w kieszeni jeszcze wystaje. Nie?
1: No. Obiboki, Enerfan pisze Obiboki o nas chyba, to brzmi bardzo po japońsku, Obiboki, zgodzisz się chyba ze mną, nie? Obiboki, to bardzo po japońsku brzmi.
0: Tylko jest jeden problem, oni mogą pisać tak, a nas to nie dołuje, a nas to nobilituje. To, że my jesteśmy Obiboki, to jest dla nas nobilitujące, kochani. Używajcie sobie, ale my rośniemy w tym, my rośniemy właśnie. To jest, kurde, wspaniałe, po prostu wspaniałe, bo praca jest oszustwem. Ja bym wam to bardzo głęboko mógł wyjaśnić. W ogóle ludzie nie zdają sobie sprawy z tych związków przyczynowo-skutkowych, z tych 500+ i tak dalej. Oczywiście już teraz intuicyjnie to czują. Nawet emeryci się spotykam takich, którzy mówią, a ja pierdolę tą trzynastkę, czy czternastkę, bo ceny rosną i tak dalej. Te plakaty, które są na przystankach, że jest taki wielki słup, nie telegraficzny, tylko z prądem i jest cień kałasznikowa i tam jest napisane, to również jego wina, nie? Że to jest wina, wiesz, Putina niby, nie? Ja myślę, że tam powinien być cień zupełnie kogoś innego. Tam powinien być cień naszego prezesa Rady Ministrów. No, bo związek oczywiście jakieś tam przełożenie tej sytuacji, tym bardziej, że my jednak graniczymy z oboma państwami, to może mieć. Tylko problem jest w tym, że to ma tylko w tym zakresie, w jakim my nałożyliśmy na siebie nałożyliśmy te, jak to się nazywa, co oni nakładają, te takie ekonomiczne restrykcje. Bo te restrykcje, które byśmy nałożyli na Rosję, dotknęły nas. Bo przecież to, że my nie wyślemy jabłek do Rosji, to nie jest problem dla Rosji, tylko to jest problem dla Polski.

0: Nie sprzedamy tych jabłek, nie? No, ale ludzie zaczynają to
1: z
0: łapać.
1: Z bandytami, ja bym tam z bandytami nie handlował raczej. Tak po prostu, już nawet nieważne, kto tu straci, kto zyska, po prostu jest taka prosta zasada. Jak widzisz, że jest jakiś bandzior, to tam z dala się od niego trzymasz, nie? I raczej handlujesz sobie z ludźmi normalnymi, uczciwymi, jakimiś względnie.
0: Ale przedsiębiorcy rosyjscy, ja mówię o przedsiębiorcach, ja mówię o tej tłuszczy, małych przedsiębiorcach, którzy budują gospodarkę, nie mają z tym nic wspólnego. To nie jest tak, że ten...
1: No,
0: tak,
1: na pewno się nie zgodzę, jeśli chcesz postawić tutaj taką tezę, że naród wspaniały, tylko władza kurwy i wojsko ewentualnie kurwy, to się nie zgodzę. Myślę, że cały naród,
0: cały naród
1: jest mocno ogłupiały, co się przekłada na to, że jest skurwiały. Wiesz, chyba nie słuchałeś tych wszystkich rozmów żołnierzy z ich żonami, gdzie żona się cieszy, że ich luby tam kogoś zamorduje i blender do domu przywiezie, nie? Nie widziałeś zagłodzonych zwierząt tam, którymi się Ruscy mogli zaopiekować, ale woleli, żeby jakieś psy z głodu ginęły. Nie widziałeś, w jakim stanie zostawiali ci ludzie różne obozy, wszędzie zasrane, zdewastowane wszystko. Mówiłem o polskim ośrodku, gdzie stacjonowali jacyś Rosjanie, to też zostawili tak, że kable nawet powyrywali ze ścian. Poglądaj sobie nagrania, jak tam, ile tam się ludzi ze sobą leje, jaka tam jest agresja, ile tam jest pijanych, jak ci ludzie wyglądają w ogóle, nie? To jest coś, na co u nas się mówi patologia, to tam jest to jakby bardziej chyba powszechne, bo to jest jakby ich taka jakaś mentalność rosyjska, taka byle jakość, syf, nie? Syf, bieda i jedzenie ryby z gazety rękami, no to ja bym się nie zgodził, że taki naród wspaniały. Jakoś nie protestowali przeciwko wojnie, dopóki ta mobilizacja nie nastąpiła i się nie okazało, że sami muszą iść na wojnę. To bardzo im się ta wojna podobała, nie? A ta jakieś nastroje antywojenne dopiero jak się okazało, że samemu trzeba iść i wypruwać flaki.
0: Znaczy, powiem ci, że to nie jest aż takie proste, wiesz, to nie jest aż takie...
1: Tak? Dla mnie proste.
0: Oczywiste. Nie chcę mówić, wiesz co, o tym, bo to i tak nie ma sensu, bo ci, którzy mają tutaj, nie będę przekonywał nieprzekonanych, bo nie mam w tym celu, tym bardziej, że przedwczoraj miałem taki dzień, że stanęła była apteka, powiem tak. I to apteka, która ma takie wejście dla inwalidów, gdzie można sobie podejść pod górkę i apteka jest jak gdyby na półpiętrze. I można sobie na tym wejściu tam poczekać na zewnątrz tej apteki, bo jak tam oni tam proszą na kartce, już teraz tylko proszą, bo to nie jest legalne i nigdy nie było, żeby tylko po dwie osoby wchodzić. No a ja tam już machnąłem ręką, poczekałem sobie na zewnątrz, bo było tych osób tam więcej. No i stanęła kobieta akurat u podnóża tego wejścia.
1: No,
0: i założyła sobie szmatkę na twarz, nie? Dosłownie szmatkę, bo to była taka, wyglądało to jak szmaciana chusteczka zrobiona z dwoma uszkami, żeby sobie zahaczyć, nie? Ja mówię, pani tego nie zakładasz, to jest bez sensu kompletnie, nie? Ona, proszę do mnie tego nie mówić, nie?
1: I dobrze, sam bym ci tak powiedział, powiedziałbym, weź się pan zajmij swoimi sprawami, wypierdalaj pan. Co, no, pana, ale, co pana ale, interesuje, co ja noszę na twarzy? Bez tutaj, bez sprzedawania mi jakiejś ideologii szurskiej, dobra?
0: Ale ja nie sprzedawałem sobie do końca. Ja jej mówię, to znaczy, wie pani co, ale pani tym straszy ludzi, nie? Straszy pani tym ludzi.
1: O, to ona mówi, ode mnie byś dostał w łeb.
0: Ja pana nie słucham, a ja do pani nie mówię. A mówi, jak to pan do mnie nie mówi? Ja mówię, ja przemawiam do ludzi, którzy stoją przede mną.
1: Po co ty ludzi zaczepiasz?
0: No, oczywiście nikogo nie było, nie?
1: Po co ty ludzi zaczepiasz?
0: Ja to nie mogę być wariat i przemawiać do ludzi, którzy przede mną nie stoją.
1: No, tak trochę właśnie, wiesz, nieelegancko. No,
0: nie ma prawa mi nikt zakazać mówić. Jak ona ma prawo założyć sobie szmatę na twarz, burkę samoczynnie, która jest notabene tak zwanym desygnatem niewolnictwa, jest zapisana sprawa, 15 artykuł Konwencji Praw Człowieka, że to jest tak zwana trybut niewolnictwa i nikomu nie wolno nakazać nałożyć czegokolwiek na twarz, to jest przestępstwo przeciwko ludzkości. To ja mam prawo przemawiać do ludzi, którzy nie stoją akurat przede mną. Może ktoś się pojawi i zatrzyma i posłucha filozofa. No.
1: Digital Gaming pisze, Boże, co za dziwak. To chyba o tobie było. A Chris się pyta tutaj, co z twoją facjatą, co ze straszeniem ludzi przez ciebie. Wiesz, masz taką brodę rumcajsa, jakiś tam rozporek nie do, ci się rozpina i pindol ci wystaje. Tu jakieś okulary na wykałaczkę, tu co, i idziesz tak, jak wiesz, i tak straszysz trochę ludzi też, nie?
0: No ale przepraszam bardzo, broda to jest rzecz naturalna, natomiast maska, zakładanie maski to nie jest rzeczą naturalną w przestrzeni publicznej, zamaskowywanie się. Ja mogę podejrzewać, że na przykład ona chce na przykład, nie, napaść na mnie albo na aptekę, nie? Bo na mnie to nie, bo ale
1: boisz się
0: nie ma szans, ale...
1: 80-letniej babci, no to trochę nie, jakby to rozwiewa twój mit jako osoby takiej odważnej, która się potrafi tam postawić, bić, że się boisz tej 80-latki, no ale...
0: Mnie przeraziło to, że to była bardzo młoda osoba i ona się do mnie powiedziała, że ona zna dwie osoby, które tam padły z tego, od tego, nie?
1: W końcu stara czy młoda? Już zgłupiałem. To była młoda czy babcia?
0: Nie, ona, dzisiaj rozmawiałem z panią starszą, a to było wczoraj, kiedy były apteki otwarte.
1: Rozumiem.
0: Natomiast ja jej odpowiedziałem od razu, skontrowałem, że ja wyleczyłem 4 osoby z kolei, co jest akurat prawdą. Chlorowodorkiem amantadyny. Cóż, no, podyskutowaliśmy sobie półgębkami na siebie. Jedno na drugie patrzyło jak na debila. No i trudno, no i stało się to coś komuś od tego. Ona sobie wyszła w maseczce, sobie wyszedłem bez maseczki do apteki, chociaż jest to rozporządzenie, które mówi, że trzeba chodzić w maseczce, ale jest ono nielegalne, więc zresztą wiadomo już o tym, że to jest nielegalne od dawna.
1: Także, ze swoimi poglądami to pasowałbyś w sumie, idealnie się wpasowujesz w braci kamratów. W środowisko Olszańskiego i Osadowskiego, no bo tak, antymaseczkowiec, rusofil, antymaseczkowiec i taki też kościelny trochę, narodowy, to byś tam się dobrze wpasował.
0: No ja nie pasuję do żadnych z tych środowisk, bo po pierwsze jakiekolwiek manifestacje, machanie flagami, muszę odpowiedzieć racę. No kto normalny bierze racę w taki tłum? Przecież oni się zakopcą w tym tłumie. Oczywiście, jeżeli jest taki marsz i chcą światło, to się bierze pochodnie na wysokich kijach i się idzie z pochodniami. Tak się robi marsze.
1: Zakazane są po prostu. I biorąc pod uwagę, że ten zakaz ma jakiś sens, bo może dochodzić faktycznie do podpaleń albo do rzucania tymi racami w ludzi, których nie lubimy, można kogoś uszkodzić, no to ma to sens, to ja by też bym nie przynosił, tak jest zakaz, to zakaz. Ja akurat przestrzegam prawa, jeśli uznaję, że ma ono jakikolwiek sens, nie? Jak jest całkowicie bez sensu, no to niekoniecznie, no bo co będę tutaj z siebie wariata robił.
0: No to właśnie o to mi chodzi, że race mają bardzo duży stopień dymienia, po prostu w takim dymie, ja kiedyś byłem w dymie w racach na tak zwanym piekiełku na stadionie, no i ja po prostu byłem zakopcony cały tym. Już nie mówiąc o tym, że meczu nie widać. Nie?
1: Tak, jest to poważny problem, o tym się dużo nie mówi, ale osoby, które cierpią na przykład na astmę albo na inne schorzenia układu oddechowego, zaczadzają się tymi racami, bo ich jest bardzo dużo i one dymią i jest to problem, tylko o tym się nie mówi, bo co tam czyjeś zdrowie, nie? Najważniejsze, żeby sobie huknąć, pierdolnąć. No, pierdolnąć te grzdyla jeszcze z butelczyny, pierdolnąć racą, podpalić wóz TVN-u. Chociaż tak jak mówię, w tym roku akurat spokojniutko dosyć, oprócz tam paru drobnych incydentów. Wyjątkowo spokojnie, to nie, dobrze. Cywilizują się może ludzie w końcu.
0: Powiem ci wprost, że nie oglądałem tego, w ogóle się tym nie interesowałem. Jedyne, co się zainteresowałem, to ile flaszek powiesili przed tym, takich małych flag przed tym. Bo tak fajnie jest, jak one trzepoczą na wietrze, a teraz trochę wieje tutaj, także tak fajnie wygląda. No ale nie ma u nas takiego ducha w narodzie, jak na przykład w Danii, jak byłem na Bornholmie. Tam na każdym domostwie, inna sprawa, że tam są domki jednorodzinne, to każde domostwo ma flagę z krzyżem duńskim. Ładnie to wygląda, bardzo fajnie. Teraz sobie wyobraź takie osiedle przedmieścia każdego miasta, gdzie mieszka klasa średnia, klasa robotnicza. I na każdym tym biało-czerwona flaga, na każdym podwórku, ma na maszcie. A przed każdym dniem w szkole śpiewany jest hymn polski. Wyobraź to sobie. Tak jak jest w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych zawsze jest zawsze jest składane. Nie wiem, czy to jest hymn, czy przysięga, to musielibyście tutaj ci, co są w Stanach, powiedzieć, ale wiem, że taki obyczaj jest w USA.
1: No, no i to budzi patriotę. Tak to jest, no... W Stanach możesz sobie pójść na mecz spokojniutko z dzieciakami, nie, nie ma kibolstwa i podpalania trybun raczej, a patriotyzm jest bardziej tak dla wszystkich zainteresowanych, a nie dla nacjonalistów. Święto nacjonalistów. Mówię, no mi się to nie podoba, bo to jest święto zmonopolizowane przez skrajną prawicę w zasadzie u nas, tak to wygląda.
0: Mówię, ja tam nie jestem przeciwnikiem, jak ktoś chce maszerować, niech maszeruje. Ja bym przerzucił 1 maja na przykład, bo to było fajne święto, pomarańcze by się sprzedawało. Znaczy teraz to musiało być coś innego, coś bardziej egzotycznego, żeby ludzi przyciągnąć, czy tam jakieś ptasie mleczko, czy coś, nie? Po obniżonej cenie. Ludzie jak się potrafią bić o cukier, to o, cukier po złotówce by sprzedawali, na przykład z samochodów. To by było dobre, bo już 7 zł kosztuje. Wiesz, że cukier jest u nas droższy, bo niż w Szwajcarii, bo w Szwajcarii kosztuje 50 tych ich centów szwajcarskich, nie wiem jakie tam są centy, te franki, a u nas kosztuje 7 zł, nie? Jest chyba 3-4 razy droższy.
1: No, myślę, że jest tak jak mówiłem po prostu, że moja diagnoza była słuszna, że tego typu czas w Polsce to jest świetna okazja dla całej rzeszy cwaniaków, żeby jeszcze dodatkowo ceny popodbijać. No, ale Biedronka ostatnio załatwiła cukier z Hiszpanii, to znaczy z trzciny cukrowej hiszpańskiej robiony i jest tańszy. Więc w Biedronce macie trochę tańszy cukier, jak lubicie bardzo słodkości.
0: Ja powiem szczerze, że tak jakby nie było w ogóle cukru, byłby kryzys cukrowy, a nawet kryzys solny, to bym się nie pogniewał, bo nie potrzebuję ani cukru, ani soli. W ogóle dużo rzeczy nie potrzebuję. Tutaj by było biadolenie na czacie i w ogóle narzekanie. A ja
1: paczek
0: po prostu...
1: też.
0: Paczek nie potrzebuje, tak. Przelewów bankowych.
1: Komputera nowoczesnego.
0: A,
1: ubrań.
0: Właśnie.
1: Ubrań bez dziur.
0: Dzisiaj słyszałem świetnego newsa. Właśnie. W Polsce, uwaga, w Polsce zaczyna się boom na nowy rodzaj sklepów, na lombardy. I ludzie po prostu zaczynają brać rzeczy używane. Wiesz, nie wiem, czy słyszałeś tego newsa. I to jest masowe zjawisko, ono dopiero się zaczyna, ale już ktoś dostrzegł to, nie wiem, kto, u kogo to słyszałem, czy nie u tego brodacza, jak on się nazywa, wideoprezentację ten, Ator. Ale nie jestem pewien, czy to u niego było. Że już jest, zaczyna być boom i w tych dużych miastach zaczyna być widać, że co sklep to albo jakiś ten, jakiś ciuch Buda, albo właśnie ze sprzętem elektronicznym starym. Także, kurde, może tak być, że ja taki dziad technologiczny, wiesz, ja jestem do tego przyzwyczajony, nie? A tutaj na przykład będziesz na komunie kupował na przykład Amiga albo Commodorka komuś, nie?
1: Normalne, że ta branża, mówię o lombardach, dobrze prosperuje. Tak samo jak zakłady pogrzebowe. To świetnie interes idzie zakładom pogrzebowym w tych czasach i przy jakości naszej służby zdrowia. No i lombardy, gdzie się ludzie zastawiają. Dużo ludzi też zaczęło brać te chwilówki różne. To dopiero wybuchnie za jakiś czas po prostu skala tego, jak ludzie są w dupie, nie? Bo te firmy, które udzielają szybkich pożyczek każdemu, to mają naprawdę zbójeckie te odsetki i jeszcze potrafią coś tak nachachmęcić, że nie wiem, że pożyczyłeś 2000 i nagle się zrobiło z tego 8000, nie, tak nie do końca wiesz czemu, ale oni tak jakoś to zrobili, że się nagle zrobiło 8000.
0: Ale ludzie wcześniej czy później wpadną na to, że brać gdzieś się da i wyjeżdżać za granicę. To będzie normalne. To będzie normalne. Co ja dostaję co trzeci dzień w tej chwili, dostaję weź 400 000 na dowód. No. 400 000, sobie stary. 400 tysięcy na Madagaskarze to jest, kurde, tam się za dolara żyje dziennie, nie? Ja nie mówię o Indiach, mówię o Madagaskarze, nie? No to kurde, to przecież to co końca życia możesz żyć za takie pieniądze.
1: No tam jest bieda.
0: Ludzie będą brać i stąd wyjeżdżać po prostu i tyle. Zmienią to na 20 dolarówki złote, na takie nie, oczywiście nie numizmatyczne, bo one są dużo droższe, ale takie tam powiedzmy porysowane, które się nie nadają do gradingu i tyle. I to będzie zjawisko powszechne. No. Na emeryturę będą szli, tak jak mówiłem, penitencjarną do Szwecji czy do Norwegii. Na takie biedne sytuacje. No tak samo jest w tej chwili z Ukraińcami. No przecież no, dużo ludzi przyjechało tutaj, nie takich, którzy musieli przyjechać, bo tam jest konflikt, tylko po prostu skorzystali z okazji, że można sobie poprawić swoją sytuację socjalno-bytową i nie ma się co wcale dziwić, tak? A stąd poza tym jest bardzo blisko do Niemiec, więc to jest w trymiga. Oni wprawdzie teraz przywrócili kontrole graniczne podobno, ja nie wiem, czy tak jest, bo ja tam nie jeżdżę, ale przez pole tutaj przejdziesz do Niemiec, to jest nie do upilnowania. Tutaj nie ma takiej możliwości, żebyś nie przyszedł do Niemiec, nie? No, idziesz normalnie ścieżką i jesteś w Niemczech.
1: No, te warunki do emigracji zarobkowej, do turystyki zarobkowej, jak to czasem się mówi, będą coraz gorsze, bo teraz zmienia się trochę klimat i rządy różnych krajów doświadczone też nieudanym takim eksperymentem polegającym na sprowadzaniu dużej ilości różnych ludzi z drugiej części świata, no skończyło się na tym, że ludzie tego nadużywają mocno, wiadomo jak to jest, jak dają to brać. No i nie za bardzo to wyszło. Znów płonne okazały się nadzieje, że człowiek jest z natury dobry, uczciwy i jakoś to się nie... I pracowity jeszcze.
0: No. Jak myślę, że jak nie zrobią u nas lokalnego europejskiego konfliktu w najbliższych latach, to jeszcze mamy tak 20-30 lat z gotówką i 20-30 lat przelewów socjalnych. Nawet one zostaną wzmocnione w Polsce, tak jak mówiłem, nie bądźcie naiwni, w Polsce będzie dochód gwarantowany, ale będzie warunkowy, nie będzie bezwarunkowego. To jestem tego na 100% pewny.
1: No też bym się skłaniał. Też bym się skłaniał ku temu. Dobra, słuchaj, tam dajmy szansę innym, jak to się mówi.
0: No, oni są bez szans, jak ja się nie rozłączę, więc no, co zrobić. Kurde, nie chce mi się musisz mnie rozłączyć. Och, włączył się w końcu Dudzi. Coś mi ostatnio szwankuje ten Dudzi.
1: Dudzi szwankuje? Niemożliwe. Słuchaj, to jest wina oprogramowania. Źle napisane oprogramowanie.
0: Ustawiłem sobie tutaj nawet na 2160p filmowanie, więc żeby, że tak powiem, ciebie tutaj, jak to się nazywa, striggerować, że a ja tam to jest 480p. Nie, ja to nawet jest, mogę być 2160. Ale robię to tylko dlatego mniej, bo się strasznie długo wgrywa. Dlatego robię tylko 1720, nie? No.
1: Dobra,
0: to czekam na wasze telefony. Tutaj trochę po tego pokręćcie. Pozachęcajcie Krawca, żeby mnie znowu dopuścił. Może już technicznie problemów nie będzie, tylko ja trochę jestem teraz taki bardziej ekscentryczny się zrobiłem po 50, także. Także tutaj może być problem bardziej. Nie technika, a treść. No.
1: Jedno i drugie. Trzymaj się, cześć.
0: Trzymaj się.
1: Jedno i drugie byłoby problemem. Bo tam ma takie poglądy z kosmosu czasami, nie? I głupotki trochę gada. Nie sprawdza pewnych rzeczy. Albo sobie ma totalnie wywalone i tak sobie przyjdzie i sobie tam coś śmieszkuje w ogóle. Też trzeba umieć trochę, improwizować trzeba umieć, a tam to potrafi, ale nie do końca, bo jak się człowiek nie stara, a on się nie lubi starać, no to tu też Night Air podważa, żeby dostał te 400 tysięcy. No tak, to, że się dostaje takie wygenerowaną z automatu zachętę do tego, żeby spróbować ten kredyt wziąć, to jeszcze nie znaczy, że się go dostanie faktycznie. I aż tyle, nie? Ja też dostaję takie, no wielu takie dostaję. Propozycje. Pomijam już aspekt moralny całego przedsięwzięcia, typu ukraść pieniądze i spierdolić do Bangladeszu. To, no, miałbym tu problem, nie? Niby banksterka, niby banksterzy, niby nasze stare, dobre na biednego nie trafiło, ale jednak tak się jakoś przyzwyczaiłem do tego, że nie kradnę i głupio by było trochę się sprzeniewierzyć i potem tak patrzeć w lustro i widzieć tam złodziejaszka, nie? Cwaniaczka, który wziął i ukradł. Poza tym co, wyjechać do jakiegoś super biednego kraju, bo najtaniej, nie? Tam ma pierdolca na punkcie tego, że tanio i ten prąd cały czas, że on mniej za prąd zapłaci. Będzie na laptopie, znaczy tym, na tablecie nadawał, bo prądu mniej żre. To można tu odbić piłeczkę, no tylko wszystko dwa razy wolniej robi, nie? I dwa razy dłużej będziesz to robił i ci i tak się wyrówna, wyjdzie ci na jedno, pomijając komfort pracy. A co do Ukrainy, wydano takie oświadczenie, że Ukraina zgadza się na ekshumację zwłok ofiar banderowców. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Najwyższy czas, nie? Co tak późno? Co to? Ile mamy czekać na jakiś gest dobrej woli? Trochę się boję, co to będzie, jak się zabiorą za to nasi specjaliści. Może specjaliści pokroju Macierewicza, nie? Wariata, świra, który kłamie, który ukrywa dowody, które są dla niego niewygodne. No, strach tu tworzyć jakieś komisje tego typu, bo one są zideologizowane totalnie i tam chodzi o to, nie chodzi o to, żeby dojść do prawdy, tylko o to, żeby udowodnić jakąś tezę, no. W uproszczeniu, więc kiepsko to trochę wygląda. Z takich bardziej rozrywkowych rzeczy bardzo mnie ucieszyły wieści o tym, że planowane są kontynuacje różnych znanych hitów, takich, które pamiętamy z dzieciństwa jeszcze. Kobra 2 będzie według mnie jeden z lepszych filmów sensacyjnych wszechczasów. Bardzo niedoceniony wtedy, kiedy wyszedł, myślę. Przepraszam. Czasem trochę jeszcze kaszlę. Słonecznikiem się zapchałem jeszcze. Dłubię sobie słonecznik. Ostatnimi czasy. To jest dobre, bo się tak nie sięga dużo po papierosy może. Lubię coś mieć pod ręką, nie? Jakieś herbatniki, jakieś landrynki, coś, żeby tak coś mieć. Coś włożyć do gęby. No, także Kobra 2 się szykuje. Ciekawe, co to będzie. I nie tylko Kobra, ale też Człowiek Demolka, część druga. Też świetny film science fiction, to znaczy taki film science fiction akcji. No bo ciężko, żeby było inaczej, kiedy gra Sylvester Stallone. Człowiek Demolka. No, to może być naprawdę niezłe. Tam jest taka wizja świata bardzo ciekawa, ponieważ Sylwek się przenosi do takiego świata przyszłości, gdzie walczy też z przeniesionym z dawniejszych czasów Wesley Snipesem, który gra zakapiora takiego. I ten zakapior i Sylwek lądują w świecie, gdzie wszystko jest takie ugrzecznione, gdzie są mandaciki za brzydkie słowa, gdzie policja to się nie potrafi bić, nie? Jest taki świat, z którego wypleniono agresję, walkę, nienawiść i wszystko jest tak bardzo grzecznie. No i tych dwóch zakapiorów walczy w tym świecie ze sobą. Okazuje się, w zabawny sposób było to pokazane w Simpsonach właśnie, czym skutkuje całkowite wyzbycie się właśnie broni, peace and love i wielka pacyfka. Się unosi nad światem i wszyscy śpiewają Kumbaya, my lord, Kumbaya. No to wtedy przylecieli kosmici i opanowali nas za pomocą deski z gwoździem, bo mieli jakąkolwiek broń i trochę tak to wygląda, nie? Nie tak zaraz ten ambaras i to ciężko tak zrobić, żeby się wszyscy ładnie zsynchronizowali, wyzbyli broni. No i tu mamy świat taki właśnie bez przemocy, bez walki, gdzie pojawia się niezły zakapior, który może wszystkim w mordę dać, w ryj dać może dać ten zakapior. No i ciekawe, o czym będzie Człowiek Demolka 2. Chętnie bym zobaczył może znowu starą obsadę, no Sandra Bullock, bardzo lubię tą aktorkę. Wesley Snipes, tylko trochę mamy już taki efekt takiego kina geriatrycznego, nie? Gwiazdy, wiadomo, starzeją się trochę wolniej, dzięki różnym operacjom plastycznym, liftingom, wygładzaniu, modelowaniu, no to trzymają formę, no muszą też trzymać formę trochę, tam siłownia, tak dalej, dobrze się trzymają, no ale to widać po tych ludziach, po tych starych aktorach, których znamy jeszcze z dzieciństwa, Harrison Ford, czy właśnie Sylwek, czy inni, no to widać, że trochę się już posunęli, że takie dziadki są. Takie muskularne dziadki, nie? No i czy jest sens kręcić też Niezniszczalnych 4? bo też właśnie taka zapowiedź. Człowiek Demolka 2, Niezniszczalni 4, Rambo 6, Rambo 8 w telewizji, patrzcie moi mili. No, tak śpiewał Kazik, nie? Prequel Rocky. No, prequel Rocky, prequel... Nadchodzi ogólnie czas prequeli, coraz bardziej czas seriali. Seriale są też modne, więc niewykluczone, że część tych produkcji będzie serialami po prostu. Może się okazać, że ten prequel Rockiego... No właśnie, czyli zapowiada się młody Indiana Jones, prequel... Szukają trochę następców swoich. Chodzą też takie słuchy, że w Niezniszczalnych 4... się w ogóle Sylwek pojawi tak jakby gościnnie, jako już taki mentor, który szuka następców. Niezniszczalni zawsze trochę tacy byli, bo tam się pojawiało też młodsze pokolenie aktorów gościnnie, żeby uzupełnić drużynę zabijaków. No ale tu coś takiego Sylwek kombinuje, że chciałby już sobie chyba dać spokój i... No... Rambo też ma być prequelem, to znaczy ma powstać serial Rambo prequel, gdzie będzie pokazana młodość Rambo i to jak on z ufnego, pogodnego chłopaka stał się takim straumatyzowanym, wyniszczonym człowiekiem przez wojnę z zespołem pourazowym w ogóle, nie? O Van Damme zapomniałeś. A podobno się właśnie czyta nie Van Damme, tylko Van Damme. Van Damme, że tak się czyta. Nigdy nie był ze mnie Jean-Claude Van Damme, ani też Bruce Lee. No, tak więc dobrze, dobrze. Dobre marki może trzeba pielęgnować i kontynuować. One niekoniecznie muszą gdzieś zginąć w mrokach dziejów. Właśnie dobrze, tylko muszą się następcy pojawić. Nie możemy zobaczyć już Harrisona Forda o lasce z siwą brodą, jak on tam skacze, bo to wygląda trochę żałośnie, jak staruszek robi wygibasy. To się nigdy nie sprawdza. No. W pewnym wieku już to po prostu nie przystoi. Nawet jakiś znany komik też powiedział coś takiego, że w moim wieku już muszę trochę inny rodzaj satyry, humoru robić, a nie biegać, podskakiwać. Bo to tak głupio wygląda, taki skoczny dziadunio, czy babunia, nie? I nagle jest jakiś dziadunio, wariatuncio, jakaś babcia, dzidzia, piernik i to tak nie wygląda dobrze, nie? Tak samo jak się dopasowuje trochę strój do wieku, to też zachowanie, no. Czy kapitan Tomek będzie miał swoją autorską audycję w Nocnym Radio po zakończeniu projektu Trójka bez Sterni? Nie wiem. Nie wiem. Nie będzie miał. Nie będzie miał. On nie lubi, nie poważa Nocnego Radia. No. Zresztą też myślę, że i słusznie się spodziewa, że gdyby się tu pojawił, to jedyne, co by go spotkało, to... Znaczy, może nie jedyne, ale głównie by były oskarżenia o to, że kesze to oszustwo i takie błędne koło, nie? Ile można jeden temat ciągnąć w nieskończoność i się tłumaczyć. No to pewnie by nie chciał. Nie ciągnie go do takiego klimatu. A to jest nieuniknione. No, to nie jest... To nie jest taka społeczność, jak powiedzmy w przejętym przez Tomka Radiu na Fali, które zrobił po swojemu. Gdzie mógł faktycznie trafić na dobry grunt, gdzie mógł spotkać ludzi, których to interesuje, którzy chcą o tym pogadać, niekoniecznie tylko o tym, czy to działa, czy nie działa. No ja twierdzę, że nie działa, a ty mówisz, że działa. O, ty głupku jeden, ty. No to bez sensu taka rozmowa. No co? Harrison Ford dostał oficjalnie rolę w Marvelu jako generał Ross, czyli Red Hulk. Aha, generał Ross, czyli to jest ten, co ściga tego Hulka, taki zaprzysięgły wróg, taki wojskowy, nie? On się pojawiał w którejś tam ekranizacji Hulka, ale jeszcze nie tej Marvel Cinematic Universe. To jeszcze nie było chyba Marvel Cinematic Universe, nie? Ten taki Hulk inny, gdzie nie wyglądał tak jak no dzisiaj. A jak ci się KG Bierut podoba Mecenas She-Hulk serial? Moim zdaniem taki średni, najeża trochę, nie? Jest parę fajnych scenek, fajnie zobaczyć sobie olbrzymkę, w końcu dobrze zrobioną, komputerowo, nie? Ale to tak... Wkurzał mnie trochę ten serial, to też to burzenie czwartej ściany, to zostawiłbym Deadpoolowi na przykład bardziej, a tutaj co chwilę jakieś takie dziwne myki. Takie pomieszanie z poplątaniem, jakieś dziwni wrogowie. Właściwie to She-Hulk nie natrafiła na żadnego konkretnego wroga, nie? Z którym miałaby jakiś problem. Też wszystkich tak rozwalała i we wszystkim lepsza od Bannera, nie? We wszystkim lepsza. Wszystko lepiej robi, bo kobieta, to wiadomo. Okej, okay, dobra. Kobiety górą i tak dalej. Tak się zastanawiam, czy She-Hulk nie pełni trochę takiej roli w Marvelu jak Wonder Woman w DC, czyli jedna z pierwszych takich wyemancypowanych, wolnych kobiet. Takie trochę feministyczne klimaty, nie? Że... takie pokazanie, że no, to zostało zresztą jakby tak podkreślone w Wonder Woman tej ostatniej, bo jakaś taka dziewczynka stwierdza, że chciałabym być taka jak ty, a Wonder Woman jej odpowiada, złociutka czy tam kochanieńka, możesz być kim zechcesz, nie, w życiu. No, to takie w sumie dobre przesłanie dla kobiet, że możesz być kim zechcesz, nie musisz wieść takiego życia jak na przykład narzeczona narodowca. Czytałem dzisiaj artykuł, moim zdaniem fejkowy, ale mimo że fejkowy, to domyślam się, że tak to jest w wielu związkach, gdzie dziewczyna, kobieta nie jest powiedzmy w tych klimatach nacjonalistycznych, narodowych, nie jest w to wsiąknięta, ale no jakoś tam się wiąże z tym chłopakiem narodowcem. No to z tego artykułu wynikało, że to jest taki związek, w którym facet ma zawsze ostatnie zdanie, że ma robić to, co mu każe, że ma baba robić to, co facet każe, że on jest tu głową rodziny i tak dalej, i tak dalej. Tak bardzo po bożemu i konserwatywnie, nie? Że baba do garów, krótko mówiąc. I założę się, że ten artykuł był zmyślony, bo wyobrażacie sobie sytuację, że nie wiem, jakaś dziewczyna się żali i pisze list do wyborczej, że jej chłopak jest narodowcem i jej z tym źle, bo wolności ma za mało i tak dalej, to wierzycie w to? Że ktoś coś... Są to artykuły zmyślane po prostu. Mój kolega kiedyś, jeszcze jak byłem dzieciakiem, dostał taką fuchę w jakimś brukowcu, że pisał zmyślone horoskopy na przykład. I dostawał za to jakąś tam kaskę i wymyślał sobie po prostu z dupy coś, nie? Pisał sobie horoskopy. I jestem pewien na 100%, że wiele artykułów jest zmyślonych totalnie. To znaczy cała sytuacja, że jest tutaj dziewczyna, chłopak, rodzina, jakieś stosunki z teśćmi, że to wszystko jest zmyślane. Tam nikt nie pisze do żadnych gazet, nie zwierza się, tylko po prostu sobie redaktorzy wymyślają, żeby zwizualizować pewien problem społeczny, który faktycznie jest, więc może nie należy aż tak strasznie ganić tego, że to jest zmyślone, że to jest nieprawda, bo poniekąd jest to prawda, tylko jest to fikcja literacka stylizowana na jakiś tam dokument, nie? Dotyczący prawdziwych wydarzeń, osób, takie mockumentary, ale w dobrym celu, żeby coś pokazać, że jest jakiś problem, czasami w jakimś tam środowisku właśnie, czy gdzieś. I już. A Kagbierut pisze, że She-Hulk w komiksach też burzyła czwartą ścianę, także poszli tym tropem. A to są usprawiedliwieni w takim razie. Nie czytałem, przyznam się, nigdy komiksów o She-Hulk chyba. Nie czytałem. Ale w sumie fajna postać, bo ona jest to ciekawie wymyślona. Jest taką fajną alternatywą dla Hulka, bo trochę się różni od niego. Jest na przykład wesoła, nie ma problemu z tą swoją przemianą, jakby działa jawnie, nie? No cały świat się dowiaduje, kim ona jest i ona się z tego cieszy. Zaczyna czerpać z tego radość, że jest duża, silna i że podoba się facetom jej zielone ciało. O, ktoś tu dzwonił. A nie, to Etam jeszcze coś tu mi wkleja. Okej, Etam tu wkleił coś, co sobie zwizualizował, właśnie to, o czym mówił. Dobra, spróbujemy to rzucić na ekran, żeby pokazać. A wszystkim, którzy mają ochotę zadzwonić, to oczywiście szczęść Boże i szczęść traktorze. I proszę dzwonić śmiało. Dobra, ja tymczasem spróbuję tu wkleić obrazek od Etama. Nawet się mu jeszcze dokładnie nie przyjrzałem, bo nie chcę tu już czasu zabierać, się przyglądać, analizować. Zrobię to razem z wami. No i pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy się uparli, żeby nadawać w tych samych porach co ja. Może sobie muszę zmienić teraz, na inny dzień się przerzucić. To potem ktoś też się przerzuci. Jak przyniosę się na czwartek, to zaczną w czwartek może nadawać. Ten OBS to jest tragiczny pod pewnymi względami. I mam tu na myśli właśnie takie rzeczy jak wklejanie obrazków, zdjęć. To jest cholernie niewygodne, nieintuicyjne. Wystarczy wcisnąć źle jeden klawisz przy skalowaniu obrazka i on się po prostu psuje, się rozwala, nie? Robią się z nim dziwne rzeczy. Dobra, mam.
2: JANEK4DH 50 zł. Tadeusz Rzemień dla Krawca.
1: Tadeusz Rzemień, a to kojarzę jak najbardziej. Czyli to jest Janek 4DH. No to proszę bardzo, taki trochę coming out, tutaj ujawnienie się, kto jest kto. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję ci bardzo, to bardzo wartościowy i krzepiący donejcik, zacny. Szanowny Tadeuszu, tak więc Tadeusz dał, Tadeusz dobry. I pamiętajcie, Tadeusza się nie rusza, bo to jest Tadeusz. Tadeusz, no ja też trochę tak teraz mówię jak Tadeusz, ojciec Tadeusz, a tu mamy innego Tadeusza, Rzemienia Tadeusza. W sumie fajne nazwisko, Rzemień, takie zgrabne. Nawet bym mógł mieć też tak na nazwisko, nie obraziłbym się. Dzięki, dzięki wielkie. Czy słyszeliście o grze Kleropol? Gdzie ja mam tego Kleropola? O, jest. To jest taka gra wzorowana na Monopoly. Na Monopoly, jak nie trudno się domyślić. Też łazimy pionkami po planszy dookoła i zdobywamy różne dobra. I różne karty zdarzeń są też wyciągane, coś nam się przydarzyło, tylko wszystko to jest w takiej konwencji, no, że tutaj kościelniaki walczą o wpływy chyba ze sobą. Jak wyciągamy takie karty zdarzeń, to co ciekawe, możemy trafić na przykład na coś takiego. W wyniku mordobicia z udziałem proboszcza, wikarego oraz gosposi musisz opłacić duchownym adwokata. Płacisz 500 zł. Gosposie zwalniasz. I cytat, jak to jest w zwyczaju, też jakiś cytacik. Masz, babo, placek. I co ciekawe, pod tym wydarzeniem jest źródło do karty w broszurce numer 3. I jest faktycznie taka broszurka, gdzie są opisane prawdziwe wydarzenia, na których to jest, którymi to jest inspirowane wszystko. To wszystko się naprawdę wydarzyło, tak? Te różne zdarzenia, więc taka gra edukacyjna trochę. Można zobaczyć, można sobie prześledzić przeróżne afery z udziałem ludzi kościoła, księży, proboszczów, wikarych i gosposi jeszcze. Swoją drogą ciekawe, nie? Że mordobicie z udziałem proboszcza, wikarego i gosposi się w trójkę leją. Kleropol, no, taka gra. Kurczę, aż gdzieś mi to umknęło. Dowiedziałem się dzisiaj przy okazji czytania artykułu na temat zmian w prawie. No, zmieniają prawo tak, żeby łatwiej było wziąć za mordę wszystkich, którzy się śmieją z kościółka. Z kościółka się śmieją. Szatany jedne. No, i mają być dodatkowe różne przepisy, które rozszerzają listę różnych czynności, którymi możemy, za które możemy beknąć. Pracujące dla ciebie siostry zakonne nieoczekiwanie domagają się umów o pracę. Musisz wynająć adwokata w celu udowodnienia, że jest to żądanie niemożliwe do spełnienia. Płacisz 500 zł. I cytacik. Wybacz im, panie, bo nie wiedzą, co czynią. Także taka gra. No, gra oczywiście antyklerykalna. Ona się w Czechach ukazała i została wydana przez polskiego wydawcę. Staram się tutaj znaleźć informację. Gdzieś miałem zakładkę. O, chyba mi umknęło. Kleropol. Kleropol. Ile kosztuje? Stówę kosztuje. No, czyli nie ma dramatu. San Escobar, takie wrocławskie wydawnictwo. No, Wrocław górą. Ale na licencji czeskiej. No, Czesi wiadomo, są bardziej zateizowanym, świeckim społeczeństwem. To wydają sobie takie rzeczy, a u nas wyobraźcie sobie, że wydawca tej gry został podany do sądu właśnie na mocy przepisów, które już teraz są. To pomyślcie, co będzie, jak zaostrzą te przepisy, że tego typu gry, za tego typu gry się idzie do sądu. No to jest trochę terror. Kościół cały czas pokazuje swoją supremację i wali pałą we wszystkich, którzy choćby coś szepną słówkiem, nie? Niedobrego o kościółku. No właśnie, gdzieś tu miałem jeszcze listę. Kurde, jak to wszystko znika. Spróbuję tu odnaleźć.

Okej, okay, mam tutaj całe to larum, cała ta histeria na temat dyskryminacji chrześcijan, to oczywiście jedna wielka ściema i teatrzyk. To jest prawdziwy teatrzyk. Tak często szukacie teatrzyku, nie? Teatr dla gojów, to tu mamy teatr dla gojów prawdziwy. Bo mieliśmy tylko 64 naruszenia w 2019. Mieliśmy 64 słownie naruszenia praw do wolności religijnej i posłuchajcie, jakie to były naruszenie. Włamanie do kościoła i próba kradzieży. To przepraszam bardzo, ale no to włamanie. Ktoś po prostu się włamał i co? I ma odpowiadać za włamanie i dodatkowo jeszcze za, nie wiem, za profanację czegoś tam, za naruszenie, za atak wartości chrześcijańskiej, ma dostać dodatkową karę, bo to akurat była kradzież w kościele? Coś mi tutaj nie gra, nie? To takie podwójne karanie za to samo jakby trochę. Za tęczową aureolę Matki Boskiej gdzieś tam na okładce. No. Czyli takie rzeczy bardzo umowne, względne, to ktoś może się poczuć urażony, owszem, ale nie jest to takie oczywiste raczej, nie? Że tęczowa aureola ma obrażać. A jak ktoś, nie wiem, a jak ktoś namaluje tęczę w ilustrowanej Biblii dla dzieci, bo tęcza się według chrześcijan pojawiła dopiero po potopie. Wcześniej nie było takiego zjawiska atmosferycznego. Nie było. Krawiec, a są jakieś gry antyżydowskie? No ale wiesz, ale co innego atak na ideologię bardziej, na religię, a co innego na jakąś grupę etniczną za to, że są Żydami na przykład, nie? Poza tym, wiesz, religia żydowska się nie miesza za bardzo tutaj, na przykład nam się w ogóle nie czujemy tego, że ktoś nam tu coś, jakąś religię żydowską wtrynia, nie? A przez Kościół katolicki jesteśmy cały czas przymuszani do tego, żeby się słuchać i żeby respektować jego różne widzimisię. No i karanie na przykład za co jeszcze? Za przebranie się za księdza pedofila przez wicenaczelnego NIE w Warszawie. Nie ma księży pedofili, nie można się przebrać za księdza. Są pewne akcje, które mają zwrócić uwagę na jakiś problem, jest to pewna manifestacja i powinno być to tak traktowane. Tak samo uważam, że osoby, które protestują, które się posługują w celu zaprotestowania przeciwko jakiemuś zjawisku, jakimś przebraniem, jakimś flagą, kolorami, powinny być zupełnie inaczej traktowane niż ktoś, kto dla samego hejtu, powiedzmy, obraża, znieważa, nie wiem, wyzywa od najgorszych kogoś, nie? To trochę inna sytuacja. Usunięcie krzyża ze ściany ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Białołęce. Czyli krzyż jest przytwierdzony na stałe. Nie wolno go ruszać, dotykać, nic, to już jest zaklepane nasze i ktokolwiek, nawet jak się wypowie ktoś, że ten krzyż należałoby zdjąć, to można go oskarżyć też o obrazę uczuć religijnych i najlepiej na 5 lat go do pudła. Z czym to się kojarzy? Z jakimś państwem wyznaniowym rządzonym przez dyktatora Mohera, nie? Bardzo źle, jak najgorzej się to kojarzy. O wiele gorzej. Nie wiem, jak ktoś pomaluje drzwi kościoła, to go skazać za wandalizm i ma oddać za szkody i odpowiedzieć jak w każdym innym przypadku, nie? A nie jeszcze mu dowalać, że obraził uczucia, bo to była święta brama, nie? Jakaś. A porównanie procesji z okazji Bożego Ciała do Parady Równości przez rzeczniczkę SLD. A może to uczestnicy Parady Równości powinni się poczuć obrażeni teraz, że ktoś ich przyrównał do Bożego Ciała? Nie, to tylko w jedną stronę działa, nie? Oczywiście to działa tylko w stronę tego, kto ma władzę i kto jest ważniejszy, i kto ma większą siłę, nie? Tak się często ustala prawo, niestety. Marsz przeciw papieżowi Janowi Pawłowi II w Krakowie. Że tutaj też oskarżenie o atak na chrześcijaństwo i obrazę uczuć. No widzicie, że jest to absurdalne. Nie wolno zaprotestować przeciwko Janowi Pawłowi, który zdaniem wielu osób po prostu nie tyle
nie wiedział, był nieudolny, co tuszował, krył i godził się na pedofilię w kościele. Albo wszystko po trochu, po prostu jak małe dziecko, wolał o tym nie gadać, wolał o tym nie słyszeć. No, mówiłem już, na zebraniach z ofiarami to rozdawał krzyżyki, nie odzywał się ani słowem i siedział taki z tą swoją miną cierpiętnika, po czym wychodził bez słowa. Tak się zachowywał. Jak debil trochę się zachowywał, nie? Jak dla mnie. Co? No co ty? To ja nie wierzę, że to jest Jola. No ale tak by wynikało, że to faktycznie Jola jest tutaj z nami na czacie. Chyba, że jakaś prowokacja znowu. Jola pisze, hejka, ale jestem wściekła. Łysy mnie wywalił i obraził. To bym się nie spodziewał, że coś takiego tu się pojawi. Enki to raczej tak z szacuneczkiem do tych swoich, do tej swojej starej gwardii. Tak nawet za grzecznie tam jest, jak dla mnie, nie? No dawaj, Jola, jak chcesz się wygadać, to dzwoń, tym bardziej, że to takie tutaj jakieś rzeczy związane z naszymi tutaj uniwersami. No bym się nie spodziewał czegoś takiego zupełnie, że Enki by się nieładnie zachował w stosunku do Joli. No ale widzicie, jak to coś tu się porobiło. O, coś tu nie pykło. Ojejku.

0: coś nie możemy się dzwonić. Jola zadzwoniła, to ja niechcący rozłączyłem, bo źle kliknąłem. Teraz Jola nie odbieram. Zadzwoń Jolu, proszę jeszcze raz. Teraz już się powinno udać. Tu małe problemy techniczne. No, zawsze jak coś się samemu źle zrobi, co się da ciała, tu źle kliknie, to można powiedzieć, przepraszamy, problemy techniczne. No, dobra, tym razem chyba się udało
1: chyba,
0: w końcu.
1: Chyba jestem, poczekaj, tylko wyłączę głos. O, już. No, wiesz, drama wyszła, zostałam nazwana starą pudernicą, ponieważ się nie tylko nie zgadzałam, ale trochę objechałam Enkiego, a poszło o ludzi bezdomnych.
0: No aż ciężko mi uwierzyć, jestem zaskoczona.
1: Również o tym, jak wy żeście rozmawiali na temat Kononowicza i powiedziałam, że dla mnie ten program Jaworowicz był porażający, ponieważ pokazał, jak państwo polskie nie potrafi pomóc takim ludziom i że zmusza ich do działań, które kiedyś żeśmy obserwowali, czyli wystawianie w cyrku czy gdziekolwiek, po to, żeby mogli normalnie żyć. Że ci ludzie nie mają renty, nie mają emerytury i są pozostawieni sami sobie. I ja wiem, że jeżeli chodzi o szkolną, jest dużo różnych, że tak powiem, obiekcji, ponieważ część ludzi naśmiewa się z tego człowieka. Niemniej nie wiem, czy o wiele godniejsze byłoby chodzenie po śmietnikach i zbieranie jedzenia. Bo
0: no, też tak myślę, bo Jolu, też tak myślę. Też miałem takie, no tak argumentowałem też, że no to co, to teraz go zamknąć w jakimś ośrodku, przywiązać tam i faszerować chemią. Jak on jest zadowolony, szczęśliwy, ma pieniądze i zabrać mu to wszystko w ramach ratowania go, żeby znów po śmietnikach chodził, jak co kiedyś robił, przed tym jakby ktoś go wziął pod swoje skrzydła i go tam wypromował, wiesz, bardziej i był taki powrót Kononowicza, to on faktycznie chodził po śmietnikach i co, miałby wrócić do tego i to takie lepsze?
1: No, no właśnie, wiesz, zaczynamy sobie zadawać różne pytania, a w ogóle cała rzecz poszła o Jacka Kurzątkowskiego, którego znam osobiście od wielu lat, który na porażce kanale Zbita Filiżanka został po prostu obsmarowany w sposób straszny. Wiesz, Łysy porównuje go do Trynkiewicza. Wiesz, to jest w ogóle dla mnie potworna historia, dlatego że ja tego człowieka znam. To jest facet, który skończył farmację, zrobił doktorat zarządzania, włada kilkoma językami. Jest pilotem wszystkiego praktycznie, ponieważ lata i na samolotach, i na szybowcach, i na lotniach, i różnego typu. Jest instruktorem nurkowym. Przez kilkanaście lat był moim konkurentem na jeziorze, na tym samym jeziorze żeśmy pracowali, on po drugiej stronie jeziora i pomimo, że byliśmy konkurencją, ja zawsze miałam do niego wielki szacunek, zawsze się wspomagaliśmy, wspólnie bawiliśmy się, jedliśmy kolację, słuchaj, mimo, że byliśmy niby konkurentami, tak? Mhm. Więc to też świadczy o klasie człowieka i w tej chwili on robi ten program Jak to ogarnąć, pokazuje ludzi, którzy są bezdomni, ludzi, którzy są w nałogach, załatwia im różnego typu rzeczy, te, które może załatwić, bo przecież on nie zmusi nikogo do leczenia, prawda? Natomiast jakieś leki na rany, do przemywania, jedzenie jakieś, a chociażby towarzystwo, a to śpiwór, a to łóżko, a to kuchenkę gazową. Wiesz, no, są to rzeczy dla tych ludzi ważne i oni też nie czują się tacy samotni. na przykład w ostatnich filmach ci bezdomni i Patryk i Tomek mówią, że zaczynają do nich w Berlinie przychodzić Polacy, pogadają i oni już nie czują się tacy samotni, tacy opuszczeni kompletnie. Wiesz, to jest troszeczkę tak, że...
0: Przepraszam cię, Jolu, że ci przerwę. Czy to nie jest ten pan, który właśnie nagrywał z jakimś na przykład takim byłym narkomanem, pijakiem, który w Berlinie sobie mieszka, tak, i jakoś tam się urządził i dosyć długo z nim rozmawiał i ten całego wywiadu udzielał, jak jego życie przebiegało, jak chodzi na terapię, co tam na tych terapiach jest. To chyba ten pan, też go chyba, tak, widziałem. To dobre było, to bardzo dobry program.
1: Ja też uważam, że bardzo wartościowy program, zwłaszcza, że wiesz, ta bezdomność zacznie ludzi dotykać coraz bardziej. Statystyki mówią, że na świecie ona wzrasta. Wzrasta również ilość uzależnień, bo ludzie nie wytrzymują tego wszystkiego, co się dzieje psychicznie, w związku z tym no, tak, a nie inaczej reagują.

0: jak się zachowują i tak dalej. I wiesz, nagle zobaczyłam strasznie smutnych, strasznie schorowanych, strasznie nieszczęśliwych ludzi.
1: Tak, to,
0: i
1: to,
0: ci
1: to, to...
0: ludzie dostali imię. Rozumiesz? To jest Tomek, to jest Jacek, to jest Magda, to jest Kinga. Wiesz, ci ludzie dostali imiona. To nie jest jakaś taka masa, której żeśmy nie widzieli do tej pory.
1: Na pokładzie dawnego Radia na Fali mieliśmy też Pichonta, który też się zajmował bezdomnymi, jakby tak no, półzawodowo, no, organizował różne rzeczy, czy zawodowo czy półzawodowo. To jego jakaś tam robota była, życiowa misja. No, pan Jacek Kurządkowski, jakbyście chcieli zobaczyć, bardzo fajne takie różne nagrania i pozytywne, bo to jest takie krzepiące też dla innych, którzy walczą, jak zobaczą, że drugi wyszedł, że był totalnie w dupie, że wypadły mu wszystkie zęby, że był uzależniony od hery, wiesz. A nagle stoi na dwóch nogach, coś robi, znalazł pracę, nie? To taki sygnał, że ja też mogę, więc to jest genialna robota moim zdaniem.
0: Ja też uważam, wiesz, ta dziewczyna, która z nimi jest, Livia, jemu się tam, ja tutaj nie będę mówić o jakby jego sprawach osobistych, ale też miał... No, wypadki samochodowe, chodzą po ludziach, miał straszne tragedie. Teraz jest z dziewczyną, która już, ponieważ się w nim zakochała, są razem. Od 3 lat jest w programie, nie pije, nie bierze heroiny, myśli o tym, żeby skończyć studia, zaangażowała się w pracę na tym kanale. Mało tego, ona jakby daje tą drugą stronę też Jackowi, pokazując, gdzie jest prawda, prawda? No bo ona była w tym, ona potrafi z tymi ludźmi też rozmawiać. Ja uważam, że wiesz, uratowanie takiej dziewczyny to jest w ogóle też fantastyczna historia. 3 lata to już jest bardzo dużo. Ona mówi, że wreszcie znalazła chęć do życia, bo ci ludzie najczęściej nie mają zwyczajnie chęci do życia. Ja obejrzałam sporo też po tym wszystkim programów amerykańskich. Zobaczyłam, jak to strasznie jest rozprzestrzenia się, że my tego jeszcze w Polsce tak nie widzimy, ale to się zacznie również dziać, że ta bezdomność i te uzależnienia, bo tak jak mówię, ludzie nie wytrzymują tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, tych wzrostów cen, tego, że jesteśmy cały czas manipulowani. Więc wiesz, no, gdzieś odreagowują, są ludzie słabsi, są ludzie silniejsi. I tym słabszym zwyczajnie trzeba pomóc.
1: No i to jest jakaś oznaka fajnej, rozwiniętej, dojrzałej cywilizacji, nie? Że pomaga słabszym.
0: Tak.
1: A nie
0: tak.
1: Na przykład pali nimi w piecu. To tak, to zła cywilizacja raczej, nie?
0: Dokładnie, wiesz, po to się zbieramy w państwa, po to, żeśmy tworzyli jakieś społeczności, żeby w jakiś tam sposób dbać o siebie, a w tej chwili w tym całej gonitwie zaczynamy innych deptać obok tylko dlatego, że gonimy, żeby kupić kolejnego śmiecia. Bo umówmy się, że większość w naszych domach to są jakieś śmieci chińskie i tak naprawdę zapominamy o tym, co jest najważniejsze, że najważniejszy jest ten drugi człowiek i że w ogóle żeśmy zapomnieli o tych ludziach, którym się nie udało i nie ma ani jakiegoś normalnego programu. Wiesz, ja obejrzałam i to Kensington, które mnie po prostu rozłożyło na kilka dni, nie umiałam się po tym pozbierać. Zobaczyłam, co się dzieje w Vancouver, w bogatych miastach amerykańskich, jak Los Angeles czy San Francisco, jak dużo ludzi jest chorych psychicznie, bo oprócz tego, że oczywiście są schizofrenie, to przecież bardzo poważną chorobą jest depresja, na którą prawie w tej chwili wszyscy cierpimy. Tylko jedni jeszcze mają szansę wydać na tego lekarza pieniądze i pójść i się leczyć, a inni po prostu zamierają. Wiesz, zaczyna się problem ludzi bezdomnych, pracujących, którzy pracują, ale tak mało zarabiają,

0: że nie są w stanie wynająć mieszkania nawet. I to są całe rodziny. I w ciągu ostatniego roku, na przykład w takim San Francisco, o 53% wzrosła populacja takich ludzi. Więc to są dane przerażające. Widzimy, do czego zmierza świat. I nie mówienie o tym, albo wiesz, no tutaj akurat ja się wściekłam trochę, bo Enki obrażać zaczął Jacka. Wiesz, ja
1: A
0: wiem,
1: czemu?
0: że.
1: A właściwie czemu on tak zacną osobę zaczął obrażać? Co on ma
0: Bo
1: do...
0: uważa, że to jest jak Trynkiewicz, że jest to w ogóle szmata
1: Ale
0: i
1: czemu?
0: wiesz.
1: Ale czemu
0: No,
1: właściwie?
0: wiesz co?
1: Skąd
0: Bo.
1: takie zdanie tak bardzo
0: Wiesz co,
1: negatywne?
0: no bo co, no, coś trzeba na tej zbitej filiżance, tym nieudanym projekcie mówić. Więc mówią bzdury, wiesz, posługując się półprawdami albo nieprawdami. Wiesz, nie znając człowieka, obrażają go. No
1: Wiesz,
0: ale.
1: mnie nawet troszkę wkurzało, mimo że sam nie jestem obecnie jakimś wielkim fanem Atora, to powtarzanie przy każdej okazji, że tłustowłosy, że tam gruba z przetłuszczonymi, to wszystko takie strasznie jakieś nieeleganckie, tak dużo hejtu, nie? Na różnych
0: Tak.
1: osobach. No i to, ja powiem coś na teraz się nie zgodzę z Enkim, bo się nie zgadzam, uważam, że nie powinien zdecydowanie się tak odzywać, co to ma być w ogóle? Musi być szacuneczek, a nie darcie ryja i obrażanie. No i to te, to co, to te też teraz awansuje. Co, na narkomana zjeba w pseudo-gówno-radyjku i też będzie takie hejtowanie? Nie można
0: No,
1: tak,
0: wiesz.
1: nie można tak wszystkich dookoła cały czas hejtować. I co, ja tylko wspaniały i prawdę wam tu mówię, a wszyscy,
0: No wiesz,
1: co to jakiś
0: ja przysrałam
1: no.
0: Enkiemu, bo powiedziałam, że Jacek całe życie się mierzył z bardzo dużą zazdrością ze strony mężczyzn. Ale uwierz mi, że ja to widziałam, bo facet był bardzo przystojny, do tego był bardzo wykształcony i do tego jeszcze fantastycznie poruszał się w tych różnych ekstremalnych sportach. Mówię, jak latanie szybowcem, czy nurkowanie głębokie. I wiesz, i bardzo często było tak, że faceci wymiękali przy nim w sensie takim, że mieli wobec niego no, kompleksy. No bo on się po prostu, wiesz, poza tym on się musi angażować zawsze w coś, co robi z pasją, wiesz. My żeśmy bardzo długo żyli z firm, które były założone z pasją. I w tej chwili na przykład pójście do pracy w jakiejkolwiek innej w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie wiem, czy czujesz, że po prostu psychicznie nie jesteśmy, ja na szczęście już jestem na emeryturze. Mój mąż w tej chwili, no, że tak powiem, odpoczywa, ale jeżeli myśli o jakiejś pracy, to trochę jest przerażony, no bo jak teraz zamienić pracę, którą wykonywał z pasją, na nie wiem, siedzenie, przekładanie papierów, pilnowanie pracowników? Nie wiem, czy czuję, że to jest bardzo trudne i Jacek znalazł tą pasję właśnie w postaci tego, jak to ogarnąć, że on wszedł jakby w tą pomoc i pokazywanie tego problemu z wielką pasją.
1: No szkoda, że tak to wyszło. I kością niezgody stało się coś takiego. Jeszcze trochę dziwna sytuacja, nie? Się
0: Znaczy, wiesz,
1: zrobiła.
0: Enki, jak widzę, nie uznaje, że ktoś może mieć inne zdanie niż on, a już tym bardziej, wiesz, że ja akurat powiedziałam, że dla mnie ten projekt Zbita Filiżanka jest słabym projektem. Nie wiem, czy oglądałeś, czy nie.
1: Chyba nie. A co to jest ta zbita filiżanka?
0: No to jest projekt, który Enki zrobił z Mirą. I
1: A, to widziałem,
0: wiesz,
1: tak.
0: i tam hejtują, bo nie można tego nazwać, że to jest komentowanie, bo jest to hejtowanie. Bo widzisz, żeby coś skomentować, to trzeba wejść w temat, dogłębnie, prawda? I pokazać, że tutaj ma rację, a tu nie ma racji. A nie tylko obrzucanie kogoś błotem na zasadzie jest głupi, prawie jak Trynkiewicz, albo jeszcze tego typu wiesz rzeczy.
1: No też się dzisiaj przejechałem po kościele, ale ja to jest takie... taki mój trademark. Ja to robię od zawsze. Od zawsze mam takie poglądy i też staram się jakoś podawać konkretne rzeczy, które mi się nie podobają. Trochę czasami no, musi być tego hejtu. Mam na myśli to, że ciężko tylko słodko pierdzieć i wszystkim się zachwycać. No, wyrażamy tu swoją jakąś niechęć do kogoś, niechęć do jakiejś ideologii, no, ale to wszystko musi mieć jakiś umiar. Nie powinno się przekraczać jakiejś tam czerwonej linii, po której już się wyzywamy, tak jak mówiłaś tutaj. To może jeszcze przeprosi, nie? Może się zreflektuje, przeprosi, ale...
0: Znaczy, wiesz, ja już nie wejdę na jego kanał, to jakby wiesz, no jest jasne, że wiesz, ja kogoś, kto mówi o mnie, że ta pani stara pudernica, no wiesz, tak powiedziałabym, że chamsko.
1: No tak z lekka.
0: Chamsko, no pokazał całego siebie. Wiesz, nieraz to robił, nieraz jakby żeśmy na to starali się nie patrzeć, ponieważ wartością była jakby dyskusja między nami, ale widzę, że część osób już też nie dzwoni i zostaną mu, wiesz, osoby do dzwonienia, gdzie tematów poważnych już nie będą poruszali, bo nikt tak tego, wiesz, też nie wytrzyma długo, tak? Więc jakby no trochę pogrzebał, że tak powiem, dyskusję, która no zawsze było tak, że uważałam, że nawet jeżeli się nie zgadzamy, to mamy do tego prawo, tak? Natomiast no nie obrażajmy siebie czy kogoś innego, jakby nie znając kompletnie faktów.
1: No, nieładnie. Masz, jeśli to słyszysz, Enki, uważam, że powinieneś przeprosić, i to bardzo ładnie przeprosić Jolę, na kolana,
0: Ja ci coś powiem. Ja wiem, że moje poglądy czasem u niektórych budzą duże emocje. Bardzo często jest tak, że ludzie nie rozumieją kontekstów, a wyciągają na przykład poszczególne słowa. Wiesz, i w momencie, kiedy na przykład ja mówię, że podnoszenie, wiesz, stóp procentowych powoduje również zwiększenie inflacji, to wyzywają mnie od skończonych idiotek i tego typu rzeczy i nawet nie chcą posłuchać, dlaczego, na przykład, bo ja jestem w stanie to udowodnić. No, dzisiaj na szczęście słuchałam rano Ziemkiewicza, który odkrył po tylu miesiącach, że istnieją dwie inflacje, kosztowa i popytowa. I inflację kosztową, podnoszenie stóp, jest wręcz niszczące gospodarkę, a nie dobre. Więc wiesz, no gdzieś mamy problem, że jest bardzo duża część dziennikarzy, którzy mówią takie półprawdy i w momencie, kiedy ty próbujesz to wytłumaczyć, to się spotykasz z hejtem, bo większość uważa, że jesteś nienormalny, bo mówisz zupełnie coś innego. Więc wiesz, to chociażby co właśnie mówię na temat inflacji, że ta inflacja jest sztucznie wywołana, że jest to inflacja kosztowa, czyli zostały podniesione koszty typu surowce, typu pensje, typu opłaty różne i tutaj ilość pieniądza na rynku kompletnie nie ma nic do rzeczy do tej inflacji. A inflacji popytowej nie mamy, ponieważ mamy towarów brud. A w momencie, kiedy będziemy ściągać pieniądze z rynku, to tylko tyle będzie, że część firm się wywróci i już.
1: No, czyli inflacja inflacji nierówna, są różne tutaj sytuacje z tą inflacją związane i trzeba wniknąć trochę głębiej. No, tak jak mówisz, ludziom dzisiaj brakuje cierpliwości w słuchaniu też trochę. Popatrz, jak często ludzie sobie przerywają, nie? A kobietom się przerywa dwa razy częściej. Ja to zauważyłem, no tyle lat siedzę na radiu, to widzę to i mogę się chyba wypowiedzieć. Kobietom się po prostu przerywa dwa razy częściej. Facet często wychodzi z takiego założenia, że jak mówi kobieta, to jest takie jakieś stworzonko, jak dziecko, trochę poklepać po główce, przerwać jej myśl w połowie, bo ja już wiem, co chciała pani chce powiedzieć. Bardzo mądrze pani powie. Bardzo mądra kobieta, patrzcie, panie redaktorze, no tu mamy, mimo że niewiasta, to jednak mądra głowa, tu powiedzcie, to ja tu dokończę, panie redaktor. Pani chciała pewnie powiedzieć, jak zgaduję. Wiesz, co mi chodzi, takie protekcjonalne, tak. Takie traktowanie z góry, takie obrzydliwe to jest, kurde, nie?
0: Wiesz co, ja w ogóle w życiu chyba się do tego przyzwyczaiłam, bo bardzo często, wiesz, kobiety z tym się spotykają. Im jest się starszą, tym człowiek mniej na to reaguje i mówi, dobra, nawet jeżeli, wiesz, to taki dwudziestolatek tak protekcjonalnie do mnie się zwraca, to ja macham na to ręką, dlatego że kiedyś może dorośnie, a może nigdy nie dorośnie. I chyba większość kobiet przestaje na to reagować, bo tak, masz rację, tak jest.
1: No, bo się przyzwyczaiły to i... Biedne kobiety już sobie nie ogarniają, przyzwyczaiły się do takiego stanu rzeczy. No tak to jest po prostu, nie? No facet taki jest, a to właśnie nie. Jedna z drugą, taka pani, powinny zareagować, powiedzieć, dlaczego mi pan przerywa, dlaczego nie da mi pan dokończyć myśli, dlaczego pan dokańcza za mnie myśl, jakby to była pana myśl. To, że jestem kobietą, nie znaczy, że może mnie pan traktować jakieś małe dziecko, które jakąś coś tu na coś wpadło i się cieszymy, że wpadło. To zupełnie inne światy reprezentujemy, proszę pana, i proszę się zachowywać kulturalnie, bo to jest niekulturalne w ogóle przerywać, niezależnie czy mężczyźnie, czy kobiecie. I może by się nauczyli w końcu, nie? No tak to jest z tymi konserwatystami, bo to oni mają najczęściej jakoś takie ciągoty.
0: Wiesz co, Krawiec, ja się tu odniosę, pozwolisz do jednego komentarza.
1: Proszę.
0: Kiedy
1: uprzejmie.
0: Jola przeprosi Ukraińców. Jeżeli ktoś nie słuchał dokładnie tego, co ja mówię, to zawsze mówiłam, że w tej chwili oligarchowie walczą ze sobą. I czy to są oligarchowie ukraińscy, czy to są oligarchowie rosyjscy, czy są to oligarchowie zachodni, to oni się między sobą walą. A nas, zwykłych ludzi, wykorzystują jako mięso armatnie. Bo chodzi tylko i wyłącznie o wpływy, o bogactwa naturalne, o dominację, o utrzymanie dolara jako waluty transakcyjnej. Natomiast my, jako zwykli ludzie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Rosjanin, czy to jest Polak, czy to jest Amerykanin, nie mamy nic do powiedzenia.
1: No, też tak trochę patrzę na świat, że świat jest bardzo, można powiedzieć, że świat jest niesamowicie cyniczny, nie? I,
0: tak.
1: I bezwzględny, i że wiele rzeczy się sprowadza do takich elementarnych spraw, jak surowce, ziemia, takich, które zawsze nam towarzyszyły, o które zawsze była walka na dobrą sprawę. Już jakiś małpolud z Neandertalczykiem się tłukli pałami o ziemię i o zasoby, nie? Jakieś
0: tak.
1: o tereny do polowań, i to się w ogóle nie zmieniło, tylko to zostało ubrane, mamy wrażenie, że się zmieniło, bo świat zrobił się bardziej kolorowy, bardziej skomplikowany, złożony, nasza komunikacja bardzo mocno ewoluowała i się rozwinęła i tak dalej, ale w gruncie rzeczy ludzie tak samo jak mami się nas szczytnymi hasłami górnolotnymi, nie? A tak naprawdę komuś chodzi o to, żeby wpływy se powiększać, żeby wygrała jego partia, ale dużo szumnych, pięknych haseł o Bogu, o ojczyźnie, a ludzie, którzy to wypowiadają, rzadko kiedy chyba szczerze to robią tak z miłości do Boga, do ojczyzny, nie?
0: Dokładnie. I wiesz, to, że w momencie, kiedy była tak zwana wolna Ukraina, to chcę powiedzieć, że w tym czasie oligarchowie ukraińscy doprowadzili naród do takiej biedy, taka mafia tam była, że ludzie, którzy kiedyś dla mnie pracowali, jak mi opowiadali, to ja miałam prawie że łzy w oczach, jak się tam żyje. Oni z Polski wozili słoninę, ponieważ tam była taka bieda,
1: straszna.
0: Że nie było,
1: No, no,
0: że,
1: no.
0: że na przedmówku mówili, że żaby jedzą. Więc wiesz, a w tej chwili ci oligarchowie nakręcają ludzi, żeby walczyli, żeby odzyskać te kopalnie w Doniecku, bo przecież umówmy się, że ten Kołomyjski, czy jak mu tam, który zbudował ten pułk Azowa i który wykreowali tego Żeleńskiego, to oni walczą o to, żeby dalej mieć te kopalnie, ten gaz i tak dalej. A nie walczą o to, żeby tym ludziom było na Ukrainie dobrze i że po wojnie, jeżeli teraz byśmy przerwali tą wojnę, to znowuż by to samo się działo.
1: Ja w ogóle nie słyszałem za bardzo, żeby ukraińscy oligarchowie jakoś jakieś duże sumy dawali na Ukrainę, na wojnę, nie? Na uzbrojenie, coś takiego. Jakby oni się w ogóle nie poświęcili sprawie. Teraz ich majątek został znacjonalizowany, na co można różnie patrzeć, no bo to jest takie odebranie własności prywatnej na rzecz państwa. No, na razie to zostały zajęte różne tam rzeczy należące do oligarchów ukraińskich przez rząd na zasadzie stanu wyjątkowego. Jest wojna, jest tu tego i zajmujemy, ale może to się dalej posunie, może to właśnie ten czas, że przy okazji uda się coś z oligarchami zrobić. Ja też nie wierzę, że jacyś ukraińscy oligarchowie są jacyś dużo lepsi od rosyjskich na przykład, czy coś. Duże pieniądze... Czy amerykańskich? Też. Wszędzie ci tacy obrzydliwi bogacze, to im się coś w głowach przestawia tak jakby i zaczynają dziwnie patrzeć na świat, jakby byli jakimiś bogami, jakby sobie grali w cywilizację i jakby umiera w nich jakaś empatia do tej szarej masy, bo oni widzą tą szarą masę jako swoje pionki na szachownicy chyba, nie?
0: Wiesz co, tutaj jeszcze jeden taki komentarz przeczytam. Najtera. Krawcze, dzwoni Jola i już zaczynasz relatywizować. Nie słyszysz, że między wierszami Jola jak rasowa onuca obwinia Amerykanów za wojnę, mówiąc o utrzymaniu kursu dolara. Słabe to. No właśnie to jest utrzymanie kursu dolara. I niestety większość ludzi nie widzi tego, ponieważ nie obserwują rynku, nie słuchają, już nawet nie słuchają tych traderów, spekulantów, którzy dokładnie mówią to samo co ja, że tutaj cały czas w tej chwili jest walka o to, aby dolar pozostał dolarem transakcyjnym, a Ameryka dalej sprawowała policjanta świata rolę.
1: I posłużą się może Polską. I to nie jest dla mnie żadne science fiction, że Polska zostanie poświęcona na jakimś tam ołtarzu walki o wpływy, na ołtarzu walki z Rosją i tak dalej, bo dla Amerykanów to ta Polska to jest tak jakiś abstrakcyjny trochę kraj w sumie, bardzo, tak. Bardzo daleko. I myślę, że dla nich jesteśmy taką szachownicą właśnie, na której coś tam się dzieje i to, że jakieś słowa piękne płyną od dyplomatów i tak dalej, to nie znaczy, że oni się jakoś bardzo przejmują. Ciekawe, czy Polacy by się bardzo przejmowali, gdyby wybuchła, że jakiś konflikt byłby między Stanami a Meksykiem, coś by tam się prali na granicach. Nas by to obchodziło jak zeszłoroczny śnieg. I ja myślę, że oni, no nie wiem, my jesteśmy takim krajem, trochę krajem ofiarą często właśnie wykorzystywanym, żeby tutaj na przykład powykupywać, pozamykać, posłużyć się nami instrumentalnie, to nie jest chyba, ja nie wiem czemu taki sprzeciw i wrogość budzą niektóre rzeczy, które ty wypowiadasz, bo to taka w sumie oczywista oczywistość, że świat jest brutalny, że każdy patrzy na swoje, tak w gruncie rzeczy, na swoje interesy, każdy kraj. Że jest to pewna gra, że...
0: Ale widzisz, no. Krawiec, ty dopuszczasz to, że Ameryka może się nami posłużyć w wojnie na Ukrainie, prawda? Jakby jest to dla ciebie myśl dopuszczalna. Dla mnie jest to również dopuszczalna myśl. Dla wielu ludzi to już nie jest dopuszczalna myśl. Wiesz, jeżeli ja mówię, że Ameryka prowokowała Rosję To między innymi dlatego, że gdy Rosja chciała postawić na Kubie rakiety, to prawie doszło do III wojny światowej, prawie zostały uruchomione czerwone guziki, bo było za blisko. Dlatego też Rosja nie mogła sobie pozwolić, żeby stawiano rakiety 200 kilometrów od Moskwy. I wiadomo było, że gdyby Ukraina utrzymywała neutralny stosunek, czyli nie wpuszczała za blisko mocarstwa drugiego wojska, to prawdopodobnie i nie zabroni, wiesz, bo to były prowokacje, na przykład odcięcie Krymu, jeżeli chodzi o wodę. Wiadomo było, że to się zacznie źle, zacznie się wojną. Zresztą Clintonowa w momencie, kiedy startowała w wyborach, pamiętam, jak były takie filmy z jej wypowiedzią, gdzie ona mówiła wprost o tym, że jak tylko dojdzie, zostanie prezydentem, to zacznie wojnę na Ukrainie z Rosją. Więc wiesz, to, że Biden doszedł do władzy, było wiadome, że demokraci sprowokują tą wojnę z Rosją i nie będzie żadnych dyplomatycznych rozmów, niczego i ta wojna się, że tak powiem, zacznie dziać. Bo wiesz, wiemy, że są prowokacje, prawda? I Stany Zjednoczone bardzo dużo wydały pieniędzy przecież na pomarańczową rewolucję. A zobacz, co teraz się dzieje w Iranie. Iran też grozi Iranowi zaatakowanie przez Izrael. W tej chwili Iran jest rozsadzany od wewnątrz ruchem kobiet, które protestują i w sprawie obcinania, znaczy noszenia tych burek na głowie.
1: I rozumiem, że można się domyślać, że było to też, że rewolucja była w pewnym stopniu sponsorowana i podkręcana przez Zachód, tak?
0: Dokładnie, bo to jest destabilizacja państwa i wtedy bardzo łatwo jest wejść. Ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, nawet dzisiaj chciałam właśnie też to powiedzieć u Enkiego, bo cały czas my mamy jakiś taki bardzo spolegliwy stosunek do Zachodu. Wiesz, w 76 roku podobno, ja to tylko czytałam, ale wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, Andropow spotkał się z Rockefellerem. Oni już wtedy myśleli, bo myślimy, że tam Solidarność rozwaliła system i w ogóle to wszystko jest gówno prawda. Dzisiaj jakby patrząc na to jakby po latach, możemy zupełnie inny scenariusz jakby zobaczyć. Andropow to był później, on wszedł po Czernience, Czerniemka zastąpił Breżniewa, po śmierci Breżniewa wszedł Andropow. Andropow, zastępcą Andropowa był, ojej, uciekło mi, no ten z tą Europą na czole.
1: Gorbaczow.
0: Gorbaczow. Zastępcą Andropowa był Gorbaczow i wiadomo już wtedy było, że jest to nowa jakby fala w Rosji, która jakby chce zdominować ten stary beton. Ale Andropow miał chore nerki i bardzo szybko zmarł. Nie udało się wtedy Gorbaczowowi zająć stanowiska i wszedł Czernienko. Ale Czernienko też bardzo szybko zmarł, bo to był już stary beton tej. I co się zaczęło dziać? Słuchajcie, po rozmowach z Rockefellerem, po rozmowach z Zachodem, nagle w demoludach wszystko zaczęło znikać z półek. No jak bardziej można ludzi wkurzyć i bo widzisz, do 80 roku nawet Solidarność nie mówiła, nie pokazywała haseł o zmianę ustroju. Ludzie się domagali obniżki niektórych produktów, domagali się wolnej soboty, tego typu rzeczy, natomiast nie było mowy o zmianie ustroju. I zrobili nam 10 lat gehenny ze zdobywaniem żarcia po to, żeby ludzie bez problemu przyjęli ten okrągły

0: I jak spojrzysz teraz w tył, to widzisz bardzo dokładnie te wszystkie ruchy. Widzisz, że Jaruzelski się spotkał, że to wszystko było przygotowane, że oni mieli czas na to, żeby się przygotować, żeby potem przejąć Polskę i ją rozgrabić dokładnie.
1: A popatrz, Jolu, jakbyśmy się tak cofnęli w czasie do, czy to naszej młodości, czy no do tych dawnych lat, kiedy to wszystko się działo, to jaka wtedy była nasza świadomość? Okrągły stół się jawił jako coś wspaniałego, gdzie tak. uczciwie siedzą, rozmawiają pięknie, bezkrwawo. Nikt nie mówił o żadnym CIA, które tłumacza palce, o wpływach zachodu, wschodu, w tym wszystkim, o zdrajcach, o których już dzisiaj wiemy, że po prostu tacy trochę aparatczyki i zdrajcy, wielu z tych, których wtedy uważano za wzór wszelkich cnót, nie? Strasznie się zmieniła świadomość. W ogóle o takich jakichś spotkaniach tam Jaruzelskiego z Rockefellerem też nikt o takich rzeczach nie wiedział, absolutnie nic.
0: Dokładnie. I dopiero dzisiaj, jak widzimy, co było, co się stało, co zrobił Balcerowicz, który przecież też był wychwalany pod niebiosa. Przecież to, co zrobiono z tą inflacją, że zatrzymano, nie było towarów i tak dalej. No właśnie wtedy była inflacja popytowa. Zalano faktycznie pieniądzem rynek, a nie było towaru. I faktycznie wówczas ta ogromna zwyżka stóp procentowych była konieczna, ale ona bez osłony dla przedsiębiorstw doprowadziła do tego, że te wszystkie przedsiębiorstwa upadły i stały się nierentowne, a w związku z tym można było je sprzedać za złotówkę symboliczną. I to bardzo pięknie tłumaczy wszystko profesor Kierzuń. I jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, to proponuję, są jego, jeszcze, bo on już nie żyje, jego wywiady z nim, i on dokładnie mówi. To samo mówi Białek, Józef Białek, i w swoich książkach, które wydaje, o tym też pisze. My bardzo dużo informacji, a w zasadzie większość informacji dostajemy tylko z mainstreamu, no bo niewiele jesteśmy w stanie dowiedzieć się od ludzi, którzy by mówili nam, a byliby u władzy i mówiliby nam prawdę. I czy to na wschodzie, czy na zachodzie, jest dokładnie tak samo. Nikt nie mówi nam prawdy. I musimy jakby, najczęściej okazuje się, że dopiero po fakcie orientujemy się. I tak, masz rację. Ja też byłam wtedy zafascynowana, że bezkrwawo przechodzimy do innego systemu. Pamiętam, jak z moim mężem, żeśmy siedzieli nad Wisłą w samochodzie, jedli naleśniki o 4 rano i cieszyli się, że wreszcie jesteśmy w wolnym kraju i że możemy założyć firmy. Wiesz, i potem no, taki prysznic zimny, i już dzisiaj zupełnie inaczej obserwujemy i rynek, i to, co się dzieje dookoła.
1: No, taki mam mały apel, żeby trochę tutaj zbastować z ocenianiem Joli, z jakimś hejtem, bo wiecie, ja się często jakoś nie identyfikuję z tym, co różni ludzie dzwoniący mówią na antenie, ale podtrzymuję rozmowę, zagaduję, staram się trochę wczuć w poglądy drugiego człowieka, bo na tym to wszystko polega. Nie chodzi nam o to, żebyśmy zrobili tutaj sektę, gdzie po prostu już popadamy w jakieś szaleństwo i obwiniamy za całe zło tylko jedną stronę, chwalimy po prostu i pucujemy się, i jak ktoś zadzwoni, tylko powie coś odrobinę, co nam nie pasuje, tego wywalamy, no to tak, takie medium byście chcieli? Właśnie fajnie, jak dla równowagi pojawi się na przykład ktoś, kto nie jest prozachodni, tylko trochę bardziej prowschodni, i ludzie mają prawo do tego, bo mamy różne doświadczenia, różne miejsca, ludzie zwiedzali w swoim życiu. I ona ma na przykład wielu jakichś tam znajomych, przyjaciół, chyba tak? Chyba mówiłaś kiedyś, że kogoś tam znasz z Rosji, byłaś tam i to jest, i masz prawo jakoś troszeczkę być inaczej nastawiona do tego wszystkiego, tym bardziej, że najczęściej podajesz jakieś konkretne informacje, tu cię oskarżają, ale oprócz takich oskarżeń, że w głowę byś się puknęła, to tak dużo nie ma konkretów w sumie, no tu oskarżają, że właśnie ruski troll, tak dalej. Nie popadajmy w też takie szaleństwo, że jak tylko ktoś coś teraz powie nie proamerykańskiego na przykład i nie będzie tak bardzo tutaj kochał Ukrainy, naszych braci z Ukrainy, będą mu na przykład zwisać, to będzie mu to zwisało trochę bardziej, to od razu mamy go zwyzywać, wygonić. Nie, jakoś mi to się...
0: Znaczy, ja nie jestem, wiesz, prowschodnia, ale nie jestem ślepo prozachodnia. I jeżeli, wiesz, bo to jest niesamowite, że mówisz ludziom, że ty nie, ja nie chcę mieszkać w Rosji, ale byłam w Rosji i widziałam tych ludzi, rozmawiałam z tymi ludźmi. I wiesz, w momencie, kiedy my schodzimy do tego najniższego poziomu, tak, czyli rozmawiamy z takim samym Kowalskim jak ja, to nagle się okazuje, że to są strasznie fajni ludzie, bardzo wykształceni, bardzo mili, bardzo serdeczni. To taka trochę słowiańska krew, gości ugoszczą.
1: Ale nie przeszkadza ci, przepraszam, że przerwę, Julu, to, że tak masowo popierają inwazję, wojnę, atak Rosji na Ukrainę ci ludzie i że tak bardzo są za tą despotyczną władzą, że ufają tak swojemu dyktatorowi, który sprawuje władzę taką totalitarną całkowicie. To ci w ogóle nie przeszkadza? Nie oceniasz ich pod tym kątem w ogóle?
0: Wiesz co, nie oceniam, dlatego że my o tych informacjach, że oni popierają, również wiemy tylko z naszych źródeł, nie od tych Rosjan. I wiesz, można było mówić, że my żeśmy popierali wszyscy komunizm, prawda? A nie było to prawdą. I jakby, wiesz, to, że na przykład dostrzegamy pewne dobre rzeczy, które były w komunizmie, na przykład lekarz w każdej szkole i dentystka w każdej szkole, no trudno jest tego nie oceniać fajnie. No
1: czy bo... programy edukacyjne w telewizji takie naprawdę mądre, fajne, kształcące dla dzieciaków? No.
0: To wcale nie znaczy, że ja popieram komunizm i tutaj chodzi mi o to, że brak własności, prawda? No bo jakby ten system, w którym my żeśmy funkcjonowali, to był brak własności prywatnej. Ja jestem na przykład za własnością prywatną, ale też z umiarem. No też są rzeczy, których jako państwo nie powinniśmy oddawać w prywatne ręce. To są tak zwane strategiczne, na przykład wodociągi.
1: Sprzedane przykład... Izraelowi, no sprzedane już tak. Izraelowi, izraelskiej spółce.
0: Na przykład elektrownie, energetyka, tak? To są rzeczy, które powinniśmy w dalszym ciągu mieć jako państwo w swoich zasobach, bo to są jakby strategiczne rzeczy. I tylko i wyłącznie wtedy ta społeczność może czuć się bezpiecznie. Natomiast w momencie, kiedy na przykład odetną nam wodę, no to będzie gehenna w tych miastach, prawda? Więc a może to zrobić, bo to jest firma prywatna.
1: Bo więc... ludzie są troszkę zaczadzeni ideologią. Jak słucham sobie na przykład Martina i Hugo z Kontestacji, to ja po prostu wiem, jestem przekonany na 100%, że oni jakiego by tematu nie poruszyć związanego właśnie z własnością czy coś, nie będą patrzyli... tak obiektywnie super, nie? Nie zastanowią się, czy może to jakoś w tym wyjątkowym przypadku by się sprawdziło, tylko oni mają zakodowane, że wolny rynek, własność prywatna, precz z państwem i będą się tego trzymali tak troszeczkę, przepraszam, że tak powiem, sekciarsko, no, jak dla mnie. Czasami trzeba złapać pewien, pójść na pewien kompromis albo znaleźć pewne wyjątki od pewnej reguły, które się akurat sprawdzą, a nie być niewolnikiem ideologii swojej, nie?
0: Mhm. Ale wiesz co, oni najczęściej głoszą takie osiemnastowieczne teorie, bo widzisz, My w tej chwili żyjemy w zupełnie innej gospodarce. Zmienił się całkowicie ten paradygmat gospodarki niedoborów. Przeszliśmy do gospodarki tak zwanej obfitości. I w związku z tym niektóre narzędzia nie działają. Mamy również bardzo dużą konsolidację kapitału. I tak naprawdę zaczynamy mieć sytuację, w której będziemy mieli dwóch, trzech, czterech pracodawców. No bo w tej chwili to, co się dzieje na rynku, czyli wykańczanie małych przedsiębiorstw, które jeszcze funkcjonowały po latach 90., gdzie produkcję żeśmy całkowicie jakby oddali korporacjom, w tej chwili usługi oddajemy, które były jeszcze domeną małych firm, dzisiaj oddajemy te usługi również korporacjom. I staniemy w sytuacji, w której będziemy pracować dla dwóch, trzech, czterech pracodawców dużych korporacji. Bo te wszystkie firmy, które my znamy pod jakimiś tam nazwami, one należą do określonego właściciela. I tym właścicielem jest na przykład cztery tam te główne korporacje. I zawsze mnie zastanawia, że ludzie nie czują tego niebezpieczeństwa, że to oni wtedy będą nam dyktowali warunki pracy, że to oni będą nam ustalali, za jakie pieniądze będziemy pracować, a praktycznie nie będziemy mieli szansy na to, żeby założyć inne firmy, bo wszystkie przepisy są w zasadzie skierowane na to, żeby ten mały biznes wyginął.
1: No i konkurencja sama też sprawiła, że znikają z rynku ci mniejsi, wygrywają sieciówki, wygrywają korporacje, wygrywają znane marki, a jednocześnie nasz styl życia, taki promowany w reklamach, w filmach, na przykład kupuj wszystko nowe, nie? No to wiadomo, że efektem tego będzie, że znikają takie zawody rzemieślnicze jak szewc czy jakiś krawiec. Tutaj, tak. Prawda, ja też znikam, malutki się robię, już niepotrzebny nikomu krawczyk ubogi, który wam zaceruje łatę na szyję, bo kup nowe za 5 zł, drożej zapłacisz u tego krawca za szycie dziury niż za nową koszulkę chińską jakąś. No i wszystko się tak poukładało, że stajemy się niewolnikami w zasadzie, niewolnikami państwa i korporacji.
0: Wiesz, i tutaj jest jakby to robione systemowo. Dlatego, że korporacje mają na przykład kredyty albo wypuszczają obligacje, które są skupowane przez EBC i mają na przykład 0% oprocentowania takich kredytów, a nasz zwykły przedsiębiorca musi iść do banku i wziąć kredyt ze zmienną stopą oprocentowania. W związku z tym teraz ten kredyt rośnie do niebotycznych rozmiarów i teraz on przestaje być już w ogóle konkurencyjny. I na tym polega też niszczenie naszych przedsiębiorców. Także tych elementów jest bardzo dużo, trzeba się przyjrzeć. Nie ma czegoś takiego jak wolny rynek. Poza tym to wolny rynek każe nam konkurować z Chińczykami. A teraz jeżeli weźmiesz Chiny i wiesz, że tam ludzie pracują po 15 godzin, mają jeden dzień wolny w miesiącu, to czy my chcemy rzeczywiście pracować za miskę ryżu? Bo to, co mówił Morawiecki, to się zacznie dziać. Będziemy zmuszani do tego, żeby pracować za coraz mniejsze pieniądze. I to nie na zasadzie takiej, że obniżą nam płacę minimalną, tylko ta płaca minimalna przy tej inflacji, a ona będzie trwała przynajmniej 10 lat, ta inflacja, zresztą wspomnijcie moje słowa, ponieważ muszą zdewaluować długi i próbowali ją od 2008 roku wywołać za wszelką cenę i nie mogli tego zrobić. Wreszcie im się w tej chwili to udaje poprzez surowce i wszelkiego typu podatki CO2. I w momencie, kiedy zdewaluują te długi, to zdewaluują się również pensje, które nie będą w takim tempie rosły. I faktycznie my zaczniemy pracować za grosze. No ale wiesz, takich elementów jest bardzo dużo. Ludzie, wiesz, jesteś od razu, tak jak tutaj właśnie czytam, że jestem ruskim trolem, tylko dlatego, że uważam, że ludzie, których poznałam na przykład w Irkucku, zwykli, normalni ludzie, byli to cudowni ludzie, tak? No to jestem teraz ruskim trolem. Oni tak samo nienawidzą tych rządów. Oni tak samo widzieli, jak oligarchowie rozgrabiają kraj, jak tworzą się mafie, żyją jako biedacy. I tak samo jak na Ukrainie. Ale wiesz, to samo zaczyna się dziać na Zachodzie, bo my patrzymy cały czas jeszcze na Zachód poprzez filmy z lat 50. i 60., kiedy faktycznie na Zachodzie było dobrze i było bardzo dużo małych przedsiębiorstw. Dzisiaj u nich dzieje się dokładnie to samo. Jak spojrzysz na to, gdzie ludzie pracują, jak dużo małych biznesów upadło, jak dużo, nie wiem czy oglądałeś w Filadelfii to Kensington, to była dzielnica teraz, która jest dzielnicą narkomanów, to była dzielnica robotnicza, tam była cała masa fabryk, były szwalnie, były różne tkalnie, robiono swetry, tam głównie tak jak w Łodzi przemysł lekki był. I to wszystko wyjechało do Chin. Ci ludzie zostali bez pracy, część poszła do korporacji, gdzieś robi gówno pracę najczęściej. No Amerykanie jeszcze mogą tym ludziom dawać pieniądze, bo tak jak mówię, dolar był transakcyjny, więc oni żyli w zasadzie z tego dolara. Natomiast ta produkcja umarła i cała dzielnica umarła. Tam zaczęły się ludzie, którzy zostali bez pracy, którzy potracili domy, stali się bezdomni. Ci ludzie bez perspektyw, bo umówmy się, że my cały czas ja słyszę tylko, no bo trzeba być wysoko wykwalifikowanym, ale nie każdy w życiu musi być wysoko wykwalifikowany. Jest bardzo duża część ludzi, która nie będzie nigdy wysoko wykwalifikowana, nie będą matematykami.
1: I mają do tego prawo jak najbardziej, nie mają prawo nie mieć wielkich aspiracji. Night Air, ja bym cię prosił, żebyś trochę tutaj się uspokoił, bo jeśli w każdym zdaniu będziesz teraz pisał, że tu dno litości, ty krawiec, naiwniaku, ale się dajesz, tak to wiesz co, to nie jest to okej, okay, takie... Jola mówi wiele mądrych rzeczy. Ja nie czuję czegoś takiego, co można by nazwać jakimś ruskim jadem. Nie aż tak. Jola po prostu mówi rzeczy może niepopularne. Ma swój tutaj punkt widzenia może troszkę taki właśnie bardziej prorosyjski, ale to nie jest jakieś wyssane z palca. To nie... argumentuje to na różne sposoby i ma do tego prawo. Trochę uspokójcie się, ludzie, ja nie wiem, nie zesrajcie się, tak bym mógł powiedzieć tutaj niektórym, nie? Bo to trochę za daleko idzie, jakieś takie, co, jakiś szantaż emocjonalny chcecie tu zrobić, żebym się źle poczuł, się wystraszył, że odejdziecie, jak Joli nie rozłączę, czy coś, bo takie tutaj, nie wiem, co zdanie to ruski troll, jad, precz, to dajcie spokój. Jak się też nie podoba, zawsze można sobie przełączyć, jak nie dorośliście do tego, żeby wdać się w kimś w dyskusję kulturalną, z kim się nawet nie zgadzacie, to chyba nie jest może miejsce dla każdego, nie? To do sekty jakiejś zapraszam. Są różne sekty do wyboru.
0: To znaczy tutaj ja tylko jeszcze odpowiem. Wiesz co, na tym Kensington ja słuchałam sporo wywiadów i faktycznie ta ulica przyciąga ludzi w zasadzie z całego kraju. Bo oni tam mogą, tam zdaje się nie ma, nie, ludzie nie odpowiadają karnie za branie narkotyków. I dlatego to się trochę wymknęło spod kontroli. Natomiast tam cała masa tych fabryk, to są ruiny. Tam widać wszędzie pozamykane sklepy. To wszystko już nie działa, a jedna z kobiet, która tam urodziła się w Kensington, opowiadała właśnie, że to była dzielnica robotnicza, była bardzo ładna, ludzie bardzo dbali o to miejsce, ale przede wszystkim tam pracowali, a tych zakładów już niestety nie ma.
1: No, u nas w Polsce zostało wiele tak zwanych sierot po PRL-u, jak się ich tak brzydko nazywa, nie? Ale właściwie to byli ludzie, którym państwo jakoś poukładało życie. Chodzili sobie do PGR-u, mieli prostą pracę, tu nakarmić świnki, tu coś. I to było jakoś poukładane i niekoniecznie trzeba na to patrzeć jako na jakieś zło. To, że były jakieś dofinansowania do mieszkań, to co, też taka straszna potworność, że człowiek miał szansę zdobyć to mieszkanie, a nie całe życie je tylko spłacać i tyrać i spłacać, tylko że państwo dołożyło do tego, czy nie o to też czasami chodzi, żeby jakoś pomóc obywatelowi, żeby mu przybliżyć perspektywę normalnego życia. System niekoniecznie zbankrutował z tego tylko powodu, że dokładano do mieszkań na przykład, nie? I pytanie, wiesz, czy to... I też można zadać sobie pytanie, czy to nie jest, że i tu zło i trzeba wybrać mniejsze zło, bo dzisiaj zdawanie się na banksterkę w przypadku kupowania sobie mieszkania i ciągle te kredyty, to patrzcie, jak wyszliście. Nie hejtujemy teraz banksterów i państwa tego demokratycznego, wolnego, które sprawiło, że ktoś nagle miał mały kredycik, a ma nagle kosmiczny kredycik i się złapał za głowę i perspektywa spłacenia tego stała się problematyczna,
0: niemożliwa,
1: a na przykład będzie całe życie, to jest takie fajne, tak? A to, że ja na przykład miałem kiedyś z mamą i z ojcem mieszkanie własnościowe, gdzieś tam wykupili za trochę mniejszą kwotę. No kurde, ja sam się teraz zastanawiam, niby jestem wolnorynkowcem, jestem za kapitalizmem, nie lubię komunizmu, ale można się zastanowić na spokojnie i na chłodno, czy to jest taki koszmar, że ludzie mieli szansę na normalnie sobie kupić mieszkanie, popracować, oczywiście czekanie wiele lat na telefon czy na samochód, ale to, słuchajcie, troszkę też inne czasy były. Nie ma co na przykład teraz się śmiać, że beznadziejne telewizory, że komputery jakieś staroświeckie, proste, bo takie były czasy. Do nas to doszło z opóźnieniem. I to, że za jakiegoś tam spektruma ze składnicy harcerskiej trzeba było zapłacić tam 10 pensji czy coś, to też trochę specyfika czasów. To było nowe, to była nowa technologia. Dzisiaj się to tworzy szybciej, prościej, są wypracowane metody, fabryki, stało się to wszechobecne, więc też ceny spadły. Tak ze wszystkim jest, nie? Samochody, jak się dopiero co pojawiły, to też to było dla bogaczy, raczej dla jakichś tam luksus. I to nie ma nic wspólnego koniecznie z ustrojem tylko...
0: Wiesz, mieszkanie, żeby społeczeństwo było zdrowe, to mieszkanie nie powinno być luksusem. To jest w zasadzie podstawowa potrzeba człowieka. Zwłaszcza w naszym klimacie, umówmy się, że musisz mieć gdzie mieszkać, żeby normalnie funkcjonować, pracować i być w tym społeczeństwie. A to, że nasi rządzący, tak jak mówiłam właśnie, oddali sposób kreacji pieniądza przy kredytach hipotecznych prywatnym bankom i jeszcze pozwolili im na WIBOR ustalany spod palca przez same banki, które sobie same regulują to, same między sobą ustalają, jaki to będzie procent. I jest to tylko i wyłącznie w Polsce, bo na świecie wszyscy mają na oprocentowanie stałe. I my faktycznie w tej chwili te banki, które u nas są, ściągają z nas pieniądze po to, żeby Niemiec, Austriak, Francuz miał tańszy kredyt. I do Polaków to nie dociera. Dalej, słuchaj, ta nienawiść Polaka do Polaka jest na tyle duża, że będzie, wiesz, krzyczał, że a ty po co brałeś kredyt? No po to brał kredyt, że jeżeli ma rodzinę, ma prawie 30 lat, ma dwoje dzieci albo jedno dziecko, albo zamierza mieć dzieci, to gdzieś te dzieci musi wychowywać. Nie może czekać i składać pieniędzy do 70 roku życia, żeby sobie dopiero kupić mieszkanie. No ludzie, gdzieś trzeba o tym też pomyśleć.
1: A to, że ktoś się dał nabrać, jak to się mówi, czy coś, to co, to jest takie wielkie zło? To jak ktoś nas, jak ktoś drugiego człowieka napadnie na ulicy, to będziemy tego, co leży, zbity i okradziony. No ty frajerze, było iść w taką ciemną dzielnicę, ty nie wiedziałeś, że tu bandyci są. A bandycie podamy rękę, bo to fajny chłop, silny, dał w łeb, nie? No ja nie wiem, to trochę taka sytuacja. Albo oskarżanie kobiety, że się za krótką sukienkę miała, no i sama się prosiła i dobrze, że ją zgwałcili. To trochę takie myślenie, nie?
0: Tak. Wiesz, adwokat, to nie były kredyty we frankach, to były złotówkowe kredyty przewalutowane przez bank. Istnieje, wiesz, najgorsze jest to, że nie jesteś ludziom w stanie wytłumaczyć, na przykład, że działanie, jeżeli coś jest indeksowane, to nigdy nie zmieni waluty, że są to proste działania matematyczne. I trudno jest ludziom wytłumaczyć, że w naszych na przykład umowach jest zupełnie inna forma spłaty. I nie ma nic o przewalutowaniu, ani słowa. I to stało się po prostu poza nami. Ale wiesz, nikt tego, ja próbowałam do wszelkich, rozmawiałam z różnymi dziennikarzami, rozmawiałam z taką dziennikarką, ona się chyba Suchodolska nazywa, z gazety.
1: Suchodolska, prawnej. To znam to nazwisko.
0: Chciałam, słuchaj, się z nią spotkać i pokazać jej umowę, żeby napisała artykuł. I ona bardzo chętnie zapaliła się, a za dwa dni zadzwoniła i powiedziała, wie pani co, nie puszczą mi tego, dziękuję, do widzenia. Próbowałam z Atorem. Mówię, Ator, napisałam do niego, ja ci wyjaśnię, pokażę ci umowę, zobaczysz, nie będziesz mówił o kredycie we frankach, nigdy więcej nie powiesz tak. Ale też nie odpisał nawet. Więc wiesz, to przebijanie się jakby, to jest niezwykle trudne. Ja przestałam w pewnym momencie się przebijać, po prostu poszłam do sądu i czekam na rozprawę, już piąty rok na pierwszą rozprawę czekam. I nie wiem, czy za mojego życia uda mi się tą sprawę doprowadzić do końca, bo znowuż właśnie, wiesz, i teraz jak ja na przykład mówię o tym, że likwidujemy Izbę Dyscyplinarną i czy naprawdę ludzie, wiesz, bo ludzie wychodzą na ulicę i walczą o to, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. I teraz moje pytanie jest takie zwykłe i proste. Krawiec, chcesz, żeby cię sądził sędzia, któremu nie można odebrać immunitetu, nie można go zawiesić w wykonywaniu działań, a który jest zwykłym przestępcą pospolitym, na przykład zgwałcił sekretarkę.
1: No nie, jestem wrogiem tych w ogóle nadmiernych, za bardzo wykorzystywanych immunitetów, bo to powinno, wiesz, dotyczyć takich spraw odpowiedzialności za słowa na przykład, nie? Żeby nie zamykać posła jakiegoś, bo powiedział coś na drugiego, znieważył go, to robimy mu procesy. Bardziej tego to powinno jakoś dotyczyć, takich sytuacji, a nie tego, że on nie płaci mandatów, że ukradnie ładowarkę w MediaMark i nic mu nie zrobią, to jakieś kuriozum w ogóle.
0: Więc ja na przykład jestem za tym, żeby ta Izba Dyscyplinarna dla sędziów była. Mało tego, ja bym prawdopodobnie na przykład chciała, żeby ona była w ogóle odrębnym ciałem, żeby tam nie było sędziów, którzy są zależni od na przykład prezesa Sądu Najwyższego, prawda? Bo już wtedy będziemy mieli to samo, co w tej chwili mamy z Izbą Lekarską, która niby funkcjonuje, tylko nie ma sensu tam pójść, bo jak lekarz zaszył chustę w brzuchu pacjenta, to inni lekarze powiedzieli, że w zasadzie to mogło się zdarzyć, nic strasznego się nie stało, a człowiek zmarł.
1: No to taka, ale to bardzo często u nas jest taka źle rozumiana solidarność zawodowa w wielu środowiskach.
0: Dokładnie i ta sama solidarność jest wśród sędziów i wiesz, i zaczynamy tworzyć kasty, a my jako ludzie jesteśmy tak przez mainstream manipulowani, że obrzucamy siebie nawzajem błotem, dlatego że jeżeli ktoś mówi, ja chcę, żeby była Izba Dyscyplinarna, to on nie słyszy tego, co ja mówię. On słyszy, ty jesteś zapisem.
1: Ale słuchaj, bo ludzie już, wielu ludzi nie ufa PiS-owi i w jakiekolwiek jego próby, rzekome próby regulacji, czegokolwiek, bo PiS sam już wyrył się w naszej głowie jako partia, która rządzi wręcz w sposób mafijny i to oni tworzą te kasty, to oni ludzi właśnie bardzo mocno dzielą, więc to tak jakby, wiesz, miałabyś zaufać w dobre intencje jakiegoś złodzieja Menela Żula, że on ma dobre intencje, no co z tego, że on ci mówi, że wszystko ładnie poukłada i zrobi tu i porządek zaprowadzi, on jest po prostu człowiekiem niegodnym totalnie zaufania i tak samo jest z PiS-em, co, jak PiS może mówić piękne rzeczy, co tu nam zrobi, tylko że ja na przykład zupełnie nie ufam, bo widzę, że to są tacy ludzie, którym totalnie nie można ufać. No.
0: Wiesz co, ja myślę, że i to jest też problem, że my nie możemy ufać żadnej partii, żadnej. Czy to jest PiS, czy to jest PO, czy to jest SLD, czy to jest Razem.
1: No.
0: Tak na dobrą sprawę, oni wszyscy grają do jednej bramki, co zresztą świetnie pokazano, pokazała pandemia, prawda? I COVID.
1: No. Jak rzadko ci ludzie w ogóle używają słów takich jak

0: problemów mówić w ten sposób o PiS-ie, ale nie mam również problemów mówić w ten sposób o PO, które szło do wyborów mówiąc, że zrobili 3 razy 15, a zaraz po wyborach podnieśli VAT do 23%, prawda? Więc kłamią po prostu wszyscy. Nas jako przedsiębiorców Tusk prawie zagłodził. I ja wiesz, tak samo jak oceniam Tuska, tak samo oceniam Kaczyńskiego. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że coś musi się w tym kraju zmienić, to musimy zacząć rozmawiać o tym, że na przykład chcemy, żeby była izba dyscyplinarna dla sędziów. Chcemy, żeby ten wymiar sprawiedliwości zaczął jakoś normalnie działać. No przecież nienormalne jest, żeby sprawy trwały po 20 lat. Wiesz,
1: no, ale to... ja tutaj się akurat bym skłaniał ku temu, co Najter myśli, że to tylko bat na sędziów nieorzekających pomyśli PiS, bo PiS zawsze tak działa, bez wyjątku. Wręcz idą z tym tak daleko, że już się nie boją. Nie kryją się ze swoim nepotyzmem, ze swoim takim aparatczykowstwem, nie? Że mają swoich aparatczyków powtykanych, którzy zawsze spełnią wolę tego, który wyżej jest. Więc ja tutaj nie mam żadnych nadziei, że PiS cokolwiek naprawi. PiS dąży do tego, żeby związać nas z państwem w każdej dziedzinie życia, żeby państwo o wszystkim decydowało. Stąd tworzą, no też dla wypompowywania kasy, jakieś fundusze sprawiedliwości, które potem idą tam, gdzie mają pójść, w odpowiednie ręce, w ręce tych wszystkich miernych, biernych, ale wiernych. I ja co do PiS-u żadnych nie mam już nadziei, co do PO też, a nawet Konfederacji. Konfederacja to jest na dobrą sprawę taka partia trochę nacjonalistyczno-wolnorynkowa, można by powiedzieć, nie? Łączą się tam ze sobą te narodowe, prawicowe rzeczy z tym korwinowym podejściem, nie? Rynkowym, i to też teraz im jakoś spada. PiS już kombinuje, jak tu odebrać głosy Konfederacji za wszelką cenę. Czy to w ogóle jest uczciwa walka, używanie Pegasusów, wyciąganie brudów, obrzucanie innych gównem? Czy to jest jeszcze demokracja w ogóle, czy to jest jakaś dzicz?
0: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że bez względu, która z tych partii, łącznie z Konfederacją, dojdzie do władzy, to dalej będzie realizować ten sam program. Konfederacja jest niebezpieczna z jeszcze jednego powodu, ponieważ ona betonuje system feudalny. Czyli jeżeli jesteś zamożny i stać cię na to, żeby dziecko posłać do szkoły, bo oni chcą, żeby szkoły były płatne, żeby nie było emerytur, żeby nie było prywatna, znaczy żeby była tylko i wyłącznie prywatna służba zdrowia. I wiesz, to są rzeczy, które doprowadzają do tego chociażby, co się dzieje w San Francisco, gdzie ludzie nie mają szansy się leczyć, bo nie mają opłaconego ubezpieczenia. W związku z tym są na ulicy chorzy psychicznie, schizofrenicy czy inni. I wiesz, problem, bo część ludzi mówi tak, a co mnie obchodzą ci ludzie? Ci ludzie będą za chwilę nas obchodzili. Bo to, co się dzieje na przykład w niektórych miejscach, na przykład w Vancouver, jak ja oglądałam, że ci bezdomni zaczynają wchodzić do tych bogatych dzielnic, rozkładać namioty. Zaczynają rozkładać namioty przed firmami, które muszą się zamykać, bo taka restauracja, która ma przed drzwiami obozowisko i tysiące strzykawek po narkotykach, ona przestaje funkcjonować. Oni również pakują swoje odchody, ponieważ miasto nie zabezpiecza w odpowiedniej ilości miejsc do toalet, więc pakują swoje odchody w torby i wrzucają do tych restauracji, do sklepów, obrzucają tych ludzi. Więc nas to też będzie czekać.
1: Tak, jeżeli
0: my ten problem jakby odsuniemy na zasadzie takiej, a mnie to nie dotyczy, to dzisiaj cię nie dotyczy, bo ja przynajmniej nie jestem na tyle bogata, żeby mieć...

0: prywatną ochronę i mieszkać na wyspie, gdzie będę chroniona, prawda?
1: No,
0: ile mnie
1: tak.
0: Te rzeczy nie będą dotyczyć.
1: Dokładnie. No, dzisiaj zamiatamy sobie pod dywan. W ogóle przykro się mówi o jakichś trudnych rzeczach, o pedofilii, o narkomanach. To taki brzydki temat i nie rozmawiamy o tym do czasu, aż zrobi się trochę gorsza sytuacja i na ulicy nam zdesperowany człowiek, który przekroczył próg nędzy, który nie ma na narkotyki, wbije nam po prostu nóż w serce i zabierze torebkę. Dużo takich scen widać na filmikach z biednych krajów. Tam, słuchaj, wchodzi ktoś do sklepu i strzela sprzedawcy czy sprzedawczyni w twarz z pistoletu, robiąc miazgę. Złodziei jest tyle, że zmieniły się zwyczaje trochę. Złodzieja łapie lód po prostu i wymierza mu sam karę, co jest strasznie okrutne, bo oni go wręcz tak tymi dechami leją. No wyobraźcie sobie, że jakąś dechą dostaliście z całej siły w piszczel, a potem w łeb, a potem w

Się wita z wami. Dzisiaj porozmawiamy o eutanazji. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą śmierć. Mamy w nim przedrostek eu, oznaczający dobry, spotykany w takich słowach jak euforia, po polsku eufemizm, ewangelia, czyli dobra nowina, po grecku euangelion, również eugenika, dobre płodzenie, czyli generowanie nowych generacji, czyli pokoleń, rozpowszechniając swoje geny z użyciem genitaliów albo i bez. Wracając do naszego przedrostka, to na przykład też w imionach się on pojawia: Eugeniusz, Eusebiusz, Eustachy, Eunika. Natomiast Thanatos to bóg śmierci, jeden z dwóch synów bogini nocy Nyx. Teraz będzie cytat, zgadnijcie z kogo. Gdybym ja był problemem dla swojej rodziny, bliskich i bardzo bym cierpiał z powodu choroby, poddałbym się eutanazji. Mówiąc wprost, skończyłbym ze swoim życiem, żeby nie być udręką. Gdy takie słowa padają z ust znaczącego polityka, to wiedz, że coś się dzieje. To syn premiera, wówczas jeszcze nie premiera, ale wicepremiera i ważnego ministra Mateusza Morawieckiego, mianowicie Kornel Morawiecki. Ja już dawno przewidywałem, że rząd prędzej czy później zacznie promować eutanazję i to niezależnie, czy u władzy będzie PiS, czy Platforma, czy PSL, SLD, Razem, czy Zmiana. I właśnie zaczęło się na poważnie, jak widać po tej wypowiedzi, testowanie reakcji, powolne gotowanie żaby, oswajanie nas z retoryką przychylną takiemu posunięciu. Początkowo oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie, pod szczególnymi warunkami, ale gdy większość z was, drodzy słuchacze, będzie w podeszłym wieku, należy się spodziewać retoryki mniej więcej takiej, że już wzięliście z życia to, na co zasługujecie, że teraz już tylko starość, nieradość, cierpienie, choroby, nie warto się męczyć, ani męczyć innych, zwłaszcza najbliższych. Że dajcie teraz pożyć innym, nie bądźcie obciążeniem ani dla rodziny, ani dla pracujących pokoleń, bo deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie co najmniej kilka razy większy niż teraz, a stosunek przez zapaść demograficzną liczby emerytów do pracujących też znacznie podskoczy. I że to patriotyczna powinność w pewnym wieku zejść dobrowolnie z tego świata, tak jak na Księżycu w powieści Cylinder van Troffa Janusza Zajdla. No i autorytety moralne w telewizji będą występować i dyskutować, czy to wiek lat 80, czy raczej 75, w którym to należy zrobić najpóźniej. A kto śmie swoją konsumpcję, a nie produkcję, do której już większością utracił zdolność, przy czym wychowanie wnuków się oczywiście nie liczy jako produktywna działalność, kto śmie ją narzucać społeczeństwu dłużej, jest podobnie podły co kapitalista, szef firmy zatrudniającej pracowników, wróg publiczny, czy choćby firmy sprzedającej coś z chęcią zysku nawet bez pracowników, a nie jak państwo bezinteresownie dla wspólnego dobra. I na koniec przypomnienie. Podsumuję w punktach, jakie problemy powoduje ten szatański wynalazek polakożercy i twórcy wzorca współczesnego potężnego państwa, wszechwładnego, wszędzie wpychającego swoje macki, który został prawie na całym świecie powielony. No i ten właśnie wzorzec państwa. I to chodzi o Ottona von Bismarcka. Jemu zawdzięczamy też m.in. przymus szkolny, politykę germanizacji w zaborze pruskim. No a wynalazek, który mam na myśli, to państwowy system obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych, a w Polsce nazywa się on Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chociaż ta nazwa bywa często przekręcana dla efektu tyleż komicznego, co pouczającego. No, smutną prawdę podaje się właśnie w taki żartobliwy sposób, na przykład Zakład Utylizacji Szmalu. Tak więc są to ucisk fiskalny oczywiście. Na dzień dobry płaci się 500 zł przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej około. I to oczywiście co roku rośnie, a po 2 latach 1200 około złotych. No a jeżeli się jest na etacie, no to 1200 się płaci. I to nie, że pracodawca płaci, to się płaci. To znaczy to jest odejmowane od wartości tego, ile wynosi wasza praca, ile wy wypracowaliście, bo za tyle z jakąś tam marżą może to sprzedać.

No właśnie, bez tej marży, tak? Marża to jest jego zysk, tak? Po opodatkowaniu. To jest przychód pracodawcy. Znaczy przychód, no zysk, tak? Bo musi wam zapłacić i jeszcze odprowadzić podatek, no i potem ma zysk netto. No i gdyby nie ten ZUS, no to wtedy o tyle większą część z wartości tego, co żeście wypracowali, byłaby do podziału między was a pracodawcę, drodzy pracownicy etatowi. Więc nie dajcie sobie zmydlić oczu, że są jakieś koszty po waszej stronie i po stronie pracodawcy. To wszystko jest z jednego worka, mianowicie z tego, ile jest warta wasza praca, odejmowane, a wkładane do kieszeni państwa. Następny skutek, kryzys finansów publicznych. No to jest socjalne. Wiadomo, że to wywołuje wyuczoną bezradność, podstawę roszczeniową. Ludzie sobie myślą, a co ja na starość będę? No państwo mi zapłaci oczywiście. No. I oni wiedzą to, że kto inny będzie pracował na ich emeryturę. Chcą, żeby wszyscy inni mieli dzieci, tylko sami nie chcą mieć dzieci. No i przechodzimy w ten sposób do trzeciego punktu, czyli kryzysu demograficznego. No bo po co ja będę wkładał wysiłek wychowania dzieci, inwestował w ten sposób, tak jak w modelu afrykańskim, tak? Trzeci filar afrykański, w to, żeby mieć dużo dzieci, żeby te dzieci miały dzieci, czyli wnuki, pomagać im w wychowaniu tych wnuków. No i skoro państwo się mną zajmie na starość, tak? Cudze dzieci niech na mnie pracują. Kryzys wychowawczy również. Jak już masz te dzieci, to po co je wychowywać tak, żeby czuły się jakoś zobowiązane do tego, żeby na starość ci pomagać i żeby w ogóle dawały sobie radę w życiu tak, żeby nie tylko były w stanie siebie dobrze utrzymać, ale i tobie pomóc, czy to finansowo, czy w jakiś inny sposób. I znieczulica społeczna. Teraz jest urzędnik od wszystkiego, od starości, od choroby. Choćbyś nie chciał nawet, to ten urzędnik ci przyjdzie i pomoże, w cudzysłowie, pod przymusem. W związku z tym się już nie przejmujemy, czy tam sąsiad czegoś potrzebuje, czy jest stary, czy zniedołężniały, czy coś mu pomóc, czy mu zakupy zrobić. Kiedyś, no tak było. Teraz w blokach nawet nie wiemy, jak się nazywają nasi sąsiedzi często, jak mają na imię, którzy mieszkają w przeciwległych drzwiach. A na wsiach jeszcze trochę tego jest. Tam państwo no, od zawsze mniej sięgało niż w większych miastach. W związku z tym tam się dzieje do tej pory wiele zdrowych zjawisk i ekonomicznych, i społecznych, których nie udało się jeszcze całkowicie wyprzeć, wypłukać mackami państwa. Tak więc to wypieranie postępuje, ale nie tak szybko. Jest parę kroków za tym i akurat w tym przypadku to jest dobrze, że jest za, czyli że jest tak jak dawniej. Natomiast najmniejsza jest ta znieczulica społeczna. Jeszcze na wsiach te społeczności są takie często, że sobie ludzie pomogą, a nie będą się wymawiać, że w sumie państwo się tym zajmuje i państwo i tak zabiera mi pieniądze na to, żeby się zająć pewnymi rzeczami, w tym i potrzebami emerytów, potrzebami starszych ludzi, więc ja już nie muszę, ja już się zająłem, bo odprowadziłem to, czego mnie zmuszają, żebym odprowadził. Te problemy oczywiście nawzajem się wzmacniają, to nie jest tak, że jeden nie wpływa na drugi, pogarszają się. No tak więc nie ratujcie ZUS-u, ratuj się kto może. Jeśli będzie się nam walić niebo na głowy, Atlas już go nie będzie podtrzymywał, ten od co go Ayn Rand opisała, który też jest z mitologii greckiej zresztą. Uciekajcie, póki granice otwarte, tam gdzie odpowiednika ZUS-u nie ma. Ewentualnie jest, ale w mniej zjadliwej postaci, jak na przykład kanadyjska emerytura obywatelska. I to tyle w tym krótkim odcinku. Żegna się z Wami Byte Eater. Do usłyszenia w przyszłości.

0: Uoi oi. Uoi oi oi oi.
1: Witam was serdecznie, to ja, Krawiec. Postanowiłem wejść sobie niespodziewanie, bo się tak nudzę trochę w sumie. Tak więc luźne gadki z Krawcem live. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Live. No, jak już mówiłem, ostatnio się fascynuję z takimi bardzo klasycznymi audycjami radiowymi w starym stylu. Oglądałem na przykład takie archiwalne nagrania, w których była pokazana praca dawnych radiowców. No, takie tworzenie słuchowisk, wiecie, mamy specjalne.

0: listę od efektów dźwiękowych, który ma jakąś skrzynkę, w której się telepie coś, wali plaskacze o kawał mięcha. Chodzi o to, żeby wydawać odgłosy, które są tłem do jakiegoś słuchowiska, powiedzmy, nie? No taki dawny dźwiękowiec. To, o czym mówił Klot w swojej audycji też, on też się tym mocno jara, że na przykład kiedyś różne takie radiowe dżingle, to ktoś miał dzwoneczek, jakiś tam trójkąt, który robił ting, różne tam trąbkę, no, do pierdzenia, trąbkę do pierdzenia, różne takie wydające z siebie ciekawe odgłosy, przedmiociki, nie? No i kiedyś tak się robiło. To jest fajne, bardzo takie wdzięczne. Chociaż, jak się zastanowić, to komputer też tutaj daje duże możliwości. No przecież sam od lat używam różnych dżingielków, proszę bardzo. Sobie. Może odrobina deszczu, żeby was tak schłodzić. W sumie tak gorąco, a ja tutaj puszczam reggae. Jakieś, no, okładka audycji też sugeruje trochę. No, w ogóle jaki tytuł dałem, nie? Dzisiaj w takim nastroju jestem, janowo-pawłowym troszkę. No. I kochana rodzino nocnego radia.
1: Nie, bo proszę, słucham Radio Maryja. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim.
2: Halo?
1: Bardzo proszę.
2: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Trzy słowa do ojca prowadzącego. Chuj ci w dupę.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Zaraz, skąd ten dżingiel? A to wiecie co, to mi się przypadkowo otworzył, bo on jest po tym deszczu. A mam różne tutaj, przeróżne dżingle. I ciekawa sprawa, bo nie mogę za bardzo przestawić właśnie, zapomniałem jak to się robi w fubarze, tak aby się nagranie, żeby się nie uruchamiało następne nagranie w kolejności. Nigdzie nie mogę znaleźć tych ustawień i przypadkowo się włączył akurat dzisiaj taki dżingiel.
1: Proszę, słuchamy Radio Maryja. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim.
2: Halo?
1: Bardzo proszę.
0: No, szczęść Boże, już to może trzy słowa do ojca prowadzącego, to darujmy sobie. Tu jest inny ojciec prowadzący się zjawił i on też ostatnio usłyszał trzy słowa do ojca prowadzącego. No właśnie, tak, właśnie, dzieje się w nocnym radio jakaś taka napięta atmosfera, mało urlopowa. To znaczy, no, ja wiem, że są wśród nocników i nocnic takie osobniki, które teraz się gdzieś tam byczą, podróżują, byczą się, opalają, cokolwiek, odpoczywają sobie. A są też i tacy, co zapierdalają. Czy to jest sprawiedliwe? Nie. No właśnie. Mnie dżingle zawsze bawiły, pisze Grzesiek, nasz od książek. Ja już nie mówię na Grześka, Grzesiek od pizzy, tylko Grzesiek od książek. Ja myślę, że on na to zasłużył, żeby teraz o nim mówić właśnie w ten sposób. A nie wiem, czemu z nich zrezygnowałeś kilka lat temu. No właśnie, tak. To jest dobra uwaga. W sumie, dlaczego ja zrezygnowałem? Nie wiem sam. Nawet nie mam tak pod ręką za bardzo. Musiałbym jakieś katalogi odświeżać, a nie z playera, żeby coś ciekawego znaleźć. Właściwie to dużo muzyki jest. No, ewentualnie jak powiem jakiś nieśmieszny żart, to jest tutaj taki właśnie badabumc. Ale wracając do archiwalnych nagrań, znaczy do radia w starym stylu, fajnie zostało na przykład w filmie, z którego znowu ten Klod, ja go dzisiaj będę tu męczył, tego Kloda. Klod się śmiał z Kapitana Ameryki. Jak on się śmiał w ogóle śmiać z Kapitana Ameryki, to jedno. Wspaniały heros. Przekręcił tytuł oczywiście tam, Kapitan Ameryka zbawia świat. Nie, to pierwsze starcie, czy pierwsze uderzenie, Kapitan Ameryka. Widzicie, ja też nie jestem tutaj specjalista od Kapitana Ameryki. Max by się tu nasz przydał, były nasz tutaj kolega, były kolega, były nadający, kolega myślę cały czas, nie? Chyba też właśnie o to chodzi trochę w życiu, żeby, no, nieważne, tak, pierwsze starcie, no, a nie zbawia świat, Kapitan Ameryka. No i co? I tam były takie właśnie audycje radiowe w starym stylu, kiedy zrobiono z Kapitana Amerykę takiego narzędzie do propagandy. No, on występował w głupawym kostiumie, z jakąś tam śmieszną tarczą, piosneczki leciały, tancerki w tle tańczyły kankana i piosenki o Ameryce, nie? Coś jak nasze, idźże bracie na wojenkę, nie? Różne takie, to oni mieli swoje. No i to znaczy, no propaganda zawsze była w sumie w każdym kraju. Taka czy owaka. No, ale wracając do właśnie tych audycji, Agentka Carter, to jest bardzo ciekawy serial marvelowski, taki odprysk od Kapitana Ameryki, od Kapitana Ameryki, ponieważ tam jest akcja w czasach II wojny światowej i Kapitan Ameryka jest zamrożony, nie ma go, po prostu on zginął, jest uważany za zaginionego w akcji, czy raczej za zmarłego po prostu. Jeszcze nie odnaleźli go. On już jest po prostu no, martwym bohaterem i film opowiada o losach agentki Carter, która była dziewczyną, narzeczoną kapitana. No, tragiczna miłość. Kapitan nie udał się na randkę, bo musiał ratować świat przed nazistami. No i tam są dopiero fajnie pokazane takie właśnie audycje propagandowe, radiowe, bo serial ma to do siebie, że się nie zawsze stawia, nie zawsze jest budżet duży, żeby zrobić jakiś super Avengersów, nie? Gdzie tam się napierdalają armię superbohaterów ze sobą, wszystko komputerowe. Nie, to trzeba zrobić prosto, z pomysłem jakimś i właśnie to dobrze robi serialowi, bo serial zaczyna być zwyczajnie ciekawy, bo są różne fajne myki, smaczki, nawiązania. Właśnie możemy sobie scenkę w radio zobaczyć, jak nagrywają program o Kapitanie Ameryce. Nie? Oczywiście w takim starym, nieco naiwnym stylu. Wiecie, o nie, to Kapitan Ameryka! Jak ci się udało uciec z mojej pułapki, którą na ciebie zastawiłem, Kapitanie Ameryko? No, ha, ha, ha! Ty, łotrze, zostaw tą panią, albo będę musiał ci dać nauczkę. No i tak, wiecie, no, takie audycje, nie? W starym właśnie takim retro stylu. No dzisiaj już nikt tak nie nagrywa, nikt nie robi czegoś takiego, ale to jest też ciekawe, fajne. To jest takie retro, że można sobie dla śmichu pooglądać, bo to jest takie właśnie no śmieszne. Oczywiście to jest na pewno przejaskrawione. Prawdziwe takie słuchowiska też słuchałem, takie jakie one były w rzeczywistości, no bo serial, to jest taki trochę wątek humorystyczny. Naprawdę wiele to nie odbiegało od takiego przerysowania. No, ja to już w ogóle tutaj se śmieszkuję, nie? Ale w serialu też było to przesadzone. To takie aktorzenie. Znaczy, to jest fajne, no bo jak było radio, jak słuchaliśmy, no, my to cały czas robimy, nie? My cały czas opieramy się tutaj na dźwięku. Chyba, że ktoś jest, przepraszam, że tak powiem, debilem, ale to chyba ktoś musiałby być, żeby tak przez na przykład 3 godziny się patrzeć w ten sam obrazek. Przepraszam, że nie, no może nie powinienem mówić debil, chociaż to termin medyczny. Debil jest, proszę pana, terminem medycznym. Panie rektorze. I dziękuję bardzo. Właśnie, pamiętam wywiad Korwin-Eliza Michalik. Na pewno niektórzy widzieli. Nie wiem, jak oceniacie. No, niektórzy już tutaj się domagają Etama. Na przykład Malcontent. Śmiało, śmiało. Mówię, luźna audycja. Ja akurat mam dobry humorek dzisiaj. W miarę. No, także witam tych, którzy się spóźnili, którzy dopiero się zjawiają. Siedzę i gadam. W sumie chciałem poruszyć trochę temat, ale jeszcze patrzę tu na komentarz. No, Etam odkrywca. Już tu odkrył nowy rodzaj dżingla i o, profesor Etam to tak ciągle doznaje objawienia iluminacji i Eureka wpada na pomysł jakiś. No.

0: to jest. No właśnie, a co chciałem, o co chciałem zaapelować? Właśnie rodzino, nie, to ojciec dyrektor bardziej, tak, no. Właśnie chciałem zaapelować, żeby, no, przede wszystkim, żeby nie spinać tak łydy tutaj, wiecie, bo niektórych tutaj ponoszą emocje jakoś za bardzo, jakby to powiedzieć, nieadekwatnie do poziomu tutaj jakiegoś. Słuchajcie, to jest tylko żadyjko tutaj, nie? To naprawdę nie trzeba się aż zawsze tak jakoś podchodzić, czy to poważnie, czy się w jakiś tam sposób przejmować bardzo jakieś tutaj rzeczy, wiecie. W ogóle gadałem z potrzebą sobie ostatnio i chyba nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy, ani nie powiem niczego jakiegoś wielce odkrywczego też, że raczej byśmy stawiali na spokojną atmosferę, jakąś taką w radyjku, żeby po prostu było fajnie, tak? Wiecie, o co chodzi, nie? Ja lubię, jak jest fajnie, potrzeba lubi, jak jest fajnie i wszyscy redaktorzy obecni byli też, myślę, lubimy, jak jest fajnie, przyjemnie, sympatycznie, koleżeńsko, miło, dżentelmeńsko czasami. Czasami trzeba załatwić jakieś sprawy, nie? I warto je załatwiać może właśnie po dżentelmeńsku bardziej, a mniej jak jakiś nerwus dziwny, nie? Czy ktoś... Nie wiem, i to tutaj mówię nie, że do siebie nic nie mam, nie? Do siebie też się tu bije w pierś. Myślę, że po prostu wszyscy czasami dorzucamy swoje 3 grosze do jakiejś sytuacji. Znaczy, na całokształt składają się przeróżne rzeczy, nie? Skomplikowane są czasami relacje w nocnym radio między nami tutaj. No ale jak mówię, apelowałbym, żeby jakoś tak po prostu było koleżeńsko, fajnie, sympatycznie. Bez jakiejś takiej spiny nadmiernej też, bo nie ma się co też stresować. Stres to jest morderca straszliwy. Krawiec, zrób dzisiaj 10 pompek, pisze Eurynom 83. A dziś miałem spacer, dużo spacerowałem w różne miejsca. Więc może chyba być. Podobno kapitan Ameryka opowiedział kiedyś najśmieszniejszy dowcip na świecie, gdy był na froncie i stąd jego fame. Myślałem, że taki śmieszny dowcip opowiedział na froncie, że naziści poumierali ze śmiechu i wrócił jako bohater, zabił. Albo tak żenujący to Drozdan na froncie. Witamy Tama, cześć się tam.
1: Jeszcze chwilkę.
0: Coś tam się tam dostraja, faktycznie ma lekki przesterek, ale to się da naprawić.
1: Nie, dzwonek mi zaczął dzwonić, ja już cię słyszałem jakieś 10 sekund. I nagle zaczął dzwonek dzwonić. Także Skype jest coraz dziwniejszy.
0: Tak, Skype robi przeróżne siupy, wiesz?
1: No, najnowsza wersja przesunęła dzwonek jeszcze o dodatkowe 10 sekund do przodu, także jest jeszcze śmieszniej niż było. A ludzie się mnie domagają, bo ja już tutaj byłem, jeszcze minuta już bym wszedł, ale patrzę, 21:15. Kurde, jaki cwaniak, 21:15, bo wiedziałeś, że wejdę na 21:15. No. Nie, ja tutaj się brandzeluję od wczoraj donatami, kurde. Patrzę, kurde, fajnych donatów dostałem. Znaczy nie chodzi o to, że jakieś tam duże sumy, bo nie, ale tak się w sumie zacząłem tym cieszyć, bo to tak fajnie, kurde, jak 6 dych na przykład dostać, nie? Aha, kurczę, aha. I ty mówię, a co mi tam wisi? Nikt nie wchodzi, to ja sobie wejdę, nie? Mówię tak, a jakbym wszedł, to już bym nie wyszedł, bo wiesz, jak się wchodzi, to nie można za szybko wyjść, nie? No, także wiesz, no wszystko się wyrównało, na szczęście zauważyłem, że się kotek tam położył. Myślałem, że będzie potrzeba, bo kotek to mi się zawsze z potrzebą kojarzy, ale potrzeba dzisiaj ten. Podsunąłeś mi pomysł, żeby sobie zacząć dżingle robić. Właśnie, kurde, tak szukałem jakiegoś wyrazu artystycznego, którym mógłbym się wyżyć na nowo, jak gdyby. Czegoś jeszcze nie robiłem. No nigdy nie robiłem dżingli radiowych takich jakichś fajnych, nie? Mm-hmm. Na przykład wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić jakiś fajny właśnie dżingiel o potrzebie, żebyś mógł puścić w środku audycji, albo na przykład o sobie, o tobie, czy o sobie w sensie, że o tobie, tak? Mm-hmm. Mam trochę takich pomysłów właśnie w głowie i nie będę ich tutaj zdradzał, dopóki ich nie zrobię, także.
0: Za każdy pomysł, ja mam propozycję w ogóle genialną. aż sam jestem sobą zachwycony. Za każdy pomysł ujawniony, genialny Etama, 200 zł w ogóle. Co ja mówię? 500 dajmy Etam, nie będziemy. To są jednak wybitne pomysły twoje. To są rzeczy naprawdę przemyślane, odkrywcze, pionierskie. Na tym można miliony zarobić, jak ktoś by chciał. Więc za każdy pomysł, jak wpadnie 200 zł, to Etam ujawni jeden swój genialny pomysł i powie, kiedy zrobi. O.
1: Albo inaczej, za pierwsze 100 odegram dżingla audycji Potrzeby na żywo. Spróbuję, bo to by trzeba było zmiksować, ale ja mam dużo zdolności, jeśli chodzi o mutację głosu, permutację głosu, czy coś takiego, ja nie wiem, jak to się nazywa, permutację głosu chyba. I będę tutaj odśpiewam potrzebową tą, jak to się nazywa, potrzebowy dżingiel czwartkowy.
0: Sorry, Etam, ja na chwilę wrócę tutaj jeszcze do czata, bo chciałbym coś skomentować. Jak powiedziałeś po dżentelmeńsku, to przypomina mi się wypowiedź JKM, że dżentelmeni powinni umawiać się na walkę, jak coś im nie pasuje, pisze ktoś tam po drugiej stronie. No to by dziwne było, gdybyśmy się tu zaczęli pruć z bandoletów, ale też Zenon coś ważniejszego, bo tutaj napisał, że w takich sytuacjach, i to się, jak domyślam, odnosi się do wcześniejszych wypowiedzi o radiu, tutaj o społeczności, jakiś tam apel, żeby w takich sytuacjach mówić konkretnie, bo to dobrze robi, tak twierdzi Zenon, a nie tak dookoła, bo tak to każdy ma to w nosie. No Zenonie, no kto chce mieć w nosie, to będzie miał w nosie, tak odpowiem trochę jak mędrze. No, a kto, wiesz, mądrej głowie dość dwa słowie, też takie przysłowie jest, więc kto tam ma zrozumieć, to zrozumie, o co mi chodzi. Ale i Potrzeba to najlepiej podsumował tutaj, że po prostu jak gruba kreska, robimy coś w rodzaju grubej kreski, no. Spróbujmy jakoś... Może czasem trzeba trochę, nie wiem, zresetować wszystko, nie? I powiedzieć, dobra, halt. Spróbujmy jakoś inaczej, jakoś może od innej strony.
1: Ja wczoraj zresetowałem dosłownie, poza miłym akcentem w postaci donate'ów, zresetowałem swojego Alcatela na pół, dokładnie na pół. Co zresztą było słychać na audycji, potem moje te jęczenie, że o cholera, sobie telefon zepsułem. Ale jak może być to takie coś, że mam telefon w takim fajnym telefonicznym statywie, czyli jest jakby dodatkowo zabezpieczony, upada z wysokości, nie wiem, tutaj jest 80 cm z tego stolika i robią się z niego dwie połówki wzdłuż szkła Gorilla Glass, nie?
0: Aha. To strasznie ciekawe, szczególnie to Gorilla Glass. Masz takie, już słyszałem, no bo to był legendarny.
1: Bo to był taki model z dwiema płytami Gorilla Glass z jednej i z drugiej strony. I się rozlazł i już koniec, nie? Teraz mogę go komuś dać do przejechania na przykład, nie? Bo jak się na przykład położy telefon na tory tramwajowe, to z naładowaną baterią, to wtedy będzie pełno iskier leciało z kół. To jest taki eksperyment, który kiedyś robiłem, nie? Znaczy z samą baterią, bez telefonu, ale z telefon też tak będzie działał, że się będą iskrzyć wszystkie koła. Spróbujcie kiedyś położyć komórkę naładowaną na torach tramwajowych albo kolejowych. Wszystko jedno. Poza tym się świetnie monety rozpłaszcza w ten sposób.
0: No, tak ponownie, może ponownie apel, żebyśmy już tutaj nie rozpamiętywali, co, kto, komu, gdzie, czymś tam, nie wiem, podpadł. Zostawmy może takie tematy po prostu. Pogadajmy sobie o czymkolwiek innym, nie? Etam do polityki.
1: Grubą kreską oddzielaj. Po prostu grubą kreską. To, co było, od tego, co będzie, co jest.
0: Nie wiem, ja, bo wiesz, może jeszcze jedną rzecz skomentuję. Ja wiem, że czasem pewne rzeczy się bierze serio i na poważnie, bo no, to dotyczy jakichś tam ważnych spraw. No. Ale pamiętajcie, że nawet, no nie wiem, no teraz cała sprawa z Błażejem i z Morą jakby, no myślę, że mamy już wszyscy tutaj wgląd, jakoś tam się dogadaliśmy.
1: Ja nie wiem, kurde, o co chodzi na to.
0: Wiesz, bo ja czuję, że społeczność trochę by chciała jakoś to jakiegoś komentarza. Wiecie, po prostu nie lubię też robić takiego radia, które jest anonimowe, w którym się nic nie ujawnia. No to mi się kojarzy z taką komerchą, nie? Po prostu jakieś RMF czy coś. Tam nigdy nic nie będzie o tym, co się w redakcji dzieje. Nie będzie jakichś komentarzy, że może coś komuś tam, jakaś audycja się nie podoba i tak dalej, nie? A u nas gadamy swobodnie i mam trochę problem... Właśnie. Mam trochę problem, bo no, teraz właśnie podkreślam, że gadamy swobodnie, coś tam, a z drugiej strony już nie chciałbym wracać do tych tematów. Może jakoś tutaj poratuję kotek mruczek jakąś wypowiedzią ciekawą.
2: No tak, no wydaje mi się, że tutaj no przede wszystkim mieliśmy wczoraj bardzo konkretną rozmowę, bardzo, że tak powiem, która coś buduje, tak, bo rzadko takie rzeczy się zdarzają, że jest rozmowa, z której coś wynika. Nie, że się poklepiemy po pleckach, tylko trochę się po nie zgadzaliśmy, trochę tam się starliśmy, trochę, no i przede wszystkim doszliśmy mniej więcej z tej rozmowy do tych samych wniosków i wydaje mi się, że to, co napisałem tutaj na czacie, czyli, że ta gruba krecha, myślę, że wydawałoby się uczciwe. I ze względu na to, że bez względu na to, którą sztamę trzymacie, kogo tutaj z kim się zgadzacie, z kim się nie zgadzacie, kto wam przeszkadza, kto wam nie przeszkadza. Jeżeli teraz sobie zrobimy taką grubą kreskę, która oczywiście w Polsce jest bardzo źle jakoś tam zrozumiana, bo ale nie oszukujmy się, w nocnym radiu nikt tutaj raczej żadnych zbrodni nie popełnił, a nawet jeżeli tak, to panie prokuratorze, to nie jest prawda i proszę tego nie słuchać, to każdy od tej pory, od tego momentu, od tego bardzo konkretnego momentu świadczy sam o sobie. I to, co tutaj przyniesie po tej grubej kresce, do kogo się dopieprzy, do kogo będzie się czepiał, to będzie świadczyło tylko o tobie. Jeżeli do kogoś się przepieprzysz, to jest twoja wina i będziesz z tego rozliczany i będziesz za to pałowany i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy sobie taki mały, mały reset. Nie potrzebujemy żadnych teorii spiskowych, żeby sobie reset zrobić. Może tak po prostu przeliczmy siebie, przeliczmy głosy i zobaczmy, co z tego wyniknie. Zobaczmy, kto tutaj pluje jadem na lewo i prawo, kto jest tym hamulcowym, kto jest tutaj naczelnym hejterem, a kto jest tym, kto tworzy społeczność i robi coś fajnego. Wydaje mi się, że tego tyle brudu się nazbierało, że ten reset jest zwyczajnie potrzebny i przyda się nam wszystkim. A jeżeli ktoś po drodze odleci albo wystawi sobie świadectwo, no to jest już tylko i wyłącznie wasza wina.
0: No, nie chciałbym jakoś tak brzmieć tutaj górnolotnie czy coś, ale nie powinniśmy się dzielić tutaj w ogóle w nocnym radio. Powinniśmy trzymać sztamę ze sobą, być za sobą tutaj i koleżeństwo i tak dalej. No i się szanować, każdy każdego jakoś tam szanować, jakieś wyczucie mieć, nie, żeby też nie dogryzać komuś tam, nie wypominać, ugryźć się w język, wiecie ile razy, ile mnie to kosztuje, żeby przełknąć dumę i coś tam nie powiedzieć, kurde, no dobra, może nie tak zawsze mi się udaje, bo coś tam chlapnę, nie, ale generalnie z potrzebą się zgadzam. Może trochę taki wydźwięk, bo wiecie, on tak bardzo serio, nie? Już tu będą kary, bo od tej pory każde wasze przewinienie, on tak trochę brzmi jak jakiś dyktatorek tutaj. A ja takie mam podejście bardziej luźne, po prostu bym już nawet nie gadał o tym za dużo, po prostu wszyscy wiemy, o co chodzi, a no, jak się okaże, że ktoś w ogóle nie rozumie, o czym my mówimy dzisiaj, myślisz, że może być taki przypadek? Potrzeba?
2: Przypadki się pojawiają, tak? Natomiast no też myślę, że tutaj jakiś cooldown, powiedzmy najbliższa godzinka, niech taka będzie, niech się ludzie z tym zaznajomią, z tą koncepcją. Mi się wydaje to słuszne. Wydaje mi się, że tutaj, bo akurat o tym nie rozmawialiśmy i nawet, żeby nie było, ja się nie spodziewałem, że Krawiec tutaj wyjedzie z taką audycją, mimo że spodziewam się, że pewne osoby, i to akurat nie te pewne osoby, ale inne pewne osoby będą, nie będą w to wierzyć, że nie będą w stanie, wiesz, tak zrozumieć, że wiesz, że my tutaj nagle no, mówimy jednym głosem, no ale to wszystko mi się wydaje, że słuchajcie, no jesteśmy, wyrośliśmy z pewnej małej społeczności i w tej małej społeczności istnieliśmy bardzo, bardzo długo. Potem ta społeczność się powiększyła, trochę zaczęła się przenikać z różnymi uniwersami, pojawiły się nowe osoby, które nam pasowały, które nam nie pasowały. Zróbmy sobie taki mały po prostu reset, tak? I no, znaczmy oznaczmy nasze uprzedzenia od tego, co teraz będzie. Bo jeżeli ktoś jest parówą, jeżeli ktoś jest hamem, to on tym hamem będzie. On tym hamem będzie jutro, pojutrze, w piątek, w poniedziałek, nieważne kiedy, ale on tym hamem cały czas będzie. I w zasadzie tyle. I to pozwoli nam na rozróżnienie, na odrzucenie tych wszystkich uprzedzeń, których za bardzo akurat nie lubię. Jak lubię stereotypy, to uprzedzenia akurat nie lubię. Natomiast wydaje mi się, że możemy wykreować w tym coś bardzo, bardzo sensownego i zwyczajnie zrzucić sobie z klaty te wszystkie pretensje i mieć tylko i wyłącznie pretensje o to, o rzeczy, które się zdarzyły od dnia dzisiejszego. Mhm.
0: Za chwilę cię Etam, poproszę o twój komentarz, jak gdybyś to wszystko skomentował, ale ja jeszcze chciałem ważną rzecz dodać. Słuchajcie, jako że tu wszyscy chyba jesteśmy ludźmi, którzy mają jakieś swoje mocne, słabe strony, zady i walety, jak to się mówi, nikt nie jest doskonały, nikt nie jest tu Mr. Perfect, kurde, trochę pokory, trochę wybaczenia tej drugiej osobie, jej niedoskonałości. Wiecie, o czym mówię, nie? I wydaje mi się, że jeśli tego nie będzie, to raczej nic z tego nie wyjdzie, bo nie może być sytuacji, w której powiedzmy jedna tam jakaś strona czy osoba do drugiej podejdzie z takim nastawieniem, że no dobra, wyciągasz do mnie rękę, wybaczam ci, że jesteś takim chujem, ewentualnie. Wiecie, nie może być tak, nie? Musimy tu jakoś z życzliwością do siebie teraz podejść, odpuścić sobie to i owo. No i chyba tyle, no kurde, tam nie wypominać sobie. Już niektórzy tu wypominają różne rzeczy na czacie. I po co to? Może jakiś...
2: No też przede wszystkim nie chodzi o to, żeby komuś wypominać rzeczy sprzed pół roku. Chcesz wypominać komuś rzeczy z przeszłości, to kup sobie Doleriana, rozpędź się do 88 mil na godzinę i wtedy sobie wypominaj, tak? Zróbmy po prostu taki eksperyment. Niech wygra mądrzejszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? No, wydaje mi się, że tutaj każdy z nas, każdy bez względu na to, którą stronę tutaj sobie gdzieś w swojej wyobraźni obrał, wydaje mu się, że wygra. No ale niech nasza postawa będzie dowodem na to, że no kurde, no jednak mimo wszystko zależy nam na tym, żeby fajnie się wspólnie bawić przede wszystkim, bo przecież o to chodzi w nocnym radiu. My tutaj nikogo nie zbawiamy, nikomu nie budujemy jakichś świątyń w podziemnej, wklęsłej ziemi, tylko po prostu wspólnie się fajnie bawimy. To też nie znaczy, że musimy wybaczać i puścić w ogóle w niepamięć wszystko to, co było. Tylko niech ludzie mówią sami za siebie.
0: No, a ty Tamie, co powiesz?
1: Znaczy ja nie bardzo wiem w ogóle, o co chodzi.
0: Co chodzi? No to dobrze, to dziękujemy za komentarz twój wspaniały.
1: Nie, bo coś tam się domyślam, ale tak słabo. Znaczy ja myślę, że jestem szczęśliwym nieposiadaczem Discorda w tej sytuacji, bo pewnie wiedziałbym więcej, a w tym przypadku po prostu no tak, znaczy niby rozumiem, ale,
0: dobra,
1: ale
0: Etam,
1: czuję się zagubiony.
0: Słuchaj, to ja powiem coś o tobie. Słuchajcie, Etam jest przykładem takiego człowieka. Niektórzy się śmieją tu trochę z Etama, żartują, no stał się takim memem naszym trochę. Jedni mogą lubić słuchać Etama, inni nie, ale no jest to taki człowiek na pewno bezkonfliktowy właśnie. Słuchajcie, Etam się nigdy z nikim tu nie kłócił. Jedna była sytuacja, co daliśmy mu z potrzebą ultimatum, że ma w końcu ogarnąć mikrofon, sprzęt, tam wszystko, żeby to brzmiało i się uniósł dumą. I odszedł, ale dobrze, że wrócił. No, znacie, jaki bezkonfliktowy człowiek. Nigdy do nikogo nic nie ma, odpuszcza wam, że tam sobie z niego żartujecie. Ja też mógłby się wkurwić tutaj, nie? Powiedzieć, ty, kurwa, ile ty masz lat? Kto ja dla ciebie jestem, kurwa? Wujek? Przypierdolić ci, kurwa? Już do ciebie jadę, kurwa! No, tak mógłby zareagować.
2: No ja się tutaj trochę wtrącę, bo tutaj już się pojawiają głosy, że mam nadzieję, że amnestia obejmuje. To nie jest amnestia. Słuchajcie, to nie jest amnestia. Kto coś ma za pazurami, to ma za pazurami, no i te uprzedzenia mimo wszystko będą, tak? Tylko udajmy, chociaż przez chwilkę, chociaż przez, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, udajmy, że to się nie zdarzyło. Weźmy, spróbujmy rozliczać tylko ludzi. W ogóle to jest coś, co w pewnym momencie swojego życia odkryłem. Jezu, zabrzmiałem jak Konrad, nie? Coś, co odkryłem, my bogi tak mamy, że trzymanie pewnej urazy zbyt długo jest zwyczajnie toksyczne i jest szkodliwe. I to nawet jeżeli jest to uraza, która będzie jakoś, nie wiem, ciągnięta wobec osoby, która faktycznie jest toksyczna i to bez dwóch zdań, no to jest zwyczajnie tanie i słabe. Rozliczajmy ludzi, ja w pewnym momencie sobie tak założyłem, tak, że no, w pewnym momencie mi się to nie udało, bo się długo zbierałem, tak, no ale myślę, że niczego nie żałuję, żeby to nie trwało zbyt długo. Jeżeli mamy do kogoś problem, niech on będzie rozliczony w pewnym czasie, nazwijmy to nawet 2 miesiące. Chociaż 2 tygodnie brzmi dużo lepiej. I tyle. Jeżeli tego nie rozliczyliśmy w tym momencie, zapominamy, bo to znaczy, że my żywimy urazę, druga osoba, no nie dotarło do niej najwyżej i bez względu na to, ile razy będziemy pałowali kogoś za to, że kiedyś coś tam powiedział, no to nie zmieni absolutnie nic ciekawego do tej dyskusji nie włożę, więc no powiem tak od siebie, że w tym momencie, no jak mówię, no trochę mnie ta dzisiejsza audycja Krawca zaskoczyła, możecie mi wierzyć lub nie, ale wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym bym spokojnie powiedział, żebym położył tę grubą krechę, no i zwyczajnie też się czepiał, jeżeli od dnia dzisiejszego będzie ktokolwiek z nas czepiał się rzeczy z historii. A zacznijmy wszystko od początku, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I nawet powiem, że i z Jolą, i z Robertem, i z adwokatem będę w stanie porozmawiać na poziomie i nie będę, i tak od siebie deklaruję, nie będę im wypominać tego, co było. Natomiast jeżeli mi znowu podpadną, no to znowu się będę czepiał.
0: Tak? Ale świetny pomysł ogólnie. Kurde, wiesz co, jakoś tak rzuciłeś dzisiaj i od razu mi się spodobał. Gruba kreska, fajnie. I właśnie, no jak teraz powiedziałeś, że jesteś w stanie nawet sobie pogadać na luzie i jakoś, jeśli oczywiście druga strona będzie miała ochotę, bo to też musi być, nie?
2: No, no tutaj wpisę, przeproś potrzeba, nie?
0: Kajaj się.
2: Zdejmij matkę, przeproś mundur.
0: Na kolana, synu Jorela, na kolana przed Zodem. No, tak, ciekawe, jakie będą reakcje. Po reakcjach ich poznacie. Po reakcjach teraz ich poznacie. Kto jak się odniesie do tego pomysłu, to słuchajcie, co by nie powiedział coś, to on im powie, no.
2: Ale ty wiesz, Krawiec, to jest taki problem, tak, że 96% polskich kierowców uważa się, że jest lepszym kierowcą niż inni kierowcy, tak? I podejrzewam, że w nocnym radiu jest dokładnie to samo, że jestem lepszym czatownikiem, że jestem lepszym radiowcem, że jestem lepszym dzwoniącym. No, zobaczmy, no, spróbujmy, tak, postawić sobie granice i zacznijmy sobie budować od tego punktu swoją renomę. I to tak samo, no nie wiem, tak samo ty, tak samo ja. Weźmy, zapomnijmy o naszych starych bezlitości, o naszych starych lorem ipsum. Rozliczajcie nas za to, co zrobimy dzisiaj, co zrobimy jutro, co zrobimy w ciągu najbliższych dni.
0: I to jest najbardziej uczciwe też takie rozliczanie, nie? Bo daje jakąś szansę tutaj komuś, no, żeby był jakoś oceniony. Dobra, no Furiat się dodzwonił, ryzykowny telefon. Witamy Furiata.
2: Złoty czwartek.
3: Siema, jebane chlory, kurwa, mać.
2: No i to jest właśnie ten piękny przykład, że rozliczamy już w tym momencie. Rozliczamy już w tym momencie.
0: Nie przeklinaj, psie jebany. No, tak ci powiem, jak major Suchodolski. No, a z czym dzwonisz? Jaki masz przekaz, Furiat, do nas?
3: Mam przekaz ciekawy, wiecie, jak ciekawy sobie siedzę, wiecie, na tym, na tarasie i mam tak zwany, jak to powiedzieć...
1: Ale Furiat, sorry, widzę twoje włosy w uszach.
0: Mam tak zwany, czekaj, bo ta historia już zmierza gdzieś do finału i mam tak zwany, tam siedzę i co? Mam tak zwany, co?
3: Nie.
0: Tak zwany... No i przerwaliście mi się, teraz już nie dowiemy, co ma tak zwanego Furiat na działce, gdzie siedzi sobie.
3: A, pierdykam.
0: No dobra, słuchajcie, taki komentarz. Jak potrzeba byś, jaki masz stosunek ogólnie do osób ubzdryngolonych, bardziej lub mniej, na antenie nocnego radia?
2: Jako, że nie jestem osobą, która szczególnie jest trzeźwa na antenie Nocnego Radia, no to stosunek mam jak najbardziej pozytywny, no ale tutaj, no właśnie, tak wiesz, tak od samego początku powiedziałem, tak, że słuchajcie, od teraz nas rozliczajcie za to, co robimy. Przychodzi taki furiat i mówi, siema kurwa jebane chlory. I to też świadczy o tym, o pewnej ciągłości, bo my wszyscy mamy pewną ciągłość osobowości, to co robimy na co dzień, tak, to co jakoś przebija się do tego, jeżeli dzwonimy do radyjka. I to jest taki mój skok wiary, że to zostanie, że ci, którzy, nie wiem, którzy kiedyś mi tam podpadli, podejrzewam, że w pewien sposób prędzej czy później się skompromitują. No brawo, furiat, że zrobiłeś to w pierwszym zdaniu po wielkim resecie. No. Naprawdę, naprawdę szapoba. Więc no nie wiem, czy chcę tutaj bardziej to kontynuować, bo obiecałem... No nie chcę tego bardziej kontynuować. Obraziłeś mnie od samego początku i uważam to za bardzo niefajne. Uważam, że nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Jeżeli zaczynasz rozmowę w ten sposób, nie jesteś człowiekiem, z kim chciałbym tutaj... dogadać się i posłuchać tego, co masz do powiedzenia, bo zacząłeś od durnego siema kurwa jebane chlory.
0: Wiecie,
2: powinieneś się tego wstydzić.
0: Znaczy, wiecie, no... czasem nawet jeśli coś jest żartem, no to nie brzmi najlepiej po prostu jakoś. No tak, tak po prostu. Już, no. Trzeba się...
3: Ale wiesz, zawsze potrzeba będzie takim, czy ja do niego pójdę, wiesz, miło i sympatycznie, no, on będzie miał swoje i tak.
0: No, ja też tak średnio odebrałem siema jebane chlory. Wiesz, po prostu to jest jakiś taki dysonans, nie? Gadamy sobie tutaj kulturalnie, gadamy o tym, żeby jakoś tutaj uspokoiła się sytuacja, gadamy o tym, że dobra, to wyciągamy do siebie rękę i dajemy sobie tam każdemu drugą szansę, gruba kreska. I w tym momencie, kiedy ty dzwonisz nagle i siema jebane chlory, no to trochę tak, nie wiem jak to nazwać, no po prostu nie pasuje to do końca jakoś, no też.
1: Dobra. Niech będzie dobra. Wolno powiedzieć im nie. Nie wiem dlaczego.
3: Teraz ja mówię, czy nie?
1: No dobra.
0: Wiesz co, Furia, to ja jestem tu od prowadzenia audycji, to też powinieneś mieć na względzie. Zaczęliście tam mówić jednocześnie. No wiesz, jest trochę problem, że jesteś podpity, a my tu sobie na poważnie rozmawiamy, więc to sympatyczny telefon na swój sposób. Ja mam duży dystans do tego wszystkiego. Widzisz, jeszcze nie skończyłem. No dobrze, mów.
3: Mhm. To mnie dotknęło, jak mnie powiedział do mnie, że jestem chlorem jakimś, a chlor to mi się kojarzy z jakimś, nie wiem, z jakimś człowiekiem, kurwa, który...
0: No tak się chyba mówi, tak się mówi chyba, słuchaj, w slangu, na pijaka, tak? Jeśli dobrze wiem, chlor, tak?
2: No chlor powinien ci się kojarzyć z tablicą Mendelejewa, bo robię tutaj sobie naprawdę zawieszenie niewiary i udaję, że nie wiem tego wszystkiego, co o tobie wiem.
3: Nie no, przestań.
2: Ale tutaj jeszcze się wbije, bo to będzie dość łatwe. Póki Zenon nie śpisz, wiesz co, chciałbym, żebyś zadzwonił i żebyś się podzielił swoją opinią na temat tej mojej grubej kreski, którą zaproponowałem, odnośnie tego, co tutaj co Krawiec wspomniał o tym takim, no może trochę nie pojednaniu, ale też jakimś, nie wiem, kochana rodzina Nocnego Radia, że to jest jednak rodzina. Póki nie śpisz, chciałbym usłyszeć twój głos. Bo dajmy, że wszystko, co się zdarzyło, nie miało miejsca i chciałbym poznać twoją opinię. Tak po prostu publicznie, z głosu, nie tylko na żart, że byś miał
3: wolę. Sentyment mam do tego, do Zenona. On może też leki, ma do mnie sentyment, może my się nie lubimy, albo się lubimy. Albo co tam.
0: No ale jak to mawiają, kto się lubi, ten się czubi. Dobra, Furiat, słuchaj, ty tak bez spiny, dzięki za telefon, ale już tam idź się, połóż może, trzymaj się. No, dobra, to jest na antenie potrzeba i Etam, może dołączy Zenon, też bym chętnie usłyszał jego głos. Tym bardziej, że no, jest to, co by nie było, ważny głos, no bo Zenon jest przecież w redakcji, pomaga z różnymi rzeczami i jest członkiem naszego teamu, więc jego głos jak najbardziej jest tu ważny. Witamy Zenona.
4: No cześć, słychać mnie teraz, bo ja już w łóżku oczywiście.
2: W tym połamanym. A nie, przepraszam, gruba kreska, to łóżko już, zapomnijmy o połamaniu łóżka. Okay.
0: Słychać się trochę inaczej, ale każdego, kto leży, słychać inaczej, też to zauważyłem.
4: No, to ja po pierwsze powiem, że cały ten pomysł, to w ogóle dziwię się, że to szczególnie z twoich ust potrzeba wyszło, ponieważ to jest taka bardzo poważna i problematyczna fatfobia. O.
0: Co? Ja nie rozumiem.
4: No to jest dyskryminowanie osób grubych. O!
0: Ale o co chodzi? Ale o co chodzi?
4: Zaraz gruba kreska. Dlaczego musi być gruba?
0: Aha!
2: Okej, czyli no tutaj już widzimy, że Zenon przedawkował znowu wykop, do tego granulatu zjadł.
4: Już wściekłe ataki. Widzisz? Potrzeba pierwszy, przegrałeś.
0: Horyzontalnie wyzwolona gruba kreska.
2: Ja jestem istotą kulistą. Wypraszam sobie. Pani
4: ciekawa, tylko że co zrobisz z kwestią tych banów i zakazów wejścia na Discord?
2: Nie zrobię absolutnie nic, bo to się stało. I jeżeli robię grubą kreskę, to nie znaczy, tak jak mówiłem, to nie znaczy, że ktoś tutaj pisał o amnestii. Nie ma amnestii. My tutaj sobie zaczynamy od początku i zobaczymy. Może się okaże, że ktoś nagle, wiesz, no nie wiem, zreflektuje się. Taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że sam się trochę zreflektuje, bo też byłem trochę za bardzo agresywny. Znaczy się, czy za bardzo agresywny, to też czas pokaże. Ale ludzie przedstawią się po tym, po swoich zachowaniach. No, przed chwilą miałeś telefon, który bardzo jasno pokazał to osobę, która jest tutaj jasno nam znana, no i się pokazał nam z tej strony, która no, potwierdziła wszystko to, co było i tutaj nie ma czego zbierać.
4: Tak chyba nie rozumiem, ale to ujmę to tak. To jest dobra rzecz, bo ja z wieloma z ludźmi, z którymi miałem kosę w Nocnym Radiu, mam teraz bardzo dobre relacje. Do tego stopnia, że kurde, wiedzą gdzie mieszkam, że tak powiem i tak dalej, a to nie jest coś, co tak lekko podrzucam. I warto, myślę, nie?
0: Dobra, słuchajcie, każdy z nas mógłby komuś życzyć czegoś, nie wiem, więcej cierpliwości, większego dystansu teraz, no nie wiem, ja bym tego życzył właśnie tych skilli nam wszystkim, jakiegoś takiego spokoju, czasem trzeba, nie wiem, coś sobie przemyśleć jeden dzień, potem zareagować, wszyscy jesteśmy wybuchowi tutaj, bo jesteśmy, no, jakieś tam... charakterki mamy, nie? Wszyscy tutaj. I to jest czasami ciężko, słuchajcie. Jakby był taki team, że jeden rządzi, jeden jest król i władca i Toad ich ma koło siebie, to tak, to wszystko by jak w zegareczku chodziło, nie? Po prostu by się wykonywali rozkazy, albo gdybyśmy byli korporacją, która płaci pieniądze jakieś tutaj, korporacją radiową, medialną. Przecież nie, jesteśmy Nocnik Limited, przepraszam.
4: No i tyle, nie? Coś z tego może wyjść dobrego, warto sobie dać drugą, czy tam trzecią, czwartą szansę. Dziesiątej to już niekoniecznie. Ja myślę, że to takie kilka najgorszych wypadków, które będą robiły gnój, to zrobią gnój w mniej niż tydzień, przyjdzie do weekendu, to się zaaktywują nasi bracia dwujajeczni. To jest moja obstawka, co się będzie działo. Tyle, nie? Jeszcze jest ważne pytanie. Co z memami z żabą? Są koszerne, czy są niekoszerne teraz?
2: Ale o jaką żabę chodzi? No, już się przyjęło, zresztą tutaj to jest jakiś kawałek z jakiegoś hip-hopowego tekstu o żabach. I on się stamtąd wziął, tak? Więc ja tutaj absolutnie nic nie zakazuję.
0: Zenon, tak? Wiesz co, ja bym, przepraszam, że ci przerwę potrzeba. Zenon, zrób jak uważasz. Jak czujesz, stary, no, tak zrób.
4: Tak, to tylko szczepa jest pytanie do potrzeby od domu. Tak,
0: nikt,
4: tak,
0: my nie mamy ci prawa niczego nakazywać, tak. Natomiast, w zasadzie.
4: Tak, wiesz. Tylko moja interpretacja tego jest taka, że to się tyczy kochanej rodziny Nocnego Radia, a żaba nie jest kochanej rodziny Nocnego Radia.
2: Kurde, no i Zenon, no i tutaj już sobie zaczynasz wystawiać laurę.

0: Spokojnie.
1: Zaufanie jest walutą. Można to zyskać, można to stracić, można to zarobić i można to dostać. I od tego punktu chciałbym, żebyśmy wyszli, żeby ten szacunek i zaufanie było pewną walutą. I trochę to zresetować, bo bardzo dobrze zaznaczyłeś, że w ciągu tygodnia to się wszystko wyjaśni. I naprawdę, jestem w 100% pewien, że masz rację, że tak to właśnie będzie. Tylko no, każdy sobie teraz laurkę wystawia.
2: No, nic dodać, nic ująć. Ja tak nie wiem, czy to ma szansę powodzenia, czy nie. Ale tak jak Potrzeba powiedział, każdy pokaże, jak na to zareagował, na naszą prośbę.
0: Miało wiele zmienić, nie będzie radykalnych zmian. Myślę, że jest szansa, że parę relacji się naprawi. I tak
2: zawsze
0: mówi
2: coś.
0: Moje doświadczenie życiowe.
2: Zawsze coś.
0: I to już będzie dobry wynik, nie?
2: No, dokładnie. Mm-hmm. Tak.
0: No.
2: I to będzie bardzo to dużo czasami. I to może być czasami te kilka relacji, które się jakoś naprawią, to może być tak naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: No, czas pokaże, bo ja nie wiem, jakie jest pole i możliwości. Jakoś tak nie chcę tego wybitnie analizować. No, też pragnę zwrócić uwagę, że gdzieś tam kilka czerwonych kartek się pojawiło ostatnio, ale to też nie mam siły tego roztrząsać, bo nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby o tym gadać.
1: No nie, to jest tragiczny moment, żeby to roztrząsać. Tak. To jest fatalny moment.
0: Więc czerwone... to pies, nie ma tematu.
1: To było, to się zdarzyło, to było i to cały czas istnieje, natomiast dalej tak uznajmy, że to, co się zdarzyło, tego nie było, tak? Jak żyjemy sobie przez życie, jeżeli, nie wiem, masz jakąś ranę gdzieś na swojej dupie albo ramieniu, po prostu niech to się zabliźni, tak? Udajmy, że tej rany nie było i nie zapominajmy, bo nie chodzi mi o to, że tutaj jest jakaś amnestia i wszystkim wszystko wybaczamy, tylko chodzi mi o to, żebyśmy no, od tego dnia, od tego dzisiejszego, od tej dzisiejszej audycji, no, zaczęli się oceniać tak po prostu od zera, bo zero to jest bardzo niski poziom wbrew pozorom, tak? Żebyś tutaj nie miał jakiegoś fałszywego wrażenia. Zero to jest bardzo niski poziom, zero to jest jakieś...
0: Jestem na tak, jak najbardziej. Lubię takie rzeczy i mimo bycia wybuchowym, to też jestem w stanie dość łatwo przebaczyć i takie, do takiego zera z czymś ruszyć. I co mi tak ogólnie na plus wychodzi, że tak powiem, w finalnym rozrachunku i polecam takie podejście, a jak się jeszcze do tego nie jest wybuchowym, to jeszcze lepiej. No i tyle.
2: Ja też
0: nie
2: bywam
0: zadzwonię, bo
2: wybuchowy.
0: Dalej jad potrzeby do Zenona. Nie tam żadnego jadu, nie tam. Nie czuję od potrzeby, więc spokojnie, panie.
2: No, Robert, musiałbyś mieć, widzisz, dobre nastawienie do Zenona. Dobra intencja men. Ludzie się z tego śmieją, że dobra intencja men, ale dobra intencja to nie jest taka głupia rzecz wcale.
0: Ale Robert ma do mnie dobrą intencję, nie ma do potrzeby dobrej intencji.
2: Do potrzeby nie ma. Ja już się gubię. Kto ma do kogo jadł?
1: Chłopaki, bo jestem tutaj stroną w tym równaniu. A. To nie ma w tym momencie znaczenia. Zaznaczyłem, że od teraz budujemy sobie nasz swój wizerunek. No jeżeli ktoś będzie dymił, no to wtedy będzie miał już nawet po tym resecie. To jest w ogóle śmieszne, tak? Że po takim resecie, po grubej kresce robimy sobie jakiś wizerunek zadymiarza. No to też świadczy o czymś. To jest to, o czym Zenon mówił, że ludzie bardzo szybko, bardzo obudują się w tej swojej twierdzy i bardzo szybko pokażą, co w nich siedzi. I być może pojawi się parę osób, które gdzieś w tym całym kotle się trochę zakałapućkały i może nie wiedziały, w którą stronę pójść. I to jest bardzo dobry moment, żeby z tego sobie wyjść i żeby zacząć się z powrotem z nami fajnie bawić. Ale jestem w 100% przekonany, że większość z nas okopie się w tych miejscach, w które były.
0: Dobra, to jeszcze ogłoszenie parafialne. Moi drodzy, gdzieś tak koniec lipca, początek sierpnia obiecana audycja w klimacie rzymskim, a później też troszeczkę zostaniemy w klimacie rzymskim, bo będzie o prawie w kontekście samoobrony z prawnikiem.
2: O.
0: Żeby tak trochę ad vocem do tych takich memów, które z Tuwumbą żeśmy poruszyli, które się pojawiły w środowisku strzeleckim. Ja je znam od Warszawy po Śląsk i wszędzie są te same historie, te, które poruszyliśmy. Jeszcze kilka ich tam

0: więcej. No, ale dowiemy się, jak to widzi prawnik.
1: Temat,
0: i tyle.
1: Temat broni jest super ciekawy i dla mnie bomba, że jest audycji więcej o broni. I pod różnym kątem, no kurczę, broń może być starożytna, współczesna, różne tam niuanse prawne, posiadanie, to jest temat rzeka, nie? Fajnie.
0: No i ten, i myślę, że chyba jednak, żeby zachęcić, to zamiast robić nudny wykład, skąd się wzięli Rzymianie, chociaż można to ciekawie powiedzieć, to zacznę właśnie od broni, bo wszystkich interesują ci legioniści, czym oni tam się lali, co i jak, to od tego zacznę. O. No, dobra.
1: Także, no, dzięki, trzymaj się.
0: Do usłyszenia, cześć, hej.
1: Do usłyszenia.
2: Dzięki, buźka, serduszka.
1: Etam, jesteś z nami jeszcze?
3: Tak. Znaczy ja mam akurat fajny, bo ja mam czystą kartę, więc ani się nie czuję przez nikogo obrażony, ani nie, chyba nikogo nie obraziłem. Nawet jak Furia zaczął gadać, to czułem, że to nie do mnie, tylko do was. Takie odniosłem wrażenie, sorry, ale tak odniosłem wrażenie, że on miał na myśli was, no ale nie wiem. Słusznie czy niesłusznie, jak myślicie?
1: Ja już się gubię, kto ma kogo na myśli i kto z pewnymi osobami, kurwa, co, kto, komu, z kim, trzyma, wiecie, a to jest takie,
3: no,
1: a to jest śmieszne, patrzcie,
3: nazwać,
1: patrzcie,
3: no. Chlorem, no.
2: Tak. A może trochę chlor by ci się przydał do oczyszczenia tego bajzlu w kuchni, do oczyszczenia, nie wiem, kibla albo ten umywalki, bo chlor to wiesz.
3: Tutaj woda z chlorem się przydaje, owszem, ale nie jest tak źle jeszcze. Jakby mogło być tak, że to nie bez przesady. Ja myślę, że dalibyście się namówić na tydzień ze mną, pomieszkać spokojnie. Spokojnie, co, także.
2: Byłem już tydzień na Woodstocku, także podziękuję. Mam pewne standardy.
3: Okej. No w każdym razie, no Woodstock i te takie kąpiele w błocie, no to jest troszeczkę gorsze niż u mnie.
2: Czy ja wiem? Przecież w tym bajorku są też pewne naturalne bakterie, które też całkiem nieźle. No naprawdę, w tym błotku spokojnie można się umyć. Bez względu na jak głupio to brzmi, ale można.
3: No, czy u mnie w zasadzie też. Nawet ostatnio sobie pochwalę się, prysznic sobie zmieniłem na
1: wziąłem,
3: taki energooszczędny.
1: Wziąłem sobie ostatnio. Przepraszam.
2: Ale wiesz co, Krawiec, to jest dość zjawiskowe, bo mamy kolejną osobę, która też już w pewien sposób ciągnie swój wizerunek, tak? Który jest nam znany. No i on tutaj sobie, wiesz, on sobie tutaj prysznic zrobił, tutaj coś tam, jakiś akwedukt, tutaj woda mu poleciała, tutaj ten. I to też jest pewna taka konsekwencja, której się bardzo spodziewam po tym, bo nie sądzę, żeby szczególnie dużo ludzi nagle się zmieniło po tym, co po tej grubej kresce. No ale może faktycznie wypadałoby no, od czasu do czasu zrobić sobie taki mały mikro reset i w ten sposób tak. do siebie podejść. Wiesz co, nawet Krawiec, ty ze mną i ja z tobą, nam też by się przydało.
1: Tak, myślisz? Ja to tam do ciebie z grubsza nic nie mam.
2: Ale wiesz co, nie chodzi o to, to jest coś na zasadzie, jeżeli sobie, wiesz, takie stare, dobre małżeństwo jedzie na wakacje, tak jakby, wiesz, jak na randkę, nie? Tam, wiesz, już dzieci gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam sobie biegają, nie? A my sobie jedziemy na piękne, wielkie, homoseksualne wakacje do powiedziałem, to mam głos, tak powiedziałem. Na piękne, wielkie wakacje do Grecji i spędzamy sobie po prostu czas razem i patrzymy na siebie, wiesz, no nie jak na zasadzie, no nie wiem, na rywali, czy jakichś tam liderów różnych dziwnych ugrupowań, tylko po prostu jak kumple, którzy zrobili, no nie oszukujmy się, zrobiliśmy naprawdę zajebiście fajną robotę i myślę, że powinniśmy być z tego dumni.
1: No, też tak myślę, no. Generalnie ja jestem zadowolony z tego, jak to wszystko działa, wygląda. To, że mamy jakieś tutaj propozycje, plany, jakieś akcje robimy, tak jak dzisiaj, no to trzeba pracować, żeby nadal było względnie okej. Coś tam mamy do poprawienia, do przepracowania, nie? takie bardzo ogólne rady, chciałem, które wcześniej dawałem, chciałem, żebyście na serio jakoś to wzięli, nie? Że więcej sobie odpuszczamy, no kurwa, jest ten ktoś tam, jaki jest, ale już nie będę mu dogadywał. No takie, nie wiem, człowiek do człowieka bardziej, nie? Żeby unikać takich sytuacji, o to mi chodzi. No chciałem to dokładnie wytłumaczyć, o co mi chodzi, żeby unikać jakichś toksycznych sytuacji ogólnie, że komuś coś wypominamy ciągle, że się czepiamy, że nie słuchamy drugiej osoby, ktoś coś stara się nam wytłumaczyć, a my już kombinujemy i tymi oczkami w lewo, w prawo, kurwa, ale ja z kolei, ja jeszcze nie skończyłem, chciałem ci, a ty co? No, kurwa, no tak się nie gada, nie? Nauczmy się gadać, komunikować ze sobą. To mam wrażenie, że czasami sztuka komunikacji nie jest w ludziach tak bardzo rozwinięta.
2: No to jest pewna taka właśnie sztuka komunikacji, którą na przykład czy to z Krawcem, ale nie tylko z Krawcem, którą sobie wykształciliśmy, a ja i Krawiec na swój sposób, tak? Że w pewien sposób jesteśmy w stanie, no ale chyba tutaj, żeby nie obgadywać właśnie, nie obrabiać dup, z Krawcem bardzo często się nie zgadzamy co do jakichś względów, nie wiem, ideologicznych, co do rzeczy, nie wiem, związanych z tym, jak świat działa, a mimo to jesteśmy w stanie naprawdę całkiem fajnie rozmawiać. No i nie chcę tutaj, nie wiem, robić jakiejś tutaj super reklamy, żeby było każdemu jego porno, tak? Każdy sobie tę historię buduje na swój sposób, ale myślę, że ta moja dziwna relacja z Krawcem jest czymś, co, no, czymś bardzo niespotykanym ze względu na to, że bardzo często się nie zgadzamy, a mimo to, no kurde, no jesteśmy kumplami, jest wszystko fajnie, pięknie, jesteśmy w stanie sobie tutaj pogadać i zrobić coś po prostu fajnego.
1: Agi twierdzi,
3: ja myślę, że,
1: proszę,
3: ja myślę,
1: już.
3: Że w stosunku do. No. Sorry, tak się.
1: No to mów, dobra.
3: Myślę, że również w stosunku opinii na mój temat się nie zgadzacie. To jest ten jedna z takich opinii, która się nie zgadzacie.
1: Czy się nie zgadzamy co do opinii o tobie, ja i potrzeba?
3: Znaczy, no tak. Tak.
2: No, ale nie jesteś świata, słowo. Nie było tutaj rozmowy w ogóle o
3: tym. Nie, ja wiem, tylko tak mówię, rzucam przykład, nie?
1: Słuchaj, no my z potrzebą jesteśmy bardzo różni, różnie patrzymy na świat. I różnie, wiesz, podchodzimy tutaj do różnych spraw, nie? I różnie możemy cię oceniać. No to tak, ale masz rację, no. A słuchajcie, tutaj ciebie potrzeba wyzywają. Agi cię nazwała najbardziej normalną osobą tutaj w tej rodzinie. Właśnie, kto to wymyślił? To nie ja wymyśliłem. Tu rodzina Nocnego Radia. Właśnie, ktoś tak napisał ostatnio. Czyli co? Najbardziej normalny w radiu składającym się z ludzi nienormalnych, tak? To są ludzie nienormalni, Nocne Radio. I ty najbardziej
3: normalny.
1: No to
3: jest normalny. Naprawdę, to inaczej nazwę.
2: Paskudna naprawdę obelga, w ogóle wstyd, no i tutaj widzicie, no Agi znowu się pokazała, tak? W pewien sposób konsekwentnie, no nie powiem, że się zawiodłem, no ale no tak jakby, no trochę mi to ujmuje.
4: Wiecie, to czytanie taka, ale dziękuję za pieniążki.
5: 3 złote.
2: Tak.
5: Pozwól, że dam ci pewną radę w bankarcie. Nigdy nie zapominaj.
2: Chciałem
5: tego,
2: sobie na szybko wyszukać jakiegoś
5: świat
2: innego przykładu, ale myślę, że masz
5: rację. Uczyń z tego swoją zbroję, no,
3: rzadko
5: nie
3: mam rację, ale ja po prostu nie czuję takiej potrzeby robienia sobie krechy jakiejś wielkiej, bo ja ani nie czuję, żeby ktoś był na mnie obrażony za bardzo, ani nie czuję, tam są jakieś wyjątki, co tam były jakieś takie sprzeczki z Janką, muzykantem czy coś, ale to było takie bardziej raczej odnośnie jakichś szczegółów tego, co tam mówię i czy tam za bardzo się wychwalam w jakichś tych... No mam też takie coś czasami, że coś się pochwalę.
2: Ale wiesz, że tam tu nie chodzi o to, że to chodzi o ciebie, czy to chodzi o mnie, czy to chodzi o Krawca. Mhm. Tu chodzi o to, że zbudowaliśmy zawsze, od samego początku, Nocne Radio było radiem społecznościowym, tak? Jak wcześniej była Pyskoteka, tak? Jeszcze tam za dawnych, dawnych czasów, kiedy Flash miał jeszcze trochę sensu, no to ten tajny czat, na którym ludzie potrafili sobie usnąć i sobie chrapać do mikrofonu, tak, bo i takie rzeczy się zdarzyły, tak. Tu nie chodzi o ambicję moją czy Krawca, tu chodzi po prostu o to, żeby mamy pewną wioskę, mamy taką pewną wioskę smurfów, w której smurfy się fajnie bawią, ale od czasu do czasu znajdzie się taki jakiś smurf ważniak, czy smurf zagryziak, czy jakiś nawet Gargamel, który się po prostu wpieprzy i będzie tutaj no srał nam do tego wspólnego worka. No i fajnie by było zrobić coś w tym kierunku, żeby to się nie zdarzało i wydaje mi się, że w tym właśnie momencie robimy dokładnie to.
3: Mhm. No w sumie racji.
1: Ja takie delikatne baniki daję na czacie i zamierzam teraz trochę się posiłkować waszymi opiniami. Jeśli na przykład wy piszecie Robertowi, żeby przestał już wbijać szpile, to jest jakiś głos ludzi. Ludzie stoją koło ciebie, Robercie, i ci tak mówią, szturchają cię i mówią, ty weź już przestań, nie? I wiesz, i tutaj takie wyciszonko, żebyś sobie odsapnął chwilę i się wyciszył. Może jakaś medytacja, coś, meliska. Jak ty się potrzeba odnosisz w ogóle do spraw związanych z kolei właśnie, z banowaniem? No, o Discordzie już mówiłeś.
2: No powiem tak, ja zresztą ostatnio nawet była taka sytuacja, gdzie krawiec był na nie, a ja mówię, ja nie będę hamulcowym, tak? Bo to też wydaje mi się, że nie czuję się na tyle odpowiedzialny, bo też nie widzę wszystkiego i bardziej wolę, nie wiem, tak wczuć się w ludzi, zobaczyć, posłuchać, co oni słuchają, co oni mówią. I na tej podstawie, no nie wiem, no być może podjąć decyzję. Właśnie to co wczoraj rozmawialiśmy, to tego typa, co zbanowałem, to był paper, któremu pewnego dnia się zaczęło za bardzo odklejać i to trwało ładnych kilka dni. Ale no kurde, no zaczynamy od zera, więc no być może jeszcze sobie tutaj, nie wiem, zbudujesz trochę lepszy wizerunek niż człowieka, który wyzywa na lewo i prawo. Bo no kurde, nie czuję się, że tutaj, no dobra, jestem kapitanem, jako kapitanem nocnego radia, no ale kapitan, który tutaj nagle jest bardzo agresywny, który bardzo forsuje swoje koncepcje i nie słucha przede wszystkim ludzi, będzie kapitanem, który przy najbliższej okazji zostanie po prostu zrzucony z tej łodzi do wody i sobie statek dalej popłynie, bo jesteśmy w punkcie, w którym ten statek naprawdę spokojnie mógłby dalej popłynąć, czy to beze mnie, czy to bez krawca, czy to bez którejkolwiek innej osoby. Jesteśmy taką mało dużą społecznością. To jest dość śmieszne, mi się wydaje, ale powinniśmy, i to też jest zarzut do ciebie, Krawcze, oczywiście, ale też do mnie również, żebyśmy bardziej się wsłuchali w potrzeby tego, co ludzie nam mówią. I to jest bardzo, bardzo fajne podejście.
1: No, z jednej strony fajne, tak, a z drugiej strony też czasami, mi się wydaje, że czasami trzeba wiedzieć, kiedy słuchać ludzi, a wiedzieć, kiedy samemu podjąć jakąś nawet
2: Tak, dokładnie, decyzję. Że wiesz, że słuchamy ludzi, ale ktoś w tym związku musi nosić spodnie, nie?
1: Nie, czasami po prostu, często ludzie mają taką ogólnie no jakąś opinię, jakiś jest trend, o czymś tam rozmawiają, mają jakieś takie zdanie, którym się dzielą i jest ono tam spójne w miarę, no to coś powinno nam mówić, jasne. Dobra, słuchajcie, kolejny telefon też z tych tutaj myślę ryzykownych trochę, palec na czerwonym guziku, uwaga, dzwoni Robert, witamy.
6: No witam.
1: Cześć.
6: No hej,
1: co powiesz ciekawego?
6: No co powiem ciekawego, że no troszeczkę potrzeba się pokajał.
1: To jest dokładnie ten przykład, co podawałem. Ja nie wiem, czy trolujesz, czy się śmiejesz teraz, bo to jest właśnie to, co ja mówiłem, że przyjdę i powiem, dobra, to ja do ciebie, no wyciągasz do mnie rękę, widzę, że zrozumiałeś, jakim byłeś tępym chujem, proszę bardzo, kajaj się. To jest takie podejście trochę u ciebie, Robert, ja tak wiesz, przejaskrawiam, ale nie wiem.
6: No, przejaskrawiłeś, jakby Klot to mówił. Nie, ja mówię takie... Też wyciągam do niego rękę, ale do ciebie mam zarzut.
1: O, dawaj.
6: Lekki. Mm? No patrz, na czacie, bo ty nie czytasz, nie?
1: Czytam.
6: Nic złego nie napisałem, tylko napisałem zarzut do potrzeba. Ty mówisz, ludzie nie lubią, tylko zbanuję, nie? No dobra.
1: Nie, generalnie już od dłuższego czasu na czacie tam komuś wbijasz szpilę, coś tam wypominasz, jakieś masz zarzuty. Robert, ciach Bajera, nie będziemy się przekomarzać teraz na antenie, kto ma rację. To są błahe w zasadzie sprawy. I już, no, błahe, no, nawet jeśli uważasz, że niesłusznie ci dałem bana, to przełknij dumę i dostałeś po prostu i masz na 300 sekund, no, to nie jest dramat.
2: To jest
1: no.
2: 300 sekund, to jest 5 minut.
6: Ale to nie o to chodzi, to chodzi tylko o to, żeby tak być jakby takim, jak to kiedyś były potrzeba, tym zakonnikiem, żeby być tym Bogiem, nie? Żeby to widzieć wszystko, a nie tylko, żeby tak, aha, bo ktoś napisał tego, ja tak samo mógłbym prowadzić radę i powiedział, o, krawiec mi tutaj powiedział, że się potrzeba nie podoba komuś i ban, nie? Ale to nie chodzi o to, dobra, ja nie w tym względzie dzwonię.
2: No to nie wiem, no to może poprowadź swoje radio i pokaż nam, jak to powinno wyglądać, skoro tutaj
6: no,
2: wychodzi.
6: No było Radio Quicks, ale było mniej słuchane niż wasze radio.
1: No i jak tam ci szło w tym radyjku, co robiłeś tam?
6: Znaczy w sumie to puszczałem muzykę, jako DJ zapowiadałem piosenki i tak dalej, jeszcze nie było takich ciśnień, jak teraz są ZAX-em, to nie było czegoś takiego, także można było sobie puszczać dowolną muzykę, ale potem zrezygnowałem z tego. No ale serwer mi został, mogę odstąpić, swój hasło, link, także tam jest.
1: Potrzeba, bierz, hasło, link, to zbierasz.
6: Nie, bo mi cały czas przychodzi, żebym ja tam kontynuował to, a to było kiedyś tam listem for you, nie? Nie wiem, czy znacie ten cast.
2: No to słuchaj, no to kontynuuj, no to pokaż nam, jak zrobić dobrze radio, bo może na czymś
6: Nie zrobię, nie, bo ja się w ogóle innym teraz zajmuję.
2: Pokaż, że można inaczej. Udowodnij nam to.
1: No,
6: nie udowodnij tobie, bo ja już teraz nie chcę prowadzić radia, już jestem za stary, nie bawi mnie to, wolę słuchać ciebie, wolę słuchać potrzeby krawca.
1: No, jak miałbym mieć jakąś uwagę do ciebie, Robercie, to na przykład taką, że możesz troszkę mniej nachodzić jakby głosowo na rozmówcę swojego, czasem troszkę więcej cierpliwości, odczekać jeszcze te 2-3 sekundy, aż ktoś zakończy, bo źle jest, jak na Skype to nawet źle znosi, jak dwie osoby mówią jednocześnie. Zresztą i tak dobrze to tylko mnie słychać, bo u mnie idzie bezpośrednio na sterownik. No, dobra, no nie wiem. Masz, Robert, w ogóle jakieś spostrzeżenia, jakieś propozycje, jakiś komentarz do grubej kreski, coś w ten deseń?
6: Znaczy, co do grubej kreski, to mi się wydaje, że są ludzie, którzy zasługują na grubą kreskę, a są ludzie, którzy nie zasługują na grubą kreskę.
1: A, no widzisz.
6: No, takie moje zdanie jest to.
2: No ale mówiąc to, tak trochę się wrzucasz w to, czy ty zasługujesz na grubą kreskę, czy nie zasługujesz na grubą kreskę.
6: No ja nie mogę siebie potrzeba ocenić, nie? Ja uważam, że po prostu zrobiłeś sobie fan z jakiejś tam mojej wypowiedzi, leciałeś tam, kurde, z miesiąc czasu po bandzie, a to jest jakby twój flow, nie? Czyli tam byłeś na fali wtedy. Ale ja myślę, że
1: na fali byłeś?
6: Obrońca kobiet. Słucham?
1: Nie, bo się zdziwiłem, nie wiedziałem, że potrzeba był w na fali. To ja nie wiedziałem.
6: Tak. Był strasznie na fali. Strasznie tak. Nakręcony
1: on
6: był.
1: On to zakładał.
6: Obroną. Obroną Beci.
2: Tak, niczym innym nie żyłem przez cały miesiąc.
6: No ale widzisz, nie? Ja tam w innym kontekście przedstawiłeś mnie inaczej. No dobra, no to tak przedstawiłeś mnie, no to już ja nie wybronię się teraz, nawet mi się nie chce. Ale bierzmy pod uwagę to, jak na przykład ty wypowiadałeś się w stosunku do kobiety. Czy ja mogę to powiedzieć na antenie?
2: Wszystko możesz powiedzieć na antenie, tylko nie wiesz, jakie są konsekwencje. Istnieje coś takiego w nocnym radiu jak wolność słowa, ale nie istnieje coś takiego jak wolność po słowie, bo to jest osobna kwestia. Także proszę.
6: Znaczy,
2: proszę.
6: To chodzi mi o swojej byłej. To bardzo brzydko się wypowiadałeś i tak dalej. To moje to był pikuś po prostu. Bo w innym kontekście ja to użyłem, a ty użyłeś w kontekście takim konkretnym do swojej byłej dziewczyny.
2: Myślę, że... Wiesz, dobra,
6: ale są zapisy.
2: Okej, tak, są zapisy w mojej audycji bez litości prawdopodobnie, do tego się podejmujesz. Nie był to zarzut, który był na zasadzie wywołania. To nie była.
6: A, to mój zarzut był na zasadzie wywołania. To kończmy ten temat i ja odznaczam twoją grubą kreską tą twoją wypowiedź.
1: No i bardzo dobrze.
2: Tak, no. I to jest coś, co chciałem osiągnąć dzisiaj, tak.
6: No super. I to odznacz moją grubą kreską. Ja się pogodziłem na czacie i jakby nie dzwoni tutaj jakby no, w agresji, tylko w konsyliacji, jak to się mówi.
1: No nieważne. Ja w każdym razie wybaczam i proszę o wybaczenie też. Tak po Janu Pawłowemu trochę. Wszystkim, którym tam gdzieś zalazłem za skórę, coś tam nie zrobiłem, okłamałem, coś tam wiszę pieniądze nie oddałem, są wkurwieni, bo miałem być i nie byłem, nie nadawałem.
2: Ale ty masz szczęście, że jesteśmy rozliczeni po hajsie.
1: Jeszcze mnie nie połamał akurat, potrzeba.
6: Kraw jest, tutaj jesteś najmniej w tym wszystkim, jakby tu jesteś taką osobą, która to spaja, bo ja nie zauważyłem od ciebie nigdy żadnej agresji. Wręcz przeciwnie, nie? Ty jesteś tak jak dla mnie, to jak Jezus, po prostu.
1: Dziękuję ci, Tołdi! Dziękuję ci, Tołdi!
2: Ja tylko zaznaczę, że przed chwilą dostałeś od niego bana i wykasowanie swoich wiadomości, więc...
6: No to tak nic, ale on był nieświadomy tego. Jezus też, jak na przykład pił wino ze swoimi apostołami, to on też nie wiedział, czy to jest dobre, czy to jest złe. No, dali wino, to pił, nie?
2: Malkontentowi... Jak mi to, on to pije, no tak jak to potem Jan Paweł II mówił, nie?
1: Malkontentowi wybaczam, że jest takim malkontentem, że tutaj, a co z rowerem? No tak, no właśnie. Słuchajcie, ja też jestem... Czekaj. Ja też jestem trochę w trybie urlopowym. Weźcie to pod uwagę, że no, ludzie tutaj się urlopują, niektórzy, to ja też sobie trochę muszę odsapnąć. Zły moment po prostu na tutaj robienie przeróżnych rzeczy, też jakieś tam projekty mam, no i się przedłuża, no trudno, no. Mam jakieś nagrania z rowera, ale mi się nie podobają, są po prostu jakieś takie byle jakie, kiepskie. Ale wszystko już mam przygotowane, jakby tylko muszę się zmobilizować, znaleźć czas i coś nagrać. Nieważne, no dobra, będzie. Przepraszam, bardzo przepraszam za opóźnienie. Mów, Robercie, no co?
6: No troszeczkę bym chciał do tego nawiązać, bo ty tam obiecałeś nagrania pierwsze z rowera, drugie z tych działek z tymi panami, którzy mają lekko gorzej od nas, nie?
1: Tak. Nagranie z Adamem też mam już, znaczy mam, muszę je jakoś tam obrobić, nie, troszeczkę.
6: No okej, okay, ale nie boisz się tego opublikować?
1: No właśnie się tak zastanawiam, no wiesz.
6: Znaczy to... Bo ja bym na twoim miejscu nie publikował.
1: To będzie tak przygotowane, że to nie ma z tego żadnego problemu. Nic co mogłoby zrobić jakieś problemy. Też nie ma co, wiesz, szukać jakichś problemów i tak dalej.
6: Nie, w tym sensie, ludzie, słuchacze, oglądacze, którzy będą to jakby kontemplować potem, mogą takie niedobre wnioski z tego wyciągnąć, tylko w tym sensie, nie?
1: Dobra, trosce, no tam nie chcę wyciągają, dobra. Dzięki, Robert, za twój głos, za twój telefon. No i trzymaj się, może ktoś jeszcze zadzwoni, bo tutaj, wiesz, ja steruję ruchem trochę. No, tak więc trzymaj się.
6: Rozumiem, tylko jeszcze jedna rzecz do potrzeby.
1: Okej, okay, dawaj.
6: No.
1: No dawaj, śmiało.
6: No, potrzeba, jak tam? Wszystko dobrze?
2: Ja się bawię znakomicie. Ale
1: nie, to było, słuchajcie, to było dobre, to było dobre. Jeszcze jedna, jeszcze...
2: Ja mam jeszcze jedną sprawę do potrzeby, nie, kurwa, zostawcie mnie, kurwa, nie trzymajcie mnie.
1: Nie, to było zupełnie coś innego. Nie, czekaj, ja mam jeszcze jedną sprawę do potrzeby, mogę? No proszę, dobrze, tak więc potrzeba. I co tam?
6: Ja pytam się potrzeby, czy już to... rozrym ze mną.
1: To była ta ważna sprawa.
6: Ja nie mówię, że już zaciągnięcie pokoju i dwa państwa zakładamy, tylko czy rozejm jest.
2: Wydaje mi się, że dokładnie opisałem warunki tej grubej kreski, tak? Więc jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, no to sobie przewiń audycję do minus 20 minut.
7: Dzień dobry,
2: słuchaj
7: mnie?
2: Posłuchaj, co tam
8: mówiłem. Gówno cię, kurwa, słychać! Dopierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa!
2: No to może gdzieś tam w komentarzach się spotkamy, może kiedyś w telefonie się spotkamy, może sobie jeszcze pogadamy, może coś z tego samego wyjdzie, a może nie.
7: Jak ty mogłeś to powiedzieć, to pytam ciebie.
6: Pozdrawiam
7: słuchaczy że
6: i...
7: Ja zesrałem się.
2: Bez trości.
1: Dobra, dzięki. Dzięki, Robert, trzymaj się. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Dobra. Etam, milczysz.
3: No widzicie, a do mnie nic, no. Widzicie, taki właśnie jest Etam. Ja nie potrzebuję żadnej grubej kreski.
1: Etam to jest jedyna osoba w nocnym radiu, która się nic nie musi zmieniać. Ona będzie dalej tym samym Etamem po prostu.
3: Jak będzie sobie Robert odsłuchiwał potem to takie 40 minut wstecz, to usłyszy, że pierwszą osobą, która użyła tego sformułowania w tej audycji gruba kreska byłem właśnie ja. Właśnie dlatego, że jej nie potrzebuję. No to wam oddałem.
1: Ale ty pępek świata jesteś trochę... Ty jesteś taki Wałęsa trochę, wiesz? Taki ja? No, no ze mną? Właśnie. Bo ja widzicie, to właśnie tak mam. Ja właśnie tak mam.
2: Był jeden odcinek, gdzie zmierzono, że pępek świata jest dokładnie na tym fotelu, gdzie siedział Ferdynand Kiepski swoim brzuchem i tam był pępek świata.
3: Ale to nie chodzi o to, tylko ja tylko powiedziałem, co wy za mnie tutaj pępkujecie. Ja naprawdę pierwszy powiedziałem gruba kreska w tej audycji. Naprawdę.
2: Ale jakie ma to znaczenie, kto co pierwszy powiedział? No nie róbmy tutaj jakiegoś Gieresia z nas,
3: tak? No a wy pępkami robicie tutaj. Nie, wiecie co, po prostu ja tak trochę się czuję niezręcznie, bo jestem po raz pierwszy jestem tak długo dzwoniącym, który nic nie mówi i tak chyba rekord swój pobiłem. Nic nie mówię.
1: Może ty jesteś właśnie takim dzwoniącym, też jedynym w swoim rodzaju, którego można sobie odebrać i on sobie siedzi i czasem coś skomentuje po prostu po swojemu.
3: Nie, zawsze wtrącam coś cały czas, a teraz dzisiaj nie, dzisiaj mi się dobrze słucha, nawet w pewnym momencie zapomniałem, że jestem na antenie. Także była taka sekunda, kiedy tam wreszcie mielili te tematy, w których ja nie mam pojęcia bladego, o co chodzi, nie? No ale jeszcze posiedzę sobie chwilę, co mi tam zależy.
2: No dobra, Krawiec, ale jakie masz wrażenie? Bo zadzwoniły trzy w zasadzie, tak? Trzy bardzo kontrowersyjne, mi się wydaje, osobistości, których absolutnie nie stawiałbym w tej samej oborze, ale trzy osoby, które tutaj pewną zadrę miały. I w jaki sposób do tego podeszły, myślę, że można by to określić jako taki manewr ucieczkowy A, B i C, który był bardzo, bardzo różny ze wszystkich tych stron i mi się wydaje, że korzystając z tego, co dzisiaj sobie założyliśmy z tej całej grubej krechy, no to coraz więcej właśnie będzie tego. Coraz więcej będzie takie albo przełamanie pewnego zachowania, które było wcześniej, albo kontynuowanie tego zachowania i wrócenie do punktu wyjścia.
1: Mhm. Strasznie złożone pytanie. Się pogubiłem w połowie, ale tak mniej więcej. Tak mniej więcej.
2: Może inaczej. Czy po kolei, czy Furiat cię czymś zaskoczył?
1: Czy Furiat mnie czymś zaskoczył? Niczym. No, dobre pytanie. To można powiedzieć, zaskoczył? Że to pytanie retoryczne w ogóle jest tym.
2: Czy Zenek cię czymś zaskoczył?
1: Też nie. Ale...
2: Czy Robert cię czymś zaskoczył?
1: W ogóle.
2: No i właśnie do tego zmierzam, że mimo tej grubej kreski, którą sobie tutaj postawiliśmy, którą mi się wydaje, że wczoraj, kiedy na privie rozmawialiśmy, trochę, no nie wiem, to może nie było zaskoczenie, ale takie, tak sobie przybyliśmy pionę, nie? To było bardzo fajne, że zmierzamy do pewnego wspólnego punktu. I wydaje mi się, że to, co tutaj zaproponowałem, ta gruba krecha być może no, nie da za wiele, jeżeli chodzi o zmiany kogokolwiek, ale wydaje mi się, że ze wszystkich innych stron, ze wszystkich innych dzwoniących, czatujących, może coś tutaj nam dać i powiedzieć o tym, że no kurde, no każdy z nas ma trochę za pazurami. No nie oszukujmy się, jesteśmy tutaj trochę, znamy się już trochę. No fajnie by było, jeżeli ktoś ma coś za pazurami, trochę się zaskoczyć.
1: Mamy...
2: A ja cię zaskoczyłem?
1: W zasadzie też chyba nie. Wydaje mi się w ogóle, że każdy dzwoniący był sobą i w ogóle to nie jest wcale, ja to nie postrzegam jako coś złego, że nikt mnie nie zaskoczył, wręcz tak przeciwnie w sumie, bo Fajnie, że jesteście sobą, fajnie, że są takie charaktery, że ten ma swoje... Słuchajcie, no, różne wady mają ludzie, którzy tutaj dzwonią. Kurwa, jeden jest jakiś pierdołowaty trochę, no bo tak sobie szczerze powiedzmy, drugi trochę jakiś tam będzie gadał 2 godziny, napierdalał w ogóle, nie słuchał drugiego, trzeci, coś, ale tak przejaskrawiam, bo to nie każdy jest taki w 100%, nie? Ale ma różne dni, ktoś tam pijany cały czas dzwoni, ale nauczmy się jakoś to tolerować po prostu. Jest człowiek jaki jest, dobra, śmieszny, to mi się w nim nie podoba, to, ale czy zawsze muszę skomentować, zawsze muszę go skrytykować, zawsze muszę iść na udry z nim? Niekoniecznie. Po prostu akceptujmy siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo może nie będziemy już lepsi, no, może się nie da. I fajnie, że charaktery różne się pojawiają. Czy byłoby fajniej, gdyby wszyscy byli tacy sami, z jednej gliny ulepieni, albo każdy by się jakoś tak wypowiadał smętnie, na przykład nijako i tak bardzo, żeby nikogo nie urazić, ponieważ i trzeba przyznać rację tym i tamtym. Ja tak trochę może brzmię dzisiaj dla was, nie? Nie wiem, w ogóle jak dla was brzmię, czy jak wam się kojarzy to, że taki dziecinny postulat, to się złapmy za rączki, tak? No. Nic z tego, nic. To teraz jak to zareaguje na to? Też jak mówiłem, coś o nim mówi. Jak ktoś teraz powie, nie uda się, gówno, nie ma szans, ludzie są do dupy. A nie zrozumiał tego nikt na pewno, kurwa, teraz się będę. A temu mam odpuścić? Jak on mnie ostatnio. No i tu sobie nie każdy coś tam wklei, nie? No nie można tak, kurde, ludzie. Idę po coś do picia sobie. Zostawiam dwóch wspaniałych, profesjonalnych, prowadzących. Radiowców, doświadczonych, weteranów radia, nie waham się użyć tego słowa.
2: No i masz etapie 30 sekund audycji wspólnej z tobą.
3: No właśnie, kiedy Krawiec to mówił, założyłem jedną rzecz dzięki jego grafice. Oświadczam, że jest 240p, więc pewnie niemiarodajne, ale kiedy zerkam znad okularów, bo tak mogę spuścić na nos je sobie, żeby widzieć bez nich, to mam ostrzejszy obraz niż patrzę przez okulary. I myślałem, że mi się wzrok poprawił, ale teraz dostrzegam, że jest taka mgiełka, czyli okulary są brudne. Więc pewnie to jest przyczyna. Rozmawiałem ostatnio z okulistką profesjonalną, z którą się spotkam niedługo. Ona mi te okulary zresztą robiła 20 lat temu i mówiła, że dobre okulary, a takie są te okulary, to powinny właśnie poprawiać z czasem wzrok, jeżeli się je używa oczywiście z rozsądkiem, bo to są okulary do czytania, nie do chodzenia non-stop. Chociaż ja, szczerze mówiąc, chodzę tak pół dnia w nich, nie?
1: Co rozmawiacie o skarpetach Etama? Coś tam, bo chodzę w nich pół dnia.
3: Mówię, że na twojej grafice bez okularów widzę ostrzej niż w okularach, ale doszedłem do wniosku, że to jest zabrudzenie na okularach. Dlatego taki efekt.
1: Przepraszam, to Łoniaki Etama song dostałem tutaj, linka, od Marcinsa. Kurczę, chyba to pierwszy raz mi podesłał takie fajne rzeczy. Dziękuję bardzo. To zastanowimy się z potrzebą, czy warto robić na przykład taką przerwę muzyczną i nadawać teledysk o Łoniakach Etama. Jakbyś to widział w nocnym radio, taki w ramówce.
2: Zdecydowanie tak. Ja widziałem dzisiaj ten teledysk i to jest absolutne złoto, absolutne dzieło sztuki. Myślę, że Etam mi tutaj piąteczkę przybije. Tak. Tutaj jako profesjonalny dźwiękowiec mogę powiedzieć, że nic nie zostało zmanipulowane, jedynie obrazki zostały dodane.
1: A więc także zostańcie z nami.
3: Nie źle, ale ważne, że o mnie. Tak jest
1: właśnie, moje zdanie. Właśnie. Już nie będę ciebie, Etam, teraz tu pytał jako dziennikarz o twoje zdanie na temat twoich Łoniaków w twórczości. Łoniaki jako mem, ja jako gwiazda i mój mem, tak jakże różny, ja zmierzam TikToka tutaj właśnie, Łoniaki Etama. Nie, dobra, nieważne, bo Grzesiu dzwoni. Taka osoba też bardzo bezkonfliktowa, fajna, przyjemna i raczej lubiana, jak sobie już o takich rzeczach gadamy. Cześć, Grzegorzu.
8: Siema, ale mnie przedstawiłeś teraz. Teraz nie wiem, co powiedzieć.
2: Cześć Grzesiu, na samym początku chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że przepraszam, że wybaczam ci wszystkie pizze hawajskie, które dostarczyłeś. Wybaczam.
1: Bardzo chcesz, bardzo dobra pizza.
8: Tego, ale okej, dzięki. Jak tam ten telefon, a mówiłeś, że rozwalony jednak, tak?
3: Bo nie, rozciapany całkiem. Aha, jedyny mój stereofoniczny mikrofon to był i tak ładnie nadawał.
8: Spoko, no bo tam na różnych urządzeniach swoje live'y robi i byliśmy na rozmowie właśnie w kilka osób, dopóki telefon nie spadł i nas rozłączyło takie.
3: Ale to była bardzo ciekawa rozmowa. Ja nigdy nie polecam tutaj tego, ale tutaj akurat polecę, że do czasu upadku, że tak powiem, audycji, to była naprawdę ciekawa konwersacja.
8: Spoko, ale żeby też tak nie wykolejać, bo dzwonię w temacie. Cieszę się, że taka inicjatywa powstała, Grupa Kreska, bardzo mi się to podoba, bo kiedy byłem w piątek na czacie, to po pracy w piątek chciałem sobie jak nieraz Radyjka posłuchać, się po prostu wychillować i powiem wam, że się nie dało. Pierwszy raz od dłuższego czasu, no nie było fajnie, tak jak było kwaśno bardzo i cieszę się, że to idzie w dobrą stronę. A nie powiedzieliście jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie o nowych słuchaczach. Przecież jak ktoś przyjdzie, włączy sobie z polecenia czy coś, nocne radio zobaczy na czata, czy w ogóle jak się ludzie do siebie odnoszą, to raczej ludzie nie chcą być w towarzystwie, gdzie sobie wszyscy jadą, tak? Jak po górej suce nawzajem. Widać od razu, że się nie szanują ci ludzie, więc nie chcę z takimi być, więc to też nie robi na nowych słuchaczy, a fajnie jest, jak są nowe telefony, nowi słuchacze, przecież zawsze.
1: Więc pod tym
8: aspektem to myślę, że pomoże. Tak.
1: Przepraszam. Święte słowa, Grzesiu, kochany. Ja się teraz sobie pierwszego kielona dzisiaj tutaj machnąłem, małego, dla kurażu. No, tak żeby tutaj pokazać, że jakoś się identyfikuję też ze słuchaczami pijącymi, dzwoniącymi, ale też mam właśnie do was apel. Co za dużo, to niezdrowo i jak już czujecie, że jesteście, że już nie do końca wasza gadka jest sprawna, że już wam się myli tam wszystko, to już można sobie darować takie telefony. Lekko ubzdryngolony może być, no, trochę wyczucia z tym po prostu, okej, dobra.
3: Ja jako niepijący przyłączam się do tego, po zerowaniu amaryny nie dzwonimy.
1: Co byś jeszcze, Grzegorzu, powiedział? Masz jeszcze jakieś przemyślenia?
8: Tak,
1: gruba kreska tak, czy gruba kreska nie?
8: Gruba kreska tak. No i spoko, no co będę roszcząsał? No powiedzieliście już wszystko chyba wystarczająco jasno. Chciałem powiedzieć tylko, że mi się osobiście to gra. Fajnie jak jest miło.
1: Słuchaj, a tak się podpytam, może ty jednak masz, tak, no właśnie, żeby było miło, a czy ty masz z kimś zadry jakieś, z kimś tam się skonfliktowałeś, czy tak jak mówię, raczej ciebie to nie dotyczy trochę?
8: Wiesz co, tak chyba nie mam raczej.
2: Zawahał się, czyli pewnie ma.
1: A fajnie ci się nadaje w nocnym radyjku, czy raczej tak do dupy w ogóle? Klimat, ludzie, parszywi.
8: Nie, no oczywiście, że świetnie. No, najlepsze ludzie na świecie po prostu.
1: O,
8: no.
1: Zgadzam
8: się. Może to jest tak, że już tyle o sobie wiemy, tych wszystkich dobrych rzeczy, że zaczęło się nudzić, to wzięliśmy się za te złe rzeczy. I no, tyle godzin z tobą przebywamy, no to tak jest. No faktycznie, rodzina to dobre słowo pasuje. Taka kłótnia rodzinna.
1: Właśnie. Tomu pisze tutaj, postuluje o zmianę tytułu na audycja Wybacz Mi. Było coś takiego, nie? Na jakichś TVN-ach czy innych Bolsatach, że przychodzili z kwiatami, ktoś zamawiał jakby w programie, że z kimś tam właśnie chce się godzić i redakcja wysyłała tam jakąś dziennikarkę, kwiaty dawali, on przepraszał przed kamerami. Wybacz Mi. Coś takie show było, nie?
3: U mnie to nawet zaszło dalej, bo jak kobieta wchodziła do domu, ja byłem na antenie, to tutaj uciszałem, bo z rodziną jestem teraz, nie? Mm-hmm.
8: Tak, Etam, chciałem ci powiedzieć, że z twoich audycji robią się memy i hula w drugim obiegu twoja piosenka, która staje się hitem, jest na pierwszych listach, na pierwszym miejscu na drugoobiegowej liście nocnego radia.
1: Masz na myśli Łoniaki Etama Song?
8: Tak. I właśnie mogę go tu podesłać.
1: Znaczy, już on, już, on już tu sobie czeka na przerwę muzyczną.
8: Aha.
1: To słuchajcie, to zróbmy tak, że się wyciszymy po prostu na pół minutki i w radyjku polecą teraz Łoniaki, okay. Etama Song od Emarcins 7, Emarcins Team, czy Maharajins, Emarcins and Maharajins, jak Johnson & Johnson, ja nie wiem, tam Corporation, dobra, to słuchamy.
9: Łoniaki, muszę piosenkę ułożyć. Łoniaki, Etama, to my, to my. Łoniaki, Etama, to wy, to wy. Łoniaki, Etama, najlepsze są. I długie tak bardzo jak kon, jak broda, jak wąsy, jak włosy na głowie. I łoniaki, łoniaki, niech każdy się dowie. Łoniakiem Etama dziś każda być chce. Oje, oje.
1: No po prostu geniusz, geniusz, no... No wspaniała, wspaniała. No to właściwie była taka, taki dżingiel, taki dżingiel, to chyba jest zgrane z jakiejś twojej audycji, Etamie, nie? Halo? Etam chyba zniknął. Okej, okay, no...
3: Nie, zniknąłem, tylko że ty jeszcze to troszkę musisz wziąć pod uwagę opóźnienie, że... że tego. Ale zaraz, przepraszam, a to ja to śpiewałem? To był mój głos?
9: Łoniaki. Muszę piosenkę ułożyć.
1: No tak,
2: to
1: no.
2: To był ten słynny deepfake.
1: Deepfake Aha. głosowy? Myślicie, że to nie jest prawdziwy głos Etama?
3: Nie, bo ja nie przypominam sobie po prostu tego, ale ja dużo rzeczy śpiewam. Ja w ogóle lubię śpiewać, ale tutaj niestety córa mnie ucisza, jak zacznę naprawdę śpiewać, bo co innego jest śpiewać sobie pod nosem czy przy goleniu, a co innego naprawdę śpiewać w moim przypadku. No i nie mogę sobie pozwolić, tak? Natomiast to możliwe, że coś takiego zaśpiewałem i nie pamiętam, ale to musimy się autora spytać w montażu.
1: No, być może. Ciekawe, jak zareaguje ktoś nowy, przyjdzie tutaj do Nocnego Radia i akurat włączy sobie i usłyszy, że gadamy o Łoniakach jednego redaktora. Jak ty potrzeba, byś to postrzegał?
2: Tak tutaj wywołany trochę do głosu. Redaktor Nocnego Radia.
1: Dawny.
2: No nie wiem, wiesz co, mi się wydaje, że tak trochę na poziomie pewnego cringe'u miałoby to pewien sens. Miałoby to, nie wiem, no jeżeli szukasz takiego dziwnej audycji, po której nie wiesz czego się spodziewać, to tak zdecydowanie by mi się to spodobało.
1: No właśnie.
2: Chociaż w dzisiejszej akurat audycji, która jest tak bardzo insajderska, myślę, że absolutnie żadna szkoda nie została wyrządzona.
1: Może takie Łoniaki Etama są pewnym wabikiem i filtrem jednocześnie na słuchaczy. Zostaną tylko ci tacy no, ciekawscy, tacy zwariowani. Co to są te Łoniaki Etama? Ciekawe. Dziwne radio jakieś. Posłucham sobie.
3: No właśnie. Tutaj ja bym wtrącił od siebie parę zdań, że ta twórczość, jakkolwiek mówię, nie wiem, czy to jest mój głos, czy nie, to ta twórczość tyczy się naprawdę realnych rzeczy istniejących i wiele osób może tego w dzisiejszych czasach niestety nie rozumieć, bo ma te rzeczy nieistniejące. Także jest pewna głębia i drugie dno tej
1: Przepraszam, z wideo nie mogę już puścić, no już nie będę drugi raz teraz streamował. Kurde, linka nie mogę też wkleić. A nie, bo to złe okienko, dobra, tutaj. Wklejam wam linka na czacie YouTube'owym, możecie sobie uruchomić i wyciszyć i sobie zobaczyć, jak wygląda teledysk. Tutaj są różne grafiki, przeróbki z Etamem, memy. No faktycznie, mogłem to puścić z wideo, no ale już za późno. Następnym razem w audycji, no taki hicior to w radio musi być puszczany często. Dodaję sobie tutaj do zakładeczek. No.
3: Jedno jest pewne, że na prezydenta już startował nie będę, bo na pewno opozycja to wyciągnie.
1: No.
2: A ja tymczasem będę się powoli żegnał z wami i do usłyszonka. Jeszcze nie wiem kiedy, bo nie wiem, czy w tym tygodniu będzie Zewktulu. To się okaże, będę dawał znać gdzieś na Discordzie. Jeżeli nie będzie w czwartek rano zapowiedzi, to pewnie nie będzie, bo jest taka opcja niestety. A tymczasem z wami się powoli żegnam. No i na sam koniec bardzo ważne słowa. Kochajmy wszystkich, Bóg pozna swoich.
1: Dzięki, trzymaj się, siema.
8: Siema, potrzeba też od razu się wyłączę, bo chciałem jeszcze powiedzieć właśnie, żeby nasza rodzina się powiększała i fajni ludzie przychodzili i będzie wszystko w porządku i jestem spadnięty, bo wczoraj gadałem do rana a propos rodziny radiowej.
3: Przykro mi, że chyba gadaliście częściowo nie wiedząc, że się coś stało, więc...
8: Tak, jeszcze Etama chyba za 3 godziny. Bardzo polecam kanał Etama, bardzo ciekawe rozmowy. No i przełączam się na odsłuch. Do usłyszenia, cześć.
1: Do usłyszonka, dzięki, trzymaj się.
3: No co, staliśmy sami.
1: No i czas kończyć audycję. W sumie.
3: Więc... Myślisz, że to już ten moment? No tak. Że ludzie nie czekają na coś bardziej solo kraftowego. Ja myślę, że nie chcę cię tutaj wywierać presji, bo to potem się kończy nerwicą i lekami psychotropowymi, ale ja myślę, że jest wielu takich, którzy byliby zainteresowani tym, żebyś przerwał i wznowił już tym razem w jakiejś innej konwencji. Ale wszystko zależy oczywiście od ciebie.
1: Bardzo chętnie bym to zrobił, bo nawet miałbym ochotę jeszcze sobie ponadawać, ale niestety mam robotę, którą muszę już ewidentnie mieć skończoną na jutro, bo już obiecałem na mur beton. No i się obawiam, że jak zacznę nadawać, to już jest późno, już jest 23.
3: Mnie nie przebijesz, moją robotę miałem zdać w zeszłą sobotę. I czeka. Nic, ale dzwonię, przepraszam i da się przesunąć jak trzeba. No, także tak. Dobra, to ja w takim razie uciekam i zostawiam w twoim sumieniu, co zrobisz dalej. To będzie najrozsądniej.
1: Dobra, dzięki.
3: No to trzymajcie, hej.
1: No hej.

Wszystkie tama to wy, to wy. Łoniaki etama najlepsze są. Ich najdługie tak bardzo jak kom. Jak broda, jak wąsy, jak włosy na głowie. Łoniaki, łoniaki, niech każdy się dowie. Łoniakiem etama dziś każda być chce. Oje, oje.

0: No nie wiem, czy to jest dobry znak rozpoznawczy, element marki, brandu, łoniaki Etama. No, mam wątpliwości. No ale dobra, póki co niech sobie będą. Mamy tu też jakiegoś fikusa, stare radyjko na stoliku, krzesełko. Czemu to krzesełko jest puste? Kto tu siedzi? Wy, każdy z was. No cześć, Furiat. Co tam chciałeś? Wytrzeźwiałeś już?
1: No hej.
0: No i co powiesz?
1: Hej.
0: No. No to jest radio, Furiat. Tutaj się dzwoni i się mówi coś ciekawego. No. Dynamicznie. Furiat, ostatnia szansa. No, widzę, że masz mikrofon wyciszony. Kliknąłeś palcem chyba coś tam. Odcisz sobie mikrofon. Bo widzę tylko twoją tu twarz. Musisz sobie tam...
1: No.
0: Tak, teraz cię słychać. No.
1: Spoko. No, wiesz co?
0: Spoko, bo w oko, no.
1: Wiesz, co mnie wkurwiło bardzo?
0: No, co cię wkurwiło bardzo?
1: No wiesz, ty byłeś kiedyś katolikiem.
0: Nie byłem w zasadzie katolikiem, no ale niech ci będzie, no dobra.
1: Byłeś.
0: Uważałem się za chrześcijanina, to różnica.
1: Ja pamiętam twoje wywody, nie wiem, 7-8 lat temu, może gdzieś.
0: Ale czemu właściwie dzwonisz i o jakimś moim katolicyzmie nagle zaczynasz mówić? To zupełnie żadnego związku z audycją nie ma. No ale co cię interesuje? No, byłem, powiedzmy, no, niby według ciebie i co dalej?
1: Krawcze. Co mnie wkurwiło? Teraz, że Franciszek, ja go nie uważam za papieża, rozumiesz?
0: Aha.
1: No. Aha.
0: Bardzo cenna informacja. No nie wiedziałem tego o tobie. No a za kogo go uważasz? Za antychrysta, tak? Za bestię.
1: Nie. Że on powiedział teraz, że wiesz, sprawa i przede wszystkim...
0: No ciężką gadkę strasznie masz, Furiat, dzisiaj i obawiam się, że to może słuchaczy trochę męczyć.
1: Być może. Mm. Chodzi o to, że wiesz, że sprawa normalna, czyli która jest po i przed Eucharystią i przed wszystkim...
0: Mam takie pytanie, czy ta historia kiedyś się kończy? Jakoś? Będzie na końcu jakieś pytanie, tak, do mnie? Coś? Czy bo tak o Franciszku teraz gadać, o twoim jakimś tam wyobrażeniu pół godziny słuchać, co ty, jak Furiat postrzega papieża Franciszka? No to tak, sorry Furiat, trochę wiesz, nie ta bajka dzisiaj. Może jak wskrzeszę Lucifer Causa, bo to chodzi mi czasem po głowie, to wtedy nawet bym ci wybaczył twój ciężki stan, bo jednak trochę aparat gębowy. Wiesz, już ciężko pracuję u ciebie, więc dzwoń trzeźwiejszy trochę. No, dobra.
1: Ale wiesz, przede wszystkim chodzi mi o to, o sferę, która jest teraz... teraz inna, a była przed pierwszym soborem i drugim... Rozumiesz.
0: Oj, nie dajesz dobrego przykładu katolikom, Furiat, ze swoim pijaństwem. Pan Jezus, nie wiem, czy byłby z ciebie zadowolony. Raczej by pogroził ci palcem i powiedział, albo by w ogóle powiedział tak, jak wiesz, tak jak w Biblii, że nie znam gościa.
1: Nie.
0: Tego Furiata. Halo. Nie znam go zaprawdę. Nie znam tego furiata.
1: Chodzi mi o to, że Franciszek, ten człowiek, który jest papieżem, rozumiesz? Normalnej twierdzy, normalnego Ducha Świętego przed sakramentem świętym, rozumiesz?
0: Nie.
1: Zabronił tego.
0: Dobra, furiat. Trzymaj się. Innym razem pogadamy sobie o tych sprawach. No, dzięki za telefon.
1: Okej. Będę, czyli wiesz, będę lepszy. Będzie okej.
0: Tak, zdecydowanie. Trzymaj się. Hej, hej. No widzicie, no nie można tak dzwonić. I to był doskonały przykład tego, o czym wcześniej mówiłem, że w pewnym stanie już nie można dzwonić, no po prostu. Nie ma to sensu. Jeśli wam odpowiadają drunk streamy, to sobie po prostu włączcie na YouTubie drunk streamy. Jest takie coś. Właśnie to różne takie, wiecie, pato, jakieś tam rapa, patusy, rafa, fafa, riksy, jakieś tam właśnie sobie siedzą i piją, nie? I rozrabiają. No to w nocnym radio fajnie, że to jest czasami troszkę, ale jest też kwestia dawki, no. Raz to może być zabawne, drugi raz zabawne, trzeci już mniej trochę. No. Dzisiaj akurat spotkałem takich ludzi, z niektórymi tak się rozmawiało, nie? Bo trochę tam się zapoznaję tutaj z różną ekipą jakby. Jedna, druga, tam trzecia, różnych ludzi tu poznaję, bo jakoś tak dziwnie się złożyło, że jednych przez drugich. No. Jak się też chodzi, jak się tam załatwia, bo tam coś też załatwiam, nie wiem.

Dowiedziałem się, że jest to fragment twierdzy, która kiedyś była, znaczy taki bardzo długi mur, który całą Środę Śląską okrążał niby, no, jakąś tam dużą część, nie? Środa Śląska podobno jest bardzo stara, starsza niż Wrocław. Tak twierdził jeden jegomość poznany. No, co tu piszecie? I ujrzałem, oto koń trupio blady, a na imię mu było Lorafen. To ciekawe, to potrzeba jakieś ma dziwne. Potrzeba, ty już nie pij. No. Może zrobimy po prostu prostego mema. Ty już nie pij, nie? Tam, nie wiem, Franek z Dzisiek, kto tam zadzwoni za bardzo pijany, to kończymy szybko. Co myślicie, żeby kończyć szybko takie rozmowy? Czy wam to nie przeszkadza może? Może ta szczypta pato, no, szczypta pato, szczypto, kurwa, Makłowicz mi się aż włącza, jak słyszę szczypto. Właśnie, żeby była szczypta tego pato w tym nocnym radyjku smakowitym, no, które jest tak wykwintne, żeby była ta szczypta pato. Ona dobrze robi tekstura tego radia. Cała właśnie się zmienia od tej szczypty pato, to jest tajemnica, można powiedzieć, sukcesu. Właśnie ja zawsze lubię to nocne radio z tą szczyptą pato.

0: potrzeba nie zna alkoholu. To taka krzywdząca opinia ze strony Roberta. Robercie, jak możesz tak pisać? Potrzeba, że on nie zna alkoholu. Ja myślę, że bardzo dobrze zna i nie raz poznał w życiu, myślę.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Szatan. 6 zł 66 groszy. Co z słabe donaty, trochę patologiczna ta nasza rodzina, twarz wystawiająca język i puszczająca oko.
0: Nie bój żaby, panie kurde, spokojna, panie szatanie, twoja roszczochrana. Panie, to tutaj, to rodzina, to panie, to renta po babce idzie. Kurde, panie, renta po babce i co tam, te donaciory ludzie wysyłają, no a dziś może nie mają, może jeszcze, kurde, panie, renta nie przyszła, no. Paweł pisze, krawcu, zrób alkostreama. Tak przy końcu świata może być interesująca moc intelektualna. Ale tak, żeby 3-4 było na linii, czyli rozumiem osób, tak? No, tak, jest to jakiś pomysł. No, ja tu zamierzam kończyć, a ludzie się schodzą. No, już na pewno będę miał nockę nieprzespaną, bo musiał po nocy zaiwaniać. A to ciekawe, że się mówi zaiwaniać w sensie, że zapierdzielać szybko, zaiwaniać, a patrz jak zaiwania, nie? No. A można też komuś coś zaiwanić, czyli podpierdzielić. Tutaj ciągle jak poznaję ludzi, to słyszę od każdego, że ktoś komuś coś ukradł. Tak się nie spodziewałem, nie? I to raczej w jakichś tam kręgach, które trzymają ze sobą. Czy to tacy normalni młodzi ludzie, jacyś, którzy sobie tam pracują, uprawiają sport. Czy jacyś starsi ludzie, to tak. Różne tutaj jakby grupy i ciągle ktoś tam, ten znajomy mu ukradł, ten zabrał mu, kur mu 12 zapierdolił, kurwa, temu dałem 40 zł, nie oddał, kurwa, ten mi 200 wywiesi, kurwa. I tak cały czas, znaczy jakaś taka duża nieuczciwość się tu ujawnia.
1: Wiecie co, przestańcie taka, ale dziękuję za pieniążki.
2: Zleceniodawca, 3 złote. Nie chcę nic mówić, ale robotę masz.
0: Zleceniodawca.

Ale by było, gdyby się okazało, że zleceniodawca słucha, nie? A to nie jest, to nie jest wcale niemożliwe. Mogłoby tak być. Teraz mam zagwozdkę, czy to faktycznie nie wysłał zleceniodawca. No. Normalny nocnik by nie by przedkładał jeszcze, żeby sobie audycji posłuchać. A tutaj tak, idź już kończ, bo musisz mi tu robotę skończyć. To brzmi tak podejrzanie. Albo trolling. Albo mamy po prostu przykład trollingu. Robert, przestań buraczyć, jakbyś był królem czata. Nie jesteś mile widziany, zrozum człowieku, przylep się gdzie indziej. To też nie ma co tak pisać, Matsumiko. Może Robert zrozumie w końcu, żeby tam nie... Czy... Kurde. Łysego dawaj krawiec. A zobaczmy, co Robert tu pisze właśnie. Gosia, daj se spokój, sio. Robert, czemu piszesz? Mieliśmy jakoś tam grzecznie się odnosić. Widzisz, nic się nie zmieniasz. Nic nie chcesz tutaj, wiesz, się zreflektować, jakoś coś tutaj włączyć się w fajną akcję. Tylko jakieś takie sio. Sio na Discord. Jakoś cię tu nie czuję. Powiem tak, Robercie, jeśli sam piszesz takie rzeczy, że jakoś cię tu nie czuję do kogoś, czyli wiesz, co to znaczy, nie? To są mocne słowa, że ktoś jest niemile widziany, że nie pasuje tu. Słuchaj, są takie osoby wrażliwe, to słucha dużo wrażliwych ludzi. Wrażliwych, inteligentnych. Tak, tak myślę. I to są często ludzie wrażliwi, którzy takie coś sobie przeczytają i się na przykład bardzo źle poczują z tym. Rozumiesz, o czym mówię? I absolutnie mi ciebie w tym momencie nie szkoda, że ktoś ci odpisał, że ty nie jesteś tu mile widziany. I widzisz, jak to działa? Mniejszą mam ochotę, żeby się wstawiać tu za tobą, czy jakoś cię bronić w tym momencie, kiedy dostajesz po prostu, na co zasłużyłeś, ktoś ci odpisał. No. Taka karma, stary, społeczna. Społeczna karma cię dopada, man. Man, człowieku. Dobra, bo mi się kapitan Tomek włącza i to już są dziwne stany. Jeśli ci się kapitan Tomek włącza, to wiedz, że coś się dzieje. Ach, niektórzy nigdy się nie zmieniają, pisze Tomu. No, i to jest dobra, cenna myśl. I to jest w zasadzie oczywistość taka, nie? Jak się zastanowić, że zawsze wśród nas będą tacy ludzie, którzy w ogóle się nie zmienią, będą jacy byli zupełnie w 100%, nic nie pomyślą, czy coś tam przestać zmienić, czy tam machnąć ręką, cokolwiek, nie? Tylko będą tacy dokładnie, jacy byli. Etamowi to wybaczymy. Znaczy, jemu nie ma co wybaczać w tym momencie, bo ja to w Etamie lubię, że on jest taki jest. Wiecie co, w ogóle był taki czas, że mnie bardziej denerwowali różni ludzie, którzy dziwnie się zachowywali, powiedzmy tak ogólnie bardzo na antenie, czymś tam irytowali właśnie, czymś, no, zachowywali się, no, byli, jakby to powiedzieć, takimi oryginałami trochę, no, nie wiem, Jacek Blacha, nie? Też bywał irytujący, no. No, to też jest taki charakterek, nie? Trochę pokręcony. No. Niektórym tu brakuje Jacka Blachy. Na pewno komuś. Na pewno komuś brakuje. Na pewno są wśród nas tacy, którym brakuje Jacka Blachy. Nie, ja się przyznam, że mi brakuje czasem i chętnie bym posłuchał. No ale słuchajcie, nocne radio to radio cudów i tutaj się zdarzają takie sytuacje. Pamiętacie, ostatnio Gumball sobie zażyczył, to było jego życzenie urodzinowe, jak na takim filmie. Mi się to kojarzy z filmem z Jimem Carreyem, Kłamca, kłamca, gdzie właśnie jego synek sobie zażyczył na urodziny chwilę przed tym, jak zdmuchnął świeczki, żeby tata jeden dzień nie kłamał. To genialny film w ogóle, bardzo fajny pomysł.
i gość, który był prawnikiem, obrońcą, jakimś tam adwokatem, i musiał często tam ściemniać, koloryzować, w ogóle kłamać, no to nie mógł tego nagle robić, nie? I facet miał problem. No ale nieważne, bo życzenie urodzinowe, żeby się pojawił Jan Dynamin w mojej audycji. I zadzwonił i fajnie było, myślę. I ja słuchałem z zaciekawieniem, naprawdę. No, a to teraz może jakiś czas na inne życzenia, nie? Takie i może też się spełnią. Żeby zadzwonił właśnie Jacek Blacha i nagle piu, diu, diu. No witam. Ale by było.

0: Kurde, dla wielu tutaj. Albo nie, nie będę o tym mówił. W sumie zaczynam się robić gadatliwy i to jest zły czas. Trzeba kończyć audycję. Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Czasami się za bardzo rozgaduję, że tak powiem. I potem niekoniecznie jestem zadowolony z tego. Blachy nie słyszałem, ale chyba mi go brakuje. Pisze Tomu. O, czyli się okazuje, że Tomu to taka już młoda gwardia, czy jak to tam nazwać. Następne pokolenie nocników. Nie to pierwsze, które pamięta jeszcze blachę. Tutaj informacja, tu krypciocha, znaczy krypciocha, po prostu reklama nachalna, wstrętna, otwarta innych kanałów, innych streamów. Bystre oko. Tu reklamuje. No to spadajcie sobie w takim razie do konkurencji, a ja się zabieram też za swoje rzeczy. No więc... Co tam się w tygodniu będzie działo, to ja już trochę nie ogarniam teraz. Teraz jest czas urlopowy. Niektórzy sobie odpoczywają, jak na przykład Jacek z Australii, który wróci już za jakiś czas do was. Na pewno z super fajnymi audycjami, bo Jacka się zawsze przyjemnie słucha. No. Także... A reszta audycji to nie wiem, co na razie się będzie działo. Ale sprawdzajcie po prostu. O 21 zwykle coś się dzieje. Albo trochę wcześniej, albo trochę później. Patrzcie na zapowiedzi. No po to robimy te zapowiedzi, żeby wam się gdzieś to pokazało, że audycja czeka, nie? Tak jakby. Że jest, no po prostu tam za 2 godziny się uruchomi stream. Dostajecie wszyscy takie zapowiedzi? Wy wszyscy, którzy zasubskrybowaliście kanał? U mnie chyba nie do końca to zawsze dobrze działa i to są częste opinie, że niestety czasami to zawodzi w jakiś tam sposób. Gdyby ktoś nie wiedział, Jacek Blacha był takim człowiekiem, który bardzo lubił dzwonić do różnych radiów, często zabierał głos w przeróżnych dyskusjach na różne tematy. Od metalurgii przez biznes, kryptowaluty, religię, wszystko, historia, polityka, gospodarka, damska bielizna, spawanie. Tym to akurat interesował się damską bielizną i zajmował się spawaniem, był spawaczem też. Miał charakterystyczny sposób mówienia z takimi zacinkami lekkimi czasami, bardziej lub mniej, ale zawsze słynął z tego, że właściwie wypowiadał się bardzo merytorycznie, ciekawie. Tylko miał też taki charakterek swój, potrafił komuś tam dogryźć, skrytykować kogoś, wiecie, tak odważnie, asertywnie, wyrazić też swój głęboki podziw i szacunek oraz wkład, który, że tak powiem, został, że tak powiem, włożony w to wszystko. Naprawdę, chapeau bas. To od Blachy podchodzi, tak się spopularyzowało to właśnie chapeau bas, nie? On często tak wyrażał swoją, no nie wiem, no swoje, swój podziw jakiś tam, no, akceptację dla czegoś, nie, no, chapeau bas. No, niektórzy mówią szambo bas i to się stało takim przeciwieństwem może, jak nagram słabą audycję jakąś, wyjątkowo, to możecie napisać na przykład szambo ba. Krawiec, naprawdę, za tą audycję. Szambo ba.
1: Dobra. Zjaram jeszcze z wami i lecę. No. Jeszcze zjaram sobie. No. O. Męskie to jednak męskie. To najlepsze fajki są.
0: Robert chyba kojarzy, pamięta blachę, bo pisze, blacha jest oki, ale dopierdolić też potrafi. No, trochę słynął z tego, że potrafił dopierdolić. Blacha był dosyć wojowniczy. Jak ktoś mu zaraz za skórę, to taki się wojowniczy dość robił. No. Nie no, tak, słuchajcie, no, ciekawy bardzo charakter. W zasadzie bardzo inteligentny facet i też dowcipny na swój sposób. Właściwie nie wiem do końca, jak to się stało, że blacha zniknął. Tak do końca tego nie ogarniam. Krawiec, rzuciłeś kiedyś fajki? Tak, codziennie rzucam.

0: Tomu pisze, proszę nie używać szamboba, bo się adwokat obrazi. I, ale tu uśmieszek taki z przymrużeniem oka. Nauczcie się też może dobrze odczytywać emotikony. Jest emotikon... Emotikon dużo mówi o wypowiedzi. Właściwie bywa czasami, że brak emotikona w komunikacji, czy to na Skype'ie, czy gdzieś, może być problematyczny, bo ktoś źle odczytuje naszą intencję. Rozumiecie? Więc warto na to zwracać uwagę zdecydowanie. To wam może uratować, znacie, od słowa do słowa i robi się kłótnia. Więc a może zacząć się od pierdoły, typu, że wypowiedź z emotikonem nabiera trochę innego znaczenia. Tak jakbyśmy widzieli, że ktoś do nas mruga okiem, no albo po prostu szturcha nas gdzieś tam, albo się śmieje, nie, mówiąc coś, no. To jest zupełnie co innego. Znaczy, pewne słowa mogą nabrać innego znaczenia.
1: Miechu warte. Ha, ha, ha!
2: Menel. 20 zł. Kierowniku, jak skończysz audycję, to cię znajdę i upiję.
0: O, proszę bardzo. No nie wiem, czy to jedna z poznanych osób, tak brzydko, Menel, to tak nieładnie. Może na przykład... Jak to nazwać inaczej? Były takie fajne określenia, jakieś takie... Kloszard to też nie pasuje, a są różne jakby odmiany, nie? Kloszard, bezdomny, nie wiem, a może biedak po prostu, biedak. Różnie można nazwać, no bo, ale coś tam łączy w sumie pewne kręgi ludzi. Dobra, to niekoniecznie teraz się chcę nad menelstwem zastanawiać, nad ideą, problemem i charakterystyką menelstwa. Może taką audycję zrobię. Profesor Krawiec. Charakterystyka menelstwa. Proszę państwa, witam serdecznie. Menel jako zjawisko to dzisiejszy temat. No nie. Menel. Aż dwie dychy dał, najwięcej ze wszystkich. Czyli nocne radio się potwierdza, że jest to, że to są ludzie nienormalni, bo faktycznie zleceniodawca daje 3 złote, a Menel daje 20. A szatan oczywiście 666. A Tyrion 3 złote. I chyba nie przeczytałem komentarza od Tyriona. To jest taka myśl Tyrionowa tutaj, tak? Rozumiem, że to ten karzeł Tyrion z Gry o Tron. Pozwól, że dam ci pewną radę, Benkarcie. Nigdy nie zapominaj tego, kim jesteś. Świat z całą pewnością nie zapomni. Uczyń z tego swoją zbroję, a nikt nie użyje tego przeciw tobie. Trochę podkład nie pasuje. To raczej takie reggae powinno być. Pozwól, że dam ci pewną radę, Benkarcie. Właśnie, czemu Benkarcie? To do mnie niby? Tutaj ktoś chce... może to do mnie, Benkarcie. Nie, no raczej nie. Akurat w momencie, kiedy byłem tworzony, że tak powiem, to rodzice jeszcze byli w związku, jeśli to kogoś interesuje. Ale w sumie może, nie wiem, Benkart, to w ogóle fajne słowo, Benkart. Jeszcze to jest taki też miecz, Bastard Sword. Bastard Swirt. No. Patrzę, co tu jeszcze piszecie na czacie. No, nie ma echa, bo się baterie skończyły w tym. W Voice Performerze, dlatego tu cichaczem przełączyłem na mikser. bo ja muszę niestety kable przepiąć. Mam tak wpięte. Zawsze, kiedy wyłączam Voice Performera, to muszę też wyciszyć na mikserze, żeby nie było różnych trzasków i tak dalej. No, staram się profesjonalnie podchodzić do tej roboty, mimo że jest taka otoczka, no tutaj gadamy na luzie, o dupie Maryny, wszystko może się zdarzyć, ale trzeba jednak pilnować tych technicznych spraw, słuchajcie, no. I naprawdę, jak my z potrzebą się czepiamy czegoś, tam waszym zdaniem się czepiamy, bo ja nie uważam, się czepiamy, po prostu pilnujemy, żeby tutaj wszystko grało, jakość, żeby się dało słuchać na telefonie, to jest bardzo ważne. Ponad połowa słuchaczy, słuchaczek Nocnego Radia to ludzie, którzy słuchają tego naszego medium na urządzeniach mobilnych, czyli telefony, smartfony, tablety jakieś. No i się nie da podgłośnić, po prostu już tak, jest tak cicho ktoś nadaje na przykład, że nie da się już podgłośnić, nie da się słuchać, bo za cicho jest po prostu. No to nie jest komputer, gdzie można sobie dać na 200%. To jest wbrew pozorom cholernie ważne. No. To taki komunikacik do wszystkich nadających, każdego bez wyjątku. Nawet jeśli wejdzie, nagle sama się zacznie hostować Becia, czy Grzesiek od książek i od pizzy oraz ciąg Bolunga, na przykład no, jak będą za cicho, to piszcie nam od razu na czacie, my też zawsze nie wszystko wychwycimy. Piszcie w ogóle na czacie, jak słychać, jaka jakość. Może wy wpłyńcie na przykład na niektórych nadających, którzy, jak się przytrafi taki, który nie będzie dbał o jakość, będą trzaski, tam coś nie styka, nie słychać, 10 minut coś tam przełączają, próbują. No to tak, no wiadomo, że jak ktoś zaczyna, to można odpuścić, nie? Drugi, trzeci, tam piąty, dziesiąty raz. No ale też wymuszajcie na nadających, żeby ogarnęli. Krawiec, ja znowu palę. Ale co, głupa? Aha, papierosy. Czy chciałeś kiedyś rzucić papierosy? Czy chciałem? Tak. Ale nie mam silnej woli. To trzeba mieć silną wolę. Chyba mi brakuje. Przynajmniej w przypadku używek. Może są różne silne wole. Gdzieś tam mój znak zodiaku ma taką charakterystykę, że no, słaba odporność na używki różne, no jakby uzależnienia, nie? Raczej skłonność do uzależniania się, takie coś mają ryby zodiakalne. No i też wegetarianinem chciałem zostać, też wytrzymałem chyba 2 lata czy jakoś tak. Tym się zachciało, kurwa, z chaboszczaka pysznego, soczystego, kurwa, tu z tłuszczykiem, kurwa. Grzech nie zjesz, kurwa.

0: Kurde, jakaś muzyka się włączyła, pogrzebowa. Muszę nowe playlisty porobić. Ktoś tu mnie z nadających ostatnio zaskoczył miło nową playlistą zupełnie. Nie wiem, czy to nie Zenon chyba. Jakaś taka aktualna, uaktualniona playlista. Wiecie co, mam nadzieję, że korzystacie z utworów gdzieś tam z biblioteki YouTube'a na przykład, nadający. Starajcie się. Na podkłady to w zasadzie tylko to, bo inaczej to będzie, ciągle będzie tam content ID, jakieś blokady, jak coś wykryje, nie? Nie można absolutnie używać jako podkładu do całej audycji jakichś utworów, na przykład komercyjnych, które mogą zostać tam złapane na content ID albo nawet na jakieś tam upomnienie poważniejsze. Ale ten bank muzyki YouTube, do którego można wejść przez YouTube Studio, jak macie już tam profil, kanał, no to jest bardzo obszerna biblioteka. Tam jest bardzo dużo do wyboru. Krawie zdałem ci utwory wolnej licencji. Jakąś muzykę? Robert, wiesz, ja mam dużo linków, dużo źródeł mam jakby i tutaj nie ma problemu. Też puszczałem kiedyś muzykę z Creative Commons, ale to jednak jest ryzyko, bo zmienia się status po prostu. Jakby licencja się zmienia z czasem, jakaś tam gwiazda się staje bardziej popularna i już gdzieś tam to cofa, ale nie wiem, bo ściągałem z takich stron, które miały niby aktualną informację o licencji. No i artysta miał tam swój kanał, nie? Po prostu taki muzyczny. Oj, pamiętam te takie pierwsze serwisy. O, jaka miła niespodzianka, słuchajcie. To jeszcze posiedzę z wami, bo nie byle kto zadzwonił, bo Gumball. Cześć, Gumball.
1: Dzień dobry. Jaki jest temat audycji, chciałem się zapytać.
0: No, to tak ostatnio mnie już coraz mniej śmieszą żarty słuchane tak po raz tysięczny, albo też barki już mi się odechciewa śpiewać. Powoli już tak mnie to przestaje trochę. No, ale aż czym pan dzwoni w ogóle? Chciał pan coś zabrać dzisiaj głos w temacie audycji?
1: No, w temacie audycji może nie wiem, bo kochana rodzino nocnego radia to w sumie fajny temat.
0: Czyli tłumacząc na normalny język, Gumball mówi, że włączył niedawno, a jeszcze w ogóle jest pijany, a w sensie to gówno go to interesuje.
1: Przepraszam bardzo, ten kustosz malinowy, co obok mnie stoi, to jeszcze nie otworzyłem go, także wszystko przede mną.
0: Tak, kurwa, kustosz malinowy, tak, jasne, już tam dziabnięty, chyba jesteś trochę mocniej, a nie tam kustosz malinowy.
1: Aha. Czekaj, udowodnię ci, zrobię teraz zdjęcie, nawet z audycją w tle, żeby nie było.
0: Ale ja ci wierzę w sumie, że masz tego kustosza malinowego, tylko pytanie, ile było wcześniej tam jeszcze żubrówek, czy tam 10 piwek wcześniej machnąłeś, bo coś ostatnio w takim imprezowym nastroju ciągle dzwonisz do nocnego radia.
1: Nie, tak serio to nic nie piłem, po prostu nie jestem ostatnio bardziej zadowolony, kupiłem sobie kamerkę, w końcu będę mógł robić porządnie streamy. Jakiś income się zwiększył mój, także nie jestem biedakiem 3.0 aż tak, chociaż nadal jestem biedakiem, tylko już 2.0. Także lepiej niż gorzej i w sumie życie jakoś idzie w dobrym kierunku. Zrobiłem też sobie krótką przerwę. Miała być tygodniowa przerwa od nocnego radia, ale dzisiaj zrobiłeś audycję i zadzwoniłem. No i się nie udało.
0: No widzisz. To mówisz, że ci się income zwiększył, że...
1: No, nawet dało radę. No i legendarnego kustosza malinowego sobie kupiłem. Mm-hmm. To jest legenda.
0: A tak zapytam, a income z nocnego radia jakoś ci się zwiększył też?
1: Powiem tak, akurat to nie jest związane z nocnym radiem ten income, ale ten income z nocnego radia też, okej, wiem o co chodzi. Teraz mózgu synapsy się włączyły, to skorzystam z okazji. Chciałem podziękować, bo nie mogłem podziękować w zasadzie, bo Tipli było autystyczne, za prawilnego donata.
0: No, prawilny, prawilny. No, no, no.
1: I tutaj chciałem podziękować za prawilnego donata od Danusi, także dziękuję.
0: I ja się przyłączam do podziękowań. No, także fajne tutaj prezenciki. No. Gumball, a powiedz, jak się odnosisz do idei grubej kreski? Bo dzisiaj padła taka propozycja, że różne tam nasze radiowe niesnaski, różne tam animozje, problemy troszkę z niedogadywaniem się jeden z drugim, że robimy grubą kreskę i po prostu zaczynamy trochę od nowa, zapominamy, odpuszczamy sobie, jako wy i odpuszczacie i staramy się jakoś to w fajniejszą trochę stronę, żeby unikać jakichś tam niefajnych sytuacji, ciągnąć, czyli no, ta gruba kreska jest potrzebna, żeby tak odgrodzić, żeby już tam komuś nie rozpamiętywać, nie wracać do czegoś, oceniać i rozliczać już na bieżąco, wiesz, i tak dalej. Co myślisz o takiej idei? No chyba się domyślam, że będziesz za, tak?
1: Jestem za, a nawet przeciw.
0: To o panie, znaczy... to tak jak ja właśnie.
1: To znaczy, wiesz, koncept jest bardzo fajny i uważam, że sama idea jest świetna, tylko pytanie, czy wykonanie będzie tak samo dobre. Ja przykładowo jestem w stanie, chociaż kurde, nie wiem, czy komuś muszę wybaczać, bo w zasadzie nie mam osoby, do której czułbym jakiś tam ból albo cokolwiek, więc no, ktokolwiek by chciał ze mną pogadać, to nie ma problemu. Nie wiem. No tak, także z mojej strony pełne wsparcie, tylko nie wiem, czy to się uda, no, ale mam nadzieję, trzymam kciuki, że się uda.
0: Ciebie bym też gdzieś tam wrzucił do jednego wora z tymi różnymi osobami takimi, które wytypowałem dzisiaj bezkonfliktowymi, że raczej się nie garniesz do jakiegoś tam, do awanturowania, ale tak właśnie nie do końca. Czasem ci się może zdarza, ale to jest coś innego chyba trochę. To jest jakaś taka twoja, nie wiem, śmiałość, wesołość, no nie wiem, każdemu tam chyba otwartość, chyba jak coś masz, to mówisz, nie? Jak coś do kogoś czy do czegoś i tyle, ale...
1: No szczególnie po alkoholu. Alkohol wyłania. No tak, tak. Hamulce.
0: No to każdemu tak. No, i to czasami się mści trochę, bo za dużo wypijemy i stajemy się albo za bardzo drażliwi, albo nas ktoś tam wkurwia byle czym. Tacy rozstrojeni jakby. Tracimy jasność umysłu kompletnie czasami przez alkohol. I to potrafi zniszczyć strasznie relacje. I co, będziemy się zawsze tłumaczyć, że a, bo ja wypiłem se to, co ja
1: nie,
0: no, nie mogę.
1: Nie, to jest tłumaczenie. No. Ja uważam, że to, co ja zrobiłem, jeżeli ja coś zrobię po alkoholu, to jest to moja wina i trzeba po prostu przeprosić, jeśli coś takiego się zrobiło, jeśli się odwaliło coś tam głupiego. Alkohol czy nie alkohol, jednak jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny i to tak łatwo tłumaczyć, że się napiło. No jakieś tam pierdoły, wiadomo, jak tam ten, to można powiedzieć, że się było nawalonym, ale no jak już coś poważniejszego, no to no wiadomo, no usprawiedliwiają to się tylko dzieci, które nie wiedzą większej odpowiedzialności, nie widzą większej odpowiedzialności.
0: No. No tak, no kurczę, trzeba umieć też przeprosić czasami. Ja pewnie też mam z tym trochę problem, to jak każdy.
1: Prawie ja się tak szaleję, cię...
0: A jak ja cię szaleję, chłopie, mordo, ryju, teraz się mówi ryju, ono ryju, kurwa. Nocne radyjko potęga, kurwa, ryju.
1: Ostatni ślub, na którym byłem, to tam w większości wszyscy tak rozmawiali. Powiem tak, były po prostu, każdy chciał się bratać. Oj, alkohol. Ja powiem szczerze, no, omijam, ale przyznaję się, czasem wypiję. Jestem osobą, która stroni od alkoholu w większości tego, że po prostu ja nie widzę większych benefitów alkoholu, po prostu... Nie wiem, nie czuję pociągu, że muszę wypić, bo ja mogę tak samo się zachowywać bez alkoholu, też mogę być debilem.
0: No, a każdemu się zdarza być debilem, zachować... Pewnie są takie sytuacje w życiu, gdzie się totalnie zachowaliśmy jak debil, ale taki rasowy debil. Jakiś taki jak rasowy debil. Są sytuacje, gdzie lekko debilowato się zachowujemy. Każdemu się zdarzy, nie? No, i to trzeba się tym przejmować jakoś strasznie? No nie, no stało się, to się stało. Słuchajcie, no co by nie mówić, nie chcę was zachęcać, nie? No, powinniśmy wszyscy tutaj się jakoś wziąć trochę za siebie z niektórymi rzeczami. Ale też nie ma co się za bardzo przejmować. To jest trochę jak z tym pryszczem, którego gdzieś tam mamy, to my na niego zwracamy bardzo uwagę, a tak ludzie dookoła tak z grubsza mają to gdzieś, nie? I nawet jak ktoś zauważy, to zapomni za 2 sekundy, to my się tym pryszczem przejmujemy. I to można przenieść na różne pola, no.
1: A Peska, jak co tutaj dzisiaj zadowolony, bo widać, że coś musiało się stać, bo tak widzę, energia też jest dużo, także coś dobrego się w życiu stało.
0: Chłopaku, ja się staram po prostu być zadowolony. Nawet jak w życiu się nie układa, to staram się być w życiu zadowolony.
1: Dobra ideologia.
0: Zarazić innych dobrym samopoczuciem. Tutaj w Kurcze Pieczone była bardzo fajna ekspedientka, taka fajna, młoda, fajna dziewczyna sprzedawczyni. Mówiłem, no podobała mi się, fajnie wyglądała, no seksowna była dla mnie, no i fajną fryzurę miała. I fajnie mi się z nią gadało zawsze, no i wesoła była. I jeszcze tak dziarsko wszystko robiła, ciach, zagadała, zadowcipkowała, fajna i zwolnili ją, wiesz, bo za dużo gadała z klientami i coś tam się odzywała niepotrzebnie do klientów, wiesz, taką dostała od szefowej swojej tutaj w Środzie Śląskiej, w Kurcze Pieczone, reprymendę i chyba przez to zniknęła. Ale jak gadałem z nią, na koniec powiedziałem jej, słuchaj, masz dobry fach w ręku, bo co ciekawe, ona się zajmuje stolarstwem. Jakieś tam konstrukcje stawia. Też wiem, że na każdej imprezie ona tak ma żal do siebie, że na każdej imprezie się musi z kimś napierdalać. Ja po prostu tak mam. No, taka fajna dziewczyna, strasznie ją lubiłem, a przyszła taka, co, tak nie wiem na razie, co myśleć o niej. Tak już wszystko mi 2 razy wolniej robi. No, tak, o, tu nałożymy, pyk, no, poczeka, tak, słucham. O, dobrze, pan dostanie swoje, tu taka, no zupełnie nie. Ale co chciałem powiedzieć, zapomniałem zupełnie to, ty mów.
1: Nie, ja mam Ukrainkę cały czas, Kurcze Pieczone. U mnie w mieście są akurat 2 Kurcze Pieczone. I w obu chyba są Ukrainki. Ale co najlepsze, też jest dowóz u mnie. I ten dowóz jest magiczny, bo dowozi też Ukrainek. Nie żebym miał coś przeciwko Ukrainkom, tylko skąd oni biorą te kobiety? Chyba je tam wykupują w Kurcie, bo po prostu nie wiem... Jakim cudem jedna sieć w 2 miejscach, kompletnie osobnych, mają kobiety i to jeszcze Ukrainki i w dostawie też. Jaki to jest zbieg okoliczności, ale wiem jedno, że są to jedne z bardziej zadowolonych osób pomimo wszystko. Chyba, że no, udają, ale fenomenalnie udają w takim wypadku. Ja nie widziałem jeszcze na fast foodach, że takich tanich bynajmniej, jak Kurcze Pieczone, żeby ktoś tak dobrze udawał. Także no, ciekawe.
0: Kurczę, zapomniałem, jak się ta dziewczyna nazywała. Wiedziałem i zapomniałem, a szkoda. Ona w ogóle miała jakiś wypadek samochodowy. Podobno samochód koszmarnie przekoziołkował, ale ta pani, taka druga, miła, fajna, sympatyczna pani też, taka druga tam jest, nie wiem, czy to nie ta szefowa, mówi, że Marzena? Ja nie pamiętam, że nic jej nie jest tak z grubsza, no, twarda dziewczyna. Ja to lubię, takie twarde dziewczyny, mi się podobają, bo wiesz co, ja po prostu stawiam wyżej jakieś takie, wiesz, coś, ktoś sobie wypracował, jakąś siłę, wiesz, jakiś fach fajny, jest wesoły, fajny, przyjemny, niż jakaś tradycyjna rola kobiety, nie? Więc mi silna kobieta nie przeszkadza, no. A ja mogę być silny i kobieta może być silna. Są takie fajne pary, nie? Że oboje se trenują sport, jakieś sztuki walki. I co, to nie jest twarda dziewczyna, która trenuje sztuki walki, MMA i potrafi was tam gdzieś tam rozłożyć, kurde, balachę wam założyć, nawet nie kwikniecie, nie? No, to fajne są takie.
1: Każdy by chciał mieć taką tsunderę, co by tylko kopała go. Ja też bym taką chciał. O, tutaj taka zadowolona, a tutaj zaraz jej powiesz jakiś komplement, to zaczyna cię napieprzać. a potem takie, kocham cię.
0: No to tutaj Gumball zdradza jakieś swoje tam fascynacje jakimś tam anime czy mangą, który nikt nie zna. Ale to, wiesz, Gumball, tak dzisiaj sobie gadamy trochę o nadających, o radio, o różnych rzeczach, które tutaj się dzieją. Taka audycja, ja myślę, że to nie ma co uciekać od takich audycji, nie, że tam kończymy z tym, już nie będziemy rozmawiać tu o tych sprawach, odcinamy się, odżegnujemy. To potrzeba trochę tak jakoś twardo stawia sprawę, moim zdaniem za bardzo, ale też to szanuję, bo musi być druga osoba, która trochę, powiedzmy, na pewne rzeczy będzie bardziej twardo patrzyła, przypilnuje i tak dalej, więc ja to doceniam i jakby akceptuję jego też spojrzenie. Kurde, no i widzisz, znowu mi uciekła myśl. Ciekawe, co mi tak dzisiaj ciągle te myśli uciekają.
1: No, myśli ulotne, jak... Nie wiem, nieważne, chciałem też coś powiedzieć, nie powiedziałem, no. Ale zastanawiałem się też, bo tak powoli sobie myślę nad różnymi rzeczami, tak powoli lipiec sobie mija, sierpień też. Tak zdradzę przy okazji, że już będę składał papiery na studia, także zaoczne, tak tutaj prawdopodobnie to będzie. Także tutaj gdzieś myślę. Będę jednak studiował, a co jeszcze chciałem powiedzieć, że jest możliwość, że się pojawię w nocnym radiu z kamerką, albo, a jak nie, no to, ale nie wiem, czy będę chciał na nocnym radiu robić VTubing, bo myślę, że ludzie to umrą z cringe'u, to raczej sobie będę robił osobno na swoim kanale gdzieś. Ale tu na nocnym radiu możliwe, że się pojawię z kamerką.
0: Gumball, ja cię zachęcam się, pokaż w końcu się, na pewno ja bardzo chcemy zobaczyć, słuchaj, czekamy na to, to będzie wydarzenie i słuchaj, masz szansę być, bo ja też mam krzywe zęby i wstydzę się, a ty widzisz, wyprzedziłeś mnie z rowerem, a teraz wyprzedzisz mnie z krzywymi zębami i pokazaniem się.
1: A kto powiedział, że ja pokażę wszystko? Powiedział, że nie jestem sprytny i na przykład nie założę maski.
0: A pokaż tylko jednego na początek krzywego zęba.
1: Wiesz, tak jak się uśmiechnę, to jeszcze tego nie widać dobrze. To musiałbym odpowiednio pokazać na szczęście. Nie jest dramat, ale zobaczymy. To jest coś, co nie mówię na pewno, to tak tylko mówię, że może się tak wydarzyć. No, a z rowerem, no rzeczywiście. A teraz w ogóle naprawiłem sobie, dokręcałem tam rzeczy i teraz jeszcze lepiej frunie. Wczoraj to w ogóle miałem jazdę po mieście. 6 godzin jechałem rowerem, kurde.
0: No to musisz opublikować nagranie. A słuchajcie, a posłuchajcie tego, moment.
2: O! Czołem!
3: Dobry wieczór panom!
0: Czołem!
4: Cześć Jacku!
0: Servus!
4: Cześć Jacku!
0: Servus, panie nerwus!
3: Widzę, że tu impreza trwa w najlepsze.
4: No. Przychodzi Jacek i wszystko rozjebie! Dzień dobry! Widzę, że tu impreza trwa w najlepsze!
0: No i takim tonem jeszcze, Watsonie,
2: ale na jakiej podstawie ty to wydedukowałeś?
4: Ojejku, mnie kurwa popłakałem.
0: Kurczę, no genialny dżingielek, fragment dawnej audycji, to tak w temacie blachy. Potrzeba mi tu podesłał odrzut z 19 ton. No, też super audycja. Kurde, chciałbym, żeby wróciło 19 ton. Założę się nawet, że są tacy ludzie, którzy chętniej by, bardziej by się ucieszyli na nowe 19 ton niż na w ogóle jakąś tam inną audycję jakiegoś super nadającego, nie? To jest taki hicior. Kurde, 19 ton to było mistrzostwo. Ja bym to kontynuował i myślę, że tutaj mogę się za was też wypowiedzieć. 19 ton. Różne fajne fragmenty, naprawdę fajne fragmenty z różnych starszych audycji, z tych audycji, co były. A tu mieliście przykład genialnego nastroju imprezowego. Wszyscy byli, kurwa, roześmiani, zadowoleni. Żartowaliśmy sobie niekoniecznie gdzieś tam z kogoś czy z czegoś, tylko tak po prostu. Genialny, fajny klimat po prostu imprezowy. Najlepszy, jaki może być, nie? Ja po prostu przypomniałem sobie całą tą audycję i pamiętam, jak wtedy było. Zresztą to też chyba to słyszycie. No, a Gumball, który jest ze mną teraz na antenie, to jest akurat przykład takiego nowego na rybku, nie? W ogóle, no, słuchajcie, jest stara gwardia, średnia gwardia, młoda gwardia. Na przykład taka średnia gwardia, nie? Błażej i Zmora. No, ja tak to postrzegam. Gumball, to w ogóle nowe pokolenie. Dragon Ball NR GTX Super Mega. I tu Gumball jest następne pokolenie, nie? I tam super nadający mode musi wypracować. On to musi odkryć. On jest jak nieokrzesany diament.
1: A się coś popierdoliłem. Tak pewien? Właśnie jak idealnie działa. Zaraz się na eskomerkę pokazałem, jaka piękna jakość.
0: A czekaj, bo ja tu nie mogę włączyć, gdzie tu Gumball.
1: Wyglądam jak lump.
0: Czekaj.
1: Włosy jak prawie ten gościu z wąsem.
0: Wiesz co, nie mogę za bardzo na Skype'ie wrócić jakby do konferencji Nocne Radio, bo nie mam jej tu nigdzie. Gdzie ciebie mam? Mam tylko ciebie prywatnie, tutaj prywatne tylko są kontakty. No to nic, nie zobaczę chyba.
1: W ogóle, nie zobaczysz w takim wypadku pięknej kamerki, mojej pięknej twarzy, no coś.
0: No też żałuję, wiesz, bo jestem ciekawy, ale nie zobaczę aktualnie.
1: No, ale bym ci pokazał tego kustosza do kamerki. No, już mam go. Nawet go tu pokazuję.
0: No widzicie, pierwszy raz chyba w Nocnym Radio sytuacja, że ktoś dzwoni na przykład i coś pokazuje na kamerce i nadający nie ma jak tu pokazać, no bo nie mam gdzie, nie mam w co kliknąć.
1: Zobaczcie, się popsuło, jak ja tam... Ja zdradzę, że tam dzisiaj do mnie dzwonił, pomimo, że ja nie lubię zdradzać prywatnej konwersacji, ale to nic prywatnego tak naprawdę. Po prostu zadzwonił się pożalić i się rozłączył. Powiem tak, Nie mam problemu z tym, a tam możesz tak dzwonić codziennie, bo w zasadzie ja i tak zwykle leżę i nic nie robię, a pogadać z kimś zawsze mogę.
0: Czyli taki jesteś trochę dorany przyłóż i że potrafisz wysłuchać drugiej osoby, tak? Jak trzeba.
1: To za problem posłuchać kogoś. Ja nawet lubię, jak ludzie dzwonią do mnie.
0: No niektórzy nie potrafią wysłuchać drugiej osoby, wierz mi, są takie osoby. Znaczy, powiem inaczej, są osoby, które mają duży deficyt tej umiejętności, która się nazywa słuchanie innych. Ja akurat mogę się pochwalić, że umiem to, bo lubię to i dlatego umiem. Zawsze jest tak, że jak coś lubimy, to lepiej nam to wychodzi. Ja lubię sobie słuchać różnych waszych historii, na przykład ciekawych.
1: Kurde, jak sobie patrzę na tą kamerkę, jestem zadowolony, bo nie najeżdża na moje biurko, bo no. Cały syf by na nim było widać. Tak wiesz, jak w tym TVN-ie. Rurku!
0: No właśnie, kurwa, że ja nie mogę tego upierdolonego stołu Gumballa zobaczyć. I może on też tam ma jakiegoś rurka swojego. No, nie mogę, no, kurwa. Ty, zadzwoń do mnie jeszcze raz, może...
1: Dobra.
0: Nawet nie mogę rozłączyć rozmowy. Nie no, Skype się taki zrobił niewygodny, jakiś zawodzą różne rzeczy, nie łączy, trzeba się logować po 4 razy, wiadomości głosowe nie przechodzą na komórce w ogóle, trzeba na komputerze tylko można słuchać, a tam niby przechodzą, nie? Tylko włączasz play i w nieskończoność to sobie tam mieli. No, i to ma być program? Nie wiem, oni chyba chcą zniechęcić do tego Skype'a, może... Nie wiem, czego teraz się używa? Jakich komunikatorów? Podpowiedzcie mi, bo ktoś mi ostatnio mówił z Hugo, jak gadałem. On mówi, weź tam se zainstaluj tego. Tego, no. No jakie są teraz... dobra, jest znowu Gumball, teraz mam Gumballa na ekranie, no, teraz mogę rozłączyć wszystko. Jest Gumball, słuchajcie. Gumball, zgadzasz się, żebym wrzucił
1: tak,
0: na Nocne Radio?
1: Tak, możesz opublikować, ale wiesz, i tu udowadniam, proszę bardzo, to jest legenda, legendarne piwo.
0: Czekaj, bo ja tu muszę jeszcze chwilkę...
1: analiza.
0: Taka mała podpowiedź dla tych, którzy będą chcieli ripować ekran ze Skype'a. Zawsze zawsze włączcie Skype'a na full screena. Moment. No. I tu jest przechwytywanie ekranu, okna. jest z tym problem, nie, jest to po prostu strasznie upierdliwe.
1: Bardzo ładnie ząbki.
0: O, jest.
1: Wcale nie maska.
0: Dobra, teraz już jesteś. No, słuchajcie, Gumball, taki okrąglasek, taki bulbasek trochę się wydajesz.
1: Znaczy, bo jestem trochę gruby, mam trochę tłuszczu. Nie wiem, jak stanę, może będzie widać. Taki tłuszcze.
0: A się specjalnie na czarno ubrał, żeby nie było widać. Taki przed, dzisiaj się przed lustrem dwie godziny tam mistrzył, grzywkę sobie poprawiał. O,
1: jak to ja praktycznie nawet dzisiaj włosów nie byłem, to... No wiesz, tłusta.
0: Cóż za odwaga, proszę państwa, pokazał się z nieumytą głową. Ja bym się nie odważył.
1: Ja to jestem bardzo odważny człowiek. Nawet nie posprzątałem, tam syf widać, o, tu widać łóżko, które nie jest w ogóle nic z nim nie zrobione. Praktycznie, no, nawet, i to jest najlepsze, ja nie mam w ogóle rolet na tych oknach i tam jest sąsiadka, ale mam ją w dupie. I mam ją tak w dupie, że niech sobie nawet patrzy, co ja robię tutaj. Prawdopodobnie raz nawet widziała, jak robiłem striptease show, także no cóż, życie.
0: Życie jak w Madrycie. No, co tam jeszcze widzimy? Keyboarda? Grasz coś na keyboardzie?
1: Nie, znaczy inaczej. Coś umiem, ale jeszcze nie czuję się zbyt pewnie co do tego keyboarda. Także, no niestety, no, nic bym nie zagrał. Tutaj w ogóle, nie widać tej szafeczki, to tam syf jest. To dobrze, bo tutaj jakby było widać to całe, to tutaj byłby syf. Także dziękuję bardzo, że tego nie widać, ale mogę pokazać i tak.
0: Mm-hmm. Pior, tak? Pior pisze, teraz czas na krawca. Słuchajcie, no kochani moi, moi mili, szanowni państwo, kochani moi, a może ty sam pokaż dupę swoją zaśmierdzoną, obsraną, kurde, panie, wszystko krawiec, tak? Panie, kurwa, krawiec to, krawiec tamto, kurwa.
1: O, jeszcze wiatraczek sobie ustawię, żeby w mikrofon dymał.
0: W ogóle, sorry Gumball, dobra, tam se poustawiaj, no. Słuchajcie, w ogóle, przestańcie, kurwa, krawiec to, krawiec tamto, ja strasznie nie lubię takiego krawcowania, że krawiec to, a krawiec powiedział, kurwa, był w telewizji kiedyś taki serial, proszę księdza, a tata powiedział, czy jakoś tak, nie, to tata Marcin powiedział. No, to kurwa, co, krawiec to, krawiec tamto, kurwa, spierdalajcie, wy jesteście ważni tutaj, wy spierdalajcie, to wy jesteście ważni. Taki komunikat piękny mam. No, i wy się pokażcie, niech się znajdzie ktoś, kto też ma jakiś tam, waha się, czy się pokazać, czy nie, a mówi, a dobra, będę drugi po Gumballu. No właśnie, Gumball.
1: Ja się nie boję. Znaczy, tu głównie chodzi o moje zęby, uzębienie, także jeżeli bym pokazał to, to akurat no, ludzie by wyszli ze streama szybciej niż by weszli. Ale jest w trakcie to, także niedługo możliwe, że już nawet będę mógł się uśmiechnąć i nie będzie to wyglądało tragicznie. A w ogóle to, co brałem na siebie, tego nie widać, ale to jest to spierdzielone. Także też to jest ubranie z lumpa. Także krzyk mody, najnowszy, 2020.
0: Z lumpa? Ale co, ubierasz się w lumpeksie?
1: No czasem kupię coś w lumpeksie, a co jest tym złego?
0: Nic, ja też raczej wspieram. Myślę, że jest to fajna idea, żeby tak nie marnować, a poza tym, znaczy wiesz, żeby się spożytkowało jakoś te ciuchy, a nie gdzieś tam, no co z nimi zrobić, wypierdolić i powiększać tą górę śmieci. Ty oglądałeś w ogóle Gumball Idiokrację?
1: Idiokrację? Nie oglądałem tego filmu.
0: Zobacz koniecznie, to jest genialny film, genialna komedia, która jakby nabrała wartości niczym wino. Zaczynała od takiego jabłcoka, a skończyła jak naprawdę dobry trunek, wiesz? Bo jest tam taka wizja świata, który zszedł jakby na psy w tym względzie, że ludzie się stali cholernie głupi. Takimi idiotami, debilami, imbecylami są wszyscy po prostu. Wiesz, oglądają jakieś tam, siedzą na, słuchaj, wyobraź sobie scenę, siedzi sobie koleś na fotelu, który jest kibelkiem jednocześnie i tam może sobie srać oglądając jednocześnie telewizję i ogląda program Au moje jaja. I tam spada, na jaja ciągle jakiś koleś, tam jakaś taka gruszka w ogóle jak na budowie jest, nie, do burzenia ścian go w te jaja, on tam, a moje jaja. I siedzi sobie koleś i tak,
5: Dobre, kurwa. Ja pierdolę, kurwa.
1: Ja powiem jedno. Dobre.
0: No? No?
1: Czy widzisz programowanie MK Ultra na mnie? Tutaj? Będę się zapytać, czemu mam jedno oko tak trochę przymknięte? No tak jest. Nawet to widać lekko.
0: Gumball kolejnym agentem nasłanym, by zniszczyć radio?
1: Nie, nie, tak serio, to niestety się dzieje, kiedy jestem zmęczony. Miałem kiedyś ładny incydent z kumplem, który mi kurwa prysnął mydłem. Tak wprost.
0: I tak ci, i przez to masz lekko zmrużone oko?
1: Tak, tak, to jedno oko ma zmrużone.
0: Ja nawet tego nie zauważyłem, wiesz, ale na teraz, jak powiedziałeś, no. to tak widzę, że delikatnie.
1: Tak, tak, i to mam dlatego właśnie mówię, że kiedyś kumpel mi kurwa prysnął mydłem jebany w oczy i tak mi zostało właśnie, tak przymrużam lekko, nie? I na to oko widzę gorzej teoretycznie, tak, tak, na to oko widzę gorzej, minimalnie. Także kurwa powinienem go ten, jeszcze odszkodowanie jakieś posądzić. No. Straty moralne.
0: Pamiętajcie ludzie też, że jakieś takie pokazanie się tutaj w nocnym radio szersze, to też może dotyczyć głosu, nie? Możecie zadzwonić po raz pierwszy. Gumball, do ciebie różne osoby dzwonią i ty tak jakby no tak ze wszystkimi trzymasz sztamę, że tak powiem.
1: Tak. No. Ja trzymam ze wszystkimi sztamę, nie wszyscy ze mną, ale jeżeli ktoś chce do mnie dzwonić, to śmiało zapraszam. Ja czasem też dzwonię do innych, tak jak do ciebie, do Zenona ostatnio, nie wiem czy widziałeś, trochę wkurzyłem wszystkich w nocnym radiu, bo zadzwoniłem z kumplem z Wielkiej Brytanii i zrobiłem takie bagno lekkie. Nie miałem takich intencji, Ale tak trochę no się stało. Ale Zenek, ja cię przepraszam, mam nadzieję, że wszystko git.
0: No. Słuchajcie, dzisiaj jest trochę... trochę audycja też o nadających, o radiu. To tak zapytam, bo mnie takie różne ciekawostki, wiesz, interesują. Czy jak tu nadajesz w nocnym radio, to co cię zaskoczyło? Co było jakimś takim wydarzeniem dla ciebie ciekawym? Co jakoś cię mocniej dotknęło? Może dotknęło nie, ale tak wiesz, wywarło na tobie jakieś tam wrażenie, nie? Jakieś takie wydarzenie z nocnego radia. Czy w ogóle było takie, bo może to jest cholernie nudne medium, gdzie nic się nie dzieje i tak w sumie jesteś, bo jesteś, ale tak nic specjalnego. Na pewno coś cię kurde wzburzyło, zainteresowało, nie wiem, coś się wydarzyło ciekawego na antenie.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o nocne radio, to ja nie jestem jakoś specyficznie zdziwiony z tym, co się działo i wiedziałem, w jaką grupę ludzi się wbijam, także tutaj nie było zaskoczenia.
0: W jaką?
1: No, taką dosyć specyficzną, nie określę ci jej, ale potrafię, jeżeli bym chciał, to potrafię zrobić content, który odpowiadałby tutaj ludziom w taki sposób, że byłoby dużo wyświetleń, ale problem jest taki, że on mi nie pasuje. To znaczy, ja nie lubię się wstrzeliwać w to, co ludzie ode mnie oczekują. Ja zawsze wychodzę spoza strefy komfortu i próbuję pokazać coś trochę innego, tak podejść trochę inaczej do różnych tematów. Nie chcę tu zdradzać swoich kart dlatego, bo mam parę rzeczy, które chciałbym pokazać na nocnym radiu. Nie wszystkim się to spodoba, ale myślę, że będzie to całkiem fajne. No a co tutaj mnie zaskoczyło, tak myślę sobie, no na pewno zaskoczyło mnie parę osób. Szkoda, że już nie ma Konrada, on mnie zaskoczył, że tutaj była taka osoba. Bardzo specyficzne miał audycje swego czasu, to były jedne z tych audycji, które też mnie przykuwały. To tak nigdy nie powiedziałem tego, ale to były poza etapem audycje, które naprawdę fajnie mi się słuchało, ale raczej tak, no nie chcę obrazić Konrada, ale one były takie pozytywne, ale trochę śmieszne, bo on tam czasem gadał o jakichś źródłach, jakichś rzeczach i to tak fajnie się słuchało, bo po prostu tak jak książkę fantazy, nie wiem, tylko fantastykę. Tam dużo fajnych rzeczy było, ale nie chcę tam urażać, bo może gdzieś on tam ma swoje racje. Po prostu, no fajne te jego były audycje, no wiem, że tam jakieś problemy tam się

0: sytuacje kryzysowe, tak powiem dyplomatycznie. No, ale udało się nam jakoś pogodzić, podać sobie rękę i może to jest też często sztuka, umieć naprawić jakąś sytuację, że jest między nami jakiś tam konflikt, coś do siebie mamy, jak to się mówi popularnie, a wyciągamy rękę do siebie, no, tylko tyle i aż tyle, no... Ja bym w tym kierunku szedł. A w ogóle tutaj, wiesz, niektórzy tutaj sobie szydzą, że się tu za bardzo, no, będzie spuszczanie się na gambolu, na gambola czy coś tam, bo wiesz, mogą tak niektórzy patrzeć na ciebie, że ja tutaj widzę w tobie jakiś potencjał, coś, mogą się czuć jacyś tutaj, nie wiem, może cię nie lubią po prostu i mi się to, wiesz, ale ja uważam, że słuchaj, ja bym ciebie widział na przykład w nocnym radiu, żebyś jakieś fajne eksperymenty porobił, bo ty masz smykałkę chyba do takich eksperymentów medialnych, gdzieś coś nagrać. Słuchaj, ten keyboard, co masz z tyłu, to zagraj na nim coś fajnego, nie?
1: Szczerze, zagrał coś w tym momencie, patrzę na mnie. Zagram coś, co umiem.
0: O.
1: Tak fenomenalne. Proszę bardzo, uwaga.
0: O.
1: Zostawię głośność. Nie wiem, czy będę słychać.
0: A ja wyciszam podkładzik.
1: Dobra. Uwaga. To jest jedyne, co umiem na nim zagrać. Dziękuję bardzo. Proszę 200 zł za wysok.
0: No to pięknie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Dziękujemy. To geniusz. No ja wiedziałem, widzicie, ja widziałem w nim geniusza od początku. No spoko. Gumball. Co tu jeszcze ludzie o tobie piszą? Że Gumball to siostra księdza, ale też, że Gumball to syn krawca.
1: O, czekajcie, mam.
0: A może tego. Padawan? A może padawan? O.
1: Mam to co kiedyś było popularne.
0: Jak to się nazywa to ustrojstwo, bo zapomniałem.
1: Fidget spinner. Najgorszy autyzm, nie, rak internetu w 2017-16. Ja kupiłem to tylko z tego powodu, że ja uwielbiam takie rzeczy, bo ja często lubię czymś tam merdać sobie w rękach, więc używam tego często i sobie tak o.
0: Fajne są różnego typu takie zabawki. To się można to nazwać odstresowywaczem. Coś, tak, co, no i... tak, co, czym się bawimy i nam maleje stres po prostu, bo czymś... kiedyś już nagrałem audycję o tym, że można stres przeładować jakby... przerzucić na mięśnie, na ruch, nie? I jakby rozproszyć ten stres, zneutralizować go. Ale potrzeba chyba do nas dołączył. Jesteś? Sorry, Gumball...
1: Coś umarło?
0: Muszę chyba potrzebę ręcznie dołączyć, bo nie wiem, czemu się nie dołączył.
1: To słaba.
0: No słuchaj, drugi kapitan dzwoni, także kurwa, weź sobie grzywkę tam, ułóż no. Ładnie.
1: Ja zawsze mam problem z włosami, one mi gdzieś tam zawsze merdają.
2: Teraz powinien nie
0: dołączyć. Ale słuchaj, ty masz włączoną kamerkę i jesteś na streamie.
1: Ja też mogę sobie taki efekt zrobić, czekajcie.
0: Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Czekajcie, potrzeba... Jesteś?
2: Jestem. Oczywiście, że jestem. Sariel Savarim.
0: Słuchajcie, jakiś terrorysta chyba zadzwonił do mnie. Co tu się dzieje w ogóle? Jest. No.
2: Jakieś, nie wiem, jakieś... Tutaj mam dziwne światło i mi Gumball migocze. To zrobimy może w ten sposób.
0: Okej, okay, już jest... O, no teraz widzicie O, kurwa. Bim
2: i
0: salabim.
2: Pamiętaj, drogi Gumballku.
0: Bim salabim.
1: Czekaj, ja też mam takie.
0: Alah mala.
1: Ja mam takie. Tylko pa. Jaś.
2: Ale...
1: Kurwa.
2: No i widzisz teraz, krawiec, no 3-0 dla mnie. Kolejne przełamanie granicy. Już nie będę śpiewał barki, już tutaj wyciągamy to do kolejnego poziomu absurdu.
0: Dziwna noc.

0: Noc w nocnym radio. Ty, a ty teraz coś tam ci się błyszczy, jak nie, miecz świetlny. No, nieważne. zaraz się znowu wyłączy to światło i... O, jest światło, teraz widzimy. Błyszczy miecz. To są jakieś, to jest jakiś miecz żółwia ninja.
1: Bóg Biblię teraz przyniesie.
2: Drogi człowieku, to jest, słuchaj, to jest moja paba. To jest moja paba, którą cię prześwięcę. Jesteś jedyną osobą na tym streamie, jedynym nadającym nocnego radia, który swojej mordy nie pokazał.
0: Nie jedynym. A ja muszę pozostać symbolem niepokazywania, żeby inni pokazali.
1: A ja nie wiem, jak to
2: pokazylacki.
0: Nie mam ochoty.
1: Wygląda. To jest ciekawe. Mógłbym nawet go opisać, ale nie będę tego robił.
2: Nie no, dawaj.
1: Wiem, że na pewno jest, ale tak przynajmniej z informacji, jest blondynem, ma długie włosy.
2: Okej, kontynuuj.
1: A dalej...
0: Ale kto? Spojrzeć. Ale kto? Kto?
1: Jezus.
0: A ja zdradziłem kiedyś, że jestem podobny do Jezusa. Tylko, że ja jestem podobny troszkę do Jezusa, troszkę do Brada Pitta, troszkę do Stevena Seagala. Co?
1: Tam pisze, żeby przebić, musiałby pokazać cycki.
0: Co?
2: Lepiej nie. Ej, ale fajnie bita Arafatka pracuje tak. Kurde, co to się zaciąga.
1: W ogóle musimy zrobić konkurs. Ja bym tu chętnie pokazał mój ten biurko. Nie wiem. Sobie, czy ja mogę tą kamerkę odpiąć? Chyba mogę.
0: Ja tutaj muszę niestety ręcznie przełączać między gambolem a potrzebą, trochę tak przesuwać ekran, bo...
1: Patrzcie, jaki syf. To ma większy syf.
0: Ale syf, ale tą puszkę to mógłbyś sprzątnąć, wiesz? To jest właśnie taki syf, a zobaczylibyście mój syf, to byście po prostu powiedzieli...
1: Ale patrz, nawet spodnie założyłem, także... Chłopie... To jest, wiesz, to już jest jakość. Nawet światło zapaliłem, patrz.
0: O, coś mi się tutaj przystopowało, czekajcie.
1: Co się zepsuło się?
0: Jakby zatrzymało się wideo tego streama.
1: O nie.
2: No, myślę, że zdecydowanie za dużo przystojności na YouTube'a, zdecydowanie.
0: Dobra, wyłączamy, już mi się nie chce tego ustawiać, ale to... Okej, wracamy do planszy. Wracamy do planszy statycznej. Już zobaczyliście i tak zbyt wiele. Potrzeba jest podobny do Bin Ladena, pisze Bystre Oko.
1: Kurde. Ciekawe, z czego ten paragon tutaj. Aż sprawdzę.
0: A ja myślę, że potrzeba jest podobny do... nie wiem. Do Aladyna. Nie, to nie.
1: O! To zakupy moje ostatnie w Biedronce. Kto zgadnie, co kupywałem? O, tu paragon.
0: Co kupowałem chyba?
1: No, dużo wydałem nawet. To jest tak, kupiłem wodę niegazowaną, 1,5-litrową sześciopak. Liptona Ice Tea, 1,5-litrowego. Herbatę czarną Ahmad, 100 torebek.
0: Ahmad!
1: A to dobra herbata. Ale coś śmieszne to jest brytyjska herbata.
0: Halo.
1: I ona ma brytyjski stempel.
0: Ale popatrzcie, ale kurde, że my dostaliśmy strajka za to, że puszczaliśmy hymn Al-Kaidy, czy coś takiego, no kurde, no to jest trochę nie w porządku.
1: Mają ból do takich rzeczy.
0: O, potrzeba się rozłączył. Ani dziękuję, ani pocałuj mnie w dupę, nic, dobra. Ale facie, ale słuchajcie, szacun tutaj dla wszystkich, którzy się odważą jakoś pokazać, a ja to szanuję, nie? Że fajnie, coś nowego, coś tutaj możemy się poznać trochę lepiej, no. I akurat nie muszę tutaj dawać przykładu zawsze. Co ja jestem jakiś, kurwa, Bonaparte, żeby zawsze dawać przykład? Jak zwyciężać mamy? kurwa.
1: A czy on dał jakikolwiek przykład nam? On przecież przejebał.
0: Napoleon Bonaparte?
1: No przecież ostatecznie przejebał, jak Polska szła tam, wiesz, Polacy szli tam chyba na Rosję, nie? Czyli no, no i chuj, przejebał.
0: Nie wiem, się nie znam na historii, ale generalnie no był chyba genialnym wodzem i tam kurwa generałem.
1: No był dobry, ale przejebać przejebał w jednym momencie, no co zrobisz?
0: Każdy kiedyś przejebie. Gambolu, ja teraz ci tak przesyłam, jak Obi-Wan Luke'owi w głowie głos. Każdy kiedyś przejebie. Przejebie. Bo mi się voice performer, już baterie skończyły. Dobra. Przejebie. I ty tak myślisz. Faktycznie, ale myśl tutaj od mojego padawana krawca myśl złota.
1: Ja przepraszam, że ja coś powiem, bo tak muszę się wtrącić, teraz pewna osoba mi tutaj myśl dała, bo ktoś ostatnio mówi, że na nocnym radiu jest cenzura, tak? Przynajmniej tak słyszałem parę razy. No kurwa, nie wiecie, co to jest cenzura. Ja ostatnio dostałem warna na forum za powiedzenie, co tu się od Janie pawliło. Ostrzeżenie za wulgaryzm. Co tu się od Janie pawliło? No i czy to jest krawędzie wulgarne słownictwo?
0: No, nie wiem, musiałbym jeszcze się dowiedzieć parę rzeczy, na przykład czy brałeś udział w mistrzostwach w szkalowaniu Jana Pawła II, czy to jest jakby twoja profesja, taka pasja, którą uprawiasz na co dzień, szkalowanie Jana Pawła II. Musiałbym poznać pewne okoliczności tutaj, nie? Ale spoko, wiesz, no. Słuchaj, ja się też uczę ludzi akceptować takimi, jakimi są. Na przykład parę rzeczy mnie tam wkurwia ostatnio, no tam jak, nie wiem, jak dzwonicie i mi śpiewacie Barkę, czy Zenuś, nasz kochany, ma jakieś tam jazdy swoje i tak, on czuje, on tak potrafi taką szpileczkę wbić, taką, ale taką, wiesz, delikatną, taką pyk, tak, wiesz, tak delikatna szpileczka, pyk. I coś tam, ja tam coś, albo coś biorę za bardzo do siebie, też może tak być. I różne mnie rzeczy denerwują, ale uczę się po prostu machnąć ręką na to i się tym nie przejmować.
1: No, w sumie też jest to jakaś opcja w zasadzie. Ale co mi chodzi? Bo to ten serwis to serwis anime i ostatnio sobie oglądałem anime na pewnym innym serwisie i w napisach było: nie zgadzamy się na umieszczanie naszych napisów na Shindenie, nie popieramy polityki tego serwisu. Czuję się jak na jakiejś wojnie. Ja stoję teraz, oglądam anime i popierasz tych albo tamtych, a tak samo w jakichś innych serwisach zawsze jest jakiś rozłam, że albo tych, albo tamtych. To jest jak w Skyrimie. Wchodzisz do białej grani i pierwszy gości się pyta: a ty jesteś za dzieci wojny, czy tam siwobrodzi? A ja mówię, że w dupie to mam. I tak zabijam każdego pod koniec.
0: Mhm, no tak. Tak to właśnie jest na tym świecie. No... Dobra, Gumball, słuchaj, dzięki za telefon. Może ktoś jeszcze na koniec do mnie zadzwoni. Może jakiś niespodziewany telefon się zdarzy. Kto wie?
1: Hubert Urbański do ciebie nie zadzwoni, także no już nic lepszego niż ja nie dostaniesz dzisiaj. No, niestety.
0: No, już dużo dzisiaj dostałem, więc już mi nawet styka, ale liczę na jakiś bonus. No, także no, trzymaj się.
1: No, cześć.
0: Cześć.

0: No, także taki, nie wiem, jak to podsumować, dzisiejszą audycję. No, piszcie komentarze, wy podsumujcie. No, tak zróbmy. Wy podsumujcie. A ja już dziękuję za spotkanie. No, chyba, że ktoś jeszcze naprawdę mnie tu zaskoczy. Jak zadzwoni furiat po raz trzeci, to nie traktuję tego jako zaskoczenie. I w ogóle nie traktuję tego jako... jako nic. To nie traktuję. Po prostu rozłączam i idę spać. Znaczy, nie idę spać. Idę pracować. No. Pracować. Tutaj bardzo ważna informacja dla was wszystkich i dla mnie, że idę zaraz pod prysznic, pisze Eurynom. No, tak, to jest bardzo ważne tutaj i wiele wnoszące. To jest taka no, informacja, bez której byśmy uschli. Tu Robert pisze, że audycja owocna, wielu odkreślam grubą kreską. No. To bardzo dobrze. I to już jest połowa sukcesu, Robercie. A cały sukces będzie teraz, jak nie wiem, jak się trochę zepniesz, dasz też coś z siebie, komuś tam odpuścisz, przestaniesz... Wiesz co, najlepiej sobie wszyscy wyznaczmy taką zasadę, że tak z grubsza to dzwonimy i gadamy na przeróżne tematy, ale niekoniecznie na jakieś tam, co tam ktoś do kogoś ma, jakieś dramy, coś, kurwa, to pierdolić, nie? Takie tematy. Zawsze można jakiegoś fajnego mema zrobić, no. Nie wiem. Memy mają to do siebie, że bywają różne, takie i owakie, no, lepsze i gorsze. Bardziej trafiające gdzieś tam, nie wiem, albo w sedno, albo po prostu kogoś wkurwi mem. Nie wiem, czy właśnie nie wiem, jak się, jak patrzeć na różne takie memy nocno-radiowe, nie? W zasadzie to powinno się to zlać i tak się, nie wiem, albo się śmiać, jak ktoś tam zrobił satyrę. Okej. Każdy ma jakiś tam problem, deficyt autoironii, nie? Każdy się czasem uniesie dumą, albo się wkurwi i tak dalej. No to ciekawe, co to było. Zadzwonił i uciekł. No ja cię dorwę zaraz, kurwa. Będzie mi tu dzwonił. Kurwa, będzie mi tu dzwonił i się rozłączał, kurwa.
1: Słuchamy?
2: Dzień dobry, słuchaj mnie?
3: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy! Słychać mnie, kurwa! Gdzie dzwonisz, trolu? Skurwysynu jebany w dupę! Spływaj, kurwa! Już! Proszę, kurwa, do stracza! Dawaj! Słychać mnie, kurwa! Odezwał się, pierdolony! Masz jakieś imię, kurwa! Matka się z dupy wystrała, czy cię urodziła?
1: Porównianie od
3: tak, skurwysyn.
1: Siedzą pozamykani ciągle.
3: Pederasto ty.
0: Halo, halo?
4: Halo, halo?
0: Halo? Halo, halo, halo, halo? Halo, halo?
4: Halo, halo, halo.
0: Halo? Halo, halo? Halo, halo, tutaj Londyn, tutaj Londyn. Ona czarna, a on blondyn.
4: On ruda, ona ruda, on gruby, a trzeci chudy.
0: A z czym w ogóle pan tu dzwoni do radia?
4: Nie mam nic do powiedzenia, do widzenia.
0: Coś tam chyba jakiś wibrator ci pracuje. Mam nadzieję, że nie w dupie.
4: A gdzie? Tylko w dupie.
0: No to nie, to dobrze, to ja szanuję tutaj inne poglądy i mniejszości, ale niekoniecznie podzielam upodobania.
4: Nie. Ale to jak jest ktoś hetero, to chyba może sobie przyjąć wibrator. Dupę.
0: No nie wiem, jak to skomentować w tym momencie, no nie wiem, jak to Kapitan Bomba mówił raz w dupę, to nie pedał.
4: O właśnie.
0: Tępe chuje.
4: Raz w dupę, to nie koniec świata.
0: A nie, słuchaj, wiesz co, powiem ci tak szczerze, mnie nawet przestało jakoś drażnić, czy tam interesować, czy jaki... W ogóle to jest nie moja bajka, że ktoś tam lubi w pupę, że ktoś tam coś... Co mnie to interesuje, kurwa? Ty, to ja mam się interesować, co kto tam lubi se w pupę, czy tam w pupę, czy w szparę, czy w oko, czy w ucho. Co mnie to, kurwa, co mnie to, stary, co mnie to interesuje? Ja mam swoje sprawy jakieś tutaj, wiesz, projekty, radyjko.
4: Powinno cię obchodzić.
0: Czemu niby?
4: No, bo ja miałem sytuację kryzysową, bardzo tragiczną, w skutkach.
0: Ojej, ale
4: mogę
0: że...
4: powiedzieć.
0: Czy to ma związek z obcymi rasami i anal probem?
4: Nie. O, przepraszam. Dzień dobry. O, obcy przyjechali. Przybyli. Mieli 18 przyjechać, a przyjechali 20. O, znowu.
0: Rodzice wcześniej wracają, tak? I trzeba zamykać imprezę, tak?
4: Aha. No tak. Tak.
0: Spoko. Słuchaj, no ale to jeszcze powiedz na koniec, co ci tam zrobili.
4: Gwałcili się przy mnie. Ja siedziałem obok i nie wiedziałem, że to się dzieje. Jak zobaczyłem na prawo, to długo już się bzykało.
0: To, aż tak. To straszne jakieś rzeczy, jakieś orgie kosmiczne. Dariusz, ty zrób swoją audycję orgie kosmiczne, no.
4: Dobra, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, cześć. No, ktoś tam wraca wcześniej, nie wiem kto, ale Dariusz musiał przerwać. Kosmici wracają wcześniej. No, także widzicie, dzisiaj dużo różnych dziwnych, ciekawych telefonów. I to jest w tym wszystkim najlepsze, bym powiedział, no. Że zawsze się może coś zdarzyć, nie? Ciekawego tutaj. I za to nas kochacie.

Dobra, słuchajcie, to podbijamy. Podbijamy. Już dzisiaj było ciekawych parę wydarzeń. Czy jeszcze nas coś zaskoczy? No to teraz może jeszcze ktoś czymś tutaj zaskoczy, nie? Kto przebije? Kto da więcej? Czarny wygrywa, czerwona przegrywa. Kto w części, kto w... Widzicie? Dykcia mi już nawala. To jest właśnie dobry znak, że trzeba kończyć audycję chyba, kiedy zaczyna dykcja nawalać. No... Tego się muszę trzymać, bo już takie audycje bełkotliwe, nie, nie? Pół biedy, jak zadzwoni no jakiś właśnie dzwoniący, który tam bełkocze 3x3, no to jeszcze można go rozłączyć, coś tam nadal prowadzić i coś jeszcze z tego wykrzesać, ale jak prowadzący jest napity zbyt mocno, musimy taki regulamin w nocnym radio ułożyć. Prowadzący audycję nie powinien spożywać alkoholu. I tam tak dopisane w czerwonym mazakiem w nawiasie, w zbyt dużych ilościach. Nie powinien spożywać alkoholu w zbyt dużych ilościach. Teraz pytanie, jakie są te duże ilości? I zaraz zadzwoni ktoś i powie, Krawiec, to pierdolisz, po prostu duże ilości to jest pojęcie względne, tego się nie da określić. Po prostu musimy... tutaj sprecyzować w tym momencie, ile to są duże ilości, żeby było jasne. Jakiś taki tutaj ten zadzwoni, jak to się mówi, brakuje mi słowa, nie detalista, tylko nieperfekcjonista. O, ten w Ricku i Mortim takie miszuki były i tam Jerry na końcu... A, nieważne, nie będę wam opowiadał, co tam się dzieje w Ricku i Mortim, żeby wam nie spoilerować. No, ciekawe, co to będzie z tym Rickiem i Mortim. Czy tam jest cały jakiś taki wątek złego Mortiego? Tutaj mówię oczywiście do tych, którzy już tam kojarzą, kto jest kto. Albo oglądali po prostu i są fanami, tak jak ja, tego serialu. Rick i Morty. No i właśnie... wątek złego Mortiego. Zły Morty. Tam są takie różne niuanse w tym serialu, takie różne rozkminy. Tak można wracać do różnych rzeczy i analizować, co miało tam związek z czym. To jest, no to stanowi o wartości dzieła też, nie? Że jest takie fajne, że można nad nim rozmyślać. No, Potrzeba już chyba widział kolejny sezon Ricka i Mortiego. Nie pamiętam, który to, ale no ten, co teraz wyszedł. I ja, nie wiem, muszę w końcu kupić tego Netflixa chyba sobie, czy gdzie tam teraz jest na HBO Go, no to tak, wiecie, tak się wydaje, że mały wydatek, nie, ale tu sobie kupisz CD Action, tu jakieś HBO Go, tu Netflixa i nagle masz stówę za jakieś opłaty, żeby mieć dostęp do filmików, nie, no to tak trzeba się trochę liczyć z kasą, chociaż ja mam z tym problem straszny, no, z liczeniem się z kasą. Jakoś tak niemądrze czasami wydaje pieniądze.

To co, będzie jeszcze dzisiaj jakieś zaskoczenie, czy już kończymy, zamykamy audycję, czy jeszcze coś na koniec ciekawego? Ja to lubię, jak się coś tam ciekawego dzieje, nie? To zawsze jakieś emocje są. Oglądałeś Lokiego i Black Widow, KGB Root? Nie, właśnie nie. To są te dwa seriale, których właśnie nie widziałem. Wróciłem sobie do Agentki Carter, znaczy wróciłem, no, w tym sensie, że jest to starsza produkcja, ale ja nie widziałem. Przepraszam, odbijam mi się, nadrabiam. Ale na pewno w końcu zobaczę, po prostu z pewnym opóźnieniem, jak ze wszystkim u mnie, nie? Jestem po prostu opóźniony. Ale Loki na pewno dobry. Czarna Wdowa mnie tak troszkę mniej interesuje, chociaż może być fajny, może to fajnie wyjść. W zasadzie powinienem się spodziewać czegoś, co mi się spodoba, bo lubię takie klimaty szpiegowskie, gdzieś tam tematy właśnie Rosji, nie? Szkolenia agentów, tajne służby. To jest ciekawe zawsze. Loki z kolei jest zupełnie fantastyczny. Tam są podróże w czasie, między światami, w czasie i przestrzeni. Z tego co wiem, Loki, czyli no, ten asgardzkie bóstwo, nie? No, ciekawy jest świat Avengersów, bo tam sobie ludzie rozmawiają, że no, kiedyś też uważaliśmy Thora i Asgardczyków za mity, a teraz się o nich uczymy na fizyce, nie? O Thorze się uczą na fizyce. No, taka ciekawa wizja świata, nie? Gdzie żyją wśród nas różni superbohaterowie, z których niektórzy okazali się dawnymi bogami, których czczono tu na Ziemi, powiedzmy, nie? I tyle. Takie połączenie mitologii z takim myśleniem denikenowskim, które w dużej mierze się sprowadza do tego, że u praźródła, u stworzenia, na początku stworzenia i tak dalej, za tym wszystkim stoją kosmici. Okej, już trochę nieskładnie mówię. KGB Root pisze, że jest spoko. Czarna Wdowa to film dwugodzinny kinowy. Aha, w tym sensie. Myślałem, że serial też. WandaVision mi się podobało. To jest bardzo fajny pomysł. Ciekawy, oryginalny na realizację tego wszystkiego. Mamy świat, mamy kobietę o niesamowitych zdolnościach, wręcz magicznych. No tak to się jawi. Są, no, potężna moc w niej drzemie. I ona tworzy własny świat, który jest takim światem trochę z serialu dawnego, gdzie wszyscy są pogodni, gdzie żarciki sobie opowiadają. I ona sobie tworzy taki świat jako ucieczkę od rzeczywistości. To bardzo fajny pomysł. No, naprawdę to daje dużo możliwości. Więc WandaVision jestem na tak. Zdecydowanie. No gdzieś tam czekamy na te większe produkcje typu następny Spider-Man. No ta zabawa rzeczywistościami teraz jest. I chyba już zostało to ustalone, że spotkamy w nowym Spider-Manie jakby różnych aktorów, którzy odgrywali tą rolę. Ciekawy zabieg, nie? Przyznacie chyba, że były różne te Spider-Many, różne serie, różne wytwórnie. I jakoś tak się dogadali, że zobaczymy tych samych aktorów, którzy się w różnych tych Spider-Manów wcielali, nie? I dodatkowo jeszcze jakaś zabawa rzeczywistościami, świat komiksu się przeplata ze światem filmu, jak cofanie się w czasie, jakieś alternatywne światy, gdzie trochę się wszystko potoczyło inaczej. To daje duże pole do popisu scenarzystom. Myślę, że będzie to sukces kolejny. Marvel, Disney, to już są takie marki, że oni byle czego nigdy nie wypuszczą, bo tam jest taka kontrola jakości, tak wysoko postawiona poprzeczka, takie pieniądze, że to nie sposób jakiegoś gniota zrobić. Te filmy są naprawdę bardzo ciekawe, no i tu się zawsze nie zgadzałem z Claude'em, bo on to tak, o, super bohaterowie, pelerynki. No to trzeba być
to trzeba być idiotą, słuchajcie, żeby coś takiego się tym cieszyć. Ja nie wiem, ja jak byłem dzieciakiem, to ja chodziłem na dziewczyny. Ja zakładałem pirackie radia, no ale niektórzy widać, wolą takie właśnie jakieś pelerynki, komiksy, bajki, to jest niepoważne, to jest idiokracja. To jest idiokracja, kochani. A wcale tak nie jest. Komiks potrafi być bardzo wartościowym medium. I o, tutaj to jest słowo klucz. Kagiebierut podpowiada multiversum. Kagiebierut, a jak tam z nadawaniem twoim? Doszły mnie takie wieści, że przeżywasz kryzys twórczy jakiś. Słuchaj, no to tam no coś trzeba z tym zrobić, no. Bystroko, ja czekam na nowego Matrixa. No, a kto nie czeka? No. Matrix to w ogóle był szczególny film, bardzo szczególny. Jeszcze tutaj o Indianie Jonesie, piątce piszą. Będzie fajny czas, że dużo fajnych produkcji wyjdzie. Coś czuję, naprawdę, bo Matrix, no kurde, każdy chyba chce z nas zobaczyć, nie? Znaczy każdy, sorry, no to może nie każdy, ale masa luda chciałaby zobaczyć nowego Matrixa. Jak to wyjdzie. Ja się trochę boję tego efektu takiego, że już wezmą tam starego Keanu, dodadzą jakieś smaczki i podteksty do innych Matrixów, fani będą się cieszyć tam, a to było w jedynce właśnie. I tak zepsują to, tak skomercjalizują, zepsują. Zresztą tak naprawdę tylko pierwszy Matrix jest naprawdę takim wartościowym filmem, bo pozostałe widać po nich, że są takim odcinaniem kuponów i takim spłaszczeniem tego, nie? Koncentrujemy się na walkach, na pościgach, kurwa. A tak naprawdę pierwszy Matrix to był taki pół na pół. To był film akcji, owszem, były genialne sceny akcji, ale też tam był fajny przekaz, zakończenie, wszystko. To wszystko się układało w jedną taką spójną, zamkniętą całość, a nagle wypuszczają, że tam strzelają, ma nowe moce, odkrył jeszcze bardziej tego Matrixa. To już takie płytkie. I to się jakoś tak komponuje. Nie wiem, słuchajcie, ci Wachowscy, oni się zmienili na... bracia Wachowscy się zmienili na siostry Wachowskie. Tak nagle. Jest takie dziwne, nie? To tak wygląda trochę... Obo jak cię jebnę! Potrzeba napisał, czyli chciałby skomentować. To tak w tłumaczeniu na język polski tu. Obo jak cię jebnę, czyli potrzeba się z czymś nie zgadza. Tylko nie wiem, czy ze mną, czy z kimś na czacie. Tu mam... Gumball podsyła mi różne obrazki, gdzie różne postacie piją piwo. No dobra, nawet Keanu Reeves pije piwo. Kustosz, okej, okay, no. Ja sobie piję energetyka teraz akurat, aktualnie. No, tak podsumowując, no, zamykając temat, Matrix. Matrix był od razu, aha, czyli tu potrzeba tłumaczy, Matrix był napisany jako trylogia od razu. No dobra, no. Nie zmienia to faktu, że lepiej by było zostawić pierwszą część i pozostałe były troszkę na siłę, chociaż nie, trudno im odmówić tego, że dużo rzeczy zostało rozwiniętych, wyjaśnionych, ale tak trochę na siłę mi się wydaje, po prostu, że to było niepotrzebne do końca. Oczywiście, gdybyśmy teraz mieli głosować, czy chcemy zobaczyć drugą część Matrixa, to przypuszczam, że jakbyśmy byli świeżo po oglądnięciu pierwszej części na przykład, to w ogóle 100% by napisało pewnie, że tak, nie? Bo byśmy chcieli po prostu mieć coś więcej. A potem byśmy może skrytykowali, że o, to jak gdyby tak zamknąć w jedynce, jedynka najbardziej ambitna, pozostałe to już komercja. No, jedno nie wyklucza drugiego. Też bym chyba chciał zobaczyć te kolejne części, gdybym miał do wyboru zobaczyć albo nie zobaczyć. No to bym chciał zobaczyć, nawet jakbym się spodziewał, albo wiedział nawet, czym one będą. Potrzeba ma rację, jako trylogia był zamysł. No, no dobra, to nie wiedziałem, myślałem, że potem wymyślili.
A może powinniśmy jakoś w związku z tym, że osoby, które mają takie ciągoty, że sobie zmieniają płeć czy coś tam, skoro tacy ludzie wypuszczają tak niesamowite dzieła, fajne, ciekawe, wybitne, oni w to włożyli, ci wachowscy, dużo pasji, tak jakby, nie? Oni w to tam inwestowali, mieli problem z wydaniem tego, nikt tego nie chciał. Zlecali narysowanie komiksu, który dosłownie toczka w toczkę, jeden do jednego, był takim storyboardem właściwie, bo pokazywał, jak ma wyglądać film, różne sceny. To zamawiali, żeby taki komiks ktoś zrobił, żeby zachęcił. Słuchajcie, ile znanych sław dostało propozycję grania Neo. Pierwszy był Will Smith, ale Will Smith wybrał grę w bardzo dziki zachód. Czy w jakimś innym gównie. Tak, chyba ten Wild West. No. Bo jakoś tak go nie wciągnął ten Matrix. Fakt jest, ktoś tam jeszcze inny znany był brany przed Keanu Reevesem. Tak bardziej chcieli kogoś innego, nie? Niż tego Keanu. Czy Keanu to taki chyba gdzieś tam potem się pojawił, no może tego Keanu, no. Ale tam był jakieś inne. Kto tam jeszcze był? No wiem, że Will Smith. Może wy wiecie. Może wy napiszecie na czacie. Matrix to nasz polski snerg. Kto nie wie, ten jełop. No to ja jełop, bo nie wiem, co to snerg. Tak nie kojarzę teraz snerga. Może gdzieś tam się natknąłem na coś takiego, ale nie wiem, co to teraz. Snerg. Polski snerg. Nie wiem, o co chodzi. Rozwiń myśl. Mad Max z Tomem Hardym. To był dobry film. Oldschoolowy. Kolejna część też powstaje. Fury Road? Tak. No, świetnie zrobiony. Taki inny Mad Max. Nie spodziewałem się tego zupełnie. To było bardzo takie artystyczne, nie? Trochę jak musical wręcz czasami. Taki postnuklearny musical. Taki zabawa gatunkiem, nie? Fajne, ja to lubię takie rzeczy. Przerysowanie, jak w komiksie. Świetna postprodukcja. W ogóle Tom Hardy też. Lubię tego aktora, no, jest dobry. Fajnie gra. Różne role. Przecież on potrafi, jak potrafi zagrać i takiego Bane'a z Batmana, i takiego Mad Maxa. No, a Mad Max to Polak, jakby ktoś nie wiedział. Rokatański, czy chyba dobrze mówię.

Okej, okay, jak ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić na koniec, zaskoczyć czymś, albo rzucić na przykład jakiegoś donejcika, to zapraszam. A no, tak czy owak kończymy powoli. Nicolas Cage odrzucił podobno rolę Neo z Matrixa. Nicolas Cage. Mikołaj Klatka odrzucił też.

No i spoko. I pokażmy, że nocniki power, że nocniki siła, że nocniki się potrafią tutaj zmobilizować do jakiejś fajnej akcji. No i tyle. Dobra, to dzięki za słuchanko, dzięki za telefony fajne, ciekawe i w ogóle i całe te. No i do usłyszenia się z wami za niebawem, że tak powiem.

0: dajcie znaka jeszcze na koniec, że jesteście tam jeszcze na czacie, że wszyscy sobie nie poszli, nie zasnęli te 80, 90, no około 100 tam ludzi, że która słucha.
1: Wiecie co, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: Zleceniodawca Krawca. 3 złote. Do roboty, knypie.
0: No właśnie, do roboty. Wypraszam se, knypie. Mam 1,84 m, 1,85 m, nie wiem. Zleceniodawca Krawca, no właśnie. Dobra, dzięki bardzo. I do następnego.

0: Cześć. Tu Krawiec przy mikrofonie. Luźne gadki dzisiaj nietypowo. Czwartkowe. Co nie znaczy, że nie będzie piątkowych. Bynajmniej. Że tak użyję poprawnie w odróżnieniu od niektórych tego słowa bynajmniej. Już nie powiem, o kogo chodzi, bo Gumball zaraz będzie zły, że tu gadam. No. Tak, ostatnio coś Gumball właśnie napisał, że bardzo była ciekawa audycja Ani z Gandalfem. Bardzo ciekawa bynajmniej. Bardzo ciekawa bynajmniej była audycja. Ostatnio ludzie marudzą trochę, że mało do słuchania jest. Faktycznie jakby tak trochę posłucha w tym internecie. To znaczy z takich rzeczy, co my lubimy, nie? Że są ludzie, że są rozmowy, że jest feedback, jest czat, jest wszystko i tak dalej. No właśnie, bynajmniej, czyli nieciekawa, no tak by wynikało. Ale Gumball zaraz tam, to nieważne, jak się mówi. Kurczak z kurcze pieczone do audycji by się nadał. No już coś za dużo tych kurczaków ostatnio jem. Trzeba się na zdrowsze jedzenie przerzucić, bo Chemo będzie miał braciszka. Może niebawem, jak to tak dalej będzie. Samo przetworzone jedzenie. Byle co oglądamy, byle co jemy. I rzucamy się na byle jakie rewelacje. Każdy dzisiaj jest profesorem, specjalistą od geopolityki i tak dalej, od gospodarki, od wszystkiego i od różnych dziwnych teorii. No, a nazwałem dzisiejszą audycję Ludziom odwala. Powinno być bardziej wulgarnie. Odpier papier, prawda? I no bo takie mam wrażenie, że coś się dziwnego z ludźmi dzieje. Ogólnie, no, nie wiem, czy konkretnie w tym momencie, teraz po prostu, czy w tych czasach, ale chciałbym zwrócić uwagę na paradoks taki zabawny, że były czasy, jeszcze całkiem niedawno, powiedzmy, Stany Zjednoczone, czasy niewolnictwa, czy w ogóle, czy średniowiecze, którego nie było zdaniem niektórych w ogóle, gdzie karano ludzi za byle przewinienie bardzo, bardzo srogo, nie? No, tak jak to do dzisiaj bywa w krajach trzeciego niedorozwinięcia, że tam za kradzież cukierka łapę obcinają, czy tam dechami napierdalają kogoś, kto ukradł bułkę, czy tam cegłą kogoś w łeb za to, że się, nie wiem, nie przeżegnał do Allaha, czy coś. No, jakieś Indie, jakieś arabskie kraje, jakieś azjatyckie. No, to z jednej strony są nadal takie miejsca, gdzie się stosuje absurdalnie wysokie kary. Bardzo brutalnie się traktuje ludzi za różne przewinienia. A są takie miejsca, gdzie, no jak teraz u nas, jakieś pato małżeństwo i zakatowanie dziecka, nie? To aż ciężko o tym mówić. Jakieś w ogóle wrzucanie dziecka do wrzątku, coś, napierdzielanie, nie? Że to dziecko jest w stanie krytycznym i poparzone, i połamane. Straszne rzeczy w ogóle, nie? Aż się płakać chce. I jest to niewyobrażalne, że ktoś może być tak, no właśnie, zezwierzęcony, to chyba nie powinniśmy tak mówić. Odczłowieczony może po prostu. No i będzie teraz cackanie się z nimi i sądzenie się latami, wypowiadać się będzie mops, czy oni byli dobrymi, czy niekoniecznie całkiem dobrymi rodzicami, czy były sygnały. Takie pierdolenie, nie? A tutaj może właśnie należałaby się bardzo sroga kara, typu zrobić temu gościowi, bo to konkubent jakiś tam zrobił, nie? Temu dziecku. Zrobić mu to samo, czyli go przypalać jakimś tam żelazkiem publicznie. Ja bym sam chętnie się zgłosił. Czuję taką wewnętrzną potrzebę potraktowania po prostu zła tak, jak na to zło zasługuje, nie? Oczywiście nikt nic nie słyszał, to dobrzy ludzie. Dzień dobry mówili. Dzień dobry mówili.
1: Bujaj się na fotelu bujanym.
0: Nie mam fotela bujanego. Obawiam się, że nie mógłbym nadawać na fotelu bujanym. Dziękuję mścichuju, mściwuju, mściwy chuju, wuju. Dziękuję też Katiuszce, która w międzyczasie też rzuciła donate'em. Dwie dyszki wpadły. I pisze tu Katiuszka, że jeszcze chyba o poprzednich luźnych gadkach piątkowych, ale jakoś tak z opóźnieniem doszło. Może po prostu, no tak, bo nie włączałem OBS-a, Tipli. O!
1: Katiuszka, 20 zł. Dzień dobry, sobota rano. Sprawdzam telefon, a tam jeszcze luźne gadki krawiec nadaje. Za taką wytrwałość donate się należy.
0: Pewnie,
1: pozdrawiam.
0: Że mnie się to po prostu należy. Dzięki wielkie. No, także karałbym bardzo srogo dzisiaj za jakieś tego typu rzeczy. Po co, jaki jest sens w ogóle trzymać na tym świecie takich ludzi dalej? Czy oni stanowią jakąkolwiek wartość? Ktoś powie, że może nie powinniśmy ludzi tak oceniać, że czy jakoś warto, czy wartościowy, czy nie. Jak niewartościowy, to pozbyć się, zutylizować takiego śmiecia. Ale ja się pytam, a dlaczego nie? A dlaczego nie? No, bo może zaraz będziemy innych chcieli. Nie, no tu mamy bardzo konkretny przypadek. Ktoś jest totalną bestią, nie? Nie ma w nim już ani grama, ani szczypty, ani odrobiny ludzkich uczuć. Zepsuty totalnie człowiek. Jak się czegoś nie da naprawić, to się to wyrzuca do śmietnika. No. Więc ja bym tutaj pasy darł, nie? Kroiłbym i solił. I to by była świetna przestroga dla innych, która by uratowała być może inne życia. A to ten konkubinat, nie wiem, czy to małżeństwo, czy co, jakaś taka patola w każdym razie. To, co zrobił PiS, że oni oprócz tego dziecka, które potraktowali jak, nie wiem, jak przedmiot, jak coś, co się do pieca wrzuca, nie? To jeszcze mają 8 dzieci. Czy łącznie 8, czy...
1: Michael Jeziorski, 10 zł. A to ja też się dorzucę na nasze ukochane radyjko.
0: O! Teraz to się dopiero wzruszyłem. Ukochane radyjko napisał. Ale no tak, tak. Ukochane. Dzięki Michaelu. Wielkie dzięki. No. No, czy ukochane, czy nieukochane, to w każdym razie u nas się da rozmawiać na przykład. To normalnie w miarę. Słuchałem sobie tak Szabla, no bo wiecie, z braku laku, nie ma czego słuchać, no to tego Szabla się posłucha, wariata. No to tam przekrzykują się, zakrzykują, obrażają, ciągle jakieś wąty do siebie mają, ten pijany, ten kurwa obrażony, przychodzi Szabel, coś wyje do mikrofonu, jakieś zaśpiewy ruskie. Dopchać się do głosu tam w ogóle, to jeszcze 5 razy zostaniesz zbesztany, że w ogóle chcesz coś powiedzieć. No u nas trochę inaczej, nie? Jakby wyższa kultura. No. Także coś ludziom odpierdziela, mam wrażenie. Albo słuchajcie, rozmawiam sobie ze znajomym, ciężko powiedzieć, że z kolegą, bo jak z kimś się nie utrzymuje za bardzo kontaktów. tylko łączą nas jakieś tam sprawy, powiedzmy, coś tam, ale znamy się wiele lat, nie? Można powiedzieć, kolega to takie bardzo, bardzo szerokie, szerokie pojęcie. No i... No i ten... I rozmawiamy sobie, jak to często bywa, o różnych takich spiskowych rzeczach. Bardzo szerokie spektrum tematów. Żywność, to co jemy, wpływ na zdrowie, elity światowe, co tam knują, kto jest kto, jak się świat zmienia. I wyobraźcie sobie, że 3 godziny przegadaliśmy. Trzy godziny, potem patrzę na telefonie, 3 godziny gadamy. I w pewnym momencie zszedł temat na Georgia Guidestone. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest, a właściwie był taki monument postawiony przez nie wiadomo do końca kogo, na którym były wyryte postulaty niby NWO. Postulaty NWO. Co nam, jakie ma, jak oni by widzieli świat. Oni, prawda? No i tam było o tym, żeby pilnować, żeby populacja Ziemi nie wzrosła ponad miarę, żeby dbać o ekologię. W zasadzie takie rzeczy, nad którymi się kiedyś zastanawialiśmy na antenie z Kotkiewiczem i wyszło nam, że to nie jest w zasadzie takie straszne, a właściwie to może i dobre, nie? Ktoś to jakiś czas temu wysadził, pewnie jacyś wojownicy antysystemowi, nie wiem, no. Ktoś uznał, że trzeba to bezeceństwo, to szataństwo rozwalić i rozwalił. Wysadził. No i tak. I zszedł temat i ja zacząłem dyskutować. Wiecie, ale bardzo grzecznie, no to w ogóle jestem bardzo grzeczny. I zaczęliśmy sobie... Zaczekaj chwilę, ja ci to tylko dokończę. Witam cię serdecznie. No, słuchajcie, i gadamy sobie... ja zaczynam dyskutować i polemika mała jakaś. Nagle się rozłączyła rozmowa, nie? No to myślę, no dobra, no coś się to... To dzwonię jeszcze raz. Nie odbiera kolega. Dzwonię jeszcze raz, nie odbiera i dostaję w końcu SMS-a. Coś tam nie dzwoń więcej do mnie. Nie mam czasu na takie bzdury jak gadanie z tobą czy coś. No to ja odpisałem SMS-em, ty kurwa serio? Naprawdę? No i się okazało, że on jest wściekły, że on zrywa ze mną znajomość. Koleś, którego znam ileś lat, bo ja się z czymś tam nie zgodziłem co do iluminatów. Czujecie, jakie szury potrafią być popierdolone? Ja, są i fajne szury, takie, no wiecie, na poziomie ludzie się zdarzają też, ale bardzo wielu z nich to są ludzie po prostu zwyczajnie zaburzeni psychicznie, bo normalny człowiek się tak nie zachowuje. No, cześć, jam ci to, cześć, co tam?
2: Cześć, cześć. Ile lat się znamy już tak? Oczywiście medialnie, bo nigdy cię nie widziałem, chociaż mieszkamy już od bereta od siebie.
0: Sporo, na pewno wiele lat, można spokojnie powiedzieć, że wiele lat, nie?
2: Co, i obraziłem się na ciebie na przykład...
0: O nie, Star Warsy.
2: No, kurwa, obraziłem się.
0: O Star Warsy, chciałeś tutaj coś i wyszło.
2: Star Warsowe, te, ale to nie jest kwestia tego, że po prostu... No przegiąłeś trochę.
0: Tak, no, ale... śmiać się z księżniczki Lei i z Hanna Solo to zupełnie co tak, innego i... niż się śmiać z Georgia Guidestone. To są pierdoły, jam iluminacie, ale kurwa Gwiezdne Wojny, Boba Fett i te śmiać się z tego?
2: No nie, to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, że no, tak jak zauważyłeś, żyjemy w takich smutnych czasach, nie? Kiedy politycy mówią tutaj wspieramy po prostu kogoś, albo nie wspieramy, albo jesteś ruską nucą, albo jesteś po prostu agentem Illuminati, albo innych, wiesz. Chodzi o to, że większość z nas prawdopodobnie nie weszła w ten temat na tyle, żeby mówić nam, kurde, chłopie, jesteś po prostu... No dobra, okej. Okay. Jesteś zamordystą, nie? Jeszcze do niedawna, nie? Putin po prostu, wiesz, był... pamiętasz te wszystkie filmy, kiedy w latach 90. robili, że nagle się razem USA i Rosja weszli w tak zwany, no, nie powiem mariaż, ale wspólny wróg, nie, po prostu jacyś tam, wiesz, muzułmańscy, wiesz, terroryści i tak dalej, i wiesz, i wszyscy nagle po prostu, wiesz, mówią, ja pierdziule, trzeba ich po prostu jebać, tych po prostu muzułmanów i tak dalej, nie.

0: Chce mi się z tobą, krawiec, gadać. Nie chce mi się z tobą gadać, bo ty masz inne zdanie na temat Putina albo USA, albo wiesz, pana po prostu Żołęskiego, albo pana, nie wiem, jakiegoś tam, kurde, dajmy na ten no name, który mówi, że należy po prostu, wiesz, się szczepić, jak nie się nie zaszczepisz, to wiesz, dla brata robisz źle i generalnie. No i generalnie ja tylko patrzę na to, że ludziom odpierdala. Tak?
1: No odpierdala. Właśnie to jest dobre pytanie, dlaczego tak jest. Ja dopuszczam taką myśl do siebie, że o czymś nie wiemy po prostu, że aktywność słońca, że jedzenie, a może przebodźcowanie po prostu. W filmie Johnny Mnemonic jest przedstawione takie schorzenie, które zaczyna dotykać ludzkość na potęgę, które polega właśnie na przebodźcowaniu, że wiesz, wszędzie masz obrazy, dźwięk, ciągle coś na telefonie. Coś może być na rzeczy, bo ludzie nawet już czytałem o takim trendzie, że młodzi ludzie na zachodzie rezygnują ze smartfonów masowo, bo już mają dość tego, że ciągle ci wyskakuje, brzęczy, że zaczyna mulić ten telefon, że on się już mało, że się do dzwonienia nie nadaje, to po prostu cię jeszcze wkurwia, i już nic na nim nie możesz zrobić, bo YouTube'a chcesz uruchomić, zaczyna ci mulić wszystko i kupują sobie jakieś właśnie takie zwykłe telefony do dzwonienia. I to też może coś być na rzeczy, że my za dużo, my ciągle. Wielu z nas pewnie cierpi, zgaduje na coś takiego, że nie potrafimy już w ciszy przebywać, tylko musi nam ciągle coś grać, nie? I tak dalej, no. To może od tego ludziom odpierdala. Albo, wiesz, w dupach się poprzewracało po prostu. Powiedzmy, że jest ta patologia, o której wcześniej mówiłem, ci, co skrzywdzili to dziecko koszmarnie. To oni mają ósemkę dzieci, to oni wcześniej nie mieli nic i gdzieś tam na śmietniku, wiesz, szukali kurwa żarcia, a teraz mają cztery koła co miesiąc. To ile to można kupić dragów, od których też ci może odpierdolić? Przypominam wam, co się ze mną działo po dopalaczach, nie? To już nie byłem ja, po prostu to był ktoś inny. No, o modleniu się do Jana Pawła II to już mówiłem, ale przypomnę jeszcze, że uruchomiłem sobie grę Skyrim. Przepraszam, donacik.
2: Władimir Władimirowicz Putin.
1: Władimir Władimir.
2: 6,66 zł. Privjet rebiata. Oczeń chorosze radiżą.
0: Przeczytaj, bo ja nie słyszę teraz.
1: Privjet rebiata. Oczeń chorosze radio. Idu w pizdu, Władimirowicz Władimir. Idu w pizdu. Czy jak powiedzieć obelżywie do Władimira coś, mimo że donate'a dał?
0: Skatina? Nie wiem. Słuchaj.
1: Chuj na ciebie, Władimir.
0: Ja mi
1: Paszł
0: nie
1: won. No.
0: paszą
1: Paszł won.
0: won, ale wiesz co? Nie, no po prostu wiesz, ja patrzę po prostu na tych ludzi. Z reguły, uwaga, z bardzo lewicowym nastawieniem i powiem ci to tak, wiesz, z takiej autopsji, nie, że z pewnej organizacji, w której niestety jestem, nie? Nie dlatego, że po prostu, wiesz, jestem lewo, prawo, faszystą, nacjonalistą i tak dalej, tylko że kocham dany temat, domyśl się.
1: A to my się tu nie lubimy domyślać. Proszę powiedzieć, co się.
0: No, powiedzmy, że związana z tematykiem SW, nie? Star Wars, nie? No.
1: Aha, to tajemnica taka, to trzeba.
0: Nie, no dobrze, no kurczę,
1: To trzeba uważać, zanim się zdradzi coś takiego, no.
0: cicho, nie, chodzi. Nie lubię po prostu ludzi po prostu beszczać za to, że tylko należą do tylko jakiejś organizacji, bo jak wspominałem, mój dziadek kiedyś należał do takiej organizacji, która się nazywała Bataliony Chłopskie i chciało go zajebać AK, nie? Czyli Polacy, Polaków, nie? No. I przyszedł pan ruski oficer, który stwierdził, że ciebie, Janek, to nie zabijemy i nie wolno, nie? Zabronili AK-owcom zabić mojego dziadka, tylko dlatego, że, uwaga, dziadek świetnie grał na instrumentach, nie? Multiinstrumentalista. Mówi: Janek, ty tak świetnie grasz, nie? I pan ruski, sowiecki oficer nie kazał zabijać, uwaga, AK-owcom mojego dziadka, dlatego możemy sobie rozmawiać. Uwaga.
1: Tak, no to tak jest czasami, że ktoś, kto jest dobrym

0: czystą, ładnie gra, czy tam na skrzypcach, czy na pianinie, to w czasie wojny jest bardzo doceniony przez tam, czy przez SS-manów, czy coś. Oczywiście nie przez ruskich, bo Rusek to jest taki typ człowieka, który podciera sobie dupę tam dziełami Kopernika i się cieszy, nie?
1: Akurat w tym przypadku byli Ruscy, nie?
0: Aha, czyli Ruscy...
1: Dwa razy uratowali go Ruscy.
0: To faktycznie niezwykła historia, że i to Ruscy docenili, to że ładnie grał jeszcze, to ciekawe. A nie, no bo Ruski to muzykalny, to w sumie, no gdyby malował pięknie, to by go zajebali, ale że ładnie grał tam na harmoszce, to się Rusek cieszy.
1: Słuchaj, akurat mój dziadek grał to od strony matki, nie? Grał na saksofonie, ciut na klarnecie, znaczy nie, dobrze na klarnecie, natomiast ciut na jeszcze harmoszce, czyli na akordeonie, no i na skrzypcach.
0: No ja myślę, że ta harmoszka ujęła tutaj ruskich, na pewno ta harmoszka.
1: Tak czy siak, pierwszym w sumie sytuacją, kiedy prowadzili ich w rejony Starobielska, bo wiesz, że tam rząd spierdolił za granicę, dostali rozkaz, żeby Sowietom się poddawać. Naprawdę, całe pułki szły po prostu uzbrojone i oddawały Sowietom wszystko, łącznie z bronią. Tak jak teraz Ukrainie oddajemy czołgi, samoloty. Nic to, że kurde NATO dostaje w dupę, w sensie takim, że no umniejszamy potencjał obronny NATO, bo pan Morawiecki i inne debile mówią, że Ukraińcy walczą dla nas. No ale ja mówię tak, spoko, a weźcie się cofnijcie do 2014 roku, jak to się zaczęło? Otóż zaczęło się od tego, że były wybory. Były wybory i tam wybrali po prostu, uwaga, takiego gościa Jankowicz, nie? On był taki prorosyjski, wiadomo, no tamte rejony, nie? No i ludzie głosowali i demokratycznie wybrali tego pana. I co się okazało? Okazało się, że Zachodowi to nie jest na rękę, że jakiś prorosyjski prezydent będzie rządził. Uwaga. I teraz Zachód zrobił, czyli USA, w tym Polska niestety, i banda z tych zachodnich, którzy za chwilę dojdziemy do takiego klonu, nie? Tego, że nie jest tak, jak nam się wydaje, nie? Że robią nas w chuja cały czas i dlatego to są smutne czasy.
0: Ale to zawsze chyba było tak, że w chuja nas robili.
1: No to spoko, ale słuchaj, Krawiec, dojdźmy do tego, że w tamtym czasie, pamiętam, nawet Korwin-Mikke tam mówił, że przez facet był wybrany demokratycznie, nie? To panie. No i uwaga, nagle zrobił się Majdan, nie? Jacyś snajperzy strzelali do tłumu, nie wiadomo kto strzelał, nie? Ktoś tam stwierdził, że to byli snajperzy z Polski, nie? Wcale bym się nie zdziwił, bo pan, uwaga, Kaczyński i inne jewrejskie skurwiele stwierdziły, że dla USA będziemy robić dalej laskę. I zresztą to nie jest tylko mój...
0: Ale mocarstwu zawsze się robi trochę laskę.
1: No, dokładnie.
0: Zawsze się robi trochę laskę, panie redaktorze.
1: Zawsze się trochę gwałci. I teraz popatrz. I oni tak, zrobili taką rzecz. Pamiętasz, że Ukraina została... Ukraina jako państwo powstało po rozpadku Związku Radzieckiego, jedną z jakby niezależnych republik. I o ile Krym był takim troszeczkę niezależną republiką Ukrainy. Oczywiście mówię to tak w nawiasie, bo ponieważ administracyjnie to komuch Ukrainiec wcisnął Krym Donbas i generalnie tamte rejony w strukturę Republiki Ukrainy, Sowieckiej Republiki Ukrainy. Jest, było to sztuczne oczywiście, bo Rosjan było tam w chuj. W chuj. I dużo też tak zwanych Ukraińców rosyjskojęzycznych, którzy nie byli Rosjanami. I co się stało? W tamtym czasie okazało się, że kiedy nastąpiły wybory demokratyczne, ludzie zagłosowali na tego prorosyjskiego prezydenta, tak? Który musiał się ewakuować z powodu Majdanu, z powodu Zachodu do Rosji. Spieprzył, tak? Uwaga.
0: No ale temat nam tak do brzegu, bo ja nie chciałbym, żeby cała audycja znowu o Ukrainie była. Już ten temat był setki razy w Nocnym Radio. Ja chciałem dzisiaj pogadać o tym, że ludziom odwala, a tu się wiesz o Ukrainie znowu i Rosji.
1: Słuchaj, odwala, bo nie pamiętają, jaka była przyczyna tego wszystkiego i mówią teraz, że to Putin jest agresorem. A Putin tylko zrobił to, co każdy z nas, gdyby na przykład... zwróćmy uwagę, Polacy na przykład na Białorusi są traktowani chujowo. Czy kiedykolwiek polski rząd, od kiedy pamiętam, zwracał się po prostu do Ukrainy, żeby po prostu nie szkalować Polaków. Oczywiście tam były jakieś noty i tak dalej, ale nikt nie wysłał wojsk powiedzieć, kurwa, słuchaj, wypierdalaj od Polaków, zabieramy ich, albo po prostu anektujemy jakąś część terytorium, bo jest to rdzennie rosyjskie terytorium i tak dalej, albo polskie terytorium.
0: Ja zaraz sobie pójdę, ja ci to chyba, wiesz, bo mi się nie chce o tym gadać, ani tym bardziej...
1: Chodzi mi o to.
0: Pół godziny słuchać monologu też mi się nie chce trochę.
1: Chodzi mi o to, że wszystkim ludziom odpierdala na tyle, że nie pamiętają, jaki był problem na początku. I teraz wmawiają ci, musisz wspierać Ukrainę, musisz wspierać USA, musisz wspierać coś tam. A ja mówię, musisz? A weźcie, kurwa, popatrzcie. Jak to się zaczynało? I kto kogo pierwszego atakował? Jedni mówili, musisz, uwaga, Ukraińcom wmawiali tam tym na wschodzie oczywiście, nie? W Krymie.
2: Po prostu
1: musisz kochać Banderę, musisz, kurwa, kochać język ukraiński, musisz. Wy będziecie się chować w piwnicach, a nasze dzieci na zachodzie Ukrainy będą opływały w dostatki. I tak to się zaczęło. Ja
3: śmiechu warte.
1: Zupełnie ha, nie ha, jestem ha. Po dwóch stronach. Ja mówię, że to jest wojna domowa od początku i myśmy jako ludzie dali się na tyle zmanipulować, że organizacje, które mówią ci, organizacja, która powiedziała mi taką rzecz, nie mamy prawa jako grupa związana z Gwiezdnymi Wojnami, która film jest antywojenny generalnie, jeśli ktoś chce, to może polemizować, ale trwa wojna domowa.
0: Ja pierdolę. Człowieku.
1: Słuchaj, ja ci tylko powiem jedno. Kończę temat i teraz tak. Ci mówią, nie macie prawa tego wspierać. A tymczasem na forach wewnętrznych mówią, ale nieoficjalnie na swoich własnych możecie wspierać. Banda obłudników. Chodzi o to. Dlatego to są smutne czasy.
0: Okej.
1: Okay. Możesz się odnieść do tego lub nie.
0: Nie.
1: Możesz, wiem, że masz zupełnie inne zdanie na ten temat i po trzech godzinach nie wypieprzę cię i powiem, że nie chcę z tobą rozmawiać, okej?
0: Okay? O, to gratuluję, to jesteś dojrzałym emocjonalnie człowiekiem, bo niektórzy nie mają tego daru, są na poziomie pięciolatka. Tak się zastanawiam, czy koledze nie odpierdala też na przykład od nadużywania pewnych rzeczy. To tak się czasami wydaje, że na przykład zioło to nic takiego, ale jak człowiek to cały czas jara, żyje tym i stosuje jakieś olejki i jara, i je to, i dzień w dzień, no to staje się wtedy człowiek taki przewrażliwiony, że na przykład byle co jest cię w stanie wyprowadzić z równowagi właśnie. Ja pamiętam, że miałem tak kiedyś, jak się jakoś bardzo pokłóciłem z niektórymi, no, nie wiem, tam z Martinem Lechowiczem, z Hugo czy coś, to ja wtedy bardzo dużo jarałem i wtedy byle co, że ktoś mi coś powiedział, że coś, to od razu furia, złość, taki się robi człowiek. A po tych dopach, po tych dopalaczach, no to oprócz modlenia się do Jana Pawła II, to było te też uruchomiłem sobie grę Skyrim na przykład i się czaiłem na szkieletora jakiegoś takiego pierwszolevelowego, co go tam jednym strzałem zabijasz siekierą, nie? A ja się na niego czaiłem, bałem się go, gdzieś go tam tropiłem, tego szkieletora. No, mało brakowało, ja jeszcze bym może sobie wkręcił, że ten szkieletor to sąsiad mój, nie? I poszedłbym do niego z baseballem. No, to tak się człowiek zachowuje po dragach. Robi się totalnie popierdolony. Więc trzeba uważać, co się bierze i ile się bierze i tak dalej, no.
1: Ale to jakieś twarde narkotyki były? Bo ja w życiu po trawce nie chciałem kogoś zabić. Chciałem raczej porozmawiać, wytłumaczyć mu, jaka jest moja perspektywa i że... Jak to mówi nasz były mentor, kolego, mylisz się. No,
0: człowieku, to nie tak, to nie tak.
1: Tak jest.
0: No tak, no są tacy, co będą bronili tego zioła jak niepodległości. No, są takie osoby, ale to też przykład jakiegoś takiego fanatyzmu. No, we wszystkim trzeba jakiś umiar, zdrowy rozsądek mieć.
1: Dokładnie.
0: A to, że... A ludziom, słuchajcie, dawniej też totalnie odpierdalało, bo popatrzymy, nie wiem, na przykład teraz się zapoznałem z historią Nata Turnera, to jest taki amerykański niewolnik, który pastorem jednocześnie został i gadał do innych niewolników, tym zasłynął, też pięknie grał na skrzypcach. I on był inicjatorem jednego z większych buntów właśnie na polu bawełny. Się murzyni zbuntowali pod jego przewodnictwem. Straszna masakra się zrobiła, bo ci murzyni chodzili i siekierami to po prostu mordowali swoich panów. Ale co ciekawe, w końcu go dorwali, został ten bunt stłumiony, skazali go na śmierć, oczywiście na powieszenie, ale tak... obdarli go potem żywcem, znaczy nie żywcem, już ma...
1: No nie, bo jak go powiesili, no tak, to już nie żywcem, tak.
0: Obdarli go ze skóry i z tej skóry pamiątki zrobiono na przykład słuchajcie, no nie tylko, okazuje się, że nie tylko naziści potrafili sobie z ludzkiej skóry pamiątki robić, a jakoś nigdy nie słyszałem, żeby mówiono to o Amerykanach wspaniałych, o naszych bohatersach, że oni też...
1: O, nie. Słuchaj, i tu właśnie dochodzimy do tego close sprawy, że ludziom odpierdala i ludzie nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób są manipulowani. Jest taki kanał, na przykład Jan Piński, nie? Historyk. No i on tam ma bardzo ciekawy content polityczno-historyczny i stwierdził kategorycznie, że to nie są żadne teorie spiskowe, że komuna, socjalizm był implementowany na Europę po to, żeby nasz system był kulawy, chujowy i żeby Europejczyków... zainfekować komunizmem, socjalizmem po to, żeby, uwaga, Ameryka miała lepiej. I ci ludzie znawali pod przysięgą w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że musieli zeznawać prawdę i przyznali się do tego, że tak, że Ameryka zainfekowała nas komuną i to nie jest po prostu żadna teoria spiskowa. I on o tym mówi, nie?
0: No ale słuchaj, to taki łańcuszek, wiesz, kto na kogo wpływał, kto inicjował, w jaki sposób to można ciągnąć i na wielu polach to jakby postrzegać, no bo z kolei na przykład Lenin zainfekował Chiny komunizmem, nie? Można tak powiedzieć.
1: Tak, oczywiście, nie? No ale Chiny...
0: No to wiesz, to w końcu dojdziemy do tego, że to przez Amerykanów mamy komunizm w Chinach, nie?
1: No ale to tak w ogóle... Słuchaj... Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład tak zwana polityka jednego dziecka w Chinach była właśnie doradcy amerykańscy, doradzali tak komunistom, chińskim, żeby tak postępować. Naprawdę. I to ja mówię, jeny. Teraz po prostu Chiny mają tak. Technologię, którą wypierdolili korpo szczury, no bo było taniej, nie? Lepiej było, żeby dziecko po prostu składało jakieś tam, wiesz, rzeczy dla Amerykanów. Amerykanie po prostu brali to za damski chuj i brali to wszystko do siebie, mówiąc, ha, ha, ha, po prostu mamy świetny content, bo po prostu, wiesz, bierzemy to wszystko od tych komunistów, nie, za śmieszne pieniądze. Pamiętasz, wiesz, kiedyś Chiny były tak, wiesz, postrzegane jako badziewie, jako najgorszy chłam i tak dalej, a teraz Chiny, uwaga, mają potencjał, mają armię, mają atom, mają jeszcze kilka innych rzeczy.
0: Jak, i mogą lecieć w kosmos też.
1: Tak, nie tylko. Nie,
0: co nie każdego stać, żeby lecieć w kosmos. Dosyć droga impreza. No tak, no a zaczynali robiąc ołówki i gumki i tak dalej. Tylko to też właśnie,
1: ja to
0: wiesz, to tak nie do końca ludzie może obiektywnie i racjonalnie na to patrzą, no bo Gdzieś właśnie mądry artykuł czytałem, że Chińczycy po prostu robili te wytanione bardzo rzeczy, bo takie zamówienie było. Bo zgłaszał się do nich ktoś z Zachodu i mówił, wyprodukujcie mi, rozumicie, taką partię tego i tamtego, ale zapłacę za to, no i tu jakaś taka kwota żenująca. I Chińczyk ma coś takiego, że on nie będzie tam mówił, nie, to takiego gówna nie będziemy, tylko chcę gówno, dość tanie gówno, plocie badzio. No już, no, i ma.
1: Dokładnie. I słuchaj, i patrzę po prostu, wiesz, na ten system chiński, kiedy dzieciaki siedzą po prostu w szkole i im się pokazuje filmy z tych czasów, kiedy Mao Tse-tung już odszedł w niepamięć, kiedy po prostu, wiesz, ich rodzice, dziadkowie zapierdalali jak po prostu niewolnicy, brali na plecy jakieś ileś tam cegieł, po prostu, wiesz, uwaga, i te dzieci płaczą, nieważne czy dziewczynka, czy chłopiec, płaczą i widzą, że ci rodzice, ci dziadkowie po prostu zapieprzali dla nich, żeby oni mieli taką zajebistą teraz szkołę, żeby się uczyli, żeby mieli odpowiednie wykształcenie i tak dalej. I to poszło w tą stronę, uwaga, że teraz USA już jest zbankrutowane, chyba podwójnie nawet, bo tam zmienili, zakres tego zadłużenia. Chiny mają ich długi i teraz próbuje się nas poszczuć na Chiny, tylko dlatego, że USA ma problem. Ma problem i cała Ukraina, Żydzi, którzy tam, wiesz, mieszają, po prostu, którzy mówią mi, ciągle mówią daj. A ja mówię, no kurwa, ale co my z tego mamy? Nie mamy z tego nic. Tylko dlatego, że wszyscy straszą nas po prostu Sowietami, którzy już dawno odeszli w niepamięć, nie? Chiny
0: tak?
1: Przeszły do takiego, wiesz...
0: Odeszły z Sowiety w niepamięć?
1: W sensie takim, że
0: faktycznie,
1: generalnie
0: faktycznie
1: Chiny stały
0: dzisiejsza
1: się bardziej kapitalistyczne niż lewacka Ameryka. I mówię ci to od ludzi, którzy siedzą w Ameryce, którzy mówią... No kurwa, nie mają za darmo, a ty musisz zapierdalać na tych, przepraszam za wyrażenie, czarnych nierobów, cwaniaków.
0: No, niepoprawne politycznie, bardzo. No,
1: bardzo.
0: Tutaj.
1: I ja mówię
0: mów
1: o ludziach, afro, tam
0: mów,
1: byli, po prostu
0: mów,
1: są.
0: Zagubionych Afroamerykanów, którym nie zafundowaliśmy dostatecznie dobrego wykształcenia i przez to się leciutko może troszkę rozleniwili. Tak mów.
1: No, ja ci mówię, że bo nie tylko się nie rozleniwili, ale po prostu zwyczajnie w świecie, tak jak mówiłem, kiedy moja znajoma pojechała tam i zobaczyła, co się tam dzieje, to wróciła rasistką, która mówi, słuchaj, nigdy nie sądziłam, że ja w życiu nie byłem rasistką, jak zobaczyłem, co tam się dzieje w Nowym Jorku i tak dalej, mówi, to jest dramat.
0: To jest dramat, jest.
1: Tak, to jest dramat.
0: Dzisiaj,
1: siedzi
0: dzisiaj
1: po prostu
0: ktoś, kto
1: winda,
0: się troszkę
1: siedzi win...
0: za, ktoś, dzisiaj, ktoś, kto się troszkę chociaż zainteresuje tematem, coś poczyta, poogląda, to właściwie ciężko nie być rasistą według standardów dzisiejszych tej politycznej poprawności wszechobecnej. No to zaraz się za ciebie weźmie ośrodek monitorowania postaw rasistowskich.
1: De facto no. Jakaś po prostu, wiesz, firma po prostu, która mówi, że jest związana z rządem i tak dalej, a to jest po prostu, wiesz, jakaś taka typowo jątrząca i napierdalająca tylko, uwaga, na Polaków firma, która czerpie z tego zyski i mówi, że go oskarży o coś tam.
0: Bo użył słowa murzyn na przykład, bo użył słowa murzyn i można już złożyć
1: tak,
0: na niego donos. A w
1: ogóle
0: to prowadzi jacyś kolesie, z których jeden jest jakimś przestępcą uciekającym przed wyrokiem skądś, drugi po prostu donosi na wszystkich, na potęgę, ma mentalność takiego jakiegoś kapo czy ubeka, za byle co ci kłopotów narobi, będzie cię po sądach ciągnął.
1: No,
0: straszni ludzie to są tak naprawdę. Niby walczą o coś dobrego. Wiesz, ja też kiedyś byłem taki bardziej pewnie politycznie poprawny i mogło mi się wydawać, że może to dobra robota, bo trzeba walczyć, ale tak naprawdę, słuchaj, no popatrz sobie na jedno setek może, czy tysięcy nagrań, gdzie powiedzmy chmara czarnych wbija do jakiegoś media marktu ichniejszego, robią tam rozpierduchę, wyciągają telewizory, takie stado całe, nie?
1: Słuchaj, ja ci powiem autentycznie z mojej ostatniej, zamówiłem sobie u kolegi, który w temacie właśnie tam figurkowym, propsów i tak dalej, przesłał mi tak zwaną przesyłkę, nie? I co się okazało? Przesyłka, piękny, piękny zestaw, po prostu Jabby Hutta, Hasbro i tak dalej, wiesz, Black Series. Nieistotne szczegóły. Ważne, że to było jego własność. I wysłał przez polsko-amerykańską firmę Polamer do mnie wysyłkę. I co się okazało? Okazało się, że w międzyczasie na furgon z przesyłkami napadła banda czarnych, która zapierdoliła 20 paczek, które leciały do Polski. W tym jedną z nich była moja paczka. Polarmer oczywiście zwrócił mu chyba 95% wartości, więc można powiedzieć, że przesyłka była ubezpieczona, ale ja mówię, nie mam ochoty być w tym kraju, ja chcę stąd spierdolić, chcę wrócić do Polski. Facet, który żyje w Ameryce, mówi, ja zapierdalam, żeby te syny miały wszystko za darmo, rozumiesz?
0: Nie no, straszne się rzeczy dzieją z tymi czarnoskórymi. Czytałem wczoraj bloga kolesia, który jeździ po całym świecie, ciągle w innym kraju jest, nie? To takie jego hobby. I opisywał swoje doświadczenia z czarnoskórymi, jak się na przykład w autobusie najczęściej taki zachowuje. Tak, ściągnie sobie buty i wyciągnie śmierdzące giry na przykład, gdzieś tam i będzie się tak jeszcze śmiał na cały autobus. Oni w ogóle bardzo głośni są. Po prostu wrzeszczą cały czas, nie? Jak chce się zatrzymać, to się zacznie drzeć do kierowcy. Nie poprosi, tylko wiesz, tam będzie się na niego dar. Rzuci śmieci gdzieś za siebie, bo coś takiego jak kosz na śmieci to dla niego to jest, nie wiem, jakieś tam frajerstwo do kosza wyrzucać czy coś. No, to jest po prostu masakra. Może by tak wysłać tych wszystkich ubogacających nas kulturowo do Afryki, która mogłaby być najbogatszym krajem na świecie. Tam są takie złoża, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: I niech może sobie dadzą radę sami. Ja się obawiam na przykład tego, że jak my biali byśmy się do Afryki przenieśli, to nagle by się tam zrobiła cywilizacja, medycyna, technologia i kultura i wszystko. A tutaj jak gdzie oni by zostali w jakimś na przykład, nie wiem, jakaś Francja, kurwa Niemcy, cokolwiek, to byłby, to kamień na kamieniu by nie został, taki Mad Max by się zrobił i jeździliby jakimiś, wiesz, samochodami, kolce, kurwa, i by się tam prali. Słuchaj. Najwięcej przestępstw to jest w ogóle czarny przeciwko czarnemu. Oni sami ze sobą się to notorycznie napierdalają, nie wiem, o teren. It's my terrain, man! Motherfucker, man! I tam już, kurwa, pałą cię napierdala.
1: You are nigger! I on może powiedzieć neger, ale jak ty powiesz neger, to jesteś po prostu rasistą. I to, co mówił Max Kolonko, czarni mają z czarnymi problem największy w USA.
0: No tak, ale nie wolno o tym mówić, bo od razu jesteś rasistą i w ogóle zrywam znajomość z tobą. Ja nie wykluczam tego, że po tej audycji ktoś mi napisze, ktoś, kogo znam na przykład 5 lat, powie mi, to chyba za dużo powiedziałeś w tej audycji, Krawiec. Myślę, że nasza dalsza znajomość nie ma sensu większego. Z kimś, ja nie mam zwyczaju rozmawiać z rasistami i neonazistami, więc żegnam ozięble i pach słuchaweczką. Pyk!
1: Nie, ale co ciekawe, ostatnio słuchałem takiego wywiadu z facetem, który jest Afroamerykanem, nie jest Murzynem, powiem to, USA zwyczajnie świecie, człowiekiem o czarnej karnacji. I uwaga, i on stwierdził jedną rzecz, że jeśli Afroamerykanie mają prawo do swoich jakichś tam roszczeń względem państw, które były, no, zwyczajnie w świecie niewolnicze i imperialne, tak? Takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. To Polska, uwaga, za 300 lat zaborów, jasyr, jeśli chodzi o kwestię brania nas jako niewolników przez państwa muzułmańskie, czyli Turcję przede wszystkim, tak? Tatarów i tak dalej, ma takie same prawo do tego, żeby upominać się o reparacje chociażby od Niemców za II wojnę światową. Stary, to powiedział Murzyn. Murzyn, polityk.
0: Tymczasem tutaj przepraszam bardzo, bo wpadł mega donator Stuwal od Fryderyka, aż sobie tu na PayPala sprawdziłem, bo miałem pewne podejrzenia. Jest tu wśród nas też, to chyba Tomisiu lubi używać słowa Mongoł. Nie, to Grzesiu od pizzy mówi o Mongołach, właśnie mówiąc o naszych braciach ze wschodu, że to Mongoły, ale jednak nie, to jest inna osoba, Fryderyk, to jest inna osoba. Pozdrawiam serdecznie, tak. Bardzo dziękuję. I napisał, ale poczekaj, bo jeszcze...
1: rozmowa, którą na początku próbowałeś prawie zrzucić, po prostu wpłynęła na to, że dostałeś tą stówkę, to gratuluję i widzisz,
0: To tobie też dziękuję ci, jam ci to, że jak magnes działasz tutaj, jak magnes.
1: Dobra,
0: to chyba, wiesz co, to chyba nie pomyśli twojej będzie, bo czytam donata, jebać ruskie onuce, a USA jest jakie jest, ale bez porównania do tych Mongołów. Czy jest jakaś opcja, aby mieć dostęp do audycji w strefie premium? Zaraz na to odpowiem szanownemu mecenasowi, panu mecenasu. No, to co, Jamci, to damy szansę innym, bo też już się chyba chciałeś żegnać powolutku. To dziękuję ci bardzo za interesującą rozmowę tutaj.
1: No trzymaj się.
0: Trzymaj się, cześć. Ho, ho, ho. A, no i proszę bardzo. Coś tak czułem, że mi coś skapnie dzisiaj. Tak w kościach czułem. Kapitan Pijawka ma takie... Ja potrafię przewidywać przyszłość, ale tylko odnośnie donatów. Jestem takim Jackowskim, ale mam bardzo zawężone to widzenie przyszłości. Po prostu zamknąłem oczy i widzę, o kurwa, 100 zł. Ja pierdolę, czuję, że ktoś wpłaci. Nie wiem kto, ale będzie wpłacona kwota. Wpadną pieniążki. To już niebawem, już to się niedługo wydarzy. Strefa premium, to z tą strefą premium to jest taka sytuacja, że mam w tej chwili pięciu patronów, którzy nawet nie wiem, czy jeszcze tam zaglądają. W tej strefie premium od dawna się nic nie pojawiło. No ale są tam niby takie audycje unikatowe, faktycznie bardzo unikatowe. Szanowny panie, proszę się odezwać na kontakt @nocneradio.pl i zrobimy to. Ja po prostu tam cię dopiszę do, ręcznie do strefy premium, hasełko i kod dostaniesz. Proszę się odezwać i napisać, to ja. To ja wtedy będę wiedział, o kogo chodzi. Proszę napisać, to ja. To ja, Fryderyk. No i zaraz będzie na przykład 5 się Fryderyków zrobi. To ja, to ja. Nie, to ja. To nie on, to kłamca, to ja jestem Fryderyk. Nie no, żartuję, pewnie tak nie będzie. Pies z kulawą nogą tam nie przychodzi. Dziwię się, że ktoś pyta w ogóle o tą strefę premium. Adwokat pisze, strefa premium to słuchanie na trzeźwo. O takich ludziach jak adwokat można, kiedyś się mówiło, że połknął osę, że ma taki cięty język, bo połknął osę i potem jak coś mówi, to kłuje. Tak. Ale się dzieje, kochani, się dzieje. No. No i to... Tak się zastanawiam, czy to wariactwo dookoła nas, to, że gdzieś tam się pogubiliśmy, jeśli chodzi o karanie. No, taka dziwna sytuacja. Kiedyś za byle co bardzo srogie kary, dzisiaj wrzucisz swoje dziecko do pieca, oblejesz wrzątkiem, tak dalej i, nie wiem, będą ci pstrykać zdjęcia, dostaniesz piękną celę z PlayStation, nie? No, tak jakieś chore, dziwne. Ja bym po prostu, mało żebym mordował, nie zabijałbym, mordował takich ludzi, żeby dać przestrogę innym. Nie żeby się mścić na tych, bo co to, zemsta to właściwie, znaczy zemsta nie jest zła, no. Zapytajcie pani Shera. Ale po prostu, żeby dać przestrogę innym, co ich czeka. Takiego jakiegoś totalnego degenerata może wystraszyć tylko przemoc, brutalność, bardzo sroga kara, zrywać z niego pasy, gdzieś go tam biczować go, włożyć mu nogę do pieca, kroić, solić, coś, żeby inni się wystraszyli. Na pewno by nie zabrakło chętnych, żeby coś takiego pooglądać na rynku. No i ktoś powie, że totalne barbarzyństwo, krawiec, co ty opowiadasz? Ale... Coś takiego mogłoby uratować potem setki, tysiące istnień. No bo ktoś by się zastanowił dwa razy, nie? Dzisiaj to mamy takie czasy, że dla kogoś może być na przykład atrakcyjne skończenie ze sobą, bo już mu się nie chce żyć, ma długi i tak dalej. Wyskoczyć do policjanta i zacząć strzelać do niego, nie? No zginiesz jak wojownik. Sobie, nie? Zginiesz jak wojownik, jak wiking, nie z mieczem w dłoni, tylko z pistoletem w dłoni. Więc nagle tworzą się jakieś dziwne, chore sytuacje. Kiedyś, ja myślę, że... Znaczy, na przykład u wikingów, jak ktoś był jakiś zaburzony, ostro, dziwnie się zachowywał, zawsze tacy ludzie się zdarzą, nie? Ktoś może się rozchorować na głowę tak stąd ni zowąd, coś mu się tam poprzestawiają klepki. No to ktoś taki mieszkał na uboczu po prostu, gdzieś poza osadą. Na przykład zostawał berserkerem właśnie i miał swoją rolę. Było to jakoś poukładane. Ludzie sami sobie to poukładali. On mógł się wykazać na przykład w boju jeszcze jakoś. Zdawał sobie sprawę z tego, że jest renegatem. Przyjął taką rolę na siebie, nie? Jakoś, a przypuszczam, że jakby takiego zwyrodnialca złapali dawniej, to momentalnie by ludzie go zlinczowali po prostu, bo ludzie byli odważniejsi. Powiedzmy, w sytuacji, gdzie ludzie noszą broń, gdzie byli na bitwach, gdzie odnosili rany, to nie jest tak jak dzisiaj, że przypuszczalnie słyszał ktoś, jak to dziecko się drze, jak płacze, a to się da odróżnić jakiś tam taki płacz, że nie wiem, że coś mu tam zabrali zabawkę czy coś, od takiego, wiecie, po prostu wrzasku, że ktoś cierpi, nie? Ale tam telewizor głośniej, nie? Co będę tam się wychylał, no. A dawniej to po prostu, no, tak jak dzisiaj w tych takich dzikszych trochę krajach, tłum potrafi zlinczować. Na przykład tłum dopada kogoś, kto chciał porwać dziecko, nie? i linczują go totalnie. I moim zdaniem bardzo dobre to jest, bardzo dobre. Oczywiście, no, ktoś powie zaraz, że a pomyłka może być, ale to zawsze tak można mówić, a jak coś się pomyli, a jak coś, a jak... No zawsze się zdarzy taka sytuacja, to będą, powiedzmy, ofiary gdzieś tam na ołtarzu walki o normalność, nie? Takie mikrojezusy trochę, nie? Tutaj trochę wcześniej Mariusz napisał o... Tak a propos tego wariactwa dzisiejszego, o swojej kuzynce, która ma 17 lat i dostaje, powiedzmy, karę na telefon, bo coś tam nabroiła i no, taka kara, że telefonu nie może używać, nie może sobie już wejść na WhatsAppa, na TikToka, na inne Facebooki. No i trzęsawica po prostu i telepanie jakieś, jakby choroba, nie? Coś się dziwnego z człowiekiem dzieje. Odcięty od smartfona zaczyna wariować i się trząść i dygocze i coś tam. I padaczka i piana z ust, nie? No właśnie takie przypadki. To jest ten dzisiejszy świat pojebany.

0: adwokat, obrońca życia już chce tu przerzucić, odbić piłeczkę i pisze o bohaterskich kobietach dokonujących abordażu. No też mi się nie do końca podoba taka dyskusja, że zawsze się sprowadza coś do tego, co nam jest miłe i o co chcemy sobie walczyć, czyli adwokat antyfeminista wykorzysta pierwszą lepszą sytuację, żeby te swoje wartości tu nam wtrynić i udowodnić nam, że lewactwo pojebane jest najbardziej, nie? To tak już mnie trochę męczy taka dyskusja, bo to jest, ja nie czuję takiej szczerości do końca u osób, które w ten sposób rozmawiają, bo czuję, że one, że takie, znaczy nie obraź się adwokat, ja nie chcę ci tu za bardzo jakichś przytyków robić, czy cię obrazić, tylko zwracam uwagę, że wiele osób dzisiaj to ma, nie? Że rozmawiamy o czymś, a on zaraz tak pokieruje rozmową, żeby wyszło na to, że to wszystko przez to popierdolone lewactwo jest, nie? Tak naprawdę. I w tym kierunku będzie ciągnął. A gdzie tu jakaś chęć tak ogólnie pogadania i dojścia do czegoś? Ja tu nie chcę jakiejś walki prowadzić o jedynie słuszną rację, nie? I żeby zgnoić tych, co ich nie lubię. Bo to wtedy też jakby zanika w nas jakaś empatia i nie przejmujemy się już faktycznymi rzeczami, nie rozmawiamy o różnych sprawach, tylko zaraz każdy będzie miał tu prywatną wojnę swoją i na przykład ktoś inny zaraz coś takiego napisze, żebyśmy tutaj na Rosję najechali albo na Stany Zjednoczone. No to nie o to chodzi, nie?
1: O ty, 20 złotych, a masz.
0: Co wy dzisiaj tacy hojni jesteście, kurczę, rzucają we mnie pieniędzmi. O ty, no to też nie pierwszy raz. Właśnie kojarzę, że się tak podpisuje osoba. A ty. No. Nie no, jak ja bym usłyszał, dzięki wielkie, jak ja bym usłyszał taki przeraźliwy krzyk, na pewno bym zareagował jakoś i poszedł do sąsiadów z bejsbolem i twardo by było i nie byłoby. No tam idź pan, nie, pan się nie wtrynia i coś. A jakby coś takiego powiedział, to by mnie tylko utwierdziło w tym, że tam się coś złego dzieje i chyba bym z buta wparował. Po prostu, no co się może takiego stać? To też jest taka sytuacja, że jak ktoś dostał parę razy po ryju, gdzieś tam nie jest mu przemoc obca, to też tak się nie stracha, nie? Że dostanie klapsa w dziąsło czy coś, no. Gęba nie szklanka też. I trzeba reagować. A najczęściej takie mędy... No, szczerze mówiąc, nie przepadam, jak ktoś tak dzwoni raz po raz, ale dla Jamci to zrobimy wyjątek, bo to sympatyczny człowiek, powiedzmy, no, będę miły, dobra, no.
2: Dzięki. Słuchaj, ja powiem tylko jedno. Nie jestem ani na lewo, ani na prawo. Sam byłem, doświadczyłem pewnych sytuacji, kiedy moja była teraz, niestety, żona powiedziała mi post factum, że musiała przerwać ciążę, a tylko z tego powodu, że ciąża była pozamaciczna i ani dziecko, ani ona w tej sytuacji by nie przeżyła, a ja jeszcze mam dwójkę dzieci i nie chciałbym, żeby ktokolwiek był w takiej sytuacji, że kobieta oddaje swoje życie z powodów jakichś religijnych animozji i przekonań i zostawia po prostu dwójkę sierot. Rozumiesz?
0: No tak, kumam. No, zawsze trzeba mieć różne rzeczy na względzie, różne okoliczności. I ostatecznie najzdrowiej jest zostawić chyba samym rodzicom decyzję na takie trudne tematy, a nie, że ktoś ma jakąś świętą wojnę swoją, obrońca życia i jeden ma dogmat swój, chronić życie i nie bierze pod uwagę różnych sytuacji. No bo wiesz, to, no właśnie to słynne ograniczanie szkód, to jak walka z narkomanią, nie? Możesz tam zakazać narkotyków, bo narkotyki złe, I nie myślisz już, że będzie mafia, że ludzie będą podłej jakości te dragi, że dopalacze. Nic nie masz na względzie, tylko narkotyki, zło, zakazać. No to jest głupota zwykła, takie myślenie.
2: Ja zmierzam do aborcji, nie? Jeśli moja była małżonka stwierdziła, że no będzie musiała po prostu wziąć tą chemię, żeby ta sytuacja została rozwiązana na koszt jej, czyli ona dalej będzie matką, uwaga, i będzie żyła. A według tych, którzy mówią o, że aborcja jest ze wszechmiar zła, mówię, tak, mówisz, że jesteś obrońcą życia, ale kurwa, nie myślisz o tym, że ta kobieta umrze w krwotoku, wykrwawiając się, i ona umrze, zostawiając dwójkę dzieci.
0: No.
2: Więc kurwa, o jakich kurwa mówimy tutaj wartościach obrony życia, jeśli nie chciałeś, żeby moja kobieta, która miała po prostu patologiczną ciążę, można tak powiedzieć, nie? Że tam po prostu te jajko się po prostu, wiesz, gdzieś zapłodniło w jej drogach.
0: Rodnych.
2: Jeszcze nie wyszło do macicy, po prostu, wie. Tak. I ja mówię, jakimi pojebami, jakimi po prostu popierdoleńcami są ci ludzie, którzy mówią, że są zawartościami życia, a jednocześnie mówią, tak, kurwa, ty po prostu umrzyj sobie, bo moja religia tak mi mówi.
0: No, albo też trochę... Rzeczą podobną jest sytuacja, w której na przykład taka Kora Jackowska cierpiała całymi latami, miała jakiegoś guza mózgu czy coś takiego i ona wyła, wiesz, pół dnia z bólu po prostu, straszliwy ból, nie? Jakiś i cierpienie, ale nie, eutanazja zło, eutanazja zło, chronić życie, żyj w imię Jezusa! No, wiesz, i to właśnie tacy ludzie są pozbawieni empatii i jakby... Nie chcą innym dać możliwości dobrego i honorowego, jakiegoś takiego normalnego odejścia z tego świata i uniknięcia straszliwego cierpienia, bo on ma swoją świętą misję. To jest właśnie egoista, to jest właśnie najgorsza łajza, która przedkłada swoją jakąś tam świętą wojnę. To on się chce dowartościować, to on chce zapunktować sobie u swojego tam pana Bucka, że on jest tu wojownik Maryi czy coś, a cierpienie innych nie obchodzi go, nie?
2: Mało tego, wspominałeś na samym początku audycji i to było ciekawe, że jacyś tam ludzie po prostu, wiesz, dzieci po prostu, wiesz, tam traktowali swoje własne jako, wiesz, jak śmiecie, nie, po prostu i tak dalej, albo ktoś kogoś morduje. No i ja mówię, zawsze na Facebooku tak mówię, no kogoś tam złapali, ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś w beczce trzymał i tak dalej, nie? I ja mówię, no i tak, i utrzymujemy jakiegoś mordercę, jakiegoś gwałciciela, uwaga, i to my, społeczeństwo, jesteśmy obarczeni tym, żeby, uwaga, utrzymywać tego gnoja przez tyle lat w jakimś tam więzieniu. Ktoś na tym zbija po prostu kokosy, bo ma w tym interes, a tymczasem akurat Chiny mówią, kurwa, kula w łeb po prostu i rachunek dla rodziców, o ile rodziny i tak dalej. I to jest proste. Nie, to nie chodzi o to. Słuchaj, ja dostawałem po prostu, wiesz, takie z wojny ukraińskiej, że jeden gość kastruje kurwa innego typa, kastruje za pomocą noża jakiegoś po prostu, wiesz, takiego, wiesz, do cięcia papieru, kastruje i on, kurwa, widzę w nim, tamten po prostu krzyczy, sra pod siebie. I ja mówię, może tamten zasłużył na śmierć, ale ty, kurwa, co robisz coś takiego, zamiast zwyczajnie po prostu pierdolnąć mu kulę w łeb, jak zwykły komunista, robisz coś takiego, jesteś dla mnie takim samym zwyrolem i tak samo bym dla ciebie po prostu przeznaczył kulę. Taniej, mniej czasu, żadnych kosztów, praktycznie.
0: No.
2: No, jesteś tego samego zdania. Bardzo ci dziękuję za to, że tak się wyraziłeś na samym początku, więc...
0: Czasem no, chcesz coś dla innych zrobić dobrego, wydaje ci się, że masz jakąś dobrą misję i czynisz dobro, a długofalowo przyczyniasz się do nieszczęścia, do śmierci, do zła. Ja myślę, że może takim przykładem jest na przykład to ten socjal i to usługiwanie czarnym przez całe lata, dziesięciolecia, bo potem oni się, powiedzmy, rozwydrzają, rozleniwiają, nie chce się robić. Wiesz, i tak naprawdę nie, taki człowiek, który dostaje pieniądze, to nie szanuje ich, więc ma problemy potem i tak, mimo że dostaje, to i tak ma problemy z kasą. No, gdzieś tam do gangu idzie, gdzieś idzie do gangu i potem co? I potem ktoś przez to, że było to rozdawanie i takie rozleniwianie ludzi i pompowanie ich postawy roszczeniowej, to ktoś potem traci sklep, bo mu napadli i wyszabrowali, ktoś dostał kosę pod żebro, ktoś... Mhm. I trzeba patrzeć tak troszkę długofalowo bardziej na różne sprawy i szeroki kąt widzenia mieć, a nie zawęzić sobie do jakiegoś dogmatu, do jakiejś misji, że trzeba dać, bo nie mają. To jest myślenie naiwne, głupkowate w najlepszym wypadku i tyle, no.
2: No i zobacz, daleko nie idziemy, po prostu jesteśmy na swoim własnym podwórku. Sprawa komendy. System skazał faceta, który był zupełnie niewinny, na tyle lat. Z tego, co ja się orientuję, faceta tam gwałcono w tych więzieniach, po prostu faceta no, zrobili mu piekło i tak dalej. I uwaga, system stwierdził, że no, jest niewinny, w końcu jakiś tam policjant, wiesz, był w tej sprawie, coś się zdarzyło, że faceta uniewinnili, facetowi wypłacono z naszych podatków oczywiście, niesamowitą sumę. No, facet teraz gdzieś ma dziecko, po prostu wiesz, i uwaga, ktoś zażyczył sobie, żeby ten facet miesięcznie płacił 4500 zł alimentów na dziecko. Stary, ja do niedawna nawet takiej pensji nie miałem. No, stwierdzili, że skoro facet dostał, ta sama kasta, która kiedyś go skazała, teraz chce mu odebrać, uwaga, resztki pieniędzy. Media napierdalają w gościa po prostu ile wlezie i mówią, no tak, tak, ma pieniądze, to powinien po prostu płacić taką sumę. Kurwa, ja po prostu powiem tylko jedno, wiesz co, masz z nim dziecko, widziały gały, co brały, zadowol się po prostu taką sumą, jaka byłaby po prostu, wiesz, adekwatna do utrzymania dziecka i nie jumaj z niego, bo gość przyszedł piekło, dał ci dziecko, a ty jebiesz z niego ile się da, bo cwaniaki mówią, daliśmy mu, a teraz mu to odbierzemy.
0: Ale czekaj, zastanówmy się chwilę nad tym przypadkiem, bo ja chyba bym inaczej na to trochę popatrzył. No bo tak, okay. On dostał te kilkanaście baniek, no to ogromna suma, no za to może sobie do końca życia jak lord. I co, i te 4500 alimentów, co on nie chce tego zapłacić, mówi, że za dużo, to ty przyznajesz mu rację?
2: Z jednej strony tak, bo wiem, że ja sam płacę alimenty, i wiem, że musiałem walczyć o to, żeby suma była adekwatna do tego, ile zarabiam. I naprawdę presja w sądzie jest ogromna. A o ile sąd nie jest po prostu zwyczajnie w świecie nastawiony, wiesz, i nie masz pojęcia, ile kapturowy sąd na same zabezpieczenie wydaje po prostu, że musisz zapłacić to. Musisz zapłacić to. A ja mówię do w trakcie mojego rozwodu, mówię, czy pani myśli, że ja jestem prezesem KGHM, akurat pracuję w tej firmie, czy pani myśli, że jestem prezesem KGHM i ja pójdę sobie pod most, tylko żeby zapłacić taką sumę zabezpieczenia, której nie mam. Oddałem mojej byłej wszystko, czyli wspólne mieszkanie, na które łożyłem 18 lat i tak dalej. Nie chciałem, podjąłem decyzję, że będę spłacał wszystkie długi, które gdzieś tam w trakcie po prostu tego wszystkiego miałem w bankach, czyli zostawiłem moją kobietę z mieszkaniem, nie walczyłem o to, powiedziałem, o, masz to, to twoje. Okej. I teraz ona mówi mi, że ja muszę to zapłacić, a ja mówię, ja tego nie zapłacę, bo tego nie mam. A to, że sąd kapturowy na początku tak zarządził sobie, to nie znaczy, że ja pójdę sobie pod most albo strzelę sobie po prostu, wiesz, zwyczajnie w świecie po prostu, wiesz, powieszę się tylko dlatego, że pani tak sobie myśli, nie? I ta kobieta była w szoku. A ja mówię, oddałem wam wszystko, a teraz proszę się ode mnie odpieprzyć, dam alimenty takie, jakie uważam za stosowne. No i co ciekawe, sąd, kiedy wezwał nas już do wnętrza, nie, i kiedy chciał wydać wyrok, to spytał się strony, czyli mojej żony i jej adwokat, czy tam doradcy, czy się zgadzają na moje warunki. I niestety moja żona i adwokat jej, czyli doradca, stwierdziła, że się zgadzają.
0: A sędzina czyli pewnie była,
2: siła
0: była
2: argumentów,
0: może niepocieszona i, była sędzina.
2: Tak, siła argumentów tak, była po prostu na tyle mocna, że sąd przychylił się do mojej po prostu, wiesz, decyzji i powiedziałem, że ani więcej, biorąc pod uwagę całą sytuację rodzinną i tak dalej, nie?
0: No srogie te alimenty, no widzisz, no zachowałeś się w sumie bardzo tak okej, okay, no oddałeś to mieszkanie, machnąłeś ręką, niech ma, tak dalej. Ciekawe, czy sąd,
2: ja znam takich,
0: ciekawe,
2: ja
0: czy
2: znam
0: sąd
2: takich
0: w ogóle...
2: po prostu mężczyzn, którzy to robili, wiesz, i do dzisiaj mają inne żony, inne dzieci i po prostu dalej zapierdalają, jak po prostu, słuchaj... Prosta sprawa, mój wujas po prostu, wiesz, który tyle lat zapieprzał po prostu, miał różne przegięcia i tak dalej ze swoimi synami, z moją ciotką i tak dalej. I on przyjeżdża po prostu i kurde, robimy po prostu mariaż, wyciągamy po prostu jakieś po prostu złom, jakieś po prostu jakieś elementy z pralek, próbujemy dopasować, żeby zaoszczędzić, nie? I facet po prostu dalej jest aktywny po prostu i nie mówi daj, daj, daj, tylko po prostu on daje z tego, co może, nie? I to jest po prostu szacun dla tych mężczyzn, którzy nie dali się rozpieprzyć temu systemowi. A tymczasem tutaj widzę, że jak ktoś ma już pieniądze, to jest pełno sępów lata nad tym i liczą na to, że faceta po prostu zajebią medialnie i jeszcze, żeby po prostu płacił na dziewczynę, która no po prostu, wiesz, no widziały gały, co brały, nie? Wiadomo, że facet nigdy nie będzie normalny po takich przejściach, po tylu latach więzienia i próbują

0: Ktoś będzie po prostu, wiesz, machał flagą bandery, a oni udają, że, wiesz, no, deszcz pada, nie? Bądźmy sobie szczerzy, za dużo cwaniaków chce nas okraść.
1: No, to tak to jakoś zawsze się w życiu sprawdza, że masz kasę, to zaraz wokół ciebie dużo kumpli, klepią cię po plecach, są z tobą, podpowiedzą ci, że ale się uwzięli na ciebie, patrz jakie chuje, ale ja cię rozumiem, stary, bo ty masz prawo być się taki, jaki jesteś, a jesteś super,
0: Dokładnie,
1: naprawdę. No i
0: dokładnie.
1: zaraz koło ciebie będzie dużo ludzi, a skończą się pieniądze, to potem nie zadzwonią nawet telefonem do ciebie.
0: Żebyś wiedział, mało tego, wystarczy, że powiesz, że nie zgadzasz się z jakiejś kwestii i uwaga, po 3 godzinach ktoś ci mówi, że nie chcę z tobą. Nie chcę mi się z
1: Wypierdalaj, nie
0: tobą
1: chcę cię znać, nie
0: rozmawiać.
1: chcę cię znać. Chuj z tym,
0: No.
1: że wiele razy fajnie się tam gadaliśmy i się
0: Gadało
1: i
0: tak i
1: spotykaliśmy się i różne rzeczy tam, przedsięwzięcia razem. Nie, ty o iluminatach powiedziałeś, że coś tam być może nie jest tak. To już wiem, kim ty jesteś. Wyszło szydło z worka, żegnam, do widzenia. No.
0: nie, jakże po prostu wiesz, jest to takie subiektywne postrzeganie rzeczywistości, a ja ostatnio stwierdziłem, że możecie mi mówić, co chcecie, możecie mówić o mnie, co chcecie, ale ja wiem, że skoro nie jesteście w porządku, a mam na to dowody, to powiem wam jedno. Bliższa ciału koszula. I jak będziecie chcieli wejść w polemikę ze mną, to ja mam takie dowody, że zamkną wam te mordy świńskie i przestaniecie gadać tylko dlatego, że te dowody będą, no, po prostu dla was, no, sprawiające, że staniecie się po prostu, no, zerem, nie? Dlatego zacząłem po prostu zwyczajnie traktować ludzi zero-jedynkowo. Albo jesteś jedynką, czyli w tym przypadku krawiec, jesteś jedynką, nie? A jakiś typ może być dla mnie zerem, ponieważ zachował się jak zero, nie?
1: Nie wiem,
0: Może
1: to troszkę się
0: to jest takie wyśrodkowanie, nie? Wyśrodkowanie. Ja nie jestem ani za, ani przeciw, jeśli widzę, że człowiek, który mówi, bo po prostu wiesz, bo zasłania się religią, albo lewactwem, albo innymi pierdołami, w które wierzy, nie? Niech sobie wierzy, ale jedna rzecz, moje życie to moja sprawa, moje dzieci to moja sprawa, bo one są moje, a nie twoje. Nawet jeśli system, nawet jeśli moja szwagierka, rodzina i tak dalej zrobili mi koło pióra, świństwa niesamowite, to ja będę dalej po środku. Nie dlatego, że jestem lewakiem, prawakiem, wierzącym lub nie, tylko dlatego, że jestem sprawiedliwy i oceniam to sprawiedliwie. I tyle w temacie. I bardzo dobrze, że tak stwierdziłeś na samym początku. Ja jestem za tym wszystkim, żeby z wyroli nie utrzymywać na nas koszt, żeby ludzie zaczęli myśleć, kto ich po prostu zwyczajnie chce wykorzystać. A choćby dlatego, że pamiętacie taką sprawę tego pedofila, co zabijał dzieci, nie? Facet dalej żyje, facet był utrzymywany i te pierdoły, które mówią, że pedofile są tam gwałceni w więzieniach i tak dalej i pozbawiani życia. No, zdarzały się takie rzeczy, ale teraz się tak ich pilnuje, jak dzieci, że ci faceci wychodzą na zewnątrz, są po prostu, wiesz, ciągle pod ochroną mediów, są ciągle pod ochroną po prostu tych facetów, bo gdyby oni zginęli na ich po prostu służbie, na ich po prostu zmianie, to oni mają wpierdol od przełożonych. I tak to wygląda.
1: To nawet dzisiaj jest taka znowu sytuacja, że każdy by chciał być na ochronce, mieć samodzielną celę, święty spokój. To
0: Tak,
1: jak
0: dokładnie. Ja
1: będą
0: tak bym chciał.
1: chcieli mnie kiedyś zamknąć, nie wiem, bo kreskówkę zrobiłem, czy powiedziałem słowo murzyn, czy coś tam będą chcieli zamknąć, to ja powiem, ja pedofilem jeszcze jestem, proszę to mieć na względzie, bo wtedy dostaję.

0: Wiesz
1: Wiesz co, to nie
0: cele.
1: jest dobry pomysł.
0: Słuchaj, ja czytałem, że taki Trynkiewicz, to on w ogóle przebywa w jakimś takim dziwnym więzieniu, gdzie dookoła są drzewa, jest las, ma samodzielną
1: Tak.
0: celę, gdzie sprzątają mu, gdzie baba przychodzi i sprząta mu, ma komputer, ma dużą taką celę, wiesz, no fajnie to, każdy by tak, ja bym wolał tak, niż w jakimś w obskurnej celi z 10 gitami, nie?
1: Tak. Jak Breivik, nie? Że wygrał proces o to, że nie ma dobrego PlayStation.
0: No.
1: I dostępu do ludzi, z którymi mogliby rozmawiać. A co ciekawe, ostatnio właśnie Jan Piński, historyk, który stwierdził, on jest generalnie takim człowiekiem, który wydaje mi się, na tyle obiektywny, że mówi, że pan Kaczyński to ukradł kwestię tego, że on jest prawicą, chociaż uważa go za zupełnego socjalistę i lewaka, nie? Ale mówi tak. Rozmawiał z jakimś swoim, takim jednym z SLD posłem, zresztą chyba bratem tej słynnej Magdy Gessler, nie? Możesz mi przypomnieć nazwisko, gdybyś kojarzył?
0: Nie, nie wiem, nie wiem.
1: No, i on stwierdził, że was wszystkich lewaków powinniśmy posadzić w więzieniu, a ciebie, no to ten taki facet, który tam, wiesz, stawał przeciwko eksmisjom i tak dalej, nie? Zupełnie SLD, nie? No i on.
0: No przeciwko eksmisjom to wiem, że Ikonowicz taki najbardziej znany jest.
1: Ikono, o, dokładnie, dokładnie, bardzo dobrze. I właśnie, i on stwierdził, że ciebie to po prostu, wiesz, posadzimy w osobnej celi, nie odosobnionej, nie? A Ikonowicz stwierdził do niego: Janku, ale ja lubię ludzi, nie? Dlaczego chcesz mnie tak karać? Czyli jednym słowem, jak powiedział mój znajomy zabójca, z którym pracowałem bardzo wiele lat, powiedział, że polskie więzienia to jest kurwa przedszkole. Tak to określił, nie? Mówi, ale większość tych skurwysynów sam by chętnie pozabijał, gdyby mu tylko dali taką po prostu możliwość. No to tyle w temacie, nie? O pedofilach, księdzach już tam nie będę mówił, bo jak mi to opowiadał, to jest masakra. Jak można po prostu wspierać system, który wrzuca cię do więzienia, kara odosobnienia, nie? Wiesz, kara pozbawienia wolności, siedzisz w więzieniu i wrzuca cię do celi ze zwyrolami jeszcze gorszymi niż pedofile po prostu, którzy mogą cię gwałcić i mając z ciebie po prostu zajebisty fan, nie? Po prostu dla mnie to jest po prostu jedno wielkie gówno. I Chińczycy mają rację. Kula w łeb albo po prostu komora gazowa w tak zwanej karetce pogotowia z rurą włożoną po prostu, wiesz, wydechową. I nie ma z tym problemu, dlatego że ludzie myślą, że empatia dla zwyrola to jest niesamowita rzecz. Nie. To ty jesteś kurwa mało empatyczny, bo nie myślisz, co ten zwyrol zrobi, będąc nawet w więzieniu innym, mniej winnym ludziom.
0: Amen, bracie, amen. No.
1: Dobra, trzymajcie się, hej.
0: Trzymaj się, hej, hej. Emil zarzuca nam tu na czacie, że jakby przyszło co do czego, to byśmy narobili w nachy, że jeden czy drugi z domu nie wychodzi od lat, co wy sprzed klawiatury, co to nie wy sprzed klawiatury. Znaczy, to wiesz, to nie jest tak, że ja zupełnie się od świata odciąłem czy coś. Gdzieś tam czasem wpadnę w odwiedziny do kogoś, gdzieś tam sobie pospaceruję, z kimś się spotkam, pójdziemy na jakąś szamę, ale no przyznaję, fakt, nie, trochę się odciąłem od świata. Ale jak bardziej byłem aktywny, to jak były sytuacje, że ktoś kogoś bił czy coś. To zawsze reagowałem, nie? Nie byłem jakimś tchórzem takim. Ale fakt, że z czasem, no dzisiaj to nie wiem, jak bym się zachował, bo człowiek się zmienia trochę i robi się taki właśnie tchórzliwy. Jak nie uczestniczymy w życiu, nie mamy takich na co dzień sytuacji, że no kryzysowych, tak, że ktoś nas zaczepia, jakieś bójki od słowa do słowa, jakieś imprezy, coś, no to się odzwyczaja człowiek jak od wszystkiego i faktycznie się robi taki delikutaśny, tchórzliwy, będzie odwracał głowę, więc no nie wiem, jak mi się dzisiaj zachował. Czasem to silniejsze od nas jest. Krawiec to zaraz powie, że zna, bo ma tego świra, co siedział za mandat? Nie wiem, o co chodzi. No. A Finlandia dołączyła do NATO, jest 31. krajem członkowskim. No, dla mnie to jest święto i się cieszę. Się cieszę. Raczej team Zachód i team NATO. I... A nie trzymam z tymi, którzy nam grożą cały czas, nie? Że nas rozpierdolą i że mają nas za nic i tak dalej. To trzeba mieć jakiś syndrom sztokholmski, żeby tak się odnosić, żeby wielbić tego, kto nas napadał, gwałcił, rabował, strzelał nam w tył głowy, likwidował nasze elity i torturował naszych opozycjonistów, drenował nasze zasoby. No, to trzeba mieć jakiś syndrom sztokholmski chyba. Nie wiem, jak chcesz, Emil, pogadać, to zawsze możesz zadzwonić tutaj. Możesz powiedzieć, co ci leży na wątrobie. Jak słyszę twoją narrację na przykład o dresiarzach czy bandzi. No, pisz trochę składniej, bo nie zawsze tak do końca wiadomo, o co tu chodzi. No, czasem niektórzy robią literówki, bo telefon im sam poprawia, nie? Tu sztuczna inteligencja się dobija i cały czas coś chce, ten Bing na Skype'ie. Czy pomóc, czy coś doradzić, czy coś. No, do tej pory nie gadałem z tą sztuczną inteligencją, jakoś mi się nie chce. Ale ona się coraz bardziej dobija. Może zadamy Bingowi sztucznej inteligencji jakieś pytanie. Na przykład zapytam się, dlaczego Skype jest do dupy? O. Meet Bing, join wishlist. O, już mnie chce gdzieś dopisywać. Dobra, skip. No, nie, to bez potwierdzenia czegoś, bez dopisania się nie odpowie. To wypierdalaj, kurwa, sztuczna inteligencja.

0: Nie wiem, co. No, Żeleński przyjechał do Polski. On przyjechał ubrany znowu w swoją, tą samą cały czas, nie wiem, bluzę zieloną. Ja mu źle nie życzę. Możecie się śmiać, ale no, dla mnie to jest ktoś na przykład, nie? Nie tak jak u Szabla, raczej w drugą stronę, bo Szabel tam... Klaun, kurwa, aktor! Kurwa, baćka prezydentem świata! Tak ostatnio rzucił taki postulat, że właśnie baćka powinien być prezydentem świata, jak dla niego. I wszechświata być może też. To ciekawe. No tak. Takiego nam trzeba. Przyjechałby z gospodarską wizytą, pogroziłby palcem wszystkim. No, wspaniały człowiek. No, ale Żeleński to mógłby zmienić już tą bluzę. W ogóle w bojówkach wyszedł. Wszyscy w garnitury, ładnie ubrani, a ten w bojówkach, w jakiejś bluzie rozciągniętej, zielonej, przepoconej, co. Ja nie wiem, o co tu chodzi. To tak dziwne trochę, nie? Mógłby się jakoś przebrać, ubrać coś. Przyjechał tak, jakby wychodził do śmietnika, śmieci wyrzucić. I też mi się nie do końca podoba to, że przy każdej możliwej okazji podkreśla, jak to wzajemne błędy były po obu stronach, jakieś historyczne zaszłości po obu stronach. Niby troszkę tak, no tu też na to zwracałem uwagę, że polskie pany też nie były takie w porządku. Najeżdżały wsie, upokarzały tych Ukraińców. I zdradziliśmy ich jako kraj też ostatecznie, więc można tak powiedzieć, że po obu stronach coś jest, tylko tak się tego nie załatwia, tak się nie mówi, nie? No powiedzmy, że mam kumpla, któremu ja nie oddałem gry na PlayStation, a on mnie naprał po ryju, nie? I skopał mnie. I on przychodzi i mówi, no po obu stronach, być może obaj się nie zachowaliśmy tak jak trzeba. Ja co prawda tak, no przyznaję, że niepotrzebnie może ci złamałem nos, skopałem cię po jajach i oszczałem płaszcz, obaliłem na ziemię, kurwa. Ale ty mi nie oddałeś kiedyś gry na PlayStation, wiesz, po obu stronach były błędy. No to tak, kurwa, tak się nie mówi, no. Więc to mi się nie podoba, nie? Takie załatwianie sprawy. No, a wracając do tematu, że wszystkim odpierdziela, no to popatrzcie. W Izraelu taki kryzys, że rząd, działanie, funkcjonowanie rządu wisi na włosku, ludzie masowo na ulicę wyszli. Francja, ogromne protesty, śmieci już nie wywożą, wszystko gnije, nie? W Niemczech też masowo ludzie gdzieś tam wychodzą. Chiny się szykują na Tajwan, tu wojna, Rosja, Ukraina, grożą, że rozpierdolą bombą. Nas i tak w ogóle się zakotłowało nagle i ludzie się dziwnie zachowują, nie? Coś powiesz, a on się na przykład zrywa z tobą znajomość, kurwa, bo coś mu się... O Bilderbergach coś powiedziałeś. No, jak debile się ludzie zachowują troszeczkę. A Jabłonowski dostał wyrok więzienia, tam rok i 8 miesięcy czy coś. I ja nie wiem w rezultacie, czy to dołożyli mu jeszcze, czy wcześniej już miał zasądzone więzienie i jeszcze teraz mu dołożyli, bo teraz za coś innego niby. Teraz tam za... wiem, że dostał wyrok za namawianie jakby, zachęcanie innych, żeby zamordować Billa Gatesa. To taka abstrakcja znowu trochę, nie? Że namawiał do tego, żeby skrzywdzić Billa Gatesa i do więzienia, kurwa. Dziwne takie trochę. No, co by nie było, to są tylko słowa. No to mnie też można by momentalnie zamknąć teraz do więzienia. Spokojnie znalazłyby się audycje, gdzie podobne rzeczy tego samego kalibru tu wygaduje na antenie. Czy po paru głębszych, czy coś, nie? Też można by spokojnie mnie zamknąć do więzienia. Pytanie, czy to jest sens? Zamykać ludzi za parę wypowiedzianych słów. No, co by nie było, jakby nie oceniać tego człowieka, No, może są tutaj i tacy, którzy czują sympatię do jaszczura. Ja raczej nie. No ale za słowa, za parę słów wypowiedzianych, pierdel. To jest takie niszczenie komuś życia, bo coś powiedział, co się nie spodobało, nie? To może w ogóle, jak powie ktoś słowo murzyn, to zamknąć go od razu do więzienia i albo od razu czapa. Jakieś wariactwo znów totalne. Mimo niechęci do tego człowieka, tak nie do końca rozumiem to. Też można by wziąć jakieś okoliczności łagodzące nawet tutaj, że bardzo ciężko przeżył śmierć tej żony swojej, w której był bardzo zakochany i zmienił się potem. I to człowiek się robi taki rozgoryczony, zaczyna gadać różne rzeczy. No. I też może znów palce w tym, maczał ten ośrodek monitorowania postaw niepoprawnych politycznie i to oni znów na niego nakablowali, nie? Bo oni i tak na każdego kablują. Michał jest na antenie. Witam Michała. Cześć.
1: Cześć, Krawiec. Dzwonię, żeby cię naprostować.
0: A, ten Michał. Bo tu Michał się różnie czasem podpisuje. I ja tak, no, to prostuj, prostuj.
1: Janusz Piwowąs, normalnie.
0: Wiem, wiem, bo dzisiaj się kontaktowałem z jakimś Januszem Piwowąsem.
1: No, słuchaj, rok temu, pamiętam dokładnie, rok temu audycja była o tym, jak napadła Rosja na Ukrainę i tak broniłeś tych Ukraińców i tak po ich stronie stawałeś i jak ktoś, nie wiem, zadzwonił się pozytywnie o Rosji, wypowiedział, to od razu bany szły i
0: nie,
1: nazywanie oruczami.
0: Aż tak to nie, że bany, no. Ale ja dalej jestem za Ukrainą, tylko no myślę, że rozsądny jakiś w miarę dojrzały człowiek to potrafi też skrytykować czasem, no ja nie będę teraz tutaj, wiesz, przymykał oczu na coś, co mnie tam zniesmaczyło, czy nie spodobało się. O różnych rzeczach se gadamy i to jest obiektywizm, to się nazywa, nie? Chyba.
1: No. No może i tak, masz rację. W sumie obiektywna postawa to jest taka, no, odpowiednia. No to racja. Ale te ciuchy, co mówisz, że Zełenski nosi, to są, człowieku, to są takie ciuchy, wiesz, jakieś Balenciagi, jakieś takie rzeczy na zamówienie dla niego robione. To nie jest bluza jakaś, wiesz, przepłocona, rozciągnięta, tylko to naprawdę są tak? Ciuchy za grube, grube pieniążki.
0: Tak, mówisz? No, tak. Ale to chyba wydał wszystkie pieniądze na te jedne ciuchy i ma jedne, bo ciągle w tej jakiejś zielonej bluzie jest, nie? No to...
1: Nie, no to wiem, że jakaś firma właśnie typu z tych ekskluzywnych marek, to mu na zamówienie normalnie szyją te ciuchy. Poczytałem artykuł kiedyś o tym, tam pokazywali, że te same te buty, co on tam ma, to one $1,500 chyba kosztują, nie? Te trapery takie.
0: No ale to, wiesz, to nie jest w sumie tak nic takiego strasznego. No niektórzy tak mają taką jazdę, że wolą mieć jedne czy dwie pary butów zajebistych i dużą wagę do tego przywiązują. Zwłaszcza czarnoskórzy, bo to mają pierdolca na punkcie, że właśnie jakieś buty, ciuchy, to nie? No może on też ma pierdolca. No, wiesz, no to krytykować go tak strasznie o takie coś, że ma drogie, że ma drogie ciuchy, a bardziej byłbyś zadowolony, gdyby tak przyszedł w ciuchach z lumpeksu. Bardziej byś go wtedy szanował.
1: Waliłoby mnie to w sumie, szczerze mówiąc. Nie szatan zdobi człowieka.
0: Nie szatan zdobi człowieka, zgadzam się.
1: Ale nie, myślę, że te ciuchy to ma w ogóle ze sponsoringu, że on nawet nie wykłada za to jakichś tam pieniędzy, tylko po prostu ktoś mu, wiesz, jakieś firmy mu tam to sprezentowały, nie? W ramach pomocy Ukrainie. Że to na jakiejś takiej zasadzie się odbywa. A jeszcze co chciałem powiedzieć, co do jaszczura, widziałem krótko zanim go powinęli, nie? To widziałem jego ten wywiad u Jaruzelskiej. Nie wiem, czy kojarzysz, Jaruzelska, ta Monika ma.
0: Tak, tak.
1: Kanał na YouTube i robi te wywiady. Z tego wywiadu jasno wynikało, że jaszczur już jest w takim wieku, że on ma wszystko w dupie. Tak naprawdę jego, on to jest jak taki pilot kamikadze, wiesz. Jego to nie obchodzi, czy on się tam, wiesz, rozwali, gdzieś rozbije po drodze, tylko po prostu on chce trafić w cel. A jeszcze fakt, że mu żona że mu żona umarła, to w ogóle dołożyło tą cegiełkę do faktu, że on ma już w dupie, tak w dupie naprawdę ma na wszystko wywalone, nie? I mi się wydaje, że przez taką postawę władza się trochę przestraszyła i go zamknęli. Że to tak naprawdę to jest główny motyw.
0: No pewnie masz rację. No faktycznie ludziom, którzy w ogóle mają depresję ciężką, włącza się takie kamikadze, już im wszystko jedno, a nawet by on tak gdzieś tam między wierszami można odczytać z tego, co mówi, że kurwa, ja bym chciał umrzeć śmiercią krzyżowca! I wiesz, on by był w dechę, on by był w pytę zadowolony właśnie, jakby
2: ja
0: go ktoś... przepraszam bardzo, donating.
2: Komu odwaliło? O co chodzi? Ja nic nie wiem.
0: O... To ja zapytuję, komu odwaliło, o co chodzi, ja nic nie wiem. Wszystkim, kochana, wszystkim, no, odwala. O tym trochę audycja, że strasznie dziwne czasy, że dużo takiego wariactwa, że ludzie się dziwnie zachowują. Różne przykłady tu podajemy, nie? I różne teorie też na ten temat, że albo po prostu jedzenie nam szkodzi, przebodźcowanie różnymi bodźcami, ciągle coś nam gra w uszach, no mózg przecież cały czas pracuje i przetwarza, to też nie pozostaje bez wpływu. W ogóle to powiedzenie, że jesteś tym, co jesz, w tym jest tyle mądrości, która jest bagatelizowana. My często bagatelizujemy takie bardzo mądre i oczywiste oczywistości. W mądrościach ludowych, w różnych przysłowiach jest bardzo dużo takiej prawdy, a my sobie tak traktujemy, że no jakieś tam powiedzonko, ale to tak jest, że jak człowiek w ogóle jest chory, coś go boli, uwiera, to się już inaczej zachowuje, nie? Nie tylko od dragów, od substancji różnych, ale też jak coś nam doskwiera, nie wiem, mamy tam zaburzoną florę jelitową, kandidę, coś, co dzisiaj tyle osób cierpi na to. Przypuszczam, że dzisiaj jakby tak skontrolować języki ludzi, to by się okazało, że jedna trzecia ma biały nalot na języku i zagrzybieni są mocno, nie? I to wszystko ma straszny wpływ na ludzi, jak się do siebie odnosimy, jak załatwiamy sprawę, czy nerwowy, czy nienerwowy. I nagle się okazuje, że załatwienie czegoś na spokojnie, na chłodno, żeby opadły trochę emocje, tak dalej, jest poza naszym zasięgiem. Ja to u siebie zauważam też. Ja jestem na przykład kurwa nerwowy, nie? Jak mnie ktoś tam zaczepi, czy coś zaatakuje. Ja noszę na przykład ze sobą nóż cały czas teraz i wiem, że jakby mnie ktoś chciał skopać, czy coś, ja bym go wyciągnął i nie zawahałbym się użyć tej broni, prawdopodobnie bym, niewykluczone, żebym zostawił w ogóle taką osobę, bo jakbym czuł, że to jest jakiś taki bandyta, śmieć, co tylko szuka zadymy, krzywdzi innych, to bym, nie wiem, czy bym zadzwonił po karetkę, nie? Mówię to szczerze, z całą odpowiedzialnością, tak? Bym się być może zachował, nie wiem, ale po prostu mam tak trochę już też wywalone, może też mi się włącza jak u jaszczura, jakieś takie kamikadze trochę, nie? A tu jest jeszcze, taka prośba jest, żebym pokazał, co ja noszę. No, wielokrotnie mówiłem, że byle co, to, co tam mam, to noszę. Nie przywiązuję wagi zbytnio do stroju. Ja bym cię chciał namierzyć pod żabką, tylko czy ta środa to jest faktycznie zamieszkanie? Nie wierzę, bo ty jesteś mega szczur, ale pyskaty czujek, tak, Emil. Emil, tu dziwne rzeczy coś tu pisze. Zastanawiam się, czy to nie troluje, czy coś. Już mnie chce gdzieś pod żabką. I co, i chcesz mi udowodnić, że pobijesz mnie, tak? Że silniejszy jesteś, czy co?
1: Kurwa. To Travis, to było twoje zdjęcie, co kiedyś tam na audycji wsadziłeś takiego gościa w czapeczce, z brodą?
0: Nie. Nie, ale ludzie myśleli, bo czapeczka, bo jakiś taki, kurwa, nieszczególnie prezentujący się, to myśleli, że to ja. Nie, no znalazłem gdzieś.
1: No nie, no ja też myślałem, że to ty jesteś, nie? Bo tak właśnie takie głosy na czacie były, nie?
0: Ja nie jestem taki pulpet, to taki był jakiś taki pulpet, ja jestem szczupły raczej.
1: No, właśnie, no.
0: I mimo wszystko jednak trochę przystojniejszy. Nie taki twarzowiec, jakiś, kurwa, pulpet.
1: I co, myślisz, żebyś dał radę takiego kogoś wziąć i tak zabić po prostu? Że nie miałbyś tego takiego wewnętrznego, jakby, wiesz, takiego głosu, który ci powie, nie rób kłopot, bo to jest, wiesz, Jak się nie, to się nie dzwoni do radia. Jest z takiego radia. No nie, no tak sobie podgryzałem tylko. No.
0: Słuchaj, krajec. Powiem ci
1: no,
0: tak.
1: Nie. Myślisz, że dałbyś radę naprawdę, że nie miałbyś tego takiego wewnętrznego hamulca, który by ci powiedział, wiesz, no nie rób głupot, no.
0: Myślę, że w ogóle mogłoby tak być, bo jak ja teraz jestem zupełnie nieprzyzwyczajony do takich sytuacji, to po prostu włącza się, wiesz, instynkt przetrwania, nie? I walczysz. A że mam dobrą wyobraźnię, to zdaję sobie sprawę, że ktoś mnie napierdala, to może mi wybić oko, powybijać wszystkie zęby, że może jakiś kastet za chwilę wyciągnie, więc ja nie zważam na to, że on mnie tylko pcha czy coś, tylko po prostu walczę, tak jakbym walczył o swoje zdrowie, o życie. Wiesz, no, niby noszę ze sobą teraz kosę czy coś, ale muszę sobie kupić gaz, to jest jednak dużo lepsza broń, bo bardzo możesz skutecznie kogoś obezwładnić, skopać czy coś i nie zabijesz go, a nożem łatwo kogoś jednak zabić, więc trochę się boję, że jak mi się przytrafi coś takiego, to po prostu posunę się za daleko, nie?
1: No właśnie bez sensu, no właśnie dlatego widzisz, jeszcze prawo jest w Polsce takie, że w ogóle nie respektuje tego, że jest samoobrona, tylko zawsze za każdym praktycznie razem jest, wiesz, wyrok taki, że przekroczyłeś samoobronę konieczną, że nie powinieneś czegoś tam robić, także wiesz, noszenie noża to nie jest chyba jednak. No, no ja bym sugerował, żebyś tego nie robił, nie? Właśnie już ten gaz sobie kup, albo coś, wiesz, coś takiego, co tylko obezwładni, ale nie zabije, nie zrobi krzywdy komuś, nie? No to wiesz, wtedy też łatwiej jest takie coś użyć i to jest usprawiedliwione użycie. A jeżeli ty weźmiesz i komuś wbijesz nóż w serce, no to no ciężko się później wybronić przed sądem, nie?
0: Ty, Emilu, panie Emilu, czemu tak pyskujesz do mnie i mnie obrażasz cały czas? Nie wiem, nic ci nie zrobiłem i nic, nawet tu się odzywam do ciebie grzecznie, a ty ciągle coś do mnie tutaj sapiesz. O co ci chodzi?
1: To jest jeden z tych nieszczęśliwych ludzi, co ma kompleksy, bo ludzie nieszczęśliwi, zauważyłem to już dawno, czy jakiś czas temu, że ludzie nieszczęśliwi to właśnie są tacy, co oni się lubią przypierdolić do kogoś, wiesz, komuś coś dogryźć, tu dogadać, tu, wiesz, poczuć jakoś lepszym na czyimś tle, bo właśnie mają kompleksy i są przez to nieszczęśliwi. Także Emilu, Także zostałeś rozkodowany tutaj.
0: Albo mu się bardzo nie spodobało, że na przykład szabla się śmieje, coś w tym stylu. Może przyszedł, nie wiem, od jakiegoś szabla czy coś, nie? Też tak bywa. Albo, bo właśnie niektórzy mają takie zatwardzenie ideologiczne jakieś i jak tylko coś powiesz, co się nie spodoba tam o Rosji, o Ukrainie, o USA, to zaraz na ciebie napadają i mają taką misję, żeby ci dowalić, nie? Z każdej strony.
1: No.
0: Nie wiem, o co chodzi. Takim ludziom.
1: Jak Tomasz Sidor kiedyś swojego czasu, nie wiem, czy kojarzysz Tomasza Sidora.
0: No coś tam piąte przez dziesiąte, który
1: Tomasz
0: to był?
1: Tomasz Sidor to był gość, który kiedyś po Dariuszu Kwietniu bardzo ostro jechał, nie? I gość wynalazł takie coś jak uzasadniona obraza. I to było właśnie działało na takiej zasadzie, że jeżeli jemu się nie spodoba, że ty coś mówisz, to on ma prawo ci pojechać od szmat, bo to jest, wiesz, bo on nie inaczej, on ci ma prawo udowodnić, że jesteś debilem, jadąc po tobie jak po szmacie. Nie? To była uzasadniona obraza, to była taka figura retoryczna wymyślona przez Tomasza Sidora, samozwańczego tego poszukiwacza UFO, czy tam odkrywcy UFO, czy fotografa UFO, czy nawet nie wiem, jak to nazwać.
0: No, a propos takich kolegów, którzy się obrażają i zrywają znajomość za jedno wypowiedziane zdanie, nie tak, no to w sumie z Michałem Gieresiem, z Klodem było też tak, nie? Też w sumie się obraził tak o jedną rzecz, którą mu powiedziałem, nie? A ja mu tak bardzo delikatnie powiedziałem, że słuchaj, może ty jakąś paranoję już masz czy coś, a on to odebrał od razu, że ja go oskarżam o chorobę psychiczną, że on z takimi ludźmi nie będzie w ogóle rozmawiał i już, i do widzenia. Ale to może trochę na zasadzie, że uderz w stół, a nożyce się odezwą, jak prawdziwa cnota krytyki się nie boi, nie? Jak powiesz coś komuś, kto jest pewny siebie, kto wie, że ma rację, to on się tak nie denerwuje, nie wpada w histerię od razu. A tu Michał może coś wiedział, że na rzeczy coś może być i dlatego stąd taki wkurw.
1: Ale są też ludzie, którzy lubią się pokłócić. Ja wiem z własnego doświadczenia, bo nieraz sam, jak byłem jeszcze młodszy, to na przykład dążyłem do jakiejś konfrontacji, wiesz, do jakiegoś zaognienia konfliktu, tylko po to, żeby, wiesz, właśnie się na przykład powyzywać, czy nie wiem, żeby doszło do czegoś tam. I też myślę, że niektórzy ludzie właśnie tak mają, dlatego że po prostu oni chcą specjalnie, wiesz, doprowadzić do sytuacji, w której zaiskrzy, tylko po to, żeby, no nie wiem, wyżyć się na przykład, nie tam, intelektualnie czy fizycznie, nie? Może o to chodzi, to z Klodem.
0: No, a propos takich sytuacji jakichś właśnie drastycznych, przypomina mi się kiedyś, no, obracałem się w różnych tam kręgach i jedna grupa kolegów to byli powiedzmy tacy ludzie, że jak się posprzeczali o coś ostro tam po imprezie czy coś, to jeden kolega, słuchajcie, kopnął drugiego w głowę, tamten przewrócił się i stracił przytomność i ten go zostawił takiego nieprzytomnego na torach tramwajowych po prostu. No, takie towarzystwo, nie? Więc jakby przemoc, takie jakieś sytuacje, że takie pranie się, nie jest mi to obce zupełnie. Więc nie posądzajcie, że jestem jakimś tutaj cwaniaczkiem, który tylko gada czy coś, bo nie jest to dla mnie jakaś egzotyka, broń Boże, no. Ale obecnie zupełnie raczej jestem właśnie pacyfistą i unikam przemocy, tylko tyle, że wiem, że po prostu w takiej sytuacji, gdzie ktoś mnie napada, szarpie czy coś, to ja to bardzo poważnie traktuję, bo też mam wyobraźnię i wiem, co się może stać, jak ktoś cię nie tak, jak ktoś cię po prostu pacnie, jakoś pechowo, nie? Więc trzeba strasznie uważać, no ja się nie będę z kimś przepychał i używał adekwatnych metod. Znaczy, pierwsze, co bym zrobił, popatrzyłbym, czy kamery są po prostu dookoła, bo to jest bardzo ważne w tej sytuacji. Ale dobra, zostawmy, bo to faktycznie się robi takie gadanie, takie jakieś przechwalanie się tu, co to nie ja bym zrobił, kurwa, nie? A cholera wie, jakby się człowiek zachował, bo to inaczej się trochę myśli.
1: No, masz rację, w ogóle nie ma co. Trzeba, ja uważam, takie sytuacje trzeba w ogóle w zarodku ucinać, powiedzieć coś w stylu, nie wiem, szanuję twoje zdanie, ale się nim nie zgadzam, ale szanuję to, że masz własne zdanie i wiesz, i koniec, bo żeby nie żeby takiego konfliktu później nie eskalować.
0: No,
1: to tak, po prostu nie dochodzi, nie? Dlatego trzeba w zarodku uciąć i chuj.
0: Jednak przydaje się jakaś taka charyzma i wygadanie, bo na przykład kolegę jakoś z miesiąc temu zaczepił w sklepie jakiś osiłek, taki trochę większy, doszło do sprzeczki, o coś tam się pokłócili. No i oczywiście padły zaraz słowa, no to chodź tam przed sklep, czekam na ciebie, nie? I wyszli faktycznie, kolega mówi spoko i rzucił taką gadkę, takie przemówionko na początek do typa. Mówi tak, słuchaj, ja trenuję aikido, boks i takie rzeczy już wiele lat, więc jak tak patrzę na ciebie, to nie wyglądasz mi na silnego, prawdopodobnie cię rozpykam. Weź pod uwagę, że kamery też tutaj są, więc w razie czego będzie wiadomo, kto zaczął. Ja nie zacznę z tobą walki. Chcesz to chodź, dawaj. I koleś po prostu spękał, po prostu odwrócił się, coś takiego mu nagadał. Znaczy w przypadku kolegi to nie były słowa rzucane na wiatr, bo faktycznie trenuje wiele, wiele lat różne sztuk walki, tam boks, muay thai, różne rzeczy, świetnie się bije, ale ta gadka tak zadziałała na kolesia, że po prostu no spękał i poszedł sobie. No. I się skończyło na niczym, nie?
1: No i bardzo dobrze. Bo to już samo to, że się dałeś sprowokować nieraz, to już jest, wiesz, to już przegrałeś tak naprawdę, wiesz. Bo jeżeli ktoś cię chciał sprowokować do czegoś, wiesz, wjechać ci na ambicje i wiesz, i się zachowałeś tak, jak ten ktoś chciał, to już tak naprawdę przegrałeś. Albo inaczej, w oczach tego przeciwnika jesteś już przegrany. Bo postąpiłeś, no inaczej, zatańczyłeś tak, jak on ci zagrał, nie?
0: Wydaje mi się, że kiepskie jest okazywanie słabości, bo tacy prymitywni jacyś ludzie, którzy lubią innych zaczepiać, bić, to trochę są jak, mają takie zwierzęce instynkty w stylu, że tak, jak zobaczy, że się odwróciłeś na chwilę, no to wtedy ci właśnie strzeli w ryja, nie? Jak zobaczy słabość, to tylko się rozzuchwali i będzie ci jeszcze bardziej gnoił. I tak dalej, więc jak używamy jakiejś tam charyzmy, bajery i tak dalej, to trzeba to zrobić też z odpowiednią mocą i pokazać, że nie jesteś jakimś cieniasem, nie?
1: No. Trzeba pokazać, że się nie boisz, nie? Inaczej, że się koleś może starać ile chce, grozić i wszystko, a ty i tak się uśmiechniesz, nie będziesz się go bał, nie? Bo cię nie zdominuje, bo to w sumie o to chodzi, żeby cię już na takim chyba, znaczy tak myślę, że chyba chodzi o to, żeby już na takim mentalnym poziomie, wiesz, wziąć i cię zdominować psychicznie już, wiesz. O, to jest klucz do wygranej tak naprawdę. Też tak myślę.
0: Kiedyś na imprezie wychodzę na klatkę, a tam za dyma jest, tam no przy drzwiach u kolegi, znów się ktoś z kimś pokłócił. Praktycznie na każdej imprezie coś takiego było. I tam się szarpią troszkę, już tam się zaczynają pchać. Wyszedł taki kolega, co ja go za bardzo nie znam, no znajomy taki tam kolega kolegów, taki trochę większy, który miał jakąś pozycję, wiesz, w stadzie, można by tak przenośnie powiedzieć. I po prostu tak, jednemu strzelił z liścia i drugiemu tak pach, pach. I mówi, co kurwa, już, spokój. I posłuchali się, i poszli, i się uspokój. Bo to bardzo dużo zależy od tego, jaką masz opinię w środowisku też, nie? Za kogo, wiesz, cię uważają inni, czy masz autorytet tak zwany.
1: No teoretycznie tak. Znaczy to działa tylko w przypadku followersów, którzy podążają za autorytetem, bo są też tacy, którzy mają w dupie autorytety i na nich to nie działa akurat, nie?
0: No, z moich doświadczeń wynika, że nawet taki już podpity mocno człowiek, który już traci tą kontrolę, hamulce, ma odwagę wielką tak dalej, to nawet w takiej sytuacji, jak przyjdzie taki większy, co jest uważany za twardziela i plaskacza strzeli jednemu i drugiemu, tak jak ten zrobił, to jednak mimo tego pijaństwa, mimo że już nie kontrolujesz do końca, to zaczynasz wtedy myśleć i zastanawiać się i zaczynasz się bać tego, wiesz, tego, co jest uważany za chojraka, nie?
1: Czy ja wiem?
0: No tak wynika z moich doświadczeń, że to jednak ma siłę, nie? Że to jednak działa.
1: Nie wiem, ja tam się nie boję, znaczy w sensie nie boję. Nie mówię, że jestem jakimś kozakiem, chojrakiem, ale mam takie coś, że jakby w sytuacjach, w których, no powiem, o tak jak ostatnio miałem na przykład sytuację, że też koleś chciał mnie tam, wiesz, zastraszyć, dar mordę i mówi chodź w ogóle i tego, nie? I tak on się starał, wiesz, zrobić z siebie, wiesz, jakiegoś takiego, wiesz, no, że on mi tu zawpierdoli i w ogóle, nie? A ja tak stałem i się tak myślę, kurwa, o co ty temu typowi, wiesz, nie było u mnie tej reakcji, strachu w ogóle. A jak już wyszedłem do niego, to w ogóle policja przyjechała, bo gość się tak głośno dara, to była trzecia w nocy, że sąsiedzi po policję zadzwonili, nie? I tyle było z całej walki, nie? Później chłop jeszcze przepraszał, w ogóle nie wiem, jakoś tak dziwne to było, ale nie miałem właśnie tej reakcji, że tylko tak z pozycji takiego obserwatora na to wszystko patrzyłem, jakby nie uczestniczyłem w tym, no nie wiem jak to powiedzieć.
0: Wiesz, tutaj do Emila jeszcze powiem, wiesz, nóż dobrze jest nosić ze sobą, a co jak nagle apokalipsa nastąpi, jakaś, coś się stanie, wiesz, no nóż to podstawowe narzędzie człowieka w sumie, nóż bez noża to nie przetrwasz, dobrze mieć ze sobą takie narzędzie. Nie, ja absolutnie nie chcę z siebie tu robić Bóg wie kogo, ale gaz to jest jedno z lepszych narzędzi do samoobrony w sumie. Bo nawet jak trafisz na bardzo silnego przeciwnika, to go obezwładniasz tym gazem, no. I możesz wtedy zwiać. Nie, przypuszczalnie bym psiknął gazem i bym zwiewał po prostu, no.
1: Paralizator chyba byłby najlepszy. Tak, żeby, wiesz, przywalić komuś paralizatorem, tylko że to nie, tylko trzeba, wiesz, na bliską odległość podejść, ale przywalić komuś paralizatorem, no i wtedy masz te, nie wiem, to przynajmniej te 10 sekund, żeby się oddalić, nie? Poza tym taki koleś, jak dostanie paralizatorem, jak go, wiesz, złoży na ziemi, to nie wiem, czy będzie dalej chciał cię, nie wiem, gonić i bić i w ogóle, nie? Tylko myślę, że sobie już da spokój.
0: No właśnie, okazuje się, że czasami nie jest tak słodko. Przypomina mi się przypadek kolegi Cycucha. Mnie przy tym nie było, tylko to z opowieści znam. Wjechali mu kiedyś na chatę jacyś cyganie chyba, bo on mieszkał w takiej dzielnicy, gdzie dużo cyganów było. I on właśnie paralizatorem chciał kogoś obezwładnić i bateria po prostu mu się rozładowała. I tamten walnął taki śmieszny tekst, coś tam, chciałeś mnie porazić, czy coś tam. No i okazało się, że nic z tego nie wyszło. Nie wiem, czy to jest taka dobra broń, paralizator. Gaz chyba lepszy.
1: To musisz się upewnić, że jest naładowany, nie? A gaz to też, wiesz, gazu nie możesz użyć na przykład w zamkniętym pomieszczeniu, no bo lipa, nie? No to no psikniesz gazem w zamkniętym pomieszczeniu i sam sobie krzywdę zrobisz.
0: No w pomieszczeniu tak, to no ciężko.
1: Albo też, nie wiem, na zewnątrz jak jesteś, to też, wiesz, wiatr ci nagle zawieje i jeszcze, wiesz, sam sobie pierdolisz mocy, kurwa, to będzie, wiesz, efekt odwrotny. Dlatego myślę, że paralizator chyba jednak byłby lepszy. Tak mi się coś wydaje.
0: No, co kto lubi.
1: A kiedyś pamiętam, jechałem autobusem, dawno było już, nie wiem, z 15 lat temu może, no gdzieś tak. I dwóch łebków wsiadło do autobusu i w pewnym momencie, kurwa, goście wzięli i jak wysiadali na przystanku, jak się już drzwi zamykały, to pierdolnęli gazem i to tak, wiesz, tak dosłownie 2-3 sekundy, no chwileczkę, dosłownie, nacisnął to jak dezodorantem, nie, i wysiadł chłop. To autobus przejechał może, nie wiem, 10-20 metrów i ktoś podbiegł i wiesz, i otworzył tym awaryjnym otwieraniem drzwi, bo się nie dało wytrzymać autentycznie. Wszyscy ludzie, normalnie pół autobusu się krztusiło, nie? A tego gazu to rozpylił dosłownie, no naprawdę, no niewiele, no. Tak jakbyś perfumami pstryknął, nie?
0: No strasznie nieprzyjemne, nieprzyjemne uczucie.
1: Umierało.
0: Dostać gazem boli w ogóle w nosie, w oczach, wszystko to tak... No, straszne uczucie. Ale taki gaz żelowy to lepszy chyba, nie? Wiatr już ci go tak nie zwieje. Nie rozpyli się to tak bardzo. Żelowy, nie? Lepszy. Dobra, stary, to...
1: Słyszałem taki, no.
0: To ten, to...
1: To spierdalaj z anteny, bo już nudzisz. Dobra, to na razie.
0: No, trzymaj się, cześć.

Atomisiu nosi swoje dłonie ze sobą, bo to jest zabójcza broń. No można się śmiać, ale jak jakiś bokser czy karateka kogoś pobije, to właśnie prawnie jakoś to tak jest, nie? Że jego ręce są uznawane za zabójczą broń, za narzędzie po prostu, czy coś takiego, nie? Że jest to w innych kategoriach mierzone. Ja nie chcę być groźny Emilu. To, że sobie rozmawiamy tutaj o jakichś tam przypadkach, o sytuacjach, o samoobronie, to nie znaczy, że ktoś tu struga chojraka, nie? Od razu. Mój ojciec kiedyś strzelił sobie tak na wiwat z gazowca i właśnie wiatr zwiał z powrotem ten gaz na niego. On miał taki talent. Raz w życiu mnie chciał uderzyć, bo byłem jakiś okropny tego dnia. Tam psociłem, się darłem czy coś. W końcu się wkurzył, zdjął pasa, chciał mnie przypierniczyć i sam się pierniczył jakoś, nie wiem, tam sprzączką czy coś. Aha, nie chodziło o mnie, dobra. Ja myślę, Emilu, że nie musimy tu wrogami być i wiesz, nie musimy tutaj sobie dogryzać i tak dalej. No, jak pobędziesz trochę w naszej społeczności, to zobaczysz, że są tu spoko ludzie całkiem, że można sobie pogadać w miłej atmosferze, a nie tam się, wiesz. No. Co tu jeszcze się ciekawego wydarzyło? O tym, że zwykłe komórki wracają do łask, to mówiłem, to tak jakiś przejaw normalności, nie? A co waszym zdaniem jeszcze wpisuje się w ten nurt wariactwa dzisiejszego? Nie wiem, może to, że oduczyliśmy się też protestować, zabierać głos. W ogóle jakoś tak wychodzi ze statystyk, że cały czas mamy tu w Polsce te 20 parę procent ludzi, którzy zawsze nam tu robią smród i są właśnie za PiS-em, za Kościółkiem. No, to się nie spodoba zaraz komuś, nie, że mówię, ale po prostu patrzyłem sobie tak na różne wyniki. Sąd, tak dalej. Strasznie nam bruździ te 20 parę procent cały czas. I to są zawsze może te same osoby, które będą bronić Jana Pawła II za wszelką cenę i wbrew nawet zdrowemu rozsądkowi. Zagłosują na PiS, będą uważali, że trzeba dać tym, co nie mają, a najlepiej zabrać tym, co mają i dać tym, co nie mają. Tacy głupi ludzie po prostu, nie? Ciekawe swoją drogą, czy PiS. No słuchajcie, takie sytuacje wpisujące się w to takie jakieś wariactwo to totalne. W Brazylii facet wpadł do przedszkola z siekierą i zaczął dzieci tą siekierą atakować. Czujecie? Ja wiem, że tam w Brazylii to jest normalne, że się wpada, gdzieś strzela, maczety, siekiery. No, taki kraj wspaniały, cywilizacja. No ale żeby na przedszkole już napadać i dzieci bezbronne, maleńkie, siekierą. I znów będzie się cackanie zaraz z typem, nie? Że on biedny, miał ciężkie dzieciństwo. I dlaczego on ma PlayStation 4, jak już jest 5 Pro? To jest niehumanitarne! On nie może aktualizacji zrobić, diabolo! W ogóle dziwne też gry komputerowe jakieś wychodzą. Na przykład polskie studio zrobiło jakąś taką wyjątkowo kontrowersyjną grę. Gra się nazywa Sukubus. Konkretnie o wersję VR tu chodzi. To jest taka gra, gdzie są jakieś demony, piekło, ale to wszystko jest jeszcze nasycone pornografią, że te demony, te jakieś demonice z cycami cię atakują, gwałcą. Czy to jest normalne? No, gra została ostatecznie usunięta ze Steama. Co ciekawe, polskie studio zrobiło. Madmind,
szalony umysł, tak? Mad Mind Studio. Nie wiem, co o tym myśleć. No niby jestem za wolnością, za tym, żeby, no, żebyśmy mogli się tu twórczo realizować, no ale pytanie, czy też nie popadniemy w jakieś szaleństwo. W ogóle ciekawe, jak to jest. Wyobraźcie sobie, że zakładacie na łeb ten hełm wirtualny i wnikacie już całkowicie w ten świat, gdzie są jakieś demonice z waginami zębatymi atakujące was, wszędzie cyce, penisy, jakieś krwawe penisy, siekiery. Jak w to można grać? Ja bym w nachy narobił, albo coś by się w głowie przepaliło. A ludzie co, grają w takie coś sobie? Albo grać w horror jakiś z jumpscarami. Idziesz sobie z tym hełmem wirtualnym, rozglądasz się, to tu ściana, tu wiadro, a nagle... Coś cię atakuje, nie? Windman pisze, mój drogi, narzekasz na PiS, to zaraz będziesz miał mezalians PiS plus Konfederacja, kochany. Jeszcze będziesz wspominał stare, dobre czasy. Windman tak pisze. No, na to się zanosi, że będzie PiS i Konfederacja. Czyli totalnie konserwatywne i kościółkowe wartości Boże i proszę księdza, czy ksiądz proszę księdza, mógłby księże, proszę księdza i dla kościółka wszystko i o, to lewactwo atakuje. No, powinno się zakazać lewactwa. I będziemy mieli Boży, jeszcze bardziej Boży kraj. No bo Konfederacja jest nowoczesna i taka w miarę okej, okay, jeśli chodzi tam o gospodarkę, o takie finansowe różne sprawy, ale tak mentalnie to są straszne konserwy i tacy Boży ludzie właśnie. Obrońcy życia i tak dalej. To jeszcze się bardziej to przechyli na jedną stronę wszystko. A ciekawe, bo Mariusz tu pisze, że Sukubus jest cały czas dostępny na Steamie. No, w artykule pisano, że zlikwidowano wersję VR. Ja pozdrawiam Natalię serdecznie. Mijam się z prawdą. Nie mijam się z prawdą, bo jest napisane, że wersję VR zlikwidowano, że to już było zbyt wiele dla Valve, dla właściciela Steama, a to jest wersja zwykła, nie VR, jak tu widzę, nie? No to nie mijam się z prawdą. Chyba. Jednak w tym artykule napisali chyba prawdę, że zlikwidowano wersję VR jako tą, która już idzie za daleko, bo te wszystkie okropności, pornografia i tak dalej są na VR-ze dostępne. Ja się zastanawiam, no były przypadki, że ktoś zmarł grając w Diabolo. W Diabolo grał i po prostu tak długo grał, że zmarł przy komputerze. A ciekawe, ile jest przypadków, że przy takiej grze, która dostarcza najmocniejszych bodźców i seksualnych, i jakichś horrorowatych, bo to jakieś piekło, tu jest demony, cyce, no to od czegoś takiego ktoś zawału nie dostanie? No nie wiem. Ale to tak właśnie ładnie i grzecznie i kulturalnie napisać krawiec mija się z prawdą, bo można napisać ten obszczymur to chamisko wstrętne ta łajza łże jak pies. Na przykład to już by było mniej grzecznie, ale jak ktoś tak napisze, że

ostatnio takie głosy dostałem, że powinienem się właśnie spotykać z dziewczynami czy coś. Wiecie, mi się tak nie chce za bardzo w sumie. I nie wiem, czy chyba nie byłbym atrakcyjny dla jakichś kobiet za bardzo. Dzisiaj to facet musi być albo mega ciachem, albo mieć władzę, albo być bogaty. A jak tak w zasadzie w niczym się nie wyróżniasz, no to tak słabo trochę. Na straconej pozycji jesteś. Waligura pisze, że prawda mija się z krawcem. I tym gorzej dla prawdy, dodam jeszcze. Też kolejnym takim symptomem tych popierdolonych czasów jest to, że często mamy do czynienia z sytuacją, że złodziej krzyczy łapać złodzieja, nie? Jak często to jest, że jakiś łowca pedofilów okazuje się sam pedofilcem, że ten, co najwięcej nakradł, będzie tu na straży sprawiedliwości, że najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Teraz wychodzą takie różne ciekawe historyjki o Kamińskim na przykład, że gdzieś tam na imprezie biegał na czworakach i całował się z psem, nie? No to tacy ludzie mają rządzić Polską, że... Ja rozumiem, no każdemu się zdarzają dziwne hece jakieś, no ale to... Nie pchać się wtedy na afisz i nie robić z siebie zbawcę ludu może i przywódcy, nie? Jak jesteś jakimś tam wariatem, który biega na czworakach, szczeka i całuje się z psem po pijaku. Badałeś poziom testosteronu? Jak ci się nie chce, trochę dziwne. Jeszcze taki stary nie jesteś. No nie, że mi się nie chce, tak zupełnie. Właśnie mi się chce. Tylko myślę, że wiele pań mogłoby być rozczarowanych na przykład, gdyby mnie spotkało na żywo. Bo ani nie byłbym tak wygadany jak w radio. Jakieś wyobrażenie seksownego radiowca nagle by w pył się rozwiało. Okazało się, że forsom też nie śmierdzi i tak właściwie, no trzeba mieć coś do zaproponowania, nie? Innym. Może jak zadbam o siebie trochę, nie wiem, zrobię sobie zęby też, tak dalej, pójdę do fryzjera, kupię sobie ładne ciuchy, tak dalej, to się ośmielę i się zainteresuję. Tylko pytanie, czy ja bym chciał być w związku na przykład teraz już. Faktycznie, to tak... Wiecie, spotkać się na przykład z jakąś fajną dziewczyną na randkę, nie wiem, i pokochać się i tak dalej, to jak najbardziej w sumie, ale też tak się zastanawiam, czy to ma sens, tak traktować drugą osobę, nie? Że taki jest mój plan na to wszystko. Radiowcy to dość specyficzna grupa, często narcystyczna, ale ciekawa, pisze Winman. No, z tym testosteronem, no to tak, jeden będzie miał za dużo, drugi za mało. Za dużo to też niedobrze, nie? Będziesz ciągle się gdzieś trachał, zaczepiał. No, a Pajackowski, pan

Zdanie. No z pewnością. Ale to mężczyzna się powinien opiekować kobietą, a nie odwrotnie raczej. To, kurde, jaki ja staroświecki jestem. Jaka konserwa normalnie. Zaraz wyjdzie, że jestem taki prawicowy, konserwatywny i tradycyjny bardzo jednak. Mężczyzna powinien być zawsze trochę agresywny. Nosić ze sobą kolty, panie redaktorze, kolty, najlepiej dwa kolty i pruć tych koltów. No. Ale co się tym jest, no. Kiedyś rzucałem wam pomysł swój na kreskówkę Gender Police, gdzie byłaby dwójka gliniarzy, mężczyzna i kobieta, policjantka i policjant, i ona by była taka napakowana, taka twardzielka, nie, na krótko ostrzyżona, a policjant, mężczyzna taki zniewieściały, trochę delikatny i ratować go trzeba ciągle tam z opresji. Gdzieś go tam ciągną, on krzyczy tam, nie, ratunku. A i ta kobieta go ratuje. No to taka groteskowa sytuacja, nie? To, jakich by tu nie mieć poglądów, jak mocno progresywnych, no to takie śmieszne jest raczej. Taka parodia, Monty Python, nie? No. Mówiłem już swoje tutaj wymagania co do pań. Po pierwsze musi być piękna, po drugie bogata, po trzecie mądra, po czwarte powinna móc mnie obronić. No. Zawsze się trochę gwałci. To prawda. No ciekawe, czy Martin Lechowicz w końcu zrobi grę. To chyba jego największe marzenie teraz, zrobić grę o Korwinie. Właśnie. Może zrobi. Dzisiaj go nawet zachęcałem, żeby tam... mimo, że początkowo byłem tak nastawiony raczej sceptycznie i mówię, co ty z tym Korwinem, zakochałeś się w nim, czy co? Ciągle Korwin i Korwin. Korwin to, Korwin tamto, a jak Korwin, to a dzisiaj już nie, o, już nie ma Korwina, nie ma niczego. No, tak Korwin i Korwin, ale w sumie... Czemu nie? Tylko podpowiedziałem Martinowi, że w takiej grze to powinny być różne postacie. Różni... politycy, żeby tak nie zrobić z samym Korwinem. No właśnie cała siła by była w tym, że Korwin się musi na przykład skonfrontować z innymi jakimiś herosami, typu Kaczyński, wielki heros, i tak dalej. O, Emil się tu odgraża, że być może zadzwoni. No, no i proszę, da się. No była taka jakaś gra Korwin the Game. Coś było, że tam się skacze Korwinem, nie? Platformówka. Ale Martin chce zrobić przygodówkę z kolei. To uważam za dobry pomysł, no bo ile tych platformówek, nie? No ile można skakać jak debil. Przygodówka byłaby dużo lepsza, tylko że przygodówkę trudniej zrobić. Platformówka to jest jedna z najprostszych gier do zrobienia. Także jeszcze w kwietniu, no... coś się może tu wydarzyć takiego. Próbowałem sprawdzić, czy faktycznie Michael Well, Zielony Rybnik, nie żyje, tak jak tu pisaliście. Kto to pisał? Łukasz już pisał? Przepraszam, nie pamiętam, ale no, taka informacja gruchnęła, że Michael nie żyje. No i tak nie da się tego za bardzo potwierdzić, no bo tak, nie ma żadnych informacji w internecie. Ktoś by to napisał, nie? Gdzieś na Facebooku czy na kanale jakimś. Nie ma nic. Po drugie, udało mi się tu z drobną pomocą kolegi coś tam znaleźć, że... No na przykład takie nagranie, gdzie jest ten Michael i on zostaje zaatakowany przez takiego groteskowego, zmanierowanego jakiegoś transgender geja tęczowego, ale takiego... agresywnego, wiecie, coś takiego obrzydliwego, coś, co nawet we mnie, co staram się być progresywny tu i feministki i tak dalej, to we mnie to budzi jakieś obrzydzenie, taki ty kurwa, bym cię, ty fuck you, kurwa, ty szmato pierdolona, ty. A Michael jakby taki spokojny mówi, braciszku, Jezus ci wybacza i tak, no, przeproś, a będzie ci wybaczone. A ten się miota w ogóle i gały wywraca do góry i tusz mu się rozmazał i ty kurwa ty. No, coś strasznego, nie? Po prostu aż by tak się chciało trzepnąć z

liścia, tak, na odlew, taki backhand, forehand, po prostu, no bo to coś obrzydliwego. Tfu. Co ja w zasadzie nic nie mam do gejów, ale już taka groteskowa postać, jak żywcem wyjęta z jakiegoś komiksu, to taka, jeszcze taka wulgarna, zmanierowany w ogóle i tymi rączkami macha i się aż roztrzęsiony cały, kurwa. Taka jakaś Rafalala właśnie do kwadratu, nie? Straszne, straszne. Takich ludzi się powinno gdzieś tam stopować i pokazać im, że to niekoniecznie są tacy hopsiup do przodu chyba, nie? Bo się rozzuchwalą, to zaczną gdzieś tam biegać z dziurą na dupie, zaczepiać ludzi, nie wiem, coś piszczeć, skakać. Ale to tak w ogóle z każdym jest. No, rozzuchwalisz jakąś grupę, tak jak u nas zepsuto ludzi, dając te socjale, no to teraz jak nie dasz, no to nie wygrasz wyborów. Mencen, który już zapowiedział, że zlikwiduje 500+, ma według mnie zerowe teraz szanse na wygraną przez to, co powiedział. Krawcze, a jak tam audycja Anulki właśnie, no... Znaczy, to nie wiem, czy można tą panią uznać za liderkę AgroUnii, to raczej gdzieś tam pani, która zaczyna chyba swoją przygodę z AgroUnią. No, tu nie trzeba było specjalnie przekonywać, bo ja mam dużo sympatii do Kołodziejczaka akurat. I wydaje mi się, że walczy o słuszną sprawę, że jest rozsądny, że jest taki życiowy, normalny gość, który faktycznie walczy tutaj, żeby było trochę lepiej. Nie jest jakiś tam zakłamany karierowicz, nie? Zapluta, łajza, aparatczyk i tak dalej, jak większość. I debil do tego. Tylko taki normalny, no. Normalny typo. Więc ja jestem w sumie za AgroUnią, więc nie trzeba przekonywać. Na tą audycję się niestety spóźniłem srogo, bo w ogóle zapomniałem. Znaczy, byłem przekonany, że to już są te święta wielkanocne, a nie dopiero teraz, że będą. Co, teraz są, tak? Niedziela, poniedziałek jakoś coś. Nie znam się, sorry, na tych katolickich świętach. Nie obchodzę za bardzo. Już nawet zapomniałem, to kiedyś tam się Chrystus rodzi, a kiedy nas oswobodzi, to już tak się gubię w tym trochę, nie pamiętam. No teraz jest, że się rodzi, tak? No to takie głupie święto, zachwycać się malutkim Jezuskiem, taki, o jaki bubasiek, o ciu, takie święto dla kobiet, nie? Dla babci i cioci, no, taki Jezusicek fajny tutaj. Chyba ważny jest ten dorosły, co mówił i tak dalej, a nie ten Jezus Bobo. Były jakieś apokryfy, które z których można było wywnioskować, tak z nich wynikało, że ten malutki Jezusek w żłobeczku, to on mówił już. Taki mądry był, że już jako Bobo mówił. To taki koszmarny widok, jak z horroru jakiegoś. Takie, wyobraźcie sobie takiego Bobasa, który patrzy na was i mówi coś tam. Jam jest prawdą objawioną, wodą życia, którą przyniosę ci. No takie straszne, ja bym się wystraszył, bym zwiał. Mówił i to w trzech językach. O, jeszcze jak? O. Także co do Michaela, nie wiadomo. Można sobie go tak czy owak powspominać, bo to bardzo barwna postać. Ostatnie jego losy to gdzieś tam... To, co nagrywał, no to gdzieś to się tam... Przepraszam, bo jestem rozkojarzony, bo to ładne rzeczy widzę, a jestem bardzo wrażliwy na piękno, na ładne rzeczy. Co ja mówiłem, że co? Aha. Tak, że Michael w Holandii był. No i tam prowadził żywot, wiecie, taki menelski trochę, gdzieś tam szlajał się po ulicach, zbierał drobne, gdzieś tam leżał na chodniku, cieszył się, że jeszcze trochę haszu ma. No gdzieś tam się pogubił facet, znaczy to jest bardzo ciekawa postać i ja bym chętnie z nim sobie pogadał, z takim Michaelem jeszcze. Nie wiem, czy on był tutaj w nocnym radiu, czy miał być, już się pogubiłem, bo dawno temu były tu jakieś próby pogadania z Michaelem. Na pewno z nim gadałem, to pamiętam, ale nie pamiętam, czy na antenie. W ogóle jak się tak zastanowić, to dużo postaci różnych znam z internetu. Przez te lata się zebrało trochę. No i dobrze. O to w tym wszystkim chodzi trochę.

0: Czy Pismo Święte wspomina o dawnym imperium Lechitów? Coś takiego znalazłem. Taki temat. I wyobraźcie sobie, że faktycznie coś tam jest takiego. Że ludzie z Lechi gdzieś tam się spotkali. Może znajdę ten cytat tutaj. Wielka Lechia. I właśnie miłośnicy tej teorii, tego imperium Lechitów, nie, które jest trochę taką Atlantydą, czymś takim, no, jakimś tu świętym gralem, którego szukamy. Ale dla turbosłowian właśnie to, że jest o tym wspomniane faktycznie w Starym Testamencie, o tej Lechii, no to, to jest dowód na to, że było faktycznie. To było bardzo takie rozległe i potężne imperium, to wielka cywilizacja, nie? Lechicka, starożytna Lechia. Pewnego razu zebrali się Filistyni w Lechi. Była tam działka pola pełna soczewicy. Kiedy wojsko uciekało przed Filistynami, on pozostał na środku działki. Działki to może w Środzie Śląskiej tam na działkach? Nie, chyba nie. Oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo. Druga księga Samuela, 23:11-12. No, coś czułem, że wywołam wilka z lasu, bo to są tematy takie, co Jamci to lubi. Co z tymi lechitami?
1: Słuchaj, jak można pisać takie pytanie, oczywiście z tezą, czy jeśli jakiś tam stary inkunabuł, czy jakaś no jakieś pismo z czasu, uwaga, semickich, po prostu zupełnie inna kultura, wiedziała coś o Wielkiej Lechii. Kiedy Lech to mniej więcej tak legenda sprzed Mieszka, tak? Gdzieś tam. Oczywiście legenda, w którą wierzymy i tak dalej. Nie? Trudno powiedzieć, czy to jest legenda, czy to jest po prostu Lech, Czech i Rus, tak? Pamiętamy to, nie? Warszawa, no. Super. I teraz tak. Jak może wspominać o Wielkiej Lechii, kiedy faceta nie było jeszcze wieki, wieki przed.
0: Ale, ja, ale jakiego faceta? Ja się gubię.
1: Lecha, nie? Lecha. Wielka Lechia, nie? Po prostu Lecha nie było. Po prostu nie było takiej nawet legendy, nie było wzmianki.
0: Aha, aha.
1: No, rozumiesz, nie? I nagle jakiś po prostu, wiesz, semita ma wspominać o Wielkiej Lechii, kiedy jakieś takie zapiski, które się gdzieś tam pojawiły, to z czasów po prostu Mieszka, jakiegoś tam, wiesz, Żyda, który gdzieś tam pisał na temat nas, Słowian, nie? Czyli Polski, nie? W tych takich etnicznych jeszcze kwestiach. Jak, skąd oni mogli to wiedzieć? Po prostu to, wiesz, stawianie jak zwykle wozu przed koniem, nie?
0: No ale to dlaczego jest o tej Lechii w Starym Testamencie, w tej księdze Samuela, że zebrali się Filistyni w Lechii?
1: W Lachi, to jest jakieś, po prostu jakieś miasto, a nie w Lechii, kurwa. Filistyni mieszkali na terenie obecnego Izraela, gdzieś w okolicach mniej więcej obecnego Damaszku. I tak to wygląda, nie?
0: Coś w ogóle Lachi, Pan Bóg chyba tych...
1: W Lachi, a nie w Lechi. Ludzie no po prostu czytają jakieś przekłady i dokonują takich, wiesz, takich po prostu pierdołowatych przekłód, ponieważ tam występuje jakaś nazwa i oni utożsamiają to, że to jest mowa, tak, o Lechitach, nie? No. Wiesz, dla mnie po prostu ludzie, którzy zwyczajnie w świecie nie mają pojęcia o pojęciu, na przykład miałem takiego mentora swego czasu, który mówił mi, że Kitim to są Chiny, tak? Bo to Kitajce, nie? Chiny, nie? No, tylko że Kitim to była Grecja, nie?
0: Ale czekaj, ale wiesz co, bo tu mam jeszcze inny cytat. Daj mi teraz chwilkę, bo to jest taki dłuższy. Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie. Najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do Lehi. Rzekli w ten czas do nich mieszkańcy Judy. Dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? Przyszliśmy pojmać Samsona, odpowiedzieli, aby mu odpłacić za to, co nam uczynił. 3000 mieszkańców Judy udało się wówczas do Samsona na szczyt góry skalistej w Etam, z dużej litery w Etam. To jest Etam. Dowód na to, że...
1: Na to, że Etam już tam, kurwa, był, tak.
0: Góra skalista w Etam, czyli jakaś kraina Etam, czyli to... Od Etama założona, tak? Kraina
1: albo
0: Etam.
1: Od Edomu. Trudno powiedzieć, ale powiem ci szczerze, była to na pewno wojna bardzo lokalna, mało znacząca, gdzieś na terenie Izraela, jakieś miasto, jakaś po prostu jakiś region jest tak nazwany mniej więcej Lehi. Trzeba zajrzeć po prostu do oryginału hebrajskiego, sprawdzić to, co autor miał na myśli, nie pieprzyć bzdur po prostu, zwyczajnie świecie, nie? No Boże, ja po prostu w tym temacie troszeczkę, wiesz, jak wiesz, mam...
0: Ale spoko, ty się, wiesz, nie denerwuj, bo nawet ten...
1: Ja się nie denerwuję, ten, ja tylko się śmieję artykuł, po prostu.
0: Wiesz,
1: jak
0: ten
1: można
0: artykuł...
1: być tak głupio naiwnym, nie?
0: Znaczy ten... No, sam ten artykuł na portalu to jest taki raczej, wiesz, w żartobliwym tonie napisany, więc tutaj nikt...
1: No to dobrze, to ty przynajmniej wyjaśniłeś, że to jakaś, po prostu, wiesz, strona, która... No śmieje się albo po prostu trywializuje pewne tematy, nie? Ale wielka Lehia po prostu jest z czasów... uwaga, Samson to stary, to jest... Jeśli Dawid jest 1000 lat przed naszą erą, a to były czasy jeszcze, kiedy Izrael nie miał królów, tak? Czyli to były czasy tak zwanych sędziów. Setki lat wcześniej. Jaka Lehia? Oni nie wiedzieli, kurwa, gdzie jest po prostu Norwegia. Rozumiesz, nie? O to chodzi, nie? W tym całym procesie myślowym. Po prostu skąd ludzie biorą te teorie? Ja myślę, że po prostu są zwyczajnie niewykształceni w podstawach, a co dopiero w temacie jakimś, nie?
0: No, jest tutaj, tak jak ty mniej więcej też mówisz, wytłumaczone, że to przez różne zawirowania z tłumaczeniami, że tak naprawdę to ta Ramat Lehi to jakieś wzgórze Szczęki, jest tak naprawdę...
1: Tak. No. Cała historia wzgórze Szczęki, generalnie tam, gdzie Samson szczęką ośną zabił iluś tam set Filistynów, nie, i tak dalej, nie. No.
0: A ty wierzysz, słuchaj, ty wierzysz, ja mam ci to, że naprawdę istniał taki Samson, Salomon, Lech Czech i Rus. Bo ja w ogóle...
1: To
0: raczej są mitologiczne postacie. Ale... Teraz się mówi w ogóle, że takie postacie jak Samson czy ten, no...
1: Słuchaj...
0: Że to są postacie mityczne, nie?
1: Tak, to najprawdopodobniej tak jest i nie będę wchodził w polemikę z ludźmi, którzy wierzą w to, że Księga Genezis jest najstarsza, bo jest pierwsza. Nie jest najstarsza. Tak jak w Nowym Testamencie najstarszymi rzeczami nie jest Ewangelia, tylko listy świętego Pawła, której nijak o dziewicach nie wspominał. Najstarszą potwierdzoną pisemnie przez znawców księgą jest bodajże jakiś hymn, który jest z czasów dużo, dużo późniejszych i chyba to jest pieśń Debory czy coś takiego. Generalnie było to pisane dużo później, upgrade'y, potem... scalanie tego wszystkiego do jednego kanonu sprawia, że ludzie mają bardzo mylne pojęcie od tego, jak powstało Pismo Święte, Biblia, kanony żydowskie, potem chrześcijańskie, i generalnie mogą sobie wnioskować na tematy typu czy tam, dajmy na to, ktoś miał pępek, nie? Tam Adam i Ewa, nie? No, ale kiedy dojdziesz po prostu do tych czasów Sumeru, że to jest po prostu taka po prostu zrzynka bardzo mocna starszych po prostu kultur, że te legendy, czy tam mity, czy przekazy sumeryjskie były wcześniejsze, potem przeszły do Babilonu, Asyrii, stąd religia i tak dalej, że to wszystko się mieszało, że to był synkretyzm i mocne po prostu przegięcie w taki bryk, który my teraz czytamy i myślimy, że to jest pokładane według chronologicznego jakiegoś sensu, a to nie ma sensu, ponieważ było pisane w czasach uprowadzenia babilońskiego, więc na wieki, wieki później i tak dalej, nie? Więc wiadomo, że są ignoranci, przepraszam za ten, co chce zrobić o Korwinie jakąś przygodówkę, że ma to w dupie, no, ale są ludzie, którzy nie mają to w dupie, którzy to badają i są profesjonalistami w tej kwestii i żaden pan, po prostu, który chce zrobić grę o kimś tam, bo go nie lubi, albo lubi, nie wiem, nie mam pojęcia, może zrobi grę o sobie i napisze własną historię, nie? On ma wystarczająco dużo, po prostu, wiesz, mi się wydaje, jak to mówił do Korwin, no, Korwin do niego mówił mistrzu. No ja pierdolę, no.
0: Do Martina mówił Korwin mistrzu? No.
1: Tak, chyba tak. Chyba tak, on się chyba nawet tak chwalił, nie?
0: Nie, no, ja znam historię, jedno z największych osiągnięć Michała Gieresia to, że Korwin do niego powiedział, ty debilu. To on się tym lubi się chwalić,
1: no,
0: ale to
1: faktycznie,
0: że...
1: faktycznie jest problem, nie?
0: No, Michał się często chwali tym, że Korwin nazwał go debilem, ale to, że do Martina Lechowicza z kolei mówił mistrzu, to nie słyszałem.
1: No, nie tak słyszałem, ale to dobra, może to jest plotka. Ja nie mam nic przeciwko Lechowiczowi i jego wspaniałym tekstom, piosenkom, bo są genialne.
0: Ale Martin Lechowicz by ci powiedział, że to nie jest takie ważne. Ważny jest Jezus. Jezus, co ja się mam zastanawiać, jak ja mówię językami i spotkałem Jezusa. Co mnie to obchodzi? Czy był jakiś tam Lech, Czech i Rus?
1: No dobrze, spotkałeś Jezusa, ale czy on spytał się tego Jezusa, a czy ty naprawdę się urodziłeś z dziewicy? Albo... czy ty naprawdę chodziłeś po wodzie, albo jak Dionizos robiłeś wodę z wino z wody, czy odwrotnie, to nieważne, nie? Ważne jest to, że on mówi, że spotkał kogoś. Ja też mogę cię spotkać i powiedzieć, jakiś kurwa szedł tutaj taki, spotkałem go, no i co z tego? Ale poznałeś go? Wypiłeś z nim, jak to mówię, zjadłeś beczkę soli, wypiłeś z nim wino, pogadałeś, co ty masz na myśli, chłopie? No jeśli tak, no to spoko.
0: No ja nie wiem.
1: Mi się wydaje, że ja chyba bardziej porozmawiałem z tym Jezusem na tyle długo, żeby wiedzieć, że to są bzdury. To, w co wierzy pan Martin, jest mało istotne. Ważne jest, czy Jezus powie, no spotkałem jakiegoś Lechowicza, czy tam jakiegoś Jamcito, wiesz, ale on się zainteresował, kim ja tak naprawdę byłem, albo... kim ja jestem i przestań po prostu gadać bzdury, że go znasz, ty go nie znasz. Mówisz, ty go spotkałeś, tak? Spotkałeś? No bo ci pomógł. No dobra, spotkałeś go, pomógł ci, nie? Tam coś tam uzdrowił cię, wygonił demona i tak dalej. Super. Fajnie. Ale czy ty go znasz tak naprawdę?
0: To, co no to, on to sądzi... ciężko, tu ciężko jakoś no, coś rozsądzić, ciężko. Bo to są
1: to
0: bardzo
1: ciężko,
0: takie
1: prostu,
0: osobiste, wiesz, relacje z tym Jezusem.
1: No dokładnie.
0: I to tutaj nikt nikogo nie przekona, jak tego
1: tak
0: nie doświadczysz.
1: Z tymi pismami, tak, że wielka Lechia, bo ktoś tam po prostu napisał, bo podobne jest słowo danej miejscowości czy danego regionu. No stary, po prostu trochę powagi, nie? Albo jesteś po prostu profesjonalistą. Nawet nie musisz być profesjonalistą. Zainteresuj się podstawami, geografii, po prostu wiedz, że po prostu nie mogli oni wspominać o Lechii, bo są inne tam kwestie po prostu z tej kwestii, czy rasa biała była dominująca tam, wiesz, na północy. No była dominująca na północy. Są na to, wiesz, archeologiczne, po prostu, wiesz, jakieś przesłania i tak dalej. Ja mówię... ludzie, przestańcie ściemniać, po prostu wierzcie sobie, w co wierzycie. Nikt wam nie zabroni wierzyć w to, czy Adam miał pępek, czy po prostu wiesz, czy był z żebra i tak dalej, czy z gliny, wiesz. To nieistotne, no, Ewa, nie? Tam z żebra, nie?
0: No dobra,
1: ważne
0: stary,
1: jest, żeby troszeczkę po prostu, wiesz, pokopać w tych po prostu analogiach w tej kulturze i przestać robić z siebie kompletnego idiotę i ignoranta, bo jeśli jesteś ignorantem, chociaż możesz pisać piękne teksty i fajne piosenki trafne na obecny czas, to będziesz po prostu wychodził na debila nie tylko dlatego, że po prostu, wiesz,
0: Panie,
1: bolałeś,
0: nie obrażaj pan, bolałeś, dobre?
1: No. Nie, wychodzisz na debila tylko dlatego, no to tak powiem, ktoś kogoś nazwał debilem, tak? I się z tego szczyci. A ktoś powie, ale ja mam to w dupie, wiesz, co ty mówisz. Rozumiesz?
0: No dobra.
1: Nieważne jaki jest argument, bo ilość argumentów nie przekona idioty. Rozumiesz?
0: No dobra, jam ci to postawmy może tutaj kropkę.
1: Jeśli ktoś chce być idiotą, to będzie w jakimś temacie idiotą. Nie,
0: rozumiem.
1: Ja nie będę po prostu, wiesz, wchodził w polemikę, czy ja cię lubię, czy cię nie lubię, a chciałbym wiedzieć po prostu dowody na jego tezę i to wszystko, nie? A reszta po prostu, wiesz, no, życie weryfikuje.
0: No, niestety nigdy postawy. Prawdopodobnie nie dojdzie do dyskusji. Jam ci to Martin Lechowicz, bo nie spodziewam się, żeby Martin chciał
1: rozmawiać. No pewnie, wiadomo, że ja tutaj przychodzę, bo nienawidzę ludzi, nie? Przecież to jest teza Lechowicza. On to powtarza jak mantrę z każdym. To jest taka socjotechnika. Nie masz odpowiedzi, więc powiesz, ty nienawidzisz ludzi.
0: Ale ty wiesz, ty na przykład... Ludzi.
1: A wiesz dlaczego? Bo się nie zgadzam z pewnymi ludźmi w danym temacie.
0: Ale więc słuchaj, mówisz... ale ja myślę, że ty faktycznie no, jesteś troszeczkę agresywny i tak dalej, a on jest z kolei bardzo uczulony. Wiem, że facet... Właśnie czemu sobie Martin nie weźmie tego do serca, że mężczyzna powinien być trochę agresywny, że dobrze Korwin mówi, no to niech jam ci to będzie trochę agresywny. Może masz rację, może to jest jakiś lęk przed tym, że się człowiek skonfrontuje z różnymi danymi, których nie będzie w stanie, wiesz, nawet sprawdzić, zweryfikować i ty go tam zagadasz, zasypiesz go jakimiś dokumentami, tłumaczeniami, a on ma tego Jezusa, no i jego ten Jezus interesuje.
1: A on powie, mam to w dupie, nie?
0: No tak powie, no pewnie tak powie.
1: To jest ham. I ty wtedy wychodzisz na chama, a nie ja.
0: No dobra.
1: Spoko.
0: Dobra,
1: ja mówię,
0: słuchaj.
1: Ja mówię, okej, spoko, masz to w dupie. Powiedziałeś po prostu, że wiesz, proktologia jest twoim po prostu clue twojej wypowiedzi i to wszystko, nie? Ale generalnie nie przekonał on mnie, nie dlatego, że nie próbowałem rozmawiać, próbowałem, ale on po prostu ciągle powtarza, jak nie ma po prostu odpowiedzi, ty nienawidzisz. To równie dobrze, Krawiec, ja bym ci tak powiedział teraz tak. Mówiłeś, że należy tych... wiesz, morderców i tak dalej, kula w łeb i tak dalej, nie? Albo zrobić im to samo, nie? No nie, ja sobie nie wyobrażam, żeby gwałciciela gwałcić, nie? Nie wyobrażam sobie. Ja uważam po prostu, że należy po prostu prosto, krótko na temat z takimi ludźmi postępować i to wszystko. A jeśli ludzie mówią ci po prostu takie brednie i mówią, mają to w dupie, tak naprawdę mają w dupie wszystkich innych. Są po prostu zapatrzonymi w siebie ludźmi, którzy mają własnych fanów, własnych przytakiwaczy. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Mów nam nie o gównie.
0: No dobra, ja ci to, już wystarczy, bo ja się w sumie w tym przypadku nie dziwiłbym Lechowiczowi, że nie chciałby z tobą gadać, bo tak go podsumowujesz i tak go określasz, no to ja też bym nie chciał gadać.
1: Ja powiedziałem na początku,
0: co z tego, że możesz mieć rację w niektórych sprawach, jak sama rozmowa byłaby bardzo nieprzyjemna. Ja na przykład, jak ktoś mnie obraża czy coś, no to ja też nie chcę mi się gadać.
1: No właśnie,
0: ale słuchaj, ale...
1: Najśmieszniejsze, kiedy ktoś cię obraża na początku, a potem mówi ci, że to ty nienawidzisz ludzi. I to jest, kurde, problem.
0: No Martin jest bardzo wrażliwy i uczulony na jakąś taką agresję słowną, na ataki. Nie lubi tego i niekoniecznie w 100% ma to związek z tym, że się boi czegoś czy coś. Po prostu no tak ma, że nie lubi
1: ja
0: tego.
1: Ja myślę, że brak argumentów zawsze...
0: Inna sprawa, że dzisiaj jest to...
1: Powiedziałeś, wracam do tego...
0: A to szybciutko, bo chciałbym już, wiesz, zakończyć, bo jakby...
1: Jeśli ja bym powiedział ci, że po tym, co powiedziałeś na początku o tych mordercach i tak dalej, to jesteś faszystą i nie będę z tobą rozmawiał i mam to w dupie. Czy to byłby dla ciebie argument?
0: To jest dzisiaj bardzo popularny sposób prowadzenia dyskusji.
1: Dokładnie, rząd, rozmowy,
0: a nasz rząd, jaki jest uczulony na wszelką agresję.
1: Dokładnie to samo.
0: Wiesz, ty przyjdziesz i powiesz im, co za aferą tą, gdzie rozliczenie, dlaczego ten człowiek jest dalej na stanowisku. A on ci powie, proszę pana, z kimś tak agresywnym jak pan nie mam zwyczaju konwersować.
1: Do widzenia. Albo z ruską onucą i tak dalej. Nie, możesz powiedzieć.
0: To jest bardzo wygodne. Bardzo wygodne. Dobra, ja mam ci to, bo mam kolejną osobę, która chciałaby sobie pogadać na antenie. Dzięki za telefon. Trzymaj się, hej. No dobra. Chyba zadzwoni ostatecznie Emil, który tu czekał, żeby się wbić. No, ja wolę rozmowę tutaj no taką nie w stylu konferencji. U szabla to widać, nie? Przekrzykują się, 5 osób na antenie, drą się, wyzywają, no bo to prowokuje takie sytuacje, jak jest dużo osób na antenie, no i są emocje. Wiadomo, że takie tematy jak polityka, religia, społeczeństwo, lewica, prawica, środkowica, to ludzi mocno podpala. A jak gadamy sobie w cztery oczy, to jest trochę lepiej. Łatwiej zapanować. No to czekamy w takim razie. Może Emil zadzwoni za moment. Dajmy mu tam chwilę, żeby okiełznał. Ale tutaj nie mam, żeby... Musisz dodać sobie nocne radio do kontaktów. Przede wszystkim wyszukać nocne radio, dodać. Mi się wtedy tu pojawi. Zaakceptuję od razu i możemy gadać. No dobra. Hugh Jackman, czyli odtwórca roli Wolverina, Rosomaka słynnego, superbohatera, ma raka skóry. W ogóle i inny artykuł znalazłem, że jak się nazywa ten, co gra Thora? Zaraz tutaj znajdziemy, sobie przypomnę, to ten jegomość z kolei ma jakiś podwójny gen predysponujący go do nowotwora. Chodzi oczywiście o pana Chrisa Hemswortha. No i tak kolejna refleksja, że często patrzymy na tych wspaniałych aktorów, piękni, nie, przystojni, bogaci i tak dalej i wydaje nam się, że to pełnia szczęścia. Grasz jakiegoś w ogóle herosa, którego wszyscy uwielbiają. Masz pieniądze, sławę, bogactwo. A tak naprawdę widzicie, choroba, nie? I się nagle okazuje, że nie tak słodko. Żadna ilość faktów nie przekona idioty. Mark Twain. Windman tu przytacza. No to chyba Mark Twain też powiedział, że łatwiej jest kogoś oszukać, o wiele łatwiej jest kogoś oszukać, niż przekonać go, że został oszukany. Bo nikt się nie chce przyznać do tego, że dał ciała, że pomylił się. Każdy będzie do ostatnich sił walczył, nie? O to, że jego racja jest racja najmojsza. No tacy są ludzie. No. Ludzie w ogóle mają takie łatwe do przewidzenia zachowania. Na przykład większość ludzi, których spotkacie, będzie, jak się o coś zapytacie, to będzie, to postara się udzielić wam jak najszybszej odpowiedzi na zasadzie skojarzeń. Nie będzie analizować, zastanawiać się, czy ja mogę ten argument przytoczyć, czy nie, tylko skojarzenie. Człowiek tak działa. Dlatego też, jak zapytasz się kogoś, co pije krowa, taki znany żart wśród, nie wiem, tam dzieciarni, się zapytać kogoś, co pije krowa, i ktoś od razu wystrzeli mleko, nie? I to właśnie tak działa nasz mózg. I większość ludzi tak operuje tym swoim komputerkiem. Antykwariusz przestrzega tutaj przed Emilem, że to przykład trollingu. No zobaczymy, zobaczymy. Może zadzwoni. Coś tu pisze, że szuka hasła i tak dalej. No, ja z każdym mogę pogadać. No. Zobaczymy. Czy serio wierzę? Ani wierzę, ani nie wierzę. No to. Tak szczerze mówiąc, jakoś tam się tym bardzo nie przejmuję, czy zadzwoni, czy nie. Zadzwoni to fajnie, nie zadzwoni to też fajnie. Albo takie zarzucanie częste, że jestem naiwny, bo wierzę tu w coś. No kurde, no to mówiłem wam. Mam w kieszeni gumę do rzucia. I wy odpowiadacie, no to fajnie, krawiec. A ja mówię, haha! Ale jesteście flajerami, wcale nie gumę do rzucia, tylko długopis. No i czego to dowodzi, że co, że jesteście naiwni, bo uwierzyliście, że mam w kieszeni gumę do rzucia, a tak naprawdę długopis mam? No, ludzie. Katarzyna Bosacka to taka pani, która zasłynęła tym, że tworzyła program pod tytułem Wiem, co jem, na przykład. No taka specjalistka od żywności, która często rozpisuje się, czy opowiada o tym, jak niezdrowo jemy, że są różne szkodliwe substancje, konserwanty i tak dalej, analizuje składy. No to przyjrzała się kremówkom, które były rozdawane niedawno w Pedolino, taki pociąg Pedolino. No i z okazji Dni Papieskich rozdawano tam kremówki, czy można było kupić, nie wiem. W każdym razie ta kremówka, okazuje się, że ona jest trochę jak ten papież nasz, że z wierzchu piękna, ładna, biała, smakowicie wygląda, a skład no, niespecjalnie, a w środku sam syf, no, można powiedzieć. Substancja zagęszczająca, cukier, skrobia modyfikowana, mleko w proszku, trzy rodzaje konserwantów tam dodali aż. No bardzo się przejmowali tym, żeby to jak najdłużej wytrzymało. Najlepiej jeszcze, żeby przeżyło apokalipsę, nie? I ludzie będą znajdowali te kremówki za 100 lat i one będą jak dopiero co upieczone. Bo są aż trzy różne tu substancje konserwujące E, o różnych tu kodach E. Jakieś kolejne substancje zagęszczające E401, sól, masa jajowa, czyli też coś takiego niespecjalnego, nie? Jakieś jaja w proszku, margaryna, tłuszcz palmowy, nie? Zwężający tętnicę. Jemy to na potęgę, to bardzo niezdrowe, ten tłuszcz palmowy, najgorszy rodzaj tłuszczu, do tego bardzo nieekologiczne, no bo te lasy deszczowe się wycina cały czas. Najtańszy, najbardziej lichy tłuszcz. Substancje spulchniające, substancje konserwujące, znowu aromaty, orzeszki arachidowe, na które wiele osób ma uczulenie. Soja, no, syf taki trochę, nie? No, masz rację, Korasie, to, ale to widzisz, to ludzie też tak często się wyzłośliwiają, że sama jest trochę przy kości ta pani, że... Ale weźcie pod uwagę, że niektórzy na przykład genetycznie tak mają, że mogą nawet niewiele jeść, a są, troszkę mają nadwagę, no. Ale no pani jak pani, no czy każdy musi wyglądać jak blockbusterowa, znana aktorka, modelka, no to po prostu jest pani, no nie wiem, taka, której zadaniem nie jest zachwycić was urodą swoją, tylko opowiadać o jedzeniu. No ale no tak się mówi, że ktoś powinien dawać przykład, nie, że jak tak jest za zdrowiem, jak promuje zdrowe jedzenie, to sama powinna wyglądać pięknie i zdrowo. No ale mówię, no nie każdy ma to szczęście, że ma dobrą przemianę materii, dobre geny i tak dalej. Nie ma dowodów na to, że papież, wapież tutaj napisał, no W jest obok A, wapież, wiedział o składzie kremówek. Powiem więcej, nie ma dowodów na to, że Franciszek wiedział o wojnie na Ukrainie też. A dziad wiedział, nie powiedział, prawda? Wiedział, tylko nie chciał wychodzić ze swojej strefy komfortu. I pozostawał w swojej bańce informacyjnej, w której było tylko, że zostań z nami, jesteś kochany, uwielbiamy cię, mdlejemy na twój widok, jesteś taki wybitny. I płakali, i to mu odpowiadało. A jakieś tam brudy, ciemne sprawki, to nie jest przyjemne takimi rzeczami się zajmować. Krawiec, a ty po maturze chodziłeś na kremówki? Zapytuje Łukacjusz. Nie, ja właśnie jestem z pokolenia tego, które chodziło na jabole pod śmietnikiem. Czasem się nawet piło jakimś te jabole z kumplami. To bardziej na piwo, na piłkę, na kosza, na rowery, na jabole, to takie rzeczy. To kiedyś mówiłem, że ten papież to był taki, no, taki mamlas trochę, taki jakiś, nie wiem, kumple tam, Lolek, idziesz na browarkę? Nie mogę. Dziś idę na kremówki. No to wiecie co, to taki, chyba się z niego śmiali trochę, nie? Inni rówieśnicy. Na kremówki. Nie ma jak dobre ciacho. A Tom twierdzi, że nie ma tam żadnej otyłości dziedziczonej, tylko ludzie z upośledzoną przemianą lipazy, liporoteinowej, trudne słowo, tyją na potęgę. Ich liczba jest błędem statystycznym. No nie wiem, może ma rację, no, ale wydaje mi się, że chyba nie wszyscy rodzimy się z jednakowymi predyspozycjami tam biologicznymi, nie? Jednak dużo zależy od tych genów i ktoś ma lepszą przemianę materii, tak z bazy, ktoś ma gorszą. Ja na przykład mam całe życie bardzo dobrą przemianę materii. Teraz troszeczkę powolutku to zaczyna siadać, no bo z wiekiem siada ta odporność. Zależy też od wieku. Na przykład starsze kobitki, no to będą, gdzieś tam im się będzie coś odkładać, tu w pupie, tu w bioderkach, no bo to z wiekiem się wiąże też. No więc takie podsumowanie, że nic nie ma tutaj takiego, tylko ludzie mają upośledzoną przemianę lipazy. Wydaje mi się, że to jakieś uproszczenie może być takie, że... Chciał się tu Tom wykazać, że coś wie, nie? Bardziej. Sprawdzam, bo poprzednie... O, czekaj, coś tu przyszło. A nie, to tutaj koleżanka. O, jakie ładne rzeczy, proszę. No cudo, cudo. Jaka brzoskwinka piękna tutaj. Bardzo miło, bardzo mi jest miło. Ja sobie to za chwilkę tak dokładniej zobaczę, bo na razie tu nie mogę, bo jak sobie coś tu włączę, to... No. No jak nie umiesz się zalogować? Nie poddawaj się, Emil, nie poddawaj się. Nie bądź miękka faja, wygrasz z tym Skype'em. Albo poproś sztuczną inteligencję, to może się za ciebie zaloguje i w ogóle za ciebie jeszcze będzie gadać. Dzisiaj to możliwe wszystko jest. No ale fakt, że Skype nie jest najbardziej przystępnym programem. No to nic, Emil, spróbuj sobie na spokojnie to zrobić, skonfigurować, tam uruchomić tego Skype'a i ten. I następnym razem zapraszam na antenę. Produkcja filmu Klecha, to jest film, do którego swojego kutasa przytyka TVP. I to miał być, to miał być taki film o księżach tam dręczonych przez bezpiekę i w ogóle. Już miał być w 2019, miał wyjść, ale to się ciągle przedłuża i pod znakiem zapytania ta produkcja stoi. Teraz się okazuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego żąda, żeby pewne sceny z tego filmu wyciąć. I tak to właśnie jest. Jak się wiążesz z takimi ludźmi, z jakimiś instytucjami publicznymi, z politykami, to zawsze tak skończysz, że skończy się awanturą, będą od ciebie żądać, że coś masz dodać, kogoś masz poszkalować, a kogoś masz wychwalać. To dziękuję za taką twórczość. Ale to taki miał być bardzo poprawny, boży film, taki kościółkowy, co jakieś sceny tutaj były niewłaściwe, jak to? No. I skończy się tak, że minister Gliński będzie się na wasz temat wypowiadał na gazeta.pl, na Interin, na Onecie i na WP i tyle będziecie z tego mieli. Spoko, panie Emilu, jak mówię, weź pan sobie na spokojnie któregoś dnia siądź, może jakiś tutorialik na Skype'ie, znaczy ten na YouTubie się znajdzie na przykład, jak skonfigurować. No ja to rozumiem, że nie każdy jest dobry w internety i tak dalej. Nic straconego. A ciekawy news, że amerykańska bomba atomowa mogła zostać uszkodzona w bazie w Holandii. Gdzieś tam transportowano, nie wiem, spadła, im się dziura zrobiła, zakleili taśmą. No zabawnie się czyta o tym, nie? Że bomba atomowa się uszkodziła i tu skrzywiona jakaś, coś tu spadło. No fajnie. Szkoda, że nie pierdyknęło to. Po prostu takie ups. I jebudł grzyb atomowy gdzieś nad Holandią, bo spadła bombka. Bo pani sprzątaczka przyszła, akurat szmatą przecierała, kopnęła, spadł kwiatek na tą bombę, dziura się zrobiła. Kurwa. Młodzi nie wierzą w to, co widzą. No to zawsze tak było. To znaczy, młodzi są bardzo wyczuleni na ściemę. To znaczy, może na pewien rodzaj ściemy. Na propagandę, na takie rzeczy. Młodzi lubią szczerość, młodzi lubią szczery przekaz. A staruszkowie to łapią wszystko. Coś im tam pokażesz. No, czego przykładem jest to, że TVP stało się taką telewizją geriatryczną. Były jakieś wyniki badań, że właściwie to starsze osoby głównie dzisiaj oglądają to TVP, tylko już nikt, kto nie jest jakimś dziaduniem czy babunią, już nie chce tego syfu za bardzo oglądać. Może coś takiego jest, że z wiekiem stajemy się coraz bardziej ufni w to, co nam serwują jakieś przekaziory.

O, tu nie sprawdzę linka, bo musiałbym się zalogować na. Na Reddita, bo materiał jest od 18 lat, znaczy trzeba mieć powyżej 18, a żeby to udowodnić, trzeba się zalogować, a ja nie mam konta na Reddicie, więc nie zaglądnę tutaj. Mariusz, byś zadzwonił tutaj i pogadał, a nie wklejacie mi tylko. W ogóle bardzo dużo ludzi mi różne rzeczy wkleja. Każdego dnia dostaję ileś tam wklejek. Patrz krawiec, pa, a pa na to, nie? Nie musicie mi tak dużo. Naprawdę, jak coś macie wyjątkowego, to tak, ale tak wszystko, co wam wpadnie w oko, w ucho, to mi to przeklejacie. No ludzie, ja potem muszę to wertować, sprawdzać. No nie chcę was zlewać, tak, że po prostu już nawet nie sprawdzać, co mi tam zapodajecie, i to trochę pochłania czasu, no. Nie chodzi o wiek, tylko o czasy, w których dorastali, wtedy więcej ludzi było prawdomównych, pisze Damian. No, to nie głupie. I powiedziane słowo coś tam znaczyło. No, trochę tak to chyba wygląda, faktycznie. Im się dalej cofniemy w przeszłość, tym bardziej słowo miało pewną wagę. No bo nie można było sobie tak lekko kłamać, bo jak się straciło dobre imię i zasłynęło się jako ściemniacz, no to się było przegranym. No, nie było czegoś takiego jak szum informacyjny, jakiś medialny. Ciężko było zweryfikować wiele rzeczy, nie? I powiedzmy, no nie wiem, ktoś tam był świadkiem w jakiejś ważnej sprawie, czy to morderca, czy nie morderca. No to ktoś, kto wychodził, kto miał dobre imię i zeznawał w tej sprawie, no to było coś, nie? To było coś. No tak dla ludzi na pewno tam szlachetnie urodzonych też to słowo było ważne, tak? No bo to w interesach miało znaczenie też duże. Znaczy inne, chodzi mi o to, że inne środowisko zupełnie, nie? Inny świat, który jakby no, mocno promował to, żeby jednak no, uważać na to, co się mówi, czy się kłamie, czy się nie kłamie. No i faktycznie może tak jest, że ci starsi ludzie to są tacy ufni z tego powodu też.

niepełnosprawny influencer odpowiada Mencenowi, no, który rzucił taką myśl, że każdy jest kowalem swojego losu. No i tu mamy osobę niepełnosprawną, cierpiącą na chorobę Duchenna, nie wiem, czy dobrze czytam. No w każdym razie jest tu jakiś taki no, zdeformowany lekko człowiek, tak? Do aparatury podłączony. I to jest jakiś znany niepełnosprawny influencer. Pan Sawicki. I on porusza takie tematy właśnie niepełnosprawności. Jest znaną osobą, która, no można powiedzieć, że w życiu osiągnęła jakiś sukces, no ale odpowiada temu Mencenowi, że mogę się panu zaśmiać tylko w twarz, nie? Że to nie jest tak do końca, że każdy jest kowalem własnego losu i koniec, kropka. No, wielu z nas, z was tutaj, no, wielu ludzi ma naprawdę pod górę, nie? Rodzą się, powiedzmy, w biednej rodzinie, gdzie się o nich nie dba. Los ich też nie oszczędza, różne się przykre rzeczy przytrafiają, czy choroba, czy coś zupełnie niezależnego od nas. No i takie mówienie, że każdy jest kowalem własnego losu, nie? A ktoś inny się urodzi w takiej rodzinie, gdzie zadbają o to, żeby miał dobre wykształcenie, dobry start, pieniądze na rozpoczęcie, gdzie nie będą musieli się przejmować wieloma rzeczami, którymi musi się przejmować inna osoba. Więc ja też bym się tutaj zaśmiał z pana Mencena, że takie komunały tutaj wygłasza. Znaczy, różnie można na to patrzeć, bo dużo prawdy też w tym jest, że każdy jest faktycznie kowalem własnego losu. Dużo od nas też zależy. No ale to takie, to jedno z tych porzekadeł, które można łatwo podważyć, jak się chce. Nowy haracz dla tych, co grzeją gazem, to pewnie dostanę po kieszeni, bo mam dom na gaz, można powiedzieć. W ogóle nie wiem, czy ja się tym gazem nie podtruwam trochę, bo tu ta instalacja gazowa już trochę ma. To wiecie, to jest takie mieszkanie, które już, no, trzeba by tu myśleć o remoncie coś. I no, mówiłem wam o tych rewelacjach, że nagle naukowcy doszli do wniosku, że te kuchenki gazowe różne, to one są sporym zagrożeniem, bo one są bardzo często nieszczelne, trochę się tego gazu ulatnia, który nas podtruwa stopniowo. Trzeba uważać z tym. To nie jest tak, że kuchenka wyłączona i mamy spokój, nie? A ja tu mam ogrzewanie na gaz. Tak dziwnie strzela ta instalacja. Jak włączę sobie tu ogrzewanie, to jakieś takie pyknięcia co chwilę są. Może coś tam już się zatkało, przytkało. No niby co jakiś czas przychodzi taka kontrola, przychodzą kominiarze i jacyś tacy ni to kominiarze, nie wiem, czy to kominiarz, czy nie. No w każdym razie przychodzą specjaliści, mają różne mierniki i sprawdzają, czy się tam gaz nie ulatnia. Propaganda PiS działa. 24% Polaków uwierzyło, że Tusk chce zakazać mięsa. To w ogóle jest śmieszny temat, nie? Jak tak patrzę na Kloda, na Michała, który tak się o to rzuca, że krawiec wam każe jeść robaki. Przecież to jest, no jak... Człowieku, czy ty poważny jesteś? Czy ty, masz ty rozum i godność człowieka w ogóle? No, to w ogóle nie ma szans na to, żeby ktokolwiek nam coś tu zakazał, mięsa, nakazał jeść robaki. No to jest totalna abstrakcja. To jest, możemy o tym rozmawiać w kategoriach takich, że stopniowo będzie, to będzie jakaś ewolucja bardzo stopniowa, powolna, że jak to jest jakieś takie zachęcenie do dyskusji o tym, no, ile tego mięsa jemy, czy można by to czymś zamienić, a nie tak uprościć to do takiej debilowatej jakiejś swojej własnej refleksji, że o, krawiec wam każe jeść robaki. Nie słuchajcie go i broń Boże mu nie wpłacajcie, bo on, jak wpłacicie krawcowi, to będziecie jeść robaki.
no człowieku, no to pięciolatek tak może myśleć, nie? Weź trochę się stuknij w dyńkę. Krawiec, ja już nie chcę jeść robaków, mam dość, odwołaj rozkaz, pisze Mechran. Nie odwołam. Bo ja ze Schwabem mam tu układ, dostaję pieniądze od służb, jeszcze mam dzisiaj dwie rodziny do rozbicia i mam tu pewne, dostałem mailem, co mam powiedzieć wam właśnie. Panie Krawiec, proszę zachęcić ludzi do jedzenia robaków. Dobrze, no nie bądź taki, jedz robaki. Wszystkie fajne dziewczyny i chłopaki jedzą dzisiaj pyszne robaki. Oh yeah! Najsmaczniejsza jest glizda, to rzecz oczywista. Oczywista. Robak z rana jak śmietana. No. Nie wiem, czy wypełniłem tutaj. Chociaż tak mówię, że ciężko, żeby tu zrobić jakąś taką nagłą rewolucję i ludzi zmusić do robienia czegoś takiego okropnego, jak jedzenie tych robaków. Chociaż no, to jest podwójnie głupkowate to wszystko, no bo my te robaki jemy już chcąc, nie chcąc, jakaś mąka ze świerszczy i tak dalej. No ale z drugiej strony popatrzcie, no już niebawem nie będzie zakaz posiadania samochodów spalinowych. Coś tam podpisali, tak? Że elektryki już myślą o tym, że każdy będzie miał w domu specjalne gniazdko do ładowania samochodów i tak dalej, więc tak jakoś nagle nam starają się, bo to no, oczywiście zawsze jest jakiś tam okres przejściowy i tak dalej, ale to tak jakoś niebawem ma się stać, nie? Że już nie będzie można mieć samochodów spalinowych. No może jeszcze nas czymś zaskoczą. O, Rosjanie porywają tysiące ukraińskich dzieci. No ale mówią, że oddadzą. Tak, a jak Rosjanie coś mówią, to mówią. No. Pewnie niezłe pranie mózgów robi dzieciom ta federacja rosyjska. Dzieci, poproście teraz Żeleńskiego. Panie Żeleński, daj nam cukierki. Dzieci tam proszą i nic. A teraz, drogie dzieci, wznieśmy rączki ku górze i poprośmy. Panie Władimirze Władimirowiczu Putinie, daj nam cukierki. No i tam się klapka gdzieś otwiera w suficie i cukierasy lecą, nie? I dzieci się cieszą. To ja myślę, że takich metod używają na tych biednych dzieciach. Według Platformy Dzieci Wojny, Children of War, zidentyfikowano

Jest takie show, nigdy tego nie oglądałem, ale to się nazywa Love Island. No i wiecie, celebryci, tam jakieś opalanie się na leżaku, taki Big Brother jakiś, nie? Bardziej taki seksualizowany. I wywołali straszne kontrowersje teraz tym, że na Instagramie opublikowali zdjęcia stópek. Zdjęcia stópek opublikowali. Różnych tam pań, nie? Tu widać pomalowane pazury i tak dalej. I to wśród Polaków wzbudziło bardzo duże kontrowersje, że to jakieś zboczone jest. Że to takie straszne, zboczone, że stópki? Serio? Znaczy, inna sprawa, że jakieś takie nieszczególne te stópki, jakieś takie pokrzywione, jakieś takie... Kobieca stopa potrafi być bardzo ładnym takim obiektem kształtnym, fajnym, a tu jakieś takie same, takie powykręcane te paluchy w jakichś klapałach śmiesznych, no tak. Nic, na czym bym zawiesił oko. Jeszcze takie opalone, jakieś solarium, chyba kremami jakimiś, samoopalaczami nasmarowane. Pfu. Takie giry po prostu, giry. Jamci, to chyba nie jest tak, że ludzie koniecznie wierzą w odczłowieczenie tylko jednej strony. To właśnie może zaskakująco wielu ludzi jest dzisiaj za Rosją i tłumaczy ją i twierdzi, że towarzysz Stalin usta słodsze miał od malin, a Władimir Putin to właściwie taki równiacha, fajny gość i że takich nam trzeba i że prezydent Łukaszenka powinien być królem całego świata, tak jak Szabel. On to wykrzykiwał ostatnio. Baćko na prezydenta świata. Kurde, a nie jakiś klaun. No. To dobre. Napisał, że Jan Paweł II to zbrodniarz. Seniorzy wpadli w furię. Za Gomułki by go powiesili. No tak, był jakiś wiec, tutaj pojawił się człowiek z plakatem JP2 i napisem winny zbrodniarz. No i zaatakowali go faktycznie, widziałem taką przepychankę tam. Ale u nas ci emeryci i tak nie są aż tacy bardzo agresywni. No pokrzyczą coś sobie, no i co, wielka mi rzecz. Jak ktoś się boi emeryta, to niech nie historyzuje już tak strasznie, no. A na transparencie było konkretnie winny, hipokryta, zbrodniarz, obrońca pedofilii. Ale widzę, że znani politycy nawet się już teraz tak wypowiadają, że powinniśmy o tym Janie Pawle II zapomnieć. No może nie aż tak. No, że to powinien być jakiś proces, tak? No, nie trzeba od razu go linczować, kamienować i przeginać w drugą stronę, tylko po prostu, no... Może to... Znaczy, to ja wierzę, że pewne rzeczy się same dzieją i że tu nie trzeba ludzi ani do niczego namawiać, ani zniechęcać. No dobra, niedługo godzina 23. Ja tu na antenie już 3,5 godziny. Chciałbym jeszcze zostawić sobie trochę sił na jutro, nie? Więc jak macie ochotę dryndnąć, to właśnie teraz jest najlepszy czas. O, już do sklepu chyba nie zdążę. W sumie wypadało... A, mam fasolkę jeszcze po brytońsku, co mam od mamy mam. Od mamy mam. Od mamy mam. Mniam, mniam, mniam. Zaraz sobie w michę dam. I będzie am, am, am.

strasznie lubię fasolkę po brytońsku. To jest bardzo dobre danie. Bardzo sycące, smakowite. No, Dying Light, panie Windman, no już miałem tego newsa, też mi podsyłaliście, że za darmo na Epiku. Mam kupione, tutaj zabrzmie, co się pochwalę, a co kto biednemu zabroni. Kupiłem sobie już dawno temu no, i przeszłem całe. Bardzo fajna gra, bardzo lubię Dying Lighta. To jest właśnie taka zabawa, jak ja lubię. Biegać, skakać, latać, pływać i zombiaki zażynać.

Także fasolka zawsze na propsie, po brytońsku. Jakie macie ulubione dania? U mnie to będą chyba pierogi ze smażonką, żeby było trochę boczku i cebulki i z kefirem sobie to zjeść. Właśnie fasolka. Kurczak po indyjsku jest znakomity, chyba najlepszy kurczak, jaki jest. Aż się prosi jakąś piosenkę o fasolce nagrać, pisze adwokat. Może zespół fasolki? No, znając adwokata, jest to taka postać, wiecie, która nas czasem zaskakuje. Mogłoby być tak, że zespół fasolki to jego ulubiony na przykład. Dziecięcy taki zespół fasolki był kiedyś. Placki ziemniaczane są też świetne, w sumie. Z jakimś gulaszem, coś, z jakimś sosem, nie? Na słodko to tak mniej. Jakaś może picuszka pachnąca, peperoni, coś takiego by się zjadło jeszcze. Ja bym zjadł sobie teraz taki tradycyjny, normalny obiad, wiecie, jakieś zrazy z ziemniakami, nie? Coś takiego, jakaś mizeria, coś takiego. No. Z chaboszczaka chętnie bym spróbował, ale z zapiekanego z żółtym serem. No, właściwie wszystko, co z żółtym serem, to jest pycha, nie? Z takim roztopionym, to lubię. Często właśnie od ilości tego żółtego sera w daniu, czy nie poskąpili, to zależy, no, klasa jedzenia. Jak ten znany youtuber, jak mu tam było, Miszczu czy coś tam. No jest taki, co chodzi po różnych knajpach ze swoim kumplem i testują różne rzeczy i psznie jedzą. No to byli w tym wrocławskim barze Witek słynnym, gdzie są najlepsze tosty w Polsce i zachwyceni po prostu obaj, że takich to jeszcze nie jedli. No i faktycznie, no tam to, słuchajcie, macie kawał tego tościwa, nie? Mają specjalny jakiś chleb, że te tosty są takie wielkie, nawalone pieczarek tam, przypraw i tego sera dużo, no tam rozpływa się, nie? Poezja, poezja. Mogę wam zagwarantować, że jak wpadniecie we Wrocławiu do baru Witek, to takich tościków to nigdzie nie zjecie. Najlepsze tosty na świecie. Zapiekanki ponoć też pycha.

Teraz się komunie jakieś szykują? Znowu? Mam na myśli te kościółkowe imprezy. Dzieci do komunii idą. Zawsze kontrowersje są z tym związane w Polsce i często to się sprowadza do tego samego, że klecha oczekuje od rodziców, że zamówią te jakieś stroje, komże, czy jak to tam się nazywa, u jego znajomego, tam zaprzyjaźniona tam szwalnia czy coś, zakład krawiecki, nie? Kasa, kasa, kasa, kasa, yeah, kasa, kasa, Zawsze ta kasa im po głowie chodzi, tym klechom wstrętnym.

0: Ja nie wiem, czemu taką dużą wagę się przywiązuje do samego stroju. Czy taka sukienka, czy taka. Może ten pedofil Klecha, to on się jara, że te dziewczynki tak poubierane coś go tam kręci, że takie księżniczki, coś tam przychodzą do niego, klękają przed nim jakieś księżniczki, ma jakieś tam swoje chore jakieś jazdy. No, a dodatkowo jeszcze kasa. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się to do tego sprowadzało. No to w ogóle takie ważne, nie? Czy ma kwiatki takie, czy kwiatki srakie. I ten Klecha i pedofil tam biega i obskakuje te dzieci. Tu popraw, no, a tu, no, gdzie to trzymasz, gdzie? A tu masz świeczkę. Maj, kurwa, takie jakieś żałosne to jest, takie niegodne faceta. Jaki normalny facet się tak zachowuje, że gdzieś tam z dziećmi łazi je, ubiera, przebiera, coś nakazuje, że ma być taka wstążka. Jakie to jest popierdolone, nie? Jak się tak zastanowić, to jest tak na maksa popierdolone, że szok. Jakiś fetysz ma i wszyscy się muszą na to zgadzać i jakieś jeszcze mu za to płacić, dajcie spokój. Też coś takiego jest obrzydliwego, pewnie się wielokrotnie z tym spotykaliście, że jest sobie jakaś rodzina, no gdzieś tam u siebie też tego tam też doświadczałem. Ludzie, których byście zupełnie nie posądzili o to, że w ogóle kiedykolwiek byli w kościele, nie? W życiu jakieś tam tematy typu Jezus czy Bóg im nie chodziły po głowie, ale dzieci muszą iść do bierzmowania, do komunii, do klechy, gdzieś tam... Straszne to jest. Skąd to się bierze i na czym to polega? Bo co? Bo co ludzie powiedzą, jak nie pójdzie? Czy co? O co chodzi? I tu komunia, tu bierzmowanie, tu coś, tu jakieś roraty. Ślub kościelny też zawsze musi być, nie? Mimo, że ktoś w życiu w kościele nie był i o Bogu to ostatni raz rozmawiał 15 lat temu, to... Nagle to się ważne staje, jakieś rytuały dziwne. Tu świeczuszka, tu wstążeczka, tu obrazeczek, kur. W ogóle ten polski kościół jest tak spierdolony, bo cały jest zgniły, ale ten polski nasz to jest zgniły i muchy jeszcze nad nim latają i ktoś tam się obok jeszcze wyżygał i nasrał na to. To tak to postrzegam trochę. Straszne. W ogóle kult maryjny. Co to jest, nie? Skąd to się wzięło? Jakiś kult matki, rodzicielki. To nie ma nic wspólnego z Bogiem, z Jezusem. To tylko Maryję ciągle odmieniają przez wszystkie przypadki. Patrzyłem sobie też na nawet taki... Klecha Woźnicki, co on jest za tą mszą trydencką, to też jak popatrzycie na tą jego kapliczkę wybudowaną tam u najstarszego ministranta na świecie, tego jego geja towarzysza, no to tam też nie ma żadnego krzyża, obrazu Jezusa, nic, tylko jest Matka Boska i figurka księdza, do której się modlą chyba. Modlą się, do księdza się modlą, serio? Nie będziesz czynił sobie bałwanów i się modlił do bałwana. A oni się modlą do bałwana. I obsztorcowuje ich ten Klecha. Ty czarownico, ty. Wiedźmo wstrętna. Gdzie to baba, wstrętna baba. Ale i ciągle używa tych słów. Wstrętna baba. Co też coś o nim mówi, nie? No to tak. Zresztą facet ma coś takiego, że popatrzy na drugiego i już tam coś i się domyśla, co tam temu chodzi po głowie, że on jest jakiś ciepły czy coś takiego, nie? Ja tam nic nie mam, tu nie będę hejtował absolutnie, ale to ja wolę takiego geja, który jest jakiś tam normalny, szczery, nie kryje się, a nie taki, który wszystkich wyzywa innych i największy grzech to pedalstwo, a sam... Po prostu żyje w świecie wstążek, tu fioletowa komża, czy może raczej złocista. I dajcie spokój, to jest tak żałosne, a ludzie się nabierają, widzicie. Jednak ta potrzeba obcowania z czymś, wierzenia w coś jest tak silna, że nawet do najgłupszego kapłana, do najbardziej zdeprawowanego, najbardziej żałosnego, śmiesznego, ludzie idą i się przed nim płaszczą, krzyżem leżą, całują go po stopach niemytych. No. Dziwne rzeczy. Nigdy tego nie zrozumiem. Babcia Kasia skazana, no jest taka jakaś słynna babcia Kasia, która jest przeciwko PiS-owi i tam protestuje, precz z preczem. No i była taka sprawa, że ona pobiła 4 policjantów, ta babcia. Naruszyła nietykalność cielesną.
1: Damian R., 30 zł. Na Mielońce. Masz tu na szkrizie o północy uśmiechnięta buźka.
0: Ha, proszę. No tak, to zawsze jest miło tak na koniec jeszcze tutaj otrzymać coś. Darwin zapłać. Dawkins zapłać. No jak miło. Jeszcze 3 dychy wpadły. A co? Na Mielońce. Ostatnio zrobiłem sobie właśnie Mielońce. Jednak lepiej jest taką rozmokniętą bułkę dodać, niż dosypać sproszkowanej bułki tartej do tego mięsa, stwierdzam. Chris o północy. No tak. Najbardziej przereklamowany radiowiec na świecie. Chris o poranku. Razem z Beksińskim. Z Tomkiem Beksińskim. Goście, którzy właściwie mało co gadali w radio, powiedzieli tam 4 zdania o jakimś zespole, powiedzmy, rzucili jakoś myśli i włączyli muzykę. Nie? No to taki super radiowiec wszechczasów. No ale może to jest właśnie dobry radiowiec, zdaniem ogółu. Ludzie tak to postrzegają, że dobry radiowiec to taki, który stworzy jakiś klimat, puści muzykę. Ten radiowiec wtedy czerpie jakby siłę z tego Springsteena, z tego tam jakiegoś Dylana, nie? I puści to i to się przelewa na niego wtedy. Bo muzyka zajebista, no to zajebisty radiowiec, że puszcza taką zajebistą muzykę. Może to o to chodzi. No, ale wracając do tej babci Kasi, no to też znów zabawna sytuacja, groteskowa wręcz. Została skazana, musi zapłacić 800 zł 7 funkcjonariuszy, których miała zaatakować. No, babcia, nie wiem, czy ona jeździ na wózku, czy nie, bo tak widzę, tutaj nisko jest, albo bardzo mała, albo na wózku. I faktycznie się tam troszkę szamotała, szarpała, coś tam za torebkę ją ciągnęli. To tak, ja myślę, że policjantom powinno być wstyd po takim wyroku, bo jak się okazuje, że babcia na wózku pobiła 7 policjantów, to w jakim świetle to stawia tą naszą psiarnię, tych psiarskich, że oni są jacyś kiepscy trochę, że ich babcia pobiła 7. U nas jest takie właśnie chore prawo, że jak w ogóle złapiesz za guzik policjanta albo mu spadnie czapeczka, to to już jest naruszenie nietykalności, a wręcz i pobicie. Zmasakrowała tych ludzi. Oni doznali trwałych uszczerbków na zdrowiu. Oni potem nie spali. Oni musieli zeznawać też w sądzie pewnie, tak? Następnie w dniu takim i takim kobieta znana jako babcia Kasia przekazała energię kinetyczną swojej ręki, przeniosła ją na funkcjonariusza publicznego. Wskutek czego funkcjonariusz zachwiał się, po czym dokonał wywrotki. No kurwa, co to jest? Co to ma być? A mogli zastrzelić... Mogli zastrzelić, pisze Czektul. No w Stanach to może by tak było, bo tam no widziałem dużo nagrań, gdzie momentalnie wyciągają spluwę i strzelają do delikwenta. Wydaje mi się, że my mamy świetnych gliniarzy, wielu świetnych, naprawdę dobrych, takich, którzy nawet może są lepsi od tych amerykańskich, A mamy też wielu takich po prostu totalnych nieudaczników, histeryków, co właśnie za rękaw ich pociągniesz, to cię będą potem oni ciągać po sądach. No, tak, takie lamusy totalne, lamusy, na widok których możesz splunąć na ziemię z dezaprobatą, nie? No bo tak, no, widziałem też sceny, gdzie jakiś na przykład menel z nożem jest i grozi ludziom nożem, wyskakują te nasze psiarskie i policjant nie, że strzela jak ten amerykański od razu do tego z nożem, jak on tego noża nie rzuci, tylko powiedzmy daje skopa, wytrąca ten nóż, nie? Podchodzi i po prostu skopa mu w łapę, nóż wypada, obezwładniają. To jest interwencja. No, myślę, że policjant powinien tak działać bardziej, a nie, bo to najprościej wyciągnąć spluwę i zastrzelić, nie? Jakiegoś podpitego dziadka na przykład, co wyciągnął nóż kuchenny i świrował pawiana. No to najprościej, nie? I co? I wielki bohater, bo zastrzelił od razu? McRoy pisze, ja za ząbek pieska 5000 musiałem wpłacić. To zaatakowałeś? Zaatakowałeś funkcjonariusza twu publicznego? No to grubo. I tylko 5000 to za takie coś, za ząbka, to i tak chyba niedużo. W każdym razie żałosne jest to. Ten wyrok pokazuje, jak beznadziejne jest nasze prawo, jakimi lamusami są policjanci. I to jest polityczne, no to widać, bo ta babcia Kasia słynie z tego, że jest antypisowska, że chodzi na protesty, no to trzeba ją zeszmacić i udupić i pozbawić ją kasy, żeby zdechła z głodu najlepiej, nie? Broniłem się, pisze McRoy. To była obrona aktywna, że tak powiem. No, śmieszne to jest, dajcie spokój, aż się smutno czyta. Ale czy powinniśmy się w ogóle martwić o ten świat, o Polskę, o cokolwiek, o inne kraje? Właściwie tak ostatnio się zastanawiałem, co mnie obchodzi to, że w takiej Szwecji, powiedzmy, nastąpiło to ubogacenie kulturowe i już nie jest tak, że możesz zostawić dom otwarty, jak 20 lat temu jeszcze podobno tak było, że się zostawiało dom otwarty, na ulicach w nocy można było sobie iść spokojnie, nie przejmując się, że was ktoś napadnie, zgwałci, nożem potnie, a dzisiaj właśnie no tak jest, że to ubogacenie kulturowe okazało się w ogóle chyba na całym świecie nieudanym eksperymentem. W sumie. Okazało się, że niekoniecznie jak będziesz komuś dawał pieniądze, dasz mu mieszkanie, będziesz głaskał po główce i go bronił przy każdej sprawie, na wszystko pozwalał, to że on się od tego dobra sam się stanie dobry, cywilizowany. No nie. Krawiec, kondonie. Nie przypominam sobie, Jacku, abyśmy byli na perkondonie, ale dobrze. Trochę więcej uśmiechu w tych audycjach. Ale z czego tu się śmiać w sumie? No tak, ale adwokat też ma rację, że wywalone mogą mieć ci, którzy nie odpowiadają za nikogo, jak ktoś ma rodzinę, tak dalej. No to, ale chodzi mi o to, że co my się przejmujemy tym, że we Francji, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii imigranci, że rozpierdalają wszystko, kradną, że jest syf, kiła i mogiła przez nich. Co nas to właściwie obchodzi? A niech ten świat się skończy. To ostatnio wywołało taką trochę agresję u niektórych, jak powiedziałem, że a w sumie niech ten świat się kończy, w dupie to mam, to zaraz było trochę jak z tą depopulacją. Sam się zdepopuluj, to idź się zabij, śmieciu pierdolony. No, to chyba przesada trochę, nie? Człowiek ma prawo być, powiedzmy, trochę zrezygnowany i nie przejmować się już tak, a niech to wszystko runie. Znaczy, to można w ogóle dyskutować, no, różnie można na to patrzeć. Ktoś może powiedzieć, że na przykład, że ludzkość sobie trochę zapracowała na to, żeby w końcu zakończyć ten cyrk, nie? Że już jest tak, jesteśmy na takim poziomie mentalnym, takie mamy prawo, tak postępujemy, że to już jest taki rozkład trochę, że to są takie konania śniętego dorsza trochę. Więc, a można też popatrzeć na to tak, że cywilizacja się pewnie odtworzy za jakiś czas i może będzie dużo lepsza. Krawiec, reprezentujesz cywilizację śmierci. Nie, to raczej takie zrezygnowanie i taka jakaś dekadencja. I może trochę mniejsze przejmowanie się tymi rzeczami, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu. Bo co to da, że pomstujemy sobie, że nam coś się nie podoba, że się bulwersujemy. No. I tak to wszystko sobie płynie, Pantarei, niezależnie od nas. Jak wrzucimy do tego rwącego nurtu jeden kamyczek, poświęcimy całe swoje życie po to, żeby w ten rwący nurt tej rzeki wrzucić jeden malutki kamyczek. Czy to jest jakiś sens? Na pewno większa odpowiedzialność ciąży na tych, którzy mają większy wpływ na świadomość innych, na ludzi, jacyś znani celebryci, aktorzy, naukowcy, rządzący, władza, no to na nich spoczywa większa odpowiedzialność. Tu można jakąś, nie wiem, jakąś bożą przypowieść może przytoczyć w stylu, że temu dał 2 talenty i za wiele od niego nie oczekiwał, a temu dał 10 talentów i dużo od niego pan oczekiwał. Swoją drogą to myślę, że to też było pokazane w filmie właśnie o tym Nacie Turnerze, o tym niewolniku, że Biblia była wykorzystywana do tego, żeby przekonać niewolników, że tak jak jest napisane, że niewolnik powinien się słuchać swojego pana, nie? Tak jest wyraźnie napisane. No ale tutaj obrońcy wiary, religii, Biblii, no, bronią się tak, że trzeba patrzeć przez pryzmat historii, że wtedy były inne czasy i niewolnictwo też było inne. I coś w tym, troszkę jest w tym prawdy, wydaje mi się, bo dawniej niewolnik to nie był taki niewolnik jak na plantacji bawełny koniecznie. Można było z własnej nieprzymuszonej woli stać się czyimś niewolnikiem, po prostu zaprzedać się, pójść komuś służyć i to była taka droga życiowa po prostu, nie? Myślę, że było też to dosyć powszechne po prostu. Było to takie względnie normalne zjawisko, nie? I myślę, że częściej też różni panowie, różni władcy dbali w miarę o tych swoich niewolników. Nie, że tam chcieli ich tam chłostać przy każdej możliwej okazji czy coś.
2: O nie, rozłączam się. Nie może tak.
0: Chciałem głośniej, ale mi nie wyszło. No, chciałem cię przywitać gromkim beknięciem, ale nie wyszło. No.
2: To jest jedna z tych rzeczy, której nie rozumiem po prostu. Mimo twojego dziwnego wieku 7 lat, który jest dość dużym wiekiem mierzonym miarą krawcowych wieków, No, nie powinieneś tak się zachowywać. No, to bekanie to, nie wiem, to jest jakaś forma krzyku o ratunek. Mamy odczytywać to jako kod jakiś, że tu jestem, jak to się mówi, przetrzymywany, pomóżcie mi, bo muszę GP czata zapytać, co to znaczy, jak prowadzący beka, czy to jest właśnie wołanie o pomoc.
0: No, to czy przystoi radiowcowi zamiast mówić dzień dobry, witamy na antenie, to czy to przystoi?
2: Do... Dobry wieczór, przepraszam, nie chciałem tu błekać.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór panu.
2: Konkurencję ci robić. Wiesz, to w sumie tak sobie poczułem wyrzut, że tak ci zarzuciłem tą cywilizację. No faktycznie, czat pozwala na takie proste ciosy i urządlenia, jak to dzisiaj podsumowałeś moją osobę.
0: No, wiesz, ja też trochę upraszczam, jak coś się do ciebie tu odzywam, to trochę, żeby tam poprowokować, żeby coś tu dorzucić do pieca, żeby ci troszkę dogryźć, sprowokować i może się udało, nie?
2: No tak, ja czuję, że ty mnie tam zapraszasz do dzwonienia, a ja się po prostu poddaję, ja się bronię właśnie w tych często. Tak jest, że widzisz, że już nikt nie dzwoni, to mu mówisz sobie tak, myślisz sobie, to może niech ten adwokat zadzwoni, będzie beka, ja se pogadam i sprawa się jakoś rozejdzie. No tak, ale chciałem o tej cywilizacji śmierci powiedzieć, bo tak ci trochę zarzuciłem to. Ale doprecyzować to można, myślę, i jakaś sensowna z tego może jakiś wniosek, jakaś myśl z tego wyniknąć, bo może trochę tak jest w tym całym gadaniu o walce dobra ze złem, że jeśli zaczynamy się zgadzać na to zło, no to ktoś wygrywa, ktoś przegrywa taki pojedynek, nie? I nieraz brzmisz jak taka osoba, która się już godzi z rzeczywistością, jaka jest. A ja myślę, że powinniśmy się nie godzić z tym. Nie wiem, czy dzwoniłem do audycji, o tym rozmawialiśmy, ale taka... nie wiem, z kim ja o tym rozmawiałem, ale jakby moment... Znaczy, zło. Tu już nawet nie chodzi o kwestię zła, ale wygrywa... Wygrana jest wtedy, kiedy ktoś złamie cię wewnętrznie, kiedy twoją duszę złamie, twojego ducha, wiesz, jakby nie musi cię zabijać. Ja myślę, że wielu przeciwników ma satysfakcję w momencie, kiedy cię łamie, kiedy ty opowiadasz się za jego wersją. Rozumiesz? Kiedy przestajesz bronić swojego i mówisz, dobra, zgadzam się na twoje zasady, albo po prostu nie masz wyjścia i go łamiesz wtedy. A, bo to było w odniesieniu do 1984 roku książki, gdzie był ten pokój, w którym łamali ludzi. Pamiętasz? Coś pokój 101, pamiętam. Albo 111, albo 110, już nie pamiętam, albo 103, jakiś taki numer był. I tam po prostu próbowano człowieka psychicznie złamać, bo w tym systemie nie chodziło o to, żeby kogoś zabić i go tam gdzieś zakopać 2 metry pod ziemią. Chodziło o to, żeby człowiek wewnętrznie był, żeby się rozpadł, nie? Żeby przestał tą siłę nosić w sobie. Bo takie społeczeństwo musi być nasycone takimi złamanymi jednostkami, żeby było całe złamane, rozumiesz? Nie można tych ludzi usuwać. To znaczy, można, wszystko można, wiadomo, ale myślę, że to jest jakaś koncepcja. Bo ludzie się identyfikują z masą jednak.
0: No przede wszystkim to może powinniśmy zawsze zakładać, że nie myśleć tak, że a co znaczy mój jeden głos, tylko zawsze mieć na względzie, że po prostu, a co jak jeszcze i drugi, i trzeci, i setny, i tysięczny, i milionowy będzie myślał tak jak ty, że no, już nic nie ma sensu, niech to wszystko zgnije.
2: Dokładnie.
0: I tak samo z wyborami, nie? Zawsze myślimy, nie ma co głosować na tą spoko w miarę partię, bo i tak nikt na nią nie zagłosuje. No i nagle wszyscy tak myślą i przegrywają ci lepsi, a wygrywają znowu chamy i populiści i jest jak jest. No rozumiem, do czego zmierzasz, no i też masz swoje racje na pewno tutaj.
2: Jakaś nędzna prowokacja, szkalują mnie na czacie, krawiec, ratuj.
0: Powiem tak, ci, którzy zarzucają, że to chłopczyk jest, że ma 15 lat, to może nie wiedzą, że to jest stary koń i ma żonę 75. I dzieci. Tak. I zapłodnił drzewo i zbudował dziecko i tak dalej, no.
2: Mam 5 pokoleń za sobą już.
0: Także, no.
2: Tak. Ostatnio nic się nie wydarzyło takiego. Z tymi policjantami chciałem coś powiedzieć, ale też nie jestem pewien historii ze złymi policjantami. Ale to jest taki temat, który nie ma rozstrzygnięcia jasnego, nie? A propos, czy to można w tej masie całej uznać za społecznie? Chyba wojsko jest lepszą służbą, w sensie jakby mniej skompromitowaną w oczach społeczeństwa.
0: A strażacy to już w ogóle są w Polsce bardzo szanowani i to no, chłopy na medal. I ale to widzisz, też się może nie bierze z niczego. Jakoś sobie może zapracowali trochę na to, że się ich szanuje, nie? Gdybyśmy mieli w Polsce co chwilę jakieś kompromitacje, że o, strażak, a podpalał coś, to też byśmy tak nie szanowali ich dzisiaj, a gdzieś tam się spisują. No, sama ta świadomość, że tam już często nie ma czasu na podpierdolkę, że jesteś jakimś krawężnikiem, który, wiesz, wdech ważny jest i mundurem się zasłania, a jest jakąś po prostu łajzą i ciamajdą, bo taki strażak, no to on musi się cały czas liczyć z tym, że ryzykuje życie i tak dalej, więc stąd może też szacunek, nie?
2: Czy wiesz, ja myślę, że strażacy też przez to, że jakby ludzie pokładają w nich... Nadzieję, no wiesz, jeśli masz zagrożenie, no pożarowe to jest takie najbardziej ilustracyjne tutaj, jakie mogę przytoczyć, no to nie masz pomocy tak naprawdę, nie? Znikąd inąd, jak od policji. Wiele innych spraw możesz rozwiązać na różne sposoby, ale taka sytuacja, gdzie masz tu i teraz problem, no to muszą chłopaki. A poza tym, wiesz, no strażacy nie zalewają ci chaty, wiesz... tysiącami litrów wody, jak znajdą u ciebie gram palenia.
0: Wiesz, nie, tak, nie akcji, ty sobie nie? Ten zapalisz blanta, a strażak ci wpada i wodą ci w twarz po prostu.
2: Znaczy tam, wiesz, gleba krzyczy i właśnie, i puszcza.
0: Zgaś to! Zgaś to i strumieniem takim ci, że aż się od ściany odbijasz. No to tak nie robią. No, rzadko słyszymy o tym, a o policjantach to ciągle jakieś kontrowersje. Tu wpadli, pomylili drzwi i złamali komuś tam kręgosłup kolanem jeszcze. Był taki przypadek autentycznie, że pomylili drzwi, wpadli nie do tego, co trzeba i jeszcze kolesiowi złamali kręgosłup, bo przycisnęli go za mocno tam kolanem.
2: No, ale to wszystko i tak... To są trudne rzeczy. Ja bym nie wyciągał na podstawie tego chyba jakichś takich uogólnień na temat jakby... Chociaż to nie chcę się w sumie aż tak pogrążać w tym. Wiesz, jakby to jest taki trudny zawód, nie? Żyjesz na co dzień w stresie, masz przełożonych, jest to służba hierarchiczna i tam po prostu nie masz wiele do powiedzenia, jak jesteś na dole, więc to taka opresyjna dość praca jest, nie?
0: Tak, i nie masz w ogóle możliwości mieć swojego zdania w jakiejkolwiek sytuacji, nie możesz się zdać na zdrowy rozsądek, tylko masz wytyczne, jak w woju wykonujesz rozkazy po prostu i... No.
2: Słuchaj, nie znaczy, przepraszam, bo wiesz, że to trzeba też podkreślić, jakby możesz być człowiekiem zawsze na końcu, jak jesteś na ulicy, wydaje mi się, że nikt ci tego nie broni, nie? Tylko to jest też kwestia jakby charakteru, no i czy ja mogę oczekiwać od wszystkich, żeby mieli mocne charaktery, tak? To takie trochę jest idealistyczne, naiwne, rodem z książeczki, z bajkami dla dzieci.
0: Ja myślę, stary, że ta policja jest taka i ci rządzący są tacy, jacy my jesteśmy, jakie społeczeństwo w swoim ogóle oczywiście, bo nie musimy się identyfikować z większością, ale czemu na przykład jest tak, że w Wielkiej Brytanii czy w Czechach to policjant ci często, bo znam to z opowieści, przymknie ci oko, jak cię złapią z jakimś tam gramem, z ziołem czy coś, to
2: no
0: ci...
2: u nas, słuchaj, też policja
0: u nas nie,
2: oko.
0: U nas właśnie nie, nas... nie przymyka za bardzo.
2: Przymyka, tylko prawdopodobnie pałką, za pomocą pałki.
0: Aha, w tym sensie przymyka cię, tak? Że jesteś
2: nie, że się zamyka się to. Twarz może ci przymknąć oko na parę dni, nie? Więc jakby... Nie, no oczywiście, tak chciałem coś śmiesznego wpleść. Słuchaj, bo jednak nie porównuj Anglii i byłego imperium, wiesz, gdzie myślę, że uważają się za lepszych ludzi, nie? Nawet taki zwykły robol angielski, podejrzewam, uważa się za mini króla Europy, nie? Jeśli nie całego świata, gdzieś tam w głębi serduszka nosi takie przeświadczenie, że jest jakimś posiadaczem mikrocząstki błękitnej krwi. No nie wiem, takie moje wyobrażenie jest, pewnie krzywdzę w tej chwili część mieszkańców wysp, no ale mam prawo mieć takie
0: no pewnie tak
2: chyba.
0: Jest, że się uważają za w
2: no, słuchaj,
0: ważnych,
2: ja,
0: tak samo
2: wiesz,
0: jak Amerykanie.
2: Coś...
0: Ale to procentuje ci Amerykanie się uważają tacy trochę właśnie za takich trochę lepszych. I to, wiesz, jak się to ciągnie przez wiele, wiele lat, to potem faktycznie to się staje, to słowo staje się ciałem i nagle ktoś się słyszy, kurczę, to aresztowaliśmy Amerykanina, to trzeba uważać, kurwa, zaraz będzie telefon z ambasady czy coś, to, albo skandal jakiś, zostawmy w spokoju, to jest Amerykanin.
2: A ostatnio była akcja z polską policją, nie, w ogóle jakaś rozruba amerykańskich
0: żołnierze amerykańscy się...
2: No rzekomo, no.
0: Tam szamotali z Polakami, no.
2: No, ale to takie paraliżujące trochę, nie, jakby... nic nie zrobisz, nic, nie, no to jest dla mnie jakiś obłęd, ta sytuacja, którą tam koleś zarejestrował, który i tak w sumie miał jaja, że sobie kręcił i miał wywalone na to, nie? W tej całej sytuacji, kiedy tam policjanci niby interweniowali, bo ja nie pamiętam, czy ten tytuł trochę sugerował, że policja nie jest nic w stanie zrobić, ale wojsko ma tam swoje i polskie też reguły, że nawet jak polski żołnierz coś przeskrobie, to policja jakby... Chyba tak jest, pewnie ktoś mnie poprawi, jeśli nie, że policja nie macza w to palców, tylko oddaje to żandarmerii wojskowej, czyli wojsko jest jakby trochę poza systemem tym całym.
0: No tak,
2: tutaj.
0: Tak jest.
2: Ale jest to taka brutalna rzeczywistość, wiesz. I ci Amerykanie, którzy w sumie mają wywalone, wiesz, jak w Disneylandzie, nie? Się trochę czują, że tam nieważne, coś rozpieprzą, tak jak w Super Samie zbierz słoik z musztardą, masz na to wywalone, to oni się pewnie czują troszeczkę tak jak tak u nas, nie?
0: No to, że się zbiją i nie przejmują, to na przykład w Irlandii jak zbiłem butelkę wina, to nawet nie kazali mi zwracać, wiesz, tak bez żadnej spiny. No spadło to, spadło, dobra, proszę iść tam dalej, ja posprzątam. A u nas w sklepie, jak są takie sytuacje, to wiesz, proszę pana, ale pan zwróci, proszę, co, widzi pan, co pan zrobił. Wiesz, taka, u nas jest częściej taka histeria przy błahych sprawach, nie?
2: Wiesz co, no może jest, nie wiem, jakoś nie przypominam sobie, żebym jakoś tam ostatnimi czasy miał okazję coś takiego zaobserwować,
0: no ja
2: więc nie będę się tu pastwił nad Polakami, wiesz, bo tak masz dużą łatwość.
0: Nie, no tam łatwość, rodzaju. Ale to się nie bierze, ja mam konkretne jakieś zawsze teorie, ja nie biorę z dupala jakichś swoich teorii, tylko gdzieś tam sobie dedukuję coś. I ostatnio powiedziałem, że skoro mamy takie plebejskie bardzo wywodzące się ze wsi społeczeństwo, no a ten chłopecek, on zawsze się wszystkiego musiał bać, bo to był jego styl życia i mechanizm obronny, że musi wszystkiego się bać, że mu zabiorą, że mu nie urośnie, że mu nie obrodzi, że deszcz będzie, że batem dostanie. I my mamy to wpojone, gdzieś po prostu się to tak w to nas, wiesz, w nas to jest po prostu, nie? Właśnie ten lęk przed wszystkim. I taka histeria, ta lekko histeryczna natura wynikająca właśnie z tego strachu. A strach to jest grzech pierworodny ze strachu.
2: Nie? Słuchaj, Krawiec, to jest uwarunkowane jakieś, wiesz, wieloletnie jakieś socjotechniczne, jakieś takie systemowe rzeczy warunkują społeczeństwo. No i później już wszyscy sami na siebie patrzą. Wiesz, taki wbudowujesz w społeczeństwo taki automat, nie? Na początku coś wymuszasz mechanizmami jakimiś opresyjnymi, mniej lub bardziej, a potem już ludzie przyzwyczajeni. To jak ten eksperyment z małpami, co banany wisiały gdzieś tam pod sufitem i jak ktoś się tego chwycił, to woda się lała. Pamiętasz, kojarzysz coś takiego? Ja teraz może trochę... Kojarzysz ten
0: A jak
2: eksperyment?
0: To mówisz... No różne były te eksperymenty z bananami i małpami.
2: No, ale później wyszło, że już ten mechanizm nie działał, a jakby pozostała ta pamięć, wiesz, i jak jakaś małpa chciała wyjść na drabinę, to tam niby dostawała fangi od przyjaciółek, nie?
0: Nie, to chyba było tak, że jedne małpy dostawały te banany za nic, tak po prostu dostawały, a drugie musiały się napracować, jakieś zadania robić i te, co
2: tak
0: musiały
2: naprawdę
0: wykonywać te różne zadania, były po prostu w końcu wściekłe i zaczęły bić te małpy, które dostają za darmo te banany. To tak chyba było, nie?
2: To inne doświadczenie. To będzie twoja, to moje doświadczenie, to eksperyment. Ale w ogóle to jest niesamowite, nie? Że takie społeczne zachowania, które gdzieś tam próbujemy do ludzi odnieść, ale były na małpach zrobione, rozumiesz? Taka jednak próba zestawienia nas z małpami, nie? A w ogóle jeszcze widziałem ostatnio widziałem taki materiał zrobiony przez kolesia Baldur's Gate? Nie, ja tak próbuję sobie fonetycznie to jakoś odtworzyć ale jest taki kanał Bed coś koleś różne takie filmiki krótkie robi, taki foliarz kiedyś bardziej, teraz trochę chyba bardziej relacjonuje rzeczywistość, bo
0: Balt TV może?
2: O tak, tak, właśnie to jest to. I rzeczywistość stała się foliarska i on jakby przestał być foliarzem na tle tej rzeczywistości foliarskiej. I on taki materiał ma o tym, jak w Ameryce po prostu poziom intelektualny, no taką przytoczył tam sądy uliczne z jakiegoś kanału kolesia z Ameryki. I ludziom na przykład koleżko zadaje pytania, który byłby rok 100 lat temu, nie? Jaki byłby rok 100 lat temu? No i się rozpoczyna, wiesz, intelektualne wyzwanie. No takie pytania, kurde, już nie pamiętam, ale bo to takie proste, dzieci 7-letnie znają odpowiedzi, nie, na to. I aż myślisz sobie, kurczę, podejrzewa, że to jakaś ustawka jest. Tam też nawiązał do idiokracji. Ja nie pamiętam dokładnie tej sceny, ale tam jest, jak ten koleżko został już tam na testy go jakieś wysłali, jakieś pytania z wiadrami miał i też miał odpowiedzieć i siedział i się dziwił, że takie pytanie ktoś dorosłemu człowiekowi daje, nie?
0: A nie sądzisz, że to trochę jest nie do końca uczciwe, bo człowiek w sytuacji takiej stresującej, wiadomo, wiesz, kamera tak dalej, stres... Ja dlatego nienawidzę tak i bronię się przed stresem, bo wiem, jakie to jest szkodliwe, destrukcyjne, że stres może sprawić, że nagle nam IQ spadnie o połowę, że zaczniemy, wiesz, będziemy mieli problem z tymi najprostszymi pytaniami właśnie. No u nas słynne matura to bzdura, gdzie autorzy starają się pokazać, że ludzie nie mają elementarnej wiedzy, że logiki nie potrafią używać, że zapomnieli to, czego uczyli ich... czego się uczyli jako dzieci jeszcze małe, jakichś takich najprostszych rzeczy w szkole, że już wszystko to wywietrzało, ale myślę, że w dużym stopniu to jednak jest spowodowane tym stresem, że człowiek głupieje i włącza się jeszcze bardziej ten mechanizm, o którym wcześniej mówiłem, że ludzie mają tendencję do myślenia skojarzeniami, a nie do analizowania i po prostu pierwsze...
2: A to nie myślą, krawiec, to po prostu sprowadzić możesz tą myśl swoją do tego, że oni nie myślą, czyli nie ma procesu analizy żadnej, nie?
0: No nie ma tej analizy, jest po prostu szukanie najbliższej, najbardziej oczywistej odpowiedzi gdzieś pod ręką, wiesz, po prostu i też czas się tu liczy, trzeba szybko, bo nas się pytają, ale to się bierze z jakiegoś takiego braku hartu ducha, że ktoś po prostu się boi chwilę zastanowić też, czas leci, wiesz, on się stresuje, no i głupieje człowiek całkowicie. Często.
2: I wyobraź sobie teraz, jakim zagrożeniem jest taki chat GPT, czy jakieś inne odsłony, wiesz, tych systemów nauczania maszynowego, czy jak to się tam nazywa technologicznie, te sztuczne inteligencje, jaka to jest broń tak naprawdę, bo ja sobie ostatnio rozmyślam i rozpatruję to zjawisko, ten wytwór naszych umysłów jako broń. Bo to zniszczy społeczeństwo. Wiesz, ostatnio się wyciąga historię z tym, że dzieciaki mogą to do pisania wypracowań używać, nie? I wiadomo, jak sobie pomyślę o podstawówce, o tym całym męczeniu tych lektur, w mieleniu tych durnych książek, co po niektórych, wiadomo, nie wszystkie, ale niektóre to jakieś idiotyzmy były i był nacisk, żeby właśnie o nich coś pisać. To strasznie męczące było, ale z drugiej strony jak młody człowiek ma rozwijać swoją kreatywność, jak ma rozwijać swoją komunikatywność, bo tak naprawdę to, czy będziesz umiał opisać coś, czy będziesz umiał zapisać swoje przemyślenia, czy będziesz potrafił w ogóle wygenerować jakieś przemyślenia, to wynika z tego, czy trenujesz ten mózg pod tym kątem, czy nie. I takie rozleniwienie dzieciaków Wiesz, bo starzy ludzie to mogą traktować jako taką przygodę, nie? Jak już jesteś rozwiniętym w jakimś tam stopniu dorosłym człowiekiem, intelektualnie, wiadomo, większość się i tak degeneruje i te mózgi niszczą, czy to lenistwem i jakby nierozwijaniem się, czy to po prostu jeszcze dodatkowo jakimiś substancjami, ale w przypadku dzieci jest niebezpieczeństwo, że one nigdy do takiego poziomu, nawet takiego najgłębszego dorosłego, nie dojdą przez to, że zostaną rozleniwione, nie? Wszystkie jakby obowiązki takie intelektualne, które do tej pory na nas wymuszano, zostaną jakby przełożone poza nas, poza nasze umysły. Nie będziemy tego w głowach trzymali, nie będziemy dokonywali tych analiz w głowie, tylko oddelegujemy to na maszyny, nie? I dorosły człowiek pomyśli, o super, będę miał więcej czasu dla siebie, nie? A dla młodego organizmu jest to zabójstwo, tak mi się wydaje, nie?
0: Czy ja wiem? Może współczesny człowiek będzie gimnastykował, bo rozumiem, że zmierzasz do tego, że jest potrzebna ta gimnastyka mózgu, tak samo jak się chodzi na siłownię, uprawia sport, no to trzeba ten umysł gimnastykować, rozwijać go. Ale wiesz, może młody człowiek ma 100 tysięcy lepszych możliwości, żeby w fajny, przyjemny sposób gimnastykować swoją głowę, a niekoniecznie jakieś
2: chyba
0: kamienie na szaniec pisać, wypracowanie, uczyć się dat na pamięć, wiesz.
2: A nie, no to słuchaj, no wiadomo, że można człowiekowi na różne sposoby uprzykrzyć życie, nie? Ja szczerze mówiąc jakby nie obcuję z młodzieżą. Mam dzieci w wieku tam około 8-6 lat, więc to są początki tak naprawdę takie, jeśli chodzi o rozwój intelektualny. I nie wiem, jakie potrzeby i jakie możliwości, jakie chęci przede wszystkim mają te starsze grupy, które, u których już widać, czy się te procesy zaczęły i czy hulają, czy jest wesoło i jest rozwojowo, czy jest beton w głowie, nie? Ale z tego, co słyszę od ludzi, różne opinie, czy to ze szkół, czy to po znajomych, no to nie jest wesoło. Młodzi ludzie w swej masie oczywiście, to nie chodzi o to, że wszyscy, bo wiadomo, niestety tacy tępsi są, nie ma takiego słowa, ale wydaje mi się, że to nic dobrego takie narzędzia. Znaczy jest to niesamowite, nie? Bo w sumie taki hal powstał, sobie ostatnio o tym pomyślałem, jak u Odysei kosmicznej, ten komputer pokładowy, nie? Że możesz w ten sposób, dziś możesz się w ten sposób komunikować z maszyną, jak z Halem w filmie, co no. Wtedy było czymś niesamowitym. No wiadomo, jakby gadasz jak z człowiekiem, a to nie jest człowiek.
0: No jest to niesamowite, bo w końcu doświadczyliśmy czegoś, co znamy z science fiction, tak bardzo mocno, nie? Bo różne wynalazki się pojawiają, różne są zmiany, przemiany. Ewolucja naszego świata, cywilizacja się zmienia, ale to jest takie coś wow, nie? Że coś, co znamy właśnie z filmów science fiction, no więc no, robi wrażenie, robi wrażenie. I teraz okazuje się, że jakiś zwyczajny gostek czy gościni nagle tworzy super jakieś ciekawe zdjęcia z papieżem, z Trumpem. Wiesz, bo wpisał odpowiednie słowa kluczowe i publikuje gdzieś i mamy różne takie, co wyobraźnia ci podsunie w twojej głowie, to nagle przeciętny, zwykły Kowalski może przelać to na papier, na ekran i dać upust swojej wyobraźni. To też jest w pewien sposób jakoś tam rozwijające może, nie? Troszkę.
2: No właśnie się zastanawiam, bo wiesz, ty wpisujesz słowa i... I czy to jest obraz twojej wyobraźni? To nie jest obraz twojej wyobraźni. To tak jakbyś... Cholera, sam nie wiem, wiesz? Ciężko mi to powiedzieć. Ciężko, bo tam gdzieś jest granica. No bo to, że napiszesz, że chcesz mieć obraz i opiszesz ten obraz, że tam, nie wiem, koń jadący na koniu. Ja ostatnio próbowałem taki obraz wygenerować na jakimś tam... Chciałem, żeby koń jechał na koniu i byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Ale nie wyszło.
0: Koni na białym rycerzu. Na białym rycerzu nie, koń. No,
2: próbowałem jakieś takie kombinacje robić i ja korzystałem sobie, że wam podpowiem, z jakiego tutaj bytu, albo i
0: Ty
2: nie,
0: coś z
2: podpowiem.
0: tymi końmi masz, jakiś fetysz koński chyba, czy coś, bo
2: Nie,
0: na
2: nie,
0: mój
2: bo...
0: temat było, że krawiec smuci koń, potem znów jakiś koń, teraz
2: A
0: jak sztuczną
2: to...
0: inteligencję dopadłeś, to zaraz koń. Ja myślę, że, słuchajcie, wnioskuję, że adwokat jest osobą biseksualną po prostu.
2: Nie, ale akurat jeśli chodzi o sztukę, to jak myślisz, jakich zwierząt najwięcej namalowano i odzwierciedlono w formie rzeźb i innych rzeczy?
0: No zdecydowanie kuń. No.
2: No tak mi się wydaje, może się mylę, ale ten koń jednak tak mocno się przebija. Nie? Jakby tak policzyć, to może nie wyszłoby na rzecz konia. Ale nie wiem, pamiętasz, ja ci kiedyś wysyłałem takie próbki właśnie swoich takich, no... Nie wiem, jak to nazwać, no bo to nie moje, ale ja wygenerowałem jakieś takie obrazy i słoneczniki, takie ci walczące roboty na polu słonecznikowym. Pamiętasz takie obrazki
0: No,
2: były?
0: coś tam było.
2: Nie pamiętasz. Tak, i to takie ciekawe, więc jakby nie same konie, ale to było bardzo fajne, pole słoneczników i walczące roboty. No tak fajnie to rozegrała ta inteligencja sztuczna, te algorytmy. I nie tylko konie. Nie, no tak, ale wiadomo, jakby ta podłość ludzka, nawet u tak jeszcze raczkujących małych istot cyfrowych i informatycznych, jak dzisiejsza sztuczna inteligencja, szuka jakichś takich, wiesz, wad i chce zobaczyć, jak się potyka to małe dziecko naszej cywilizacji. Stąd te pytania takie, wiesz, opaczne, nie?
0: No, jako graficy, ty i ja mamy prawo się czuć lekko zaniepokojeni tym, co się dzieje w temacie twórczości, nie? Że nagle jakiś ziutek coś sobie tam wpisze i ma super piękne obrazy z zajebistym oświetleniem, wszystko ładnie wkomponowane w tło. No, my też możemy to zrobić, tylko zajmie nam to 2 dni na przykład. Wycinanie różnych obiektów, malowanie. W ogóle zaskakujące jest, bo to nie jest takie, wiesz, kopiuj wklej. Ta sztuczna inteligencja, ona nie, że se wycina coś tam z jakiejś bazy i łączy te wycinanki, tworząc kolaż, tylko ona naprawdę tworzy jakby od zera, ale na bazie pewnej wiedzy, doświadczeń, uczenia się, ale tworzy w zasadzie od zera wiele rzeczy. Ona ci tego konia po prostu zrobi tak, jakby to by był artysta, który studiował anatomię konia przez wiele lat, nie? I wie, jak tego konia pięknie odmalować, jakiś kossak czy inny matejko. No to wiesz, a tu sztuczna inteligencja to robi. To jest zadziwiające.
2: Znaczy, wiesz co, bo jakoś dużo myślałem sobie o tej sztucznej inteligencji w takich różnych kontekstach. Stąd to odniesienie do filmu i do tego Hala komputera i czegoś tam jeszcze. Ale tak sobie ostatnio pomyślałem o tym, że właśnie to jest coś takiego, bo chyba to tak zadziałałoby, że wiesz, jakby otrzymując informacje na tej zasadzie, jak Ania zrobiła w audycji, że zadawała jakby na live'ie pytania. No to gdzieś trochę to wygląda jak takie zapytanie do przeglądarki internetowej, prawda? Że zadajesz pytanie, tylko to już jest takie jakby zdanie pełne. I odpowiedź jest jakby taką formą odpowiedzi, no, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni w komunikacji. Ale to jest nadal na zasadzie jakby przeszukiwania w wyszukiwarce internetowej.
0: Może ci się
2: Ale
0: to tak, wiesz
2: poczekaj,
0: co? Ja
2: no.
0: myślę, że może ci się to kojarzyć tylko tak, ale to chyba na innej zasadzie troszkę
2: Nie,
0: działa.
2: bo tu chodzi mi tylko o samą
0: Bo
2: formę. Oczywiście, że to jest na innej zasadzie.
0: przeglądarka już od dłuższego czasu, taki Google, jak się zapytasz coś i dasz znak zapytania, czym jest tam, no to też ci serwuje odpowiedź jakąś, nie? Tylko, że to jest bardzo często odpowiedź żywcem wyjęta z jakiejś po prostu strony, z jakiegoś bloga. Tak żywcem wyjęta. Stąd może takie skojarzenie, że to trochę jak w tej
2: Ale
0: przeglądarce,
2: nie,
0: zadawanie
2: to chodzi
0: pytań.
2: mi tylko o samą formę, wiesz, w jakiej to tutaj zostaje, że tak powiem, udostępnione. Ale sobie pomyślałem, że kurczę, przecież tak naprawdę ten system jest w stanie odczytać moje notatki i w odniesieniu do tego, co ja napisałem, co jest jakby ode mnie, dać mi odpowiedzi jakieś dalsze. W sensie, że nie moje zapytanie, tylko i wyłącznie, tylko jakby dorwał mój zeszyt na przykład z notatkami, cały przeskanował. To mógłby ze mną o tym rozmawiać. W sensie moglibyśmy jakieś dialogi prowadzić. Nie na takiej w zasadzie luźnej rozmowy, no bo chociaż nie wiem, rzekomo zaczepia czat. potrafi zaczepiać ludzi, tak? Jakby wymuszać na nich jakieś aktywności, bo tam były niby jakieś zarzuty, że... Ale nie wiem szczerze, nie używałem tego, dlatego chyba przestanę już o tym mówić, bo nie wiem, jak do końca ta komunikacja wygląda. Jak? Ale była jakaś historia, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, że koleś popełnił samobójstwo. No, takie historie u mnie...

0: Mądrzy ludzie wynaleźli maszynę do oddzielania bawełny, która z kolei się mocno przyczyniła do tego, że niewolnicy nie byli już tak potrzebni, to adwokat na pewno by się bał, że ta maszyna to jest, to nie, nic dobrego z tego nie będzie. To jest zaburzanie pewnego ładu i porządku. Nagle jakaś maszyna. A co z tymi właścicielami niewolników i w ogóle, jak to na świat wpłynie? Pewnie też by ci się czerwona lampka zapalała.
1: No ale posłuchaj, Krawcze, skoro jakby obawy, jakie w tej chwili sztuczna inteligencja u ludzi wywołuje, to przede wszystkim to, że stracą ludzie pracę, tak? Że ludzie staną się bezrobotni. Czyli popatrz, można by tutaj to jakoś tak poetycko próbować ująć, że zataczamy koło. Rozumiesz, jakby od aktywności takiej plemiennej czy takiego prymitywnego życia, gdzie jakby nie potrafiliśmy nic innego robić poza tam najprostszymi rzeczami, czyli upolować coś tam, nie wiem, jakieś takie naprawdę proste rzeczy, to teraz troszeczkę wracamy do tego, bo tylko że my nie musimy już tego robić, nie? To my nawet nie będziemy umieli polować, po prostu zostaniemy. Oczywiście to jest takie znowu uproszczenie, bo to proces jest jakiś, to wszystko się w czasie rozkłada. Ale to nie moje są oczywiście myśli. Ludzie snują takie wizje i przecież państwa się buntują. Tam we Włoszech gdzieś jakieś były protesty, coś poblokowali. No, śledzisz to pewnie.
0: Ja tak się w ogóle nie boję za bardzo już takich rzeczy chyba, bo wierzę w taki świat, w którym powiedzmy znikają dorożki w pewnym momencie, pojawiają się tam samochody czy coś i powstają nowe zawody. Natura nie znosi próżni, nasza cywilizacja też trochę nie znosi próżni, więc znajdziemy sobie inne wyzwania, inne rzeczy, które nas rozwijają. Może świat się zmieni tak, że na przykład twórcy, różni artyści i tak dalej, projektanci już nie będą tak w cenie, bo każdy będzie mógł sobie łatwo powiedzieć swojemu komputerowi: zaprojektuj mi fajny obraz, na którym będzie stado koni w galopie, niech woda się rozpryskuje, coś, i to wyjdzie pięknie. I nagle mu drukarka 3D jeszcze to zrobi, to wszystko. No. I co z tego? Powstaną inne zawody, bo powstaną projektanci tych drukarek na większą skalę, będą się tym ludzie zajmować.
1: Nie, właśnie.
0: Wiesz, bo ty mi się kojarzysz z taką osobą, która weszłaby na pokład jakiegoś statku kosmicznego, gdzie koloniści już gdzieś zmierzają ku innej planecie, a ty zaczniesz im mówić: ale co, czy wy wiecie, co to jest polowanie? Czy wy wiecie, co to jest się przytulić do babci? Czy wy wiecie, jak smakuje mielony?
1: Wiesz, no, więcej wyobraźni. Czy wy wiecie, co to znaczy przytulić się do świeżo zabitego jelenia?
0: No właśnie, coś i będziesz. A dla nich to będzie abstrakcja, bo oni już mają inne swoje własne wyzwania. Jak obsłużyć jakiś tam łazik, jak zaprogramować AI, jak stworzyć jakąś tam matrycę zdarzeń.
1: Ale coś. Odlatujesz, a to będzie transport w jedną stronę. Wiesz, takie towarowe pociągi raczej. Bym tak widział ten odlot. Słuchaj, ale ja myślę, że takimi wizjami ludzie 100 lat temu się już karmili, że wiesz, w 2000 roku będziemy latać na Księżyc, wszyscy będą tam, praca będzie po 4 godziny dziennie z dwugodzinną przerwą. Już ludzie mieli takie wizje i gówno, stary, to nie po to jest robione, żeby tobie było przyjemnie i miło.
0: Nie wiem, masz przykład. Afrykańskie kraje to są ludzie, którzy żyją zgodnie z naturą, z tradycją i tak dalej, a wiesz, no to dzięki białemu człowiekowi, który medycynę tworzy, wynalazki różne, nagle się ludziom żyje fajnie, przyjemnie, nie chorują, są szczęśliwi, a tam ktoś gdzieś dalej brudną wodę pije, uprawia zoofilię i jakieś takie, słuchajcie, są zwyczaje w niektórych murzyńskich krajach, że się liże pochwę krowy, coś. No to piękna tradycja, kurwa.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że nie, że ta rozmowa jest za chaotyczna i tu jakiś ten... O, czek to napisał, odpalił się, ale nie wiem, czy to w odniesieniu do ciebie. W każdym razie nie, to wiesz co, to my możemy sobie takie nasze opinie tutaj wystawiać i się pojedynkować na nie, a one mogą być trochę, wiesz, takimi kalkami, które nam ktoś do głów wsadził, żebyśmy mieli akurat takie, a nie inne pojęcie o innej części świata z tą Afryką. Ja nie wiem, jak jest

0: Afryce, nie byłem w Afryce nigdy, wiesz. A telewizja kłamie, więc jest kupa roboty, żeby się dowiedzieć, jak
1: Tak,
0: naprawdę jest w Afryce.
1: tak naprawdę to tam jest Wakanda Forever i
0: Nie, ale to nie o to mi chodzi, Krawiec,
1: najwspanialsza cywilizacja na świecie. No.
0: ale nie takim kontrastem, stary, bo ty to zaraz chcesz, wiesz, tak ze skrajności w skrajność, no.
1: Nie no, to trochę
0: Patrz, musimy się trochę
1: używamy pewnie sk
0: uspokoić.
1: No dobra.
0: Ale wiesz co, bo tutaj łowca filatelistów, dobrze czytam, no, uważa, że się boję i że jestem naiwny i tu ktoś pomaga mu, że jednak jestem idealistą i że on uważa, że pewnie się tak obawiam tej inteligencji, bo stracę pracę. Nie, wiesz co, kiedyś umrę i co mam się bać śmierci, no stracę, ja staram się jakiś, o innych rzeczach myśleć też. No wiadomo, że jak widzi się zagrożenia, to tak jak wczoraj Gandalf opowiadał, bodajże wczoraj to chyba było, że on w obliczu, no naprawdę imponuje mi gościu, w obliczu tego zagrożenia kryzysowego, jaki się pojawił, zaczął kombinować, żeby już przygotować się na trudne czasy i tam robił kurs spawacza, mówił o tym, nie? I zaczął te prawo jazdy robić kategorii tam C, czy jak to jest tam z ciężarowymi pojazdami. Staram się w ten sposób podchodzić do sprawy. Nie, ja po prostu tu dzisiejsze te moje opowieści bardziej lub mniej zgrabne o tej sztucznej inteligencji, to takie moje spojrzenie po prostu na zmiany, jakie są i pewnie naiwne, no bo przecież nie studiuję, nie zastanawiam się do końca, jak to wszystko działa, tam nie czytam. Zastanawiać się zastanawiam, ale nie czytam o tym jakoś specjalnie, więc to takie moje wyobrażenia na pewno są. Może to być dla kogoś zabawne, ale ludzie obawy swoje właśnie o takie szczątkowe informacje, no nie okłamujmy się, w swej masie nie dotrzemy do jakichś tam nie wiadomo jakich, z braku czasu chociażby, odpowiedzi na jakieś skomplikowane tutaj kwestie z tym związane. Czy to jest takie złe, mieć taką opinię trochę naiwną?
1: Nie, nie. Staram się tu wódza dołączyć, ale mi nie za bardzo chyba wyszło. Czy jest wódz? Nie ma wódza. Ten Skype to jest taki syf, taka
0: A ja mam.
1: padaka, takie to jest w ogóle toporne, jak siekierą ciosane w ogóle, ale dodali sztuczną inteligencję. Zapytałem się tego Binga sztucznej inteligencji, czemu Skype jest taki do dupy, to nie chciał odpowiedzieć, musiałem się dopisać do jakiejś listy, coś zarejestrować. No, dziękuję bardzo. Nawet nie mogę się za bardzo chyba... O, czekajcie, mam tu adwokata. Spróbuję tutaj jeszcze wódza dodać. Tworzenie konwersji. A, gówno. Gówno. Chyba się nie uda stworzyć rozmowy z jednocześnie z adwokatem i wódzem. Zróbmy tak. Adwokacie, jeśli chcesz pogadać ze mną i z wódzem, to zadzwoń jeszcze raz. Rozłączymy się i zadzwoń jeszcze raz na nocne radio. A jak nie, jak uważasz, że... Ja nie wiem, jak musisz iść i tam smażyć kotlety czy coś, to...
0: A, wiesz, no trochę trafiłeś, bo chleb będę szedł robić. Ale nie wiem, czy wódz nie poszedł tam natankować ze swojej ciężarówki.
1: Nie,
0: Bo alkohol poszedł.
1: Jest, no musimy się rozłączyć, inaczej
0: Dobra,
1: nie połączymy
0: słuchaj,
1: się.
0: to jak ja posłucham i jak wódz, bo może on dzwoni dlatego, że ja jestem i ma jakieś pytanie i chciał zagadać o coś, może inaczej by nie dzwonił akurat dziś, to oddzwoni. A jak nie, to słuchajcie, dobrej nocy wam życzę.
1: Dobra, dobra. To
0: Do
1: dzięki za
0: usłyszenia,
1: telefon.
0: jakby
1: Trzymaj
0: co.
1: się.
0: No, dzięki.
1: Cześć, cześć. Teraz nawet nie bardzo mam przycisk do rozłączenia tutaj. Mam tylko dołącz, nie mam rozłącz. Więc adwokacie, musisz sam się rozłączyć. No, chyba się nie doczekam. Szuka przycisku chyba. Rozłącz się, adwokacie, bo ja nie mogę. No tak. I słychać, jak tam jego tupot bosych stópek. Słychać. Się nie rozłączył się w ogóle. Halo! Adwokat! Dobra, muszę skilować Skype'a. Co za... Nie waham się użyć tego słowa gówno. No, trzeba to resetować. Ale za to sztuczna inteligencja jest, nie? Dobra, jeszcze raz. Uruchamiamy. Mój komputer też coraz bardziej różne figle płata, niestety. Teraz, jak znam życie, będzie aktualizacja. Będzie instalowanie, a wcześniej pobieranie nowej wersji. Tak to niestety jest. I czemu to tyle zasobów też zużywa, nie? To jest ciekawe. Że nagle komputer się zaczyna krztusić, bo Skype się ładuje. Wielka aplikacja, to jest rendering. On renderuje tekst na ekranie i sztuczna inteligencja jeszcze filtruje w czasie rzeczywistym wszystko oczywiście.
2: A może?
1: O, jest Wudzu. Cześć.
2: Jest to. Cześć, dobry wieczór. No.
1: Sorry, tu problemy techniczne były.
2: Blues. Ale adwokata akurat chciałem.
1: Adwokata. No to wiesz co, on mówił, że będzie nasłuchiwał i masz w każdym razie szansę, żeby coś tu przedstawić, swoje jakieś widzenie tutaj i on dołączy jakby co mówił.
2: Czy wiesz co, ja tak akurat tyle się co dołączyłem, bo wróciłem z wieczornego tam powiedzmy treningu i tak słuchałem właśnie tutaj adwokata obaw chyba na temat sztucznej inteligencji, ale samej końcówki, więc może coś źle wychwyciłem. Natomiast tu chciałem odnieść się do jednej rzeczy, która mnie tu jakby tutaj striggerowała. No, tam padło takie zdanie, że już dawno temu tak mówiono, że będziemy pracować 4 godziny dziennie i no i nic z tego nie wyszło. No właśnie bym się nie zgodził. Rzeczywiście, to już bodajże Maynard Keynes przepowiadał, że robotnik wraz z rozwojem tej technologii będzie pracował 4 godziny dziennie. Ale o czym się zapomina? Z założeniem, że będzie żył na tym samym poziomie życia, co wtedy. No i tu jest ta zasadnicza różnica. No, my nie żyjemy na takim poziomie życia, jak żyliśmy kiedyś. Żyjemy na znacznie wyższym poziomie. Więc jakby te przewidywania Keynesa tak naprawdę są, moim zdaniem, były trafione. Rzeczywiście, gdybyśmy chcieli żyć na takim poziomie życia jak robotnik 100 lat temu, to prawdopodobnie nawet nie pracą musielibyśmy pracować 4 godziny dziennie, a prawdopodobnie 2. No i to jest taka mała rzecz, którą chciałem tutaj jakby dorzucić. Mnie osobiście, powiem ci, bawią trochę te obawy co do sztucznej inteligencji i tego, jak nam bardzo odbierze pracę. Obserwuję pracę mojej żony, która pracuje w jakimś takim, wiesz, korpo finansowym, gdzie zajmują się różnymi problemami pomiędzy tam klientem a ich klientami, ich klientów i ich klienta, tak? Czyli taki B2C, czyli business to customer, a oni obsługują ten biznes już jako formę business to business, tak? No i wyobraź sobie, a pamiętajmy, że jesteśmy w roku 2023, że do tej obsługi klientów ta korporacja, jest to jedna z największych korporacji transportowych świata, używa systemu tekstowego, w którym nie ma nakładki graficznej i został napisany 37 lat temu. Więc jeżeli ktoś się obawia sztucznej inteligencji, to uwierzcie mi, że nie ma najmniejszych powodów. Najmniejszych.
0: No gadasz jak jakiś autorytet taki gadających głów. Znaczy taki głos masz taki.
1: Taki mentorski trochę. No,
2: to wszystko no. Przez to, że musiałem jednocześnie odpisywać Kracowi na Skype. Więc musiałem mówić dwa razy wolniej, bo w tym czasie produkowałem drugą ilość tekstu napisanego.
0: No. Cześć Wódzu.
2: Cześć.
0: Krawcze, a mogę...
1: Nie.
0: Wrzucić te obrazy, no i ci, czy nie masz ochoty pokazywać? No, tak jest.
1: Znaczy nie, no teraz nie wiem, czy to jest, mi się chce tutaj udostępniać jakieś twoje słoneczniki.
0: Nie, to te, no tak. No jak już tak to nazwałeś, to bo ja się z nimi zacząłem już wiązać.
2: Identyfikować.
0: Już zacząłem lubić sztuczną tą inteligencję całą, a teraz przez ciebie chyba na nowo zacznę się obawiać.
2: Ale przez kogo? Przeze mnie czy przez krawca?
0: Nie, przez krawca. Bo tu
2: ale czego? Żeby... Co on zrobił takiego brzydkiego?
0: No odmówił mi tutaj ten ujawnienia się z moimi wymyślonymi tymi zapytaniami. Znaczy z obrazami, które wygenerowała sztuczna inteligencja. No nie wiem jak jeszcze mówić o tym, bo ciężko mi się identyfikować, że to są moje prace, prawda? No to właśnie kiedyś o tym rozmawialiście na antenie. Jak to w ogóle, czym to jest? No bo umówmy się, no obraz, który powstał nawet na twoje życzenie i jakby na to tak jakbyś przyszedł do malarza i zamówił sobie obraz.
1: No,
0: czy słoneczniki i konia na jednym obrazie. I on ci maluje. I to trochę tak działa chyba przecież, nie?
2: To tak nie działa, mój drogi. Wiesz co, to jest różnica między obrazem namalowanym przez artystę malarza, jest mniej więcej różnica taka, jak pomiędzy butem uszytym przez artystę szewca, że tak powiem, tak? Czy na przykład mieczem wykutym przez artystę kowala, a trampkami sklejonymi w Chinach. No to jest ta różnica, mój drogi.
0: Nie, dobrze, Wudzu, bo to nie o to mi chodziło, jakby, bo ty poczułeś, że tutaj degraduje jakby sztukę przejawiającą się dosłownie pracą rąk ludzkich.
2: Nie tylko rąk ludzkich. No, ja znam artystów, którzy są artystami czysto cyfrowymi. Nie wiem, czy kojarzysz takiego sąskiego artystę jak Beksiński. Mam kolegę, który robi obrazy podobne, tylko w postaci, wiesz, jakby najpierw renderuje obraz 3D, robi to jakby w podobnym stylu, przy czym on to robi faktycznie, że tak powiem, w cudzysłowie ręcznie, czyli składa po prostu obiekty. Nie?
0: No to o to mi chodziło, że ręcznie. Cały czas jest ręczna praca. Nie? Chociaż z drugiej strony, jak już mówimy o obrazie cyfrowym, to właściwie ten interfejs w postaci myszki, piórka, czy co tam sobie wymyślisz, a już jest bliski temu wpisywaniu słów troszeczkę. Chociaż i nie, i tak, ale wiesz, jakby... Ta granica taka dla wielu może być już niewyraźna, nie? Załóżmy, my możemy jeszcze rozumieć tą jakby istotę tego, ale jak już siedzisz przed komputerem, to dla innych już nie ma znaczenia, czy ty wpisujesz tekst za pomocą klawiatury, czy mówisz, rozumiesz? Że jakby jest równorzędność tego interfejsu, klawiatura,
2: nie jest ta równorzędność, nie ma tej równoważności moim zdaniem, bo jeżeli, znaczy ja osobiście, kiedy wezmę do ręki dwa buty i załóżmy, czy nie wiem, na przykład dwa noże, bo akurat ostatnio się poznałem, dowiedziałem się, że mój kolega z firmy para się amatorsko kowalstwem, tak, no i kuje własne jakby noże, tak, i ja jakby nawet zakładając, że wiesz, będziemy mieli dwa prawie niemal identyczne noże, z czego wiem, że jeden będzie wykonany w Chinach przez maszynę, a drugi będzie zrobiony ręcznie przez kogoś, nawet jeżeli one będą funkcjonalnie takie same, nawet jeżeli one będą wizualnie bardzo zbliżone, sam fakt, że gdzieś ktoś do czegoś przyłożył rękę, dla mnie osobiście będzie robił różnicę.
1: Snobie,
2: to, że być może snobie. Nie wszystkim, na pewno nie wszystkim. Bo być może, wiesz, do tej masowej produkcji obrazków, do masowej produkcji plakatów, do komedii romantycznych, rzeczywiście sztuczna inteligencja może akurat faktycznie tam zastąpi, tam powiedzmy, tych artystów, nie? Ale to jest w ogóle... Zacznijmy od podstawowego pytania, jakby to, bo to analizujemy kwestię tylko i wyłącznie obrazków, która uważam, że stanowi, nie wiem, czy 0,1% światowego PKB. Czyli rozmawiamy o problemie dosłownie marginalnym. Natomiast ta ilość czasu, która pozwoli ta sztuczna inteligencja zaoszczędzić w perspektywie czasu, ja to nawet widzę u siebie w korporacji, że tak powiem, jakie jest podniecenie wręcz, bym powiedział, takie bardzo pozytywne. Bo widzisz, my spędzamy ogromne godziny, potężne godziny w pracy na tym, żeby na przykład wprowadzać ręcznie pewne dane albo piszemy ręcznie pewne rzeczy. I to są zazwyczaj, często gęsto, jest to praca bardzo powolna, męcząca, powtarzalna, niezwykle mało odkrywcza, niezwykle mało twórcza. I uwierz mi, szukamy sposobów na to, żeby tą pracę ominąć. Więc mamy informatyków, którym my opowiadamy, co potrzebujemy, żeby zrobili.
0: Bolączki własne. wpisujecie.
2: Tak, dokładnie. Co potrzebujemy, żeby oni napisali, żeby ten proces zautomatyzować i odepchnąć go jak najdalej od siebie.
0: Ale to mi się takie oczywiste wydaje, słuchaj, i właściwie chyba mało kto się zastanawia nad zagrożeniem w takich obszarach, nie? Bo faktycznie uciekanie...
2: Gdzie tu jest zaproszenie? Gdzie tu jest zagrożenie? To jest, różnica jest taka jak pomiędzy przepisywaniem tekstu na maszynie a używaniem kserokopiarki. No po prostu kserokopiarki to jest cudowny wynalazek. Najwspanialszy. Ale ilość maszynistek, które potraciły pracę, no jest przerażająca.
1: Dziś można, używając bardzo tradycyjnych, standardowych metod tworzenia grafiki, modeli, tekstur, dziś mamy o wiele łatwiej to robimy niż kiedyś. Kiedyś trzeba było się strasznie dużo z tym napocić, namęczyć, czekało się długo, komputer to przeliczał. No i co takiego strasznego się stało, że dzisiaj robisz pstryk, masz tutaj jakiś generator do postaci, że tekstur masz kupę gotowych za darmo albo za grosze, że masz gotowe zdjęcia, nie? Dużo rzeczy dzisiaj dostajemy na talerzu. Dla mnie sytuacja, w której ja pracując nad grą, nie będę musiał tej gry robić 5 lat i dużo, dużo za to zapłacić, zbierać pieniądze, tworzyć te modele ręcznie, wszystko, ubrania, testować to. Tylko powiem, stwórz mi komputerze bohatera, którego wymyśliłem, który będzie miał cechy takie i owakie. Chciałbym, żeby miał blond włosy i duży miecz na plecach. I pyk, i mam. I ja się wtedy skupię na wymyślaniu fajnej historii. Tak jak mówi wódz, zaoszczędzę masę czasu i pieniędzy i dzięki temu może stworzę o wiele ciekawszą historię, bo nie będę rzeźbił w gównie, jak to się mówi.
0: No dobrze, słuchaj, ale to wiesz co, właśnie nad tą kwestią też się ostatnio zastanawiałem, no bo ty mówisz o sytuacji, kiedy jesteś twórcą gry, ale skąd ci przyszedł pomysł, że będziesz w ogóle potrzebny komukolwiek jako twórca gier? Skoro każdy gracz być może będzie sobie uruchamiał komputer i on sobie napisze, dokładnie zdefiniuje, w jaką grę chce grać, i ta gra mu się wygeneruje. Tego nikt nie będzie musiał wymyślać. Ona powstanie, wiesz, tak samo.
1: Może tak być, jak ty mówisz. No jak najbardziej, że każdy sobie stworzy na pstryknięcie taką grę, jaką chce. Ja sobie powiem coś w stylu Skyrima, ale żeby tam był pan Wołodyjowski, coś tam i dostanę. I bardzo fajnie, ale powstaną, ja się nie przejmuję, bo powstanie cała masa nowych różnych zawodów z komputerem. Innych trochę. Ja się przebranżowię. No, trzeba się w końcu przebranżowić kiedyś.
0: Znaczy, słuchaj, ja też będę chyba wychodzić, że jestem adwokatem diabła w tej chwili. Bo i coś
1: jak zawsze.
0: Ale wiesz, ale być może właśnie te obszary, gdzie człowiek z komputerem jakby wytwarzał coś, to one są najbardziej zagrożone. Ja nie wiem, czy to tak jak sobie powiedziałeś, że znajdziesz najwyżej jakieś inne zajęcie z komputerem. Właśnie tu może być największy problem, nie? To prędzej już jakbyś zaczął noże robić, tak jak to wódz mówi, czy inne jakieś rzemiosło uprawiać, tam kapcie skórzane jakieś, czy kamizelki ze skóry jakieś.
3: Wiesz co, adwokat, ja bym się nie obawiał, mówiąc szczerze, tego, że zawody twórcze w jakiś sposób wyginą. I to już nawet kwestia tej gry komputerowej. Znaczy, trzeba zwrócić uwagę, zauważyć pewną rzecz, przynajmniej na ten moment, bo oczywiście w przyszłości może się to rozwinąć na tyle, że sztuczna inteligencja będzie potrafiła znacznie więcej. No ale na ten moment, tak naprawdę, żeby stworzyć jakąś grę, czy cokolwiek, jakiekolwiek dzieło, nie tak jak na przykład u nas będą prace robione na tym, żeby zatrudnić sztuczną inteligencję, do tego, żeby, wiesz, nakarmić ją tekstem naszych opisów technicznych, no nie?
0: I zwolnić wszystkich pracowników.
3: Nie, po prostu ci pracownicy będą mogli w tym momencie robić drugi projekt, zamiast pisać durny opis techniczny, który może być wygenerowany przez AI. Już w tym momencie używamy template'ek, tylko musimy je ręcznie wypełniać. Po co? Niech to zrobi sztuczna inteligencja. My tylko no sobie podać parametry, nie? Więc wiesz, ale cały problem myk polega na tym, znaczy cały myk polega jakby na tym, że żeby to sztuczna inteligencja tak zwana mogła to zrobić, to najpierw trzeba ją nakarmić ją danymi, które po prostu wytworzył najpierw człowiek. I to jest na ten moment nie do uniknięcia. Ja jakby nie widzę żadnej celowości w powtarzaniu cały czas tego samego. Natomiast jeżeli przyjdzie się sytuacja, w której ja na przykład, no bo ja się zajmuję inżynierią, projektuję fabryki, nie, z punktu widzenia elektrycznego. Jeżeli ja projektuję drugi, trzeci, czwarty raz podobną fabrykę, to opis techniczny będzie podobny i AI sobie z tym poradzi. Ale problem polega na tym, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimkolwiek nowatorskim elementem, z czymkolwiek innowacyjnym, sztuczna inteligencja po prostu mięknie, padnie, bo nie będzie wiedziała, co zrobić. I oczywiście być może w przyszłości będzie na tyle oto zaawansowane, że nawet do tego nie będzie potrzebny, że tak powiem, już człowiek. Natomiast moim zdaniem krawiec dobrze podkreśla to, że znajdą się inne zajęcia dla człowieka. W ostateczności zmniejszymy ilość pracy po prostu. Po co pracować 12, 10, 8, 6 godzin dziennie, jeżeli jesteśmy w stanie osiągnąć tak dużą efektywność produkcji, żeby nie musieć tego robić i jednocześnie zachować standard życia. Trzeba pamiętać tutaj o jednej rzeczy bardzo istotnej. Całość produkcji ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli istnieje konsumpcja, w związku z tym nie ma zagrożenia, że staniemy w sytuacji, w której jakieś tam źli ludzie odbiorą nam wszystkim pracę, zamkną w rezerwatach i będą nas karmić suchym chlebem. Nie stanie.
0: No to jest takie naiwne myślenie, ale ono jest takie trochę skrótowe, bo jak inaczej wyrazić obawy, żeby one jakby jako obawy.
3: Znaczy, wiesz co, ja rozumiem twoje obawy, no nie? To są te same obawy, które ludzkość ma od dawna, no bo słuchaj, na pewno słyszałeś o takim czymś jak ruch luddystyczny, tak? To był od... nazwa się wzięła nie od ludu, tylko od bodajże Hieronima Luda, nie pamiętam jego nazwisko, na imię. W każdym bądź razie był to właśnie przywódca takiego ruchu robotniczego w Anglii, w którym zajmował się po prostu wandalizowaniem mechanicznych krosien. Ci ludzie niszczyli mechaniczne krosna, ponieważ obawiali się, że odbiorą im pracę. I pewnie słusznie, tak? Bo to byli tkacze, tak? Pewnie słusznie, że obawiali się, że im tą pracę, te krosna odbiorą. Tylko że w perspektywie czasu nikt nie widzi bezrobocia. Jasne, w związku z tym, tak są maszynistki, zwróć uwagę na to, że najniższe bezrobocie na świecie jest dokładnie w tych samych państwach, które mają najwyższy poziom robotyzacji. Japonia czy Korea. Weź w kalkuluj to wszystko jeszcze, no, ogromne procesy demograficzne, jakie będą miały miejsce, już mają w Europie, a będą miały w perspektywie czasu na całym świecie. Nie braknie nam pracy. Nie, to gwarantuję ci, że nie.
1: Zawsze świat się zmieni, no. Świat się zmieni, popatrzcie, wynalezienie kuszy przyczyniło się mocno do upadku rycerstwa. I czy, nie wiem, czy mamy teraz płakać, że rycerzyków nie ma na koniecach?
0: Nie, słuchajcie, bo te obawy trochę się tak do mnie przykleiły, chyba że coś nieopatrznie wyraziłem w czasie wcześniejszej rozmowy tylko z krawcem. Jak już bym się miał czegoś obawiać, to tego, że dzieciaki mogą zostać po prostu... No to, o czym mówiłem, że ich rozwój że zostanie zaburzony, w sensie, wiecie, to i tak jakby ta nasza edukacja, jakby nie mamy odniesienia, jakby w rozwoju naszym nie ma pewnych prawideł, jakie są w biologii, prawda, że biologicznie mamy jakiś przypisany nam schemat funkcjonowania, jeśli chodzi o to kulturowe rozwijanie, sami sobie to wymyślamy i o tym decydujemy, ale chodzi o to, że jakby osiągnęliśmy już jakiś poziom rozwoju cywilizacyjny i wydaje mi się, że teraz mamy narzędzia, które jeśli nie zapanujemy nad tym, to nam zdegenerują społeczeństwo, nie? Że nagle za 10 lat wyjdzie z dzisiejszych dzieciaków, wyjdą jakieś takie naprawdę, no nie chcę powiedzieć nierozumne stwory, nie, ale takie, no bo wiecie, ludzie, którzy nie są mądrzy, nie mają intelektualny jakiś niedowład, będą bardzo sterowalni mocno. No. My jesteśmy jakby z naszej natury mocno sterowalni. Tu bym się raczej dopatrywał zagrożeń. Czy czasem to w tej chwili nie będzie wykorzystywane jako taka broń, socjotechniczne narzędzie, które, jak niektórzy uważają, przysłuży się do stworzenia takiej nowej, rewolucyjnej grupy, która jest potrzebna, żeby pójść dalsze, te zamordystyczne różne takie przemiany społeczne, nie? To bardziej tu widzę zagrożenia.
1: Dziwne masz te lęki jakieś takie dziwne, takie przekombinowane jakby masz te lęki, wydaje mi się.
0: Ja mam nadzieję, że wódz trochę zrozumiał.
3: Ja myślę, że tak, to znaczy ja cię rozumiem, bo to o czym ty mówisz tak naprawdę to jest coś, co nazwałbym sumą wszystkich strachów. One nie są tylko i wyłącznie związane ze sztuczną inteligencją, ale z szeregiem innych zjawisk, które można obserwować i z którymi obserwacjami, częściowo się zgodzę. No. Na pewno obawy są.
0: Wiesz, tak. Tu jest zagrożenie wódzu, że zdegenerowanego pokolenia już nie naprawisz. To ta fala będzie już szła do ich śmierci. Nie? To się nie da naprawić. Tak mi się wydaje. Tam raczej tutaj Podejrzewam, że są badania, które to jednoznacznie ukazują.
1: Człowiek chociażby w ogóle z nudów, myślę, zawsze se znajdzie całą masę różnych zajęć, wy

0: wyzwań odpowiednich do epoki.
1: Ty masz jakąś taką naturalistyczną wiarę w to, że my po prostu, wiesz, jak się dziecko w lesie by tam matka zostawiła, to ono sobie tam samo cywilizację zbuduje ze zwierzętami.
0: Absolutnie
1: się dogada,
0: tak nie uważam, właśnie wręcz przeciwnie. Myślę, że nic dobrego z tego nie wyjdzie zupełnie.
1: A, czyli tak przerwałem.
2: Czy ja tutaj akurat z adwokatem się jakby zgodzę, to znaczy obawiam się, że większość ludzi, którzy będą się nudzić, wcale nie wykorzysta tego czasu do czegokolwiek twórczego. Większość ludzi nie ma takiej myśli. Natomiast, tak jak mówię, ja nie obawiam się w żaden sposób, że tej pracy dla ludzi po prostu braknie. To, czego bym się obawiał, bo tutaj to, o czym ty mówisz o zepsuciu pokoleń, to jest to, co mnie też osobiście martwi, ale mnie to bardziej martwi w kwestii rozwoju wszelkiego rodzaju programów socjalnych. To jest, uważam, coś, co psuje społeczeństwo, co degeneruje je totalnie, bym wręcz powiedział. Nie tylko uzależnia tych ludzi od państwa i transferów dokonywanych od tych tak naprawdę bardziej zapracowitych do tych mniej, ale przede wszystkim uczy bezradności, uczy, no, dewastuje etos pracy w społeczeństwie, a bez pracy nie będzie dobrobytu. Nawet jeżeli no tak. Mielibyśmy stać i patrzeć i pilnować tych maszyn, dosłownie dokręcać je coś tam, oliwić śrubki czy cokolwiek, prawda, to ta praca będzie jakoś potrzebna jeszcze przez bardzo, bardzo długie, długie, moim zdaniem, setki lat. Zresztą niektórych prac się nie opłaci automatyzować. Zwróćcie uwagę, że żeby na przykład wyprodukować robot, który wspiera chirurgów podczas pracy, tak? To są takie bardzo wysoko precyzyjne roboty. Co wynika, taki robot jest niesamowicie drogi, tak? A niezwykle poprawił jakość jakby tych zabiegów chirurgicznych, dzięki czemu część z nich jest wręcz bezinwazyjna. Ludzka dłoń jest niesamowitym narzędziem, dlatego przykładowo pracy dla fryzjerek moim zdaniem nigdy nie braknie ze względu bardzo na prostą sprawę. Wyprodukowanie robota, który będzie miał tak czułe instrumenty jak ludzka dłoń, moim zdaniem jest niemożliwe w perspektywie kilkuset, może nawet lat, a jeżeli będzie możliwe, to będzie tak drogie, że się to po prostu nie będzie opłacać. I jeżeli będziemy funkcjonować w systemie gospodarki wolnorynkowej, to będą rzeczy, które się będą samoregulować. Moim zdaniem robotyzacja, automatyzacja będzie powstawać przede wszystkim tam, gdzie zapotrzebowanie na pracowników będzie dużo, a nie będzie można tych pracowników znaleźć, ze względu na przykład na zmianę demograficzną. Będzie postępować tam, gdzie ewentualnie praca ludzka jest nudna, żmudna, ciężka, nikt tej pracy nie będzie chciał wykonywać, będzie ona powtarzalna, związana z ryzykami, tak? Czyli na przykład praca magazyniera. To jest, ja mam nadzieję, że ona zniknie jak najszybciej, że wszędzie zautomatyzujemy wszystkie magazyny i wszędzie będą funkcjonować taśmy podawcze, automaty, które chwytają systemy, czy które łapią opakowania i przenoszą z miejsca na miejsce i przygotowują do wysyłki, ba nawet niech nawet wsadzają to w te autonomiczne ciężarówki. Osobiście uważam też, że kierowanie ciężarówką nie ma nic w tym ciekawego i fajnego. Siedzisz i patrzysz na drogę. Gdzie tu jest cokolwiek godnego w gruncie rzeczy istoty ludzkiej? No. Bo ja w tym widzę, mówiąc szczerze.
0: Będziemy, panowie, powoli zmierzali do brzegu, więc proponuję, żeby jakoś tutaj postawić kropkę, podsumować i tak dalej, jestem bardzo głodny.
1: Przeraziły cię głębokie myśli, Krawiec, przyznaj się, po prostu lęk cię, lęk przed...
0: Albo wy takie głupożyćko, a ja głodny.
2: Chodź se zjeść, my sobie pogadamy z adwokatem.
1: Ale ja też bym nie chciał za długo, szczerze mówiąc, być, więc nie wiem, ile krawiec planujesz jeść. I czy to nie jest raczej taki plan na po prostu zbieranie sił na jutro?
0: Ja nie jestem szabel, że tu zostawię was, żebyście prowadzili mi i donaty, żeby spływały, a sam będę tam karmił kury, dorzucał do pieca. No nie, to trochę inaczej u nas.
1: Ty się karm rozmową, a nie tam pójdziesz jakiś ten...
0: Strawa duchowa.
1: Przemysł jakiś tam, zajadać jakieś ten przemysłowe produkty dziwnego pochodzenia. No, ale...
2: Gdybym miał to podsumować, to no ja osobiście widzę to wszystko raczej w świetlanych barwach. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten aspekt. Jakby ceteris paribus, w oderwaniu od wszystkich innych zagrożeń, których część jest na pewno realna i z których pewnie obawy podzielam razem z tobą, adwokat. Natomiast jakby sama sztuczna inteligencja, informatyzacja, automatyzacja, mechanizacja procesów produkcyjnych, czy i nie tylko, uważam, że na pewno przyniesie ludzkości jakby wiesz, netto korzyść.
1: No tak, i z tym ciężko polemizować, bo jakby mówiąc o tym, to tak naprawdę gdybym chciał to negować, to równie dobrze mógłbym wynalezienie młotka czy czegokolwiek tam zanegować, rozumiesz, bo to jest jakby ten sam obszar cywilizacyjnego rozwoju. Ale
2: tak, zgadzam się.
1: No, ale cały czas myślę sobie, że ten lęk, bo ja podejrzewam, że jak ktoś wynalazł koło i przyniósł je do tam do wsi, pochwalić się, że wynalazł koło, ja myślę, że tam w tej grupie siedzących w przykucu, nazwijmy ich dzikich ludzi, z taką wyższością, specjalnie o nich będę mówił z mojej perspektywy, że tamci na pewno musieli być dzicy, pojawił się ktoś, kto był przerażony tym kołem i zagrożeniem, jakie z tego wynika, nie? Zaraz mu się jawiły jakieś okrutne wizje, co to nie będzie z tego koła. I ja myślę, że w naszym rozwoju ten kierunek rozwoju technologicznego, no dzisiaj łatwo mówić technologiczne, nie wiem jakby inaczej to ująć w odniesieniu nawet do wynalezienia tam jakiejś dzidy, czy strzały, czy ostrza jakiegoś kamiennego, ale to jest cały czas ten sam obszar mózgu, który szuka narzędzi, szuka rozwiązań. I to jest bardzo ryzykowne, nie? Pytanie, jak bardzo odchylimy się, jak bardzo będziemy chcieli rzucić się w ten obszar, jakby tak bezmyślnie, nie? Jakby to jest wielka odpowiedzialność. O, może tak. Leży na nas wielka odpowiedzialność, bo my możemy, wstrzykując sobie jakieś substancje, możemy zdegenerować nasze ciała i to w całej masie ludzkości, nieodwracalnie być może. Kiedyś takie historie ufologiczne były, że tezy, że...
2: Sorry, że ci wejdę w słowo, no, ale nic tak nie degeneruje jak socjalizm i zasiłki.
1: Nie, oczywiście, że tak. To jest jakby tutaj ta twoja stała działka, którą podtrzymujesz, jakby to wszystko i tu się zgodzę. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, z tego można się wycofać, a jak zmienisz, tak jak my zmieniamy uprawy nasze, genetycznie pozmieniasz rośliny i to wszystko się wymiksuje i w pewnym momencie wszystko będzie już genetycznie zmodyfikowane, to możemy w jakiś ślepy zaułek być może, wiesz, dojść. I tak samo jest z technologią, bo być może nie ona bezpośrednio będzie dla nas zagrożeniem, tylko to, że my przestaniemy się rozwijać jako ludzie, jako istoty myślące, jako istoty analizujące, potrafiące dokonywać analizy, syntezy, przestaniemy być tego typu istotami, nie? Tworzymy jakiś nowy gatunek człowieka, który będzie takim cieniem w jaskini będzie, nie? To już nie będzie prawdziwa istota.
0: Adwokacie, a czy potrafiłbyś wskazać jakiś wynalazek w naszej historii, nawet całej w naszej historii, który się zemścił, nie wyszedł i zaowocowało to jakimiś problemami i ciężko było nam się pozbierać? Jeden taki jakiś wynalazek.
1: Myślę, że nie ma takich wynalazków. W sensie, że to nie o to chodzi, że sam wynalazek jest problemem, tylko to, na ile my nie tyle mu pozwolimy, tylko na ile my postanowimy scedować, jakby to powiedzieć, rozwój indywidualny na rzecz, wysłużymy się tym narzędziem, maszyną, na ile sprawimy, że urządzenia będą za nas myślały, będą pamiętały za nas, o to mi chodzi. Krawiec,
0: no ale czy były jakieś takie sytuacje, że coś wprowadziliśmy, coś zmieniliśmy, coś robiło za nas i że to się jakoś źle skończyło?
1: Jak telefony komórkowe zdegenerowały społeczeństwo, nie? Jak się odizolowaliśmy od siebie. Ludzie nie rozmawiają ze sobą w środkach komunikacji. To takie zombiaki, wiesz, zapatrzone, wpadające pod samochody, jak w durnej grze. Kiedyś jakbyś grał w grę, gdzie idzie bohater gry i wpada pod samochód, bo się patrzy na swoje dłonie, to byś uznał, że to jest jakiś błąd w grze, że ta postać nie umie się poruszać normalnie po mieście.
0: No czy ja wiem, ale widzisz, jest jakiś mechanizm obronny zawsze i dzisiaj ludzie rezygnują z tych smartfonów, o czym mówiłem, po prostu chcą mieć zwykłe telefony do dzwonienia, więc zawsze jest mechanizm obronny. Piszą o tym jako o jakimś trendzie, który teraz jest i to... A Czektul tu wymienił bombę atomową jako zły wynalazek, a tu można się spierać, bo może właśnie sytuacja, gdzie jest to szachowanie się tymi bombami, że to jakoś sprzyja temu, że totalna rozpierducha się nie zrobi. Może zrzucenie na Hiroshima i Nagasaki tych bomb sprawiło, że się wojna szybciej zakończyła i nie zginęły kolejne miliony ludzi.
2: Przede wszystkim największym zyskiem jakby z tego wynalazku była energetyka jądrowa. Jedno bez drugiego nie mogłoby istnieć.
0: No właśnie. Także nie taki straszny wynalazek, nie?
1: Kurczę, jakby to powiedzieć. Bo wiecie, to jest tak, że kiedyś ludzie, kiedy żyli bardzo prosto, prymitywnie wręcz, czy oni wtedy mogli być szczęśliwi, czy nie byli szczęśliwi? Jak myślicie? Czy człowiek, który żył prymitywnie, a nawet takie plemiona, które my jeszcze odkryliśmy gdzieś w jakiejś Ameryce Południowej, które jeszcze w zeszłym stuleciu nie miały w ogóle kontaktu z cywilizacją i kto się odkrył? Czy ci ludzie, zanim tam my dotarliśmy, czy oni mogli być szczęśliwi, czy nie? No wiadomo, że byli szczęśliwi, że były dni, że byli szczęśliwi. Rozumiecie, a oni nie mieli tego wszystkiego, nie?
2: Wiesz co, ostatnio słuchałem na takim na pewno wszystkim znanym kanale pod nazwą Radio Naukowe. Jest tam taka audycja o łowcach zbieraczy i właśnie tam jakby główna rozmowa toczyła się wokół tego, czy plemiona łowiecko-zbierackie i ich życie było szczęśliwsze niż już tego, niż to późniejsze, już to po rewolucji, tak, już po rewolucji agrarnej. I jakby wniosek tych naukowców, którzy to obserwują, faktycznie jest taki, że ono faktycznie mogło być szczęśliwsze. Ono było, on im miał
1: ja
2: swoje
1: nie
2: zalety.
1: Ja nawet się zastanawiałem, nie? Bo ty już dużo dalej poszedłeś, jakby ważenie, jakby różnicowanie, ale mi chodziło o samą kwestię, czy oni po prostu mogli być szczęśliwi. No i to się wydaje trochę idiotyczne pytanie, bo każdy, nawet więzień gdzieś wywieziony na jakąś Syberię, on mógł mieć dzień, w którym był szczęśliwy, bo się zmieniają warunki, cała skala się na nowo buduje, jego odczuć i emocji i mógł być szczęśliwy, więc technologia nie czyni naszego życia szczęśliwszym, myślę, nie?
2: Czy sama technologia na pewno nie.
1: A źle użyta technologia na pewno może uczynić nas nieszczęśliwymi.
2: Wiesz co, sama technologia na pewno nie. Natomiast jakby trzeba zobaczyć, tego szukanie wewnętrznego szczęścia, czy tej poczucia wewnętrznej wolności można przeprowadzać nawet w najbardziej nieprzyjaznych okolicznościach. Tak jak powiedziałeś, człowiek, który był zamknięty na Syberii w łagrze, tak, że mógł być szczęśliwy od czasu do czasu, czuć jakieś krótkie momenty szczęścia, a nawet czuć się w pewien sposób wewnętrznie wolnym jakichś tam chwilach. I teraz jeżeli analizujemy jakby takie życie bardziej prymitywne bez tej technologii, to na pewno ludzie byli wtedy szczęśliwi i na pewno byli niektórzy szczęśliwi bardziej, tak? Ale trzeba popatrzeć na ewentualnie, jakie są alternatywy, no bo nie wiem, na przykład nie wyobrażam sobie w tym momencie, ale to też wynika jakby z tego, w jakich czasach żyjemy, większego nieszczęścia niż na przykład przeżycie śmierci własnego dziecka.
0: Albo
2: uważam,
0: czwórki.
2: To byłoby najgorsza rzecz, jaką mogłaby mnie spotkać.
0: Albo na przykład czwórki. Albo na przykład czwórki z ósemki, że ci zginęły od chorób.
2: A właśnie,
0: przy
2: śmierci
0: porodzie
2: żony, tak? A w XIX jeszcze wieku po śmierć podczas połogu była dość powszechnym zjawiskiem, bo lekarze nie zdawali sobie sprawy, że trzeba mieć ręce. Więc pewnie tak, pewnie ci ludzie byli szczęśliwi, tylko że podejrzewam, że nieszczęścia, które ich spotykały, były również znacznie częstsze i znacznie bardziej intensywne, nawet jeżeli te chwile szczęścia również były bardziej częste i intensywniejsze.
1: Tu bym polemizował, bo myślę, że tacy ludzie, którzy są jakby skazani na takie ciężkie życie, dla nich chyba te rzeczy, o których mówisz, czyli te jakieś takie dramaty z naszej perspektywy wielkie, mogą być dużo, jakby to powiedzieć, łatwiejsze, dużo prostsze.
2: Tak, Tak, ja to powiedziałem, że ja patrzę na to jakby z perspektywy współczesnego człowieka, no, który wiesz, jakby z tymi dramatem... rzeczami już nie ma do czynienia, na szczęście.
0: Ja na przykład miałem strasznie dużo i radości, i wyzwań, i czegoś, co mnie uczyło nowych rzeczy. No, w czasach, kiedy komputery raczkowały, Spektrum, potem pierwsze pojawienie się internetu i tak dalej, no niesamowite czasy, wspominam to z rozrzewnieniem i z nostalgią, ale za nic w świecie nie chciałbym się dzisiaj cofnąć do tamtych czasów, nie? Gdzie ja muszę po jakąś dyskietkę jechać z antywirusem na giełdę, coś, no kurwa, no nie. Czułbym się jak debil tam, po prostu musząc się cofnąć dzisiaj do tamtych czasów. Co nie zmienia faktu, że to były piękne czasy, dużo to dało, było takie ubogacające i niesamowite, ale absolutnie bym się do tego nie cofał, bo to by było jak coś durnego zupełnie, nie?
1: Ale słuchajcie, to nie o to mi chodziło, że ja mam jakieś pragnienia cofnąć się do tamtych czasów, tylko chodziło mi o to, że to nie technologia odpowiada za jakby szczęście w życiu człowieka i ten argument...
0: No oczywiście, że nie, no.
1: Do mnie nie trafia, nie? I...
0: Ale ktoś tak twierdzi?
1: Bo to jest tak, jak mamy grę i w grze ileś elementów bierze udział. I tak naprawdę my rozwijając się dorzucamy tylko te elementy. I być może na pewno wiele rzeczy, wiele chorób, wiele rzeczy, które tak naprawdę tworzą nasze dramaty naszego świata. Wiecie, masa chorób, które przeżywa się jednostkowo w rodzinnym gronie i to są też dramaty, które... One cały czas są w WUCU tak naprawdę. To, co ty mówiłeś, że tam umierali kiedyś ludzie, wiadomo, że to się inaczej rozstrzyga w czasie, nie?
2: Ale mi... bardziej prozaiczne... przede wszystkim też jest znacznie rzadsze. To nie jest tak, że... No zresztą statystyki śmiertelności są łatwo dostępne. Znaczy, kiedyś po prostu ta śmiertelność była ogromna. Średnia życia była dużo niższa. Nie?
1: Ale wiesz, ale my nie mówimy też jakby o tym, żeby wyciągnąć maksa w życiu, bo to też nie definiuje szczęścia. Ludzie mogą być szczęśliwsi żyjąc 30 lat niż ktoś, kto żyje 100 lat. Nie? Że to szczęście nie jest tutaj, że tak powiem, parametr ilościowy, myślę, że tu nie jest.
2: Oczywiście, oczywiście, że nie, adwokat, ale to jest tak jak dyskusja na temat tego, czy pieniądze dają szczęście. No nie dają, ale na pewno czynią życie łatwiejszym. Podobnie z technologią.
0: No czyli jest sens taki, że ważne, co zrobimy z tą technologią, ważne, żebyśmy nie wyzbywali się jakichś wyzwań też i jakichś celów fajnych, żeby nasze życie nie zrobiło się puste, zbyt też łatwe, bo człowiek jest szczęśliwy często, jak coś osiągnął, bo się starał, bo jakiś miał wysiłek i tylko wtedy ta wygrana ma sens. A jak dostaniesz coś, to tak jak z tym socjalem. Nie szanujesz tych pieniędzy, nie wiesz co, przeznaczasz je na głupoty i one więcej zła mogą zrobić na przykład. A jak się wysilisz, zrobisz, podejmiesz różne działania, żeby je zarobić, to wtedy to zaczyna mieć sens jakiś, nie? A kurwa, ale mi paznokcie szybko rosną. Słuchajcie, wczoraj obcinałem, pamiętam jak dziś paznokcia... Paznokcia, sobie dzisiaj patrzę, taki pazur. Ja to chyba tematu, jakiś wiesz. Wolverine jestem, moc autoregeneracji, to tak szybko rosną. Cholera jasna. Włosy też mam już do samej dupy, bo się nie strzygę. Normalnie taką mam
1: czuprynę. A może one z dołu rosną?
2: Krawiec, oglądaliście film Das Boot? Jest taki film o łodzi podwodnej niemieckiej, U-96 konkretnie. Tam jest taka scena, w której dwóch marynarzy siedzi na pryczy. Jeden drugiego pyta... Słuchaj, czy rosną ci włosy w dupie? Bo mi rosną w nosie. Można by warkocze zaplatać. Mniej więcej taką scenkę w tym momencie, stary, zrobiłeś.
0: A nie, albo autentycznie to jest mega dziwne, że pamiętam jak dziś, no w tym kciuku wczoraj na króciutko paznokietek, teraz patrzę, no taki krogulec. Jak to wyrosło tak szybko?
1: Ale to jest taki mechanizm obronny w WUCU, że wiesz, jakby są trzy osoby i dwie rozmawiają i tam się zanurzyły w jakichś dywagacjach, po czym ten trzeci mówi, ty patrz jaki... Sam tam jedzie samochód za oknem, nie? Wiesz.
0: Nie, no bo i tak już kończymy.
1: Ty wziąłeś tego gołębia, skoczył z dachu. No.
2: Ale co ty tak kończysz dzisiaj wcześniej w ogóle, Krawiec? No musisz jutro jechać, czy o co chodzi? Roboty idziesz?
0: Po 5 godzinach na głodniaka, będąc zmęczonym i wykonując jakąś pracę, bo
2: Jezu,
0: się zmęczyłem.
2: Nie, 5 godzin już tu siedzisz, miej litość.
0: Dzisiaj dobra, wstałem, okay. Ogoliłem się, już byłem po pracy, ale się bardzo zmęczyłem. No i trzeba by kończyć właśnie. Ale jutro też jest dzień.
1: Ja bym tylko chciał podkreślić, że nie jestem jakimś tu zacofanym człowiekiem, który ma lęki i obawy przed tym wszystkim, żebyście sobie nie budowali może jakiegoś tutaj wizerunku.
2: Nie jesteś neoludystą.
1: Nie jestem, nie. Bardziej, ale to jest ważne, bo w sumie ja wiem, że trochę już teraz przeginam krawiec, bo miało być słowo końcowe, ale co jest istotne, jakby te wszystkie technologiczne rozwiązania, one się pojawiają w naszym życiu i jakby to decydowanie jakby o tym, w jaki sposób korzystamy z tego, często jest, znaczy my mamy cały czas na to wpływ. Możemy nie używać telefonów, możemy nie korzystać z jakichś rozwiązań i prowadzić taką higienę, w moim pojęciu higienę, jakby izolować się od tego przebodźcowania i tego ciągłego wyrzucania takich, nie wiem, obowiązków. Nie, brak mi słowa.
2: Ale to jest akurat dobra rada, powiem ci. Dobra higiena, i to się już nazywa po prostu higieną cyfrową na przykład, tak? Czyli izolowanie się od smartfonów, od komputerów, od newsów, tak, żeby ograniczyć to przebodźcowanie, bo to jest bardzo, faktycznie, to szkodzi. Ja to widzę niestety po sobie, czy po tym, co się u mnie dzieje w domu. Tutaj popełniamy trochę błędów, nad którymi musimy popracować, nad którymi pracujemy, ale tak, ta higiena cyfrowa to jest niezwykle ważna sprawa.
0: Też mówiłem dzisiaj właśnie o tym, że problemem tego, że ludziom tak odpierdala, jest właśnie to przebodźcowanie. No.
1: A jeszcze i ta cała inteligencja ma to do siebie, że ona trochę funkcjonuje, ktoś to przyrównał, bo to nie jest jakby moje tutaj spostrzeżenie, że ludzie kiedyś się zwracali do Boga, wiecie, i to taka jednostronna była komunikacja. Panie Boże, co mam zrobić, żeby tam moje dziecko przestało pić alkohol, bo przez to jego audycje się psują i nie ma słuchaczy na przykład, nie? I do Boga się modliła. I jakby w tym dzisiejszym laickim świecie ludzie tacy jakby stawiający, że wierzenie w cokolwiek jest zaściankowe i że nie należy tego robić, nagle zwracają się w podobny sposób do chatbota. Nie? Oczywiście to może jest niesprawiedliwe, bo chatbot odpowiada, ale z drugiej
2: strony... ale świetna analogia, powiem ci.
1: Ale posłuchaj, ale żeby nie było, dla niektórych Pan Bóg w pewnym sensie też odpowiada, bo to nawet nie chodzi o to, ja nie chcę tutaj teraz dyskredytować i jakby unicestwiać Boga, że go nie ma, ale mamy taki mechanizm, o którym też nieraz rozmawialiście na audycjach, że człowiek, jeśli ma jakieś zadanie i szuka rozwiązania, to jak się prześpi, to rozwiązanie jest w stanie mu się wyłonić, bo on te wszystkie informacje często ma w głowie, tylko nie jest w stanie ich ze sobą łączyć, ale jak pozwolimy, to umysł jest w stanie to poza nami jakby trochę zrobić, nie? Więc jakby ta rozmowa z Bogiem to może być takie, wiecie, nieraz zwrócenie się do siebie i te odpowiedzi się pojawiają, ale to jest cały czas praca ze sobą, nad sobą. A jeśli my będziemy na co dzień, stanie się to normalnością, nie dziś, nie jutro, ale za 3 lata, za 5 lat, że to będzie powszechne, myślę, że to może się przyczynić do degeneracji i być może z zewnątrz nie będziemy od razu wyglądali na jakichś dziwnych ludzi, nie? A może będą tacy, co będą to widzieli w zachowaniu ludzi. Bo ludzie... No nie. Nie chcę też jakby stawiać się ponad innych, bo się widzę, rozpędzam.
0: W Johnnym Mnemoniku, w tym cyberpunkowym świecie byli low-tecy, czyli taka społeczność właśnie, która się odwróciła od technologii, cyberprzestrzeni. Żyli sobie po prostu w swoim świecie, używali staroświeckiej broni trochę, kurz jakichś takich.
1: No też byś się dobrze czuł, krawiec, prawdopodobnie, bez tej dyskietki, o której mówiłeś.
2: Zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Gdzieś czytałem, że akurat ci wszyscy najbogatsi ludzie, którzy wyrośli na nowoczesnych technologiach, wszyscy ci menedżerowie, główni inżynierowie pracujący w Dolinie Krzemowej, oni wysyłają swoje dzieci i wychowują swoje dzieci...
1: Katolickich.
2: Nie. W sposób właśnie low-techowy, czyli odcinają swoje dzieci od zaawansowanej technologii na tym początkowym etapie rozwoju, właśnie po to, żeby nie zakłócać ich rozwoju bodźcowego.
1: Tam granica jest taka 10-12 lat. Ja się z czymś takim spotkałem i przyznam szczerze, że ja staram się trzymać tutaj te jakby tych założeń, nie? Żeby do minimum ograniczyć.
0: No i myślę, że mądrym jesteś ojcem.
2: No. Znaczy mi to daje jakby do myślenia, to znaczy, jeżeli ci ludzie jakby, jeżeli oni zdają sobie sprawę z tego, że jakby ta obecność technologii na rozwój dzieci nie jest obojętna i w związku z tym idą w takim, a nie innym kierunku, no to powinniśmy sobie faktycznie wziąć to w jakiś sposób pod rozwagę i zastanowić się, czy rzeczywiście nie powinniśmy iść podobną drogą dla naszych dzieci, tak? No. Tak, tak mi się wydaje, że to powinniśmy to wziąć pod uwagę.
0: Może to, że to właśnie się tak całe życie, że całe życie obcuję z tymi komputerami, no to wynik tego jest taki, że teraz mam takie wrażenie, że to właśnie na tym ekranie szklanym się najciekawsze rzeczy dzieją.
1: Ale Krawiec, zauważ, że też nie całe życie, bo prawdopodobnie pierwszą styczność miałeś w wieku... ilu? 8 lat? 9? 10? Komputerem?
2: Znaczy, to znaczy, ja powiem wam, że to jest taki problem, jeżeli już tak przechodzimy na trochę takie bardziej osobiste wynurzenia. Znaczy, mnie nie przeraża to faktycznie, że w tym momencie w gruncie rzeczy, żeby zrobić cokolwiek, potrzebny jest komputer. I czy to mówimy o zakupach, czy to mówimy o jakichś, nie wiem... nie wiem, ktoś tam się lubi zajmować nawet bushcraftem, tak? No to żeby się wziąć, nauczyć, to zaczyna od czego? No kurwa, no do YouTube'a, nie? I szuka innych ludzi, którzy już to robią. I oczywiście to jest fajne, no bo to jest ta wiedza, ale jakby najpierw jakby u mnie to wygląda niestety tak, że wiesz, że najpierw siedzę 8 godzin w robocie przy tym komputerze, potem wracam do domu i znowu siedzę przy komputerze po to, żeby zrobić te rzeczy, które w jakiś sposób muszę zrobić, tak? Czy jakieś zakupy, czy jakieś inne zobowiązania, czy które chcę zrobić, bo na przykład, nie wiem, chcę nauczyć córkę strzelać z łuku, bo ją to pasjonuje i ja nie mam o tym najbliższego pojęcia, no więc muszę siąść i pooglądać na ten temat jakichś materiałów, tak?
0: Ciężko tak, się z łuku
1: strzelać. Cały czas, ty się nie biczuj za jakby korzystanie z tego jako z narzędzia do swojego rozwoju i to rozwoju jakby na zewnątrz. Albo po prostu w swoim takim prawdziwym świecie, nie? To raczej chodzi o zachowania w stylu, że jedziesz komunikacją i machasz przez Facebooka, nie wiem, kilometry tam przesuwasz tego, wiesz, ekranu, nie?
2: To z drugiej strony, jak będziesz zaatakował, wiesz, siedzące obok staruszki jakimiś wynurzeniami na temat sztucznej inteligencji, to ja nie wiem, kurczę, czy to nie dostaniesz torebką w najlepszym wypadku.
1: Nie, no dziś to może być, wiesz, jakaś opresyjne zachowanie jakieś, więc nie, to oczywiście, że już jesteśmy na takim etapie, chociaż wiesz co, ja żyję w małym miasteczku i dla mnie duże miasta są pod tym względem naprawdę takimi obcymi światami, bo tutaj ja nie mam problemu i naprawdę z większością ludzi możesz zagadać, uśmiechnąć się, zapytać, no cokolwiek jest, interakcja. To nie znaczy, że ludzie tacy są. Ja jestem taki otwarty, nie? Ale nie mam takiej obawy, że ktoś mnie torebką walnie. Raczej poznam człowieka, z którym być może po prostu będę miał okazję sobie następnym razem znowu pogadać i tyle, nie? Stąd to głębszy temat, jakby miejsce, które sobie wybieramy do życia, bo to jeśli możemy zadecydować, to dokonujemy tu już wyborów i to już przekłada się na pozostałe rzeczy, nie?
0: Ja. Dobra, panowie, dobra, bo fasolka czeka. No. Fasolka sama ale się nie zje.
1: Wudzu, bardzo mi miło i fajnie, że ten, bo my tak się nieraz pyskujemy, jak ktoś nie wie, znaczy tak się tam... szarpiemy czatowo, nie? Tak kiedyś było trochę bardziej. Ja cię trochę podkurzałem, ty to podchwytywałeś, ale zawsze wiedziałem, że raczej jak się spotkamy, to byśmy tak sobie rozmawiali o życiu w ten sposób, jak dzisiaj ty sprowokowałeś i za to ci dziękuję, że tak jeszcze pogadaliśmy.
0: Dziękuję ci, że jesteś.
2: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Tylko nie beka, nie? Ja żartowałem oczywiście.
2: Kto, ja czy Krawiec?
1: Nie, no to było do
2: Krawiec
1: ciebie, ale...
2: A
1: chciałem być taki, wiesz, taki, jak to się mówi, gościnny to jest Krawiec, a ja jako gość kim też mogę być gościnny. Chciałem tak
0: kulturalny,
1: przymrużenie, tak, kulturalny, że tak troszeczkę w stronę Krawca to był taki ukłon. Wiesz, takie zaniżanie
2: czy
1: poziomu.
2: To bym się obawiał innych efektów specjalnych.
0: Czego byś się obawiał, malutki?
2: Etamizacji audycji.
0: Dobra.
1: Nie, dobra, nie wiem po co te wtręty, słuchajcie. Dzięki.
2: Żeby miło zakończyć. No, trzymajcie się zdrowo wszyscy, dziękuję za możliwość porozmawiania tutaj z wami, to bo cała przyjemność, że tak powiem, po mojej stronie, było mi też bardzo miło, także do następnego.
0: Boże, co za kultura, Boże, co za kultura. Trzymaj się, wódzu, hej, patrz. No, ty też, adwokacie, dobrze, że jesteś, dziękuję, że zadzwoniłeś, twój głos był bardzo, bardzo potrzebny i tak dalej, i tak dalej. No.
1: Tylko niepotrzebny. Słuchajcie, dobrej nocy. I ja nie wiem, czy ja się umiem rozłączyć. Dobra, umiem się. Na razie.
0: Na razie. Przepraszam, tu jeszcze były co najmniej dwie osoby chętne.

maszyna. Dobrze, to zapraszam jutro o 21:00. Sporo tutaj jakby ludzi chyba nowych przyszło. Nie wiem, skąd wy się wzięliście. Od Szabla, od Ewki, od Rademenesa. Od kogo wy tu przyleźliście? Od Klodzia może? No, bo co chwilę jakieś nowe pseudonimy się tu przywijają. Ale to dobrze, to dobrze. Może ktoś gdzieś nawinął jakiś temat i pomstował na nocne radio, że to złe wilki czy coś. No, klaun za donaty, to na Kloda kiedyś mówiono właśnie klaun od monet, nie? Taka przeróbka, Claude Monet, klaun od monet. No. A ktoś tu pisał, że Claude dzisiaj coś nadawał, tak? Wielki Piątek, tak? Już. No, a święta są w niedzielę, tak? Jakoś. Słuchacze z Azji. Ja w miarę nowy, pisze Baton Rouge. No, a ty już, to już cię tu widzę od pewnego czasu. Nie taki nowy już. Złe wilki jedzące robaki. To wymyślił. Wilk, który ma robaki. No. Robaczywy wilk. Zarobaczony. Musi tabletkę wziąć. Musi wziąć fioletową pigułkę, ten wilk, na robaki. Bo... Dobra, bo już głupoty gadam. A nie, bo tu mnie obraził jeszcze śrubokręt i to chyba nie pierwszy raz, bo tu pisze, widzisz, bardzo się upodabniasz do Kloda. Dlaczego tak uważasz? To trochę afront osobisty w tym momencie, jak tak piszesz. Nie no, z tymi donatami to żartuję. W sumie bardzo się cieszę, jak są, ale jakoś tutaj się nie domagam wielce. Nie wypominam, nie kończę audycji, jak nie ma, na przykład. I co? Źle? Dobra, idę naładować swoje baterie za pomocą fasoli. Do usłyszenia jutro o 21:00.

0: włączam nagrywanie.
1: Wielka prośba do nadających, wielka prośba do... W ogóle, czy ja mam dobry mikrofon podpięty, bo tutaj wszystko próbowałem na szybko, ale wygląda, że mam dobry mikrofon.
2: Brzmisz całkiem nieźle, więc chyba to jest...
1: Sprawdzę na odsłuchu, bo mam brzydko na... tym i owym, sekundka. Nie, dobra, jest w porządku, jesteśmy dzisiaj już na antenie. Wielka prośba do naszych szanownych nadających. Słuchajcie, ludzie, jeżeli nadajecie, to przynajmniej zerkajcie raz na 5 minut na czata, czy nie jest nic planowane. A tymczasem witamy was w Skale, Cyborg i Skała. Dzisiaj będziemy mieli luźne gadki zupełnie. No tutaj była propozycja tematu, ale to było na poprzednim Skype'ie, więc nawet jej w tej chwili nie pamiętam. Więc mamy audycję całkowicie zaskakującą, nazwijmy ją Hiszpańska Inkwizycja.
2: Bo nikt się nie spodziewał. Propozycja była tematów, czekaj, ja ci zaraz mogę odczytać, bo ja ci tam napisałem.
1: Ale to wiesz co, mam... ale to zacznij tak w kolejności, jak ją będziemy omawiać, czyli od trzeciego do pierwszego.
2: Tak, ja się przygotowałem, tylko teraz się pogubiłem w Skype'ie, czekaj, jak tam teraz dotrzeć, okej, tutaj muszę kliknąć, tu muszę zeskrolować, okej. Aha, tak, temat numer jeden. Potrzeba to chuj, a nocne radio zniszczy jego, a nie on je. To był temat numer jeden. Temat numer dwa proponowany to była duchowość, a nauka. I temat numer trzy to Smoleński to nie wypał. Praktycznie okazało się na 100%, że nie było żadnego zamachu.
1: Oj tam nie było, mamy jeszcze jednego tu polewa, jeszcze jeden się zamach zrobi, zastanowimy się, zobaczymy, coś z tym spróbujemy zrobić, bo tak szkoda, został kurde jeden samolot, jeszcze jest wielu do...

0: ogarnięcia. No i jak tu właśnie na czacie zauważyłem, że tej audycji nie możemy niestety nazwać Potrzeba i Skała, bo to by się źle skracało, moi drodzy. Także jakby coś, to nie wiem, to dajcie znać na czacie, co o tym sądzicie, jakby to można było nazwać. A w międzyczasie mamy już pierwszego dzwoniącego, bo się dobija do nas Max, który też od czasu do czasu się u nas w radyjku pojawia. Jeszcze co prawda tematu nie zaczęliśmy, ale już jest on na antenie. Witam cię, Maxie, przerwaliśmy Etamowi sranie psem. Jak się z tym czujesz?
1: Bardzo dobrze, cieszę się, że przestało. I cieszę się, że do was dzwonię. Siemanko wszystkim.
2: Cześć, cześć. Też się bardzo cieszymy. Słuchaj, to są te emocje, prawda? Kiedy się
1: po prostu...
2: można spotkać. Kiedy można porozmawiać.
0: Ale jeszcze słuchajcie, właśnie się pojawił na czacie Błażej. Całe szczęście, że się nie próbował zalogować do radia, bo byśmy dopiero mieli trzech streamerów na antenie. To by było wtedy dopiero. No ale Błażej za tydzień nie ma wyjazdów służbowych, więc będzie wspominana audycja o postmodernizmie w architekturze, gdzie mam nadzieję, no nie będzie to aż tak bardzo lewym, a bardziej architektonicznym okiem i nie będzie okazji za bardzo do dramy, którą tak wszyscy bardzo uwielbiamy. Czołem za czołem wszyscy na czacie, pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Zofa, a wy słuchacie, jak to określiłem, Skała i Cyborg. SIK, w skrócie SIK, to może się nawet bardziej sprawdzić. A Maxie, powiedz sam, czy słyszałeś te trzy tematy, które Paweł nam tutaj zaproponował?
1: W momencie, w których Paweł opowiadał o tematach, to stwierdziłem, że bijesz pinkę i zadzwonię.
2: Wiesz co, nie ma problemu, ja przeczytam jeszcze raz tą listę tematów, jak my się tu dobrze przygotowaliśmy, mamy wszystko zapisane, więc czytam temat numer jeden. Potrzeba to chuj, a nocne radio zniszczy jego, a nie on je. To jest pierwszy temat. Drugi temat to duchowość, a nauka, ogólnie bardzo ujmując. A trzeci temat, Smoleńsk to nie wypał, praktycznie okazało się na 100%, że nie było żadnego zamachu.
1: Trzeci wiadomo, bardzo nośny.
2: Tak, no to jest taki ostatnio nas, wiesz, na przestrzeni ostatnich dni.
1: Że jesteśmy blisko prawdy! Jesteśmy bardzo blisko prawdy. Tak. Jedziemy 100 na godzinę, żeby być tak blisko tej prawdy.
0: Prosto w przepaść, prosto w odmęty przepaści.
1: Tak. Akurat 100 na godzinę, bo jadę sobie do Gliwic. W końcu jestem w Polsce, sorry za nieobecność, za niedługo wracam do radia, także... będzie spoko.
2: Jedziesz do Gliwic? A co masz wspólnego z Gliwicami, jeżeli to nie tajemnica?
1: Jadę sobie, bo tam siedzą sobie znajomi, tam jest jakiś przegląd kapel, a że akurat jestem mega nabuzowany, to muszę coś zrobić.
2: Tak pytam, wiesz, bo po części jestem z Gliwic, więc...
0: To tak, to te fiordy to i tak dalej.
1: Spadaj do spirali, właśnie zaraz będę, nie?
2: Także... Nie, no ja mieszkam w Poznaniu, urodziłem się w Poznaniu, ale po prostu czasami dosyć sporą część życia w Gliwicach spędziłem, wiesz, więc...
1: Spoko.
0: A nabuzowany zobaczył ten polski biały śnieg i myślał, że to tylko śnieg, a to od siwego przecież było.
1: Ja mówię, co się dzieje? Co się dzieje po prostu? Ja tu się takich rzeczy spodziewałem.
0: No, drugi dzień astronomicznej wiosny, astronomiczna wiosna chyba się wczoraj jakoś trząchnęła wieczorem.
2: Słuchajcie, ale ja jako że ja zaproponowałem tematy, to chciałbym tu jednak być trochę takim złodupcem i pomoderować trochę rozmowę. Bardzo byłoby miło, gdybyśmy przeszli do pierwszego tematu, czyli jak potrzeba, to chuj w uproszczeniu. I jakby potrzeba, no chciałbym tylko powiedzieć, że jak na razie fatalnie ci wychodzi niszczenie nocnego radia. Przyłożyłeś jak na razie rękę do tego, wręcz przeciwnie, żeby ono gdzieś tam funkcjonowało i nawet jego funkcjonowanie się przez ciebie poprawiło, więc jakby jak się z tego wytłumaczysz przed kilkoma słuchaczami?
0: Wiesz co, tutaj jest taki cytat, tylko go sobie muszę dokładnie wyciągać. Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni.
2: Aha, a może tak. To na odwrót właśnie, wiesz, znaczy się, bo jeżeli to radio, tak, to radio to jest złe medium, to jest zły wilk, to jednak skoczynisz zło chcąc dobrze właśnie. I zniszczę, ja rozumiem, to, bo chciałbym się nad tym, ten cytat gdzieś pada w nocnym radio od dłuższego czasu, on gdzieś nam tu towarzyszy non stop, ja o tym myślałem, żeby to trochę przeanalizować i czy zniszczę to nie znaczy wzmocnię, czy to nie jest takie, wiesz, taka metafora, bo jeżeli nocne radio generuje destrukcję z założenia, to tworzenie generatora destrukcji jest de facto aktem niszczenia.
3: Ewentualnie tego, teraz... jeszcze można na to spojrzeć w ten sposób, że nocne radio było na swego rodzaju równi pochyłej i ono się niszczyło samo w sobie, więc przyszedłem, naprawiłem, czyli zniszczyłem proces zniszczenia, czyli no, no, czyli tutaj broni się, no.
1: A? Logiczne?
3: A? I gdzie wasz Dawkins teraz, ha?
1: Coś tym jest. No ale potrzeba, jeżeli miałeś tak naprawdę niszczyć radio, no to po prostu człowieka, co za... Coś tu jest, coś tu jest nie tak, panie. To miało inaczej wyglądać. Znowu się nie udało.
3: No niestety, no całe życie, wiesz, całe życie pod górkę. Za co się biorę, co chcę zrobić, to mi się po prostu rozpada w rękach samo. Także no niestety, no tak wygląda to niszczenie. Ale chciałbym się pochwalić, że dzisiaj przed audycją kibel mi się udało odetkać.
2: Tak, i to są, słuchajcie, to są te kloaczne emocje, które wzbudza nocne radio. Z jednej strony piesy Tama gdzieś tam daje radę, z drugiej strony z tym swoim katarzis, tutaj z drugiej strony potrzeba, przygotowuje się do swojego własnego katarzis, więc ten motyw takiego oczyszczenia i tej duchowości, które chciałbym później też jeszcze wspomnieć, bardzo fajnie nam się tutaj gdzieś zazębia, bo dzięki właśnie, dzięki wam, dzięki Tomowi, dzięki potrzebie, to już takie podwaliny gdzieś położyliście.
1: Spoko. Ja jeszcze chciałbym tam dwa zdania i będę się zbijał do słuchanka, bo jadę sobie z GPS-em. Także to tylko chciałem przede wszystkim powiedzieć siema. Powiedzieć, że jesteśmy blisko prawdy cały czas. Jeżeli chodzi o temat trzeci, jeżeli chodzi o temat pierwszy, potrzeba zjebałeś. Nie zniszczyłeś tego radia. To dalej chcę się słuchać. No i jeszcze był temat środkowy, ale to tam... Aha, religia, duchowość. No,
3: nauka, nie, duchowość. To,
1: a przepraszam, religia, duchowość. Okej.
3: Okay. Ale religia, to też byłby religia, dobry pomysł.
2: Religia, potrzeba, duchowość.
1: No, a może religia, a religia. Ale nie, rzeczywiście.
3: Salila savarim.
1: No, no to jest naprawdę fajny i obszerny temat, także no, to nie zamknąłbym tego w jednym zdaniu, także mogę powiedzieć tylko wierzę w was i wierzę w naukę. A w sumie wierzę w naukę, o.
3: Ale to jest, kurde...
1: Czuję duchem naukę.
3: No to jest właśnie słabe, bo naukę to trzeba szkiełkiem i okiem czuć, a nie duchem, a potem się z tego bierze, że ludzie traktują naukę tak samo, jakby to była religia i że to jest pełne dogmatów i tak dalej. To jest cholernie szkodliwe dla nauki samej w sobie, bo daje krytykom bardzo duży oręż w swoich dłoniach. Także, o, ty wierzysz w naukę, więc to się opiera o wierze, a nie o wiedzy. Ha, mam cię, ziemia jest płaska.
1: No, rzeczywiście.
2: Znaczy się Krawcze, mimo wszystko, wbrew temu, że wiele osób by chciało, żeby nie było tak, jak mówisz, to nawet wśród naukowców często taka wiara jest gdzieś tam wykazywana, nawet niekoniecznie na takim świadomym poziomie, ale mimowolnie, bo to jest, wiesz, gdzieś tam takie bardzo, to jest takie bardzo ludzkie, żeby się w ten sposób zachowywać, nie?
3: Tak, tylko wiesz, tylko to jest kwestia taka, żeby nie robić z tego dogmatu, żeby, wiesz, tutaj pozwolę sobie zdefiniować na zdrowo sceptycyzm, już nie będę mrugał oczkiem w żadną stronę, tylko że sceptycyzm jest to takie zdrowe podejście, że nawet jeżeli nie do końca mamy pewne dowody czy coś takiego, to wtedy ten sceptyczny umysł nie znaczy, że od razu jesteśmy na nie, bo czasami sceptycyzm właśnie nam pozwala tak spojrzeć odrobinkę do przodu, tak? I takie sceptyczny mózg pozwoli, nie wiem, przykładowo się zastanowić w kontekście, dajmy na to, SpaceX, tak? Że okej, mamy strasznie drogie promy kosmiczne, a jakby zrobić z tego bardziej wielorazowe właśnie, nie tylko takie samolociki, tylko bardziej takie całe rakiety, żeby one były wielorazowe. Nie no, stary, przecież gdyby ktoś miał wymyślić, to już by dawno to wymyślił. Wiesz co, nie wydaje mi się, ja to sprawdzę. Nie? I tak to mniej więcej będzie, tak to będzie się trzymało.
1: Zenon, mogę się pożegnać? Potrzeba, bo jak ty zaczniesz, to nie skończysz, a kulturą nie chciałem się pożegnać. Pożegnać albo powiedzieć do usłyszenia i moj i słucham dalej. Hej, hej.
3: Do usłyszenia, dzięki ci wielkie i miłego wypoczynku w Polsce, miłej zabawy
1: dziękuję
3: na koncertach.
1: A już hej, hej.
3: Na razie, dzięki wielkie i czekamy na twój powrót do Radyjka, do twoich bajerów, a już tutaj Zenon na
2: słuchaj
3: czacie.
2: Mnie, słuchaj, potrzeba, słuchaj, słuchasz mnie czy nie, bo nie wiem, bo
3: tak,
2: coś słyszę, mi się z
3: mikrofonem. Tak, słyszę cię, ale wszystko jest okej. Okay.
2: Dobrze. Obstawiam, że do końca roku nie uda się przekroczyć średniej 70 słuchaczy na żywo. Bez problemu, przecież to jest jeszcze 9 miesięcy, nie? Prawie. To znaczy się z drugiej strony, kto chciałby tego słuchać?
3: znaczy...
2: Wiesz co, ale wiesz co, potrzeba, bo... Wiesz co, potrzeba, bo przesłuchałem dzisiaj podcastu niejakiego pana, no to nie pan, Opydo, nie wiem, czy kojarzysz tego gościa.
3: Nie kojarzę.
2: To jest taki i vloger, i ma podcasty na YouTubie, też takie w takich społecznych tematach, trochę gada, trochę popkulturowych i tak dalej. I tam spokojnie pod tymi podcastami na YouTubie jest na przykład, wiesz, rzędu 20 tysięcy odsłuchań i tak dalej, nie? Więc takie wyniki są jak najbardziej możliwe, jeżeli chodzi o podcasty. One trwają gdzieś, powiedzmy, między od 30 minut do 40 minut, więc to już też są trochę dłuższe formy, tak jak tutaj też by znalazły, znajdują zastosowanie. 4-godzinne podcasty to nie mają szans na pewno na wypromowanie się, to tego możemy być pewni. To jest fajne dla stałych słuchaczy, ale nie dla zwykłych zjadaczy radiowego chleba. Ja widzę taką jedną dużą rzecz, która jest słabością Nocnego Radia, a mianowicie to, że próbuje się robić markę, która jest, wiesz, całego ogółu. Bardzo ciężko jest wypromować taką markę, dużo łatwiej wypromować marki pojedynczych na przykład audycji, czy pojedynczych osób, nie? Czyli na przykład, wiesz, załóżmy Lorem Ipsum Krawca, powiedzmy, tak? No to coś takiego jest dużo łatwiej wypromować, nie wiem, na YouTube czy gdziekolwiek indziej, z postacią Krawca, która za tym stoi, przykładowo, niż całe Nocne Radio, nie? To jest gdzieś bardzo trudny, moim zdaniem, trudna marka do wypromowania sama w sobie. To jest, moim zdaniem, z tym będzie zawsze problem, jeżeli chodzi o to, gdzie to się zastanawiają. Moim zdaniem pojedyncze audycje można wypromować i przez to na skutek tego całe Nocne Radio, nie?
3: No, w zasadzie tak. Troszkę tutaj, wiesz, troszkę tutaj zjadamy swój ogon, bo też mamy tak pewną wizję takiego, takiej agory, jakiegoś takiego forum, gdzie każdy może sobie, wiesz, wejść, sobie pogadać i no i to się będzie jakoś tam w kupie trzymało. No i dobra, nie będę oszukiwał. Nie jestem najlepszy w promocji, nie znam się na tym kompletnie. Ja umiem nawijać ludziom słowa na uszy, tak? I na tym się znam. Natomiast w promocji jestem kompletnie noga. Miałem parę swoich projektów teraz, które też miały być, że tak powiem, poboczne, które chciałem promować same w sobie, ale zderzyłem się z paroma utrudnieniami. No mam nadzieję, że ten mój najnowszy projekt nie potknie się o absolutnie nic, czyli ta seria na YouTube sprawdzam. Mniej więcej raz odcinki daję raz na miesiąc, więc to jest jeszcze do zrobienia, bo jestem w... To, czego się nauczyłem, to, że jeżeli chcesz coś zrobić, to i żeby to było dobre, to musisz to zrobić sam od początku do końca, ewentualnie zapłacić ludziom, żeby coś tam ci zrobili, a tak to jeżeli miałbym na coś czekać, no to się zwyczajnie nie będzie spisywało.
2: To prawda, to też mam takie doświadczenie po paru latach robienia różnych dziwnych rzeczy, jeżeli chodzi o jakiś wolontaryzm i tak dalej, to zwykle się to rozjeżdża po prostu prędzej czy później, no chyba, że ktoś jest mistrzem w zarządzaniu zespołem wolontariuszy, a ci ludzie są bardzo mocno zmotywowani ideologicznie.
3: No właśnie, wracając do tego uranu od owsiaka. No, wracając...
2: no właśnie, od razu pomyślałem o wośpie, tak przy okazji.
3: Ale wiesz, ale to jest, kurczę, była kiedyś taka reklama firmy w USA, która zajmuje się outsourcowaniem zarządzania, jeżeli dobrze to zrozumiałem. Herding Cats się nazywało, no i generalnie reklama w stylu Dziki Zachód, kowboje i tak dalej, tylko kowboje bardzo nietypowi, ponieważ oni nie zapędzali stada krów czy stada owiec, tylko zapędzali stado kotów. I tam, wiesz, przechodzili z tymi kotami przez rzekę, przeprowadzali je. No i tam, wiesz, wszystko ładny taki klimat, nie? No to jest zdjęcie mojego dziadka, który tutaj jako pierwszy wypasał koty u nas w Arizonie. Ja nie wyobrażam sobie, żebym w życiu mógł robić cokolwiek innego. No i właśnie na sam koniec jest takie zdanie. No i to uczucie, kiedy całe stado kotów dotarło do kolejnego miasta i wiesz, że nie straciłeś ani jednego, to jest naprawdę nieporównywalne do absolutnie niczego innego w życiu. No i taka, wiesz, taka scena, jak te wszystkie koty niczym, wiesz, niczym gazel, się poprzez prerię przetapiają i wchodzi napis. Tym mniej więcej się zajmujemy. Bierzemy różne pomysły, idee, bardzo różnych ludzi, bardzo różne potrzeby i kierujemy je w jednym kierunku. Także wypasanie kotów generalnie jest tak, jest świetne, jest taką, też troszkę jestem odpowiedzialny w paru miejscach za zarządzanie zasobami ludzkimi, znaczy nie taki typowy HR, tylko po prostu kierowanie ludzi tak, żeby oni szli w tym jednym konkretnym kierunku, który jest w naszym wspólnym interesie i faktycznie wypasanie kotów jest świetną metaforą tego.
2: No, znaczy wiesz, motywacja finansowa bardzo mocno pomaga, jeżeli chodzi o zarządzanie zespołem. Bo jeżeli tej motywacji nie ma, to jest dużo ciężej. Nie wiem, czy miałeś doświadczenie też z zarządzaniem wolontariuszami, ale to jest bardzo trudne. Ja samemu na przykład poniosłem tutaj sporo porażek. Znaczy trochę sukcesów również, udało mi się parę rzeczy fajnie zorganizować, ale wydaje mi się, że tak wiesz, 40% sukcesów i 60% porażek. Myślę, że teraz już dużo więcej umiem po dwóch latach zajmowania się tym, ale no generalnie jest to gdzieś bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo.
3: No, nie wiem, wolontariatem się akurat nigdy nie zajmowałem bardziej. To znaczy, może wiesz co, z drugiej strony, może nie tyle wolontariatem, co też organizowaniem... Dobra, nie chcę za dużo mówić, bo mnie wystalkujecie. Dobra, zostawmy temat.
2: Widzisz, jak najlepiej to podpuścić kogoś właśnie w taki niewinny sposób, tylko wiesz, wymienić
3: prawie się, nie? Prawie się złapałem, Piotrusiu, panie, ale nie tym razem.
2: Spokojnie, spokojnie, przyjdzie jeszcze na ciebie czas i pora, kiedy się zapomnisz po prostu, wiesz. Podamy ci trochę więcej narkotyków, alkoholu i czego tam jeszcze lubisz i się wygadasz.
3: Okej, okay, dobra, no to jestem cały wasz, dotacje będzie gdzie wysyłać.
2: No tak, no bo tę imprezę trzeba zasponsorować, jakby co, to nie jest tak, że takie rzeczy to za darmo się dzieją, albo nie wiem, z jakichś środków tutaj naszych to byłoby zupełnie bez sensu, tak, no bo to są słuchacze, żeby wyskakiwali wszystkich swoich pieniędzy, nie wiem, nie kupili czegoś swojej dziewczynie, tylko wysłali na nocne radio, czy nie wiem, zaniedbali swoją mamę, dzień matki na przykład i wysłali na nocne radio, no po to są słuchacze, tak, no taka jest ich rola, czyli dawanie pieniędzy, no po to są, no to gadanie tutaj to jest tylko takie de facto oczekiwanie na spływające pieniądze. Chyba się nie mylę.
3: No nie, no oczywiście, słuchaj, ja to wiesz, no nawet ten, mam tutaj ciało modelki w szafie i rentę z niej sobie zbieram, tak żeby, wiesz, wpłacać na nocne radio. Tylko po to, żeby, wiesz, żeby było widać, że coś na tym Patronite się rusza, bo jak ludzie widzą, że nikogo nie ma, no to wiadomo, że się nie dorzucą, a tutaj taki troszkę sztucznego tłumu zrobić. Ale to też może zostawmy, bo potem ktoś przyjdzie, zacznie mi wycinać i się skończy, jak zwykle. Nie, a właśnie, słuchaj, to może przejdźmy do tej duchowości, bo to jest temat, który bardzo ładnie określiłeś, w którym możemy się całkiem nieźle pospierać i Max bardzo pięknie go wziął, otworzył.
2: Tak, wiesz co, powiem tak, dla mnie dziś w ogóle, przez moją dziewczynę zainteresowałem się w ogóle jakąkolwiek duchowością, powiem szczerze, bo samemu zawsze byłem po prostu, nadal jestem de facto takim dosyć twardym ateistą. Ale gdzieś znalazłem, w ogóle zrozumiałem, że faktycznie jakkolwiek duchowość jest z punktu widzenia jakichś takich naszych potrzeb, jest faktycznie jest potrzebna i jakby to jakby nauka też wykazuje jednoznacznie, co wcale nie potwierdza tego oczywiście, że istnieją jakieś tak wiesz metafizyczne byty, nie? Przy czym jednocześnie z tego co ja wiem, to istnienie jakichkolwiek metafizycznych bytów też nie jest jednoznacznie przekreślone, że na pewno nie. Przy czym no nie ma też żadnych dowodów, jakoby miały istnieć, to też trzeba przyjąć jako prawdę, bo tak jest po prostu, nie ma żadnych dowodów, żeby istniały, ale nie można ich jednoznacznie wykluczyć, a jako że nie można jednoznacznie wykluczyć, to można spokojnie brać pod uwagę.
3: Weź troszkę bardziej powoli, bo wręcz Skype ci gubi sylaby.
2: Okej, okay, mówię, że jeżeli nie można tego w 100% wykluczyć, a jako że jest to bardzo interesujące poznawczo, to myślę, że fajnie też na ten temat kiedykolwiek rozmawiać, moim zdaniem. Szczególnie, że jest to ciekawe samo w sobie.
3: To znaczy tak, od samej rozmowy jeszcze nikt nikomu, wiesz, się szkoda nie wyrządziła, tak? Jeżeli jesteśmy na poziomie, że możemy się zastanawiać nad istnieniem duszy, nad istnieniem życia po śmierci, czy nawet nad istnieniem jakiegoś bytu, który by stworzył życie na Ziemi, o którym przecież nie mamy absolutnie pojęcia, jak to się stało, że pewnego dnia te się aminokwasy zawiązały, a potem z tych aminokwasów zawiązały się pierwsze bakterie. Tego kompletnie nie wiemy. Nie wiemy, w jaki sposób doszło do tego, że doszło do, że ten wielki wybuch się rozpoczął. Tego nie wiemy i dopóki jesteśmy pozbawieni tej takiej całej dogmatycznej otoczki, w której jesteśmy zmuszani do przyjęcia pewnej tezy, gdzie jesteśmy wręcz wyśmiewani, jeżeli przedstawiamy zupełnie inny pogląd, no to jak najbardziej coś takiego jest i wiesz, i też poznałem wielu ludzi, którzy byli zaangażowani w różne rzeczy typu jasnowidztwo, którzy byli zaangażowani tak bardziej duchowo też i religijnie, do naprawdę bardzo dojrzałych rozmów na temat tego, co może być, bo jeżeli wiesz, jeżeli wiemy, że pewnych rzeczy nie wiemy, bo to jest taki fajny start, tak, że jest jakiś punkt, którego nie potrafimy ani udowodnić, ani nie udowodnić. Taki czajniczek Russella, no to wtedy zaczynamy tę dyskusję. Jeżeli którakolwiek z tych stron stwierdzi, nie, stary, to kompletnie nie ma sensu, nie kontynuujmy tej rozmowy, bo to się po prostu w dupie byłeś, gówno widziałeś i się kompletnie na tym nie znasz, no to wiadomo, że tutaj nic z tego owocnego nie przyjdzie, jeżeli masz taki, wiesz, jeżeli masz taką zarzuconą kotwicę i to jest twarde i tego po prostu kijem nie ruszysz, a faktycznie...
2: Znaczy się, wiesz co, potrzeba, moim zdaniem problem się pojawia, największy problem się pojawia, kiedy takim brzegiem rozmowy nie jest ten punkt, w którym nie można udowodnić albo można udowodnić, bo to jest tak, że po prostu racjonalni ludzie mogą się w nim spotkać i mogą mieć bardzo różne trzeje poglądy, ale gorzej, jeżeli ktoś zaczyna ci wmawiać jako prawdę objawioną coś, co absolutnie wiesz, że na pewno być nie może. Nie?
3: Tak,
2: to
3: bo
2: wtedy to jest poważny problem gdzieś tak, w rozmowie.
3: Bo tutaj warto zaznaczyć, że jest bardzo istotny podział, że z jednej strony mamy rzeczy udowodnione, czy tam powiedzmy stosunkowo pewne, które po prostu są, takie jak ewolucja, takie jak wielki wybuch, tak, proces powstania wszechświata, czy kształt Ziemi chociażby, a z drugiej strony wiemy, że na pewno pewne rzeczy są kompletnym bełkotem, są kompletną bzdurą. Jest udowodnione, że to się nie uda. No i wielu właśnie takich, wiesz, takich orędowników test kontrowersyjnych stwierdzono, ale nie udowodniono, że jest inaczej. Okej, ale udowodniono, że na pewno tak nie jest, że to na pewno w ten sposób nie działa. Nie wiem, prosty przykład, żebym tak po prostu w powietrze nie mówił, bioenergoterapia, która była badana naukowo, gdzie przeprowadzono testy z podwójnie ślepą próbą i udowodniono, że skuteczność bioenergoterapii jest absolutnie zerowa, czy właśnie biorezonansu jest absolutnie zerowa. Było to wyszczególnione w wielu badaniach. No i no przyjdzie ci taki i mówi, no ale przecież nie udowodniono, że to nie działa. Stary, ale zobacz, tutaj udowodniono. A to nie, to są na pewno opłacone badania.
2: No nie, no więc to mamy jednoznacznie jeden z różnych punktów, w których jednoznacznie gdzieś tam wiadomo, że tutaj pola do dyskusji nie ma. To jest właśnie ta bioenergoterapia. Z drugiej strony tu na czacie dosyć dużo oburzenia to, co powiedziałeś dotyczące wielkiego wybuchu, że co do niego mamy pewien taki konsensus, że to jest pewne. Nie mam pewności, jak bardzo się z tym można zgodzić lub nie, bo ja tylko czytałem, wiesz, ja tylko tutaj czytałem z jednej strony jakby argumenty zawsze, więc tu nie mam jakiegoś bardzo mocnego zdania na ten temat, tak z drugiej strony, to muszę powiedzieć. Inna kwestia jest taka, że co na pewno jest punktem spornym, to co na przykład było przed wielkim wybuchem, tak? Czy w ogóle cokolwiek było przed wielkim wybuchem? Czy istnieje cykliczność powstawania wszechświatów, czy wszechświat ma swój początek i koniec? Niedawno zmarły na przykład Stephen Hawking twierdził, że wszechświat ma swój początek i koniec, inni naukowcy twierdzą, że nie ma, że to się dzieje cyklicznie cały czas. Więc tutaj są te punkty sporne bardzo dużo. A może na przykład wszechświat stworzył Bóg, to on był takim początkowym, wiesz...
3: Giniesz mi trochę?
2: Okej.
3: Okay. Ja tylko jeszcze takie słowo do wodza. Wodzu, jesteś zdecydowanie zbyt bystry, żeby używać argumentu, to tylko teoria. Teoria naukowa jest to zbiór pewnych bardzo konkretnych rzeczy. To nie jest coś, co jest takie hehe teoretyczne, hehe niedowiedzione, bo to jest hipoteza naukowa. Jeżeli coś jest nazywane teorią naukową, to znaczy, że to jest ogólnie przyjęte, najbliższe faktowi z całą naszą konkretną wiedzą. Tak samo grawitacja to tylko teoria, tak samo kształt Ziemi to tylko teoria, tak samo to, że oddychasz powietrzem, to też jest tylko teoria. Także naprawdę, jak krytykujemy, to krytykujmy przynajmniej z jakimś tam konkretnym założeniem, ale bardzo mi się podoba właśnie, to jest piękny temat, to, co było przed wielkim wybuchem, ponieważ nie mamy absolutnie żadnego pojęcia o tym, co było przed wielkim wybuchem, więc bez względu na to, jakie mamy nasze podwaliny naukowe, jakie mamy podwaliny religijne, to jest coś, o czym warto rozmawiać, bo nie mamy kompletnie pojęcia o tym, co tam się działo. Witamy Blachę na antenie. Stacja 24.
2: Cześć Blacha, a jeszcze tylko się odniosę
4: Dobry wieczór.
2: Ja się tylko jeszcze odniosę do jednej rzeczy. To co właśnie mówi Furiat, to jest bardzo fajny przykład, bo on napisał, że to nie... że Big Bang Theory to nie jest teoria, tylko że to jest bullshit i że prawdą jest to, co jest napisane w Biblii. to, co napisał właśnie, to jest świetny przykład tego rodzaju już zdania, z którym nie ma sensu dyskutować, ponieważ no to zupełnie gdzieś tam nie przystaje do jakiejkolwiek rzeczywistości, w której byśmy żyli. Oczywiście można z tym czysto dla gdzieś jakiejś rozrywki porozmawiać, ale to nie jest coś, z czym poważnie można dyskutować jakby, nie? I zresztą każdy, nie wiem, zaangażowany naukowo chrześcijanin by się zgodził z tym, co powiedziałem po prostu. To nie jest tylko tak, że że ateista tak powie, tylko no, naukowi chrześcijanie też przyznają tutaj rację w tej kwestii, nie wiem, czy jakiś doktor Haller, czy inny tego typu.
3: No ale dajmy głos Jackowi.
4: Jeszcze raz dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
4: Ja się troszeczkę wcielę w tą drugą stronę barykady, mimo że myślę, że podobnie tutaj jak panowie, w jakimś tam jednak małym stopniu jestem fascynatem tego świata, fascynatem, entuzjastą tego świata naukowego. Natomiast nie cyborg, wielki wybuch to jest tylko teoria. Tak samo jak tylko teorią jest to, że czas w czarnych dziurach biegnie w bok.
3: Nie.
4: Nie jest to w żaden sposób poparte twardymi danymi empirycznymi.
3: A skąd się wzięło promieniowanie tła, z którego możemy sobie obliczyć, gdzie co było w trakcie całej historii naszego wszechświata? Skąd się to wzięło?
4: Tak, powiedzmy, że jest to silna przesłanka, ale nadal zbyt mało na ten temat wiemy. Ale w momencie, kiedy zbyt mało na ten temat wiemy, to możemy powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie teoria.
3: Nie, gdyby to było tylko coś, to jest to tylko hipoteza. Używając słowa to tylko teoria, to jest tak samo, jakbyś powiedział komuś: stary, ale takie są fakty, nie? A ty mówisz: nie, stary, to są tylko fakty.
4: Tak, ale fakty jesteśmy w stanie, że tak powiem, empirycznie zbadać, tak? Jesteśmy w stanie przejść cały proces przyczynowo-skutkowy, tak? I gdzieś tam generalnie wiele oczu, wiele rąk jest w stanie ten proces niekoniecznie... może tak, w większości przypadków poprzez autopsję ten proces jest w stanie zbadać. Natomiast tego nie jesteśmy w stanie zbadać i nadal mamy zbyt mało twardych danych. To, o czym ty mówisz, to są przesłanki. Tak jak są przesłanki do tego, że da się gdzieś tam kwantowo uzasadnić grawitację, tak? I są na ten temat poważne badania, ale to nadal jest tylko teoria. Ale to wcale nie jest nic złego, tak? Ja wcale nie uważam, żeby to było coś złego. I to właśnie było dobre.
2: Inaczej, blacha, zadam ci pytanie. Jak duży jest sens poważnej dyskusji z osobą, która nie wierzy, nie uznaje grawitacji za fakt? W sensie, jak bardzo sensowne jest dyskutowanie z taką osobą? Jeżeli ktoś ci, wiesz, powie, że... Jeżeli ktoś ci powie, no wiesz, grawitacja to jest tylko przekupieni naukowcy twierdzą, że istnieje grawitacja, to jest bullshit, ja w to nie wierzę, słuchajcie, to jest wszystko NWO, Illuminati, tak naprawdę wszyscy jesteśmy zrobieni z blachy, a przyciąga nas do Ziemi jeden wielki magnes.
4: Nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Generalnie nie spotkałem jeszcze takich osób, które,
2: no ja wiem,
4: które tak twierdzą.
2: To było sprowadzenie pewnych rzeczy do absurdu, oczywiście, nie? Chciałem tylko wykazać, że po prostu jeżeli chodzi o pewne poglądy i zaprzeczanie jakby teoriom naukowym, machając maczugą, a nie znajdując jakieś, wiesz, mocne przesłanki, żeby obalić pewną teorię, no to jest to bardzo, bardzo prymitywne i wydaje mi się, że nie ma specjalnie pola do dyskusji w tym momencie.
4: Nie, ja chciałem powiedzieć tyle, że bardzo istotne było to, co powiedzieliście gdzieś w początkach tej rozmowy, przynajmniej tak mi się wydaje od momentu, kiedy włączyłem radio, że nauka nie wyznaje kanonów, że nie ma czegoś takiego jak kanon.
2: A co jest,
4: że tak powiem, wyznaje rzeczy, które są sprawdzone, tak? I sprawdzone są od pewnego momentu do pewnego momentu, tak?
2: Tak, one są pewne kanony, które nawet najtwardszy rdzeń nauki może być obalony i zmieniony, przecież... Tak było w XX wieku, jeżeli chodzi o fizykę, tak? No to się zmieniło gigantycznie wszystko, tak? I pewne takie podstawowe fundamenty zostały w dużej mierze zmienione i nauka nie miała z tym problemu. Długofalowo, bo krótkofalowo na pewno tak.
4: Więc ja myślę, że możemy powiedzieć tak, że wielki wybuch są bardzo silne przesłanki do tego, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce. A jeżeli ktoś z jakichś pozycji swoich, dziwnych, takich czy innych, właściwych, niewłaściwych, chce się z tym nie zgadzać, to niech przedstawi swoje przesłanki, tak? Niech za tym idzie pewna logika, tak? Niech za tym idzie pewna siła rozumu. No i tak jak powiedziałeś, za reptilianami nie stoi żadna siła rozumu, tak? To jest znaczy, wiesz, urban legend,
2: stać,
4: tak?
2: Może stać, jeżeli chodzi o taki wywód logiczny, to może stać oczywiście, tak? Bo można stwierdzić, że wszystko, co my widzimy, że na przykład reptilian nie ma, to są hologramy, reptilianie tak naprawdę nas okrążają, my znajdujemy się w jakimś wielkim statku kosmicznym, gdzieś przetrzymywani, jesteśmy jak praktycznie w Matrixie i tylko do tego nie widzimy reptilian, ale oni tak naprawdę są i nami zarządzają, tak? I wszystko, co my jesteśmy w stanie zbadać, to i tak jest wszystko symulacja, która ma idealnie oddaje jakiś wszechświat, tak? Teoretycznie jest taka możliwość i można to bardzo logicznie uargumentować, nie jesteśmy w stanie tego obalić sobie tak od.
3: Tak, tylko że ciężar dowodu będzie tutaj stał po stronie osoby, która wymyśliła jakąś wyjątkową tezę. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym wrócić do samego początku wypowiedzi Jacka, którą mnie zwyczajnie wkurwił, ponieważ stwierdził, że wielki wybuch, to tak samo możemy założyć, że był wielki wybuch, tak samo jak to, że w czarnych dziurach czas płynie w tył. Nie, do czarnej dziury nigdy nie wysłaliśmy żadnej sondy, nie zmierzyliśmy, nawet, udało nam się sfotografować, ale jeszcze się nie wygrzebaliśmy spod petabajtów danych, żeby to przeanalizować. I co jest w środku czarnych dziur? My tego nie wiemy, jeszcze bardzo długo nie będziemy wiedzieli. Natomiast co do samej idei wielkiego wybuchu, ona na samym początku, sama nazwa wzięła się z tego, sama nazwa jest żartem. Sama nazwa wzięła się z tego, że współcześni dla opublikowania pierwszych podwalin teorii Wielkiego Wybuchu astrofizycy darli z niej łacha, kompletnie im się to nie dodawało, ale na podstawie modelu matematycznego tak sobie wyliczono, ale w takim razie i tutaj bardzo konkretna rzecz, mikrofalowe promieniowanie tła, które jest bardzo ważne dla tej sprawy, proponenci teorii Wielkiego Wybuchu wyliczyli, że co prawda nie mamy w tej chwili technologii, żeby to zmierzyć, ale jeżeli by nam się udało na przykład wystrzelić taką satelitę gdzieś tam w kosmos, która by sobie tak poskanowała niebo pod kątem właśnie promieniowania podczerwonego, to promieniowanie będzie wyglądało mniej więcej tak. I co się okazuje, w XXI wieku wystrzeliliśmy coś takiego, już dawno, kiedy oni byli w grobie. I się okazało, że to, co oni tam wtedy proponowali, dokładnie się sprawdziło. I to już jest dla nas przeszłość, to jest dla nas historia, to jest dla nas nauka, bardzo konkretna.
4: No tak, tylko na temat samego promieniowania, z tego, co ja wiem, to nadal wiemy bardzo niewiele, tak? W sensie to jest tylko i wyłącznie połączenie pewnych kropek i my nie znamy, że tak powiem, wszystkich tych kropek, tak? Znamy pewien zakres tych kropek, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tak jest, tak? Znaczy, ja wiem, że środowiska naukowe, które się w tym grzebią przez wiele, wiele lat, to nawet oni między sobą polemizują na ten temat, tak? Czy rzeczywiście już wiemy wystarczająco dużo, żeby, że tak powiem, ugruntować taką wiedzę, tak? Czy za tym nie stoi jeszcze coś, czy za tym nie stoi jeszcze coś więcej? Ja myślę, że jest czymś zupełnie takim zdrowym, właśnie żeby w ten sposób myśleć. Czy za tym nie stoi coś więcej, tak? Znaczy, to jest ten przykład, co pokazał nam świat kwantów, tak? Że za tą rzeczywistością, która wydawała nam się, że jest taka, jaka jest, jest jeszcze zupełnie rzeczywistość inna, tak? Której żeśmy się nie spodziewali, tak? I która wcześniej w ogóle nie była w żaden sposób dopuszczalna, a podejrzewam, że i w niektórych kręgach to była obśmiewana podobnie jak reptilianie.
2: Słuchajcie, ale jeszcze miałbym taką jedną małą uwagę, bo zeszliśmy właściwie trochę z tematu, bo owszem, rozmawiamy o nauce, wszechświecie i tak dalej i fajnie, ale chciałbym to odnieść do samej kwestii duchowości. Nie wiem, też to jest wasza prywatna sprawa, nie wiem, jaki macie do tego stosunek, ale mnie zawsze, od pewnego momentu zaczęło mnie zastanawiać, w jakim stopniu można pogodzić jakąkolwiek duchowość właśnie ze światopoglądem naukowym. Kiedyś mi się wydawało być to totalnie niemożliwe. No ale okazuje się, że czy modlitwa, czy medytacja aktywują w naszym mózgu takie obszary, których nie aktywuje żadna inna aktywność nasza, w sensie naszego działania. I samo w sobie to jest dla mnie ciekawe i z tego by wynikało, że to działanie jest bardzo pozytywne, wpływa na nasz nastrój bardzo dobrze i tak dalej. Z tego wynika, że tak czysto racjonalnie i naukowo jest raz na jakiś czas, albo nawet regularnie, czy modlić się, czy medytować. Zresztą różne doświadczenia wskazują na to, że za pomocą medytacji można dużo ciekawych rzeczy czy doznać, czy dojść do bardzo ciekawych przemyśleń, czy myśleć w inny sposób i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy macie doświadczenie z czymś takim. Ja mam trochę, nie jakoś bardzo dużo, ale uważam, że to jest bardzo ciekawe zarówno poznawczo, jak i też jeżeli chodzi o takie nasze poczucie zespolenia z rzeczywistością, czy w ogóle nasze poczucie też to pozytywnie wpływa. I zresztą psychologia, która też jest jakąś nauką, to by potwierdzała informacje, jakie przyszedł.
0: To może zacznijmy od Jacka i za chwilkę oddamy głos Etamowi, który się tutaj do nas przyłączył.
4: To ja tylko zagaję pewne zagadnienie. Mam nadzieję, że panowie gdzieś tam poszerzycie ten wątek i wypowiecie się od siebie, bo to jest coś, nad czym ja się zastanawiam już od bardzo, bardzo dawna i tak naprawdę nie potrafię sobie udzielić odpowiedzi i nie mam przesłanek ani w jedną, ani w drugą stronę. Jest takie, nie wiem, związek wyznaniowy, jest taka grupa społeczna, która generalnie rzecz biorąc zakazuje transfuzji krwi wewnątrz swojej społeczności. Jeżeli któryś z was będzie w stanie mi tutaj przypomnieć
0: Jehowi?
4: Tak.
2: Mówisz o tej grupie przestępczej, Świadkowie Jehowi kojarzy.
4: No właśnie, no to jest pytanie, czy to aby na pewno jest grupa przestępcza, no bo jeżeli świat naukowy z powiedzmy tym światem religijnym, taki jakim znamy, bez wchodzenia w jakieś tam obrzeża dziwnych wierzeń w Afryce i takich tam innych skrajności, które powiedzmy, no nie chcę ich nazywać skrajnościami, no ale to jednak stanowi pewien promil ogólnych wierzeń na całym świecie. Jeżeli ten świat duchowy z tym światem naukowym jest w stanie podać sobie rękę w miejscu, kiedy mówimy o ludzkiej wolnej woli, No to pytanie, gdzie tutaj jest krzywda, tak? Bo jest, ja myślę, że cała gama, spory procent osób, tak, którzy twierdzą, że no, niewykonanie takiego zabiegu w warunkach ekstremalnych no, jest powodowaniem pewnej krzywdy, na przykład krzywdy wobec swojego dziecka. Może to doprowadzić do jego śmierci, tak? No a z drugiej strony...
2: Przepraszam, bo się trochę pogubiłem. Co może doprowadzić do śmierci dziecka? Chodzi o tę transfuzję krwi, tak? Mhm.
0: Tak. Jacku, no bardzo cię proszę odrobinkę przyspiesz, ze względu na to, że nam się tutaj odrobinkę tłoczno zrobiło. Także bardzo bym prosił Adrem.
4: Jeżeli rodzice zakażą wykonania transfuzji krwi na swoim dziecku, albo niekoniecznie na swoim dziecku, tylko na przykład wyrażą takie oświadczenie woli, żeby nie wykonywać transfuzji krwi na nich w momencie, kiedy nadejdzie taka sytuacja, że będą do tego zmuszeni. Z jednej strony mamy aspekt wolnej woli, gdzie zdaje się, jestem bardzo do tego przekonany, że to jest ten punkt styku. Że to jest ten punkt styku pomiędzy tym światem duchowym a światem naukowym, a z drugiej strony mamy tak naprawdę w wielu sytuacjach śmierć na życzenie.
3: Etamie, bardzo cię proszę, wycisz mikrofon, bo popierdujesz. Wywołam cię za chwilkę, dobrze?
5: Dobrze.
3: No tak, tutaj mamy zderzenie właśnie, zderzenie wierzeń, ale chyba nie do końca ci, Skało, o to chodziło, nie? To jest tym zderzeniem wierzeń i nauki.
2: Dokładnie, mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, gdzie jest ta przestrzeń, nie chodzi o zderzenie, ale chodzi nawet o pewne zazębienie się, tak? Czy można na przykład być zwolennikiem światopoglądu takiego naukowego, powiedzmy, a jednocześnie praktykować jakieś formy duchowości? Ja twierdzę, że tak. Uważam samego siebie za dosyć uduchowioną osobę. Nie powiem, że religijną, ale uduchowioną w jakimś tam stopniu. Nie od jakiegoś bardzo długiego czasu, a jednocześnie nie wierzącego w żadne tam byty metafizyczne. A nawet jeśli by one istniały, jeżeli by istniały, to w ogóle by się nie wykluczały z nauką. To po prostu nauka by musiała zmienić swoje założenia zwyczajnie i dostosować się do tego, żeby musiała przyjąć te byty metafizyczne za prawdę.
3: Okej.
2: Okay. Uważam,
4: dobrze,
2: uważam
4: ja
2: więcej.
4: Już...
2: Uważam więcej, jeżeli chcę mi dokończyć. Chyba, że Blacha chciałby się po prostu pożegnać.
4: Tak, po prostu chciałem się pożegnać, tak?
3: Okej.
4: Dziękuję wam. Bardzo miło mi było, że udało mi się cyborga wkurwić. Cześć.
3: Dzięki i do usłyszenia. I tak wiesz, w dwóch słowach, bo tutaj nam się tłoczno zrobiło, także musimy...
2: Chciałbym dokończyć myśl. Ja uważam, że nawet jeżeli miałby istnieć jakiś wszechmogący Bóg, to nadal by był on zwykłą częścią przyrody, tak? Którą też można by w ostatecznym rozrachunku w jakimś tam stopniu poznać za pomocą nauki. Nawet nie wiem, nawet gdyby pieprzona magia istniała i możliwość rzucania ognistych kul, to nadal byłaby to część przyrody i też nauka mogłaby to wtedy zbadać w jakiś sposób prędzej czy później. Więc jakby ja w ogóle nie widzę tego odróżnienia tak naprawdę jednego od drugiego. Uważam, że jeżeli duchowość taka faktyczna istnieje, a nie tylko taka wynikająca z naszych potrzeb duchowych, ale taka faktycznie ta sfera, to jest ona taką samą częścią przyrody jak wszystko inne i to w ogóle
3: nie
2: zmieniło.
3: Może tak odrobinkę się ukracając, bo mamy słuchaczy oczekujących, oddamy głos Etamowi. Jaki jest twój pogląd na sprawę nauki kontra duchowości? Bo z tego co wiem, jesteś osobą, która między innymi chodzi do kościoła, z tego co pamiętam.
5: No tak średnio bym powiedział. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem, natomiast ja, jak kiedyś już mówiłem, podchodzę do sprawy troszeczkę inaczej. To znaczy, to co dzisiaj się nazywa metafizyką, to jest po prostu fizyka, tylko tyle, że jeszcze nie odkryta. Tak? Ja nawet nie mam absolutnie pewności co do tego wielkiego wybuchu, o którym tutaj sprzeczaliście. To jest tylko teoria oczywiście. Mamy przesłanki pewne za tym, no, przede wszystkim to, że obserwacje Hubble'a, czyli to tak zwane rozszerzanie się, jednak większość obiektów, które są obserwowane, się kuczerwieni, jak gdyby przesuwa, czyli jest ten znany efekt Dopplera. I stąd też interpolując ten film, jak gdyby puszczając do tyłu, wywnioskowaliśmy, że był jakiś tam punkt początkowy. I plus jeszcze oczywiście promieniowanie tła, promieniowanie reliktowe i tak dalej. Natomiast my nie mamy żadnej pewności, że czy nie był jakiś stop w pewnym momencie. Tak? Zresztą jest teoria w tak zwanej wielkiej inflacji. Być może wcale nie było żadnego wielkiego wybuchu, bo był jakiś stan wszechświata, który był jakąś tam kulą. Tak nam się to najłatwiej obrazuje w głowie, tak? Bo to może być kula wielowymiarowa, więcej wymiarowa niż trzy. Tak? I być może ona miała jakąś tam swoją początkową wielkość. Wcale nie była jakąś tam punktową, punktem materialnym, tak jak nam się to wmawia w przypadku osobliwości, czyli osobliwością początkową, bo ja szczerze mówiąc nie wierzę w ogóle w osobliwość jako taką. Ja myślę, że materia ma swoją najmniejszą cegiełkę i poniżej tej cegiełki zejść nie możemy, więc siłą rzeczy osobliwość będzie jakąś kulką minimalną ściśniętych maksymalnie tych cegiełek. No ale to tutaj by trzeba było jakiegoś profesora, może jeszcze profesora Michalika się uda zaprosić, a może księdza Michała Hellera, to jest taki nasz polski Hawking aktualnie, jeśli chodzi o publikacje popularno-naukowe. No takie mam do tego podejście. To, co my dzisiaj postrzegamy jako taką jakby magię, tak, to jest to po prostu metafizyka, czyli dział fizyki.
3: No dobrze, to w takim razie, bo jeszcze się połączył z nami wódz, którego udało nam się troszkę rozgrzać do czerwoności na czacie.
6: Dlaczego to czerwoności?
3: Bo kapsem pisałeś.
6: Okej. Dobra. Widzisz, to jest kwestia teorii naukowej, czy jest to tylko teoria, czy może aż teoria, bo tak też można w sumie do tego podejść. Bo to jednak troszeczkę przekłamujesz zagadnienia, bo widzisz, teoria naukowa jest sprawdzoną i potwierdzoną zgodnie z obecnym stanem wiedzy i myśli technicznej teorią wyjaśniającą dane zjawisko, tak? Czy wyjaśnienie danego zjawiska. Oznacza to, że na obecną naszą wiedzę wnioski, powtarzam, ale tylko wnioski wyciągnięte z faktów prowadzą do stworzenia spójnej, całościowej teorii, która, aby spełniać wymogi bycia teorią naukową, musi być falsyfikowalna, to znaczy musi istnieć sposób, pewnego rodzaju warunki, które byłyby w stanie ją obalić. Oznacza to, że teoria naukowa jest wyjaśnieniem pewnego zjawiska, które na ten moment, w tym momencie stanu wiedzy, rozwoju nauki, wyjaśnia dane zjawisko tak dobrze, jak to jest tylko możliwe. Nie oznacza to, że teoria naukowa jest prawdą objawioną. Nie oznacza to, że teoria naukowa jest niepodważalnym jej faktem. Oznacza to, że jeżeli w przyszłości wraz z rozwojem nauki, rozumowania, wiedzy technicznej mogą się pojawić nowe dowody, które teorię naukową obalą. Okej?
0: Tak, dokładnie.
6: Dlatego stwierdzić możemy, że coś jest tylko teorią, ale jednocześnie jest to aż teoria. Natomiast nie możemy stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że jakakolwiek teoria naukowa jest absolutną prawdą.
0: Nie, teoria naukowa nigdy nie jest absolutną prawdą, dlatego mamy wyszczególnienie, dlatego mamy rozróżnienie od prawdy, od faktu i od teorii naukowej. Nigdy nie twierdziłem i nigdy nie będę twierdził, że nauka jest nieomylna i że nauka stosuje jakiekolwiek dogmaty, tak?
2: Ponieważ... Co więcej, jakby gigantyczną zaletą nauki jest popełnianie błędów i przyznawanie się do nich.
0: No i to zasadniczo odróżnia naukę od pseudonauki, tak?
6: Ale... Oczywiście, no, ale to, co jest bardzo istotne, a do czego ty się posuwasz, niestety, to jest automatyczne stwierdzenie, znaczy automatyczne zaszeregowanie każdej osoby, która stwierdzi, że teoria wybuchu jest tylko teorią, wielkiego wybuchu jest tylko teorią, albo że teoria ewolucji jest tylko teorią, automatycznie wrzucasz każdego, który twierdzi w ten sposób, co więcej, mając rację, ty wrzucasz go do wora z napisem szur. Otóż nie.
0: Wręcz przeciwnie, mój drogi, ponieważ jeżeli zaprzeczymy teorii wielkiego wybuchu lub zaprzeczymy teorii ewolucji, to znaczy, że zaprzeczymy całemu mnóstwu przeróżnych dowodów, które dowodzą, które pokazały, że to jest najbliższe prawdy, że to jest przybliżenie najbliższe prawdzie.
6: I nie, to nie jest przybliżenie najbliższe prawdzie, to jest przybliżenie, jest to najlepsze możliwe wyjaśnienie, biorąc pod uwagę dowody, jakimi dysponujemy.
2: No, natomiast metafora. Dokładnie to samo, co potrzeba do faktu, czyli że jest to przybliżenie najbliższe prawdzie w ramach tego, co oczywiście wiemy, więc i tylko tyle i aż tyle. W ramach tego skłaniania się do czegoś innego, póki nie mamy, ale zrozum, że skłanianie się ku czemuś innemu, póki nie mamy przesłanek za czymś lepszym. Z punktu widzenia szczególnie takiego cywila, bo ja nie mówię, jeżeli jesteś naukowcem, który się tym zajmuje i skłaniasz się ku czemuś innemu, bo coś odkryłeś, tak? Tylko jeżeli jesteś osobą, która po prostu gówno wie na ten temat tak ogólnie i po prostu próbuje to podważać z punktu widzenia takiego laika, jest po pierwsze bezużyteczna, a po drugie jest kompetytywny.
6: Tu się oczywiście zgodzę, że podważanie teorii ewolucji w inny sposób niż powiedzmy takie hipotetyzowanie, zaraz możemy spróbować, to jest jak najbardziej do zrobienia. Tylko tyle, że tego typu zabawa ma to do siebie, że jest pozbawiona jakichkolwiek solidnych dowodów, tak? A zgodnie z zasadą brzytwy Okama, najprostsze rozwiązania w nauce powinniśmy stosować zawsze te najprostsze rozwiązania, bo one zazwyczaj są najbliższe prawdy, prawda? To jest też inny element z metody naukowej. Natomiast wracając do jakby tego, co chciałem powiedzieć. Różnica pomiędzy teorią naukową a, że tak powiem, czymś, co już jest stuprocentowo pewne, tak, jest mniej więcej taka, jak pomiędzy złapaniem kogoś z bronią w ręku zaraz po wystrzeleniu nad ciałem, a procesem poszlakowym. teoria naukowa jest procesem poszlakowym.
3: Przede wszystkim nie ma absolutnie nic w twoim życiu, co by było w 100% pewne, poczynając od tego, że w ogóle istniejesz. Bo na jakiej podstawie twierdzisz, że istniejesz? Na jakiej podstawie twierdzisz, że oddychasz, że żyjesz, że kontrolujesz własnym życiem? Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie jesteś elementem symulacji superkomputera? Nie jesteś w stanie udowodnić, że tego nie ma. Nauka, żadna teoria naukowa nigdy nie będzie sobie uzurpowała prawa do stwierdzenia, że tak jest, że to jest prawda objawiona i mnie tutaj proszę nigdy później nie ruszać.
6: Żadna teoria naukowa nie będzie tego robić, ale jednocześnie nie możesz dezawuować jakiejkolwiek innej teorii, znaczy nie w ten sposób, źle. Nie możesz uznawać, a niestety właśnie to robisz, zaprzeczając w gruncie rzeczy sam sobie w tym momencie, bo jednocześnie twierdzisz, że każdy, kto twierdzi, że może być inaczej, jest szurem, ale to nie jest prawda.
2: Widzisz? Ale wiesz co, zależy jeszcze, wiesz co, wódz, ale to jest jeszcze kwestia tego, jakiekolwiek jakości argumentacji, kwestia jak ktoś to twierdzi, tak? Bo jeżeli ktoś mówi, że wielkiego wybuchu nie było, bo przeczytał to, nie wiem, na blogu u Korwina, który...
6: No to jest szurem. No.
3: Znaczy, dobra, nie, słuchajcie, może ja się sam obronię. sobie pozwolę, czekajcie, bo tutaj mam cały czas problemy z kablem, ale bardzo chciałbym pozdrowić gwarancję Rode'a, który mi wysłał już nowy kabel. Mam nadzieję, że za parę dni się to poprawi. Odróżniam, dlatego to, co mówiłem na początku naszej audycji, czyli wiemy pewne rzeczy, że one są, bo one zostały udowodnione, oraz wiemy, że pewnych rzeczy nie ma. I jeżeli ktoś krytykuje teorię ewolucji i przykładowo jest zwolennikiem kreacjonizmu, czy teorii młodego świata, która jest przezabawna, która twierdzi, że nasz świat ma 5,5 tysiąca lat, to ja pytam, skąd się wzięły szkielety dinozaurów, które wiemy, że powstały tam dużo, dużo dawniej, czy skąd się wzięło Göbekli Tepe, które też pochodzi sprzed dobrych 10 tysięcy lat. I z drugiej strony, jeżeli ktoś krytykuje teorię wielkiego wybuchu, dobra, to powiedzcie mi, skąd się wzięło promieniowanie tła. I nikt mi jeszcze nie odpowiedział.
6: Okej. Cała rzecz polega na tym, przykładowo z tą teorią ewolucji, że jeżeli za przykład za 50 lat nawiążemy kontakt z obcą cywilizacją, zaawansowaną technicznie, która jest w stanie wykonywać loty międzygwiezdne i oni ci podpowiedzą, że te zwierzęta, których kości wykopywaliście na stanowiskach archeologicznych, tak naprawdę to były ich konstrukty, które oni od czasu do czasu wrzucali, bo jak dobrze wiesz, skamieniałości nie mają ciągłości historycznej, tak? To jest po prostu punkt znaleziony w czasie.
3: No tak.
6: W związku z tym nie jesteś w 100% pewien, bo nie masz egzemplarza, każdego przejściowego egzemplarza pomiędzy gatunkiem A a gatunkiem A+.
3: No tak.
2: No dobrze, ale jakie mamy przesłanki za tym, że to była jakaś rasa, która to robiła?
6: Jeżeli pozwolisz mi skończyć.
2: Jasne.
6: Jeżeli za 50 lat pojawi się taka rasa, pojawi się taki kontakt i oni stwierdzą coś takiego i będą to w stanie udowodnić, to w tym momencie cała teoria ewolucji poszła się pierdolić.
3: No właśnie zakładając, że będą to w stanie udowodnić, bo z naszej wiedzy wynika, że było zupełnie inaczej.
6: Nie, z naszej wiedzy aktualnie posiadanej i na podstawie aktualnie posiadanych środków technicznych teoria ewolucji jest najlepszym wyjaśnieniem tego, co się działo na Ziemi. Ale jeżeli za 50 lat się pojawi, zdarzy się coś takiego, co w tym momencie, że tak powiem, fantastycznie wysnułem, to wszystko to, co wiedzieliśmy dotychczas, będzie całkowicie koherentne, tylko że pojawi się nowy fakt, nowy dowód, który tą teorię obalił. I na tym właśnie polega teoria naukowa, że ona jest falsyfikowana. Na tym trywialnym przykładzie mam nadzieję, że zrozumiałeś, gdzie popełniasz błąd.
2: Słuchaj, ale zrozum jeszcze jedną rzecz. W takim momencie ktoś, kto dzisiaj wierzy w tych kosmitów, którzy podrzucali te rzeczy, dzisiaj jest szurem. Tak samo, bo nie ma żadnych informacji, żeby tak miało być i jest to totalnie wyssane z palca. Z drugiej strony ktoś, kto będzie wierzył w ewolucję w dzisiejszym ujęciu po przybyciu tych kosmitów i podaniu tych
6: będzie szurem.
2: Też będzie szurem. Więc to jest w pewien sposób uczciwe. Po prostu ktoś, kto nie uznaje rzeczywistości, którą znamy.
6: Dokładnie, ale
2: ten
6: musimy
2: jest szurem, tak? To jest,
6: musimy
2: to jest
6: stwierdzić. Musimy stwierdzić tak jednoznacznie jedną rzecz, że teoria naukowa, czy wielkiego wybuchu, czy ewolucji, czy jakakolwiek inna, nie jest świętością i mogą się pojawić okoliczności, które sprawią, że owe teorie trafią na śmietnik nauki.
2: Oczywiście, co więcej, to więcej, to więcej.
6: Ale wy tego nie mówicie. Wy mówicie, że jest to już w tym momencie prawda objawiona. Nie, kurwa.
3: Nie, mówiliśmy od początku, że to jest najbliższe przybliżenie faktu. Jak mnie wkurwia, jak ktoś wkłada mi w usta słowa, których nigdy nie wypowiedziałem, no ja pierdolę.
6: No, to były dokładnie słowa, ale które powiedziałeś w momencie, kiedy...
3: Prawda objawiona, tak, kiedy... takich słów użyłem. Człowieku, posłuchaj mnie trochę. Nie,
6: W momencie, kiedy się zalogowałem w momencie, kiedy się napisałem na czacie, że jest to tylko teoria, to właśnie to była twoja reakcja. Że stwierdzenie, że to już jest.
3: Rozmowy z Janem
6: powiedziałeś, odesz od, słuchaj sobie.

0: I koniec.
1: Tak, powiedziałem prawda teraz... objawiona. Tak, oczywiście powiedziałem, że jeżeli coś jest teorią naukową, to jest prawdą objawioną. Zniósł to Pan Bóg jako takie święte jajo. Macie mu obciągnąć, macie mu wylizać i tak dalej. Nie, stary, no, naprawdę jestem z Ciebie bardzo dumny.
2: Wiesz co, potrzeba, ale niekoniecznie mogłeś to powiedzieć wprost, tylko mogą być ku temu nomen omen przesłanki, żeby taką teorię stworzyć opartą na pewnych faktach. Jest to możliwe. Słuchajcie,
0: ładnie to ująłeś.
2: Słuchajcie, co najfajniejsze, możemy to zweryfikować, to jest jak najbardziej falsyfikowalna teza. Mamy nagranie, wszystko, więc po co się spierać teraz, kiedy można stworzyć nagranie i później w komentarzu pod audycją
1: bardzo chętnie.
2: Zrobić taki wywód i tam się myślę... W tym sporze możecie dalej spotkać i w ten sposób możemy go zakończyć, bo jest to absolutnie falsyfikowalna teza, więc będziemy wiedzieli. Poznamy prawdę, jesteśmy coraz bliżej prawdy, słuchajcie, cieszę się z tego.
0: Dokładnie.
2: Każdą minutą jesteśmy coraz bliżej tej rozmowy, bo potrzeba. Nie trzeba powiedzieć czegoś wprost, bo może wynikać z tego, co mówisz, trochę broniąc wodzę z drugą strony, z tego, co mówisz, może wynikać, że uważasz coś za prawdę objawioną, pomimo tego, że nie powiedziałeś tego wprost. Tak to też działa.
1: Do tego akurat się...
2: To są właśnie szlaki oparte na pewnych faktach. Jest to pewna teoria, którą można postawić, ma takie prawo.
1: No, do tego akurat się przyzwyczaiłem, że w moich słowach ludzie bardzo znajdują dokładnie to, czego nigdy w nich nie było, więc jestem przyzwyczajony. Naprawdę jestem przyzwyczajony.
2: A ja powiem więcej. Potrzeba. Dużo osób ma tutaj pewną łatkę twojej osoby, jako osoby, wiesz, takiej bardzo pewnej swojej racji i nie dającej sobie nigdy powiedzieć, wręcz aroganckiej nawet, tak wiele osób tak uważa. Dlatego, wiesz, doszukują się pewnych negatywnych rzeczy i te intencje też mogą widzieć niesłusznie i to są, albo słusznie, nie wiem. Ale też tutaj to na pewno wpływa.
1: No, powiem tak, na pewno idzie się do tego przyzwyczaić, ze względu na to, że mam bardzo konkretną linię narracji w każdym punkcie, bo jeżeli o czymś mówię, to staram się przede wszystkim unikać tematów, o których nie wiem o czym mówię. Staram się, żeby to miało ręce i nogi i staram się to później bronić. Natomiast jeżeli popełnię błąd, zresztą słuchajcie, no nieraz się przyznawałem do błędów, więc tutaj jakikolwiek zarzut arogancji czy czegokolwiek innego, no dobra, nie no, zarzucajcie sobie co chcecie. Już dzisiaj próg wzbudzenia mi minął, ale mogę to zwalić na, mam nadzieję, że mogę to zwalić na antybiotyk. W ogóle swoją drogą, ludzie, słuchajcie, dzisiaj ja i Skała jesteśmy przeziębieni, więc to jest też audycja taka, można powiedzieć, no, z witaminy D3. Ale w międzyczasie tutaj jeszcze...
2: Ta audycja jest sponsorowana przez Big Pharma i producentów antybiotyków, ponieważ obydwoje na nich obecnie jesteśmy, więc...
1: A jaki masz antybiotyk?
2: A wiesz co, zaraz sprawdzę. Daj mi...
1: Jasne. Ja mam amoksycyliny, 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawualonowego w postaci klawualanianu potasu. Substancje pomocnicze, patrz ulotka.
0: Niezwykle ciekawi mnie.
2: Ja mam jakiś azitrol, coś takiego.
1: Troll, to czyli będziesz trollowo, słuchacz trollujący, widzę.
2: Wiesz co, no nie, słuchaj, ja bardzo potępiam trolling, potem szczepy. Ja jestem normikiem neofitą, jak to mnie określają moi dawni trollowi znajomi, więc nie, ja się trollingu brzydzę i wstydzę. To nie jest sztuka, to jest taplanie się w kloace.
0: Niezwykle ciekawi mnie tendencja ostatnia, jaką zauważyłem dość często w języku polskim, kiedy ktoś używa w odniesieniu do dwóch lub więcej, w odniesieniu do dwóch mężczyzn słowa obydwoje. Nie, obydwoje to są dwie osoby przeciwnej płci.
2: No ale skąd wiesz, jakiej my jesteśmy płci, słuchaj? Znaczy się, wiesz...
0: Aha, rozumiem. Znaczy, ja rozumiem, że płeć to jest tylko ten konstrukt społeczny, tak?
3: No więc... Deklaracja.
2: Nie możesz zakładać, że my obydwoje jesteśmy tej samej płci.
1: Ale my obydwaj, stary, naprawdę nie. Albo nie, dobra. Niech się dzieje, co chce. I zakręcamy karuzelą.
0: Żarcikami. Ja tylko mam nadzieję, że doszliśmy do konsensusu w kwestii teorii naukowej i wszyscy zgadzamy się z tym, że mają one to do siebie, że choć w tym momencie są najbliższe prawdy, nie oznacza to, że są prawdą,

0: i są obalalne.
1: Tak.
0: Mamy w tej kwestii zgodę?
1: Tak, od początku się zgadzaliśmy. Mam nadzieję, że jeżeli były jakieś wątpliwości, zostały rozwiane. No, zgadzaliśmy się.
2: Nadal ktoś, kto obecnie, znając fakty, nie uznaje teorii Wielkiego Wybuchu, jest szurem. No,
1: no bo jest.
2: Na obecny stan wiedzy jest szurem. No, może coś się w przyszłości zmieni.
3: Wniosek z tego jest taki, że całe nieporozumienie wyniknęło po prostu na bazie czysto językowej kwestii zrozumienia.
1: Czysta semantyka.
3: Dobra, to ja już w takim razie skończyłem swoje ad vocem i kończę. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.
1: Ale słuchajcie, co te antybiotyki robią z ludźmi? Już drugi typ mnie dzisiaj wkurwił. I to tak, że się autentycznie uniosłem, co się w radiu zdarza dosłownie raz na pół roku, słuchajcie.
2: A właśnie dzisiaj przed audycją słyszałem, jakie twarde nerwy
1: czekaj.
4: Czytaliście ulotkę od tych antybiotyków, które wierzycie w ogóle, jak się przyznajecie szczerze?
1: Nie.
2: Nie, po co?
1: Po to płacę lekarzowi, właśnie, żeby przeczytał ją za mnie.
2: Ja z tego mam lekarza, który mi przepisuje te leki. No, mam.
4: No właśnie, też mam taką metodę, że jak biorę coś, najczęściej na migrenę, to po prostu kupując pudełko na przykład APAP-u, wyrzucam ulotkę z pudełka, żeby mi nie majtała się, bo zawsze jest problem potem z włożeniem tego listka, jak się powygina ta ulotka. Nie wiem, czy macie takie też zjawisko.
1: Nie, bo to w zależności od której strony otworzysz, ale dobra, zrobimy czytanie z księgi Taromentin, amoksycylina plus kwas jakiś tam. Czekajcie, bo to najbardziej jako dziecko lubiłem sobie czytać ten, bo mieliśmy apteczkę tak w domu właśnie moich rodziców, była apteczka tak idealnie nad kiblem, więc zawsze tam sobie wydłubywałem jakieś leki i sobie czytałem ulotki, kiedy srałem. I problem jest w tym, że jest właśnie coś takiego jak nocebo, czyli jeżeli się nasłuchasz tych, wiesz, tych wszystkich skutków ubocznych, które ci się mogą zdarzyć, to wtedy zaczynasz w nie wierzyć. No i na przykład bardzo częste działanie niepożądane, biegunka u dorosłych, częściej niż 1 na 10 pacjentów. No mi się udało, chociaż mój kot to ostatnio wczoraj mokro srał. Pleśniawki.
2: Uważaj, słuchaj, bo od biegunki u kotów zaczyna się ich droga do śmierci. Nie wiem, czy pamiętasz z krawcem, jak było.
1: Dobra, ale ja swojego kota znam, to mamy naprawdę, nawet sobie nie wyobrażasz, jaką mamy mentalną więź. Ja z żadnym człowiekiem tak bardzo się nie rozumiem, tak doskonale jak z moim kotem. To jest...
2: Chcesz nam teraz opowiadać potrzeba swoich problemach z kontaktami z ludźmi?
1: Ja nie mam problemów z kontaktami z ludźmi, bo nie mam kontaktów z ludźmi. Proste!
2: A to jest taki typowy teraz śmiech takiego człowieka, który jest wewnątrz martwy.
1: Naprawdę, z moją historią nie miałbyś inaczej. No dobra, rzadkie działanie niepożądane występujące z częstością nieznaną. Zobaczymy, czy będzie autyzm. Reakcje nadwrażliwości, zapalenie jelita grubego, zapalenie błon ochronnych otaczających mózg, ciężkie reakcje skórne, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie kanalików nerkowych, przedłużenie czasu krzepnięcia krwi, pobudzenie ruchowe, drgawki, czarny język, który wygląda jak włochaty. O kurwa. Przebarwienie zębów. Znaczne stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi, mała liczba czerwonych komórek krwi, kryształki w moczu. Nie, no dobra, nie, po co to gówno czytać? No?
4: Krwawienie z odbytu, to jest prawie w każdym.
2: O, tego jeszcze nie miałem. Ale wiecie co, może zejdźmy z takich kloacznych tematów, bo ani to nie jest smaczne, ani to nie jest apetyczne jakoś specjalnie, powiem szczerze. Nie wiem jak wy, ja po prostu jeżeli chodzi o leki, to grzecznie je spożywam i oddaję się w objęcia Big Pharmy. Mając też dużą przyjemność z tego, że po prostu tym ludziom, którzy dbają o nasze zdrowie i którzy produkują te
1: wszystkie leki, zgodnie zarabiają.
2: Daje pieniądze, no cieszę się z tego po prostu, więc zawsze odwiedzając aptekę, no to tak wiesz, najchętniej mu zostawiał jeszcze napiwki dla producenta.
1: A to by było, dobre, nie? Że masz tutaj Novartis, masz tutaj GlaxoSmithKline i takie świnki skarbonki, do których możesz wrzucić sobie monetę.
2: Na nowe Ferrari dla właściciela. No co nie zmienia faktu, że owszem, te duże firmy farmaceutyczne czasami pewne rzeczy rozgrywają, czy przekupują przekupują naukowców, czy kupują sobie badania i tak dalej, ale to jeszcze nie jest dowód na żaden spisek, żadnej Big Pharmy, tylko na to, że po prostu pewne interesy czasami są rozgrywane.
1: Czekaj, wkurzymy tutaj jedną osobę, bo to jest dowód na to, że wolny rynek tutaj może nam utoksycznić badania naukowe. A tak naprawdę...
2: Ja ci powiem więcej, od tego są instytucje państwowe, żeby się zajmowały i pilnowały takich.
1: Tak, dokładnie. Słuchajcie, jest bardzo piękny przykład, jak to się nazywało? Talidomid, tak? Talidomid, czyli lek taki na nerwice przeciwdepresyjny, który w latach 50-tych, 60-tych był przepisywany, no kurde, nie wyrobię z tymi poziomami, ale przepraszam was bardzo, po prostu mam dzisiaj uszkodzony kabel i jeszcze nowy kabel do mnie nie dotarł. Talidomid, który był przepisywany właśnie kobietom, no i właśnie wróć, kurde! Talidomid, który był przepisywany kobietom w ciąży na nerwice, na właśnie wszelkiego rodzaju stresy w trakcie ciąży, ale powodował bardzo poważne uszkodzenia genetyczne wśród ich potomstwa, który powodował, że właśnie rodziły się dzieci z krótkimi rączkami, nóżkami, główkami, które nie mogły utrzymać mózgu i tak dalej. Najpotężniejsza wtopa całej współczesnej medycyny. No nie wyrobię z tymi poziomami, no. Halo?
4: Ale biorąc antybiotyki, jesteście na L4, rozumiem, tak?
1: No oczywiście, do końca tygodnia siedzę, dlatego jestem tutaj dzisiaj z wami.
2: Ja od początku zeszłego, czyli od zeszłego poniedziałku do dzisiaj, jutro już muszę iść do pracy, mimo że nadal mam gorączkę, ale przyjeżdżają do nas ludzie z Nowego Jorku, z centrali, więc muszę się pojawić w firmie, bo trzeba udawać przed nimi, że wiecie, wszystko dobrze, nie?
4: No to jest niestety jeden z podstawowych błędów, który dzisiaj między innymi omawialiśmy na zebraniu rodzicielskim w szkole, że osoby będące chorymi po prostu nie powinny chodzić w ogóle do szkoły ani do pracy. Tak, znaczy ja pamiętam te czasy 80. lata, kiedy na zwolnieniu lekarskim na byle przeziębienie czy anginę się było przez 2 tygodnie. I to było za każdym razem, nie? To był standard taki. Bo jeszcze nawet jak wyzdrowiecie, to przez pewien czas jest ten okres karencji zarazków, których nie dobiliście, na które się uodporniliście, ale możecie nadal zarażać, tak? Więc tutaj jest ta ujemna, że tak powiem, strona choroby i chodzenia tak szybko do pracy. A zwróćcie uwagę, że antybiotyki, znaczy to jest opinia, którą słyszałem na Discovery, więc w miarę wiarygodnym źródle, że antybiotyki są obecnie nieopłacalne do rozwijania przez firmy farmaceutyczne. I głównie to, co się promuje, zresztą to widać na naszych waszej telewizji, jeżeli ktoś ogląda reklamy, że co drugi praktycznie, w tym szczególnie okresie przeziębieniowym, co drugi lek to są szybko zaleczacze, tak zwane, tych nie przyczyn, a skutków. Czyli szybko pozbyć się objawów grypy, objawów przeziębienia, takie jakieś apapy, gripeksy i tak dalej. One tak naprawdę to są leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, ale one nie likwidują przyczyny. Ich zasadniczą sprawą jest to, żeby dać firmom zarobić to raz, a dwa, żeby was jak najszybciej wysłać z powrotem do pracy.
1: No nikt nie będzie bronił firmie tego, żeby sobie firma zarabiała, to po pierwsze, ale też ludzie są sami sobie winni, że kurde siedzą, chodzą do pracy, wiedzą, że mają gorączkę 38,5, ale nie, ale zamiast pójść do pieprzonego lekarza, z nim w ogóle pogadać i cokolwiek zrobić, to wolą sobie kupić Ferwex, Gripex czy inne Teraflu, udać, że nie mają gorączki i udawać, że wszystko jest w porządku, tak?
2: Także do... Znaczy, ja przepraszam, nikt nie będzie zabraniał firmom zarabiać, bo czasem od tego są odpowiednie instytucje, żeby nieuczciwym firmom oczywiście zabronić zarabiać, bo te firmy po prostu nie powinny zarabiać, mimo że zarabiają, bo są totalnie bezużyteczne, ale po prostu dobrze wprowadzają w błąd konsumentów, a de facto na przykład sprzedają bardzo wadliwe produkty, które mogą doprowadzić do zagrożenia dla życia i zdrowia.
1: Tutaj
2: wadliwy wolny rynek musi dobre działanie państwa oczywiście skorygować, tak?
1: w przypadku leków akurat, no zaraz mnie szlak trafi z tymi poziomami. Czekajcie, sobie poruszam kabelkiem. Może coś mi się tutaj obudzi, ale chyba nie. No dobra, w przypadku leków to jest jeszcze w miarę, ponieważ leki są naprawdę zajebiście mocno kontrolowane, natomiast suplementy diety to jest coś zupełnie innego. Że sobie, wiesz, łykniesz i Big Suple tutaj sobie zrobią, zrobią swoje. Nie, nie wyrobię, kurde. Zaraz albo sobie zrobimy przerwę, żebym sobie wymienił kabel na jeden mój od drukarki, który też się będzie do tego dodawał. No, nieważne. Zostawmy to.
2: Ja właśnie tutaj na czacie padła tylko jedna rzecz, że znowu Furiat napisał, potrzeba, że jesteś opłacany przez służby. Ja tak nie śledziłem nigdy za bardzo twojej kariery. Ja wiem, że jesteś opłacany przez służby, ale mógłbyś tylko powiedzieć przez jakie, bo zawsze też...
1: Przez służbę zdrowia.
2: Aha. No tak, w końcu każdy, kto walczy z szulami w internecie, służy zdrowiu społecznemu, ogólnie rzecz ujmując.
1: Więc no niestety, dostaję przelewy za to, że mówię dobre rzeczy o szczepionkach, że walczę z ziębą i tak dalej. No są z tego pieniądze, nie oszukujmy się, tak? No ale... Znaczy, miałem też ofertę od lobby tego, od jednego zakładu pogrzebowego, ale oni mieli dużo mniej pieniędzy niż Ministerstwo Zdrowia.
2: Wiesz, jakbym dostał pieniądze od zakładu pogrzebowego, to pewnie promowałbym teorię Jerzego Zięby, bo to buduje coraz większą koniunkturę dla zakładów pogrzebowych.
1: I pamiętaj, jeżeli ktoś umrze, to nie będzie mógł potem powiedzieć, że nie zadziałało.
2: Więc takie leczenie medycyną alternatywną jest najskuteczniejsze. Ale wiesz co, no bo ja dostaję tylko kasę od Sorosa, ale to wiesz, przez Sorosa, przez kontakty z Wyborczej jeszcze, nie? Ale poza tym to krucho, jeżeli chodzi o... Jeżeli
1: no niestety.
2: Chodzi o pracę z jakimiś służbami, a chętnie by nawiązał taką współpracę, więc jeżeli kogoś fajnego masz, to jakbyś znaczy... mógł mi jakiś kontakt, albo po prostu, żeby ktoś się ze mną skontaktował, byłoby super.
1: Znaczy wiesz co, teraz to troszkę pieniędzy idzie od ONR-u, od narodowców i tak dalej, jakbyś tam, nie wiem, jakbyś właśnie się w tym kierunku zaczął lizać, to i owo, no to kurczę jeszcze, ale powiem ci szczerze, że... Jestem w stanie zrobić krzywdę komuś, jestem w stanie zabrać lizaka dziecku, ale nie jestem w stanie mówić dobrze o naszym obecnym rządzie.
2: Znaczy się, ma zalety.
1: Są pewne granice, stary, naprawdę, są pewne granice kurewstwa, które zrobię za pieniądze.
2: Ale PiS ma swoje zalety, come on, no wprowadził 500+, co jest całkiem fajnym akurat.
1: Ale nie wprowadził
2: programem.
1: Tego na koty.
2: No dobra, ale bądź. 500+ jest chyba najlepszym, co PiS-owi wyszło jednoznacznie na plus. Trochę, wiesz, zwiększenie takiej solidarności społecznej, trochę
5: nie,
2: bardzo w tym dzikiej kapitalistycznej Polsce się przydało akurat. To jest tak największe.
5: Myślę, że jednak największą zaletą PiS-u to były jednak wolne niedziele. To jest naprawdę fajna sprawa. O wiele większy, moim zdaniem, pozytywny ma to wpływ na życie.
1: Ja myślę, że największą...
2: Nie, akurat uderzają w aspekt wolnego rynku. No, czyli ten,
1: nie, ale słuchajcie, ale największą zaletą PiS-u jest jednak to, że przeznaczyli tak wiele na budowę świątyni Opatrzności Bożej, bo nieważne, że dasz ludziom 500+, żeby sobie kupili używany samochód kombi, nieważne, że dasz im ważną niedzielę, żeby mogli spędzić ze sobą czas, ważne, żebyś wybudował świątynię, do której pojadą.
4: Ja byłbym jednak zwolennikiem tego, żeby PiS zrobił 500-, taką akcję ogólnopolską, że każdy płatnik podatku odejmuje sobie miesięcznie minus 500 zł od swojego podatku lub całość podatku, jeżeli jest on mniejszy niż te 500 zł.
5: Znaczy ja uważam, że jednak PiS po prostu za mało poszedł. Oni powinni iść 1000+. To byłoby lepsze.
4: Tak, ale to jest nieuniknione. No, pamiętaj jednej rzeczy. Podwyżki cen, jakie ja obserwuję o 100% niektórych tych podstawowych produktów, mam na myśli jajka moje, które uwielbiam, to musi być podwyżka tego 500+. Przecież są podwyżki emerytur, rent.
5: Nie, no płac. Oczywiście. No, te ceny galopujące rosną do tego w górę.
4: Najbliższa
5: płacowa też, także tak.
4: Najbliższa kampania wyborcza, to się przekonacie, będzie pod hasłem podnoszenia 500+. Kto da więcej, a jednocześnie argumentu, że pieniądze te wezmą się na większą kwotę z ograniczenia dla najbogatszych, czyli będzie kryterium dochodowe.
1: Czyli razem dojdzie do władzy. Ale wiesz co, Etam, mnie zainspirowałeś z tym programem 500+, bo wyobrażam sobie taki program zajebiście wychowawczy, że faktycznie zabierasz 500 zł każdemu pracującemu Polakowi z jego pensji i na koniec roku wypłacasz mu te 500 zł pomnożone razy 12 miesięcy, czyli czyli 6 tysięcy złotych. I wtedy Polak zauważa, że jeżeli sobie tak z kubki na kubkę przełoży, to jednak może zaoszczędzić.
5: No ale ten, ale powiem ci, że przecież masz ulgę na dzieci, no to już jest coś takiego.
1: No tak, ale ulga na dzieci to jest około 1100 zł, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Znaczy przede wszystkim w programie 500+ chodzi o to, żeby można było dostawać za sam fakt istnienia, i to jest jakby największą zaletą tego programu, to, że nie jest żadną łaską, tak, że ty musisz zasłużyć na to, tylko po prostu się to należy jako człowiekowi. To jest bardzo fajne, jakby to jest, nie pozbawia tego człowieka godności.
5: No ale
2: tak?
5: Nie, no bądźmy z sobą szczerzy, no. Nie no, zasłużyć, no. Bądźmy z sobą szczerzy, 500+ to nie jest, 500 zł to nie jest żadna godność. To jest jałmużna, to jest zdecydowanie za mało po prostu.
2: Ale to nie chodzi o to, że te osoby się tylko utrzymują z tego, tylko to jest dodatek, tak? To jest często ludzie, którzy mają też, nie wiem, nawet swoje firmy, tak? I mają swój biznes jakiś dalej, ale po prostu pomaga im to jakoś finansowo, tak? Bo mając co miesiąc, mając w skali roku, na przykład, nie wiem, trójkę dzieci, tak? I mając dodatkowo 12 tysięcy złotych w takim razie w skali roku, no to można na przykład, nie wiem, wziąć te dzieci na wakacje dodatkowo, tak? Nie wiem, kupić im lepszy komputer, cokolwiek, fajniejszy samochód do jeżdżenia dla rodziny, no to jest bardzo spoko moim zdaniem.
1: A koniec końców, ale najwięcej na 500+ zarobiła Biedronka.
5: Znaczy moim zdaniem to jednak nie odpowiada zapotrzebowaniom społecznym, to 500+. To znaczy zdecydowanie większość społeczeństwa to jest, starzejemy się bardzo, nie? I większość społeczeństwa to są osoby starsze. I to one mają największy problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu życia. I myślę, że tu jednak byłoby bardziej istotne, aby wymyślić coś teraz, wiesz, dla osób starszych, nie? Też jakieś właśnie tam 500+ dla emeryta. Nie?
4: Dokładnie.
2: Znaczy, bardzo podstawową rzeczą, którą można zrobić dla emerytów, to po prostu zwolnić emerytury z podatku dochodowego, tak? No bo to już są pieniądze, które raz zostały zabrane.
5: Nie, no co ty.
2: Są ponownie opodatkowane, no.
5: Nie, to nic nie rozwiąże. No, najniższa emerytura to jest 800 zł brutto, to co to
2: nie, jest? No ja wiem, ale to jest taki pierwszy krok, który można by zrobić po prostu, nie? To jest zawsze tam.
4: To już 1000 brutto.
2: Zamiast na przykład, żeby ktoś dostawał 800, to już ma 1000, no to wiesz, że jak masz 800 zmienia się na 1000, no to jest duża różnica, nie? Te 200 wtedy.
4: Znaczy ja myślę, że to jest świetny pomysł dla tej prawdziwej prawicy korwinowej na zwycięstwo w wyborach. Ja mu o tym pisałem, żeby
2: ogłosić. Nie, no ale prawdziwą prawicą, przepraszam, ja muszę to naprawić, prawdziwą prawicą w Polsce jest PiS, no korwinowcy to jest jakaś
4: prawdziwą telewizyjną, tak, natomiast tu już się nie kłóćmy o to, co jest prawicą, w każdym razie chodzi o sam fakt, tak, że to, co powiedział wódz, to by było uczciwe rozwiązanie. Mówimy tym, którzy dostali 500+ na to drugie dziecko, bo to też oszustwo było, bo w telewizji mówili, że to będzie na każde dziecko. Jest zresztą zapis tego na YouTubie, tego, co mówiła ta nasza premierka. Natomiast miało być na każde, tak? Natomiast odebrać 500+ tym, co mają te dzieci i teraz dostają, i dać 500+ każdemu emerytowi do emerytury. I już, i to by było uczciwe rozwiązanie. Jest to pewna wygrana tego, kto to zrobi.
1: A wiecie co, taka luźna myśl, która mnie teraz napadła, gdyby zrobić to 500+, ale nie w zasadzie, że my wypłacamy te pieniądze natychmiast do ręki rodziców, tylko wpłacamy je na jakieś takie konto dziecka, gdzie to konto zostaje uwolnione na przykład, kiedy dzieciak ma 16 lat, żeby już nie czekać do 18 roku życia.
5: To jest fajny pomysł. On mi trochę przypomina ten nowy pomysł z kontami emerytalnymi, nie? Gdzie tam się tak dopisuje po prostu cyferki. Nie? Mm-hmm. To jest fajna sprawa, bo tak naprawdę wiesz, nie musisz wypłacać żadnych pieniędzy, ty po prostu je zapisujesz, no nie? A za 18 lat ktoś będzie się martwił, skąd je wziąć. Kurde, jest genialny stary.
4: Jestem więcej niż pewien, że przy następnej zmianie przy korycie te pieniądze byłoby, Sąd Najwyższy uznałby, że te pieniądze są własnością państwa i że doliczy je tym dzieciakom do ZUS-u. Także to jest na dłuższą metę nie do utrzymania.
1: No a jak było z OFE? Jak było z OFE?
4: Właśnie mówię, no to jest dokładnie to samo co z OFE, tak. No. Tylko mnie dziwi jedna rzecz przy przypadku OFE, że ci, co namawiali do OFE i tak się święcie zarzekali, przecież te reklamy też są na YouTubie do obejrzenia, jak się święcie zarzekali, że to jest własność Składkowicza i tak dalej, że nie siedzą. Dobrze, owszem, okradli to OFE, powiedzieli, że to było złe, że to było w ogóle przestępstwo i najgorsze, co może być, ale w takim razie OFE zabieramy, ale tych ludzi do więzień. Oni jeszcze żyją, naprawdę.
1: No cóż, no ja tam nie jestem w ogóle, ja w swoją emeryturę nie wierzę, nawet nie jestem przekonany, czy dożyję do emerytury.
5: No co ty mówisz? Pacta sunt servanda, no państwo powiedziało, że zawarło z nami umowę i jej dotrzyma, no inaczej
1: ale
5: to jest
1: za państwo. Ale ja nigdy nie miałem żadnej wątpliwości co do dobrych intencji państwa. Przynajmniej
5: no
1: państwa, państwa Krawczyków, którzy tutaj mieszkają pod 88, bo oni naprawdę są w porządku, naprawdę mogę z nimi kota zostawić, czasami się ich psem zaopiekuję, naprawdę do rany przyłóż państwo. Takiego państwa naprawdę wszystkim wam życzę.
4: Dlatego właśnie.
1: Krawczykowie spod 88, naprawdę zapamiętajcie. Najlepsi ludzie na świecie.
2: Czyli bo jesteś zwolennikiem takiego postulatu państwowych schronisk dla kotów, jakby, tak?
1: Ja bym w ogóle przeniósł te wszystkie pieniądze z 500+ z dzieci na koty. Żeby właśnie o koty zadbać, żeby każdy miał sobie takiego, nawet wiesz, że rodzisz się i dostajesz takiego narodowego kota do głaskania. Nawet nie wiem, można go taką. Kurczę, może by się dało taką biało-czerwoną sierść? Taką, jak niektóre koty właśnie czarno-rude mają tak, że są przedzielone przez przedni pyszczek na lewo i prawo, to zrobić takie koty tylko nie czarno-rude, ale biało-czerwone. Takie nasze polskie narodowe.
5: O, to tak jak te samoloty.
2: Słuchajcie, ja was muszę bardzo przeprosić, ale mnie trochę zmogła gorączka i muszę położyć do łóżka, bo się...
5: A to, że cię zmogła gorączka, to już słychać od dawna, to znaczy od momentu, kiedy powiedziałeś na temat tego 500+, także...
4: polecam,
1: szczerze, to od początku, kiedy zaczęliśmy rozmowę o 500+, to nie wiem, kto kogo tutaj troluje.
4: Polecam.
2: Znaczy, ja troluję cały czas, jakby co, nie wiem.
4: Na gorączkę, jeśli wolno, polecę czopek Pyralgin, czopek w czopku polecam.
1: Ale go masz zjeść, czy sobie w dupę masz wsadzić?
4: Nie, no to są te szybko wchłaniające się, także się załatwić i potem czopek. Tak. Polecam, bo sprawdzałem sam, skuteczne.
1: A ja dzisiaj kibel czyściłem.
2: W dupkę najlepiej. Tam poleca.
1: Dobra,
5: lubicie to, przyznajcie się, lubicie to.
1: Dobra, słuchajcie, morduchny moje, to może też powoli skończymy, bo tak skała miał parcie na gąbkę i chciał, żebyśmy tutaj zrealizowali. Fragment troszkę zrealizowaliśmy, ale też moja paszcza gębowa za bardzo nie jest w pełni sprawna, także może tutaj postawimy.
2: Słuchajcie,
1: sobie...
2: tak półtorej godziny, nie? Więc
1: tak.
2: Tak, nieźle.
1: Tak, także to nie jest w kij dmuchał. My się z wami żegnamy. Etamie, ostatnie słowo.
4: No cóż, no właściwie to już wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Myślałem, że będzie troszkę więcej o tym kosmosie, bo w tym momencie się do was podłączyłem, także ja jestem za tym, że po prostu świat istnieje 5000 lat, bo 5000 lat temu została włączona ta symulacja i jesteśmy holograficzni, a ciekawi mnie tylko, czy jesteśmy z punktu widzenia ludzika w grze komputerowej w stanie poznać coś poza tą planszą, po której chodzimy. Czyli czy będziemy kiedyś w stanie poznać całą prawdę o rzeczywistości. I to tyle z mojej strony.
1: Dzięki wielkie, wodzu. Ten ogonste
5: balbice. Ja chciałbym powiedzieć, to ja przepraszam.
1: Ale wodzu, cóż wódz.
5: Ja chciałbym powiedzieć, że nie wszyscy mężczyźni to świnie, które myślą tylko o seksie. Niektórzy chcą po prostu spacerować i rozmawiać o tym, że podatki to złodziejstwo i bandytyzm. Dziękuję.
2: Ja też nie myślę tylko o seksie, dużo więcej czasu myślę o tym, że Europa powinna być jednym sfederalizowanym państwem i to jest najważniejsza chwała Wielkiej Unii Europejskiej. To po pierwsze, a po drugie podatki to bardzo dobry sposób na to, żeby realizować cele społeczne i zwalczać zamordyzm feudałów oraz co po niektórych bardziej agresywnych kapitalistów, którzy nie potrafią się dostosować do potrzeb społecznych i bardzo cieszę się, że są. Nawet jeżeli miała być to kradzież, to jest ona słuszna i moralnie uzasadniona.
1: Dzięki ci wielkie w ogóle za inspirowanie mnie do tej dzisiejszej audycji, a ja tymczasem, to do usłyszenia, trzymaj się, cześć.
2: Na razie, cześć.
1: A ja tymczasem na samo zakończenie taki ostatni kawałek, taka ostatnia zabawa skądinąd. Przepraszam was wszystkich za nagłośnienie dzisiaj. Mam uszkodzony kabel, ale mam telefon do

czołem towarzystwu. Krawiec się kłania. No, stało się. Wygląda na to, że muszę się przesiąść w końcu na tego Windowsa 10. Nie ma wyjścia. Mimo, że jest to darmowe, mimo, że Windows 7 to już są śladowe ilości użytkowników, no to trzeba będzie. Lęk przed nowością chyba cały czas. Ciągle ten lęk przed nieznanym, nie? Strach paraliżuje. No bo się trochę boję, że się komputer już nie uruchomi, nie? Po takiej reinstalacji całego systemu. Albo że programy przestaną działać. No, jestem zetamizowany troszeczkę, zetamizowany jestem. Etam też chyba na 7 śmiga. I też się dziwuję, że mu się nie uruchamia, tylko że on to zawsze jest zdania takiego, że to jest wina programistów. No, trochę też tak myślę, może nie jestem aż taki radykalny tutaj i nie obwiniam świata o swoje dziadostwo technologiczne. Nie zwalam swojego dziadostwa technologicznego na producentów oprogramowania. Ale znowu właśnie napotkałem problem. Mianowicie taki, że mam zakupiony Affinity Publisher. Postanowiłem w końcu przesiąść się na oprogramowanie tej zacnej marki, chwalonej, rekomendowanej. No bo mam do poskładania książkę. I okazało się, że po pierwsze otrzymałem plik w formacie MSIX. Wcześniej miałem do czynienia tylko z MSI. To jest taki plik instalatora. Uruchamia się i się instaluje program. Taki po prostu format instalatora. No ale okazało się, że mój Windows archaiczny, starożytny Windows 7 w ogóle nie rozpoznaje tego pliku jako plik uruchamialny. Po prostu nic z tym nie mogę zrobić, nie? Ale gdzieś tam wyszperałem na forum jakimś info, że można to spróbować rozpakować no czymkolwiek, jakimś tam zipem 7, 7 zipem. Okej, rozpakowało się. Znalazłem plik publisher.exe, uruchamiam, a tu program przestał działać. Dzień dobry, Nightmare Cat, Sfergi też jest i Łukacjusz. Pozdrówka, pozdrówka. No. I co tu zrobić? No. 2,5 stówy, jakoś tak, coś koło tego, 230, wydane na program. Sprawdziłem i faktycznie na stronie Affinity jest info, że wymaga Windowsa 10 i to z jakąś nową aktualizacją.

wersją, nowym DirectX-em i w ogóle. No, dzień doberek, enerfanie zacny. Bardzo mi się podoba twój pseudonim. Bardzo. No i cóż. Zastanawiam się, dlaczego program, który chyba ciężko zaliczyć do wielce złożonych, skomplikowanych, zaawansowanych, no nie jest to jakiś rocket science programik do poskładania tekstu, nie? Ulotki tekstu. I dlaczego on potrzebuje nowego DirectX-a, aktualnych bibliotek w ogóle i tak dalej. Po co to jemu? A na co to? A dlaczego? Cyberpunk się uruchamia, Cyberpunk 2077 się uruchamia, a programik do poskładania obrazków i tekstu nie. No i dupa trochę. Ale to takie problemy już wcześniej były. Blender się najnowszy już nie uruchamia na Windows 7. Figma doskonała w wersji standalone, czyli takiej uruchamianej na komputerze, nie w przeglądarce, też się nie uruchamia. No, a polecam w ogóle Figmę. Figma jest genialna, prosta, szybka, fajna, ma wszystko, co trzeba. Można robić gridy, siatki. No, fajna jest. Ładnie eksportuje do PDF-a wszystko później. Można robić sobie nią banery, projekty stronek, prototypy takie. Różne rzeczy można robić graficzne na tej Figmie za darmo. I no, ale jak wykupiło Adobe, no to wiadomo, co Adobe robi, nie? Jak Adobe coś robi, to program będzie drogi. Taki wierszyk. Jak Adobe coś robi, to zaraz program będzie drogi. I płacić będziesz za niego co miesiąc. Swoje graficzki klecąc. No. A Adobe to są złodziejaszki. Klucz do Photoshopa przestał mi kiedyś. Tak po prostu przestał działać sobie. Ciekawe, nie? I tam się nie idzie dodzwonić, a jak już dodzwonisz się, to z robotem sobie pogadasz, nie? Tak więc złodziejaszki i zdziercy jeszcze. A Affinity to jest zacna marka. To jest taka firma, która postanowiła wypuścić całą serię programów. Affinity Photo, czyli taki zamiennik Photoshopa, gdzie właśnie ciężko o zamiennik. No, wszyscy używają Photoshopa, nie? I ciężko znaleźć coś, co by było konkurencyjne. No i cóż, no Affinity Publisher właśnie do publikacji, do druku i jeszcze tam jakieś inne Affinity. Bardzo mi się spodobało to, że przeznaczyli na przykład cały swój roczny budżet swego czasu na pomoc grafikom, to znaczy jakieś darmowe licencje, jakaś pomoc w związku z COVID-em i tak dalej. Bardzo fajny ruch, nie? I po tym się poznaje dobrych ludzi, że myślą nie tylko o pieniądzach, ale czasem też pomogą innym, więc od dawna się szykowałem, żeby przejść na to Affinity, a tu taki feller westchnął seller. No jestem zawiedziony strasznie, smutno mi Boże, smutno mi. Panie Jezu, dlaczego ja? Może Pan Jezus mógłby taki cud zrobić, skoro potrafił zamienić wodę w wino? To może mógłby zrobić, żeby Affinity Publisher 2 działał na Windows 7. Panie Jezu, potrafisz coś takiego zrobić? Mówi, że nie, że się nie zna na komputerach, tylko na stolarce, na rybołówstwie i tak dalej. No to trudno, Panie Jezu, to trudno. To ja sobie jakoś poradzę sam. Zaktualizuję w końcu tego Windowsa do 10. Robił to ktoś już z was? Czy ty, Łukacjuszu, szanowny, robiłeś już coś takiego? Pewnie tak. No ale zainstaluj... Jak mam zainstalować na drugim dysku? To wtedy będę miał do wyboru dwa systemy? Cześć, Morfie.
No to co, wtedy masz do wyboru dwa systemy, czy po prostu ustalasz, z którego dysku ma ruszyć system? Sorry, że tak pytam się, ale no mówię, jestem dziadem technologicznym. A może czas w ogóle nowy komputer kupić? Może wezmę kredyt sobie jakiś i kupię sobie nowy komputer od razu z Windowsem 10. No mój już jest dosyć leciwy. Ostatnio miałem problem ze złączem. Ze złączem ethernetowym. Rozjechane jest po prostu jakieś. Nie wiem, czym ono się rozjechało, bo przecież nie wyciągam i nie wkładam tej wtyczki co chwilę, ale po prostu tak bardzo ciężko kabel tam dopasować, żeby się to światełko zaświeciło. Mam zintegrowane, nie? I się namęczyłem. Już myślałem, że już po ptokach, nie? Ale jakoś tam się udało. To z tego powodu mi się czasami, no był taki czas, że się internet rozłączał na jakiś czas, nie? Teraz odpukać wszystko, chwała Darwinowi, działa i się nie rozłącza ten, lub nie rozłącza, jak niektórzy mówią, nic, bo jakoś tam go wetknąłem sprytnie, ale już ten komputer, no wiecie, no to jest to, jest to i piątka, jakaś tam czterorodzeniowa. Już trochę kiepawy ten komputerek jest, nie? Już jak cyberpunk, jeśli cyberpunk ci muli, to wiedz, że coś się dzieje. Więc powoli już tak myślę o jakimś nowym sprzęcie, żeby tego sobie sprawić. Trzeba będzie. W ogóle brudny taki, nie chce mi się go czyścić, lepiej kupić nowy, nie? Jak to Kutkiewicz kiedyś sobie zażartował, że ty, krawiec, to sprzątasz mieszkanie chyba tylko jak nowe wynajmujesz, nie? To masz wysprzątane. Coś w tym jest, tak. To cały ja. No więc no, człowiek się przywiązuje trochę do komputera jednak. Lubię tego mojego czarnucha. Ja na niego mówię czarnuch, bo ma taką czarną obudowę. Czarnuszek mój. To jest w ogóle komputer, który pochodzi z likwidowanego majątku mojej spółki byłej, już nieistniejącej, zlikwidowanej, unijnej, który to komputer odkupił wspólnik i mi go dał w zamian za jakąś tam przysługę, której to zresztą przysługi nie wykorzystał, bo machnął ręką i masz. Ja wszystko dookoła, jak już mówiłem, to mam od ludzi. Wszystko dostałem. No, niektórzy tak żyją, widzicie. Z tego, co im skapnie. Piesek sobie szczeka. Dzisiaj niedziela handlowa, więc właścicielka pieska poszła zapierdalać, bo żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. No a piesiunio tęskni i sobie wyje, szczeka i będę miał niedzielę wesołą z pieskiem za ścianą, który tęskni. Trzeba zrozumieć ludzi, trzeba być wyrozumiałym. No, się wkurzę, pójdę, narysuję sprayem kutasa i się skończy. Czasem niektóre sprawy trzeba rozwiązywać chamsko. Z chamstwem trzeba walczyć chamsko. Wiem, że to się nie spotka z aprobatą i zaraz będę nazwany wandalem i tak dalej. Ale tak to jest, że jak się jest grzecznym, to ci wejdą na głowę i jeszcze ci nasrają na głowę. A jak się jest hamem, to zaraz wszyscy będą grzeczni, uprzejmi, no i się zastanowią też, co tu począć, nie? No więc szykuje się ta instalacja. W ogóle myślę, że panuje takie przekonanie, że kiedyś to było, nie? Że Amiga, to tam wszystko działało. A ZX Spectrum to w ogóle bezawaryjny, nie? I jest w tym ziarno prawdy, powiedziałbym. Ziarno, zaledwie. No bo faktycznie taki Spectrumik to był komputer dosyć prosty, czy tam jakiś inny Commodorek, tam nie było chłodzenia nawet żadnego.
jak coś jest proste, to czasem faktycznie lepiej to działa, ale nie wiem, czy chcielibyśmy wrócić do czasów, kiedy się czekało na wgranie gry z kasety, tak? Wszystko trwało długo. Wirusy też były i na takiej Amidze. No, na tych ośmiobitowcach to nie wiem nawet, czy były wirusy, czy coś takiego jak wirusy było. Chyba nie, bo tam by się wirus nie zmieścił w pamięci w ogóle, nie? Tam 16 kilobajtów RAMu, to gdzie tam jeszcze wirus się zmieści? Wirusy się chyba na PC-tach pojawiły i na Amigach, nie? Na Macintoshach podobno, tak niektórzy twierdzą, że nie ma wirusów, ale to podobno jest mit, że niezupełnie tak to wygląda, że się zdarzają. Jest ich mniej po prostu. No, ale to z Amigą też były problemy. I to nie było tak jak dzisiaj, że programik się wam zawiesi, wyświetli się jakiś komunikacik, a wszystko inne działa. Tylko jak Amiga się zawieszała, to się wszystko zawieszało. Pojawiało się tak zwane Guru Meditation, tak się to nazywało, czyli tak obraz się robił czarny i na górze była czerwona ramka z jakimś tam numerem błędu, odwołaniem tam do pamięci, coś tam. I reset, to był reset komputera. Komputer się zawieszał i się resetował. Tak to kiedyś wyglądało. Więc co, to było takie lepsze? Dzisiaj taki Windows, to co się śmieję, bo Łukasz już pisze, że tam ma Windowsa 95. Albo Amiga OS. Ciekawe, czy na PC-cie by się dało zainstalować Amiga OS jakimś sprytnym sposobem. No, więc to wcale nie było tak słodko. Też były wirusy i to nie było tak, że sobie kupujecie w sklepie program antywirusowy, który wszystko rozpoznaje, tylko na przykład używało się, kupowało się, czy tam się na giełdzie kopiowało program antywirusowy, który niszczył jednego wirusa. Pamiętam kiedyś jadę na giełdę, taki dzieciaczek jeszcze, nie, z grzywką, blondasek i... Dzień dobry! Czy ma pan program antywirusowy do zwalczenia wirusa Byte Bandit? Krawiec, zaproponuj, żebym tu sąsiadce zaproponował, że się pieskiem zaopiekuje. Proponuje Eevee Place za drobną opłatą. Tak, już biegnę, będę się pieskiem. Nie przepadam za pieskami obecnie. Kiedyś lubiłem psy, a teraz nie lubiłem. Denerwują mnie psy. Wolę koty. Koty są świetne. Czy oglądaliście film Kot Bob i ja? To jest autentyczna historia, znaczy oparta na faktach historia. W ogóle film na podstawie książki, którą tą książkę napisał pan Bowen, który no, swoje wspomnienia spisał o tym, jak był narkomanem, ledwo sobie tam radził, był uzależniony od narkotyków i to takich twardych. No i pomógł mu z tego wszystkiego wyjść właśnie kot, który się przypałętał, taki śmietnikowiec, który był ranny jeszcze i oni się zakumplowali. Ten kot jakby został z nim. Ten facet nie chciał tego kota za bardzo. Gdzieś go tam wypraszał, ale kot się tak wprosił w jego życie i stał się jedną z największych kocich gwiazd wszechczasów, ten kot Bob. Są książki, wyszło kilka książek właśnie o tym kocie. No, obecnie już ten kot jest w krainie wiecznych kotów. No, w zaświatach jest. Zmarł jakoś 2 lata temu, coś koło tego. Czy rok temu, 2 lata temu. No w każdym razie super kot, rudzielec i bardzo się zakumplowali i mało, że kot pomógł temu Bowenowi wyjść z narkomanii, to jeszcze przyczynił się do tego, że Bowen się wzbogacił, bo kot się stał fenomenem jakimś. Bowen grał na gitarze, zarabiał drobniaki, prawda, grając na ulicy na gitarze i zaczął brać tego kota ze sobą. No i ludzie pokochali tego kota, facet stał się znany
Książka się świetnie sprzedała, na tyle, że gość sobie w końcu kupił dom z zarobków z tej książki. No więc niesamowita historia, bardzo wzruszająca, polecam. Kot, Bob i ja. Tak się nazywa film? Zaraz jeszcze sprawdzę. Kot, Bob i ja. Tak, tak się nazywa film z 2016 roku. No, dla kociarzy to w ogóle pozycja obowiązkowa. James Bowen, tak się nazywał, tak się nazywa jegomość. Uliczny grajek. No, świetny film. I on potem chodził długo z tym kotem, ten kot mu na plecy wskakiwał i szli na miasto grać, nie? Charakterystyczny kot, bo często w szaliczkach występuje, ludzie zaczęli robić szaliczki dla tego kota i zaczęły te szaliki się zmieniać, no więc taki wizerunek ma ten kot. Bowen mówił, że zresztą, że Bob bardzo lubił się ubierać jak człowiek i lubił te szaliczki swoje, jakoś mu w ogóle nie przeszkadzały i że lubił te szaliczki, nie? Bardzo zacny film. A wracając do tematów technologicznych, to może na Amigę się przesiądę. Na Amigę 500 może nie, ale na Amigę 500 Plus, bo ona ma 1 mega RAMu. Aż. No. Ale no, jak mówię, tak śmichy, chichy, nie chciałbym wracać do czasów, kiedy się jechało na giełdę, kopiowało na dyskietkach. Też nie było tak słodko, bo na przykład jakaś gra zajmowała 5 dyskietek, kupowało się te dyskietki zakieszonkowe, wracało się do domu i okazywało się, że jedna z tych dyskietek nie działa i już cała gra jest do dupy. Wiadomo, że jak jedno koło jest zepsute, to cały tiaktioj jest do dupy. Nie działa. Amorf poleca Kota Fritza. Tak, to świetny film animowany też, ale dla dorosłych. To jest taki kot dla dorosłych, bo tam są historie, no tam są na przykład policjanci, to są świnie, nie? Kot Fritz zadaje się z jakimiś hipisami na melinie, tam melanż jest ostry, nie? Ruchają się w ogóle. No, to taka historia. Też znany kot. Może zrobimy kiedyś audycję o najbardziej znanych kotach. Kocich gwiazdach. Znalazłoby się nawet parę takich kocich gwiazd prawdziwych, nie tylko filmowych, nie tylko fikcyjnych gwiazd, ale no, dzisiaj to niesamowite rzeczy robią zwierzęta. Są koty, psy, które jeżdżą na dyskorolkach, surfują. No, na korzyść psa myślę, że przemawia to, taką ma przewagę nad kotem, że pies się potrafi uśmiechać. Pies się autentycznie potrafi uśmiechać. To się nie zdarza często, ale widziałem na przykład dzisiaj sobie, oglądałem filmiki, oglądałem taką kompilację filmików, gdzie właściciele wracają czy po długiej nieobecności, czy z podróży i są witani przez psa. No to fajne jest to, że pies się tak cieszy, nie? A że tak mu chodzi ogon, że aż tą dupą całą macha, biega, skacze, podskakuje. No bo takie są psy, nie? Kot się wita w sposób kot się cieszy w sposób bezobjawowy, no. Bardziej. No to był jeden filmik, gdzie pies właśnie wyglądał przez okno i autentycznie się uśmiechał, tak wyszczerzał zęby, bo pies ma jakoś tam bardziej rozwinięte te mięśnie twarzy, są mu potrzebne powiedzmy do szczerzenia kłów, nie? I niektóre psy potrafią zamiast szczerzyć te kły, to się po prostu tak uśmiechnąć od ucha do ucha i to jest urocze powiedzmy, nie? No ale i tak jakoś bardziej mi koty odpowiadają. W UK ostatnio umarł najsłynniejszy kot, miał ksywę Grumpy Cat, wiecznie wkurzona mina. Aha, to ten taki kot, który miał schorzenie takie polegające, że miał dziwną szczękę, tak jakoś wysuniętą do przodu troszeczkę, tak? To podobno jest taka jakaś dysfunkcja, no, u kotka, nie? Że on ma taką śmieszną szczękę. No i to ludziom się bardzo spodobało, że on miał taką śmieszną minę, nie? No,
koty nie żyją długo. Ciekawe, czemu to tak jest, że taki kot żyje powiedzmy te 14 lat, a człowiek tak długo, nie? No, nasze komóreczki non-stop umierają. Są wymieniane. DNA nam się tam... Kopiują się informacje i coraz gorzej się kopiują i tak dalej. No, a... Ale to czemu my tak długo żyjemy, a taki kot krótko? Ktoś wie? Ja nie wiem. No. Cześć, Wandaście, cześć. No, tak więc... Właściwie to... Nie ma tak wiele zwierząt, które potrafią stać się celebrytami, prawda? Mamy koty, mamy psy, ewentualnie jakaś papuszka, chomik, no chomik to już jest głupiutki, nie? Głupiutki mocno, ale też jeszcze potrafi chomik stać się gwiazdą, ale no taką gwiazdą w bardzo wąskim zakresie, no bo ludzie budują te labirynty, czasami różne dla chomików, różne przeszkody, tego typu rzeczy, no i w tym sensie jakiś chomik może zostać aktorem, ale żeby był jakoś bardzo znany, to chyba niekoniecznie. A kuń? No kuń chyba też może. Kuń. Cześć, cześć Grzegorz. Kuń? Kuń chyba też. Małpa w sumie też. Nie, jednak wiele zwierząt może być celebrytami. Przecież Michael Jackson miał tego szympansa, Bubbles się nazywał, i też taki małpi gwiazdor. Widziałem też magików, którzy, że tak powiem, współpracują z małpą. I małpa się dziwuje. Małpa jest ciekawym zwierzęciem, bo małpa się potrafi dziwować, jak pokazujesz jej sztuczki różne. Ona kuma, że coś się niesamowitego stało, że kulka zniknęła, nie? I ona się dziwuje tak. To jest fajne. No bo jak pokażesz sztuczkę psu czy kotu, to raczej nie będzie tu jakiejś reakcji chyba. Co chyba wskazuje właśnie, że jest niższa ta inteligencja, nie? Że kot czy pies nie potrafią tak do końca ogarnąć, że coś się wydarzyło, że chociaż z psem można robić takie sztuczki no, w stylu NCPNC, w której ręce. Na przykład ja mojego psa Bosa nauczyłem, że zgadywał, w której ręce jest, pokazując łapą. Pokazywałem mu obie zaciśnięte dłonie i on łapą wskazywał, że jest tu, nie? I najczęściej zgadywał, bo taki pies potrafi sobie całą mapę zapachową zrobić. To tak jak my byśmy się popatrzyli gdzieś i zobaczylibyśmy takie, że tu bardziej czerwono, tu bardziej zielono, tu bardziej fioletowo i potrafilibyśmy to interpretować jako różne zapachy, no to pies coś takiego potrafi, myślę, tak sobie to wyobrażam. No więc dla psa zgadnąć, w której ręce schowany jest przysmak, no to nie jest nic wielkiego i zgadywał. Czasem, no jak już może ręka przesiąknie, no bo raz jest w jednej ręce smakołyk, raz w drugiej, no to ręka przesiąknie trochę zapachem smakołyka i pies się może pomylić. I Boss, jak mu się zdarzało nie zgadnąć, złą rękę wskazał, no to wiedział, że trzeba wtedy pokazać drugą, nie? I łapą klepał mnie w drugą dłoń, że no skoro nie tu, to tam. Czytałem też, że ptaki potrafią liczyć, że wiele zwierząt potrafi liczyć, ale to jest takie liczenie, powiedzmy, do 10, nie? Że zrobiono jakieś eksperymenty, nie pamiętam już dokładnie, na czym polegały niestety, ale wynikało z nich jasno, że ptak rozpoznaje, czy czegoś jest 2, czy 5, czy 4. No, jakoś tak. Cześć, Rogal. Ech. Westchnąłem ze smutkiem, czytając to, co napisał
Rogal, a on się nie nazywa Rogal. Ja wmuchałem, że to nie jest jego prawdziwe imię. Rogal. I pójdzie pismo dla Rogala. Nie no, żartuję, nie pójdzie pismo.

no, nic ciekawego, nie? Coś tam letniego, to ani se na tym nie usiądę, aby ogrzać sobie zadek, ani nic, ale dla kota to już jest coś. To już jest jakieś źródło ciepełka i się garnie do tego, nie? Warto sobie poczytać też o tym, dlaczego kot nas ugniata, dlaczego kot z nami śpi. Kot z nami śpi właśnie przypuszczalnie nie dlatego, że taki kumpel, że śpimy razem czy coś, tylko tam jest ciepło po prostu, no. Kot ma zakodowane, że musi za wszelką cenę szukać różnych źródeł ciepła, bo kot ma jakby wyższą tą wymaganą temperaturę defaultową, nie wiem jak to powiedzieć fachowo. Po prostu ma no, większe standardowe zapotrzebowanie na ciepełko niż na przykład człowiek. I no, taka zima to musi być straszna dla tych zwierzaków. I jak taki skostniały jesteś, to weź jeszcze coś upoluj, nie? Majorku, wróć! Jak ten Kononowicz płacze, nie? Jak on się szlochem zanosi. No bo major znów ze szkolnej wyjechał. Gdzieś tam się błąka. Teraz przygarnęli go. Jakaś szprycha czarna. O cholera! Go przygarnęła. A Krzysiu niepocieszony. No. To śmieszne, bo na tej szkolnej to są takie cykle. To się powtarza. Major przychodzi, odchodzi. No, chyba mi tu na grupie Affinity ktoś coś znowu odpisał. Dziwowałem się, dlaczego taki prosty programik jak Affinity Publisher do poskładania sobie ulotki czy tekstu ma takie wymagania, że potrzebuje nowego DirectX-a, no skoro nowoczesne gry nawet nie potrzebują tam najnowszego systemu DirectX-a. No ale mi tu odpisuje na przykład ten programik, w cudzysłowie, kręci tysiącami wektorowych oteksturowanych obiektów w czasie rzeczywistym. To sobie pomyśl, czy gdybyś miał pisać tak zaawansowane narzędzie, pieprzyłbyś się z jakimiś zabytkowymi bibliotekami z poprzedniego stulecia, czy robiłbyś na najnowszych, których z powodzeniem używa cały świat. No racja, panie Edwardzie, racja. W sumie racja. No więc trzeba przestać być w końcu dziadem technologicznym, faktycznie, i przerzucić się na nowoczesne oprogramowanie. Windowsa 11 ludzie nie polecają za bardzo, bo on jest taki trochę jeszcze rozwojowy, nie wszystko tam pykło do końca na razie. No więc Windows 10 jest pewnie najlepszym wyborem obecnie. Ludzie raczej chwalą tego Windowsa. No będzie to zmiana przyzwyczajeń w tym wieku, w jakim ja jestem, to jest problematyczne, no. Zrozumcie trochę. A taki Etam, on jeszcze jest troszkę starszy. No to ciężko nam, starym ludziom, się nagle przyzwyczaić do nowego interfejsu, rozmieszczenia różnych rzeczy. Człowiek jest zwierzęciem rytualnym, no, i przyzwyczajamy się do tego, że tu jest to, tu jest tamto. O, a od Wandasta dostałem tutaj ciekawostkę, że jest jakaś gąbka z Scylomastra Joubini. Scylomastra Joubini, i że takie stworzenie potrafi żyć 15 tysięcy lat. Ja pierniczę, nie wiedziałem, że takie coś w ogóle jest. Ale jaja, panie Fertku. Tak się zastanawiam, bo my się ciągle czegoś nowego dowiadujemy i wiedza, którą posiadaliśmy, idzie w odstawkę. Okazuje się, że to już jest nieaktualne. Jest zaskoczenie jakieś, nie? Naukowcy coś odkrywają. No i na razie jesteśmy przekonani, że dinozaury zabił kataklizm z kosmosu. Asteroida spadła i być może pył, który się wzniósł, przysłonił słońce, przestały rośliny rosnąć.

dinozaury, które miały tak ogromne zapotrzebowanie. Niektóre roślinożerne to musiały wpierniczać pewnie ileś tam ton tej zieleniny, nie, żeby się utrzymać. No i problem się zrobił. Ale może jakieś jeszcze inne powody były. Może to była jakaś pułapka ewolucyjna na przykład, że one po prostu się nie nadawały już za bardzo, no, musiały tyle żreć, tak ciężko było im się ruszać niektórym, nie? I wyginęły sobie. No, więc trzeba będzie przeinstalować, no zrobię jakiś backup najważniejszych plików, trudno, no. I znów wszystko ustawiać. Ja mam trochę tak jak Etamusiek, że mam poinstalowane w cholerę różnych programików, różnych. Czasami w jednym dniu uruchamiam, kurczę, 10-20 różnych programów, nie, do różnych rzeczy i weź to wszystko skonfiguruj. Weź sobie znowu skonfiguruj nadawanie, skonfiguruj sobie grafikę 3D, tam do publikacji tego, tamtego. No jest kupa roboty, no to kilka dni roboty, żeby sobie to wszystko poustawiać znowu. Może nie 2 tygodnie, jak mówił Etam, bo może u niego to tyle by trwało, bo on to jest, wiecie, dziwak i on sobie tam instaluje różne dziwne rzeczy. Etamusiek to dinozaur, twierdzi tu Enerfan. No tak, my jesteśmy już trochę dinozaury. Wielu z nas tutaj to ostatnie pokolenie tych, którzy pamiętają wiele różnych wynalazków, nie? Pierwsze komputery, kasety, walkmany, wynalezienie tych wszystkich rzeczy, one się pojawiały dopiero co, jaka to rewolucja była. No dziś już nie ma takich rewolucji. To, że się pojawi nowy rodzaj ekranu jakiś, czy pojawią się karty RTX na przykład graficzne, które dają lepszy rendering, to już nie są takie rewolucje jak w ogóle taka rewolucja polegająca na tym, że możesz nagle muzykę mieć przy sobie, bo Sony wynalazł nagle zupełnie nowe urządzenie, Walkman, przenośny magnetofon, cud, panie, przenośny magnetofon, to chyba ktoś chyba ściemnia, nie ma czegoś takiego, to się nie da. Przenośny magnetofon, a gdzie głośniki? No i my doświadczaliśmy przeróżnych rewolucji, nie? Zmiany systemu, zmian ustrojowych, w ogóle cały system się zmienił z gospodarki centralnie sterowanej przez partię jedynie słuszną. No w sumie to dalej mamy trochę. Nie doszliśmy. My w zasadzie nie mamy demokracji. Mamy... Co my mamy? Mamy jakieś takie dziwne rządy, władców, społeczeństwo kastowe mamy. No. Oligarchię mamy jakąś dziwną. No właśnie. I wielu doświadczaliśmy rzeczy niesamowitych, nasze pokolenie. I młodsi muszą zrozumieć, że my jesteśmy przez to może czasami trochę skrzywieni. Inni trochę, nie? Bo zupełnie inaczej nasze życie wyglądało. No... Na rowerze się przez cały dzień śmigało, na przykład. Ja pamiętam, że bywało, że przez cały dzień po szkole się wsiadało na rower, z kumplami gdzieś się jeździło i calutki dzień do wieczora się na tym rowerze śmigało, nie? Piłka, koszykówka, jakieś psocenie, idziemy gdzieś porzucać kamieniami sobie, nie? Myślę, że dzieci uchodźców z Ukrainy, no, którzy do nas przyjechali, to mogą być takie dzieci, które są właśnie na tym etapie jakby trochę. Są w tym stylu wychowane, takie mają zabawy. No, że właśnie gdzieś na podwórku się tam szamotać, gdzieś kopnąć piłkę, bić się patykami, nie wiem, no coś w tym stylu, nie? Takie bardziej proste życie. Więc... No i w ogóle i pojawienie się komputera domowego, oczywiście, nie? Magnetofony szpulowe, pierwszy Walkman, co tam jeszcze pamiętacie takiego z dawnych lat, te rewolucje różne?
Ja zawsze bardzo lubiłem komiksy, też kupowałem je namiętnie, czasopisma, komiksy. Pamiętam to pragnienie kolorów, to każdy dzieciak miał, bo była szarzyzna ogólnie. Ciężko było kupić coś dobrej jakości, coś ładnego, kolorowego, więc wszystko, co ładnie pachniało, było z dobrego tworzywa zrobione, robiło ogromne wrażenie. To było takie obcowanie z pięknym przedmiotem. Dziś być może czegoś takiego doświadczamy jedynie, kiedy kupimy sobie wysokiej klasy jakiś komputer markowy, nie wiem, jakiś Macintosh, prawda? Jakiegoś Apple'a, no. Kupimy sobie Apple'a, no to wtedy faktycznie ładnie wydrukowane, wszystko, dobry druk, dobra farba, dobry plastik, no to można, to macie jakby przedsmak tego, co my czuliśmy często, dostając coś ładnego, nie? Było to bardziej powszechne po prostu. Płyta CD wykorzystywana jako nośnik danych komputerowych. No to też, tak. Energeek często ma takie wspominki, nie? Bo on też jest ten rocznik, że pamięta to wszystko. PS1, tak, to też robiło bardzo duże wrażenie. Pamiętam, przychodzę do kolegi, on ma to pierwsze PlayStation, konsole do gier. No niesamowite wrażenie to robiło, bo te gry były dużo, dużo lepsze niż gry na PC-cie. Tam były rozmyte tekstury, tam wszystko było płynne i w ogóle dobrze zrobione były te gry, bo no, konsole od początku, tam było tak, że tam nie wychodziły krapy, nie wychodziło byle co, tylko tam wszystko było po prostu naprawdę dobre, nie? No taki Tekken czy coś, to nawet nie miało swojego odpowiednika na PC-cie. Nie było takich bijatyk typu Tekken czy inne takie trójwymiarowe bijatyki, nie? W to można było sobie pograć ewentualnie na automatach. No i wcześniej się grało na automatach, no to wow, nie? Jak to wygląda, jak to działa. A nagle ktoś coś ma takiego w domu. No, Furiat też pamięta te czasy. Pisze tutaj, że kończył szkoły o 13:00, a wracał zmachany o 18:00 do domu. No, bardzo dużo się czasu spędzało na podwórku. Tak było. No, ja dużo grałem w gry RPG od pewnego momentu. Jakoś to się zaczęło w liceum, pamiętam. Pierwszy raz w ogólniaku w ogóle natknęliśmy się na taki temat z kolegami, że jest coś takiego jak te gry RPG. Ale potem ja szybko wyfrunąłem z ogólniaka, bo to był za wysoki poziom i tam dziwne zwyczaje były. Wywalili mnie po prostu. Ale tam się gdzieś natknąłem na ten temat, a potem już z kolegami. I to też, to jeszcze był czas, że tego typu rzeczy trzeba było sobie na przykład z zagranicy sprowadzić ksera. Pamiętam kolega kolegi, który mieszkał w Niemczech, skserował właśnie to Das Schwarze Auge, nie? Dark Eye dzisiaj. Jest to znane pod marką Dark Eye, czyli czarne oko. Taki system. Takie niemieckie AD&D albo odpowiednik naszych kryształów czasów. Kryształy czasu, też taki polski system. Bardzo skomplikowany i taki nigdy mi się nie podobał specjalnie. Pierwsze anteny satelitarne, to Misiu pisze. No, to też był szok. W telewizji leciał taki program Hity z satelity. I tam były różne fragmenty programów z zagranicy. Hity z satelity. I to też robiło niesamowite wrażenie, bo było widać też zupełnie inny poziom niż, znaczy jakby inny styl, poziom, inny świat, można powiedzieć, nie? Takie okno na świat. O telewizorach się mówi, że to okno na świat. No. Ale widzicie, nasi rodzice nawet, mamy, ojcowie, to jeszcze pamiętają taki czas, że wielkim rarytasem, czymś, o co się zabiegało, na co się odkładało pieniądze, to były jeszcze, słuchajcie, radio albo dżinsy. I takim czymś niesamowitym to było, powiedzmy, spędzenie sobie wieczoru przy radiu, nie? Gdzie świeciła pięknie lampka. Moja mama na przykład wspominała takie stare radio, które miało jakieś zielone oko, bardzo takie ładne, zielone, świecące oko. I to był dla niej jakiś tam rarytas, nie? Radio zwykłe. No bo
Nie wiem, dlaczego niektórzy tęsknią za PRL-em albo chwalą komunizm, skoro to taka marność, nie? W czasach, kiedy Amerykanie już mieli wszystko, telewizory, komputery i tak dalej, to my, kurwa, jakieś wielkim rarytasem radio i dżinsy i guma do żucia, nie? I Coca-Cola, Pepsi. No pierwsze było Pepsi w Polsce. W wielu krajach pierwsza była Coca-Cola. W Stanach przez długi czas Coca-Cola rządziła, a Pepsi starało się ją dogonić. I było tak, że Pepsi miała co prawda większość rynku, ale miała bardzo kiepskie reklamy. Znaczy Coca-Cola miała kiepskie reklamy, bo tam były tylko te misie polarne, coś takiego, no to takie dla emeryta te jakieś misie polarne. A Pepsi miało niesamowite reklamy. O tym mówi film, jak to się nazywało, Where is my jet Pepsi? To można zobaczyć na Netflixie, to też jest prawdziwa historia. O tym, jak Pepsi wypuściło reklamę, że za milion zebranych punktów, które się dostawało oczywiście za kupowanie puszek Pepsi, tam wielopaków, to więcej punktów, zbierało się te punkty i można było dostać jakieś okulary słoneczne, kurtkę skórzaną, fajną. I na koniec tej reklamy było, że za absurdalną ilość punktów, no bo ciężko było to zebrać, to trzeba byłoby wydać koszmarne pieniądze, za milion punktów, czy za 10 milionów, nie pamiętam, odrzutowiec dostajesz, Harriera. Dostajesz Harriera. I to był oczywiście żart, tylko że Pepsi nie napisało, że to jest żart, nie było nic z drobnym drukiem, to znaczy było napisane, że to jest żart, ale tylko w reklamach, które poszły na inne kraje, gdzieś tam w innym kraju był dopisek, że tam we are joking, czy tam it's a joke. 7 milionów punktów za Harriera poprawia mnie tu Evie Place, dzięki. No, 7 milionów i znalazł się gostek, młody chłopak, który powiedział, dobra, będę zbierał te punkty i chcę tego Harriera zdobyć. Było to bardzo ciężkie do wykonania, no, bo to była absurdalna ilość tych punktów, ale on się zawziął, robił różne myki, ostatecznie założył firmę, gdzie z kolegami zatrudnili pracowników, którzy mieli gdzieś te kupony zbierać. No, zawziął się. I ostatecznie znalazł jakiś sposób chytry, że można było po prostu tam za 10 centów, można było dopłacić 10 centów za brakujące punkty, coś takiego. I doprowadził do tego, że dysponował tymi punktami, ale wtedy okazało się, że nie dostaniesz tego Harriera, bo to był żart. On się wkurzył, były batalie sądowe. No, jak ta historia wyglądała, to możecie się dowiedzieć więcej z tego kilkuodcinkowego filmu, który obejrzałem z przyjemnością. Troszkę tam za dużo dłużyzn, ale generalnie jest to ciekawe, bo to jest prawdziwa historia, nie? Jest to prawdziwa historia. No i zobaczcie, to się dowiecie, czy dostał ostatecznie tego Harriera, czy nie dostał. Pojawiały się problemy też takie natury prawnej. No czy to w ogóle jest legalne, żeby komuś dać Harriera, nie? I tam spekulowali. Okazało się, że teoretycznie tak, ale musiałby być to Harrier, który jest rozbrojony, który nie ma urządzeń takich jak zakłócacze, radarów, tak dalej. No nie jest takim wojskowym, nie jest takim wojskowym Harrierem. Jakby ktoś nie wiedział, to jest bardzo ciekawy samolot, bo to jest samolot pionowego startu. On potrafi pionowo wystartować. Nie musi się rozpędzać. Radziecki Rubin. No tak, właśnie, poprzednie pokolenie jeszcze w stosunku do naszego, no nasi rodzice, to pamiętają jeszcze czasy, kiedy telewizory były nowością. Telewizory były nowością. W Związku Radzieckim niesamowite wrażenie robiły kina. Kina były wtedy, kiedy jeszcze telewizorów ludzie nie mieli. No i człowiek szedł do takiego kina, tak jak wy byście dzisiaj zakładali sobie, nie wiem, no chyba to nawet większe wrażenie robiło na ludziach niż dzisiaj założenie okularów do wirtualnej rzeczywistości, bo dzisiaj obcujemy generalnie z technologią, mamy jest wszechobecna, wiemy już, że ktoś to ma,
można sobie u kolegi założyć, no nie wiem, nie? Gumball ma na przykład, no hełm taki. Jakbym się uparł, to bym sobie do Gumballa się wybrał i poprosił, żeby mi się dał pobawić. A to było coś w ogóle nowego, nie? Obraz na ścianie ruchomy, nie? Co tam... Jak pojawiały się te pierwsze filmy w kinach typu, że jedzie lokomotywa, prawda? Na pewno kojarzycie, że w kierunku widza, no tak nie do końca w kierunku widza, ale tak na skos, mniej więcej w kierunku widza jedzie pociąg, to ludzie podobno mydleli po prostu, mydleli, nie? Widząc takie coś. Rubin 714P, podpalacz mieszkań. Nie no, te niektóre telewizory to ponoć wybuchały. Mogło was zmieść po prostu z powierzchni ziemi. Pamiętam jakiś taki czeski telewizor kolorowy, jeden z pierwszych chyba kolorowych, jakie widziałem. To miał przyciski dotykowe, że nie wciskane, tylko się po prostu dotykało i to działało i to robiło niesamowite wrażenie. To aż się chciało bawić tym, tak? I przełączać, że to wow, nie muszę wciskać, tylko dotykam na dotyk. Sprytnie zrobione. To był całkiem fajny nawet telewizor. No, więc jak już wielokrotnie mówiłem, mój ojciec potrafił zarobić hajs i zawsze mieliśmy dobry jakiś tam sprzęt. Jedni z pierwszych na osiedlu pewnie mieliśmy wideo, więc ja miałem akurat dobry sprzęt. W czasach, kiedy niektórzy mieli jeszcze jakieś ruskie telewizory, to ja miałem telewizor Sony. Miałem wypasiony telewizor Sony kolorowy, nie? I wideo NEC. Swoją drogą to był czas, kiedy takie wideo... To wideo działało kilkanaście lat i było eksploatowane straszliwie, bo ciągle ktoś przychodził, jacyś kumple, oglądaliśmy coś. Więc to wideo na kasety VHS działało bardzo często, było mocno eksploatowane i ono mimo tego działało dosłownie kilkanaście lat jakoś, coś koło tego. Niesamowite to było, jak wytrzymały był kiedyś sprzęt, nie? No bo wtedy jeszcze nie wszyscy myśleli o tym, żeby wszystkie części były przewidziane na jakiś tam okres działania, nie? Plant, tu mnie Ania kiedyś poprawiła. Co ty tak, krawiec, mówisz, to planet, banet, planet, tak się nie mówi, mówi się band, plant, obsolescence. No to różnie z tym bywa, nie? No bo jak kupujemy jakiś marny sprzęt, no to te podzespoły różne, one mają swoją naturalną żywotność, są trochę gorsze, to wiadomo, że to się zepsuje prędzej, nie? Więc, ale jest też takie prawdziwe planned obsolescence, że no dosłownie się planuje, żeby coś się zepsuło, bo jest jakiś chip w drukarce, który sprawdza tam, ile było wydruków, albo powiedzmy specjalnie się daje jakiś kondensator, czy tam coś, żeby on był kiepski, nie? Żeby wylał po pewnym czasie. A ile głowic? To było chyba jednogłowicowe wideo. Jednogłowicowe było. Pamiętam, też chyba kiedyś wspominałem, że sporo później też taki trochę bogatszy kolega, jego ojciec kupił takie wideo bardziej jeszcze wypasione, czterogłowicowe, z programowalnym pilotem. Ten mój NEC był bardzo prosty. W ogóle był fajny, bo był cały srebrny. Wtedy to była taka maniera, żeby sprzęt tego typu był czarny. Można było poznać wtedy, że taki kiepskiej jakości wideo, jakiś Orion czy coś, jak ten, co wygrałem kiedyś z kolegą w Street Fightera, się założyliśmy, że jak ja wygram walkę, to on oddaje swoje wideo i odwrotnie, nie? I wygrałem. I faktycznie dał mi to wideo. Było to nie do końca uczciwe, bo ja postawiłem na szali bardzo dobre to wideo NEC. By mnie rodzice w domu by mnie zabili i chyba by nie pozwolili ostatecznie zabrać tego.
Ale on się zachował uczciwie, Andrzej się zachował uczciwie i dał to wideo, więc miałem dwa wideo. Mogłem sobie przegrywać kasety. No, to był bardzo fajny design w ogóle. Tam były okrąglutkie przyciski, takie ładne, srebrny pilot taki zaokrąglony. Po prostu wyglądało to fajnie. To nie był taki czarny pilot, wiecie, z kwadratowymi przyciskami, tylko to było po prostu piękne, nie? No ale to ojczulek kupował, a on miał oko, no był artystą i zwracał bardzo uwagę też na to, czy sprzęt fajnie wygląda, więc wybrał takie naprawdę świetnie wyglądające też. No, ale bo nie skończyłem opowieści. No i kupił to wypasione wideo czterogłowicowe tata kolegi z programowalnym pilotem, który skanował jakieś kody i mu się to na drugi dzień zepsuło dosłownie, bo nie wiem czemu. Coś tam głowica się starła, czy coś powciągało kasetę. No zepsuło się. Było takie super wideo, a się zepsuło tam po dwóch tygodniach, czy jakoś tak, czy po paru dniach. Bardzo szybko. Zegarek z melodyjkami miałem też. Miałem zegarek z melodyjkami. No, to był szpan. Motorynkę miałem. Pamięta ktoś motorynki? Śmigałem sobie po osiedlu na motorynce. Tak, zegarek Montana na komunie, dokładnie. Małymi rzeczami się cieszyliśmy, nie? Jakieś ładne czasopismo. Wspominałem też kiedyś o czasopiśmie. Bardzo taki gruby katalog. To nie czasopismo, tylko katalog. Na błyszczącym papierze, zagraniczny, taki gruby katalog, jak dosłownie jak książka telefoniczna. I tam wspaniałości przeróżne, nie? Wiem, że takie rzeczy też w Stanach wychodziły właśnie. Jakieś domy towarowe to wypuszczały. O tym było też wspomniane było właśnie w tym dokumencie Where is my jet, Pepsi? Właśnie, że w Stanach też wychodziły takie bardzo grube, piękne katalogi, w których były cudności różne, które można sobie zamówić. I to było też coś takiego, jeśli dobrze pamiętam, to było niemieckie. I to też taki trochę skarb. Pamiętam, jak mama przyjeżdżała do cioci w odwiedziny, to tam zawsze chwytałem za ten katalog i oglądałem go dosłownie po raz enty. Po raz enty przeglądałem ten piękny katalog, gdzie były klocki Lego, jakieś zabawki, takie jak z Peweksu, prawda? Przeróżne rzeczy. To chyba też moje jakieś takie pierwsze spotkanie z erotyką, bo tam była bielizna też. I były piękne panie w jakichś rajstopach z podwiązkami i tak dalej, to sam lukałem. No, ale chyba w tym wieku to jeszcze chętniej te zabawki oglądałem, a tam były przeróżne te zabawki, nie? Były też na przykład te wszystkie figurki He-Mana z serii He-Man, Masters of the Universe, czyli tam He-Man, Szkieletor, jakieś zamki do tego, pojazdy i tego była masa tam, masa pięknych zdjęć. To też robiło wrażenie, ponieważ to były zdjęcia dobrej jakości, wszystko pięknie doświetlone, oświetlone, nie? Zademonstrowane, pokazane. Więc oglądałem to z wypiekami na twarzy. No, a u nas można było kupić podróbę He-Mana, taki cały szary, prawda, gówniany, ale o tym już gadaliśmy, nie? Wiele razy wspominaliśmy.

A co wy tu gadacie? Niedziela handlowa? Droga pani Silver, tak? Dobrze pamiętam. Nie chciałbym tu być niegrzeczny, ale handlowa to przez samo H piszemy. Sorry, ja mam takie zboczenie. No, moja mama polonistka, to muszę tu was poprawiać. Albo dentysta bez znieczulenia. Kurwa, kiedyś to było. Pisze Pan Bóg. No tak. Pamiętam, jak kiedyś mi... bardzo się zmieniła dentystyka. Bardzo się zmieniła. Powiedzmy, miałem kiedyś takiego już naprawdę jakiś stan ropny, coś takiego, jak to jakoś się fachowo nazywa, że po prostu znieczulenie nie działa. I dentysta rwał mi tego zęba z pół godziny po prostu i zapierał się dosłownie nogą. O moje kolano nogą rwał i ja straciłem przytomność z bólu po prostu, nie? Straciłem dosłownie przytomność z bólu. To było coś strasznego. Dzisiaj, jak jest jakiś taki problem, no są na pewno lepsze te środki znieczulające, lepsze materiały, wszystko lepsze, narzędzia. I dzisiaj, jak jest taki jakiś bardzo trudny przypadek, że ząb nie chce wyjść, bo jest tam, ma bardzo grube korzenie, nie wiem, jest po prostu, no ciężko go wyjąć, to dentysta będzie go rozpiłowywał po kawałeczku, tam na pół, nie? I wyciągał jedną połówkę, drugą. A kiedyś to... Czekaj, pan, kurwa! Pani go przytrzyma! Trzymaj go! I tam nogą, nie? Się będzie zapierał i poleci z tym zębem jeszcze, tam się wypierdoli na szafę. No takie były czasy. Tak jakoś to inaczej wszystko działało. To samo będzie z hemoroidem. Że co, że będą mi hemoroida wyciągać? No, hemoroid się na razie nie powiększa. Dalej jest taki malutki. Ja nie wiem, czy to jest hemoroid, czy jakaś grudka, czy coś. Nawet nie kupiłem jeszcze tej maści. Liczę, że może to samo zniknie. Bo też nie jestem taki chętny, żeby sobie smarować czymś dupę, nie? Różnie to może być. W dzisiejszych czasach to... nie wiem. Trafi się tam jakaś chemia w tym szkodliwa w tym kremie. Nie mam aż takiego dużego zaufania do medycyny, może jak niektórzy, nie? Różne są teorie w tym temacie. Nasz odbyt jest bardzo chłonny i na przykład i wycieranie sobie dupy jakimiś dziwnymi papierami z barwnikami czy coś, to też to jest sprawa taka dyskusyjna, nie? Czy to warto? Krawiec, kup maść i w kilka dni po problemie. Miałem podobny problem, pisze Grzegorz. A no to skoro zachęcasz, to może faktycznie. Bo już mnie to zaczyna drażnić, nie? Trochę tak piecze dupa czasami odrobinkę. Coś czuję, że coś tam nie do końca. Trzeba będzie w końcu posmarować. No, pewnie tak, no pewnie od siedzenia. No siedzę, mam pracę siedzącą. Siedzę przy komputerze i robię różne rzeczy, nie? Właśnie muszę się do roboty zaraz brać. Mam logo do zaprojektowania. Dla jakiegoś instytutu... Instytutu aktywizującego ludzi niepełnosprawnych. Pomaga znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. Na przykład, albo szkolenia różne robi. I po zrobieniu researchu zauważyłem, że jest właściwie jeden symbol niepełnosprawności, bo zawsze się szuka jakichś symboli. No i właściwie to taka ikonka człowieka na wózku, nie? Oczywiście można jakieś tam przekreślone ucho, czy jakieś do połowy wykreskowane oko, że osoba niewidoma czy niedowidząca, ale tak naprawdę te symbole są nierozpoznawalne tak przez ogół społeczeństwa, nie są tak jasne. Jest praktycznie jeden taki symbol, który wszyscy rozpoznają, który nie faworyzuje też jakby ogólnie oznacza niepełnosprawność, a nie tylko osobę niesłyszącą czy niedosłyszącą, niedowidzącą.
bo nie mogę tutaj zawęzić za bardzo, bo to będzie zawężenie tematyki, nie? I wprowadzenie troszeczkę takiej dezorientacji. Więc muszę się posłużyć tą ikoną, no bo niepełnosprawność musi być tutaj jakoś zaakcentowana, zasymbolizowana, więc zostaje mi tylko ten hopek na wózeczku, kółko, prawda, taki no, jak znak drogowy. I z tym muszę działać, więc jest cholernie trudno coś tutaj wymyślić, nie? Już mam różne tu pomysły, ale kręcę się wokół tej symboliki. Dobra, zrobię przerwę muzyczną, może jakąś, potem jak będzie chęć, to dzwońcie, a jak nie, to powoli będziemy kończyć, bo nie zamierzam długo siedzieć. Wejszłem tak na chwilę tylko, żeby tu się podzielić na początku informacjami co do konieczności instalacji Windowsa 10. No niestety przyszedł ten czas, nowy Blender już nie chce działać na Windowsie 7, Figma nie chce działać, a teraz Affinity Publisher 2 też nie chce działać, więc coraz gorzej. Czuję się już jak totalny dziad technologiczny. I trzeba z tym skończyć. Posłuchajmy może Perturbatora. Perturbator. To jest zacny kawałek.

Wersja, którą tutaj mamy, jest zmontowana w teledysk z fragmentami z filmu Aliens, czyli druga część Obcego. Według mnie chyba najlepsza. Wiele osób uznaje tą część za najlepszą. Tak różna od pierwszej, nie? Gdzie był tylko jeden obcy i Ripley z nim walczyła, a tutaj mamy Colonial Marines, którzy robią rozpierduchę. No ale dobrze się to ogląda, dobrze się to ogląda. Aktorzy, którzy wcielili się tutaj w Colonial Marines, czytałem, że specjalnie przygotowując się do filmu, spędzili trochę czasu z amerykańskimi Marines, żeby nauczyć się takiego sposobu bycia, nie? Zachowań, różnych zachowań charakterystycznych dla żołnierzy. I świetnie to zaowocowało, bo no, dobrze zagrali swoje role. Niezapomniana Vasquez, ta taka laska, chłopczyca taka, nie? Twardzielka, chamska trochę, z wielką giwerą. Czy chociażby Wierzbowski, który zginął jako pierwszy. Ja bym postawił pomnik Wierzbowskiemu. Taki z Alienem jeszcze, nie? Jak Alien mu przebija. To jest nasz bohater narodowy i to oddaje jakby naszą martyrologię narodową, właśnie cierpienie, świętowanie przegranych bitew, to zabity przez obcego, poległ w walce z obcymi. Wierzbowski, nie zapomnimy go.

To był perturbator. No, ci Colonial Marines byli bardzo spoko. Oni sobie dowcipkowali, niby tak ignorowali niebezpieczeństwo na początku, ale jak przyszło co do czego, jak już wylądowali na tej kolonii umieszczonej na innej planecie, gdzie górnicy nie odpowiadali na sygnały, trzeba było zbadać sytuację. No to wzięli się na poważnie do roboty. Już się skończyło śmieszkowanie, nie? I tak się trochę zmieniło ich zachowanie. Wierzbowski to prawie jak Bukowski, pisze Pan Bóg. No właśnie, ale Bukowski żyje, a Wierzbowski nie. No. I tak to właśnie jest na tym świecie. Raz ty zabijasz obcego, a raz on ciebie. Ciekawe, jakich komputerów używano, nie? Tam. Na Prometeuszu, mimo że to jest prequel, jakby nowocześniejszy o wiele jest sprzęt niż w tych pierwszych obcych, gdzie jest taki siemiężny ten sprzęt, taki prymitywny trochę, jak jakieś ośmiobitowce, prawda? Takie terminale, jak w Falloutie trochę. Ale to można sobie to wytłumaczyć, że to jest wojskowy na przykład sprzęt. No to wojskowy to musi być trochę taki bardziej chamski, prosty, nie? A w ogóle napotkałem ostatnio ciekawą teorię stworzoną przez fanów. Mad Max Fury Road. Czyli ten ostatni Mad Max z Tomem Hardym. Już nie ma Mela Gibsona, jest Tom Hardy. No to fani uknuli taką teorię, że to nie jest ten sam Mad Max, tylko to jest Feral Kid, czyli ten dziki dzieciak z Mad Maxa dwójki, który dorósł, który był zafascynowany tym prawdziwym Maxem i przybrał jego osobowość, jakby, nie? I faktycznie to się trzyma kupy. To się trzyma kupy i nie ma tu przewagi kupy wcale, bo to ma sens. Pojawia się pozytywka, po prostu też ta, którą dostał ten dzieciak od Maxa. Od Maxa Rokatańskiego zresztą, to nasz rodak. Mad Max to nasz rodak. Maksymilian Rokatański. Więc ma polskie korzenie, Mad Max. Mimo że akcja się rozgrywa w Australii. No i to się trzyma kupy. Co tam było? Ta pozytywka się pojawia jako ten artefakt, nie? Kiedy ten nowy niby Max zostaje zapytany, jak się nazywa, to on tak się waha, jakby tak patrzy i tak w dal. I widać, że jakby myślał, nie? I mówi, że nazywa się Max, ale to dziwnie się patrzył, nie? Jak to mówił, i tak dłuższa pauza była. To dwa. Dużo chrząka, dużo takich chrząknięć siebie wydaje, co też robił ten dzieciak, nie? Pojawia się też samochód Maxa, jakby odrestaurowany, odnowiony, zrekonstruowany, a ten samochód został zniszczony. Czyli wskazywałoby to na to, że ten następca Maxa, zafascynowany swoim idolem, mógł chcieć odbudować ten samochód, jako też taki artefakt trochę, nie? Na podstawie samochodu swojego idola. I jeszcze było tam kilka innych rzeczy fajnych, ciekawych, wspomnianych. Tak więc Max Fury Road z Tomem Hardym, wszystko wskazuje na to, że to faktycznie jest ten dzieciak po prostu, ten dziki dzieciak z bumerangiem, który dorósł. Taka ciekawostka. Krawiec, oglądałeś wczoraj galę High League piątkę? Nie, nie oglądałem, nie oglądałem. Już mi się trochę nie chce, wiesz, Rogalu.
to już nie jest takie ciekawe, jak było na początku. Na początku te walki freaków to było coś nowego też. I nie chcę mówić, że był wyższy poziom, bo niekoniecznie był wyższy poziom, ale jakoś się to lepiej oglądało. Dziś też tam widziałem fragment, dwie laski się biły i okazało się, że jedna w ogóle nie potrafi walczyć, tylko się dupą osłoniła i była bita. To jest tak przykro się takie coś ogląda. No takie, no co to jest w ogóle, nie? Ci ludzie się zrobili jakoś bardziej chamscy, bardziej prymitywni. Oni się porozumiewają ze sobą może nie onomatopejami, ale takimi chamskimi odzywkami tylko. Co fejrze, kurwa, wypierdolony fejrze, zajebać ci, kurwa, te? Ty, ja to mnie zajebał, kurwa, te? Co, kurwa, te? Jak małpy jakieś, nie? No to tak patrzę i widzę takie małpy, które biegają koło siebie i ua, ua! Dajcie spokój, no. Ale widziałem, że Murański przegrał z Bombą na przykład, co było zaskoczeniem, nie? Bo Bomba to właściwie to była jego pierwsza wygrana walka, niczym nie zabłysnął i takim lamusem trochę był, a tu z Murańskim przegrał, ale to dlatego, że Murańskiemu się pomyliło znowu i on jest głupi jak but, no to nie zajarzył, że to jest K1, nie? I tam próbował obalać coś i po jajach się kopali. Nie wiem, nie chcę mi się już tego. Szkoda pieniędzy.

Ta laska po walce jedyne, co miała do powiedzenia, to że przytyła jej dupa i zaprasza na OnlyFans. No właśnie. Ci ludzie nie potrafią nic od siebie, nic ciekawego powiedzieć, nie potrafią niczym zaskoczyć, tylko właśnie dawajcie suba, kufa, wpadajcie na moje Insta, mordeczki, kufa. Takie prymitywy, że to aż żal patrzeć. To już po prostu zbyt żenujące to jest, nie? Zbyt cringe'owe. Czasem jeszcze z ciekawości obejrzę jakąś tam galę, kupię. Chyba już tylko fejma czasami, tam co drugiego fejma może zobaczę, chociaż też już mi się nie chce. Ci ludzie też często są niemoralni, sprzedają jakieś podejrzane specyfiki, oszukują się nawzajem. Taki straszna patocha, straszna patola to wszystko, cały ten światek. Szkoda czasu. Lepiej sobie jakiś dobry film obejrzeć chyba. Muszę sobie kupić teraz książkę. Mam książkę Piątka o Rydzyku, a chcę sobie kupić o Macierewiczu i Kaczyńskim. A co myślicie o Tomaszu Piątku, dziennikarzu śledczym, który tropi rosyjskie różne układy w naszych służbach, w polityce? No coraz więcej się mówi, to już nie jest jakaś teoria spiskowa czy coś, co się pojawia tylko w niszowych mediach, tylko już w mediach głównego nurtu się mówi o tym, że PiS to jest jedna wielka klika agentów ruskich, nie? Jak posłuchałem sobie o kolegach Kaczora, to po prostu włosy stają dęba na głowie. Co drugi jego jakiś kumpel związany z tą spółką Srebrna, czy ludzie, których poznawał przy okazji afery Telegraf, czy afery FOS, to tam się roi od jakichś ruskich szpiegów, nie? I co już jest udowodnione. To takich kolegów się ma? Nie wiem, wy też się zadajecie z jakimiś agentami? Co to ma być w ogóle, nie? Masakra, masakra. To właściwie już ciężko powiedzieć, że to są jakieś domniemania, tylko no czarno na białym. No, skoro ktoś się zadaje z ruskimi agentami, bierze od nich pieniądze, bo Kaczyński brał. I tak szkodzą, i tak niszczą wszystko, i zawsze dziwnym trafem na korzyść Rosji wszystko, to jest dosyć jednoznaczne. I co z tym zrobić teraz, nie? Morawiecki to agent niemiecki. No właśnie, też wyszło teraz, nie? Agent, są na niego teczki Stasi. Konkretnie agent NRD-owski, tak? No bo Stasi to jest NRD-owskie, tak? Zgadza się? Ja się tu muszę doszkolić trochę i będę tu też rozpracowywał. I Rydzyk też jest posądzany właśnie, to jedna wielka klika po prostu, nie? Rydzyk, Kaczor, Maciora i cała masa ludzi wokół nich wszędzie tropy prowadzą albo do Niemców, albo do ruskich, sprzedajne kurwy, niszczące Polskę. Powinien ktoś to zbadać, czemu się służby nasze tym nie zajmują? No odpowiedź może być tylko jedna. Nie zajmują się, bo się mają nie zajmować, tak? No właśnie nie jest za młody, bo on mógł być zwerbowany, jak miał 22 lata. 22 lata miał. I to był jakiś tam późniejszy okres, tak? Jakieś tam przemiany, to Stasi się zamieniało coś tam innego, w inne jakieś trzyliterowe gówno. No i te teczki są tajne. Nawet nie można tam sprawdzić, zweryfikować, bo są tajne. Tajne teczki o Morawieckim, nie? Masakra po prostu. Jak do tego doszło? BMD, podpowiada Grzegorz. Dzięki, właśnie, BMD.
No, to były jakieś tam w czasie tych przekształceń, coś takiego, nie? Tam przed, no, jakoś tak. Podobno w Rosji 12-latkowie dostają od Putina wezwania do wojska. Pisze to misiu. Ale żadne poszlaki nie prowadzą do Amerykanów. Tak sarkastycznie pisze tutaj chyba Ivy. No też prowadzą, no. Tylko czy Amerykanie nam coś szkodzą wielce? No wiadomo, że każdy próbuje coś ugrać, coś przeforsować, żeby było na korzyść jego, ale to chyba jest nieporównywalne trochę, nie? To, co robią z nami, co chcą z nami zrobić, albo robią Ruscy i Amerykanie, nie? Amerykanie są jednak naszymi sojusznikami. Też często ludzie tak pomstują, że ktoś tam się płaszczy przed Amerykanami, ale tak naprawdę to płaszczenie się przed mocarstwem to nie jest nic takiego niezwykłego, jak się zastanowić, prawda? No bo mocarstwo to mocarstwo, no nie gadamy jak równy z równym. To my zabiegamy o to, żeby mocarstwo chciało być naszym partnerem, a nie odwrotnie, prawda?

Mówi się, że PiS nas przygotowuje na jakiś stan wojenny teraz, bo właśnie te powołania do wojska, które teraz są, wymiana dowództwa, jakaś słyszałem, następuje w służbach zbrojnych naszych. I podobno to jest dokładnie to samo, co było przed stanem wojennym, nie? To tak, że bardzo to przypomina to, co się działo krótko przed stanem wojennym. Wymiana dowództwa na przykład. A co konkretnie chcą z nami ruskie zrobić? Ominęło mnie coś? No, co to za pytanie, Tomie? No, ja myślę, że ruskie chcą nas oszwabić. To zabawnie brzmi, nie? Ruskie chcą nas oszwabić. Nie no, ja myślę, że ruskie nam zawsze chcą zrobić źle po prostu. I to jest pewien standard. I chyba ciężko się czegoś innego spodziewać, a już teraz to już zupełnie, nie? Ale właściwie to oni nas zawsze wykorzystywali, napadali, dręczyli. I robią zawsze tak, żeby po prostu coś zyskać, żeby podpisać jakąś umowę na 20 lat z nimi, nie na gaz, żeby nas inwigilować. Oni tak ze wszystkimi robią, bo to jest taka ich stara tradycja, mieć agentów wpływu wszędzie, w różnych krajach. I ci agenci wpływu, no teraz chcieli w Niemczech zrobić pucz i im nie wyszło. To co? No to co chcą nam zrobić Ruscy? To co wszystkim innym? Okraść, wykorzystać, zniszczyć, napaść. To chcą zrobić. Więc ja nie rozumiem, jak można się pytać w ogóle o takie coś. Czy Ruscy w ogóle komuś chcą coś dobrze zrobić? Czy na partnerskich zasadach w miarę coś z kimkolwiek robią? Nie. Zagrabić, wyruchać, zgwałcić. To tak postępuje ta zbieranina plemion. Właśnie. Dzikusów. Sorry, ale no, nie przekonam się chyba do ruskich. Jak ktoś lubi, spoko. Ja lubię ruskie, ale tylko na talerzu. I ze smażonką. I z kefirem.

Okej, okay, każde mocarstwo dba tylko o siebie. No, masz rację, Silver, ale różnie można to rozgrywać, nie? Można to zrobić bardziej fair i mniej fair. Można to zrobić w bardziej cywilizowany sposób, mniej. Można zrobić tak, że chcesz ugrać coś dla siebie, ale i pomyślisz też o tej drugiej stronie, żeby to było w miarę jakieś tam uczciwe, żeby ktoś nie był wielce stratny. Można z kimś walczyć w cywilizowany sposób, jak żołnierz, a można walczyć jak bandyta. Gwałcić cywilów, rabować ich, nie? Torturować na potęgę. I dla mnie nie ma znaku równości. Domyślam się, że Amerykanie też torturują. Znaczy, nie domyślam się, tylko to jest dosyć oczywiste, że torturują jakieś i torturowali osoby podejrzane o terroryzm. Słynny waterboarding, nie? Ale to dla mnie nie ma tu znaku równości pomiędzy tym, co robią Ruscy, dla których to jest pewien standard. Gwałcenie dzieci i staruszek, to okradanie cywilów, strzelanie sobie z karabinu do samochodu z cywilami, którzy się przejeżdża, tak? Czy Amerykanie robią coś takiego na co dzień, jak gdzieś wjeżdżają, robią jakąś interwencję? Poza tym, no wiecie, walka z dyktaturą, wprowadzanie demokracji, okej, okay, dobra, można to robić też na bandyckich trochę zasadach, destabilizować sytuację na świecie, jak to Amerykanie robią, ale znowu jakoś nie potrafię powiedzieć, że jakoś, że to jest to samo, co robią, co robi Związek Radziecki, bo dla mnie to nie jest żadna Rosja, tylko to jest dalej Związek Radziecki, bo się właściwie nic nie zmieniło. Co tam się zmieniło? Oni mają propagandę taką jak my za PRL-u przecież cały czas. Rządzi sobie władca, wszystko sterowane przez sterowane odgórnie. To jest dalej Związek Radziecki. Niewygodnych się kasuje, truje się, zamyka. Wyjdźcie tam sobie i protestujcie, nie? Nie ma wolności. Za samo złe wypowiadanie się na mediach społecznościowych, że na nazwanie wojną, interwencji, prawda, to możecie do więzienia. To ma być cywilizacja jakaś? No, jeśli już, to cywilizacja turańska. W najgorszym wydaniu jakimś. Tak, robili dokładnie to samo w Iraku, Afganistanie, Libii. No, nie wiem, Evie Place, nie wiem, ale będę badał ten temat, bo to mnie interesuje i jakby, no, spróbuję się dokształcić i doszkolić w tym temacie trochę i poszukać też różnych zbrodni amerykańskich więcej, żeby mieć porównanie, nie? Ale więc mówię tak intuicyjnie trochę, jak to czuję, że ja wiem, że wiele osób uważa, że Amerykanie to jest dokładnie takie samo zło, znaczy Evie Place to pewnie ty uważasz, że Ameryka gorsza, co? No powiedz tak wprost, że Rosja lepsza, bardziej moralna, lepsza cywilizacja w ogóle, tak? Zależy też, jak daleko sięgamy w przeszłość, no bo przecież mordy na Indianach, nie? I

nawet wojnę prowadzą trochę w takim średniowiecznym stylu, nie? Okrążyć, zagłodzić. No, ja się domyślam, że chyba mało kto, no nie wiem, nie jesteście chyba Gabrielami. Trudne słowo. Nie jesteście Gabrielami, Tarasiukami, żeby uważać, że towarzysz Stalin to był równy gość i że Rosja ponad wszystko i że to jest ideał, do którego powinniśmy dążyć, albo najlepiej powiedział to wprost, że on by chciał, żeby odrodził się Związek Radziecki i wchłonął Polskę i że to by nam dobrze zrobiło. To domyślam się, że chyba nie macie takich poglądów. A może macie, może ktoś ma. Nie wiem, czego tu bronić za bardzo. Przecież ten kraj się skompromitował pod każdym względem. Już, co tam jest dobrego? Nie wiem. Jedyne, co mi tam w miarę jakoś imponuje, to pewna taka samowystarczalność i dążenie do tego, żeby nie dać, powiedzmy, wejść globalnym korporacjom sobie na głowę, tak jak to u nas się dzieje, tak? No, sytuacja, którą mamy w tej chwili ze zbożem, że ukraińskie zboże zawaliło Polskę i polscy rolnicy nie mogą swojego sprzedać, i że będziemy prawdopodobnie jedli to techniczne zboże gówniane, to jest sprawka korporacji amerykańskich właśnie najprawdopodobniej, bo amerykańskie korporacje mają bardzo duże wpływy tam na Ukrainie i te wielkopowierzchniowe, tysięcznohektarowe jakieś plantacje zboża właśnie to są amerykańskie często właśnie. Tam nie ma takich małych gospodarstw, nie? No więc to są amerykańskie interesy jakieś, więc tu można się doszukać jakiegoś takiego amerykańskiego właśnie skurwysyństwa trochę, nie? Że tu naobiecujemy, że zboże pójdzie na Bliski Wschód, do Afryki, bo tam głodni ludzie, a ostatecznie chodzi o to, żeby to zboże tu zostało i żeby ktoś sobie zarobił miliony znowu, nie? Na tym. I żeby mniej zapłacił, żeby jeszcze cła nie zapłacił, bo to dla chorych naprawdę nie kłamiemy. Słowo harcerza. No więc spoko, nie? Ale mimo wszystko, mimo wielu win Amerykanów, ja nie wiem, jak można to porównywać w ogóle, nie? Stany Zjednoczone z Rosją. Ja wiem, że to jest wszystko przypudrowane, że Ameryka ma świetny PR, że trochę ją bardziej lubimy, bo jest kolorowa i fajnie się pokazuje i tak dalej, no ale też bez przesady, nie można do tego sprowadzać, że Amerykanie są też tak samo źli, tylko że kolorowi i fajni. I fajne filmy robią o sobie. Nie? Ja się z tym nie zgodzę. Myślę, że Ameryka to jest jednak inna jakość, trochę inny level. Ciekawe, czy gdybyście mieli do wyboru żyć sobie w Stanach i żyć sobie w Rosji, to co, czy byście wybrali Rosję? No. Deklarować to można sobie, nie? Że ja bym wybrał Rosję, ale myślę, że mogłoby się wam tam kiepsko żyć. Poza tym to znów taka retoryka pod tytułem a u was murzynów biją, nie? No, czy my musimy zawsze krytykę Rosji, czy krytyka Rosji zawsze musi się kończyć tym, że a Amerykanie to co? Nie jesteś za PiS-em? O, to jesteś za PO. I tak dalej. No to bez sensu też trochę. I znowu ten Bandera, no ile można, tak do zażygania będziemy o tym Banderze rozmawiać? Bandera.

0: Może o Katyniu sobie porozmawiamy, nie? Na przykład. Albo o tym, jak nas Rosja przez dziesięciolecia drenowała nasze zasoby, jak agentura tutaj rosyjska cały czas działa i nas niszczy. To, że jest taka sytuacja w Polsce, jak jest, to w dużym stopniu może być wynik tej agentury ruskiej i polityków na pasku tej agentury. Napadli nas, ja nie wiem, a ciągle tu Bandera, no. Ile można? Witam, Lele Duka, cześć.
1: Cześć, Krawiec.
0: Cześć.
1: Ja tak dzwonię w sprawie co do tych tortur, które to przeprowadzają Rosjanie na wojnie na Ukrainie, czy w ogóle kiedyś.
0: Znaczy kiedyś, czy teraz?
1: No na przykład, no powiedzmy teraz. Teraz.
0: No.
1: No to... No słyszy się, że są tam jakieś tortury, czy coś. No ciężko w to też tak jakby do końca wierzyć, bo nie wiadomo, co propaganda, ile prawdy w tym propaganda niesie. No ale co myślisz o torturach, które przeprowadzało społeczeństwo ukraińskie właśnie na Rosjanach w czasie trwania już tej wojny? Mówię tutaj o przywiązywaniu tysięcy Rosjan z ukraińskim obywatelstwem, tak powiedzmy, podejrzewanych o kolaborację czy o jakiekolwiek inne rzeczy, często pozostawianych właśnie na śmierć, przywiązywanych do drzewa folią stretch, ściągano im często właśnie na przykład spodnie i można było walić pału takiego Rosjana. No i po prostu, no i co o tym sądzisz?
0: No a co ja mogę sądzić? No to też straszna rzecz i uważam, że powinno się mówić też o takich rzeczach jak najbardziej, a nie jakaś tu, wiesz, że jesteśmy zaraz zapatrzeni w Ukrainę i omijamy pewne tematy. Jak najbardziej powinno się też to nagłaśniać, a nie robić świętoszków teraz z Ukraińców, nie? A na pewno tak było, bo zawsze jak jest jakaś mniejszość i są jakieś, wiesz, niesnaski, konflikty, spory, to będą takie sytuacje, że trafią się bandziory i będą dręczyć kogoś. Tylko też zawsze trzeba popatrzeć, no nie znam za bardzo tematu, nie wiem jaka była skala, bo też no chyba się zgodzisz z tym, to jest dość oczywiste, że różną skalę może to przybierać i to, że powiedzmy w jednym kraju mogą to być jakieś incydenty, a w drugim to może być standard, nie? I skoro do wojska, skoro w Rosji się powołuje do woja całą masę kryminalistów, z więzień się ich wyciąga, bierze się jakichś ludzi z odludzia, którzy cywilizacji nie znają, to jest to dość oczywiste, że będzie bardzo dużo takich wypadków, nie? Gdzie się gwałci właśnie. Ja wierzę w te doniesienia, że znajdowano takie obozy, gdzie torturowano dzieci też, nie? Gdzie Rosjanie to robili.
1: No dobra. I druga sprawa jest taka, że po prostu Ukraina nie jest taka święta. Czemu ukraińska strona cały czas ostrzeliwuje, na przykład wczoraj był, czy przedwczoraj, ostrzał Doniecka ze strony ukraińskiej w cywilne po prostu różne obiekty, gdzie nie ma żadnych militarnych celi. I zginęło tam 20 cywili czy iluś i właśnie ostrzał był ze strony ukraińskiej. I tak się dzieje w każdym tygodniu. Ukraina ostrzeliwuje po prostu cywilne terytoria, gdzie są cywile i giną cywile. Można to zobaczyć na kanale u Patryka Lancastera. Staram się na bieżąco oglądać i tam ludność republik nowo powstałych mówi, jaka jest sytuacja, czego oni zaznają właśnie od Ukraińców.
0: No myślę, że to tak działa, wiesz, że no powiedzmy, że walczysz z kimś, kto cię ciągle kopie po jajach, kto cię tam ci coś dowody, cię truje czymś i używa całej masy takich technik walki nie fair, nie? no to druga strona w końcu jest zmuszona jakby też przyjąć taki styl walki, bo ty nie możesz walczyć z kimś na zasadach eleganckiego, dżentelmeńskiego boksu, jak ktoś ma dechę z gwoździem i porwał twoją córkę i szantażuje cię. Wiesz o co chodzi, że w pewnym momencie kto wiatr sieje, ten burzę zbiera i Rosjanie może w końcu odczuwają, że ktoś też zaczyna walczyć nieelegancko po drugiej stronie, nie? Zasłużyli może sobie na to Rosjanie swoją biernością, swoim zapatrzeniem w swojego wodzusia, a przede wszystkim tym, że sami używają zakazanej broni. No słyszałem, że Ukraina poprosiła o jakąś tam broń, amunicję kasetową jakąś, ja się nie znam, ale to jest jakaś taka, rozumiem, amunicja niekoniecznie powszechna i dozwolona i tak dalej. Amerykanie wyrazili na to zgodę. No wiesz, po prostu jak walczysz z bandytami, to przyjmujesz w końcu bandyckie reguły gry, nie? O to mi chodzi, wiesz, do czego zmierzam.
1: No tak, tak. No ale zauważ, że po prostu dzisiaj nie ma wytłumaczeń dla jakichś błędnych ostrzeliwań artyleryjskich. Używają dronów, używają wszystkiego, potrafią z naszych krabów na 40 km celnie w metr kwadratowy trafić. I po prostu, jeżeli dochodzi po prostu do celowych ataków na cywili, to jest to, no, taka jest Ukraina, tak jest to już Ukraina właśnie kraj, że jest to mieszanka Rosjan i Ukraińców i nie potrafili się z tym pogodzić ze sobą. Ukraina jest winna sobie trochę tej wojny, dlatego że po całym tym Euromajdanie przecież narzucili obowiązkowy język rosyjski dla całego kraju. Wszyscy musieli mówić. To tak jakby by tobie kazali teraz oficjalnie tylko w szkołach i wszędzie na przykład po śląsku mówić, tylko po śląsku. To nikomu się to nie podoba. Co? A jeszcze do tego doszły mordy banderowskie w Odesie w 2000, zdaje się, 15 roku, w którym zamordowano około 100 osób banderowskimi metodami. Palili ludzi, kablami bili. Właśnie robiła ta zachodnia partia Swoboda. Ludzie od tej partii. Potem zaraz nastąpiła aneksja Krymu, zaraz właśnie po tej akcji w tej Odessie. Ludzie na Krymie, jak to Rosjanie zobaczyli, co się dzieje, to po prostu stworzyli referendum. Wszyscy jednogłośnie chcieli się odciąć od Ukrainy, tak?
0: Czyli wynikałoby z tego, że Ukraińcy są trochę sobie zapracowali na to, że zostali w końcu napadnięci. No, ja w to wierzę i uznaję to. No. Ale też no. No, nie należy zapominać, kto ostatecznie napadł na kogo i kto robi rozpierduchę u kogo, nie? Można to było inaczej wszystko załatwić jakoś. Przecież Rosjanie mają takie możliwości, że mogli propagandą samą i w bardziej cywilizowany sposób walczyć, a nie tak jak najgorszy zbój, nie? Tylko mogli to zrobić bardziej elegancko, tylko że słowo elegancko zupełnie jest jakby niekompatybilne i obce, wydaje mi się, Rosjanom. Elegancko coś załatwić i fair, w miarę fair, bo te rzeczy nigdy nie są fair do końca. Nie no, ja absolutnie tu nie będę, wiesz, stał przy tym, że Ukraińcy to anioły jakieś i że tutaj, wiesz, absolutnie no nie, ale zawsze patrzymy też jakoś tak ogólnie na całą sytuację i bierzemy pod uwagę skalę skurwysyństwa po jednej, po drugiej stronie.
1: No, a chodzi o to, że sytuacja zaczyna się ogólnie pieprzyć, bo już sam ten Stoltenberg mówi, że przywódca NATO tak mówi, że zaczyna się pieprzyć sytuacja i jest zagrożenie po prostu trzecią wojną światową. To parę dni temu tak powiedział. I No co? Po to są może i te powołania teraz do wojska właśnie będą, bo zaczynamy, jesteśmy na drodze na liście do skreślenia przez Rosję.
0: No tak, no tak. No też się trochę strasznie tego boję, bo to żyjemy w takich czasach, że wszystko już się może zdarzyć, nie? A w ogóle taka ciekawostka, że Putina do tej wojny bardzo namawiał i ponoć przekonał go, że to jest dobre rozwiązanie, Ukrainiec, taki zdrajca po prostu, nie? Który się wychował na Ukrainie w jakiejś tam wiosce, gdzie mieszkańcy go pamiętają jeszcze, że to był w sumie spoko gość, ale był bardzo Rosją zafascynowany, poszedł do wojska, zmienił się tam i taki zdrajca ukraiński nakłonił Putina, żeby ten wszczął wojnę, nie? No więc tu taki wątek ukraiński w tym wszystkim znowu.
1: No i problem następny jest taki, że wzdłuż po prostu Rosji umacnia się linia baz NATO, baz głównie amerykańskich. Jest już ich setki, tak? Czy tysiące? Nie wiem, czy tysiące jest na całym świecie, a tu powiedzmy, że w Europie są setki. I cóż, musimy zaakceptować taką sytuację, że żyjemy w świecie, gdzie są mocarstwa, i nóg lwa się nie gryzie. W tym przypadku lwem jest Rosja, Ameryka. Rosja jest takim lwem, że no widać, no nie pierniczy się po prostu. Potrafi najechać w drugi kraj, wywołać konflikt. Prędzej wszystkich nas piekło pochłonie, niż oni się poddadzą, przegrają, coś takiego. I trzeba stąd wypieprzyć Amerykę po prostu. Niech ona idzie sobie na swój kontynent, tam handluje, niech sobie z Ameryką Południową, a jak będziemy potrzebować ich tutaj, bo nastanie wojna, to wtedy mogliby przyjechać.
0: No, już wtedy może właśnie nie przyjadą. Może już jest za późno i teraz jesteśmy... No bo tak, no żyjemy w świecie, gdzie wszyscy mają coś za uszami i brud za pazurami, ale my i tak musimy się po której stronie obwołać, nie? Musimy stanąć po którejś stronie i to, no i co? Zerwiemy teraz sojusz NATO, wyjdziemy z Unii, zostaniemy sami bezbronni, no to wtedy nas napadną na 100% i nas rozpierdolą w trymiga. No już teraz musimy czy to z jednymi, czy z drugimi się trzymać, no.
1: Tak jest, też tak właśnie myślę, że Polska już się opowiedziała właśnie i to dawno, a teraz to już wszelkie granice zostały przekroczone. Z wysłaniem ponad 300 czołgów i całej tej amunicji na ogromne pieniądze, rakiet wszystkiego, komarów i innych rzeczy. Bo tam kij, tam, że ludzi ratujemy, tak? To akurat wiesz, każdy ma w sobie nienawiść i miłosierdzie, ale tego, że z naszych armatohaubic są zabijani tam Rosjanie i tak dalej teraz, to oni nam nie odpuszczą. Wiedzą, że jesteśmy w wojnie.
0: No, no tak, no już to za daleko zaszło. Teraz jak się powiedziało A, to już trzeba powiedzieć B. No i już nie mamy za bardzo wyboru. Teraz już się nie możemy jako kraj wycofać z tego wszystkiego. Nie ma jak. No, ale ja nie wiem, no cały czas tak czuję, że gdzieś tam zawsze Polska chciała ku zachodowi iść, tak jak Ukraina teraz. Też już Ukraińcy w pewnym momencie zrozumieli, że trzymanie z Rosją w jakikolwiek sposób to nie jest dobry pomysł, że Rosja to jest byle jakość, to jest zamordyzm, a Zachód no, nie jest święty, ale to już lepszy ten Zachód. No i chcieli, tak jak my, zawsze Polacy ku zachodowi iść. I musimy dalej tą drogą iść. No już nie możemy teraz się cofnąć. Zresztą, no tutaj też Arek pisze, że pamięta lata 80., nigdy więcej, pod ruskim butem. No ja też pamiętam, no nic ciekawego, naprawdę. Wykorzystywali nas jak mogli. A co ze wszystkimi opozycjonistami, solidarnościowcami, lanymi pałami i torturowanymi? mordowanymi górnikami, co z tym wszystkim, czemu o tym tak rzadko wspominamy, nie? I nagle co, nasz przyjaciel, który nas okradał, dręczył, mordował, gwałcił nasze kobiety, 20 tysięcy kobiet zgwałconych przez czerwonoarmistów najebanych, nie? O tym jakoś się nie mówi nic, o Katyniu też nic, tylko ciągle Bandera, Bandera, Bandera do usrania. No, przepraszam, nie przekonuje mnie to. Ja wolę mimo wszystko zachód, kierunek zachód.
1: Tak, wszystko to prawda, ale wiesz, nie zapominaj, że z tymi wszystkimi czerwonoarmistami szli właśnie też Ukraińcy, nie? Czy Białorusini,
0: tak,
1: czy inni.
0: Tak.
1: No, jeden wielki zlepek był, także... Ale gwałcili też na innych frontach. Amerykanie też i gwałcili, na pewno nie w takim stopniu. I Polacy też gwałcili. Miało to swoje miejsce, co prawda krótki czas, ale gdy pozyskiwaliśmy ziemie odzyskane, tak, to zostały tam wysłane po prostu specjalne ekipy wojskowe, żeby wypierniczyć Niemców stamtąd i dostali przyzwolenie na traktowanie ich w ten sam sposób, w jaki oni traktowali nas przez lata wojny. Czyli byli bici, byli kobiety były gwałcone, wypierniczani byli i tak dalej, wszystko w pół godziny mieli się spakować, czy tam 15 minut, nie wiem. No i było to na tyle ogólnie mocne, że gdy się dowiedział o tym rząd Anglii, gdy się o tym dowiedziała i rząd na uchodźstwie, to zabronili tego natychmiastowo i trwało to parę dni takie dorado. I potem musieli ich normalnie traktować, taka ciekawostka.
0: No. Rzadko się też wspomina chyba o SS Galicien, nie? O ukraińskich SS-manach, tak właściwie można by ich nazwać. Służyli Niemcom i pomagali i byli gorsi od Niemców. Ci Ukraińcy. Opowiadałem wam historię, moja ciocia, która przeżyła wojnę. Chciał ją zgwałcić Ukrainiec, a to była jeszcze mała dziewczynka, nie? I uratował ją Niemiec, przepędził tego Ukraińca. Więc oni byli straszni, oni byli często gorsi od Niemców, bo Niemiec to był taki morderca, który ci, wiesz, strzeli w łeb na przykład, wiesz, częściej, nie? Nie będzie cię dręczył, gwałcił i torturował, bo mu nawet Duma zakazuje gwałcić polską kobietę, bo on jest rasa panów, tak dalej, nie? A Ukrainiec będzie, wiesz, ruchał, co na drzewo nie ucieka. I też dzisiaj się o tym już to... Nie wolno mówić, nie? Pewnie o takich rzeczach.
1: Ale nie wiem, czy wiesz, ale właśnie tego roku, 5 grudnia, zostały na Ukrainie zalegalizowane symbole SS Galicien. Zalegalizowane. W jakiś sposób. Tak. Że nie są one uznawane za nazistowskie i nielegalne, co po prostu co jest w konflikcie z wyrokiem w Norymberdze, to właśnie do tego SS Galicien i całej symboliki. Tam zostało to zakazane i teraz właśnie 5 grudnia na Ukrainie jakieś tam te sądy to orzekły, że można je używać.
0: No mają te neonazistowskie ciągoty cały czas, nie? Coś ich ciągnie po prostu ku temu. U nas też mamy wielu różnych dziwaków, wiesz, wejdziesz sobie na YouTube'a, to posłuchaj sobie jakiegoś towarzysza Michała, czy innego Tarasiuka, no, czy innego Olszańskiego, mamy całą masę takich zjebów, których ciągnie, czy to do Związku Radzieckiego, czy do komunizmu, a też i neonazistów pewnie sporo się znajdzie, więc ciężko powiedzieć, że my jako Polacy jesteśmy wolni od tego jakoś, nie?
1: No tak.
0: Ruch kamratów dosyć prężny jest, tam jest kilkadziesiąt tysięcy osób się jakby deklaruje, nie? Około, powiedzmy, że to będzie 20 czy 40 tysięcy, no to tak czy owak jest to sporo, spory ruch. I też ktoś by mógł z zewnątrz powiedzieć, że Polacy to neonaziści, tak upraszczając, nie? albo że Polacy to komuchy, bo cały czas tęsknią, bardzo wiele osób tęskni za komunizmem, za PRL-em, za PGR-ami. Ale to zawsze chyba tak jest, że jak są jakieś wpływy w danym kraju przez wiele lat, no to to nasiąkamy, społeczeństwo nasiąka tym, potem jest to przekazywane dalej.
1: Tak.
0: Popierdzielony ten świat, już nie wiadomo z kim trzymać, komu wierzyć. Ciężko znaleźć kogoś godnego, nie? Szlachetnego dzisiaj w ogóle.
1: No, żyjemy na jakiejś końcówce takiej i no, jak w tym filmie, nie patrz w górę właśnie. Dochodzi do katastrofy.
0: Tak to jest. A na Warmii się nie gwałciło się. Tu też na czacie. No, tak. W Wilkowie. W Wilkowie to w ogóle niesamowite rzeczy. Tam, jak posłuchacie Kononowicza, to tam wszystko inaczej było. I tam ludzie srali, owszem, srali, gdzie popadło, ale zakopywali, bo każdy nosił łopatę ze sobą i zakopywał. Krowa miała więcej cycków na Warmii. Tam niestworzone rzeczy się działy w Wilkowie, słuchajcie. Posłuchajcie sobie opowieści Kononowicza, co tam było.
1: No. Tak, ale najśmieszniejsze jest to, że on chyba jest Mazur.
0: No, jakoś tak tam jest to. Chłop z Mazur.
1: Właśnie nie lubi, tak, jak się do niego Mazur mówi.
0: Tak naprawdę, no, tu Silver pisze, pozostaje tylko trzymać się własnych wartości do końca. I to jest bardzo mądre, co napisała, bo tak właściwie, jak się zastanowić, gdybyśmy my się wyzbyli jakichś naleciałości różnych, niefajnych, trzymali się swojej kultury. Przepraszam, ja tak uważam, ale i Kościół stąd wypierdolili, cały ten quasi-mafijny Watykan stąd wypierdolili. Ilu księży? Kościół katolicki stworzył nam niby taką historię, że wszystko się na Kościele opiera i bez Kościoła by niczego tu nie było. A to jest bzdura, to jest bzdura.
2: Baćko na chatfu.
0: To jest bzdura i tak naprawdę gdybyśmy się trzymali naszych wierzeń, naszej kultury, to Polska by błyszczała na tle świata po prostu. My jesteśmy bardzo zaradnym narodem, zarabiamy mało, męczymy się, staramy i jakoś to wychodzi nawet, całkiem przyzwoita gospodarka, gdyby tak nie drenowano, nie drukowano kasy nam, gdybyśmy nie mieli problemu, wiesz, z lichwiarzami, z jakimiś obcymi wywiadami, które nam ciągle tu mącą, gdybyśmy byli tak sami sobie trochę zostawieni, bez jakichś szkodliwych wpływów, bylibyśmy przewspaniałym narodem, uważam, nie? Takim, wiesz, taką trochę perłą być może nawet, nie?
1: No ale niestety nie da się tego stworzyć na systemie demokratycznym, no. Na takim systemie, jaki u nas jest. Jednak jest potrzebny jakiś król czy ktoś.
2: Koraz.
1: Jedna osoba, która
2: 40
1: by
2: złotych.
1: Potrafiła poprowadzić kraj, no.
0: Grzesiu się chyba zdenerwował, że tutaj symetryści pieprzeni za 2 grosze. No, ale czasem taki symetryzm też jest potrzebny, no trzeba, bo on pomaga zauważyć winy u jednych i u drugich, a nie popadać w jakiś fanatyzm i gloryfikować nagle jednych, nie? No, czasem symetryzm nie jest zły, no, a często jest problematyczny, bo nie potrafimy podjąć żadnej decyzji, nie? No bo i ten dobry, i ten dobry, i ten zły, i ten zły. I nie potrafimy sprecyzować naszych poglądów, ustalić niczego i jest pewną pułapką ten symetryzm, ale czasami jest potrzebny też może. A tu donate wpadł, przepraszam, chyba jakiś tu kontrowersyjny coś było, baćko nasz ban. Baćko nasz by tu chatwu Alojzy Topór. Masz dziadu, Koraz. O, to dziad się cieszy. Dziad proszalny się cieszy, bo dostał 4 dychy. Bardzo fajnie. Dziad sobie coś kupi. Może maść na ból dupy. To nie będzie mnie tak dupa piekła na to wszystko. Dzięki, Alojzy Topór. Dzięki, Koraz. no, uratowaliście tutaj honor słuchaczy, coś wpadło, nie będzie tak zupełnie nic, to zawsze miło. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Spasiba, spasiba. Ja myślę, że symetryzm czasami oznacza pewien obiektywizm po prostu i nie należy się też tak jakoś go wystrzegać, bać. Nie musimy być zawsze jacyś fanatyczni i radykalni.
1: Symetryzm, cóż to takiego?
0: No to tak, takie, wiesz, takie centrowe poglądy, że zawsze... wiesz, trochę tu, trochę tu. Znaczy, ja nie wiem, muszę tu... Może sprawdźmy definicję. Centryzm. Opcja polityczna, centrum. No, no tak, no takie... No, no sama nazwa dużo mówi, jest dość wymowna, nie? Określenie stronnic politycznych, których poglądy można określić jako pośrednie między lewicowymi a prawicowymi, odgrywających pewną rolę, szczególnie w systemach wielopartyjnych. W szerszym znaczeniu nazwą tą określa się także partię centrolewicową. A może brakuje nam trochę takiego właśnie umiarkowania, pewnej próby złapania jakiegoś obiektywizmu, balansu. Ale to jest niemodne. Dzisiaj każdy chce być wyrazisty, każdy chce mieć bardzo wyraziste poglądy, być konkretnie za kimś. Jak zrobisz jakiś kanał, gdzie taki, wiesz, centrowy, będziesz się starał być obiektywny, to nikt cię nie będzie słuchał. I wszyscy cię oskarżą. Jedni cię oskarżą, że jesteś lewakiem, drudzy, że prawicowym oszołomem. Jedni cię nazwą ruską onucą, a drudzy pachołkiem zachodu i wszyscy na ciebie naplują i nasrają. No tak to jest. No. Ale w Nocnym Radio trochę staramy się, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, nawet za to czasem płacę cenę, bo jestem hejtowany, że dopuszczam takich, owakich. No a co mamy? Chcecie, żeby był kanał a la Towarzysz Michał? I będziemy tu się zachwycali, że Stalin usta słodsze miał od malin? No chyba nie chcemy czegoś takiego. Jest Hyde Park, każdy może zadzwonić, nawet jak ktoś kocha Rosję, proszę bardzo. Jola ostatnio tu broniła PiS, karkołomne według mnie zadanie, ale dobra. Okej, okay, mamy tu zwolenników, mamy tych, co są bardziej na wschód, mamy tych, co są bardziej na zachód. Okej, okay, no szanujmy się też, nie? Trochę. I to, że ktoś ma na przykład poglądy, które nam się nie podobają, to nie znaczy, że to jest od razu zły człowiek, że kurwa kogoś skrzywdził, że trzeba na niego napluć mu w ryj. Chyba nie.
1: No nie.
0: Katolik może zadzwonić i powiedzieć, dlaczego może bronić kościoła. Też moim zdaniem karkołomne zadanie, ale niech będzie. I to może być ciekawe. A pomyślcie o tym tak, że to jest zawsze okazja, żeby wykazać komuś jakieś błędy i żeby na ogólnym forum wykazać słabiznę czyichś poglądów. I to może wam dobrze zrobić i być na plus dla was, bo ośmieszycie, powiedzmy, czyjeś poglądy, nie? Skutecznie. A tak nie mielibyście okazji, bo byśmy się tylko klepali po pleckach i lizali po jajkach. No i nie mielibyście okazji, żeby wykazać, że ktoś się myli, że jego poglądy są szkodliwe czy głupie. A tak macie okazję. Moim zdaniem ci, którym tak strasznie to przeszkadza, no to może się boją trochę, że nie zdołają uargumentować może, nie? Wartości swoich poglądów, swojej opcji.
1: A papież ostatnio przyznał, że jest komunistą.
0: Tak?
1: Tak, powiedział, że jest komunistą.
0: Franciszek tak jest. Powiedział, że jest... Znaczy, on zawsze był uważany za lewackiego papieża, tak?
1: Tak, tak.
0: Te papieżyki wszystkie, ten Watykan, dla mnie to jest zaraza straszna, zakała w ogóle. Quasi-mafijna organizacja, kościół rzymsko-pedofilski, wstrętny i największy właściciel, największe biuro nieruchomości na świecie w ogóle, korporacja Watykan, więc nie lubię, ale jakby widzisz, mimo że tak straszną nienawiść czuję wręcz, bo przyznaję się, czuję nienawiść do kościoła katolickiego, okej, okay, możecie zadzwonić i pogadamy sobie o tym, dlaczego Kościół nie jest taki zły. macie okazję i możliwość.
1: Najgorzej jak właśnie to się okaże prawdą po śmierci, że Kościół katolicki jest tym właśnie jednym, jedynym i wszystko co głosi, to tak powinno być.
0: I dobry Pan Bóg, przepraszam, donajcik.
2: Audycje Krawca o poranku świetnie podnoszą ciśnienie. Polecam zamiast kawy w Starbucks, a jak coś zostanie, to dorzucam namaść na ból dupy.
0: Evie Place, że podnoszą ciśnienie audycje Krawca i dostałem namaść na ból dupy też. Lepiej od kawy.